0: gdyby to komuś było potrzebne, no to maksymalnie w 2K, czyli 30 FPS-ów. Więc to tak, no, nie poszalejemy sobie z rejestracją tego obrazu, mimo że no, aparat wydawałby się 50 megapikseli, to naprawdę dobrze. Natomiast 16 megapikseli ma ten aparat przedni.
1: Z przodu.
0: Tak,
1: no, tak.
0: Tak
1: myślałem, więc że tylko 20 będzie tam.
0: Do rozmów gdzieś tam, powiedzmy, jakieś wideo na przykład, to spokojnie
1: nie jest źle,
0: wystarczy.
1: Jak sprawdzałem, bo robiłem sobie weryfikację w tym, w Zenbanku, no to bez problemu, nie jest źle.
0: Rozumiem. A jeżeli chodzi, nie wiem, czy to ma dla ciebie znaczenie, natomiast ja gdzieś tam czytając o tym telefonie, natrafiłem na takie opinie, że ten wyświetlacz jest dość mało wyraźny. Nie wiem, czy ty w ogóle no, ze swoim wzrokiem jakkolwiek korzystasz z tego wyświetlacza, ale czy byś to potwierdził, czy temu zaprzeczył?
1: Nie wydaje mi się, zwłaszcza, że tam jest funkcja rozjaśniania tego wyświetlacza, więc jak komuś nie pasi, to sobie może tam ustawić.
0: No, a coś za coś z drugiej strony mniej energii nam zżera, tak?
1: To prawda, ale przy takiej baterii to nie żal.
0: No, ta bateria jest naprawdę imponująca. Ja się zastanawiam, ile czasu ona rzeczywiście będzie miała taką dobrą kondycję. A szkoda,
1: ja
0: że
1: też
0: nie jest wymienna, bo gdyby to jeszcze było, to naprawdę no fajnie, ale w dzisiejszych czasach to
1: no ja się zastanawiam,
0: o to akurat ciężko.
1: Ja się zastanawiam nad bardziej głębszą sprawą. Jak ta bateria już zacznie tracić kondycję, to co ja z tym telefonem zrobię? Przecież on nie kosztował 5 zł, tak?
0: No.
1: A serwisu Fossi to chyba nie ma w Polsce.
0: No, obawiam się, że niewiele będziesz w stanie z nim zrobić. Natomiast no, ja nie sądzę, żeby ten telefon popsuł ci się jakoś bardzo, bardzo szybko. Kilka lat pewnie będzie się cieszył dobrą kondycją.
1: Na pewno.
0: No, przez
1: taki
0: tyle czasu. No tak, a powiedzmy sobie szczerze, no, przez tyle czasu to już wyjdzie ileś innych telefonów, które na pewno będziesz też chciał przetestować.
1: Oczywiście, no, ja się nie oprę. Ja to jestem gadżeciarz, także wiesz.
0: Ale coś przynajmniej dzięki temu mamy o czym opowiadać w podcaście.
1: Dokładnie. Pokazałbym ten skaner, ale no niestety, no z przykrością muszę go odesłać.
0: O skanerze kiedy indziej sobie pogadamy, ja jeszcze w międzyczasie tak.
1: A wiesz dlaczego? Ja tak napomknąłem o tym skanerze, bo on jest na Wi-Fi.
0: Aha.
1: On jest taki sobie skaner, to jest skaner bezprzewodowy. I mało tego, to jest skaner przenośny na baterię i na prąd.
0: No to wiesz, to może trafisz na jakiś kolejny i o tym sobie porozmawiamy. Natomiast mamy kolejne pytanie od Marka. Jakie ten telefon ma dźwięki dzwonka? Nie chodzi mi o dźwięki powiadomień, tylko o dźwięk, gdy się dzwoni na niego. Czy on ma jakieś takie specyficzne dzwonki?
1: Zobaczymy.
0: O, trochę zacząłeś używać, to bateria w końcu jakoś tam
1: coś się ruszyło.
0: Spadła, tak.
2: Głośność alarmu, nie przeszkadzać, głośność, dźwięki, wibracje. Zawsze wyświetlać, domyślny dźwięk alarmu Cassium. Domyślny dźwięk powiadomienia COBA. Skrót do wyłączenia dzwonka. Wibracje i reakcje. Multimedia ukryj odtwarzacz. Napisy na żywo. Dzwonek telefonu. Twill awary.
1: To będzie tu.
2: Dzwonek telefonu.
1: No to co on tu ma?
2: 66. Testu do niezaznaczone. Chemos niezaznaczone. Zaznaczone.
1: Jakieś takie.
2: Twill niezaznaczone.
1: Taki
0: ciekawy.
1: Chciałbyś taki dzwonek?
0: Myślę, że każdego obudzi.
1: Myślę, że takie dzwonki są średnie.
0: Ale takie nietypowe.
1: Mhm.
0: Ten nawet tutaj ciekawy.
1: Dzwonię. Oj.
2: Wróć przycisk.
1: Wróć.
2: Dzwonek telefonu. Wory dnie zaznaczone. Zaznaczone.
0: Tu już byłeś?
2: Zaznaczone. Dodaj dzwonek.
0: O, i tyle.
1: Nie dodaj.
0: Tyle.
1: Nie. Dzwonek telefonu. Bo on się nie chce przesuwać.
2: Ale wyspanie zaznaczone. Zaznaczone.
1: To jest nie koniec.
2: Wory dnie zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczone. Dodaj dzwonek.
0: Znowu.
2: Wróć przycisk.
1: Bo ja
2: dzwonek telefonu.
1: Palce mi się obślizgują.
2: Zeta zaznaczone. Dodaj dzwonek. Wory dnie zaznaczone. Zeta zaznaczone.
0: No ale to jest zeta.
2: Tam nie zaznaczone. Zaznaczone.
0: Następny z gatunku każdego obudzi.
1: Jakieś takie standard, nie?
0: Tak.
1: Kosmiczny.
0: A dostaliśmy taki komentarz, że takie dzwonki mają telefony z czystym Androidem, więc są to typowo androidowe.
1: Aha. Się kończą.
2: Zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczone.

0: jakiś taki sonar. O, to jest standardowy taki.
1: Analogowy wręcz.
0: Analogowy taki, no. Dobra, nie będziemy się bawić dzwonkami, jest tego dużo.
1: Jest tego dużo, każdy sobie na pewno coś ciekawego wybierze. I cóż, Krzysztofie, tak chyba trochę podsumowując już te nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Ty?
0: Ale nie wiem jeszcze, no? Michale, czy zauważyłeś,
1: no?
0: Że już, jak już mówimy o dźwięku, jak rozmawialiśmy, no to ten dźwięk był taki... taki trochę radyjkowy, taki małe radyjko, ale jak dzwonki, to już taki basiorek był, nie? Taki...
1: Ja tego basu to tu specjalnie nie zauważyłem, no, jeśli mam być szczery.
0: Taki był basiorek trochę, także jakoś tak dziwnie to jest rozdzielone na rozmowy i na dźwięk taki multimedialny.
1: Nie, to tego basu to ja tu przynajmniej nie zauważyłem, nie wiem czy nasi słuchacze. Natomiast moje pierwsze pytanie, tak zmierzając do podsumowania i wyciągnięcia jakichś wniosków z tej naszej dzisiejszej audycji. Ty tego smartfona używasz od jakiego czasu?
0: Pół miesiąca.
1: No i jakie są twoje refleksje? Czy ty ten telefon, jakbyś jeszcze raz miał go kupić, to byś kupił?
0: Myślę, że tak. Jak najbardziej. Dlatego, że tak jak mówię, no, to jest w tej chwili najlepszy telefon, jaki miałem do tej pory w ręce, a miałem tych telefonów trochę, bo i Huawei, i Samsungi, i jakieś tam Motorola, coś tam. I gdyby nie ten problem, że on trochę waży, no to jest całkiem fajny telefon.
1: No to się zgadza. Dla mnie tak przyszłościowo trochę, no to jednak tym minusem pewnym jest brak 5G. Szkoda, że się nie da. Że się nie da. Jest wersja droższa z modemem 5G, natomiast ty mówisz, że on ma słabszą baterię,
0: słabszą,
1: tak?
0: Słabszą baterię, bo on ma... on ma bodajże 8 tysięcy albo 9 tysięcy. Słabsze w każdym razie jest ta bateria.
1: A 5G może trochę więcej jednak brać tej energii.
0: No właśnie.
1: Wcale bym się nie zdziwił. Więc pytanie, ile tam czasu ten telefon rzeczywiście by działał. No w każdym razie można powiedzieć, że tak wróciłeś trochę do przeszłości, bo nie musisz telefonu ładować codziennie.
0: Oczywiście, w końcu. Znaczy wiesz, no tego Samsunga, którego miałem teraz ostatnio, A52 5GS, to tak 2,5 dnia, no ale ten to już bije na głowę wszystko.
1: No wiesz, to wszystko też zależy, jak często korzystamy z telefonu. Ja na przykład korzystam dość dużo.
0: I ja też korzystam,
1: u mnie ale... to dnia nie potrafi wytrzymać bez ładowania.
0: Ale ty masz iPhone'a, to wiesz, to trochę inaczej.
1: No to...
0: iPhone trochę inaczej te prądy tam swoje.
1: To znaczy, wiesz, no on przede wszystkim nie ma jakiejś oszałamiającej tej baterii. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast no ja korzystam dość dużo, po prostu, tak wiesz. Dość dużo rzeczy, na przykład zamiast na komputerze, to robię na tym smartfonie jednak.
0: Wiesz, no ja z kolei może nie tyle co pracuję, tak jak ty na telefonie, ale no przeglądam jakieś TikToki, jakieś coś tam, jakieś YouTuby i to też trochę prądu szarpie, no bo to jednak rozdzielczość i tak
1: oczywiście
0: dalej.
1: Oczywiście.
0: To no powiedzmy mogę się prawie cały dzień bawić tym non-stop, tymi wszystkimi TikTokami i tak dalej i ta bateria jednak trzyma.
1: I tu jeszcze dostałem informację od naszego słuchacza, że jest wersja 109 bez litery S i z 5G i z taką samą baterią. O proszę.
0: O.
1: No to
0: ale też pewnie fajnie. Odpowiednio droższy.
1: No to na pewno, to no, prawdopodobnie...
0: 500 zł to nie będzie kosztować.
1: No, za te 5G to tam trzeba będzie dodatkowo zapłacić. No ale dobrze, że są takie możliwości. Jeżeli komuś nie będzie przeszkadzać te prawie 400 gramów wagi, no to... To może być rzeczywiście telefon dla niego.
0: Jedna rzecz, taka zupełnie na marginesie. Te dźwięki, co tu słyszysz.
1: No.
0: To jest Messenger. On nie ma dźwięku tego typowego do Messengera. Przeszukałem, nie ma.
1: O proszę.
0: Bang. Mhm. Każdy inny, ale nie Messengerowy.
1: Ale nie Messengerowy. Nie ma. Ciekawe. Ciekawe. No. No dobrze, to czy coś jeszcze chciałbyś dodać a propos tego telefonu? Nie, może na przykład na coś nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę, jakieś masz refleksje po tym czasie, krótkim, bo krótkim, ale jednak to intensywnym użytkowania tego Fossibota F109S.
0: Powiem w ten sposób. Dla osób widzących cokolwiek, to jest telefon, który ma bardzo jasny wyświetlacz. W każdych warunkach jest on wyraźny. Także no, ma rzadko się w którym telefonie spotyka wyświetlacz o takiej jasności. Tam gdzieś chyba było nawet napisane, jaki on ma, ile on ma tych ANSI.
1: No ja właśnie o tym wyświetlaczu to czytałem wcale nie takie jakieś pochlebne opinie i dlatego
0: ale
1: to
0: o
1: też
0: tylnym,
1: cię...
0: a ja mówię o przednim.
1: Nie, ja mówię o przednim. O przednim.
0: No to ja nie wiem, bo dla mnie to on jest naprawdę... Ja wyszedłem z domu normalnie w pełnym słońcu i ja nie mam dobrego wzroku, ale byłem w stanie na tym wyświetlaczu zobaczyć wiele.
1: A to też jest cenna uwaga.
0: Także jak słońce ci świeci w wyświetlacz w tych takich właśnie Samsungach czy coś, no dobra, powiedzmy, że coś widać, ale ten telefon zachowuje swoją wyrazistość wyświetlacza. Nawet jak jest po prostu pełne słońce i jest jasno.
1: A także to też dobrze, że mówisz.
0: To już nawet mój zegarek ten mój Samsung Classic 6 nie posiada aż takiego wyraźnego wyświetlacza w dzień.
1: Jeśli chodzi o te wersje bez S, a z 5G za to, to dostaliśmy informację, że ten telefon kosztuje około 700 zł. Także...
0: O, no, niewiele więcej.
1: Niewiele więcej. Nie, no mówiłem, że tam różnica to jest jakieś $80, no więc to by się zgadzało. To by się zgadzało.
0: No, szkoda, że nie trafiłem na niego, bo akurat ten był reklamowany, wiesz, dlatego... Dlatego go kupiłem, bo firma Goodbank to nie tylko telefony. To jest ciekawa rzecz, bo oni się nazywają Goodbank, co by sugerowało, że to jednak jest bank, nie? A jednak nie, bo oni robią telefony, znaczy robią.
1: Dystrybuują. No,
0: ale tak, telefony, kamery, komputery mini też. No i mnóstwo innej elektroniki, jak tam można było sobie przejrzeć na stronie u nich, to oni tą elektronikę mają. A tak na marginesie, a propos mini komputerów, to się śmiałem ze znajomym, bo mówi, że mają komputer taki w kształcie wiadra, po prostu z uchwytem na górze, wiesz. Okrągły. No ale to nieważne. W każdym razie jest to firma, która zajmuje się elektroniką wbrew nazwie. Więc to może być trochę mylące. Ja w ogóle się zdziwiłem, jak zobaczyłem, co to jest, bo przede wszystkim artykuł na temat telefonu to było w jakiejś... To, co mi znajomy podesłał, to było w jakiejś gazecie. I ja wpisałem potem to w Google. No i mi znalazł ten Goodbank. No i potem
1: na portalach technologicznych też niejedną recenzję gdzieś tam tego telefonu można przeczytać. Także
0: pewnie
1: powoli
0: tak.
1: Się ludzie zaczynają nim interesować. Zainteresowaliśmy się też i my. Przypomnę, Fossibot F109S. Pancerny telefon którego możliwości dziś na antenie Tyfloradia prezentował Krzysztof Bruzda. Dziękuję ci bardzo.
0: Nie rzucałem nim jeszcze, ale...
1: Wszystko przed tobą.
0: Wszystko przede mną. To jest dobra broń. Tak. Przy okazji. Albo, jak ja się śmieję, kupię sobie drugi i będę miał dwa ciężarki, takie hantle będę sobie robił, wiesz.
1: Czemu nie?
0: Wolnych ćwiczeń.
1: To kup sobie ten drugi już z 5G.
0: Jasne.
1: Dziękujemy bardzo. Krzysztof Bruzda, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, tak.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Kamila Wejman w firmie Altic zajmuje się dziedziną powiększalników przenośnych i stacjonarnych. W naszej ofercie mamy szeroką gamę powiększalników, od powiększalników małych, przenośnych, leciutkich, do powiększalników dużych, stacjonarnych. Ich zastosowanie jest różne w zależności od tego, czego potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy małego powiększalnika, który chcemy zabrać do sklepu, czy też do banku, czy zobaczyć na przystanku rozkład jazdy, wówczas przyda nam się powiększalnik mały, przenośny. Najmniejsze są 3,5 calowe. To są rzeczywiście takie kieszonkowe maleństwa. Natomiast jeżeli potrzebujemy stanowiska do pracy dużego, czy też chcemy wyposażyć stanowisko biblioteczne, wówczas potrzebujemy powiększalnika już dużego, stacjonarnego, z dużym monitorem 20-calowym, 22- czy też 24-calowym. Mamy całą gamę tych powiększalników. Różnią się one przede wszystkim wielkością monitora. Czyli po pierwsze mamy kompakt 4HD, następnie kompakt 5HD, kompakt 7HD. To są powiększalniki firmy Optelec. Mają bardzo dobrą matrycę w technologii Sony, więc rzeczywiście ten obraz jest czysty i bardzo wyraźny. Ale również Freedom nie pozostaje w tyle i wypuścił na rynek bardzo dobry powiększalnik Ruby XLHD. To jest powiększalnik, który ma 5-calowy ekran. I cały szereg bardzo ciekawych funkcji, takich na przykład jak linie wiodące tekstu, zapamiętywanie 80 obrazów, możliwość przenoszenia tych obrazów do komputera i maski, czyli możemy zawężyć obszar tekstu, który oglądamy, do wybranej linijki czy też do wybranej kolumny. Jeżeli planujemy zakup powiększalnika w jakości HD, to musimy liczyć się z kosztem od 3000 do 7000. W cenie 3000 jest powiększalnik Ruby XLHD. Następnie są powiększalniki Opteleka, które są troszeczkę droższe, czyli najtańszy będzie powiększalnik Compact 4HD w cenie 3240 zł. W okolicy 4000 mamy Compact 5HD i Compact 7HD, to jest koszt 7000. Również ogromnym powodzeniem cieszą się powiększalniki malutkie, to są 3,5-calowe i to jest powiększalnik Compact Mini, produkowany przez Opteleka. To jest bardzo ciekawy powiększalnik i bardzo często wybierany przez klientów ze względu na swoje rozmiary. Jest rzeczywiście malutki, można go schować do kieszeni marynarki i zabrać ze sobą wszędzie. Przez to, że jest mały, jest też bardzo dyskretny. Wygląda troszeczkę jak aparat fotograficzny, dzięki czemu korzystając z niego gdzieś w miejscu publicznym, nie będziemy się narażali na spoglądanie osób postronnych, które będą myślały, że to jakieś dziwne rozwiązanie, coś dziwnego trzymamy w ręce, tylko wygląda to jak mały aparat fotograficzny, więc jest bardzo dyskretny. Jeżeli chodzi o powiększalniki do szkoły, to obecnie najbardziej popularnym jest właśnie powiększalnik firmy Freedom, to jest Ruby XLHD z 5-calowym ekranem, ponieważ ma dość duży ekran. Mieści się na nim bardzo dużo tekstu, ponieważ jakość HD to umożliwia, czyli możemy tam zastosować najmniejsze możliwe powiększenie, to jest 1,5 razy, więc rzeczywiście tego tekstu mieści się na ekranie dosyć sporo, więcej na pewno niż przy powiększalnikach zwykłych LCD. I I ten powiększalnik właśnie Rubik z LHD cieszy się największym powodzeniem, jeżeli chodzi o korzystanie w szkole. Z racji też tej, że możemy zapisywać obrazy, możemy je przesyłać do komputera, więc
4: poprzez USB czy przez kartę pamięci? Jak to wygląda? Czy
3: przez
4: to...
3: kabel
4: USB. Aha, czyli musimy podłączyć do USB. On jest rozpoznawany jako taki pendrive jakby i po prostu... To nie, że specjalne oprogramowanie jakieś jest, nie. Możemy
3: nie, normalnie.
4: W systemie jako taki pendrive i widzimy dysk i tam sobie kopiujemy...
3: Możemy zapisać sobie 80 obrazów w formacie JPG i następnie przesłać je w domu do komputera i pracować też z tym tekstem. Niedawno Optelek wypuścił na rynek nowy powiększalnik, nowy znany powiększalnik, bo jest to Clearview. Jest cała gama produktów o nazwie Clearview, ale najnowszym produktem firmy Optelek jest Clearview Speech, który charakteryzuje się tym, że oprócz tego, że możemy wyświetlać tekst na ekranie monitora, dołączonego monitora, czy też swojego monitora, to tekst ten również może być czytany na głos. Więc jest to bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie na przykład do czytelni, do bibliotek, gdzie student niedowidzący może położyć tekst pod kamerką i nie tylko go obejrzeć.
4: A ta kamerka to jest jakiś taki stolik, czy kamerka ruchoma?
3: To jest tak, jak to było. Czyli mamy monitor i pod monitorem taka jest, nieruchoma, takie ramię nieruchome jest.
4: Aha, rozumiem. Ten monitor ilocalowy jest?
3: Monitory są różnej wielkości, od 20 cali do 24 cali.
4: I to już ceny pewnie kilkanaście tysięcy tego sprzętu.
3: No nie wiem, czy chcemy o tym mówić. No, 24 tysiące.
4: 24 tysiące.
3: Także cena jest dosyć spora, ale rzeczywiście produkt jest bardzo ciekawy. Nie tylko powiększalniki przenośne mają swoje wersje HD, ale również powiększalniki stacjonarne. I tutaj możemy wybierać pomiędzy Clearview HD lub Topaz HD Freedoma.
4: Przy czym Clearview to jest firma, to jak cała seria Clear, firma Optelek, a właśnie Topaz właściwie to jest powiększalnik Freedom Scientific.
3: Tak jest. To jest właśnie powiększalnik stacjonarny z dużym własnym monitorem lub też możemy zakupić wersję bez monitora, ale wówczas nie mamy tego monitora zamocowanego na ramieniu przed sobą, tylko monitor po prostu jest zewnętrzny, stoi obok powiększalnika, więc na pewno ta praca już nie jest tak wygodna jak przy wersji już z zamontowanym monitorem. I powiększalniki Freedoma charakteryzują się zawsze, wszystkie, czy to są stacjonarne, czy przenośne, charakteryzują się taką przejrzystością w obsłudze. Wszystkie przyciski są oznaczone innymi kolorami, są to kolory żółty, czerwony, niebieski, zielony, a więc są łatwo rozpoznawalne dla osoby niedowidzącej i przyciski są wyraźnie umieszczone na przednim panelu urządzenia, więc naprawdę obsługa Topazów jest bardzo prosta.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Jest 9 kwietnia 2019 roku, to jest poniedziałek i to jest Tyflo Radio, na którego antenie macie Państwo przyjemność słuchania kolejnej audycji na żywo. I nie, moi drodzy, nie cniemy kosztów, jeżeli ktoś zwrócił uwagę na tę nietypową jakość naszego dzisiejszego połączenia. Nie cniemy kosztów, ani nie jesteśmy gdzieś na drugim końcu czarnego lądu. Nie, to po prostu temat naszej audycji, mówi sam za siebie. Moim gościem Michał Dziwisz jest.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Myślę, że już nawet można by powiedzieć tak powoli, chociaż dni coraz dłuższe, to trzeba przyznać.
5: Tak, i to Michał Dziwisz sam we własnej osobie przyczynił się do tego, że mnie dziś tak słychać, jak słychać.
1: Tak, to ja to zrobiłem.
5: W dużej części.
1: To ja to zrobiłem. Za sprawą urządzenia, o którym dziś będziemy mówić, o którym będziemy dziś opowiadać. Trudno będzie tu mówić o demonstracji praktycznej jako takiej jakoś bardzo, bo ja powiem za moment,
5: dlaczego. No właśnie w tym momencie mamy demonstrację praktyczną per se.
1: Tak, ale wiesz, ja mam na myśli taką demonstrację, żebym zaraz tu teraz zresetował to urządzenie, pokazał wszystko od początku do końca, jak to działa,
5: no nie,
1: co należy
5: jak
1: zrobić.
5: Jak zresetujesz, to się przestaniemy słyszeć.
1: Dokładnie, przestaniemy się słyszeć. Jakość, to jest proszę Państwa jakość telefoniczna, żeby nie było.
5: To jest telefon, zwykły GSM, no akurat w moim wypadku Wi-Fi calling i voice over LTE, ale generalnie tak czy inaczej jest to telefon.
1: Tak, to jest telefon i to jest HD Voice. To jest HD Voice, który gdzieś tam już coraz powszechniej jest stosowany wśród operatorów telefonii komórkowej. Chyba wszyscy już w Polsce operatorzy mają HD Voice.
5: Tak, jak najbardziej już wszyscy.
1: No właśnie. Dobra, to dziś mówimy o urządzeniu, właśnie, o urządzeniu Blue Driver M3. To ja tak od razu powiem.
5: Tak, dziś opowiemy o... Jakieś problemy chyba mamy drobne,
1: nie,
5: ale
1: nie,
5: zaraz to...
1: Nie, wszystko jest okej.
5: Okej, okay. No to u mnie już też słychać dobrze, więc...
1: Tak, no ty jesteś jeszcze w dodatku w zasięgu takim, bo proszę państwa, kolega wyemigrował i wyemigrował w takie miejsce, że internet to u niego działa średnio, telefon działa jakoś. No i ten telefon właśnie to jest przyczynkiem do tego, żeby zrobić tę audycję dzisiejszą w taki, a nie inny sposób.
5: Tak. Natomiast może w końcu powiedzmy, o czym w ogóle będzie dziś audycja. Otóż audycja będzie o urządzeniu do zastosowań mimo wszystko profesjonalnych tak naprawdę.
1: Tak.
5: Więc to jest bardziej... To w tej audycji myślę, że niekoniecznie polecamy, w tej audycji bardziej pokazujemy, że się da i jak się da.
1: Dokładnie, bo ja myślę, że jeżeli jedna osoba, chociaż albo dwie, albo trzy skorzystają z tego podcastu w jakiejś takiej praktycznej formie, to będzie sukces, bo powiem szczerze, jeżeli ktoś szukałby recenzji tego urządzenia w internecie, takich recenzji dla osoby niewidomej, żeby coś wywnioskować, nawet nie żeby ktoś o tym jakoś bardzo szczegółowo opowiadał, ale nawet żeby tego posłuchać, to ja znalazłem, wyobraź sobie, recenzję urządzenia Blue Driver M3 w języku francuskim.
5: O proszę.
1: Tak, w języku francuskim tylko i wyłącznie.
5: Tak, więc poniekąd wyprzedziłeś mnie mówiąc, cóż to będzie za urządzenie, ale powiedzmy jeszcze raz, to będzie Blue Driver M3 produkcji JK Audio, zdaje się, tak się ta firma nazywa.
1: Tak, to jest firma pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, zdaje się, że nawet z Chicago. Oni oferują całą gamę osprzętu dla stacji radiowych. To jest sprzęt dla stacji radiowych i tu już dochodzimy do tego, dlaczego jest to urządzenie przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, jednak mimo wszystko. Dlatego, że Blue Driver M3 to jest urządzenie, które jest takim pomostem między naszym telefonem wyposażonym w Bluetooth a mikserem. A mikserem, do którego chcemy podłączyć telefon i z którego to telefonu chcemy odebrać sygnał.
5: Dokładnie. Ale jest to, tak jak mówisz, urządzenie, o którym cokolwiek w internecie znajdziemy raczej pod broadcastingowymi, radiowymi, nadawczymi forami, grupami niż tak po prostu w internecie wśród jakichś tam recenzji.
1: Wiesz co, ja powiem szczerze, że mało gdzie znajdziemy nawet informacje na temat tego urządzenia. Jeżeli już coś znajdziemy, to znajdziemy informacje bardziej w sklepach. Bardziej w sklepach czy na stronie producenta. Ale mam dziwne wrażenie, że nawet jeżeli ludzie zaopatrzyli się w ten sprzęt, to jakoś nikomu nie bardzo przyszło do głowy, żeby zrobić na jego temat jakąś prezentację na YouTubie czy jakiś filmik. Może dlatego, że urządzenie jest dosyć proste, ale mi jako użytkownikowi niewidomemu, muszę szczerze powiedzieć, przysporzyło kilku problemów.
5: O, widzisz. O tych problemach sobie zaraz porozmawiamy też, myślę.
1: Oczywiście.
5: Bo to jest warte uwagi. Natomiast opisz mi proszę w takim razie, Michale, mi, nie tylko mi, bo również reszcie słuchaczy, to urządzenie jakby... Przychodzi paczka ze Stanów Zjednoczonych i...
1: To znaczy może inaczej, może nie ze Stanów Zjednoczonych bezpośrednio, bo mamy polskiego dystrybutora tego urządzenia, mamy polskiego dystrybutora firmy JK Audio, to jest firma Studiotech i to jest też taki...
5: Skąd nawet znam tę nazwę.
1: Tak, to jest taki niewielki sklep w Warszawie, który się trudni sprzedażą właśnie takich różnych urządzeń dla stacji radiowych, też dla telewizyjnych, dla planów filmowych, tam można jakieś statywy kupić u nich i inne takie rzeczy zdecydowanie przemysłowe dla branży, że tak powiem. Natomiast przychodzi nam paczka ze Stanów Zjednoczonych czy przez naszego polskiego dystrybutora. Ja mam nawet tę paczkę przed sobą, a właściwie to, co z tej paczki zostało, czyli takie kartonowe pudełko. Pudełko niewielkich rozmiarów, taka kostka tekturowa, z takiej zwykłej tektury, żadna tam designerska, to nie jest sprzęt Apple'a czy Samsunga, żeby tu się silić na jakiś design, to widać, że to jest po prostu taki zwykły karton. Co ciekawe, w tym kartonie, oprócz samego urządzenia, mamy taką tekturkę i na tej tekturce zdaje się, że wypisany jest numer seryjny tego urządzenia. Albo coś na podobę. I on jest wypisany takimi wypukłymi literami. Jeżeli ktoś pamięta czasopisma brajlowskie, to na przykład Promyczek albo inne tego typu, to na pierwszej stronie zawsze tytuł takiego czasopisma był wypisany właśnie takimi literami wykropkowanymi. I to jest to samo również na takiej tekturce, którą mamy razem z JK Audio Blue Driver w tym pudełku. Oprócz tego mamy oczywiście same urządzenie. Ono jest zapakowane w taką folię. Folia jest zdecydowanie jednorazowego użytku, bo ona jest po prostu najzwyczajniej w świecie zgrzana.
5: Zgrzana,
1: tak,
5: pewnie.
1: Tak, i jak ją już rozerwiemy, to nie ma szans, żeby ją z powrotem złożyć. Ona jest po prostu zgrzana. Dostajemy do tego razem z urządzeniem dwa kable. Jeden kabel to jest kabel mini USB na zwykłe USB i ten kabel służy do ładowania urządzenia, bo to jest urządzenie działające bateryjnie. Bateria jest wbudowana...
5: Trzymajmy takie kable, ich jest coraz mniej w standardach i w przemyśle.
1: Tak, bateria, dodam, jest wbudowana, nie możemy jej wymieniać sami, natomiast urządzenie może również pracować cały czas pod ładowarką. Producent absolutnie tego nie zabrania, nie odradza w żaden sposób, więc możemy to sobie, jeżeli chcemy z tego korzystać stacjonarnie, to po prostu podłączyć sobie to raz i o tym urządzeniu zapomnieć, że tam mamy jakąś baterię i prawdopodobnie nic się z tym złego nie stanie, przynajmniej w dającym się przewidzieć czasie. Do tego dostajemy jeszcze kabel i tu ciekawostka, bo to jest zaskoczenie jak na urządzenie, które raczej jest z gatunku takich profesjonalnych jednak mimo wszystko. Dostajemy kabel mini jack na mini jack. Taki po prostu zwykły mini jack stereo na mini jack stereo. I on służy do tego, żeby można było podłączyć, jak sam producent deklaruje, to urządzenie Blue Drivera, żeby można było podłączyć do miksera. No tylko ja się pytam, jaki mikser ma wyjście AUX na przykład na małego jacka? No bez przejściówek to się, proszę Państwa, nie obejdzie.
5: Wiesz co, a ja jestem ciekaw, jak mają te wbrew pozorom największe takie przemysłowe konsole, czy one przypadkiem nie mają małego jacka na podrędziu na zasadzie, wiesz, generalnie wszystko jest podłączane profesjonalnymi gniazdami, tu nie ruszać, a tu się ewentualnie można wpiąć, żeby było łatwo.
1: Być może. Za mało
5: widziałem tego typu konsol.
1: Być może. Ja nie widziałem tego typu urządzeń i trudno wyrokować. W moim mikserze, tak samo jak i zresztą twoim, mamy małego jacka, zdecydowanie małego jacka nie mamy, mamy dużego jacka na AUX-ach i ja sobie jednego AUX-a zaanektowałem na zrobienie podmiksu dla tego urządzenia. Bo właśnie, to ważna rzecz. Blue Driver.
5: Tak, jakby na czym polega w ogóle, wyjaśnijmy, na czym polega dokładnie zasada działania, tak bardziej szczegółowo, na czym polega zasada działania tego urządzenia, no bo jest sobie Bluetooth.
1: Tak.
5: No każdy se może mieć Bluetooth, tak? Jest mnóstwo tanich, dostępnych i drogich, bo zarówno Samsung, jakiś powiedzmy chyba Level Link to się nazywało, czy coś takiego, mnóstwo chińszczyzny jest na rynku. Interfejsów, które mają niemal to, co mówisz, nie mają tylko XLR-a, i podłączamy sobie je do, powiedzmy, naszego odtwarzacza czy do naszej MP3 i to nam nagle MP3-kę tworzy, prawda, bluetoothową, że nagle możemy sobie do wejścia zewnętrznego MP3-ki podłączyć tam coś i będzie grało. A na czym polega zasada działania tego urządzenia, zasada działania Blue Driver'a? Czym on się różni i dlaczego wszystkie tego typu urządzonka nie zdałyby tu egzaminu?
1: Już wyjaśniam. Problem w przypadku zastosowań typowo radiowych takiego urządzenia jest taki, że my nie tylko chcemy coś wysłać w jedną stronę z tego za pomocą łączności bezprzewodowej, my chcemy również coś odebrać. Więc ta komunikacja musi działać w obie strony. I problem jest jeszcze jeden, bo ja powiem szczerze, urządzenie z Bluetoothem, które obsługuje komunikację w obie strony, to nawet udałoby się mieć za kilkadziesiąt złotych. Problem jest jeden. Mianowicie taki, że takie urządzenie obsługuje tylko komunikację o przepływności do trzech, jeżeli chodzi o częstotliwości, przenosi nam pasmo tylko do 3 kHz, tam 3,4 bodajże, bo taka jest granica tego pasma.
5: Czyli po prostu zwykły telefon.
1: Tak, zwykły telefon, więc nie mielibyśmy tego HD Voice'a, a HD Voice, to przypomnijmy, to jest...
5: To grubo jest, ponad 7 tak, kilo, no to około jest, 8.
1: Wiesz co, no akurat tu sam producent deklaruje, że Blue Driver przenosi do 7 kHz, więc to jest górna granica.
5: Grubo, bo to jest zgodne ze specyfikacją HD Voice. Tam jest jeszcze troszkę miejsca dla filtra oczywiście, ale to już wchodzimy w bardzo duże technikalia.
1: Tak, natomiast samo urządzenie przenosi w tym trybie takim full duplex, czyli i wysyła, i odbiera, przenosi do 7 kHz. I to jest największy problem, proszę Państwa. Bo jeżeli chcemy mieć takie urządzenie, to niestety okazuje się, że nie bardzo jest. A przynajmniej żaden producent różnego rodzaju...
5: Nie deklaruje tego wprost.
1: Tak, nie deklaruje tego wprost. Bo nikomu na tym nie zależy. Bo zwykle jak szukamy jakiegoś Bluetootha, no to po prostu chodzi o to, żeby się gdzieś tam połączyć, żeby sobie coś posłuchać, a ewentualnie nawet jak mamy jakieś dobre głośniki, no chociażby jak ja mam tego JBL-a, ten głośnik Flip, który pokazywaliśmy w jednym z Tyflo podcastów. No to co z tego, że on gra ładnie, ale jak ja rozmawiam za pomocą tego głośnika, to mam pasmo obcięte do tych 3 kHz, mimo tego, że na przykład telefon mi bez problemu obsługuje HD Voice. I tu zaczyna się problem.
5: A no właśnie, no i tu jest strategiczny problem.
1: Zgadza się. Tu jest właśnie problem. Natomiast samo urządzenie rzeczywiście, jak słyszycie, przekazuje HD Voice. Przekazuje do 7 kHz dźwięk. I to na tym cała jego zaleta polega. Że mamy komunikację w obie strony.
5: Dokładnie. A powiedz mi proszę, Michale, w takim razie, czy próbowałeś już testować urządzenie z innymi aplikacjami, nie tylko z telefonem?
1: Próbowałem testować z innymi aplikacjami, nie tylko z telefonem. Próbowałem na przykład testować ze Skype'em. Próbowałem na przykład testować z WhatsAppem, wysyłać wiadomości na WhatsAppie. Próbowałem testować z FaceTime'em. Próbowałem testować zarówno z FaceTime'em audio, jak i FaceTime'em wideo. Działa. Aczkolwiek muszę przyznać, że najlepiej to jakoś funkcjonuje, jeżeli jest podłączony ktoś po HD Voice. To jest, widać, że zoptymalizowane pod ten kodek i po prostu to najlepiej w tym momencie działa. Ja w ogóle
5: też... A jakieś aplikacje szerokopasmowe testowałeś, na przykład, nie wiem, komunikatory typowo, jakieś nagrywanie na przykład
1: tak,
5: no dyktafonem?
1: Tak, oczywiście, testowałem również i dźwięk jest obcięty, no więcej nie podskoczysz, wyżej nie podskoczysz.
5: Jasne. Jeżeli ale ten dźwięk jest odszumiony na przykład po stronie tego urządzonka, czy nie?
1: Nie zauważyłem, żeby był odszumiony. Nie zauważyłem, żeby się pojawiał jakiś bulgot, coś takiego. Ja w ogóle proponuję, bo ty teraz, Patryku, jesteś ze słuchawek, to proponuję, żebyś na chwilę się przełączył na zwykłą słuchawkę iPhone'ową, żeby też nasi słuchacze słuchacze usłyszeli, jak to do końca brzmi, jak to dokładnie brzmi, bo no, te słuchawki też troszeczkę gdzieś tam inaczej mimo wszystko.
5: Michał, brzmią. Jak to się mówi? Klient nasz pan.
1: O właśnie. O, i teraz słychać cię głośniej zdecydowanie.
5: Tak, to zapewne będziesz sobie musiał skorygować odrobinkę poziomy.
1: Tak, już to zrobiłem. Głośne. Tak, już to zrobiłem.
5: To jest bardzo głośne. Co ciekawe, taka ciekawostka dla słuchaczy. W tym momencie trzymam telefon pod kątem prostym do twarzy. W sensie mam mikrofon równo w osi. Jeżeli natomiast iPhone'a, z takiego telefonu aktualnie korzystam, obrócę troszeczkę w dół, tak żeby mi patrzył, powiedzmy, mikrofon w kierunku brody bardziej niż twarzy.
1: No.
5: O, nie wiem, czy było słychać. To do tego stopnia działa. Teraz jest OK i stopniowo jadę w kierunku brody, stopniowo obniżam ten mikrofon i już jest.
1: No i tak, i zdecydowanie się robi takie odszumienie tego sygnału.
5: Tak, tak, tak. Więc z tymi sygnałami telefonicznymi, jeżeli nawet bierzecie Państwo udział w takim połączeniu, bardzo trzeba uważać, no i o to siłą rzeczy dbać. To taka porada zza kulis.
1: Tak,
5: przy okazji.
1: To się zgadza. Od czasu do czasu cię troszeczkę nam tu zrywa, gubi się gdzieś ten dźwięk, ale to jest kwestia raczej twojej łączności komórkowej niż samego urządzenia.
5: To jest kwestia mojej pięknej jakości łączności. Ja zaraz mogę wyłączyć Wi-Fi calling w międzyczasie testów, jak będziemy tutaj zmieniali jeszcze testy, bo mamy parę rzeczy do pokazania Państwu w planach odnośnie tej optymalizacji pod HD Voice. Tak przynajmniej wstępnie myślałem o tym, by to pokazać jakoś.
1: Jasne. Dobrze. Ja myślę, że w ogóle warto by było powiedzieć, jak to urządzenie wygląda. Nie wiem, co o tym sądzisz, bo to...
5: Owszem, to jest kwestia, która mi zupełnie uciekła. Tak bardzo się skupiłem na samej jego funkcjonalności, że istotnie uciekło mi to. Natomiast myślę, że jest to urządzenie małe.
1: Tak.
5: Zgadza się czy się nie zgadza?
1: Zgadza się. To jest urządzenie małe. To jest urządzenie, ja bym powiedział, że wielkością przypomina taki jakiś gruby marker. I myślę, że się zasadniczo bardzo nie pomylę. To jest taki gruby marker, gruby pisak, który z jednej strony ma po prostu taką plastikową ściankę, zaślepkę, jakby góra tego pisaka, tak wygląda, a dół to jest wtyczka. To jest wtyczka XLR.
5: XLR. Tak. No bo tego XLR-a gdzieś trzeba zmieścić.
1: Dokładnie.
5: Powiedzmy sobie
1: szczerze. To jest wtyczka męska XLR. Do niej podpinamy końcówkę żeńską XLR-a, a drugi koniec tego kabla XLR-owego wpinamy do toru mikrofonowego naszego miksera.
5: Tak, to już co tam bądź. Może to być miks, może to być drugi XLR, wtedy fajnie symetrycznie, może to być jack teoretycznie. Nie bardzo polecamy te konfiguracje, ale czasem jest jedyną słuszną. No generalnie na wejściu otrzymujemy XLR, więc zapewne sygnał jest symetryczny.
1: No muszę powiedzieć, że też nie ma problemu, nie gryzie się to z zasilaniem fantomowym. Czasem się ludzie obawiają, co w przypadku, czy to się nie uszkodzi, czy to się nie popsuje, jak mam podłączony mikrofon pod 48 V. Tak. I jeżeli coś podłączę jeszcze, nie, ten sprzęt...
5: Jak jest dobry kabel i dobry mikser, się nic nie uszkodzi.
1: Dokładnie. I ja podejrzewam, że to też tu kwestia, że kabel mam dobry, więc nie ma z tym najmniejszych problemów, a korzystam w tym momencie z mikrofonu pojemnościowego na innym kanale, a mam globalny Phantom, więc no to po prostu działa. I teraz tak, to jest jedno, czyli dwie jakby końcówki tego markera. Natomiast z boku tego markera mamy dwa gniazda. Najpierw mamy gniazdo, idąc od dołu, czyli od tej końcówki XLR-owej, mamy gniazdo mini USB, a potem mamy gniazdo na małego jacka. Ja mam Blue Drivera ułożonego w ten sposób, że te gniazda są oddalone ode mnie jak najdalej, one po prostu są jak najbliżej ściany, a najdalej mnie. Ale to nie wszystko, bo jeszcze jeżeli mamy właśnie Blue Drivera w takiej pozycji, to idąc od dołu, też od XLR-a, mamy przycisk i mamy przełącznik. Bo Blue Driver M3 może działać w dwóch trybach. Może działać w trybie połączenia z telefonem i połączenia ze słuchawką Bluetooth.
5: Z ciekawości, bo mówimy o modelu M3. Czy patrzyłeś być może ofertę, no bo ta trójka coś sugeruje. Czy patrzyłeś może, czym się różnią inne tego typu urządzenia, przeglądając ofertę, szukając tego interfejsu?
1: Tak, i właśnie bardzo dobrze, że o to zapytałeś, bo na to trzeba bardzo zwracać uwagę, co my tak naprawdę chcemy. Czy my chcemy podłączyć ten sprzęt do miksera, czy my chcemy podłączyć tam mikrofon. Bo jest jeszcze wersja Blue Drivera opisana jako F3. Jak łatwo można zgadnąć, F jak female, więc tam mamy żeńskie gniazdo XLR. I tam możemy sobie podłączyć mikrofon dynamiczny i możemy za pomocą tego bardziej używać tego jako takiego rozwiązania reporterskiego, że gdzieś jesteśmy w plenerze, łączymy sobie to do naszego telefonu, możemy tam coś nagrywać, nie mamy miksera tak naprawdę, a chcemy podłączyć tam mikrofon. I na to trzeba uważać, no bo po prostu zależy, co komu potrzebne. Mi zdecydowanie nie był potrzebny wtyk do podłączenia mikrofonu, tylko ja to chciałem podłączyć zamiast mikrofonu do jednego z kanałów w mikserze.
5: No tak, a summa summarum i tak mikrofon możesz podłączyć.
1: Tak, jest
5: pośrednio
1: jeszcze...
5: Pośrednio przez mikser.
1: Owszem, jest jeszcze rozwiązanie, które się nazywa Daptor i tego Daptora są dwie edycje. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czym one się tam różnią, natomiast jest Daptor 3, to jest najnowsza edycja i z tego, co wiem, to tam zarówno wyjście, jak i wejście mamy na XLR-ach. To już, jeżeli ktoś chce w ten sposób, to może sobie z tego Daptora też skorzystać.
5: Dobrze, to teraz, skoro już jesteśmy przy takich dygresjach, wróćmy, bo tak nieco chaotycznie mówimy o tym, że zrobisz i mało, i dużo do omówienia. Przekażmy ludziom tę optymistyczną informację. Jaki jest koszt?
1: Jaki jest koszt? No właśnie, to jest rzecz, myślę, że najbardziej bolesna dla nas, bo koszt tego urządzenia, jak zresztą większości rozwiązań specjalistycznych, jest duży. To urządzenie kosztuje $200. W Polsce zapłacimy za to po wszelkich cłach, podatkach i tak dalej. Zapłacimy za to 966,53 zł. Przynajmniej ja tyle dostałem na fakturze. Taką kwotę.
5: Pięknie.
1: Nie jest tanio. Nie jest tanio.
5: Cena imponująca, nie ma co.
1: Cena jest imponująca, no tylko niestety, no to jest tak jak, wiesz...
5: Tak, no to jest to, co mówiliśmy.
1: Cena jest amerykańska.
5: Jak coś ma działać, to tak. Cena jest amerykańska i cena jest specjalistyczna, więc no powiedzmy sobie szczerze.
1: Dokładnie.
5: Takich rzeczy nie potrzebujemy od tak.
1: Większość użytkowników, nawet i telefonów, nie będzie czegoś takiego potrzebowała. Myślę, że w ogóle warto powiedzieć, po co mi coś takiego? Bo to jest też ważne, chyba.
5: No, tak myślę. W tym momencie nasza audycja z audycji poradnikowej zmienia się nieco w audycję Tyflo Podcast od kuchni.
1: Tak, i ja już wyjaśniam, po co mi coś takiego. Dlatego, że mam iPhone'a. Dlatego, że mam iPhone'a, a podłączenie iPhone'a do miksera w sposób przewidywalny jest problematyczne. Ja kiedyś radziłem sobie, korzystając z takiej prostej, ja ją kupiłem na Allegro chyba za 15 zł, przejściówki z czteropolowego jacka na dwa jacki trzypolowe.
5: Tak, żeby dla mniej doświadczonych technicznie, powiedzmy, że chodzi o tego jednego jacka, w którym są słuchawki i mikrofon, i chodzi o rozparowanie tych wejść na dwa osobne wejścia jack. jedno mikrofon, drugie słuchawki stereo.
1: Zgadza się. I wszystko było fajnie do pewnego momentu. Ja mam wrażenie, że jakaś obsługa elektroniki została w iPhonie delikatnie zmieniona, bo jak kiedyś potrzebowałem połączyć mojego iPhona z mikserem, to się nagle okazało, że niestety zrobić tego nie mogę. Zrobić tego nie mogę, bo po prostu coś zaczęło mi tam strzelać. Podłączam wszystkie kable prawidłowo, jest wszystko tak jak trzeba, nie ma żadnego zwarcia, a tu po prostu puszczam sygnał zwrotny i zaczyna to strzelać. Zaczyna to po prostu, no...
5: Pykać.
1: Pykać. Mhm. Wiesz co, to pykać. To strzały były i to takie dosyć głośne. Także, no nie wiem, co tam się dzieje. Mam wrażenie, że gdzieś niestety, ale coś zostało w którejś wersji iOS-a tak poprawione, że aż popsute. A poza tym pamiętajmy, że Apple odchodzi. Ja jeszcze mam.
5: Od gniazd.
1: Tak, ja jeszcze mam, bo mam iPhone'a 6S, ale Apple generalnie odchodzi od gniazdek słuchawkowych w iPhone'ach przecież. Więc no w przyszłości to pozostanie mi tylko złącze Lightning. A na Lightningu co mam? Ładowarkę. No chyba, że indukcyjną.
5: Więc... No ale tak czy inaczej kontrola nad tym wszystkim... Jest mało przewidywalna i mało wygodna.
1: Dokładnie, jest mało przewidywalna i mało wygodna, a powiedzmy sobie szczerze, czasem robimy takie audycje, które są zdecydowanie mniej technologiczne, albo z użytkownikami, którzy chcą o czymś opowiedzieć, ale nie mają aż takiej technicznej wiedzy, żeby skonfigurować sobie komunikator jakiś internetowy, z którego my korzystamy, czy z TeamTalka, czy nawet ze Skype'a, bo ten Skype teraz przecież to no nie jest...
5: Naprawdę taki... się staje coraz mniej intuicyjny. No i powiedzmy sobie szczerze, dodatkowo dochodzą... Tu już naprawdę Tyflo Podcast od kuchni. Dodatkowo dochodzi nieznośność Windowsa 10, który sobie ostatnio różne ulepszenia w dźwięku włącza jak chce, czasem nie chce, czasem słychać średnio. Może się okazać, że audycja jest w środę, we wtorek mieliśmy aktualizację funkcji Windowsa 10, cała konfiguracja poszła w niwet.
1: Dokładnie.
5: Jest to realny scenariusz w tym momencie.
1: Jest to realny scenariusz, a poza tym no... Mikrofony w laptopach też bywają różne. I to też ja nie tak znowu dawno, ale już nie będę wymieniał tu z imienia i nazwiska, ale nad konfiguracją komputera jednego użytkownika, żeby mógł wziąć udział w audycji, to spędziłem, nie skłamię, ale chyba około 2 godzin. Żeby to zrobić i żeby to jakoś działało, a potem i tak jeszcze pod koniec okazało się, że są pewne problemy techniczne. Więc co jest najpewniejszym rozwiązaniem i co jest najpewniejszym narzędziem w przypadku, no przynajmniej niektórych użytkowników? Jest telefon.
5: Telefon.
1: Ale niech ten telefon jakoś brzmi, niech on nie brzmi tak bardzo telefonicznie, skoro mamy możliwość podłączenia tego sygnału za pomocą HD Voice. Skoro takie możliwości są.

0: Dokładnie. No, problemem może być tylko i wyłącznie już teraz cena. Zasięg i cena. No, no cena jest niestety jaka
1: cena
0: jest.
1: Po naszej stronie, zasięg po stronie użytkownika. No, to dokładnie. Tyle.
0: I po stronie operatorów komórkowych, którzy na szczęście też jakoś starają się o to dbać, żeby to
1: nie,
0: działało.
1: No nie robimy, Michale, audycji w Sylwestra. Może wtedy byłby problem.
0: No właśnie. Dokładnie. Więc ja jeszcze, wiesz co, ja jeszcze wrócę na moment do opisu tych przycisków i tego przełącznika.
1: Skończyliśmy na przełączniku i na przyciskach, dlatego że zapewne wyprzedzę w tym momencie to, co chcesz powiedzieć. Na początku audycji wspomnieliśmy, że urządzenie może nastręczać problemy różne nam, osobom niewidomym.
0: Tak, i ono będzie na pewno nastręczać kłopotów, przynajmniej na samym początku jego użytkowania. Bo wyobraźcie sobie, no, przychodzi do mnie paczka, przychodzi urządzenie, człowiek przyzwyczajony do korzystania z różnych tam głośników bluetoothowych i tego typu innych rozwiązań, po prostu podłącza kable, chce korzystać, wciska przycisk, bo było w instrukcji napisane, żeby tam go przytrzymać przez jakieś 6 sekund. No to go wciskam. Pojawia mi się urządzenie na liście w iPhonie. No to chcę się z nim połączyć. Okazuje się, że nie mogę, bo po prostu pojawia się komunikat, że nie mogę się połączyć, urządzenie nie jest obsługiwane, OK przycisk. Trzeba uważać, w jakiej pozycji jest przełącznik. Przełącznik, jeżeli chcemy sparować telefon, powinien być, jeżeli mamy Blue Drivera w takim ułożeniu, jak mam ja, czyli że XLR jest po prawej stronie i kable są oddalone maksymalnie ode mnie, to ten przełącznik też powinien być oddalony ode mnie. To jest właściwa pozycja, w której łączymy Blue Drivera z naszym telefonem. Włączamy go, trzymamy przycisk przez około 6 sekund, następnie pojawia nam się urządzenie, które możemy połączyć. On będzie tam się nazywał odpowiednio. I wtedy co? I wtedy po prostu wybieramy to urządzenie, podajemy.
1: I dopiero wtedy nagle staje się obsługiwalne.
0: Tak, i dopiero wtedy nagle staje się obsługiwalne. Jeszcze nas zapytać może na przykład, czy chcemy synchronizować kontakty. Ciekawe. Twój samochód może chcieć synchronizować kontakty. Takie... Zastanawiałem się w tym momencie, co ja właściwie mam w rękach, ale dobra, trzeba wybrać, że tak, że chcemy synchronizować kontakty z naszym samochodem. No i wtedy to działa.
1: Tak, dlatego że to jest to urządzenie pewnie złożonej klasy bluetoothowej, to jest jakiś tam jeden chip. W samochodach się też coraz częściej HD Voice pojawia, niewielu na razie, ale jest. To jest generalnie po prostu ten układ pewnie. Dokładnie. Używany do...
0: Dokładnie. To jest ten cały hands-free tryb, który...
1: Tryb, tak? Który przy okazji no, brata się z tymi wszystkimi OBEX, coś tam do kontaktów, do książki adresowej, do SMS-ów, żeby na przykład wyświetlać łatwo na ekranie samochodu faktycznie.
0: Zgadza
1: tam
0: się.
1: Na innym interaktywnym przez Bluetooth.
0: Zgadza się. I to po prostu nam w tym momencie zadziała. Połączymy się, będziemy mogli korzystać. Będziemy słyszeli voiceovera w naszym mikserze, do którego się podepniemy. No właśnie, voiceover będzie słyszalny. Tak, to jest tak jak zwykła słuchawka Bluetooth, tak? Więc w tym momencie słyszymy też voiceovera, słyszymy wszystkie dźwięki i tak dalej. Więc wszystko jest przekazywane. Ja może pokażę, jakie są opóźnienia. Włączymy sobie modę.
2: Poniedziałek, 20:30, poniedziałek, 29 kwietnia. 20:37. Poniedziałek, 29 kwietnia. 20:37. Poniedziałek, 20:37.
0: Ja teraz pokazuję.
2: Moda wyłączona.
1: Tak, ja tego nie słyszę.
0: Tak, ty tego nie słyszysz, ale ja pokazywałem, jakie były opóźnienia. Przyznam, że pozytywnie mnie ten sprzęt zaskoczył, bo opóźnienia
1: są... No w trybie hands-free powinno to być około 40 milisekund max.
0: Opóźnienia są naprawdę niewielkie, bardzo fajnie to działa. Mam wrażenie, że chyba nawet trochę mniejsze niż w AirPodsach, wiesz? Chyba nawet troszeczkę.
1: Wcale mnie to nie zdziwi. Wcale mnie to nie zdziwi, dlatego...

0: tego, że ten profil uwzględniający HD Voice, pozwalający na HD Voice, ma te opóźnienia malutkie. Przy transmisji muzyki to się zmienia diametralnie.
1: Tam jest 150 milisekund. Producent się zarzeka, że...
0: No właśnie, więc jeżeli chcemy czegoś posłuchać w dobrej jakości, to 150 w jedną stronę, w sumie około 300, no, z syntezą dość ciężko.
1: Zgadza się. Ale jeżeli prowadzimy rozmowę, jeżeli chcemy sobie coś sprawdzić, no i w tym momencie aż żal, że nie da się voiceovera przerzucić na inne wyjście. Szkoda.
0: A nie da się przyciskiem audio w opcjach dostępności? To kiedyś działało, ale teraz to się mogło pozmieniać.
1: Wiesz co, to będę w takim razie musiał jeszcze to do końca sprawdzić, bo wydaje mi się, że nie, że się nie da przerzucić voiceovera.
0: W macOSie da się na pewno, bo tam takie rzeczy to w ogóle bez problemu, ale w iOSie faktycznie.
1: No w iOSie,
0: powiem szczerze, że w tym momencie...
1: W iOSie nic o tym nie wiem.
0: Nie pamiętam, też nie będę się o nic zakładał zwyczajnie, bo...
1: No wiesz, no bo to nie jest AirPlay, to jest zwykły Bluetooth.
0: Tak, to jest zwykły Bluetooth, tak. Ale VoiceOver ma gdzieś... miał gdzieś właśnie takie, że wiedzieli dobrze, że słuchawki robią opóźnienie, więc można było mieć tutaj jedno, a tam drugie. Tylko
1: tak, i to kiedyś działało, tego nie potem zniesiono... przestało. Jakoś tak to różnie z tym bywało, z tego co pamiętam, z tym audio, z voiceoverem. No w każdym razie tak to wygląda. Wystarczy się połączyć. Jeżeli za pierwszym razem nam mimo wszystko pokaże sprzęt, że jest nieobsługiwany dalej, no ja osobiście zalecam restart iPhone'a. Tak po prostu, bo z jakiegoś powodu u mnie to pomogło. Więc mówię na swoim przykładzie. Wystarczy zrestartować iPhone'a i będzie działało.
0: O, proszę. Dobrze, to może zajmijmy się teraz innymi jakościami, innymi wersjami tego samego audio. Czyli jak to się ma w starciu bezpośrednim z innymi komunikatorami na przykład, albo...
1: No dobrze, to w takim razie to co? To zadzwonię do ciebie za moment na FaceTime'ie i zobaczymy jaka będzie tego jakość. Tak. Ja od razu mówię, że jakość będzie bardzo podobna, ale nie uprzedzajmy.
0: Niewiele lepsza,
1: tak.
0: ale brzmienie może być troszkę inne.
1: Troszkę inne. Nie uprzedzajmy faktów, rozłączymy się na razie z Patrykiem. Ja teraz włączam mowę, jak zresztą słyszycie. Wszystko już mam tu przygotowane, teraz muszę tylko... wejść sobie w kontakt do Patryka. O właśnie. No i dzwonimy na FaceTime'ie. Na dobry początek.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A jeszcze tu... Kaczuszka z drugiego urządzenia mnie prześladuje. O, już nie.
1: Aha, ale jak widać jest gorzej. I tak jak
0: teraz tak. Który mikrofon mnie słyszy? Ten czy ten?
1: Chyba ten pierwszy, wiesz?
0: Dobrze, no to niech będzie, że ten. O, proszę bardzo.
1: Tak, jest gorzej. To nie jest jeszcze jakość telefoniczna, ale ten kodek ewidentnie nie jest przystosowany do tego. Z HD Voice radził sobie lepiej.
0: Też takie mam wrażenie, że... Znaczy, to samo, ale... Ja ci powiem dlaczego, bo technicznie HD Voice działa do pewnego pasma, a resztę sobie dopisuje jakimś szumem, jakimś czymś, więc nawet jeżeli urządzenie fizycznie tego nie przenosi, HD Voice sprawi tak, żeby się nam wydawało, że to jest.
1: Mhm, rozumiem. A tu jednak ten kodek no, nie ma tego wdrukowanego, że tak powiem, w swoją specyfikację. Więc to nam
0: przenosi
1: nie działa.
0: Przenosi to, co realnie jest.
1: Tak, przenosi to, co realnie jest i realnie ta jakość jest najzwyczajniej w świecie nieco gorsza.
0: Tak.
1: Ja się gdzieś tam w tle słyszę z jakiejś zwrotki, którą on usiłuje odszumić.
0: Tak, to jest połączenie wideo, więc ja cię nie mogę dać na zwykły głośnik.
1: To prawda.
0: Jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że to jest połączenie... Tak, to jest połączenie wideo.
1: To jest połączenie wideo.
0: Czekaj, to jeszcze mogę zrobić. A zmienić kamerę. O! Widzisz właśnie w tym momencie mojego laptopa.
1: A widzisz. Okej. Okay. No dobrze, więc to ma być przetestowane. mamy przetestowany FaceTime wideo, to teraz możemy spróbować połączyć się na FaceTime'ie audio.
0: Audio.
1: Tak. To ja teraz się rozłączam z tobą. Okej. Włączamy sobie mowę i teraz dzwonimy do Patryka za pomocą połączenia FaceTime audio. Wyłączamy mowę.
0: I chyba jesteśmy połączeni.
1: I nawet na pewno jesteśmy połączeni. Coś ci jeszcze tam dzwoni.
0: Tak, kaczuszka z drugiego urządzenia.
1: Tak, zgadza się.
0: Akurat mam w pobliżu drugie urządzenie testowe, które przyjmuje handoff.
1: Mhm, rozumiem.
0: Więc...
1: Rozumiem. No i tak to działa. To teraz...
0: I ta jakość jest bardzo podobna. No ja ciebie lepiej słyszę siłą rzeczy. Mniejsze jest to odszumienie.
1: Rozumiem.
0: Ale to chyba nadal jest to takie 6 kHz z kawałkiem, nie pełne 7 z czymś tam.
1: Czasem ta góra się pojawia, wiesz? Tak przez chwilę tej góry było troszkę więcej, ale widzę, że ten kodek zachowuje się dość specyficznie.
0: On nie umie dopisać.
1: Tak.
0: Nie, to nie to.
1: To nie to. Więc jakość telefoniczna jest jakością najlepszą tak naprawdę.
0: No nie, no to jest sporo lepiej niż telefoniczne.
1: No mówię o HD Voice, tak?
0: Tak. No, aplikacja HD Voice, jakby sam kodek do HD Voice jest tu jakby brany najbardziej pod uwagę. Z ciekawości, czy brzmienie się zmienia diametralnie, jeżeli komuś na przykład po drugiej stronie HD Voice zniknie?
1: Wiesz co?
0: Niektóre urządzenia Bluetooth programowo rozróżniają i stosują na przykład inną korekcję, inną kompresję dla profilu zwykłego telefonu, a inną dla HD Voice.
1: Nie zauważyłem.
0: Stąd moje pytanie.
1: Nie zauważyłem, żeby coś takiego się jakoś nadmiernie działo.
0: Mm-hmm. Oczywiście rozumiem, testowałeś też to z aplikacjami zewnętrznymi typu dyktafon, typu jakimiś takimi nagrywającymi.
1: Wiesz co, testowałem to akurat z Backpack Studio. Testowałem to z Backpack Studio, chociażby po to, żeby sobie wypoziomować mniej więcej wyjścia.
0: Mikrofon
1: tak,
0: i wyjścia.
1: To jest akurat bardzo fajne do tego. Podłączam sobie, włączam sobie odsłuch w mikserze Backpack Studio i ustawiam sobie wszelkie poziomy, żeby nie było jakiegoś tam przesteru. I mogę sobie monitorować na bieżąco to, co mi się tam dzieje z tym dźwiękiem.
0: Szczególnie, że aplikacje telefoniczne no to zniekształcają, nie?
1: Oczywiście, oczywiście. Więc kolejne zastosowanie Backpack Studio, gdyby ktoś potrzebował. To taki...
0: Kontynuacja podcastu, tak.
1: Tak, taki podręczny monitor. Dobrze, to może się przełączymy na telefon.
0: Jednak. Z powrotem na HD Voice.
1: Tak, z powrotem na HD Voice, to ja się już tu rozłączam. O. Dobrze. Jeszcze przez chwilę było tego taka niska jakość, a teraz proszę bardzo.
2: Kontakty. Przycisk wróć.
1: Jak mamy jednak komunikację tylko w jedną stronę, to proszę.
2: Edycja. Przycisk.
1: Możecie, drodzy słuchacze, zauważyć, że ta jakość jest jednak lepsza. Dobrze. To teraz dzwonimy do Patryka.
2: Uwaga. Głośnik. Przycisk.
1: Miejmy nadzieję, że się uda nam połączyć.

0: Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny.
1: Aha.
0: Prosimy spróbować ponownie. The subscriber cannot be reached at this time. Please try again later.
1: No właśnie, mamy problem. Ja podejrzewam, że Patryk w tym momencie jeszcze coś kombinuje. Granie na czekanie sobie mieliśmy okazję usłyszeć, jakie kolega ma ustawione. Dobrze, to próbujemy zadzwonić jeszcze raz w takim razie. Może się uda, proszę bardzo.
2: Telefony, jak śpiewała Republika.
1: O, i już.
2: I już.
1: I HD Voice nam wrócił.
2: HD Voice nam wrócił. Tak jak mówię, telefony. Coś tam się nie udało połączyć. Mam takie wrażenie.
1: Ale przynajmniej nasi słuchacze mieli okazję zapoznać się z twoją melodyjką z grania na czekanie.
2: Bywa.
1: Dokładnie. No, więc tak to działa, a teraz ja może powiem jeszcze o tych problemach, jakie gdzieś tam na samym początku miałem i...
2: Tak, no mówiliśmy o tych problemach dostępnościowych, podejście trzecie.
1: Tak, problemy dostępnościowe, podejście trzecie i przede wszystkim problemem jest to, że po drugiej stronie Blue Drivera w stosunku do gniazdek są lampki. Tu są, zdaje się, lampki... dwie, przynajmniej z tego, co jestem w stanie wyczuć palcem, albo nawet cztery, jeżeli to coś, to też są lampki, ale załóżmy, że dwie. I bardzo dużo nam urządzenie komunikuje, jeżeli chodzi o swój stan, właśnie za pomocą tych lampek. To znaczy, czy się połączyło, czy jest w trakcie parowania, czy jest w trakcie oczekiwania, czy zaraz się wyłączy. To wszystko to jest komunikowane za pomocą lampek sygnalizacyjnych. I teraz no musimy się tego jakoś nauczyć. Ja się już nauczyłem, że jeżeli chcę połączyć swój telefon z Blue Driverem, to muszę zrobić bardzo prostą rzecz. Po prostu. Przytrzymać przycisk na urządzeniu przez około 6 sekund, a następnie w telefonie z urządzeń Bluetooth wybrać Blue Drivera i połączyć się. I to będzie działało.
2: Rozumiem, że Blue Driver po włączeniu jest w trybie niewidocznym, czyli nawet jeżeli mamy go zapamiętanego, nie połączymy się.
1: Nic mi o tym nie wiadomo, żeby coś takiego się działo. Ja po prostu, jak go włączę, tylko wiesz, weź pod uwagę też to, że ja zawsze jak kończę korzystać z Blue Drivera, to robię rozłącz z tym urządzeniem.
2: Aha.
1: Ja zawsze robię w ten sposób, no bo siłą rzeczy, no iPhone to jest jednak urządzenie, z którego korzystasz dość intensywnie, więc tylko na ten czas, kiedy potrzebuję tego urządzenia do rozmów, to podłączam go pod
2: mikser. Jasne, nie integruję sobie tego ze środowiskiem miksera całym.
1: To znaczy nie, no Blue
2: tylko
1: Driver
2: na tę chwilę.
1: Jest, tak, Blue Driver jest cały czas podłączony do miksera, natomiast...
2: Tak, ale z VoiceOvera powiedzmy poza potrzebnymi godzinami nie korzystasz w ten sposób, tylko jednak normalnie na urządzeniu.
1: Zgadza
2: to
1: się.
2: Mam na myśli.
1: Zgadza się, o to mi właśnie chodzi. No, także to jest... I to my cały czas mówimy o tym jednym trybie. Celowo nie mówię o trybie drugim, który polega na tym, że możemy sobie podłączyć słuchawki.
2: Trybu drugiego nie udało nam się przetestować dobrze.
1: Dokładnie. Trybu drugiego jeszcze. Po prostu nam się nie udało przetestować. Prawdopodobnie albo ja mam jakieś nie bardzo kompatybilne z tym głośniki, bo też nie mam ich jakoś
2: albo robimy coś
1: dużo,
2: nie tak.
1: Albo robimy coś nie tak. Ale no mówiąc szczerze, nie poświęciłem temu drugiemu trybowi jakiegoś bardzo dużej uwagi nie poświęciłem mu, bo najzwyczajniej w świecie to jest taki, ja to traktuję jako gadżet. Przede wszystkim dla mnie jest ważne to, żebym ja mógł to podłączyć do miksera, żebym mógł zrealizować tak jak teraz. Siedzimy sobie, u ciebie internet działa jak działa, gdybyśmy nie mieli tego telefonu, to byśmy nie byli w stanie tej audycji zrealizować.
2: No, pewnie to by się tam jakoś, wiadomo, zewnętrznymi tymi posiłkowało, ale nie byłoby to tak stabilne i bezpieczne jak tutaj. Tu mamy niemalże gwarancję, że to zadziała po prostu.
1: Dokładnie. A przy okazji telefon może być podłączony do ładowarki, więc mogę rozmawiać z tobą nawet i 10 godzin, jeżeli byśmy chcieli, ale nie, spokojnie, nie będziemy tyle. To już od razu uprzedzając.
2: Same korzyści, tylko ta cena w dolarach zabija.
1: Nie, cena jest rzeczywiście, cena jest wysoka i ja jeszcze jedną rzecz odkryłem, bardzo też niepokojącą, taką, która... Okej, ona nie jest bardzo irytująca, bo ja sobie z tym radzę, ale tak jednak odzywa się coś takiego z tyłu głowy, że do urządzenia za taką kwotę powinna być przyłożona jednak większa staranność w wykonaniu i ekranowaniu. Bo kiedy podłączymy Blue Drivera do miksera i rozkręcimy gain dość mocno, ja to spróbuję teraz pokazać. Z góry przepraszam za wszelkie niedogodności z tym związane. No. To mamy coś takiego. To mamy taki przydźwięk, który jest cały czas obecny w momencie, kiedy jesteśmy połączeni po Bluetoothie. Kiedy nie jesteśmy połączeni po Bluetoothie, to on znika, natomiast w trakcie połączenia on cały czas jest obecny. Musimy naprawdę dość mocno rozkręcić to wszystko, żeby to słyszeć, ale jednak.
2: No niestety, to jest standard Bluetooth, to gdzieś musi wysyłać te sygnały i ekranowanie tu jest podstawą.
1: No to są fale radiowe, tak? I one gdzieś może wchodzą gdzieś w jakieś interferencje, coś tam się złego z tym dzieje, ale no to jest jednak sprzęt profesjonalny do stacji radiowych, dla reporterów, dla realizatorów, dla radiowców, którzy mimo wszystko myślę, że mogliby oczekiwać nieco większej staranności w wykonaniu takiego sprzętu. Tylko że alternatywy nie ma, a ja się przekopałem przez pół internetu. Jeżeli ktoś chce mi zaproponować jakieś urządzenie, które zrealizuje mi to samo, czyli dwustronną komunikację za pomocą
2: HD Voice.
1: Tak, w HD Voice, podkreślamy w HD Voice za pomocą Bluetootha, to ja bardzo chętnie się też tu dam przekonać do przetestowania jeszcze czegoś, bo byli tacy, co próbowali. Ileś osób próbowało mnie przekonać, że to przecież nie jest problem. Że da się. Co ty chcesz w ogóle? Przecież to takie urządzenia to napęczki są. I jest ich pełno. Tylko potem okazywało się, jak przychodziło co do czego, to że na przykład albo nie ma HD Voice, albo na przykład w momencie połączenia z iPhone'em to słychać tylko wyjście, czyli ze słuchawki iPhone'a dźwięk jest przesyłany, ale w drugą stronę już nie. I jeszcze takie inne rzeczy. Także niestety, jeżeli chcemy czegoś konkretnego, właśnie takiego, obawiam się, że jesteśmy skazani na Blue Drivera.
2: I wcale nie mówimy tego z jakąś taką dumą, powiedzmy, czy satysfakcją.
1: Tak, no bo...
2: Po prostu...
1: Bo wiesz, bo urządzenie z drugiej strony, które nie robi tak naprawdę jakoś wiele zaawansowanego, a tylko dlatego, że jest takim rodzynkiem, można powiedzieć, to...
2: I że kosztuje jest... nagle mnóstwo pieniędzy.
1: Tak, ale to jest, wiesz, ale to jest tak samo, tu się właśnie dochodzimy do takiego spotkania sprzętu dla zastosowań radiowych, a sprzętu dla zastosowań przez osoby niewidome, czy sprzętu, czy oprogramowania.
2: Niewidome, przecież to jest dokładnie to samo, to jest analogia. Tylko tyle, że sprzęt dla osób niewidomych mimo wszystko ma chyba te marże odrobinę większe.
1: Wiesz co, całkiem możliwe, aczkolwiek, no nie wiem, nie mam danych, czego produkuje się więcej, czy tyflo sprzętu, czy sprzętu dla stacji radiowych, no bo w końcu stacji radiowych też nie masz jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo wielu.
2: Wiesz, ale myślę, że mimo wszystko jednak sprzętu dla stacji radiowych.
1: Być może. Nie będę się kłócił, ale też nie mam wcale takiej pewności. Ale to jest ten sam problem. To jest sprzęt niszowy, proszę Państwa. Sprzęt niszowy. I tak niestety należy go rozpatrywać.
2: Tak, to pokazujemy, mówię, tak w ramach bardziej chyba jednak ciekawostki niż rozwiązania praktycznego, bo po prostu wiemy też, że w tej sytuacji no to jest to sprzęt do bardzo wąskiego zastosowania praktycznego.
1: Tak, ale i też skądinąd wiemy, że wśród niewidomych trochę radiowców jest. Być może ktoś jest, zainteresowany. Dokładnie. Tak, będzie zainteresowany. I to też wcale nie jest tak, że to jest tylko dla stacji radiowych. Na przykład dla podcasterów myślę, że rozwiązanie jest jak znalazł. No przecież Tyflo Podcast to jest też podcast. I jeżeli ktoś nagrywa podcasty i zaprasza do tych podcastów wiele osób za pomocą różnych tam środków łączności, a niektóre z tych osób najpewniej czują się po prostu z telefonem, to może mimo wszystko warto rozważyć zakup takiego Blue Drivera, bo będzie to z korzyścią dla naszego programu, bo zawsze będziemy mogli powiedzieć, no to dobrze, no to nie będziemy bawić się z jakimś komunikatorem, okej, połączymy się przez telefon i też będzie dobrze i będzie okej.
2: Szczególnie jeżeli podcast nie wymaga demonstracji jakichś takich z dźwiękiem hi-fi i stereo, tak powiedzmy.
1: Zgadza się, no bo trudno by tu na przykład było demonstrować dźwięk binauralny, tak? Albo w ogóle jakiekolwiek nawet urządzenie pokazać, jakie wydaje z siebie dźwięki, jeżeli na przykład chcielibyśmy demonstrować jakieś głośniki. No przez telefon ciężko by było. Ciężko by było.
2: Dokładnie.
1: Ale zwykła rozmowa, taka jak teraz ją prowadzimy, jak najbardziej.
2: Czy nawet synteza mowy doprowadzona w jakiś w miarę bezpośredni sposób, no to już prędzej, tak?
1: Zgadza się.
2: Nie byłaby to jakość może marzeń, ale przynajmniej zrozumiale.
1: Tak, to się zgadza.
2: I myślę, że zbliżamy się do nieuchronnego końca tej audycji, dlatego że tu powiedzieliśmy, myślę, że o całkiem sporej większości rzeczy, o których powiedzieć mieliśmy na temat tego urządzenia.
1: Owszem. No nie wiem, czy jeszcze chciałbyś o coś zapytać?
2: Właśnie tak się zastanawiam, robię sobie jeszcze szybki przegląd tego, o co chciałem cię zapytać na temat Blue Drivera. Na ile starcza bateria według producenta?
1: W przypadku Blue Drivera M3 to jest 6 godzin. To jest 6 godzin.
2: Testowałeś, czy on jakkolwiek na przykład piknie, jeżeli coś się dzieje, nie dzieje, czy...
1: Nie, nie testowałem, czy on wydaje jakieś dźwięki, ale śmiem twierdzić, że nie wydaje żadnych.
2: Że wydaje dźwięk lampką.
1: Że on wydaje dźwięk lampką i tyle. I nie ma tu żadnego gdzieś tam innego rozwiązania sygnalizacyjnego.
2: Czy z ciekawości prezentuje własny dźwięk na przychodzące połączenie na przykład?
1: Nie, nie.
2: Czy transmituje to, co chce iPhone?
1: Transmituje to, co chce iPhone. Ja jedynie jeszcze dodam, że czasem zdarza się tak, akurat w tym przypadku nam się to nie wydarzyło, ale czasem jest tak, że kiedy wywołujemy połączenie jakieś, my, z iPhone'a, to zdarzyć się może tak, że nam się przełączy na głośnik iPhone'a. Ale wtedy po prostu należy wejść w ustawienia audio iPhone'a i wybrać, że chcemy się komunikować przez Blue Drivera. W ustawieniach, w opcjach dostępności możemy sobie przestawić, żeby odbieranie połączeń było realizowane zawsze na Bluetoothie, jeżeli nam to jest do czegoś potrzebne i jeżeli tak chcemy. Jeżeli ma nam
2: to ułatwić. Tak, da się skorzystać z tej opcji, oczywiście.
1: Tak, więc sobie można to zmienić. Domyślnie jest, jak dobrze pamiętam, na automatyczne.
2: Automatycznie. On czymś się kieruje przy wyborze, nie wiem czym. No na pewno dostępnością, ale i chyba zasięgiem tego Bluetootha i coś tam jeszcze.
1: Tak.
2: Potrafi nawet, jak jest słabszy, to wziąć bez tego. Czy urządzenie raportuje swój stan baterii do iPhone'a na przykład?
1: Nie raportuje.
2: Szkoda. Niektóre klawiatury, niektóre tego typu rzeczy raportują stan, stąd moje pytanie.
1: Nie, tu nie mamy niestety żadnej informacji na temat tego, czy bateria nam się rozładowuje, jak to wygląda. To jest moim zdaniem no, jedna z większych wad tego urządzenia, że nie ma żadnej sygnalizacji. To jest aż dziwne, wiesz, że to Amerykanie coś takiego wyprodukowali, bo powinni się czegoś nauczyć, bo tam niewidomi, jak mają z czymś problem, to niejednokrotnie wchodzą na drogę sądową i wygrywają, więc już ta dostępność jakoś tam powinna bardziej być wdrukowana w głowy. Ale
2: no, a jednak.
1: Ale nie, ale tu ewidentnie poza wypukłymi jakimiś cyferkami na tekturce, czyli
2: z numerem seryjnym, numerem seryjnym. Czymś tego typu.
1: Tak, więcej nic.
2: A czy próbowałeś tego urządzenia pod kontrolą Windowsa, na zasadzie podłączyć Windowsa do Windowsa na przykład?
1: Nie.
2: Czy będzie HD Voice?
1: Nie, nie próbowałem tego jeszcze.
2: W aplikacjach?
1: Nie próbowałem tego jeszcze, bo musiałbym sięgnąć po komputer z Bluetoothem, bo na stacjonarnym, w stacjonarnym komputerze
2: no, nie siłą rzeczy, tak. No.
1: Więc, tak. Więc to musiałbym jeszcze zrobić, ale pewnie spróbuję i zobaczymy, co się uda.
2: No dobrze, w takim razie myślę, że to na tyle i to tyle, o co chciałem cię gdzieś tam, Michale, spytać. Michał Dziwisz był moim gościem w dzisiejszej audycji o Blue Driverze M3, przypomnijmy, produkcji JK Audio. Pisze się to zgadza. Blue Driver bez spacji. Tak?
1: Blue Driver spacja M3.
2: M3, dokładnie.
1: jkaudio.com to jest strona internetowa, tam można sobie zajrzeć. Można
2: poczytać chyba, pobrać też manual.
1: Tak, jest manual w PDF-ie, można się rozczytać z niego bez jakichś tam większych problemów. Natomiast można sobie też w ogóle poczytać, jakie są, jeżeli kogoś to rzecz jasna interesuje, bo być może nie, ale gdyby, to można sobie w ogóle poczytać, jakie oni mają rozwiązania, bo to jest firma, która się specjalizuje w takich rozwiązaniach telekomunikacyjnych dla stacji radiowych. I tam są różnego rodzaju hybrydy telefoniczne, różnego rodzaju systemy do obsługi na przykład różnych konferencji, czy takich stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych, to ten profil Talk Radio, tak jak u nas Talk FM, ale tam jest tego zdecydowanie więcej, więc...
2: Tam jest tego dużo, dużo więcej.
1: Oczywiście.
2: Dokładnie. I każda ma troszeczkę inny profil i każda ma troszeczkę inne potrzeby. Niektóre są publicystyczne z centralną w studiu, inne wręcz bazują na wykładach, konferencjach i różnych tego typu rzeczach, które jakoś dosłać trzeba, a najlepiej je dosłać i jednocześnie mieć udział słuchaczy.
1: Co ciekawe...
2: Wtedy system się rozrasta, no i siłą rzeczy...
1: Co ciekawe, to już tak na koniec zupełnie są stacje radiowe w Stanach Zjednoczonych, które jeszcze po dziś dzień albo kilka lat temu to były transmitowane za pomocą zwykłego analogowego telefonu do nadajnika. Też się zdarzało.
2: Owszem. A są stacje, które mają dedykowane linie, też telefoniczne, też kablem, ale z trochę lepszą jakością, nadal analogiem do nadajnika. Też się zdarza.
1: Tak, więc jeżeli ktoś sobie chce poczytać o Blue Driverze, to www.jkaudio.com.
2: Tak. I to myślę wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękujemy my. To jest Michał Dziwisz
1: i Patryk Waliszewski.
2: Do usłyszenia w następnej audycji.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
6: Dzień dobry. Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Dzisiaj postaram się opowiedzieć o tym, jak w bardzo prosty sposób przygotować barszcz czerwony. Potrzebujemy około pół kilograma schabu z kością, dwie marchewki, dwie pietruszki, jeden seler i albo butelkę koncentratu buraczanego, albo cztery buraki ćwikłowe, które kroimy na ćwiartki lub w ósemki i wygotujemy w mięsnym wywarze. W związku z czym przystąpię teraz do przygotowania. Otłuczę rozmrożone wcześniej mięso.

warto wybrać mięso dobrej jakości, ponieważ można je później wykorzystać do zrobienia krokietów. Zaraz wezmę sobie garnek. Będę przygotowywała barszcz w garnku o pojemności 2 litrów.

Wlewam wodę, oczywiście nie do samego brzegu, żeby później w trakcie gotowania woda nie wylewała się na zewnątrz. Muszę pamiętać o tym, że wkładam jeszcze do środka opłukane wcześniej mięso. Zaczynam gotowanie.

Teraz przygotuję sobie włoszczyznę, którą będę wrzucała do garnka. Ja przygotuję sobie barszcz z koncentratem buraczanym, więc do wywaru będę dawać jedynie marchewkę, pietruszkę i seler. Żadnego z tych warzyw nie kroję, ponieważ po pierwsze będą miały dość czasu, żeby się w wywarze wygotować porządnie, mimo iż nie będą pokrojone. Po drugie, później, kiedy będę chciała wywar zostawić czystym, będzie mi je po prostu łatwiej powyjmować w całości. Obieram pietruszkę ze skóry, uważając, żeby się nie uciąć w palec, ponieważ ma dosyć twardą skórkę. Odcinam także nieco zdrewniały ten szerszy koniec. I pierwsza pietruszka gotowa. Z drugą robię dokładnie tak samo.

0: I na koniec seler.
1: Wystarczy mały seler albo połówka dużego.
0: Ponieważ seler ma charakterystyczny smak i nadaje go w większości zup. Można go dawać zarówno do barszczu, jak i do rosołu.
1: Jak poznajemy, czy warzywa są dobrze obrane, w przypadku selera na przykład, to co znajduje się pod skórką ma jednolitą, gładką powierzchnię, natomiast sama skórka wydaje się taką jakby delikatną korą, taką szorstką powierzchnią. I kiedy już całkiem tej kory po prostu z selera się pozbędziemy, jest gładki, wtedy możemy stwierdzić, że jest dobrze obrany. Oczywiście jak wygląda marchewka ze skórką i bez skórki, każdy bez trudu odróżni. Po prostu w środku jest bardziej wilgotna i gładka, a skórka jest taka bardziej w dotyku matowa. Więc tak samo pozbywam się całej matowej skórki z marchewki, z pietruszki. Kory z selera, opłukujemy warzywa i do gara.

Nasze warzywa są już w garnku. Kiedy woda zacznie się gotować, dodam sobie kostkę rosołową, wieprzowo-wołową i zaczekam jakieś 40 minut, aby porządnie wygotowało się mięso, porządnie wygotowały się warzywa. Po ich usunięciu wleję koncentrat buraczany i doprawię, dokończę barszcz. Dobrze. Warzywa w naszym barszczu mamy już wyważę na razie. Na tyle wygotowane, że możemy je wyjąć. Stawiam sobie po prostu talerzyk obok garnka i pod wierakiem po kolei wyjmuję warzywa w całości.

Najłatwiej wyjmować warzywa w ten sposób, że kiedy na podbieraku czujemy ciężar poszczególnego warzywa, przykładamy koniec podbieraka do ścianki garnka i delikatnie windujemy do góry, aż czujemy, że podbierak jest poziomo, wtedy możemy sobie przytrzymać warzywo palcem i na podbieraku przenieść je na talerzyk. Teraz kolejna rzecz, jaką robimy, to wlanie koncentratu buraczanego. Odkręcamy po prostu butelkę i przelewamy jej zawartość do garnka. Tak. A żeby wykorzystać cały koncentrat, przepłukujemy butelkę.

Nie wlewamy oczywiście całej butelki wody, bo później w garnku wywar byłby za nadto rozcieńczony. Dwa razy po trochę wody w zupełności wystarczy. Delikatnie rozmieszam sobie teraz z naszym wywarem koncentrat i przez jakieś 10 minut pozwolę się wygotowywać. Barszcz wygotował się nam wywar razem z przecierem, więc jest już nieomalże gotowy. Teraz tylko ostatecznie go przyprawimy. Więc tak, na początek wsypuję trzy płaskie lub tam dwie z dużym czubkiem łyżeczki soli. Dodaję pieprz. To już każdy sobie tam indywidualnie, w zależności od tego, czy lubi bardziej czy mniej pikantny barszczyk. Gdzieś nam się pieprz schował. Jest.

Tyle wystarczy. I ostatnia rzecz, już po tym jak wyłączymy barszcz, aby dodać mu bardziej intensywnego koloru, możemy dodać odrobinę octu. Ale trzeba przy tym bardzo uważać, ponieważ octu musi być naprawdę odrobina, ponieważ jeśli wlejemy go za dużo, po prostu zepsujemy całą robotę, bo barszcz zamiast mieć aromat buraczany, smak buraczany i lekko pikantny, będzie po prostu ostry i poniekąd kwaśny. Dlatego najlepiej nalewać ocet przy pomocy jakiegoś drugiego niewielkiego naczynia, może to być literatka, mała szklaneczka, ledwie przykryć dno, sprawdzić paluszkiem, czy tylko dno szklanki jest przykryte. Małej szklanki oczywiście. Możemy wtedy dokładnie palcem sprawdzić, ile tego octu jest. Jeśli jest przykryte tylko dno, możemy spokojnie wlewać. Rozmieszać.

0: Wtedy nasz barszczyk nabierze ładniejszej barwy. I zagotowujemy go jeszcze dosłownie przez minutkę. Nie więcej. Barszcz niniejszy można uznać za ugotowany. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, które były mi potrzebne do jego przygotowania. To jest 0,5 kg mięsa wieprzowego, schabu wieprzowego. 2 pietruszki średnie, 2 marchewki. Cały mały seler lub pół dużego. I koncentrat buraczany w tej mniejszej butelce, bo są również w 1,5-litrowych, ale to stanowczo za dużo, jak na przykład 2-litrowy garnek. Oczywiście, jeśli ktoś tam gotuje barszcz w hektolitrach, no to ta większa butelka będzie w sam raz. Można też oczywiście użyć 4 buraków ciekłowych, no, które oczywiście wyjmujemy razem z resztą jarzyn, które się wygotowały. Ja natomiast używam koncentratu buraczanego, bo jest mniej pracy, a efekt właściwie ten sam. Używam koncentratu firmy, której nazwa kojarzy się z Krakowem, więc pewnie wszystkim gotującym i konsumującym znana. No i właściwie to tyle. Barszcz gotowy. Myślę, że w przygotowaniu bardzo łatwy. Ewentualne pytania lub uwagi proszę kierować do mnie na Skype pod nick Luftilka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego mojego tyflo podcastu. Życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania moich kolejnych tyflo podcastów kulinarnych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu poniedziałek, to 6 dzień sierpnia 2018 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. A dziś nie jestem sam, bo dziś mam gościa. Jak zresztą bardzo często w audycjach Tyflo Podcastu na żywo w audycji pojawia się gość. Dziś gościem moim jest Jan Szuster, właściciel firmy Pierce Creative Lab. Witam cię, Janku, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: No, witaj, Michale, witajcie. Witajcie wszyscy.
0: Dziś będziemy rozmawiać o systemie znaczników Total Point. Audycja ma formę interaktywną, tak jeszcze dodam na samym początku, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, jeżeli gdzieś tam sobie w kalendarzu odnotowaliście, że w poniedziałek warto nas słuchać, no to 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Możecie dzwonić, możecie zadawać pytania, jeżeli jakieś wam się zalęgną w głowie w trakcie słuchania tej naszej dzisiejszej audycji. A zatem na dobry początek, może gdybyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, co to właściwie jest system Total Point, bo ja już tu wspomniałem, że system znaczników, ale o co właściwie tak chodzi? Czemu ten system ma służyć i jaka była jego geneza? Skąd to w ogóle, skąd pomysł?
1: Czemu ma służyć? No, przede wszystkim ma służyć temu, żeby nam było łatwiej odnajdywać w przestrzeni obiekty, których normalnie nie widząc nie możemy odnaleźć. No i to była też również geneza jakby powstania pomysłu, ponieważ ja zawsze miałem kłopot, żeby odnaleźć furtkę wejścia na własną posesję. Ulica długa, posesji wiele i teraz raz, drugi, trzeci próbuję do sąsiada. Wolałbym jednak zawsze trafiać do siebie. Więc, a nie było jakby nic charakterystycznego. Oczywiście można było tam kombinować, to sobie położyć kamień, tam coś, odliczać kroki. Uznałem, że jest to dosyć kłopotliwe. Uznałem tak w momencie, kiedy pojawiły się wzmianki o Bluetooth Low Energy, standardzie tym komunikacji. To było w 2013 roku. No i wtedy doszedłem do wniosku, że aha, to jest moment, kiedy można zrobić urządzenie, które będzie zasilane od baterii, które sobie gdzieś tam powieszę i jak się zbliżę, to ono się do mnie odezwie. Ja wtedy usłyszę i będę wiedział, o, tam jest moja furtka, ponieważ no cóż, no, skoro ja to usłyszę, no to własnych zmysłom ufam, tak? To będzie wiadomość dla mnie bardzo wiarygodna. No bo wcześniej jako użytkownik GPS-u, Lodestone'a, przede wszystkim, tak starej daty jestem człowiek, stwierdzałem, że fajnie, to mnie doprowadza, ale nie na tyle dokładnie. No, to jest te plus minus 20 metrów, co już wystarczy, żeby wejść do sąsiada.
0: A furtka u sąsiada podobna.
1: No, wszystkie furtki do siebie podobne, bo to w jednym czasie mniej więcej budowane. Więc no cóż, no, pojawiła się taka możliwość, ponieważ całe życie żyję z tego, że wymyślam różne konstrukcje elektroniczne. Jestem inżynier elektronik wykształcony i praktykujący całe życie. Pierwsze swoje pieniądze jeszcze w liceum zarobiłem właśnie robiąc urządzenia elektroniczne na zlecenie. No to cóż, mając własną firmę, jakiś tam potencjał, jakieś możliwości, jakiś zespół, który zajmie się różnymi pracami, którymi się nie można zająć po omacku. No, pierwszą jakąś taką przymiarkę, pierwszy znacznik powstał. On wtedy był aktywowany też z takiego, powiedzmy, pilota, czyli takiego czegoś, co ja miałem przy sobie. Mówię powiedzmy pilota, dlatego że to jest istotne w tym systemie, że pierwsza aktywacja, czyli pierwsze uruchomienie tego dźwięku musi się odbywać automatycznie. Automatycznie, ponieważ ja nie wiem, że taki obiekt jest, więc sama filozofia pilota się nie sprawdza, bo ja bym musiał ciągle
0: cały czas klikać,
1: naciskać. No, no właśnie, więc tutaj idea jest taka, że ta pierwsza aktywacja następuje zawsze automatycznie. I ja dostawałem informację na tym pilocie zwrotną, że taka aktywacja nastąpiła. Na wypadek, gdybym nie usłyszał, no to mogłem poczuć na pilocie, że ona była i wtedy już mogłem ręcznie kolejną aktywację zrobić. Wszystkie kolejne muszą być ręcznie, no bo jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, że ja stoję przy tej bramie i rozmawiam z sąsiadem, to no, bez sensu byłoby, żeby to ciągle się odzywało. Tak? Więc to jest taki przypadek, który mówi, że kolejna aktywacja musi być już na żądanie. No i takie urządzenie sobie kiedyś powstało. Mijały miesiące i uznałem, że trzeba wprowadzać udoskonalenia, czyli potem się pojawiło takie, które potrafi głosem powiedzieć, co to jest za miejsce. Potem powstała aplikacja na iOS-y, która potrafiła takie znaczniki wykrywać i je aktywować. Potem dodałem taką funkcję, że znacznik udostępniać może tekst, który opisuje na przykład najbliższą okolicę. Tu już nie myślałem o własnej furtce, tylko już myślałem o takim bardziej ogólnym zastosowaniu. No i na koniec do tego wszystkiego rozbudowałem to o stronę internetową, na której można zobaczyć, jakie są lokalizacje znaczników, zapoznać się z dźwiękami, które one emitują i z tymi tekstami, które one udostępniają.
0: A w którym momencie sobie pomyślałeś, że to jest ciekawy system, który można udostępnić innym? Bo zaczęło się od ciebie, ty byłeś pierwszym użytkownikiem, pierwszym beta testerem, a kiedy pojawił się pomysł, no to jest w sumie całkiem ciekawe, można by to puścić dalej.
1: Nie, no to od samego początku.
0: Od samego początku, aha.
1: Nie, no niewątpliwie, że tak. Natomiast naprawdę trzeba było sporo czasu do tego, żebym ja dojrzał i powiedział, no dobra, teraz już to można pokazać innym. No bo to jednak musi być, no przynajmniej elementarnie dopracowane. I na początku ja się mogę zadowolić jakąś tam protezą czy jakimiś mankamentami. Natomiast z czasem to no powstały różne typy tych znaczników. No sam projekt dojrzał na tyle, że wydaje mi się, że to już jest taki czas. Znaczy teraz. To, że to już jest taki czas, to ja pomyślałem sobie nawet 2,5 roku temu, kiedy to podjąłem działania, żeby może gdzieś to zainstalować w przestrzeni publicznej. No i udało mi się. O dziwo nie w Warszawie, skąd jestem, tylko na Górnym Śląsku. Pierwsi odważni to były Gliwice. Tutaj pomagała mi Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa. Na pewno bardzo się to przydało, bo też im się spodobała koncepcja i też byli tym ważnym głosem dla samorządu, który mówi, tak, to jest fajne, warto spróbować. No ja mówię, że Gliwice były pierwsze odważne, no bo każdy zadawał zawsze to samo pytanie, a gdzie to już jest? A kto to sprawdził? Kto tego używa? No oczywiste pytanie.
0: No w ogóle tak,
1: na pewno ono nas nie dziwi. Natomiast no, był ktoś, kto jako pierwszy powiedział, no dobra, tego jeszcze nie ma, ale skoro mówicie, że to jest fajne, to spróbujemy.
0: Spróbujmy. I spróbowali. I zadowoleni są.
1: No, są zadowoleni. Tam poszły znaczniki w ogóle pierwszej takiej generacji znaczników mówiących. One pracują chyba od czerwca 2016 roku, albo nawet od maja, jakoś tak, późna wiosna. Co ciekawe, pracują nadal, choć tamta konstrukcja ma stosunkowo małą baterię. I też powiedziałbym, miałem wątpliwości, czy one będą dość odporne na różne narażenia klimatyczne. Ale cóż, no, przetrwały dwie zimy, przetrwały 2 lata i nadal funkcjonują. Teraz niedługo będziemy robić jakiś przegląd, bo to trzeba. Po Gliwicach w ślad, tak, za Gliwicami poszedł Chorzów, gdzie jest też ich tam z 10 czy 11. No i na koniec były Tychy. I w Tychach dosyć no, miła memu sercu była sytuacja, dlatego że tam już koło PZN-u w Tychach zdecydowało się złożyć właśnie wniosek do miasta. I zamontowaliśmy jesienią ubiegłego roku 15 sztuk. I na tyle to się spodobało, że no, członkowie PZN-u wytypowali kolejnych 12 miejsc. No i tak samo miasto zdecydowało się to sfinansować. Czyli to jest taka no, dla mnie miła sytuacja, bo po pierwsze no, mam zwrotny sygnał, że się podoba, no, a po drugie, no, skoro to sami użytkownicy wytypowali miejsca, czyli takie miejsca w przestrzeni, z którymi oni mają kłopot, które trudno jest im odnaleźć, no to znaczy, że to będzie używane.
0: No i tak. Im więcej takich znaczników, tym lepsze pokrycie terenu i tym więcej informacji zwrotnej dla użytkownika takiego systemu. też.
1: Tak, tak, oczywiście, no bo przecież wiadomo, że jeżeli tych znaczników nie ma, no to ich nie ma, to nie włączamy aplikacji i tak dalej, więc rzeczywiście fajnie by było, gdyby to stało się w miarę powszechne. No ale do tego, no to przede wszystkim, no musi być powszechna wiedza, że takie coś jest.
0: No właśnie, to teraz może powiedzmy o tym, jak ten system działa. Ty wspomniałeś na samym początku o tym, że na dobry początek to miałeś jakiegoś pilota, miałeś znacznik, znaczniki jako takie pozostały, ale zmienił się system tej informacji zwrotnej, tak? Czy przeglądania, bo teraz mamy sygnalizator, który możemy sobie zamontować na lasce i mamy aplikację mobilną jeszcze przy okazji.
1: Tak, tak. Naturalne się wydaje, że skoro komunikacja jest po Bluetoothie, no to

0: wyda z siebie jakiś dźwięk.
1: Ta aplikacja dostępna jest tylko na iOS-a, czy na iOS-a i na Androida?
0: Na Androida też jest. Aczkolwiek przyznam szczerze, że zmagania nasze z aplikacjami bluetoothowymi na Androida przynajmniej kilka razy byłem na progu zrezygnowania, bo Google jeszcze nie dopracował dobrej komunikacji po Bluetoothie. Co gorsza, przekładanie tego systemu na różne platformy sprzętowe też nie jest bez błędów. Czyli no, internet jest pełen różnych informacji typu, że nie wiem, Motorola, tam GT ileś w ogóle nie rozpoznaje tam serwisów po Bluetoothie i tak dalej, i tak dalej. Albo nie wiem, w wersji, no nawet Google Pixel, tak? Taka jest ta seria ostatnio telefonów. Na przykład z systemem 7.1.0 działa, z systemem 7.1.2 coś tam z tym Bluetoothem nie działa. No po prostu można się... No po prostu można się załamać, można powiedzieć orka na ugorze.
1: Czyli ta fragmentacja Androida to jednak jest problem.
0: To jest bardzo poważny problem, bo tak jak mówię, nawet w tych natywnych urządzeniach Google'a nie zawsze to działa i bywa tak, że kolejna wersja systemu operacyjnego przynosi pewne kłopoty, a już to portowanie systemu na różne inne telefony, inne platformy, to może mieć bardzo nieprzewidywalne skutki. No moje doświadczenie jest takie, że na przykład z Motorolami jakimiś to w ogóle nie chciało działać. Z Samsungami na ogół nieźle, z jakimś LG nieźle, z Xiaomi nieźle. No ale no, sam fakt, że zdarzają się takie telefony i takie platformy, gdzie to po prostu w ogóle nie chce działać, no jest mocno zniechęcający. Dlatego trochę mamy teraz taki pomysł, że nowe funkcje zawsze implementujemy najpierw w iOS-ie, który jest łatwiejszy troszkę do zapanowania, a potem jak już te aplikacje się mocno rozjadą, czyli ta iOS-owa jest no, znacznie bardziej funkcjonalna od tej androidowej, no to staramy się nadrobić zaległości w tej drugiej. Ale tak jak powiedziałem, no niestety bez wielkiego przekonania, no ale co zrobić. Może wrócę teraz jeszcze dwa kroki z tej dygresji. Jest tak, że skupię się na początku na tej aplikacji. Otóż aplikacja właśnie wykrywa takie znaczniki i je aktywuje, czyli uruchamia na nich dźwięk i to też zależy od tego, czy mamy taką funkcję zaznaczoną w ustawieniach. Czyli w ustawieniach możemy sobie zaznaczyć, czy mam aktywować automatycznie albo nie. W momencie, kiedy wykrywany jest taki znacznik, to na ekranie aplikacji pojawia się coś, co ja nazywam kartą znacznika. To jest takie coś, co ma swój nagłówek, gdzie jest napisane tam, nie wiem, akurat teraz tylko słowo info, zaraz powiem dlaczego, a poniżej tego nagłówka jest tekst, który jest pobierany ze znacznika. W momencie, kiedy aplikacja wykryje wiele tych znaczników, no to pojawia się ileś tych kart, one się układają tak jak karty do gry na stosie, jedna na drugiej, na wierzchu jest zawsze ten wykryty jako ostatni.
1: I te znaczniki aktywowane są na bieżąco, więc nie ma ryzyka, że na przykład idąc sobie gdzieś, przejdziemy jakiś znacznik i on się nam nie odezwie.
0: Jak będziemy bardzo szybko iść, no to istnieje takie ryzyko, dlatego że w ogóle zestawienie połączenia w Bluetoothie to trwa zwykle 4-5 sekund, to taki jest czas powiedzmy maksymalny, powiedzmy między 2 a 5 sekund i nie zawsze jeszcze się takie połączenie udaje, ale wydaje się to dosyć mało prawdopodobne. Tak jak ja robię próby i chodzę w miarę szybko, to nie ma z tym problemu. Problem może być wtedy, kiedy instalator na przykład ustawi, że taki znacznik ma być wykrywany z małej odległości. Na przykład z odległości, nie wiem, 3 metry, plus minus coś.
1: A maksymalnie z jakiej odległości może być wykryty?
0: Jak jest, że tak powiem, widoczny ten znacznik, czyli nie ma przeszkód pomiędzy znacznikiem a telefonem, no to jest no, powyżej 20 metrów, między 20 a 30 metrów.
1: A co w przypadku, jeżeli te znaczniki rozmieszczone są jakoś bardzo blisko siebie, to właśnie po to można ograniczyć ten zasięg?
0: Tak. To jest właśnie rzecz, która wynikła z instalacji w dwóch budynkach PZN-u na Konwiktorskiej w Warszawie, bo o tym nie mówiłem, ale tam też można te znaczniki zainstalować. I tam przy okazji tej instalacji

0: sesji przećwiczyłem taki wariant, że są dwa te znaczniki głośne, zewnętrzne z głośnikiem przy dwóch wejściach, natomiast wewnątrz przy pomieszczeniach takich powiedzmy istotnych z punktu widzenia gości są takie małe, które nie gadają ludzkim głosem, tylko wydają jakieś dźwięki i udostępniają powiedzmy teksty, no ale one są relatywnie blisko, bo między nimi są odległości na poziomie 5 metrów. Więc co zrobić, żeby nie było takiej sytuacji, że wchodzę do budynku i wszystkie mi się aktywują. No, trzeba było w jakiś sposób ograniczyć zasięg. To nie jest takie proste, bo to wszystko działa na falach radiowych, a fale radiowe to jest magia. Więc bazujemy, szacujemy odległość na podstawie mocy sygnału, a ta z kolei się waha dość istotnie. To znaczy odległość, którą my szacujemy, może być powiedzmy równie dobrze dwa razy mniejsza lub dwa razy większa. Czyli jeżeli ktoś ustawi takie typowe powiedzmy 5 metrów, to realnie może to być powiedzmy między 2 a 10. No ale z tym się niestety trzeba liczyć. Zrobiliśmy tam parę prób, dołożyliśmy coś do programu i wyszło na to, że w miarę nieźle to działa. Czyli rzeczywiście jest tak, że jak idę korytarzem i mam nawet w kieszeni ten telefon, to te znaczniki, które są przy tych drzwiach odległych, powiedzmy te 5 metrów, się pojawiają tak sensownie. No. Czyli no, czasem jak jestem powiedzmy 3 metry od niego, a czasem jak jestem tuż obok niego, tak? Czyli jak właśnie mijam te drzwi, ale raczej nie ma takich sytuacji, żebym je mijał i nie usłyszał tego znacznika.
1: Okay,
0: więc to działa nieźle. A jeszcze przy okazji, jeszcze tylko dodam, że przy okazji tej instalacji pojawił się w aplikacji jeszcze jeden przycisk, co się nazywa Sortuj, który robi w ten sposób, że te karty się układają w ten sposób, że na samym wierzchu jest ta, która jest najbliższa. Bo
1: wyobraźmy, a to nie jest działanie automatyczne? Czy z jakiegoś...
0: No nie. Aha. Nie, nie może być, bo jeżeli ja idę korytarzem i co jakiś czas są znaczniki, to on wykrywa znacznik, potem ja się przemierzam, za chwilę wykrywa ten, który jest gdzieś tam przede mną. Mhm. Prawda? I ten nowy zawsze pojawia się na wierzchu.
1: No tak.
0: Wobec tego siłą rzeczy na wierzchu nie jest ten w takiej sytuacji, przy którym jestem, tylko ten, który został wykryty, czyli w zasadzie można powiedzieć najdalszy.
1: Mhm. Rozumiem.
0: Więc kiedyś w ogóle te wszystkie instalacje właśnie na Śląsku, no to nie było takich sytuacji, że były znaczniki bliskie. Tu się pojawiły nowe problemy i fajnie, bo udało się je rozwiązać. No ale przy okazji pojawił się taki przycisk sortuj w aplikacji, który ustawia karty w kolejności od najbliższej i w ten sposób się najbardziej i najłatwiej można zorientować, gdzie jesteśmy. Bo pokażę, nie wiem, jak masz, tak jak tam powiedzmy w PZN-ie jest kolejno Centrum Komunikacji, Toaleta Męska i Zarząd Główny, tak? No to jak jesteśmy przy toalecie, to on pokaże, że to jest przy toalecie. I to w miarę nieźle działa. Tutaj oczywiście trzeba było zrobić pewien manewr, bo tak jak powiedziałem, ponieważ ta odległość jest z dużym błędem się nam pojawia, to żeby ten błąd wyeliminować, no to jest uśredniane ileś tam pomiarów. Takie uśrednianie nie może być zastosowane w momencie, kiedy idziemy, bo ono zbyt długo trwa i byśmy dawno minęli ten znacznik. Więc w momencie, kiedy jest pierwsza aktywacja, ona musi się odbywać wtedy, kiedy no, ten rozrzut tej dokładności jest znaczny. Natomiast później, jak już się gdzieś zatrzymam, postoję te 2, 3, 4 czy 5 sekund i wtedy użyję przycisku sortuj, to on prawie dokładnie pokazuje ten najbliższy znacznik jako na wierzchu.
1: Okej. I teraz mamy jakiś znacznik. Znacznik został zlokalizowany przez aplikację. Co my możemy w tej sytuacji zrobić? Oczywiście, jak rozumiem, skoro za pierwszym razem jest jakaś jest ten znacznik aktywowany, jeżeli zostanie namierzony przez aplikację, to on nam się odezwie. I to, żeby była jasność, to znacznik się odzywa, to on wydaje z siebie jakiś dźwięk.
0: No tak. To jest taka rzecz, którą, szczerze mówiąc, ciągle trzeba powtarzać, bo my wychowani na nawigacjach różnych samochodowych i podobnych do nich, czyli również ludzie widzący, którym to tłumaczę, dla nich to jest, im trzeba ciągle tłumaczyć, że to jest sytuacja odwrotna. Czy to nie my dostajemy informację z naszego telefonu, że wejście jest 10 metrów na godzinie drugiej, tak jak to bywa, tak? Za 300 metrów skręć w prawo. To nie jest taka sytuacja, tylko to jest taka sytuacja, że to wejście się do nas odezwie. My je słyszymy, my do zlokalizowania tych drzwi używamy własnych zmysłów. I to jest chyba najważniejsza zaleta, albo to jest ten element, z którego wynika zaufanie do systemu. Dlatego, że lokalizujemy słuchem, używamy własnych zmysłów, do których mamy zaufanie. Nie używamy do tego jakichś wskazówek podchodzących od jakichś tam algorytmów.
1: Że jesteś tam w odległości 3 metrów na godzinę drugie, na godzinę drugą na przykład. No, a potem okazuje się, że jest problem.
0: Że nie 3, nie 3 tylko 8 i nie druga tylko 5.
1: Tak.
0: I to co powiedziałem, nie 3 tylko 8, nie druga tylko 5, to nie jest wcale powiedziane na wyrost. To znaczy taka jest dokładność póki co tych systemów. Dlatego, że na razie nie możemy liczyć na to, że właśnie te systemy oparte o tą zasadę działania, ja mówię nawigacji samochodowej, że one będą dla nas użyteczne. Nie, bo nie dadzą nam komunikatów na tyle wiarygodnych, żebyśmy chcieli ich używać. No, takie jest moje przekonanie i no cóż, no, wydaje mi się, że doświadczenia wielu projektów, które w tym kierunku poszły, to potwierdzają.
1: Okej, okay. Znacznik się odzywa. I co dalej?
0: No i cóż, albo go usłyszeliśmy, albo nie, bo może być tak, że przyjechało coś ciężkiego, więc, ale ponieważ pojawiła nam się karta tego znacznika w telefonie, no to możemy teraz puknąć tą kartę i on się odezwie jeszcze raz. Proste. Możemy, oczywiście najpierw możemy na tym telefonie przeczytać, co to jest za znacznik, bo tak jak powiedziałem, karta zawiera nagłówek, a poniżej treść pobraną ze znacznika. I ta treść zwykle mówi, co to jest za znacznik, co to jest za obiekt. No i może jeszcze znacznie więcej mówić, czyli może na przykład opisywać ten obiekt, jeśli to jest pomnik na przykład, no to wszystko to, co na stojącej obok tablicy jest, może być tu wyświetlone. Tak? Czyli to też jest fajne, bo mamy pewną informację dla nas dostępną. Tak? Jeśli to jest, może to być opis najbliższej okolicy. Czyli coś na kształt takiej mapy opisowej. Tak? Jeżeli stoisz przodem do znacznika, no to w lewo masz za, nie wiem, 10 metrów coś, za 20 metrów coś, a potem skrzyżowanie, gdzie w prawo jedno, a w lewo drugie. Czyli można coś takiego też wprowadzić do takiego znacznika. Jeszcze inni klienci, teraz mówię jakby z natury, czyli na przykład jakiś urząd sobie zażyczył, dali tekst, gdzie były, wiadomo, godziny urzędowania, jakie tam są biura, jakie tam są telefony kontaktowe, jakaś taka informacja ważna tu i teraz. Ale przede wszystkim jest napisane, co to jest za miejsce. W każdej chwili możemy, właśnie dotykając ekranu z aplikacją, uruchomić ten sygnał jeszcze raz, po to, żebyśmy mogli znowu zrobić parę kroków i się do tego miejsca zbliżyć.
1: Jeśli on nas ten będzie nawigował takim właśnie sygnałem dźwiękowym.
0: Tak.
1: Czy na przykład jest tak, że każdy z tych znaczników ma inny sygnał, czy wszystkie mają takie same sygnały?
0: To jest właśnie kolejna rzecz, o której myślałem i powiem wam teraz, co wymyśliłem. Wymyśliłem, że w momencie, kiedy się przemieszczam po terenie, to jest takich kilka poziomów interakcji ze znacznikiem. Pierwsze, co do mnie dociera, to jest właśnie ten sygnał dźwiękowy. No i uznałem, że ten sygnał też musi nieść pewną informację. Więc wymyśliłem sobie, że ten ja to nazywam sekwencja tonowa, ona będzie charakterystyczna dla różnych typów obiektów. Dobrym przykładem jest toaleta męska, która ma jakiś sygnał, i toaleta damska, która ma, jak to się śmieje, taki sam, tylko odwrotny sygnał. Albo schody w dół, które mają jakiś sygnał, i schody w górę, które mają taki sam, ale odwrotny. Jeszcze jakaś inna sekwencja dla, powiedzmy, wejść, jeszcze inna, powiedzmy, do budynków, jeszcze inna sekwencja, która, powiedzmy, jakieś tam miejsce, no ileś tam podobnych wzorów, tonów sobie wymyśliłem, dlatego że uznałem, że w momencie, kiedy ja przechodzę, to jest dla mnie najważniejsze. Czy to jest wejście, czy to są schody w dół do przejścia podziemnego i tak dalej. Jak znam teren, to tak naprawdę nic więcej mi nie jest potrzebne. Natomiast po takiej sekwencji tonowej jest komunikat głosowy, bardzo krótki, który mówi, no nie wiem, Urząd Miasta Gliwice albo Polski Związek Niewidomych Gliwice. Tak, albo skrzyżowanie Górnych Wałów i ulicy Zwycięstwa. Kolejny przykład z Gliwic.
1: I ten komunikat, prawda, występuje zawsze, czy w zależności od tego, jakiego typu to jest znacznik?
0: No, oczywiście to występuje tylko w znacznikach, które mają funkcję wypowiadania tego głosu. Natomiast to, co wam powiedziałem wcześniej o tym ustandaryzowanej sekwencji tonowej, to jej celem jest również wytworzenie pewnego odruchu. Czyli jeżeli usłyszymy parę razy tu, toaleta męska i to nam się zakorzeni w rozumie, utrwali nam się w głowie, w pamięci, to za chwilę nawet, jeżeli trafi się znacznik, który nie mówi ludzkim głosem, ale wyda sekwencję tu, to będziemy wiedzieli, że to jest toaleta męska. I temu to służy, bo to daje możliwość robienia też jakichś takich miniaturowych urządzeń, które nie mają całego tego hardware'u wygłaszającego te przemówienia krótkie. Są siłą rzeczy na przykład tańsze, a równie dobrze będą spełniały swoją funkcję. Właśnie dlatego, że do tych sekwencji tonowych my już będziemy mieli w głowie przypisane obiekty.
1: Jasne.
0: Więc to jest tak. Najpierw właśnie ta sekwencja tonowa, która już nam dużo mówi. Jeżeli nie wiemy dokładnie, czy to jest, nie wiem, przejście przez Marszałkowską na stronę zachodnią, czy przez Świętokrzyską na południową, mamy wątpliwość, jesteśmy na skrzyżowaniu, ale nie wiemy, które to jest przejście, no to tutaj moglibyśmy posłuchać tego głosu, który nam tą wątpliwość rozwieje.
1: A czy na przykład samych tych sekwencji tonowych w jakiś sposób można się wcześniej nauczyć, no nie wiem, w aplikacji może jest jakiś taki, jakiś listing tych wszystkich sekwencji, żeby można było łatwo sobie już wcześniej posłuchać, co oznacza, jeżeli będziemy mieli z tym do czynienia, czy nie? Czy po prostu to na zasadzie takiej, no jak posłuchamy ileś razy, to zapamiętamy?
0: No, Michał, dziękuję za podpowiedź. Niewątpliwie trzeba to zrobić. Nie ma tego teraz, ale na pewno to zrobię, tak, wkrótce to zobaczycie. Przy czym w pierwszej kolejności będzie to dostępne na stronie internetowej. Ale wrócę do tego za chwilkę, dobra? Mhm,
1: jasne.
0: No bo teraz tak, na razie powiedziałem o dwóch takich podstawowych rzeczach, czyli sekwencja tonowa jako tak jak ja mówię, pierwszy poziom. Drugi poziom to jest ten komunikat głosowy, który już tam mówi, co to dokładnie jest za wejście. Ale potem jest trzeci poziom, czyli ten komunikat tekstowy, który właśnie może opisywać, mówi co to jest i opisuje na przykład, jeśli to jest... Tutaj ja sam definiowałem te teksty, więc możecie zobaczyć na przykładzie, jak to jest właśnie PZN przy konwiktorskiej, które opisuje jakoś tam wnętrze, tak, że w dane miejsce się idzie w jakiś tam sposób. No, taka mapa opisowa. I teraz tak, coś, co jest ważne. Jest strona internetowa www.tutu.pl, gdzie znajdziecie link, czyli taką zakładkę lokalizacja. I w tych lokalizacjach są wymienione wszystkie znaczniki, których właściciele jakby zgodzili się na to, żeby one się tam na tej stronie znalazły. I one są tam podzielone najpierw na miasta, a potem jest taka informacja, co to jest za znacznik, taka bardzo skrótowa, gdzie on jest. I to też jest link do takiej strony szczegółów znacznika. I właśnie na tej stronie są już takie informacje, które można właśnie sobie z domu przeczytać, z domu, przez internet, zdalnie, w wygodnych dla siebie warunkach. Czyli oczywiście adres, no taki normalny, nie wiem, już mówiąc konkretnie, powiedzmy Warszawa, Konwiktorska 9. Potem informacja szczegółowa typu znacznik zamontowany jest pod zadoszeniem tam przy wejściu, co też jest istotne, bo czasem jest ważne, czy ten znacznik jest na prawo od drzwi, czasem czy na lewo, bo nie zawsze da się takie rzeczy ustandaryzować, nie zawsze jest miejsce, nie zawsze ktoś się zgodzi, tak? Więc taka jest informacja i można dalej przeczytać ten sam, dokładnie ten sam tekst, który udostępnia znacznik do aplikacji. I można posłuchać dźwięków, które ten znacznik wydaje, czyli i tych sekwencji tonowych, i tego głosu.
1: Tego głosowego też.
0: Tak, i tego opisu głosowego. Więc to jest o tyle fajna rzecz, że można zdalnie jakby przygotować się do pewnej drogi i zobaczyć, czego się możemy spodziewać, tak, w danym miejscu.
1: No tak, to też jest użyteczne. Czy sama aplikacja, o której wspomniałeś, ma jeszcze jakieś inne funkcje? Coś można tam zrobić?
0: Myślę, że warto powiedzieć o ustawieniach. Dosyć są rozbudowane ustawienia tej aplikacji. I chciałbym tutaj powiedzieć przede wszystkim o takich ustawieniach, które są związane z preferencjami poszczególnych użytkowników. Bo jest tak, że w momencie, kiedy instalujemy znacznik i go jakoś konfigurujemy, czyli na przykład ustalamy jego głośność. No najprostsza rzecz. Ustalamy jego głośność na jakimś tam poziomie. Ktoś stwierdził, tu jest cicho, więc ustawię jakiś tam poziom głośności. Ale użytkownik jest osobą, która no, na przykład słabiej słyszy. To można w ustawieniach zaznaczyć sobie, że ja chcę, żeby znaczniki odzywały się zawsze głośniej, niż to zostało ustawione.
1: Tak? Mimo tego, że fabrycznie jakby wy ustawiacie tę głośność na jakąś tam określoną, to użytkownik może na ten raz, kiedy wywoła ze swojej aplikacji, to może to zmienić.
0: Tak, czyli dwie osoby, które mają tę samą aplikację, jedna ma ustawione, że ma być normalnie, druga głośno, a powiedzmy jeszcze trzecia osoba, że chce, żeby to było ciszej, bo nie wiem, jakoś mniej tego potrzebuje, albo ma bardzo dobry słuch, albo chce być bardziej dyskretna, albo coś, to każda z tych aplikacji ten sam znacznik aktywuje właśnie normalnie, głośniej albo ciszej. To są takie ustawienia. Albo jeśli znacznik generuje jakieś tam właśnie te sekwencje tonowe, no to one też trwają jakiś okres czasu. I tu użytkownik sobie może ustawić. Ja chcę, żeby było normalnie, albo ja chcę, żeby było dłużej, albo ja chcę, żeby było krócej. To wynika z dokładnie tego samego. Różnie mamy no, różne umiejętności lokalizowania słuchem. Na przykład pewnych dźwięków, na przykład pewne dźwięki gorzej słyszymy albo gorzej lokalizujemy. Więc takie osoby mogą chcieć, żeby ten dźwięk się rozlegał trochę dłużej niż normalnie. No. Bo zasada jest taka, żeby ten system był tak mało uciążliwy dla otoczenia, jak to tylko jest możliwe, ale żeby był użyteczny, czyli żeby nie było takich sytuacji, jak się nam zdarzają na udźwiękowionych przejściach, że ktoś coś cisza, bo mieszkańcom przeszkadza.
1: No tak, albo na przykład, że wieczorem jest to w ogóle wyłączane.
0: No właśnie. Czyli można powiedzieć wyłączane, czyli ściszane bardzo.
1: Tak.
0: No, więc tutaj jest i teraz tak, to o czym powiedziałem, tam jest wiele tych ustawień, już nie będę teraz o nich mówił i one są ogólne, ale też do każdego znacznika możemy przypisać ustawienia jakby indywidualne. Czyli zobaczcie, możemy zrobić tak, że nie chcemy w ogóle, żeby nam automatycznie aktywowała aplikacja znaczniki. To w ustawieniach ogólnych odznaczamy automatyczną aktywację. Pojawiają się tylko karty tych znaczników, możemy je ręcznie aktywować, ale automatycznie się one nie będą odzywać. Potrafię sobie wyobrazić, że niektórzy tak chcą. Natomiast poszczególne znaczniki my możemy indywidualnie dla nich zaznaczyć, że te mają być aktywowane. Tak? I co to oznacza? Że jeżeli mamy jakąś swoją trasę, na której jest 20 znaczników, ale tylko dwa są dla nas istotne, bo one pokazują nam jakieś ważne dla nas miejsca, no to możemy tak zrobić, że wyłączyć w ogólnych ustawieniach, a te dwa sobie zaznaczyć, że będą aktywne. No bo też potrafię sobie wyobrazić, że są osoby, które znają jakąś swoją drogę, no nie potrzebują słyszeć, że akurat przechodzą koło, nie wiem, McDonalda na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach, no bo wiedzą z tego czy z innego powodu, albo po prostu nie potrzebują tej informacji.
1: No tak.
0: Także jest sporo takich właśnie ustawień, gdzie można sobie spersonalizować jakby tą interakcję między aplikacją a znacznikiem i sposób jego uruchamiania. Można tu jeszcze tylko dodać, że w ogóle to coś daje możliwość pracy w siedmiu, akurat w tych modelach, w siedmiu językach. Język jest dobierany automatycznie. Czyli jeśli mamy gości, nie wiem, z systemem w języku angielskim, a jest wgrany do znacznika content po angielsku, to zostanie odtworzony głos po angielsku i wyświetlony tekst po angielsku. Tak, jeśli takiej wersji nie będzie, no to tam jeszcze można w ustawieniach podać język rezerwowy. No, już nie będę się rozwijał, ale widać, że to też jest jakby...
1: System jest przemyślany w każdym razie i gotowy na różne ewentualności. Jak cały czas mówimy o znacznikach, jak te znaczniki właściwie wyglądają?
0: Takie, które ostatnio montowałem w tychach i teraz będą w tychach montowane, to jest takie pudełko, które jest długie na mniej więcej 14 cm, a szerokie i wysokie na powiedzmy 6, mniej więcej 6 cm. Czyli to są takie klocki, one nie mają takiego całkiem prostopadłościennego kształtu, trochę tam się zwężają, one są powiedzmy kwadratowe w przekroju tam, gdzie jest głośnik, no i potem trochę zwężają się do tyłu, bo nie ma potrzeby, żeby były szerokie. No tak trochę dla ozdoby, trochę dla oszczędności materiału, głównie dla ozdoby. No i cóż, no co zabawne, pierwsze, które się pojawiły, czyli w Gliwicach i w Tychach i w Chorzowie, to były żółte. Ludzie mówią, no ale to się strasznie rzuca w oczy, zaraz ktoś to weźmie i rozbije, albo ukradnie, albo coś. No i słuchajcie, przez 2 lata nie zniknął żaden, nie został uszkodzony żaden, mimo że się rzucają w oczy.
1: Nie ukradli.
0: Nie okradli i nie rozwalili baseballem, więc nie jest źle. Myślę, że nawet jest całkiem dobrze.
1: Ale tak w ogóle to te znaczniki tak naprawdę są bezobsługowe dla nas. My nie musimy tam niczego jeszcze na nich dodatkowo naciskać, w żaden sposób ich uaktywniać. One sobie po prostu są, one się do nas odezwą, jak będziemy mieli odpowiednią aplikację albo urządzenie, o którym też myślę, że za chwileczkę tak opowiesz. Tam nie trzeba ich w żaden sposób włączać, nic z nimi nie trzeba robić, one po prostu są i czekają.
0: Nie, one po prostu są i zwykle rzeczywiście są tak też zamocowane. Może to jest trochę odpowiedź na moje wcześniejsze słowa. Tak są zamocowane, że nie są bardzo dostępne, czyli na przykład nad drzwiami, tak? Że bez drabinki albo kolegi, co nas weźmie na barana, do niego nie sięgniemy. One sobie tam po prostu wiszą i nic z nimi robić nie trzeba. Zasilane są z baterii litowej. No ja jestem przekonany, że pochodzą 2 lata i to mówię tak, No tak, żeby, no, to mogę zapewnić. Ufam w to, że znacznie dłużej będą chodziły z baterii. Oczywiście to wszystko zależy od ilości aktywacji, bo w momencie, kiedy on sobie wisi i tylko rozsyła informację, że on jest, no to bierze naprawdę bardzo, bardzo mało prądu. Natomiast odtworzenie tego dźwięku, szczególnie jeżeli jest duża głośność ustawiona, no to tej energii wymaga. Więc niewątpliwie żywotność baterii zależy od ilości aktywacji również. Ale to bardzo wydaje się być mało zasadniczo kłopotliwe w instalacji, no bo wyobraźmy sobie, że no nie trzeba na przykład żadnych kabli ciągnąć. Więc bardzo to jest łatwe, wygodne, można to dosłownie na dwa kołki przykręcić, albo co też się sprawdziło. Część tych znaczników jest po prostu przyklejonych na taśmę dwustronną, na jakąś taką solidną oczywiście, odporną na warunki klimatyczne. Ale to się sprawdziło. No i cóż, no chyba wątek zgubiłem. No wiszą sobie, nic z nimi nie trzeba robić. Aha, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ważna rzecz jest taka, że niby oczywista oczywistość, ale nigdy dość takiego jakby uświadamiania, że każdy z tych znaczników działa niezależnie. Czyli w momencie, kiedy mamy już w jakimś tam, powiedzmy, mieście, tak jak na Śląsku, czy w ogóle wszędzie tych w tej chwili oficjalnie działających chyba 56 czy 57 urządzeń, to każde jedno następne, ono działa w tym samym systemie. Czyli to nie jest tak, że żeby uzbroić teren, w którym mamy, nie wiem, 4 czy 5 trudnych miejsc, te znaczniki wymagają jakichś nakładów wielkich. To nie jest tak, że trzeba od razu montować ich 100. Można ich powiesić 4 czy 5, tam gdzie są najbardziej potrzebne. To co powiedziałem o tej kolejnej instalacji w Tychach. Właśnie tam tak to się odbywa. 12 znaczników. Członkowie tamtego PZN-u powiedzieli, że tyle akurat w tej chwili. Pewnie chcieli więcej, ale była jakaś tam pula pieniędzy. Wzięli 12 najistotniejszych dla siebie punktów.
1: Ja wspomniałem o tym, że można do nas dzwonić i ktoś do nas się dodzwonił, zapewne z jakimś pytaniem. Halo, kogo witamy?
2: Dzień dobry, Marcin Borek z tej strony się kłania.
1: Witaj, Marcinie.
2: Mam następujące pytanie. A właściwie propozycje, jeżeli chodzi o rozwój samej aplikacji w systemie iOS i na inne. przydałoby się takie coś zrobić, żeby można było tą aplikacją sterować poprzez słuchawkę Bluetooth, żeby nie trzeba było je wyciągać. Chodzi mi konkretnie o taką sytuację, bo testowałem to rozwiązanie i bardzo mi się spodobało przy Polskim Związku Niewidomych w Warszawie. Żebym nie musiał telefonu wyciągać, na przykład sobie na słuchawce Bluetooth nacisnął przycisk do odbierania w celu wywołania ponownie tego znacznika. Żeby po prostu takie coś.
0: Powiem w ten sposób. Czy to jest w ogóle? Więc kiedyś było tak, że no i niestety tak jest w iOSie, że pewne funkcje bywają blokowane przez system operacyjny z bliżej mi nieokreślonych powodów. Ja pamiętam kiedyś dokładnie takie samo pytanie miałem do Transition Technology przy okazji właśnie aplikacji Sync Assistant Move. Też coś tam chciałem, żeby tymi przyciskami obsługiwać. I oni wtedy powiedzieli, że to iOS blokuje. I przyznam szczerze, że się zafiksowałem wtedy na tamtej odpowiedzi i nie próbowaliśmy teraz tego tematu zgłębić. Może coś się w tej kwestii zmieniło. Więc no to pytanie mnie zainspiruje chyba do jakiejś sprawdzenia tego tematu, bo rzeczywiście gdyby się okazało, że można korzystać z tego przycisku, przepraszam, to rzeczywiście byłoby bardzo wygodne. Tak, świetny pomysł. Tak bym powiedział.
2: Dokładnie, bo wiadomo, jest zima i tak dalej, sobie idziemy. Czy w rękawiczkach właśnie telefon, żeby
0: oczywiście
2: się zajmować, nie sterować. To po prostu było bardzo fajnie, jeżeli się da oczywiście. To dziękuję i gratuluję ciekawej audycji.
1: Dzięki Marcinie, pozdrawiamy i do usłyszenia i czekamy oczywiście na kolejne telefony, jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić. 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o systemie znaczników Totu Point. To teraz może, gdybyś mógł, Janku, pokazać coś tak praktycznie, jak ta aplikacja reaguje z tymi znacznikami, jak to działa, bo poza anteną wspomniałeś, że masz taki znacznik przy sobie, możesz coś pokazać.
0: Tak, mam taki znacznik. Włączę tylko sobie aplikację. Chwilę, gdzie to mam.
3: Moment.
0: Dobra. Nie wiem, czy to słychać dobrze.
1: Słychać, bez problemu słychać.
0: No to odpalam. Uruchamiam aplikację Totu Point i ona w tym momencie. O.
3: To jest przykładowy tekst pobrany z elektronicznego znacznika systemu Totu Point.
0: I teraz tak. Ja wyciszyłem teraz dwoma palcami, żeby nie gadało. Najpierw były dwa takie dzwonki, dzyń, dzyń. One poinformowały nas, że aplikacja wykrywa dwa znaczniki w pobliżu. I teraz pierwszy element na tej... pierwszy element na tej stronie, czyli jak dotknę czterema palcami na górze albo gestem jednym palcem w lewo przejadę na sam początek, to będzie właśnie to.
3: Karta 1 z 2.
0: Co oznacza, że w tej chwili wyświetlona jest karta pierwsza z dwóch, czyli wykryliśmy dwa znaczniki, a wyświetlamy informację o pierwszym. Info to jest ten nagłówek, o którym mówiłem. On teraz w zasadzie zawsze jest info, co wynika z tego, że o tym w ogóle nie mówiłem, że znaczniki też mogą w kilku trybach pracować. To jest znacznik typu informacyjnego. O tych trybach może jeszcze, jak zdążymy, to na końcu coś powiem.
1: Jasne.
0: I poniżej jest tekst pobrany z tego znacznika.
3: To jest przykładowy tekst pobrany z elektronicznego znacznika systemu Totu Point. Może on opisywać obiekt lub miejsce. Może być alternatywą dla treści przekazywanych poprzez tablice informacyjne i ostrzegawcze. Niezliczone jest
0: ilość zastosowań
3: dla znaczników Totu Point.
0: Jakiś taki tekścik natury, powiedziałbym, propagandowej. Natomiast to jest właśnie ten tekst, który no może opisywać okolice, może opisywać, co to jest za przedmiot. Zresztą zobaczmy, co jest na drugim znaczniku, który mam. Trzy palce lewo-prawo powodują przejście między tymi kartami.
3: Fontanna Neptuna w Gdańsku przy ulicy Bugipark została postawiona w 1633 roku w miejscu starej studni z imienia burmistrza Gdańska Bartłomieja Schachmanna. HTTPS. Ukośnik.
0: Czyli tutaj akurat taki znacznik, który gdzieś tam powinien być przy fontannie Neptuna, tak, na rynku w Gdańsku.
1: Opisywałby... Ciekawości będzie? Czy już jest może? A to masz jakąś kopię?
0: Nie mam. Natomiast kiedyś, nie wiedząc, jakie przykładowe teksty wrzucić, to sobie opisałem parę pomników i teraz tak co jakiś czas trafiam na jakiś znacznik w szufladzie, gdzie jeden jest fontanną Neptuna, inny pomnikiem Kopernika, jeszcze innym Chopina w łazienkach i tak dalej.
1: Może się kiedyś pojawią znaczniki przy tych pomnikach.
0: To jest trochę tak, że rzeczywiście takie treści przekonują, tak? Jak ja idę gdzieś i pokazuję komuś, nie wiem, na przykład urzędzie, i on widzi, no faktycznie, no dzięki temu ktoś może przeczytać to, co jest na tej tablicy. No bo dlaczego miałby nie móc? No, przy każdym pomniku jest jakaś tabliczka, na niej coś jest napisane, no ale my nie widząc nie jesteśmy w stanie tego przeczytać. Tutaj jest, więc mam takie przykładowe teksty, bo wydaje mi się, że one są pożyteczne. Czyli tutaj pokazałem wam dwa takie teksty i teraz jest jeszcze właśnie ta sprawa, że w momencie są jakieś ustawienia. Albo, przepraszam, wrócę jeszcze raz do tych znaczników. W momencie, kiedy mam ten tekst, jeżeli puknę dwa razy w ekran, no to mi się ten znacznik odezwie. A ten akurat ma taki dźwięk. Takie sobie wydaje dźwięki i mówi. Mogę też drugi, tylko nie wiem, gdzie on jest. Aktywować. Aha. Przepraszam, on gdzieś schowany do jakiegoś plecaka.
1: Chyba tak, bo...
0: Nie, bo to jest taki cichutki. Aha. To jest taki cichutki i... Nie wiem, gdzie ja go schowałem. Ja w międzyczasie go znajdę, to wam pokażę. Jasne. O, już mam plecak, chwila.
1: Jest, proszę państwa, urok audycji na żywo. Wszystko się może zdarzyć.
0: No, cóż. Wszystko się może zdarzyć, pewnie.
1: Oczywiście.
0: O, jest. To jest takie coś bardzo małe. Właśnie takie są zamontowane we wnętrzu, na konwiktorskiej we wnętrzach. I on ma tylko taki mały buzzer, który wydaje z siebie dźwięki. Uwaga. Takie, zaraz. Prawda? Aha. Takie cichutkie.
1: Tak.
0: Okazuje się, że w tych dosyć cichych korytarzach, które tam są, to nie jest hala dworca kolejowego czy coś, tego typu dźwięki są zupełnie dobrze słyszalne i nie ma z tym problemu.
1: No tak, jeżeli tłumów nie ma, no to usłyszymy.
0: No tak, a to jest coś naprawdę małego, bo to ma jakieś 18 na 20, powiedzmy 2 na 60 mm taka kostka, gdzie w zasadzie te wymiary wynikają wyłącznie z wielkości baterii, która tu jest. Mhm. To jest bateria w rozmiarze paluszka litowa, ale w rozmiarze R6. No, także tak słychać ten drugi. No i teraz jest na dole zakładka od ustawień i w tych ustawieniach jest cała masa rzeczy, czyli właśnie, czy ma być automatyczna aktywacja. Jest włączona w tym przypadku. Aktywacja znaczników bezpieczeństwa. No to właśnie jest kwestia tych typów znaczników, o których mówiłem. To może teraz jedno słowo. Jeśli znacznik jest skonfigurowany jako znacznik bezpieczeństwa, to jest aktywowany cyklicznie co parę sekund, tak długo, jak długo jesteśmy w jego zasięgu. No to chodzi o to, że nie wiem, jest jakieś miejsce, z którego trzeba uciekać, oddalić się. Im szybciej, tym lepiej.
1: No tak, jakieś no wykopy, budowy, remonty i tak dalej, tak?
0: Tak, więc tutaj to nie może być zrobione na tej zasadzie, że a jak ja nie usłyszę, to wpadnę do dołu. Tak, bo powiedziałem, że w normalnych znacznikach aktywacja jest tylko raz automatyczna. A co więcej, ktoś może sobie wyłączyć automatyczną aktywację i wtedy w ogóle może nie zauważyć, że taki znacznik jest. Natomiast w przypadku tych, które są skonfigurowane jako znaczniki bezpieczeństwa, to sobie może zaznaczyć, że one mają być aktywowane jakby niezależnie od tego, czy inne aktywacja innych jest automatyczna, czy nie. To te będą zawsze uruchamiane.
3: Wyświetlanie ignorowanych,
0: no to chodzi o to, że można sobie pewne znaczniki wrzucić do takiego worka znaczników ignorowanych. Nie chcę ich więcej widzieć, nie chcę, żeby mi zawracały głowę, coś takiego. Więc można taki znacznik wrzucić do ignorowanych, no ale po to, żeby go potem wyjąć z tego koszyka, to trzeba go sobie najpierw wyświetlić.
3: Wyświetlanie ignorowanych. Zasięg.
0: Tutaj można sobie zredukować zasięg, ale przyznam szczerze, że to akurat ustawienie nie jest jakoś bardzo, bardzo potrzebne w życiu.
1: Bo i tak zwykle te znaczniki są odpowiednio ustawione same w sobie, tak?
0: Tak, a tym można tylko zmniejszyć zasięg, nie można go powiększyć, więc to ma takie znaczenie może bardziej, przepraszam, mogę powiedzieć bardziej dla mnie, to znaczy, jeżeli ja mam ileś tych znaczników w pobliżu, a nie chcę, żeby mi się wyświetlały ileś kart, bo robię sobie jakieś eksperymenty czy coś, no to wtedy stawiam ten zasięg na bardzo mały i praktycznie tylko te, które leżą obok mnie na biurku, są wykrywane.
1: Jasne.
0: No i to jest właśnie ta głośność, gdzie można sobie zmienić normalnie, głośno, albo cicho. Są tylko trzy ustawienia, ale one się dosyć istotnie różnią, więc wydaje mi się, że to wystarczy. Gdyby kiedyś były sugestie, że warto zrobić więcej progów, to jak najbardziej, nie ma kłopotu. To samo z długością dźwięku, że może być dłużej, krócej. Niezależnie się to ustawia dla automatycznej aktywacji i niezależnie dla aktywacji ręcznej. Co też wynika z mojego wyobrażenia właśnie potrzeb tych osób, dlatego że często jest tak, że jak robimy aktywację ręczną, to znaczy, że spodziewamy się tego dźwięku.
1: Więc może być krótszy.
0: Więc może być krótszy, tak. No inaczej zareagujemy na dźwięk, który gdzieś tam się już rozległ, a za chwilę dopiero do nas dociera, bo nie wiedzieliśmy, że trzeba go wysłuchiwać.
3: Język rezerwowy.
0: No to jest taka sytuacja, że jeżeli, nie wiem, powiedzmy mamy system po niemiecku, ale spodziewałem się, że w znacznikach może nie być języka niemieckiego, ale będzie na przykład angielski, to sobie można wpisać angielski, tak, jako język rezerwowy. No i teraz w momencie, kiedy mamy system niemiecki, a awaryjnie mamy angielski wpisany, a w znaczniku będzie na przykład tylko polski i angielski, no to się odezwie po angielsku. Jak będzie polski, angielski, niemiecki, to po niemiecku. No to takie tam. Sygnalizacja niebezpieczeństwa wibracją, będzie telefon wibrował, jak będziemy w zasięgu znacznika bezpieczeństwa. No, czy aplikacja ma wydawać te dźwięki związane z wykryciem, czy ze zgubieniem znacznika, o tym jeszcze nie powiedziałem. W momencie, kiedy się oddalimy od jakiegoś znacznika i przez minutę nie będzie od niego żadnego sygnału, no to jego karta zostanie wygaszona, zniknie sama po prostu. I nie przechodź w stanu śpienia. O, to jest taka rzecz dosyć ważna, bo tu nawet na forum w necie było o to pytanie, dlaczego aplikacja nie chodzi w tle. Otóż aplikacja nie może chodzić w tle i to też jest wynik systemu operacyjnego. Jest coś takiego, że skanowanie, poszukiwanie tych znaczników jest dosyć energochłonne. Nie jakoś bardzo, ale dosyć energochłonne. I system operacyjny tak działa, że jak aplikacja jest wrzucana do pracy w tle, to nie daje takiego dostępu, uniemożliwia takie skanowanie. W zasadzie można sobie przeglądać raz na pół minuty, średnio pojawia się możliwość zapytania, czy są w okolicy jakieś znaczniki. No to można sobie wyobrazić, że to po prostu nie będzie działać.
1: No tak. No
0: bo jeżeli my idziemy, no to skanowanie się u nas odbywa powiedzmy co półtorej sekundy. Jest rozglądanie się, czy jakiś znacznik jest. No gdyby to miało być co pół minuty, to na pewno byśmy minęli wiele, wiele znaczników i one nie zostałyby wykryte. Co gorsza, tam jest jeszcze jeden gorszy efekt. Otóż w momencie, kiedy skanowanie jest co pół minuty, a taki znacznik się nie wykryje w pojedynczym skanowaniu, to za chwilę jest uznany jako zapomniany. To znaczy, żeśmy się od niego oddalili. Więc jego karta znika. I potem, gdy znów po jakimś czasie on przypadkiem zostanie wykryty, no to zostanie aktywowany. Skutek był, jak ta aplikacja pracowała w tle, skutek był taki, że co jakiś czas mi się znaczniki, które mam w domu, gdzieś na półce, odzywały. Same z siebie. Więc niestety trzeba było tą funkcję pracy w tle całkowicie zablokować, bo to po pierwsze nie działa, a po drugie ma nieprzyjemne efekty uboczne. No tak jest system operacyjny, no takie ma wymogi, że ta aplikacja musi być na wierzchu.
1: Czyli cały czas, żeby z tego korzystać, to cały czas musimy mieć otwartą aplikację TotoPoint, tak? To nie jest tak, że nam wyrzuci jakiegoś pusha na ekran i dopiero wtedy będziemy z niej korzystać. To cały czas musi być włączona.
0: No niestety musi być włączona. Nie wiem, może się okaże, że jest na to jakiś sposób, ale na razie go nie znaleźliśmy.
1: Rozumiem. Czyli o aplikacji tyle. To są jej możliwości, takie ma funkcje. To zanim przejdziemy jeszcze do tego sygnalizatora, który możemy sobie na lasce zamontować, to może teraz jeszcze opowiedz kilka słów o tych typach znaczników. Już wiemy o tych znacznikach bezpieczeństwa, o znacznikach tych standardowych, które nam gdzieś tam wysyłają komunikaty. Czy są jeszcze jakieś typy znaczników?
0: W zasadzie jest jeszcze jeden, trzeci typ. To też jest informacyjny, ale który z założenia nie daje się aktywować automatycznie. Czyli to jest, wyobraźmy sobie, że to jest taki znacznik, którego nie chcemy mimowolnie uruchamiać. Chcemy go uruchamiać tylko świadomie. Kiedy coś takiego powstało? Ano wtedy, kiedy postanowiłem użyć takiego znacznika do otwierania bramy. Zrobiłem sobie takie urządzenie elektroniczne, które działa dokładnie w zgodzie z tą aplikacją, czyli według znaczników jest wykrywany jako znacznik to point, tylko puknięcie w ekran powoduje ta aktywacja nie powoduje odtworzenia dźwięku, tylko powoduje zwarcie styku. Czyli mamy jakby zdalny przycisk.
1: Aha.
0: A to zwarcie styków powodowało otwarcie bramy. No i teraz siłą rzeczy nie jest dobrze, że to się dzieje samo zawsze i bezwiednie, więc uznałem, że trzeba zrobić taki typ znacznika, który nie aktywuje się sam automatycznie, pojawia się tylko jego karta, a ja muszę go aktywować ręcznie.
1: Ale...
0: No i można sobie dalej wyobrazić prostą rzecz, że no każdy niemalże przycisk, który mamy na mieście, można w ten sposób uruchamiać.
1: Ale to czekaj, to dobrze rozumiem, że na przykład w tym momencie każdy, kto posiada aplikację To2Point, jeżeli będzie w pobliżu twojej bramy, to może ją sobie otworzyć?
0: Akurat tam była jeszcze jedna usługa, czyli była taka usługa nazwijmy to domofonowa, gdzie trzeba było wpisać kod.
1: Aha.
0: No ale nawiasem mówiąc, jakieś w 2014 roku to zrobiłem już na samym początku, jest na YouTubie taki filmik, jak sobie wpiszecie To2Mini, tak się nazywała wtedy ta aplikacja, jako pierwsza miniaturowa wersja, to tam na tym filmiku też pokazuję, jak właśnie taki domofon mógłby działać. Rzeczywiście wykrycie takiego znacznika powodowało, że się wyświetla klawiaturka i pole, gdzie można wpisać kod, albo wysłać taki kod, który został wcześniej zapamiętany, żeby to wszystko uprościć, nie trzeba było go za każdym razem wpisywać. Ale to jest jakby jeszcze odrębna rzecz, bo wcześniej chciałem mówić właśnie o tych znacznikach, które mogą zbierać styk zewnętrzny i każdemu, mhm, a nie tylko tym, co znają kod, pozwalać taki styk, że tak powiem, taki przycisk, powiedzmy zdalny, naciskać.
1: To w tym momencie myślę, że bardzo ciekawą rzeczą byłoby dla naszych kolei sympatycznych, w których to te przyciski są w różnych miejscach, na przykład, gdyby sobie można było otwierać te drzwi w pociągach za pomocą takiej aplikacji. Chyba nie było.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak było, natomiast wtedy też mogłoby to dziać się na zasadzie tak naprawdę automatycznej, czyli jeśli ja jestem z aplikacją i ona wykryje taki przycisk, to daje sygnał, który mówi otwórzcie się, jak tylko będzie
1: można.
0: Jak tylko ten maszynista to zwolni taką blokadę. Natomiast tutaj też myślę o tych wszystkich przyciskach, które są na mieście, choćby na tablicach tych na przystankach, na niektórych przystankach, nie wiem, autobusowych, tramwajowych.
1: Aha.
0: Są tablice, gdzie jak się wdepnie przycisk, no to słyszymy co, kiedy odjedzie albo przyjedzie. No i problem klasyczny jest taki, no dlaczego ja tego nie używam, nie wiem gdzie to jest. Jak mam znaleźć ten przycisk?
1: No właśnie.
0: No i tutaj...
1: Zwłaszcza jak jestem gdzieś po raz pierwszy.
0: Zwłaszcza jak jestem gdzieś po raz pierwszy, ale niekoniecznie, no jeśli masz przystanek na Alejach Jerozolimskich, przy Centralnym, gdzie wysepka tramwajowa ma ładnych parę metrów szerokości i na tej szerokości jest gdzieś słupek i on nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, marne szanse, żeby...
1: To nawet można być tam kilka razy i też nie wiedzieć, że ten słupek gdzieś się znajduje.
0: Oczywiście, że tak. Więc to też jest takie miejsce, gdzie można by tak się podłączyć, tym bardziej, że integracja wydaje się być banalnie prosta, bo tak jak mówię, no, zwarcie dwóch styków to jest na ogół to, co jest właśnie w tym przycisku. Tam też się zbiera dwa styki. Podłączyć równolegle i jest. Czyli pierwsze byśmy mieli na telefonie informację na przykład, że to jest taki i taki przystanek. No bo w szczególności mógłby telefon wykryć kilka takich przycisków. No i wtedy puknięcie w ekran by powodowało po prostu uruchomienie tej informacji pasażerskiej.
1: Rozumiem.
0: Ale to też jest taka rzecz, za którą jeszcze chyba trzeba będzie trochę pochodzić. Jakieś już tam przymiarki do tego robiłem, no ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: Pożyjemy.
0: I się tym chwalić.
1: Tak, czas pokaże. Dobrze, to teraz może o tym kolejnym sposobie aktywowania znaczników, czyli o urządzeniu, które można sobie na lasce zamontować. Jak rozumiem, to jest nakładka. To nie jest coś takiego, co wymaga jakiejś specjalnej białej laski. To jest kompatybilne z wszelkiego rodzaju akcesoriami tego typu.
0: Czy z wszelkiego rodzaju? No trochę zależy od średnicy laski, ale mam obudowę na kilka takich podstawowych średnic. Więc na ogół zawsze mogę dobrać którąś z obudów. To jest coś bardzo małego, waży tam powiedzmy 30 gramów. Zasilany jest z akumulatora ładowanego przez mikro USB. I to jest po prostu właśnie aktywator. W momencie, kiedy się przemieszczam, to urządzenie wyszukuje znaczników. Jak znacznik znajdzie, znacznik jest aktywowany, a ja dostaję wibracyjny sygnał, że znacznik został aktywowany. Czyli tu znowu mamy taką sytuację, że jeżeli go nie usłyszę, to nie szkodzi, bo ja wiem, że jakiś znacznik jest w pobliżu i się pewnie odezwał, tylko ja tego nie usłyszałem. W tym momencie wystarczy wykonać odpowiedni ruch tą laską, czyli wywołać tak zwaną rężną aktywację. No i ten dźwięk powinien się rozlegnąć ponownie. Czyli taka bardzo prosta funkcjonalność, ale tak jak wcześniej mówiłem, to wystarczy, żeby odtworzyć sekwencję tonową, która jest najistotniejsza z punktu widzenia przemieszczania się, i odtworzyć ten komunikat głosowy. Oczywiście nie mamy w tym momencie dostępu do tych tekstów, które rozsyłają znaczniki. Nie dowiemy się szczegółów na temat pomnika Kopernika i tak dalej, kto go i kiedy i z czego wykuł lub odlał. Natomiast no, będziemy w stanie go zlokalizować słuchem i przez ten komunikat krótki głosowy dowiedzieć się, że to jest właśnie pomnik Kopernika. Więc to jest taka podstawowa, bardzo podstawowa funkcjonalność, która jest zrobiona przede wszystkim dla tych osób, które nie lubią używać telefonu w ruchu. Ja przyznam szczerze, że nie mam podzielnej uwagi i nie czuję się komfortowo, kiedy mam słuchawkę w uchu i telefon coś do mnie nawija. Więc widzę w tym pewien potencjał.
1: Ewentualnie można zawsze wyciągnąć wtedy telefon, odpalić aplikację i sobie sprawdzić, jeżeli jest nam potrzebna ta informacja tekstowa.
0: Oczywiście. Dokładnie tak jak mówisz. Natomiast w ogóle wcześniej takie samo urządzenie, dokładnie o tych samych gabarytach, zrobiłem taki kompas elektroniczny. I w tej chwili połączyłem dwie funkcje, czyli mam kompas elektroniczny i aktywator w jednym, w tym, że małym urządzeniu. I przyznam szczerze, że kompas sprawdza się fantastycznie. I też może warto o tym powiedzieć. Czyli wszyscy ci, dla których kierunki świata są informacją, powiedziałbym, istotną, bo no, zdaję sobie sprawę, że tak jak w całej populacji, tak samo wśród nas, chyba większość osób nawet jak wie, gdzie jest północ, to już nie wie, gdzie jest południe. Przepraszam, ale to jest wzięte z natury. Ja kiedyś pokazując kompas powiedziałem, to tam jest północ i padło pytanie, no to wobec tego, gdzie jest południe? Tak, no niestety, tak to jest. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się posługuje kierunkami świata, no to jest to fantastyczna pomoc. I nawet dzisiaj w lesie gdzieś nie skręciłem w dobrą drogę i właśnie dzięki kompasowi po 30 metrach się dowiedziałem, że idę w złym kierunku. A działa to w ten sposób, że biorę laskę w pionie, robię nią kółko wokół osi i w momencie, kiedy jedna z płaszczyzn obudowy jest skierowana na północ, on wibruje. Mhm. Po prostu. Nic więcej nie trzeba. Takie i tyle. Proste jak konstrukcja cepa.
1: A użyteczne.
0: No i w tej chwili mam zintegrowane te dwie funkcje, czyli i kompas, i aktywator w jednym. Aktywator można wyłączyć, robiąc tam właśnie ileś obrotów wokół osi. Dlatego, że aktywator bierze dużo, dużo prądu. Czyli jeżeli chodzę z aktywnym aktywatorem, no to trzeba ładować go mniej więcej co 3-4 dni. Przy czym no ja chodzę, powiedzmy, też 3-4 godziny dziennie, tak, spędzam w ruchu. Mhm. Natomiast jeśli wyłączę funkcję aktywatora i działa tylko kompas, no to mniej więcej raz na miesiąc trzeba to ładować.
1: No to rzeczywiście już całkiem, całkiem fajna długość pracy. No.
0: Więc taki jeszcze dodatkowy gadżet jest zrobiony. Tu oczywiście nie ma tych wszystkich bajerów, co mówiłem odnośnie aplikacji, typu dostosowywanie jakichś parametrów aktywacji do własnych preferencji. No nie, no tutaj tu po prostu nie ma jak zrobić interfejsu użytkownika.
1: To ma mieć jakieś funkcje podstawowe, tak?
0: Tak, tak. Natomiast właśnie takie do aktywowania znaczników sprawdza się. No jak byłem teraz właśnie w Gliwicach, to nie wyciągałem aplikacji, nie wyciągałem telefonu, chodziłem tylko z tym i za pomocą właśnie tego aktywatora sprawdzałem, wszystko ładnie żyło.
1: Czy system To2Point to jest system, mówię tu o znacznikach jako takich, to jest system dedykowany raczej instytucjom, czy też prywatni użytkownicy zgłaszają się, kupują jakieś znaczniki na własne potrzeby? A jeżeli tak, no to właśnie, to przechodzimy już tak powoli do tematu, ile to wszystko może kosztować i jak to wygląda cenowo, jeżeli ktoś byłby na przykład zainteresowany.
0: W tej chwili powiem tak, cenowo dla osób prywatnych to wydaje mi się, że wyglądałoby to niezbyt atrakcyjnie. Nie chciałbym tak teraz na forum mówić o cenie, dlatego że za chwilkę ktoś do mnie przyjdzie z jakimiś pretensjami. Zwykle jak odpowiadam na zapytania ofertowe, to one są kierowane do konkretnego odbiorcy, bo kieruję się różnymi względami, choćby ilością i choćby no tym, czy to rzeczywiście jest po coś robione, bo naprawdę są bardzo różne są pytania i no, jak to w świecie biznesu.
1: Jasne.
0: Różne dziwne sytuacje, nie bardzo chcę to rozwijać. Więc zawsze zachęcam do jakiegoś kontaktu bezpośredniego ze mną. Jakieś rabaty też oczywiście dla osób prywatnych są możliwe. Można się starać o dotację z aktywnego samorządu na to, bo faktura z odpowiednią adnotacją, że jest to sprzęt specjalistyczny, jak najbardziej wystawiam. Z tym nie ma żadnych kłopotów. A czy instytucje, czy osoby prywatne? Ja powiem tak, to jest dla wszystkich, bo jak wspomniałem wcześniej, każdy znacznik działa niezależnie od pozostałych i rozwija jakby ten sam system. I to zupełnie nie ma znaczenia, czy to Urząd Miasta kupi, zainstaluje 20 znaczników, czy ja sam sobie powieszę na furtce, czy nie wiem, sieć kawiarni będzie chciało ułatwić nam dostęp. Zresztą też nie jest do końca pewne, że to jest tylko dla nas, no bo zobaczcie, że jeżeli to rozsyła jakieś informacje tekstowe na telefony, no to przecież może służyć również do tego, żeby osobom widzącym te informacje rozsyłać. No, oczywiście nie o tym ten program, więc...
1: A kto broni na przykład w tej informacji tekstowej wstawić jakieś różnego rodzaju, oprócz informacji użytecznych, też informacje reklamowe, co można no sobie na przykład w danym miejscu kupić? No więc
0: nikt nie broni, natomiast wiadomo, że każdy taki punkt jakby rozszerza skalę rażenia tego systemu. Ja zresztą też o tym mówię, jak gdzieś kogoś przekonuję, że mówię, no zobaczcie, wy powiedzmy wydacie pieniędzy na 20 znaczników, ale za chwilę ktoś, jakiś klient na przykład komercyjny, nie wiem, właśnie z jakiejś szeroko pojętej gastronomii powiedzmy, tak, na pytanie, a gdzie to jest i kto tego używa, już będzie miał odpowiedź i być może on wtedy dołoży swoich 10, nie? I na tej zasadzie ktoś, kto najpierw zaryzykował, zapłacił za 20, za chwilę widzi tą społeczną korzyść już z 30. Więc no wiadomo, że początki są trudne, ludzie się troszkę boją, ale mam coraz więcej takich fajnych, życzliwych dosyć sygnałów, więc mam nadzieję, że jakoś to się upowszechni. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, jakie tempo jest wdrożeń, to tempo pracy jest duże. Ciągle widzę tu miejsce na rozwój.
1: Tak, jest strona internetowa, można tam sobie wszystkie te publicznie dostępne znaczniki obejrzeć, można zobaczyć, gdzie, czego można się spodziewać, www.totupoint.pl. Tam można też tych znaczników, co ważne, posłuchać przy okazji. O tym już mówiliśmy, ale myślę, że warto to powtórzyć, że jest to dostępne, są sygnały dźwiękowe, są też informacje tekstowe z tych znaczników dostępne.
0: No to ważne, żeby była taka możliwość, żeby jeszcze przed, zanim się wybierzemy w jakąś drogę, żeby można było zobaczyć, czego tam się spodziewamy.
1: Dokładnie.
0: To też taka jest sytuacja, która trochę nawiązuje do

0: powiedzieliśmy, może jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, a co warto by było i co jest ważne z perspektywy naszych słuchaczy.
1: Więc tak, naturalnie, bo to jest taka trochę rzecz, która ostatnio chodzi mi po głowie. Otóż jak wejdziecie sobie na stronę i zobaczycie te znaczniki lokalizacji, to często opis, który one udostępniają, ten opis tekstowy wydaje się być, no, delikatnie mówiąc, lakoniczny. To się bierze stąd, że ja dostaję na przykład od zamawiającego listę znaczników z podstawowymi lokalizacjami i nic więcej. I trudno jest mi czasem wydobyć taką informację, a co na przykład znacznik na bibliotece publicznej gdzieś tam mógłby jeszcze opisywać. I odpowiedź zwykle jest taka, nic, tyle nam wystarczy. No ja rozumiem, że tyle wystarczy z punktu widzenia osób, które tam są. Natomiast z punktu widzenia osób, które tam jeszcze nie były, dobrze byłoby, żeby ten opis był trochę obszerniejszy, czyli pokazywał, co tam jest we wnętrzu tego, nie wiem, urzędu, czy tej biblioteki, czy tego parku wodnego, tak? No wiadomo, może być jakaś taka informacja opisowa, która nam powie coś więcej niż że to jest, nie wiem, park wodny przy ulicy takiej i takiej. Więc tutaj bardzo bym chciał, to byłoby fantastyczne, gdyby znalazły się osoby, które chciałyby po prostu zaproponować jakiś tekst, który ich zdaniem byłby znacznie lepszy od tego, który jest tam w tej chwili.
0: Także można sobie przejrzeć taką listę i na przykład coś zaproponować, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Z ciekawości, są jakieś limity, które takie znaczniki są w stanie pomieścić, czy to raczej po prostu limity zdroworozsądkowe?
1: Można powiedzieć, że nie ma limitów. Dlaczego? Dlatego, że w treści tego tekstu mogą być też linki do stron internetowych.
0: Aha.
1: Więc jeżeli to jest jakiś tam tekst, który opisuje pewne rzeczy i na przykład wymienia pewne hasła, które są jednocześnie linkami, tak, gdzieś do internetu, tak jak weźmy choćby ten pomnik, tak, gdzie jest wspomniany
0: link do Wikipedii.
1: Link do Wikipedii na przykład, nie? O autorze coś, albo o jakimś, nie wiem, albo że jest w Parku Łazienkowskim, to też może być jakiś link do czegoś. Więc można powiedzieć, że z tego punktu widzenia, no to jest ta treść jest nieograniczona. Natomiast samych znaków takich czystych w tym kontencie może być trochę ponad 3500, więc to też jest niemało.
0: No to też całkiem sporo. Mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
2: Dobry wieczór, Raimund Stefansson ze Sztokholmu.
0: Dobry wieczór, Raimundzie. Oho. Witamy.
2: Dawno się nie słyszeliśmy. Witam pana Janka również. I moje pytanie jest tego typu. Ja jestem członkiem Związku Niewidomych Tutejszego oczywiście. Mhm. I jestem programistą z zawodu też. Mhm. I no, ja się bardzo tym zainteresowałem. Ciekaw jestem, czy w ogóle ta oferta dotyczy również zagranicy. To może pierwsze pytanie.
1: No oczywiście, że tak. No, przecież dla mnie jako, powiedzmy, ojca tego systemu, który ciągle ma względem niego, mówię, ja się śmieję, afekt ojcowski. Każdy rozwój, każdy jeden punkt mnie cieszy bardzo, bardzo, bardzo. Więc no, bez wątpienia.
2: Doskonale. Drugie pytanie, czy ma pan jakąś informację albo w ogóle kopię oferty w języku angielskim, czy ewentualnie mógłbym dostać pełną ofertę po polsku, ja to przetłumaczę.
1: Na pewno coś mogę wysłać. Na pewno coś mogę wysłać i bardzo chętnie wyślę. Kontakt musimy ze sobą nawiązać i ten. Mam nadzieję, że się nie spieszy bardzo, bo ja szczerze mówiąc rozpocząłem wczoraj.
2: Nie, to nie ma pośpiechu.
1: Dobrze.
2: Ja byłbym bardzo wdzięczny za adres mailowy, to prywatnie napiszę i odpiszę mi pan ewentualnie później.
1: Oczywiście.
2: Ewentualnie z ofertą.
1: Dobrze, teraz?
0: Tak, to myślę, że przy okazji, myślę, że pozostali nasi słuchacze również mogą być dobrze zainteresowani jakimś kontaktem. Jak rozumiem, dobra, na stronie totu.pl też jest kontakt, ale przy okazji, skoro już jesteśmy na antenie, to możesz go od razu podać.
1: Tam jest kontakt i można sobie korzystać, tylko dobrze jest przed małpką napisać jan.szuster, czyli przez SZ normalnie po polsku,
2: jan.szuster. Polska pisownia, tak?
1: Tak, Szuster. i potem jest małpka.

0: A potem jest Piers Lab, P jak Paweł, I jak Irena, R jak Ryszard, S jak Stefan, Lab, tu się niektórzy śmieją, jak Labrador, .pl, pierslab.pl.
1: pierslab.pl. I strona jest www.totupoint, tak?
0: Strona jest www.totupoint.pl, a nawiasem mówiąc, po co się komplikuje, na jan.szuster@totupoint.pl też do mnie dojdzie. Także.
1: No oczywiście.
0: Także.
1: Nie, ja pytam o stronę.
0: Tak, strona jest
1: totupoint.pl. Ma jakiś angielski tekst tam?
0: Jest strona totupoint.eu, ale ona jest, ze wstydem przyznam, mocno przestarzała. Ale daje jakieś tam pojęcie o systemie.
2: A na stronie polskiej to ja mogę potwierdzić, bo byłem, całkiem sporo tekstu, można sobie dość dużo poczytać o tym systemie. A posłuchać też jest czego.
1: Doskonale, dziękuję bardzo, panie Janku. A Michał, dla ciebie jeszcze taka mała sugestia. Tydzień temu słuchałem audycji o binauralnych nagraniach.
2: Aha.
1: Przyszło mi do głowy, że mogłybyś się zainteresować słuchawkami, które się nazywają Trax Titanium. I bezprzewodowe, współpracują z iPhone'ami doskonale i z urządzeniem, które Mikołaj prezentował, też by się dobrze współpracowało. Ja napiszę zresztą do ciebie, co.
2: Napisz bardzo proszę, najlepiej na maila na michal@dziwisz.net i bardzo chętnie się zainteresuję takim sprzętem i kto wie, może rzeczywiście zrobimy audycję. A z ciekawości, jesteś w posiadaniu takich słuchawek?
1: Tak, jestem.
2: A to może Rajmondzie, gdyby fajnie byłoby, żebyś może zrobił jakąś prezentację dla nas. No ale to już będziemy w kontakcie mailowym i...
1: Bardzo chętnie.
2: Super. To w takim razie do napisania i do usłyszenia.
1: Dziękuję za audycję, super.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Hej.
0: No, dziękuję.
2: A zatem czy coś jeszcze, o czymś jeszcze warto wspomnieć?
0: O czym warto wspomnieć? No, przede wszystkim śmiało pytać, śmiało rozmawiać. Ja zawsze bardzo chętnie odpowiem na pytania, a jeśli chcielibyście, żeby coś takiego było na waszym terenie, no to ja zawsze jestem zwolennikiem właśnie takiej sytuacji, że dobra, no zbierzmy się, nie wiem, w trzech, czterech, w pięciu, napiszmy jakieś pismo do urzędu, albo właśnie sami, albo za pośrednictwem jakiegoś stowarzyszenia, które gdzieś tam działa, bo to są takie sytuacje, które są autentyczne i wiarygodne i często urzędnicy dobrze na to reagują i pomagają w jakimś tam sfinansowaniu czegoś takiego. Nie, zupełnie inna sytuacja, jeżeli przedsiębiorca przychodzi do urzędu i mówi, słuchajcie, ja mam tutaj taki cudowny środek, antidotum na wszelkie problemy niewidomych.
2: A zupełnie inaczej, jak petenci przychodzą.
0: A zupełnie inaczej, jak przychodzą ci petenci. Już oczywiście w roku wyborczym może tym bardziej, ale jest zupełnie inaczej, jak przychodzą petenci, osoby, które mówią tak, wiemy, znamy to, podoba nam się to, mamy tutaj listę punktów od najważniejszego może do najmniej, gdzie byście mogli kreskę odciąć, tak, ileś tam sztuk. Z początku listy sfinansować byłoby fantastycznie. No takie rzeczy wydaje mi się, że są autentyczne, są dosyć przekonujące i że to jest tak naprawdę najprostsza droga do tego, żeby jakoś ten swój teren uzbroić i przynajmniej kilka problemów rozwiązać. No ja powiem wam, że z takiego mojego życia no nie ma tygodnia, żeby nie było jakiejś takiej sytuacji, albo że niemalże można powiedzieć nie ma dnia, sobie klnę w duchu i sobie myślę, o ile by mi tu było łatwiej, gdyby tu był znaczny. Tak? Czyli w sytuacji, gdzie czegoś szukam, nie mogę znaleźć, albo nie wiem, wybieram ogrężną drogę, bo wiem, że jak pójdę na skróty, to być może gdzieś tam się pogubię, w coś się zaplączę, wejdę nie tam, gdzie trzeba. Także no, jest takich sytuacji. Wystarczy się zastanowić, gdzie by nam to mogło pomóc. Zebrać się, mówię, do kupy
2: i działać.
0: Próbować brać sprawy w swoje ręce.
2: Wystarczyło powiedzieć, że będziemy powoli kończyć naszą audycję, a telefony się rozdzwoniły i kolejny telefon mamy. Halo, kto tym razem jest z nami?
3: Dzień dobry, Grzegorz.
2: Witaj, Grzegorzu.
3: No,
0: dzień dobry.
3: To znaczy tak, no, mam tak, że tak kilka pytań do tego, no, odnośnie tego, co tu państw. No, to znaczy pierwsze, co mi się nasuwa, to fajne, żeby to było w Sosnowcu taki system, no choć u mnie w mieście z urzędnikami to no to się ciężko dogadać, ale na przykład bym to widział, no na przykład w tramwajach i autobusach takie właśnie narzeczenie takie wypowiadane takie, no na przykład no to czy linia podjeżdża, czy coś takiego, to nie? No to też byłoby tam fajne. Drugie pytanie, jak ja bym to sobie zamówił prywatnie, taki znacznik, to czy tak, jak to się na przykład to się programuje, że to tam przez USB tam tego, jak się bateria doładowuje, jak się to rozładuje po tych 2 latach na przykład.
0: Tak? No już mówię.
3: I czy to działa tylko z tą aplikacją Tatupoint, czy też w innych aplikacjach, które bikony rozpoznają na Androidzie też to działa, czy to tylko z tą aplikacją?
0: Już mówię, sam mechanizm rozgłaszania się takiego znacznika jest standardowy i takie typowe aplikacje, które wykrywają właśnie bikony czy urządzenia bluetoothowe, wykrywają te moje znaczniki. Jest dalej kwestia, co te aplikacje z tą wiedzą robią. I tego już nie wiem, no bo to zależy od aplikacji. Natomiast na pewno one nie potrafią jednej rzeczy, czyli nie potrafią aktywować moich znaczników i nie potrafią pobrać z nich content. To jest pewien...
3: Jak na przykład taki tekst jest w tym znaczniku, no to powinno w takiej aplikacji wyświetlić.
0: To jest kwestia pewnych protokołów, sposobu wydobycia tego tekstu ze znacznika i to nie są standardowe rzeczy, więc w tym momencie jakaś obca aplikacja tego nie odczyta. Natomiast są takie aplikacje, które wykrywają takie nadajniki bluetoothowe i można samemu sobie wprowadzić pewien tekst dla takiego nadajnika. I on się będzie zawsze pokazywał na telefonie, gdy aplikacja go wykryje, tak? Czyli przypisany taki tekst wyświetlany użytkownikowi w momencie, kiedy jesteśmy w zasięgu takiego znacznika. Także mówię, jeśli one bazują tylko na sygnale rozgłaszania, to na pewno ten znacznik będzie wykryty. Wiele więcej nie zrobią. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, bateria się wymienia w ten sposób, że się otwiera obudowę. Trzeba odkręcić parę śrubek, otworzyć obudowę, wymienić baterię. Bateria jest specjalna, to jest bateria litowa, 3-6 V, wysokoprądowa. To w momencie, gdybym sprzedawał tę informację, jaka to musi być bateria, jest. A co do konfiguracji, no to jest też taki element mocno rozbudowany, o którym w ogóle tu nie mówiliśmy w tej audycji, bo ona jest jakby dla użytkowników, a nie dla właścicieli znaczników. Otóż jest taka strona do zarządzania tymi znacznikami, gdzie właściciel znaczników się po prostu loguje, dostaje listę swoich znaczników, no i poprzez tą stronę www może wiele parametrów zmieniać, tak? Między innymi może zmieniać też tekst, może zmieniać głos, może zmieniać głośność, włączać detektor hałasu lub nie, czyli automatyczne dostosowywanie do hałasu otoczenia. Nie wiem, czy powiedziałem już o zasięgu. No wiele, wiele, wiele parametrów tam jest, które można sobie wyklikać przez stronę www. Po czym za pomocą póki co specjalnej aplikacji, ale już wkrótce zwykłej aplikacji użytkownika, przerzucane są te informacje z serwerów w internecie już do znacznika, po to, żeby on był należycie skonfigurowany. Także jest taki mechanizm do zarządzania tymi znacznikami też zbudowany. Tylko to jest drugi duży temat. To już by się nam przyciągnęła audycja bardzo. Ale oczywiście, jeśli ktoś nie chce z tego korzystać, wydaje mi się to za skomplikowane, no to ja taki znacznik zawsze to, jeżeli dostanę informację, jaki ma być tekst, jaki ma być głos, jaki ma być sygnał, to ja to jak najbardziej chętnie skonfiguruję, tak, na początek do sprzedaży.
2: To co, Grzegorzu, jeszcze jakieś pytania, czy to wszystko?
3: Nie, no to wszystko.
2: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo za telefon, do usłyszenia, no i może się jednak uda coś z urzędnikami pogadać i znaczniki się w Sosnowcu pojawią, kto wie. A ja myślę, że naszą audycję powoli możemy już kończyć. Przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o systemie znaczników Totu Point. Moim gościem był Jan Szuster. Bardzo ci, Janku, dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
0: A ja bardzo dziękuję, że mogłem poopowiadać. Mam nadzieję, że nie zanudziłem za bardzo.
2: Z pewnością nie i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, którzy nie mogli posłuchać tej audycji na żywo, posłuchają jej z podcastów. O, no już mieliśmy się żegnać, a patrz, jeszcze telefon. No to odbierzmy, tak? Odbierzmy. No, proszę bardzo, rozdzwoniliście się. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Dzień dobry, dobry wieczór, Maciek Walczak z tej strony.
2: Witaj, Maciek.
4: Pozwolę sobie tak nieśmiało się jeszcze wtrącić ten... jakiś tam swój głosik, swoje trzy grosze. Otóż ja miałem pytać, bo tak trochę rzadko dzwonię, trochę się tak nie bardzo mogę obyć. Więc tak, ja to przyznam szczerze, jak na początku pierwszy raz usłyszałem o projekcie sam w sobie, no to tak troszeczkę z powątpiewaniem, nie? No bo tak, no słyszy się nieraz, że jeden się z tą inicjatywą, tej inicjatywy podejmie, drugiej i tak dalej. No i tak szczerze mówiąc, no nie bardzo uwagę zwróciłem. To się bodajże pojawiła też informacja i na grupach facebookowych, niewidomi, niedowidzący, dostępny Apple, tak samo zdaje się. No ale po dzisiejszej audycji sobie myślę, że warto by było sobie jednak sprawdzić na żywo, jak to działa i tak dalej. No i stąd pytanie mam wreszcie. Pytanie, czy i kiedy wiadomo, czy... jakieś znaczniki będą w najbliższym czasie w Krakowie? Może, nie wiem, coś może już wiadomo?
0: W Krakowie, przyznam szczerze, żadnych kontaktów tego typu nie miałem i nie próbowałem. Trochę, wiecie, trochę jest sytuacja taka, że to jest dla mnie, cały ten projekt jest trochę dla mnie, ja się śmieję, kosztownym hobby i robię to, nazwijmy to, w wolnych chwilach. Czyli krótko mówiąc, przez pół miesiąca pracuję na życie i na to, żeby móc ten projekt realizować. A to oznacza, że no nie mogę robić wszystkiego w takim wymiarze, w jakim no byłoby to dla tego projektu dobre. Do Krakowa jeszcze nie dotarłem, bardzo mi przykro, ale kurczę, gdyby... gdzieś tam jakiś grunt był przygotowany, no choćby w ten sposób, co powiedziałem wcześniej, gdyby zebrała się jakaś grupka i było na przykład parę konkretnych propozycji na jakąś lokalizację czy coś, no to to już jest powód, żeby się spotkać, pokazać dokładnie w szczegółach, co, jak to działa i może rzeczywiście, tak jak mówię, no ja podkreślam, że to jest przy takiej mojej też organizacji pracy, no to by było niezwykle cenne, gdyby inicjatywy się pojawiały od dołu.
4: No w takim razie chyba trzeba będzie gdzieś słówko może napomknąć właścicielowi Galerii Krakowskiej, tutaj ludziom od dworca autobusowego, bo dzieją się różne rzeczy. A ja jeszcze mam pytanie odnośnie samej aplikacji, odnośnie tego oznajmienia, bo zdaje się mi to gdzieś uciekło. Bo mówił pan, że aplikacja musi być włączona, że nie może być w tle. A czy to się tak samo tyczy, znaczy inaczej, trzymam sobie, dajmy na to, tego iPhone'a w kieszeni, idę sobie gdzieś i wtedy, jak jest z autoblokadą ekranu? Ekran się blokuje i aplikacja działa, czy ekran może jest... Jak to wygląda?
0: Nie, ekran się blokuje, aplikacja działa.
4: Aplikacja sobie normalnie działa, ja dostaję sobie info w słuchaweczce. I znacznik wydaje i ja dostaję info również w słuchaweczce. Dobrze, to jeszcze mam ostatnie pytanie odnośnie tłumaczenia aplikacji. Czy generalnie jest, jeżeli by ktoś coś, to będzie szansa na dodawanie też kolejnych języków?
0: Sama aplikacja jakby natywnie jest zrobiona w angielsku i jakby tłumaczona na polski, po angielsku i tłumaczona na polski. No tak, taka jest kolej rzeczy w dzisiejszych czasach, więc ona jest polska, angielska w tej chwili. Ja nie widzę kłopotu, żeby była też w innym języku.
2: Z tego języka angielskiego zawsze można wyjść do dowolnego innego tak naprawdę.
0: No oczywiście. To wymaga tak naprawdę, że trzeba usiąść i po prostu poklepać trochę. Oczywiście też trzeba zadbać o to, żeby to tłumaczenie nie było w ogóle bez sensu, ale to jest inna sprawa. Natomiast technicznie to jest taka czysto rzemieślnicza praca, trzeba pewne tabelki powiedzmy wypełnić i już wtedy jest inny język w aplikacji. Z tym nie ma kłopotu.
4: No to może ja się też z tym pomysłem prześpię i w razie czego to jeszcze ewentualnie napiszę, jeszcze może gdyby coś w razie czego, to ewentualnie swoją jakąś tam pomoc przy tłumaczeniu na niemiecki ewentualnie będę w stanie kiedyś zaoferować.
0: No, także. No pewnie, że tak. Bardzo miło.
4: Dobrze. No to w takim razie chyba ode mnie tyle. Się trochę rozkręciłem, rozgadałem, przedłużyłem. W każdym razie miło mi było. Że tak powiem. I to chyba tyle ode mnie.
2: Dziękujemy ci bardzo, Maćku.
0: Dzięki.
2: Pozdrawiamy, do usłyszenia. No, telefonów na razie więcej nie widzę.
0: Jak się jeszcze ktoś zadzwoni, będziemy robić następną audycję.
2: Jasne, że tak, bo myślę, że system jest ciekawy i warto, żeby o nim mówić i warto, żeby ludzie znaczniki instalowali.
0: Także zapraszam do oglądania strony, tam jest też zakładka aktualności, jest profil TotuPoint na Facebooku, też można sobie zasubskrybować. Profil powstał kilka dni temu, więc na razie się mało tam dzieje, ale obiecuję, że się będzie działo więcej.
2: Na razie się pojawiło zaktualizowane zdjęcie, może Janku coś o tym zdjęciu opowiesz, bo tam żadnego opisu do tego zdjęcia nie widziałem.
0: Szczerze mówiąc...
2: Zadałem ci niewygodne pytanie.
0: Tak, zadałeś mi bardzo niewygodne pytanie, bo ja musiałbym zapytać, co to za zdjęcie tam jest wrzucone. To jest któreś ze zdjęć, które jest na mojej stronie internetowej. Tam jest taka galeria przykładów. To nie tyle są zdjęcia, to są takie trochę grafiki. Jest taka galeria przykładów zastosowania. I tam jest 6 ilustracji i to zdjęcie to jest jedna z tych sześciu ilustracji. Ale tak. No i wydawało mi się, że jeszcze wrzuciłem tam taki post, że na Paul and Rock Fundacja Kultury Bez Barier zabrała ze sobą taki znacznik po to, żeby do ich namiotu można było trafić po omacku łatwiej. No tak, no to... Właśnie. To inicjatywa tych państwa była, żeby założyć ten profil, bo ja wcześniej miałem profil firmowy, ale ponieważ TotuPoint sam z ciebie już zaczął być rozpoznawany bardziej jako TotuPoint niż jako Pirs, więc Ania Żurawska powiedziała, że trzeba tu szybciutko stworzyć profil TotuPoint, wrzuciła to zdjęcie wzięte ze strony, a ja w tym pośpiechu nie zapytałem, który to jest.
2: Jasne. No dobrze, to w takim razie, skoro telefonów nie ma, to myślę, że możemy powoli kończyć naszą dzisiejszą audycję. www.totupoint.pl to jest strona całego projektu, można sobie poczytać, pooglądać, posłuchać też przede wszystkim, bo znajdują się tam dźwięki i opisy tekstowe również wszystkich dostępnych publicznie znaczników. Z Janem można się kontaktować, jak najbardziej drogi kontaktu, no myślę, że możesz jeszcze raz przypomnieć dla naszych słuchaczy tak zupełnie na koniec.
0: To skoro mówimy o TotuPoincie, to może najprościej jan.szuster@totupoint.pl.
2: Zapraszamy do kontaktu i ja ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: I telefon, który jest na stronie kontakt firmowy, to jest telefon do mnie.
2: Do ciebie. Także bezpośrednio.
0: Tak jest.
2: Dobrze. Zatem dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że moim gościem był Jan Szuster z firmy Pirs Creative Lab. Mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłem. Taka nie. Przynajmniej widnieje na stronie. Właściciel tejże firmy. No i firma między innymi zajmuje się, bo tak jak powiedziałeś, to jest twój projekt taki trochę gdzieś tam hobbystyczny, po godzinach właśnie systemem znaczników TotuPoint. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnych spotkań na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: I znowu jesteśmy odrobinę po czasie, ale mam nadzieję, że już więcej niespodzianek technicznych nam dzisiejsza audycja nie zgotuje. Minęła godzina 19, to jest Radio N. Słuchacie nas na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się tu, aby rozmawiać o interesujących, mam nadzieję, tematach dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś w trójkę spotykamy się. Witam po drugiej stronie łącz Pawła Zadrożnego, redaktora serwisu przegubowiec.com, członka klubu miłośników komunikacji miejskiej w Warszawie oraz współautora broszury o dostępnej komunikacji miejskiej. Witaj, Pawle.
7: Dzień dobry.
2: Jest oprócz tego również Michał Dębiec, a Michał Dębiec jest między innymi oczywiście uczestnikiem Krakowskiego Okrągłego Stołu Transportowego oraz również współautorem wspomnianej przed momentem broszury o dostępnej komunikacji miejskiej, a także między innymi blogerem, autorem serwisu internetowego moimioczami.pl.
8: Czy, witam wszystkich.
2: Czy coś pominąłem? Chyba nie.
8: Michala. No nie, nie, no można powiedzieć, że w zupełności to wystarcza na razie.
2: Okej, zatem możemy rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Właśnie w tym momencie dostałem pierwsze pytanie, co tam tak buczy. No, jakość naszego dzisiejszego przekazu może być cokolwiek utrudniona, ale miejmy nadzieję, że w odbiorze audycji nie będzie to na dłuższą metę nikomu przeszkadzało. Dziś rozmawiać będziemy o komunikacji miejskiej, a właściwie o komunikacji w ogóle, o dostępnej komunikacji, o dostępności komunikacji. A skoro mówimy o dostępności, to na dobry początek myślę, że można by powiedzieć o tym, że często tej dostępności w komunikacji nie ma. No i pytanie podstawowe, co robić w takim przypadku? Zgłaszać to na pewno, ale komu i gdzie?
8: No z tym jest dosyć utrudniona sprawa, ponieważ każdy, kto chociaż raz próbował zainterweniować w związku z tym, że dla niego przejazd w jakimś stopniu jest niedostępny, natrafia na taki problem, że system transportowy jest dosyć mocno złożony i właściwie nie wiadomo, do kogo się zgłaszać, bo w każdym mieście inaczej to trochę wygląda. No i mamy takich uczestników tego systemu transportowego, jak po pierwsze gmina, która organizuje transport na swoim terenie, i w jej imieniu bardzo często jest powołana jednostka, która jest formalnie nazwana organizatorem transportu. W Warszawie jest to Zarząd Transportu Miejskiego, na Górnym Śląsku jest to KZK GOP, w Krakowie jest to ZIKIT, czyli struktura w Urzędzie Miejskim. Natomiast ten organizator transportu, on zamawia usługi u przewoźników. Czasami ma przewoźnika, który jest bardzo z nim związany, jak na przykład w Krakowie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, czyli MPK Kraków.
7: No to też należy w ogóle, że ZIKIT jest tworem bardzo nowym tak naprawdę, bo MPK jeszcze kilka lat temu było w ogóle organizatorem całości komunikacji miejskiej w Krakowie.
8: To jest w tej chwili jednostka, która ma status przewoźnika i oczywiście różni inni przewoźnicy, w tym też prywatne firmy, uczestniczą w przetargach na obsługę danej linii. No i dalej w tym systemie mamy również producentów autobusów i tramwajów, tudzież sprzętu innego, który jest wyposażeniem przystanków na przykład. No i to są z kolei takie podmioty, które uczestniczą w przetargach bądź w ogóle odpowiadają na zapytania ofertowe przewoźników i dostarczają tabor. Także mamy cztery takie podstawowe kompetencyjne zakresy. No i teraz odpowiadając, próbując odpowiedzieć na to pytanie, z kim w ogóle dyskutować, kiedy mamy zastrzeżenia co do dostępnego transportu, zazwyczaj będzie to właśnie organizator transportu. Zazwyczaj on ma moc wpłynięcia na przewoźników, a przewoźnicy później mogą dzięki temu zamawiać bardziej dostępny tabor u producentów.
2: No ja się niestety obawiam, Michale, słuchając tego, o czym mówisz, że jeżeli ktokolwiek chciałby zgłaszać jakiekolwiek problemy z dostępnością komunikacji, to może trafić na, i pewnie trafia, ty myślę, albo Paweł będziecie w stanie więcej na ten temat powiedzieć, ale pewnie trafiają często na, tak zwa, na jakiś taki po prostu mur albo na psychologię stosowaną, typu nie, my nie, to ktoś inny powinien tę sprawę załatwić.
8: No, tak bywa i bardzo często sama jednostka organizatora transportu bywa niespójna, jak na przykład KZK GOP, który składa się po prostu sama ta organizacja skupia wokół siebie gminy, które zgodziły się uczestniczyć w tej komunikacji. Natomiast inaczej niż w Warszawie, te gminy nie są ze sobą powiązane współistnieniem w jednym organizmie. Warszawa to jest kilka gmin, które istnieją w jednym ciele, które się nazywa stolica, natomiast KZK GOP to jest kilkanaście gmin, które po prostu no, mają ze sobą oczywiście jakieś...
7: Tworzą związek komunikacyjny.
8: Dokładnie, one się bardziej tak dogadały, żeby organizować ten transport i tak dalej. Natomiast no, to powoduje pewien problem, ponieważ w tym momencie administracja tego organizatora potrafi rozłożyć ręce i powiedzieć, no to nie do nas, to musicie naciskać swoją gminę, żeby ta gmina nacisnęła nas i wtedy my będziemy mogli nacisnąć przewoźników, którzy może kupią od producenta właściwy tabor. No i bywają takie gminy. Na szczęście bywają też przypadki odwrotne, czyli właśnie na przykład warszawski przykład jest dosyć dobry, gdzie ostatnio w sobotę jechałem autobusem, który powinien mieć zapowiedź głosową, miał wyłączoną tą zapowiedź. Paweł oświecił mnie, że te nowe autobusy muszą mieć tą zapowiedź włączoną i jeżeli nie została włączona, to jest to zaniedbanie jakiejś kierowcy albo jakaś przeszkoda techniczna, na które nakłada się kary, więc jest procedura od tego, że dzwoni się na infolinię ZTM-u, podawaną wszędzie na przystankach, podaje się numer takiego pojazdu. No i mówiąc łagodnie, kabluje na postawę kierowcy. Być może zmasowany atak na taką infolinię pozwala później wywalczyć to, że jednak mamy zapowiedzi głosowe. Więc no, w Krakowie wygląda to znowu inaczej i tutaj pisze się...
7: Jeżeli mogę wtrącić, to chciałbym powiedzieć, że takie działania są skuteczne, bo ja to widzę w swoich okolicach, gdzie głównie obsługuje to tutaj zajezdnia Ostrobramska, obsługuje, prawda, moją okolicę i tam jest część autobusów, które posiada właśnie zapowiedzi głosowe i na samym początku nie były one włączane z premedytacją. Po kilku czy kilkunastu takich zgłoszeniach w tej chwili właściwie wszystkie autobusy, jeżeli mają sprawną tą informację pasażerską, to są włączone i działa prawidłowo.
2: A dlaczego właściwie tego typu informacje są wyłączane? Jakie są najczęstsze powody, jakie zazwyczaj, no jakimi się to argumentuje? No bo skoro jest dana funkcjonalność, dana opcja w autobusie, no to, czy w jakimś innym środku komunikacji, no to powinna funkcjonować, a niestety okazuje się, że nie jest z tym tak łatwo.
8: Powiedziałbym, Michale, że to nawet nie jest dodatkowa funkcjonalność, co już bardzo często jest standard. To jest standard informacji pasażerskiej i jeżeli nie jest on wykorzystywany, to mamy do czynienia albo z jakąś postawą kierowcy, który sobie nie chce tego włączyć, nie wiem, bo mu przeszkadza na przykład, chociaż takich opinii nie słyszałem, bardziej słyszałem, że ktoś zapomina po prostu. Natomiast główna przyczyna tego, że nie powstała nadrzędna procedura taka, żeby zawsze to było włączone i na odpowiedniej głośności, dlatego że bywają tacy pasażerowie, zdrowi oczywiście, którzy składają skargi na informację pasażerską mówioną I byłem kiedyś gościem u pana rzecznika MPK Kraków, do którego właśnie w tym momencie, kiedy siedziałem, na biurko trafiła skarga jednej z pasażerek, że dlaczego tak strasznie się drze w tym tramwaju następny przystanek, przecież ona wie, jaki jest następny przystanek, a przeszkadza to czytać książkę i ludzi denerwuje i tak dalej. No i ja zawsze mówię wtedy takie zdanie, że chętnie bym odpowiadał w ogóle sam na tego typu skargi, tłumacząc, że droga pani, czy to, że zapowiedź głosowa jest w autobusie, powoduje u pani niedostępność środka transportu? Czy nie może pani skorzystać z autobusu, dlatego że jest tam zapowiedź głosowa? Bo akurat tak się składa, że jeżeli jej nie ma, to jest gro osób, które nie skorzystają.
2: No niestety, taka jest prawda. Zresztą jest jeszcze dużo innych czynników, które wpływają na dostępność bądź też jej brak, jeżeli chodzi o komunikację. O tym wszystkim powiemy, ale skoro już powiedzieliśmy, kto za co odpowiada, to może powiedzmy także, jak to się dzieje, że dany autobus czy dany pojazd, dzięki któremu się komunikujemy, w którym możemy sobie jechać, jest bądź nie jest dostępny. Tak naprawdę, jaka jest droga od zamówienia do wprowadzenia takiego pojazdu?
8: No więc na początku tutaj zaraz Pawłowi przekażę głos, bo też trochę powie na ten temat. Natomiast tuż na początku jest gmina, która podejmuje decyzję o tym, że chce być gminą dostępną i przyjazną osobom niepełnosprawnym.
2: To od razu zapytam, czy takie gminy, one to robią z własnej woli? One nie są na razie zobligowane do tego, by być gminami dostępnymi?
8: To znaczy nie, no nacisk z kierunku na przykład europejskich różnych organizacji jest dosyć duży, nacisk ze strony pozarządowych organizacji w Polsce, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, też jest silny, chociaż może nie aż tak jak Rady Europy. Natomiast muszę powiedzieć, że tak, jest zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w Radzie Europy. To się nazywa Plan Działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie, i to jest plan na 2006-2015. I tutaj mamy ileś punktów i jeden dotyczy transportu i są ścisłe zalecenia co do tworzenia dostępnego transportu i podam tutaj cztery takie główne punkty. Pierwszy to jest zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez wdrażanie polityki dostępnego transportu i to jest właśnie głównie rola państwa, gminy, samorządu. Zapewnienie, by przy wdrażaniu polityki dostępności transportu uwzględniano potrzeby wszystkich osób z różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnością. To jest z kolei duża rola organizacji pozarządowych, aby udzielały takich wskazówek i właśnie pisały artykuły, pisały listy z tym, co im pomaga, co im nie pomaga, co przeszkadza, czyli to jest taka edukacyjna rola trochę. Później mamy też promowanie dostępności istniejących usług transportu pasażerskiego dla wszystkich osób niepełnosprawnych i zapewnienie dostępności wszystkich nowych usług transportowych i związanej z nimi infrastruktury. No więc tutaj już są ściśle wytyczne co do realizacji usługi, więc tutaj jest główna rola organizatora i przewoźnika, aby te rzeczy były wdrożone. I na koniec mamy w tym zaleceniu promowanie wdrażania zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu. Uniwersalne projektowanie to jest takie zagadnienie, które najprościej można by wytłumaczyć tak, że tworzymy rozwiązanie dostępne dla maksymalnej liczby osób i jeżeli pojawia się cokolwiek nowego, to może być nałożone na to pierwotne rozwiązanie tylko wtedy, jeżeli nie psuje dostępności.
2: Czyli takie uniwersalne projektowanie to oznacza, że nie jest to dostępne na przykład tylko dla osób, które poruszają się na wózkach, tylko dla osób niewidomych, ale obejmuje swoim działaniem jak największą grupę tych uczestników transportu.
8: Osoby starsze, osoby turystów nieposługujących się językiem polskim, To dotyczy po prostu wszystkich, którzy mogą być pasażerami. No i teraz odpowiadając na to pytanie, w jaki sposób takie rzeczy się osiąga, no to mamy tą gminę, która właśnie jest przyciskana trochę do tego, żeby tworzyć dostępne rozwiązania. Kraków przyjął taką ustawę nawet na temat zwiększenia przyjazności osobom niepełnosprawnym. Natomiast później jest organizator transportu, który zamawia usługę. No i on zamawia tą usługę na podstawie warunków zamówienia. On zamawia usługę, w której musi wyszczególnia, co ta usługa powinna mieć. I problemem w Polsce jest to, że w bardzo małym zakresie organizatorzy transportu zawierają zapisy dotyczące dostępnego taboru i dostępnych rozwiązań w tych właśnie przetargach. No i tutaj Paweł może powiedzieć trochę więcej, dlatego że Warszawa już to robi od jakiegoś czasu.
7: To znaczy, Pawle, jakby w Warszawie są dwie drogi wprowadzenia dostępności w transporcie publicznym.
2: Pawle, jeżeli mógłbym cię prosić odrobinkę bliżej mikrofonu. Odrobinkę.
7: Dobrze. Postaram się, choć to będzie trudne.
8: O, teraz jest lepiej.
7: Lepiej?
2: Lepiej.
7: Więc tak, są dwie drogi jakby wprowadzania, zwiększenia dostępności transportu zbiorowego w Warszawie. Ponieważ są dwie drogi kupowania nowego taboru. Pierwsza droga to jest zamawianie usług przez ZTM. I tutaj ZTM robi przetarg na konkretną usługę.
2: A ZTM to jest?
7: Zarząd Transportu Miejskiego, to jest organizator. Uh-huh. I to jest, i oni robią, prawda, przetarg na konkretną usługę przewozową i wewnątrz tego przetargu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, są już zawarte wszelkie możliwe elementy dostępności pojazdów. To znaczy nie ma oczywiście podanej marki pojazdu, ale jest podane to, że ma być całkowicie niskopodłogowy, że mają być żółte poręcze, że mają być na żółto oznakowane krawędzie, że ma być system informacji pasażerskiej, wyświetlacze LED na zewnątrz, tam przyciski w Braille'u, tak zwana deska do mocowania wózków, no i generalnie tego typu rozwiązania. Wszystko jest bardzo dokładnie ujęte, włącznie z tym, na jakiej wysokości mają być poręcze i gdzie umocowane.
8: I dzięki temu, że w tym właśnie SIWZie, czyli w tej specyfikacji, pojawiają się tego typu zapisy, to teraz przewoźnik, dostając taki SIWZ do ręki,
7: nie ma wyboru po prostu.
8: Musi, żeby dostać kontrakt, musi spełnić te oczekiwania organizatora. No i teraz co zrobi taki przewoźnik? Ten przewoźnik oczywiście zapyta producenta o to, że musi spełnić takie warunki i producent, co może zrobić producent, żeby tutaj, żeby był dostępny ten kurs. No i w tym momencie producenci, którzy już są od dawna uwrażliwiani na potrzeby osób niepełnosprawnych, proponują różne rozwiązania. One oczywiście czasami mają swoją cenę. Musimy tutaj wyraźnie powiedzieć, że rurki żółte to nie jest żadna dodatkowa funkcjonalność. To jest coś, co jest tańsze w produkcji niż rurki chromowane, czy tam
7: niklowane albo ze stali
8: rdzennej. Właściwie to autobus czy tramwaj z tymi srebrnymi rurkami, które są prawie zupełnie niewidoczne dla osób o obniżonej sprawności rozpoznawania kontrastu w oczach, po prostu tracą na tym te osoby, a mogłyby zyskiwać tańszym kosztem. I ten przewoźnik, który przyszedł do producenta, musi teraz za pewne rzeczy zapłacić, prawda? To znaczy płaci za cały pojazd, no i niektóre rozwiązania mają też swoją cenę, no bo są jakby wyposażeniem takim bardziej specjalistycznym.
2: No czyli teraz jeszcze nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mieli pojazdy już tak naprawdę uniwersalnie dostępne i byłoby to na wyposażeniu standardowym. Tak dobrze nie ma.
8: No nie ma czegoś takiego jak standard, nie ma opracowanego standardu odgórnie. Są różne zalecenia, które na przykład my z Pawłem zawarliśmy w tej publikacji Dostępna komunikacja miejska, ponieważ przeczytam tutaj kawałek z ustawy o nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie w marcu bodaj, a podpisana została w grudniu wcześniej. Tam jest artykuł 12, punkt 2 i czytamy w nim. Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności, i tutaj jest podpunkt 4, potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie usług przewozowych. Nigdzie nie jest powiedziane, jakie to są potrzeby. Pisze, że organizator czy wszyscy uczestnicy transportu powinni zapewnić tą dostępność. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że potrafi podjechać autobus z naklejką, że jest bardzo dostępny, ponieważ jest niskopodłogowy, a w momencie, kiedy wchodzi się do środka, to albo stopnie są nieoznaczone, co obniża bezpieczeństwo, albo brakuje rurek niektórych, albo rurki są srebrne, albo wózek nie wjedzie, ponieważ stoi automat do biletów po środku miejsca, gdzie ten wózek powinien się znaleźć.
7: Jest słabe oświetlenie wnętrza bardzo.
8: Jest słabe oświetlenie wnętrz często. Do tego są przeróżne próby wstawiania jakiejś informacji pasażerskiej, która ma być ładna, a nie funkcjonalna, chociaż ja uważam, że funkcjonalna może być też ładna, tylko komuś musiałoby się trochę bardziej chcieć postarać.
2: Ja myślę, że do takich szczegółów technicznych, jeżeli pozwolicie, to dojdziemy właśnie za moment, a na razie powiedzmy może, jak wygląda ten etap dostarczenia użytkownikom dostępnego pojazdu.
7: Bo tak Michał się włączył i tak trochę nie dał mi skończyć generalnie. Chciałem wrócić do tego, że to był jakby pierwszy sposób zwiększania dostępności. I w zasadzie opiera się to na długich, długich rozmowach z urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za po prostu opracowywanie SIPS, i oni tam wstawiają te poszczególne, bardzo dokładne elementy wyposażenia pojazdu, które powodują dostępność. Ale to dotyczy jakby zleceń ze strony ZTM-u. A jeszcze jest druga sprawa, i to działa od 2007 roku, już takie naprawdę dobrze dostępne autobusy są od 2007 roku począwszy. Natomiast drugi, równie ważny sposób, to jest przetargi organizowane przez przewoźników, bo w Warszawie są przewoźnicy, którzy są przewoźnikami miejskimi, i taki przewoźnik ma obowiązek zorganizowania przetargu. I tutaj robił się kłopot, dlatego że oni dostają, znaczy miejscy przewoźnicy dostają z wolnej ręki zlecenia. Czyli jakby nie startują w przetargu do obsługi poszczególnych zadań przewozowych, tylko dostają z wolnej ręki obsługę tam na przykład 80% przejazdów autobusami. No i w związku z czym u nich panowała dosyć duża dowolność tak naprawdę, i dopiero od 2010 roku ujednolicono przepisy i obecnie właśnie wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej nowo kupowane muszą mieć żółte poręcze, żółte oznakowanie krawędzi, przyciski w Braille'u, system informacji pasażerskiej głosowej. Nie ma już w tym momencie dowolności, oczywiście muszą być w pełni niskopodłogowe. Nie ma już dowolności w tej materii. Wszystkie systemy, we wszystkie te systemy po prostu pojazdy muszą być wyposażone, niezależnie od tego, czy te usługi są z wolnej ręki, czy z przetargu. Po prostu przewoźnicy miejscy są także za to karani. 2010 roku.
2: A więc tak to wygląda. Czy jeszcze możemy coś dopowiedzieć a propos tego procesu? Jak to się dzieje, że taki pojazd się pojawia na naszych drogach i jest dostępny? Czy to już cały jest ten przebieg?
8: No to jest na pewno lwia część, chociaż to wszystko w czasie trwa oczywiście.
2: No i jeszcze wiadomo, trzeba przeszkolić kierowcę, żeby nie wyłączał systemu, no bo nic nam po tym, że będzie na przykład dostępny system informujący o tym, gdzie dany pojazd zmierza albo gdzie się zatrzymuje, jeżeli, no tak jak wspominałeś, na przykład jakiejś pani, która chce sobie poczytać książkę, nie będzie się to podobało i kierowca, albo nawet samemu kierowcy nie będzie się to podobało, że mu coś tam ględzi, no i wyłączy to. Także jest
7: generalnie trzeba kierowców trzeba kierowców przeszkolić po prostu, żeby wiedzieli w ogóle, jak zachować się w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz tych z ograniczoną mobilnością. Zresztą bodaj w zeszłym roku lub dwa lata temu brałem udział w takim konkursie na najlepszego kierowcę komunikacji miejskiej. Było to na targach w Kielcach.
2: Ale nie jako kierowca, Pawle.
7: Nie, nie, broń Boże. Uczestniczyłem tam jako, powiedzmy, statysta. No, między innymi udawałem osobę niewidową, co akurat nie
8: było. A jesteś tylko słabowidzącą, tak.
7: Ale też po prostu w 10 takich scenkach braliśmy udział i brały też udział inne osoby, między innymi osoby na wózkach, osoby o kulach, osoby niesłyszące. I było 10 scenek i po prostu badaliśmy, jak kierowcy się zachowają i potem komisja składająca się właśnie z tych uczestników tych scenek, że tak powiem, oceniała poszczególne zachowania kierowcy. No i okazało się, że mimo szkoleń kierowcy często nie wiedzą, jak się zachować. Czasami intuicyjnie wiedzą, czasami wiedzą bardzo dokładnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wózkowiczów. Tu jest ten problem najmniejszy. Natomiast kompletnie się gubią właśnie w przypadku osób słabowidzących czy niewidomych oraz osób na przykład, z którymi jest bardzo ciężki kontakt utrudniony, to znaczy na przykład osoby głuchonieme albo osoby jakieś chore neurologicznie, które mają problemy z mówieniem.
2: Ale o tym wszystkim myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji, bo to w końcu dopiero niecałe pół godziny naszego dzisiejszego programu, w którym, przypomnę, dziś rozmawiamy o dostępnym transporcie. Michał Dębiec i Paweł Zadrożny są dziś gośćmi audycji, a oczywiście również czekamy na wasze telefony. Można do nas dzwonić za pomocą Skype'a. Nasz login to tyflopodcast.net, tak mówiąc bardziej poprawnie. A oczywiście do waszej dyspozycji jest również nasz telefon antenowy 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Czekamy na wasze telefony, uwagi, pytania. Jeżeli tylko chcielibyście coś powiedzieć na antenie, to oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji. Teraz przejedziemy się autobusem czerwonym, a do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Radio E! To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Michałem Dębcem oraz Pawłem Zadrożnym rozmawiamy o dostępności transportu publicznego. No właśnie, powiedzieliśmy już, jaką drogę musi przebyć taki pojazd, jakie szczeble, aby stać się dostępnym. Oczywiście przy dobrych wiatrach, bo nie zawsze dostępnym się staje. Ale teraz, zanim powiemy o tym, na co tak naprawdę, z jakich czynników składa się ta dostępność danego pojazdu, czy to autobusu, czy tramwaju, czy też innych pojazdów komunikacji publicznej, to pytanie jest takie, bo kiedy słyszymy słowo dostępność, to przede wszystkim kojarzy się nam ona z tym, że dany pojazd, czy dana usługa, czy dane urządzenie jest przyjazne osobom niepełnosprawnym, że to trzeba robić ileś tam rzeczy, aby dla osób niepełnosprawnych było to ułatwieniem. Ale czy rzeczywiście tylko dla osób niepełnosprawnych rzeczywiście taka dostępność jest ułatwieniem?
8: Ja tutaj bym jedną rzecz sprostował, bo samo słowo dostępność nie oznacza tak naprawdę dostępności dla osób niepełnosprawnych i my czasami działacze środowiska trochę zapominamy o tym i używamy skrótu myślowego. Tak naprawdę dostępność to jest dostępność w ogóle dla wszystkich zainteresowanych daną usługą. Natomiast nam chodzi głównie o zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jesteśmy z tego środowiska, ale tutaj trzeba bardzo jasno powiedzieć, że według Narodowego Spisu Powszechnego, który był poprzednio, bo ten obecny nic nowego, ciekawego nie wniesie niestety, poprzedni pokazał, że mamy 4,5 miliona w Polsce osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do tego, według tego samego spisu, dodatkowy milion deklaruje, że on się czuje niepełnosprawny, czyli mamy grupę 5,5 miliona. Natomiast pamiętajmy jeszcze dodatkowo, że są osoby starsze, które wcale nie muszą mieć grupy niepełnosprawności, mogą czuć się dobrze, ale dosyć ciężko się poruszać, albo na przykład już trochę słabo widzieć. I tych osób starszych, no tutaj Ministerstwo Finansów się licytuje cały czas o to, jaki będzie system emerytalny i w ogóle, i raz się podaje większą liczbę emerytów, raz mniejszą, ale proszę Państwa, jest to ogromna liczba. A do tego powinniśmy dodać jeszcze osoby, które są chwilowo niepełnosprawne i może to śmiesznie zabrzmi, że chwilowo niepełnosprawne, ale akurat kobieta w ciąży jest osobą chwilowo niepełnosprawną. Osoba, która złamała nogę i porusza się o kulach, jest osobą chwilowo niepełnosprawną. Ktoś, kto stłuk okulary i jedzie właśnie do optyka zrobić nowe, jest osobą chwilowo niepełnosprawną. I zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że 1/3 społeczeństwa co najmniej w danym momencie odczuwa jakieś niedyspozycje z powodu braku sprawności takiej, jaka jest norma społeczna dla osób sprawnych. Więc jeżeli mówimy o dostępności transportu, to mówmy o tym, że to nie jest jakaś tam marginalna grupa osób niepełnosprawnych, tylko to jest tak naprawdę bardzo duża rzesza pasażerów, dla których rozwiązania dostępnościowe, poprawiające dostępność, również zwiększają tą dostępność. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli są jakieś rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo, to poprawiają bezpieczeństwo dla wszystkich pasażerów, a nie tylko dla osoby niepełnosprawnej. Także mówimy tutaj o takim zjawisku, które powinno być definiowane znacznie szerzej niż na początku powiedzieliśmy, że tylko dla niepełnosprawnych. I powinniśmy.
2: No i też jeszcze rzecz z drugiego końca skali, która mi tak się kojarzy, to zauważam to i ja już niejednokrotnie to podkreślałem. Ja to może zauważam dlatego, że no akurat moja niepełnosprawność, czyli brak wzroku, to jest taka niepełnosprawność dotykana, a właściwie zauważana nieco rzadziej, bo zauważyłem i to nadal jest chyba aktualne, między innymi właśnie w przypadku autobusów, że zazwyczaj jeszcze jakiś czas temu było tak, że kiedy autobus był nisko podłogowy, czyli ułatwiał wjazd wózkom, no to się mówiło, to że on jest tak dostępny koniec. I koniec. Nie ma potrzeby w ogóle nic więcej z tym robić.
8: Mhm. Natomiast ja zawsze powtarzam jak mantrę takie zdanko, że dostępność dla jednej niepełnosprawności, zwiększona dostępność dla jednej niepełnosprawności wcale nie jest zwiększoną dostępnością. Usiłowałem ostatnio podczas różnych konsultacji namierzyć osobę na wózku, która samodzielnie porusza się po Krakowie. I muszę przyznać, że nie trafiłem na taką osobę, mimo że rozmawiałem z paroma osobami, które jeżdżą na wózku, tylko że te osoby mogą zrobić w Polsce prawo jazdy, mogą zakupić pojazd dostępny dla nich. To już w tej chwili nie jest tak strasznie...
7: Są dofinansowanie nawet do tego.
8: Dokładnie. I tak na dobrą sprawę usiłowałem właśnie namierzyć taką osobę. Wiem, że są takie osoby, bo widuję je czasem na ulicy, korzystające z komunikacji, natomiast naprawdę jest ich mniejszość. I kiedy rozmawiałem z kolegą na wózku rok temu o tym, dlaczego nie korzysta z komunikacji miejskiej, tylko woli samochód, no to mówi po prostu, że komunikacja miejska to jest tylko jakiś tam środek transportu, natomiast później trzeba zejść, przejść pomiędzy peronami, przez węzły przesiadkowe, przeciskać się i wcale nie jest łatwo, wcale nie jest fajnie. Znacznie lepiej zrobić to samochodem i mniej stresu i tak dalej. A mamy w tym momencie też mnóstwo osób starszych i mnóstwo osób niewidomych i słabowidzących, które są skazane na komunikację miejską i transport publiczny w ogóle, dlatego że nigdy nie zrobią prawa jazdy. No chociaż słyszymy czasem o takich, którzy użytkują samochody. Na Litwie chyba już trzeci raz złapano takiego niewidomego, który bawi się w zapach kobiety jak Al Pacino i po prostu jeździ po ulicy. No ja też się zawsze śmieję, że ja też mogę jechać, bo mi niczego nie zabiorą, nawet jak po piwie będę, bo
7: a poza tym
8: no,
7: nie
8: w każdym razie... A poza tym nie widzę przeszkód, tak.
2: No też, też istnieją jeszcze takie historie, w których mówi się, że na przykład osoby, które powiedzmy były zakwalifikowane jako niewidome, tu i tam jeździły własnym samochodem, no ale to już...
8: Tak, są takie przypadki, no i oczywiście, cóż, natomiast nie jest to norma.
2: Prosimy nie brać przykładu.
8: prosimy nie brać przykładu. Rozumiem fascynację filmem Zapach kobiety, ale jeżdżenia po ulicach publicznych to trochę nie rozumiem, bo tak na dobrą sprawę nawet przy małej prędkości można kogoś zabić, albo uszkodzić, albo siebie, albo kogoś niewinnego. Także, no nie, jesteśmy skazani na transport publiczny i chcemy, żeby ten transport publiczny do nas był jakoś lepiej nastawiony, przyjaźniejszy. No i właśnie w momencie, kiedy rozmawiam z wieloma urzędnikami lub osobami z różnych związków komunikacyjnych, czy z kierowcami nawet, no to oni zawsze właśnie powtarzają, że no tak, no ale przecież mamy platformę dla wózka i mamy przyklęk dla wózków, no to czego wy niepełnosprawni chcecie więcej? No to dobrze, no to gdybyśmy robili dokładne badania, to okazałoby się, że właściwie ludzi na wózku korzystających z transportu jest na pewno mniej niż osób niewidomych korzystających z transportu i

0: autobus może przykucnąć, że tak powiem, czyli przechylić się do krawężnika za pomocą hydraulicznych siłowników. No i z reguły jest to 5-7 cm jeszcze niżej. Tak jak normalnie podłoga przebiega powiedzmy na wysokości 32 cm, to jeszcze do 25 cm może obniżyć i po prostu dotknąć krawężnika. Czy tam dotknąć chodnika i po prostu dzięki temu jest możliwość bezkolizyjnego wjechania nawet bez rozkładania rampy w przypadku
1: no
0: dobrze zrobionych przystanków.
1: Natomiast też trzeba powiedzieć, że część osób niepełnosprawnych poruszających się na przykład samodzielnie porusza się wózkami elektrycznymi, które ważą około 300 kg bez załadunku na przykład. Akumulatory są dosyć ciężkie i te wózki to nie są takie, że ktoś podniesie przód i pomoże panu wsiąść albo coś w ten deseń. Po prostu to są wózki, które wjadą tylko wtedy, jeżeli będą miały wjazd na równi do chodnika lub kiedy się wyciągnie rampę.
0: Tak, ja jeszcze chciałem dodać przy okazji w ramach takiej ciekawostki, że w Zielonej Górze w zeszłym roku, albo dwa lata temu, już dokładnie nie pamiętam, pojawił się przepis mówiący o zakazie przewożenia wózków elektrycznych w autobusach, który no, rażąco dyskryminował po prostu osoby najbardziej niepełnosprawne wśród ruchowców, bo to są osoby takie, które nie są w stanie jeździć normalnymi wózkami, tylko z reguły osoby sparaliżowane po prostu od szyi w dół.
1: A jestem ciekaw, nie wiem, czy słyszałeś, czy były jakieś protesty z tego powodu, czy
0: tak,
1: ktoś
0: były protesty,
1: pisał jakieś
0: pisma? Nawet ogólnopolska kampania medialna, między innymi w Faktach TVN była informacja w Teleekspresie. I nie wiem niestety, czy już z tego zrezygnowano, ale bardzo szybko został ten pomysł spacyfikowany. Oczywiście jakby tłumaczono się aspektami bezpieczeństwa właśnie. To, co
2: no właśnie, bo to o to chciałem zapytać. Jakie było uzasadnienie?
0: Uzasadnienie było takie, że to może być stwarzać niebezpieczeństwo dla pasażerów, bo jak przy hamowaniu wózek się przesunie, to może kogoś przycisnąć, a to jest 300 kg, może to nogi połamać, nie wiem, tego typu. Oczywiście jest to kompletna bzdura, bo autobusy niskopodłogowe powinny być wyposażone właśnie w te słynne deski tak zwane. To są takie pionowe elementy, do których przypina się wózek i oczywiście przy tych deskach powinny być pasy bezwładnościowe i wjeżdża się takim wózkiem plecami do tej deski, a następnie przypina się bezwładnościowym pasem biodrowym wózek i tyle. I cała historia, wtedy wózek jest bezpieczny i przy ruszaniu i przy hamowaniu autobusu on się nie przemieści, dlatego że właśnie pas jest bezwładnościowy, czyli działa tak samo jak nowoczesne pasy w samochodzie.
2: I tu już przechodzimy do elementów, jakie składają się na dostępność komunikacji publicznej, ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od początku, a ta dostępność zaczyna się, Michale, Pawle, znacznie wcześniej, bo w domu.
0: Mhm. Oczywiście.
1: Dokładnie tak. Kiedyś koncepcje transportowe polegały na tym, że myślano o tym w ten sposób, że zapewniamy transport i ten transport to jest od momentu wsiadania do autobusu po wysiadanie z autobusu, ponieważ transport był rozumiany jako przemieszczanie się środkiem transportu. A teraz koncepcje idą w zupełnie inną stronę. Teraz chcemy mieć dostępny transport z punktu A do punktu B. Punkt A to jest nasz dom, gdzie po prostu zaczyna się każda podróż, ponieważ albo podejmujemy tutaj decyzję, albo sprawdzamy przez internet, albo dzwonimy na infolinię i pytamy o to, kiedy, jaki podjeżdża autobus, czy on będzie niskopodwoziowy, czy możemy liczyć na jakąś pomoc kierowcy. To się tak naprawdę wszystko zaczyna w domu. Nawet osoby niewidome również przecież lepiej przeczytają w internecie pod warunkiem, że strona internetowa będzie dostępna. Przeczytają sobie rozkład jazdy, trasę i tak dalej, będą w stanie zaplanować swoją podróż, a na przystanku, gdzie na przykład nie będzie nikogo albo nikt nie będzie skory do pomocy w odczytaniu rozkładu, albo jak to bywa czasem w Krakowie, nawet będą osoby takie, które są zdrowe, a nie będą w stanie odczytać dosyć małych cyferek, to w tym momencie mamy problem, prawda? Więc my raczej zaczynamy planować podróż w naszych domach i tak to się zaczyna. Więc elementy, które są po stronie tego naszego domu, są takie od strony organizacji.

0: organizatora też, że powinien zapewnić dostępną stronę internetową, dostępną i dla osób słabowidzących, i dla osób niewidomych. Powinien zapewnić infolinię i ta infolinia powinna oczywiście mieć informację o tym, który tabor, który kurs będzie realizowany przez pojazd niskopodłogowy na przykład. I powinien mieć też informacje mniej więcej o tym, jakie na węzłach przesiadkowych mogą panować warunki. Na przykład przesiadka gdzieś pod skomplikowanym skrzyżowaniem powinna być dosyć oznaczona, że wysiada pan na przystanku, który się nazywa tak a tak, a wsiada pan na przystanku, który się nazywa tak samo, tylko jedzie w kierunku innym i trzeba szukać tego kierunku. Albo tak jak jest w Warszawie, trzeba szukać numerku, ponieważ węzły przesiadkowe mają swoje... przystanek jest na przykład...
1: Zespoły przystankowe są po prostu numerowane. I każdy przystanek, każdy słupek, że tak powiem, jest numerowany na tablicy nad piktogramem autobusu czy tramwaju. Jest nazwa przystanku z numerem. No i te numery też jakby swoją logikę mają, bo przeważnie parzystość lub nieparzystość numeru oznacza kierunek też jakby. Więc jak się już to trochę w miarę rozgryzie, to jest to bardzo proste. Bo jest to konsekwentne po prostu. To jest...
0: Jest też taka zasada, która też pomaga w planowaniu podróży i akurat no niestety nie wszystkie systemy transportowe w Polsce są tak opisane, ale no, będę się tutaj upierał, że Warszawa ma to zrobione w miarę całkiem dobrze, że dwucyfrowe numery to są numery tramwajów, później mamy numery autobusów...
1: Albo jednocyfrowe.
0: Albo jedno, tak, przepraszam. No, chodzi o cyfry pojedyncze i dziesiątki, tak? No i później mamy, tu mi Paweł musisz pomóc, bo nie znam na pamięć, od stówki do 200 to są numery jakie?
1: Od 100 do 299 to są numery autobusowe linii zwykłych, od 300 do 399 to są zwykłe okresowe, potem od 400 do 499 to są przyspieszone okresowe.
0: Okresowe, 500, czyli jadące w godzinach szczytu.
1: W godzinach, znaczy jadące nie przez cały tydzień, bo są też takie, które jeżdżą na przykład w dni powszednie przez cały dzień. A są też takie, które jeżdżą na przykład tylko w soboty i w niedzielę. Generalnie takie, które nie jeżdżą przez cały tydzień. Potem jak już widzimy czwórkę albo trójkę, to powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że musimy sprawdzić, czy to jeździ, czy nie. Na tej zasadzie.
2: Ale jak rozumiem, to dotyczy tylko Warszawy, tak? Czy to jest
1: to dotyczy
2: jakaś...
1: tylko Warszawy. Na 500 są linie przyspieszone całotygodniowe i na 700 są linie podmiejskie, a na 800 są linie podmiejskie okresowe. Czyli też właśnie
0: i jeszcze takie, były linie nocne kiedyś 600 czarne,
1: tak,
0: a teraz one N.
1: N
0: jeszcze są E. Jeszcze są E, czyli linie ekspresowe, tak? I tam są chyba 5 jest tych linii. No i do tego mamy inne oznaczenia dla kolejki aglomeracyjnej i inne oznaczenie dla metra. Więc tak naprawdę czytanie tego rozkładu jest dosyć proste, to znaczy też trzeba sobie przyswoić te zasady. Natomiast w Krakowie na pewno jest tak, że cyfry też od 1 do tam chyba 41, nie, przepraszam, do 51, to są cyfry oznaczające tramwaje. No a dalej to jest coś, czego jeszcze nie rozgryzłem. To znaczy może też jest jakiś system w tym, ale on, nie wiem, nie jest dla mnie tak logiczny, więc może być ciężej.
2: Mamy pierwszy telefon w naszej dzisiejszej audycji. Tomek się do nas dodzwonił. Witaj, Tomku.
3: Witam.
2: I cóż nam powiesz a propos dostępnego transportu? Może jakieś refleksje albo pytania?
3: A propos dostępności, to znaczy jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że są jeszcze Elki w Warszawie, czyli te linie, tam niedawno to wprowadzili.
1: Znaczy one właśnie nie są linie, w Warszawie,
3: międzystrefowe linie uzupełniające, to się chyba tak nazywa.
1: Tak jest,
3: no ale w każdym razie chciałbym jeszcze powiedzieć o takim czymś, że niektóre te zarządy jakby transportowe w różnych kilku tam miastach, regionach udostępniły punkty współrzędne GPS przystanków dla niewidomych. Między innymi właśnie ZTM warszawski.
0: Czy to chodzi o system Ariadna, czy w jaki sposób jest to odbierane przez osobę niewidomą z komórki, tak?
3: Z komórki, to znaczy ja to znam jako współrzędne do programu Lowstone.
0: Lowstone to jest program, który mamy na komórce i który właśnie w sposób...
2: Który ma dosyć dużą bazę różnego rodzaju punktów. To
3: znaczy sam Lowstone to bazę ma... To nie ma bazy, tylko jakby ludzie załatwiają.
2: No właśnie, to jest taka baza, którą użytkownicy sami dostarczają i to na tej całej społeczności bazuje.
3: Właśnie jakiegoś czasu użytkownicy jakoś tam dzwonią, załatwiają w MPK-ach i innych takich współrzędnych przystanków i nawet czasami to się udaje.
0: Mhm. A korzystałeś z tego, Tomku? Sam korzystasz?
3: Oczywiście.
0: No i wrażenie jest jakie? Nie ma żadnych pomyłek na trasie, łatwiej się przesiadać. Co ci to daje, że jest taki system?
3: To jest, jeżeli jest taki system, to mi daje przede wszystkim to, że no jeszcze nie wszystkie autobusy mają tą zapowiedź głosową, tramwaje również. No i efekt jest taki, że jakby no niezależnie od tego, jaki to jest autobus, to po pierwsze wiem, gdzie dokładnie wysiadam, nie muszę się nikogo pytać. W Warszawie to powiedzmy, że jest jeszcze mniejszy problem, bo mniej więcej wiem, gdzie jestem. Natomiast w Krakowie to nie wiem, z czego to wynika. Natomiast jakoś częściej niż w Warszawie, jak się pytałem, przepraszam, kiedy będzie przystanek jakiś, to na 3 osoby miałem 4 informacje. Także nie wiem, z czego to wynika, ale tak jakoś było.
0: Natomiast to bardzo często, bardzo ciężko się pyta kogoś na Starym Mieście, ponieważ głównie możesz trafić na turystę, który też nie wie i cała grupa później szuka twojego przystanku. To już kiedyś
3: no,
0: też
3: ja właśnie wsiadałem na Dworcu Głównym, tam jest też fajnie, bo tam też jeżdżą turyści. Jeszcze pół biedy, kiedy to sobie słyszę, jeżeli turysta mówi, I'm sorry, I don't seem Polish, no, to jest po prostu pięknie. Bo nie to, że nie wie, ale jak się nawet przyjdzie zapytam, to na pewno nie będzie wiedział, jaki jest przystanek. W każdym razie to jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest to, że w mapach Google, które też mają interfejs dostępny dla niewidomych, jeżeli mam dojechać w jakieś miejsce, to mogę sobie zobaczyć, gdzie jest najbliższy przystanek do tego miejsca. No bo nie ma map żadnych dla niewidomych, więc no trzeba jakoś... No bo jeżeli...
1: Mam takie pytanie, czy korzystałeś może z takiej aplikacji jakdojadę.pl?
0: To jest ZTM.
1: Jestem
0: właśnie
1: ciekaw, czy to w ogóle chyba wymyślono i było podpięte pod stronę warszawskiego ZTM-u, ale wiem, że w tej chwili są już też sieci komunikacyjne innych miast. Natomiast ciekawi mnie po prostu, czy osoba niewidoma jest w stanie ten system, tą stronę ogarnąć, bo ja jestem słabowidzący i mnie się to dosyć podoba, aczkolwiek mapki nie są.
3: Znaczy, szczerze mówiąc, słyszałem o tej stronie, ale jakoś nie słyszałem na tyle często, żeby jakoś się z nią zapoznać, bo to było trochę na zasadzie, że słyszałem, a jak coś było trzeba, to jakby mapy Google mi pierwsze przychodziły na myśl i jakby narzędzia, które z nich korzystały. Ale...
0: Czyli mapy Google mają zaznaczone przystanki tylko w tych miastach, w których oznaczają się przystanki na GPS-ie, prawda? Bo tam, gdzie nie oznaczono przystanku na GPS-ie, to Google tego nie wychwyci.
3: To znaczy, to jest tak, że no, czy pewnie tak, tylko to też jest, no, pewnie Google jakoś tam mają swoje przystanki dla Lowstone'a, to są swoje wtyczki, także no, to też jest jakoś tam trochę dwie różne rzeczy. Natomiast no ja mieszkam w Warszawie, czy w zasadzie pod Warszawą. W każdym razie już nie raz, nie dwa w taką metodą udało mi się poznać, gdzie i jakim autobusem mam pojechać, na który przystanek i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. A jakbyś miał tak ogólnie powiedzieć, czy dobrze ci się korzysta z komunikacji w Warszawie? Ogólnie.
3: Ogólnie to
0: często
3: tak.
0: Miewasz problemy.
3: Nie mam jakichś chyba wielkich wymagań. Jakoś sobie radzę i radziłem. W razie czego koniec języka za przewodnika statystycznie się udawał. No i jak na razie nie, było kilka razy, kiedy się gdzieś tam zgubiłem, natomiast jakoś no, jak widać, żyję do tej pory, no i jest okej. Okay, no.
2: A to ja zapytam Tomku o jeszcze jedną rzecz, no bo w końcu autobusy czy tramwaje to nie jest jedyny element dostępnej komunikacji. Pamiętamy zapewne jakiś czas temu aferę związaną z warszawskim metrem. No i jak to u Ciebie wygląda z korzystaniem z metra?
0: Poczekaj, poczekaj Michale, nakreślij tą aferę, bo nie wszyscy może kojarzą.
2: No, chodzi o wypadek, prawda, jednego niewidomego człowieka, który po prostu no, dosyć mocno no został pan tam poszkodowany.
0: Ja od razu tutaj dodam, zanim Tomek odpowie, że tak naprawdę do metra bardzo często wpadali nasi znajomi niewidomi i to nie był odosobniony przypadek, tylko akurat w tym przypadku zdarzyło się, że metro akurat podjeżdżało na peron. Natomiast no, rozmawiałem parę razy z osobami, które notorycznie lądowały w tym metrze i oczywiście perony są monitorowane i to nie jest tak, że to był problem z zaskoczenia dla metra, tylko tak naprawdę to był znany problem, z którym nie zrobiono nic specjalnie, a następnie po wypadku minęło już od tego wypadku chyba 3 lata, kiedy właśnie Filip stracił chyba obie nogi, o ile pamiętam.
1: Dobrze, że uszedł z życiem. Jedną stracił na pewno, a drugą uratują cały czas.
0: No w każdym razie minęły kolejne 3 lata i oto guzki na peronach pojawiają się dopiero chyba teraz na stacji Świętokrzyska. Dobrze mówię, Paweł?
1: Znaczy w tej chwili już są chyba na 5 czy 6 stacjach, bo to...
3: I to jakoś tak szybko, bo chyba w te wakacje chcą ze wszystkim sobie poradzić z tego, co tam czytałem.
1: Do końca sierpnia chcą to wszystko zrobić. Natomiast teraz już czytałem w mediach, że te, które na Świętokrzyskie naklejono na początku, już się urywają.
2: No właśnie, też ostatnio mi to mignęło gdzieś w informacjach. Miałem właśnie o tym też wspomnieć.
1: Natomiast przede wszystkim w przypadku metra to chciałem tak nawiązać, że metro jakby stosowało politykę uniku. Metro tłumaczyło się tym, że nie robi tego systemu zabezpieczeń dotykowych, oznaczeń dotykowych, dlatego że nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych. Owszem, przepisów nie było, ale na przykład Warszawska Kolej Dojazdowa robi to chyba od 6 lat już i wszystkie modernizowane stacje były oznakowywane systemem oznaczeń dotykowych. Nie wiem do końca, czy to jest zgodne z tym obecnym prawem, ale na pewno jest lepsze niż nic i zdecydowanie bezpieczniejsze. I zresztą podobnie, bo WKD akurat ma własne stacje, własną sieć, to wszystko jest ich własnością, ale podobnie jest też przy remontach i modernizacjach tych linii kolejowych należących do PKP PLK, gdzie też na nowych dworcach jest to już stosowane od chyba 5 czy 6 lat. Natomiast metro twardo twierdziło, że tego się nie da zrobić, bo nie ma przepisów.
2: No a jak ty, Tomku, oceniasz dostępność metra? Tak, a propos.
3: To znaczy tak. Bo to jest tak, jak się chodzi w ogóle wszędzie, to jeżeli się uważa, to się nie wpadnie. Natomiast jest tak, że czasem jest się jakoś tam roztargniony, myśli się o czymś. No i nie raz i nie dwa zdarza się, że albo się wpadnie na słup, albo się gdzieś tam z krawężnika spadnie albo coś. Tylko problem jest w tym, że jeżeli jakby krawężnik, to się najwyżej, nie wiem, w najgorszym przypadku się nogę skręci, no to w metrze wiadomo, co jest w najgorszym przypadku. Nie ta wysokość, no i jak jest akurat zbieg okoliczności, no to może być jeszcze ciekawiej. Tak. No i... Natomiast, no ja jak jeździłem metrem, no i jak na razie nic, ani nie wpadłem, ani nic mi się nie stało, także no...
1: Może już przetestować to nowe oznakowanie? Czy jeszcze nie?
3: Nie, byłem tylko na centralnym, gdzie są guzki.
1: No właśnie, i jak? Bo to podobne jest, podobny system jest, co na centralnym.
3: Problem jest na centralny w tym, że tam, gdzie przynajmniej gdzie ja byłem, po jednej stronie peronu były guzki, po drugiej stronie nie było.
1: A, bo jest remont.
0: No bo to jeszcze, tak, no, bo to jest remont. Natomiast
3: tam, gdzie było, no to jest fajne, no bo jakby do tej pory to był główny priorytet, żeby uważać, czy się, aby przypadkiem nie spłynieć, więc ja zawsze wolałem zwolnić do tego 1 km/h, czy ilu tam. I sobie po tym metrze tup, spokojnie, powolutku. Natomiast jakby w tym momencie jest jakby kolejna rzecz, no, która mówi, okej, dobra, jest wszystko w porządku, można iść, guzki są po lewej, super.
0: W metrze są świetne zapowiedzi, robił Ksawery Jasiński i pamiętam kiedyś, jak to były chyba jakieś walentynki albo coś takiego, wszedłem do metra i zamiast w głośniku usłyszeć następna stacja, metro Świętokrzyska, usłyszałem taki głos motorniczego: Kobito, zęby se wybijesz, a następny pociąg za 4 minuty. Następna stacja, metro Świętokrzysko.
3: A właśnie jeszcze tych zapowiedzi głosowych, to czasami, rzadko niemniej jednak się zdarzało, że zapowiedzi się myliły. Były puszczone przystanek wcześniej, przystanek później. Pół biedy, jeżeli byłem zorientowany i wiedziałem, że na jakiej stacji wsiadam, na jakim przystanku wysiadam, to okej. Okay. Natomiast jak jechałem gdzieś tam w ogóle, gdzie mnie jeszcze nie było, na jakiejś tam dzielnicy, no to nagle jest problem, czy on się pomylił, czy nie, bo on mówił w zupełnie innych miejscach niż powinien, on coś powtórzył i teraz ciekawe, czy teraz mówi następny przystanek, czy przystanek jeszcze następny, no i to jest też kolejny ten do GPS-a, żeby czasami jednak używać.
2: No zgadza się, bo dokładnie. To różnie może z tym być, może się komuś coś pomylić. Omsknąć. Na przykład. Dokładnie, albo, ale to chyba, to, czy to przypadkiem nie jest na tej zasadzie, że po prostu jeżeli to urządzenie włączy się na przykład za późno, bo ktoś zapomni, to właśnie on się wtedy
0: Paweł
2: myli?
0: Paweł to już wyjaśni.
1: Ja już wam to wyjaśnię, bo to wygląda w ten sposób, że nowoczesne systemy zapowiedzi przystankowych oparte są na GPS-ie, na wskazaniach pobieranych z GPS-a. I wtedy jest super, bo wtedy ta pomyłka jest właściwie niemożliwa. Natomiast w Warszawie niestety jest tak, że to jest system metrażowy. Czyli są zaprogramowane przystanki w odległościach.
3: Aha, jak przejdzie x metrów, niech się to włączy.
1: Tak. I w związku z czym, jeżeli na przykład autobus zmieni trasę, bo na przykład chce coś ominąć, to już ten system
3: no
1: się
3: tak,
1: kompletnie
3: jest problem.
1: Na szczęście w sterowniku kierowca może ustawić bieżący przystanek i kierunek. I wtedy na przykład jak zmieni trasę, to potem wystarczy, że na najbliższym przystanku ustawi w sterowniku znowu adekwatny przystanek i znowu jest z grubsza dobrze. Także to tak wygląda. Natomiast
0: no to właśnie powoli przechodzimy chyba do dyskusji właśnie o taborze i o dostępności taboru.
2: Otóż to. Ale jeszcze może, Tomku, czy coś jeszcze chciałbyś tak dodać w ogóle? Czy...
3: Ja bym tylko tak jedno takie już w ogóle zupełnie trochę odbiegając od tych poważnych tematów związanych z dostępnością i w ogóle. Zrada, nie wiem, czy ktoś z tu obecnych ma wpływ na jakieś takie serwisy, natomiast są na przykład serwisy dotyczące tych wszystkich miłośników komunikacji miejskiej, gdzie są opisane, że tramwaj jakiś tam charakteryzował się czerwonym pasem gdzieś tam na jakiejś szybie, ścianie i tak dalej.
0: Tak, są.
3: A ja się tak zastanawiam, żeby zrobić serwis albo do tych serwisów dodać informacje, czym się różniły poszczególne tramwaje, bo się trochę różniły, dla niewidomych. Na przykład nagrać dźwięk silnika, powiedzmy, jak to jedzie, bo to też tam były różne, że miały, powiedzmy, jakiś tam tramwaj miał gumową tam tą, jakby ten parapet w przeciwieństwie do modelu jakiegoś tam, znaczy gdzieś tam. Tak już w ogóle zupełnie na inny temat, niemniej jednak.
0: Ciekawy pomysł, ciekawy. Kiedyś spotkałem się z osobą niewidomą, która jeździła po świecie i nie robiła zdjęć, no bo nie potrzebowała.
2: Ciężko by było.
0: Natomiast wyciągała dyktafon i nagrywała sobie fragmenty na przykład na dworcu, gdzieś tam, na lotnisku w Mediolanie, zapowiedzi.
3: Ja robię
0: albo
3: dokładnie
0: gdzieś
3: tak.
0: Tam w Rzymie. I później
3: ja
0: sobie w kanapie
3: tak
0: siedząc. No, ja także pomysł tak, ciekawy.
3: Już mam kilkadziesiąt giga takich właśnie nagrań dokonanych różnie, między innymi mam, no może nie pełną kolekcję, ale dosyć dużo z tramwajów, autobusów, przynajmniej warszawskich, bo tam najczęściej jeżdżę. To ja ci podpowiem,
0: że środowisko miłośnicze jest bardzo chętne i z Pawłem musisz nawiązać kontakt i na pewno serwis Przegubowiec będzie zaciekawiony takim archiwum.
2: Kolejnym interesującym dodatkiem do kolekcji.
0: Dobrze, przechodzimy
2: dobrze,
0: dalej.
2: To w takim razie ja myślę, że tak, Tomku. Bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon. Do usłyszenia. Trzymaj się.
0: Nasza podróż przechodzi dalej.
2: Ale ja jeszcze dodam a propos, bo dostałem jeszcze informację od Michała. I mamy tutaj coś takiego. W Rzeszowie też był system metrażowy, a że kierowcy mijali przystanki, nikt nie stał na przystanku, nikt nie wysiadał, to zapowiedzi też często się myliły. No i efekt był taki, że po prostu wyłączono ten system i tyle.
0: No i właśnie zamiast wprowadzać GPS-y, które są przyszłością w transporcie i nieodzownym elementem już właściwie, to wylano dziecko z kąpielą. Ponieważ występowały co jakiś czas błędy, to wyrzućmy w ogóle gadający tabor. No i to jest właśnie myślenie skrajnie takie, z którym staramy się no nie powiem, że jakoś strasznie walczyć, ale no nawet delikatnie zwalczać, no po prostu straszne. No dobrze, to powiem tak, że w momencie, kiedy wyszliśmy już z domu, bo sprawdziliśmy sobie trasę na stronie przez telefon albo zapytaliśmy kogoś, trafiamy na przystanek. No i teraz przystanek jest kolejnym etapem podróży, który podlega zasadom tworzenia dostępnych rozwiązań. Na przystankach mogą nas zaatakować różne rzeczy, głównie szare śmietniki postawione w bardzo nieprzewidywalnych miejscach i to jest zarówno dla osób na wózkach problem, jak dla osób słabowidzących oraz dla osób niewidomych. Nie wszystko się wyczuje laską, zwłaszcza kiedy jest tłok i problematyczne jest poruszanie. Niestety to jest taki element po prostu, który umyka zupełnie i tutaj jest ciekawa rzecz. Jeżeli chcemy się poskarżyć na przystanek, to w większości miast nie idziemy do organizatora transportu, który rozkłada ręce i mówi, to nie my, to gmina, tylko idziemy do gminy. No i w tym momencie...
1: No w Warszawie tak nie jest. W Warszawie
0: no, okej, okay, Paweł, ja znam parę takich miejsc i w Polsce, w których właśnie tak jest, że o przystankach dyskutuje się z inną komórką niż o taborze. I mamy też na przystankach rozkłady jazdy, które oczywiście powinny być czytelne maksymalnie. Nie zawsze są, no i właśnie tutaj muszę podać przykład z podwórka tutaj krakowskiego, gdzie ogólnie jest fajna tablica z rozkładami, często podświetlana, co bardzo pomaga, natomiast na karteczkach są dosyć małe cyferki, gdzie dodatkowo 0 i 8 są dosyć powierzchniowo podobne do siebie. No i wiele razy, kiedy pytałem kogoś o godzinę, to niestety nawet osoby widzące mówiły, że niestety nie widzą, czy to jest 0, czy 8, czy nie widzą dobrze po prostu, więc tutaj miałbym na pewno właśnie na okrągłym stole transportowym w Krakowie będę się starał taki postulat zgłosić i przedyskutować, żeby jednak nawet kosztem zwiększenia karteczek, żeby pojawiły się trochę większe cyferki. Jeszcze innym problemem jest to, że na przykład kursy niskopodłogowe też nie są oznaczane na różnych karteczkach przystankowych i nawet w internecie nie są czasem oznaczane. No i w tym momencie wyobraźmy sobie osobę na wózku, która chciałaby dojechać gdzieś i w momencie, kiedy ona sobie sprawdzi sama podróż w domu i wychodzi na przystanek, to jest wszystko w porządku. Nawet jest w porządku, jeżeli nie podjedzie ten niskopodłogowy, bo po prostu wtedy wiadomo, że coś tam się zmieniło i nie jest dobrze, ale przynajmniej można jakkolwiek zaplanować podróż. A w momencie, kiedy nie ma w ogóle oznaczeń niskopodłogowego taboru, no to niestety... No tutaj w Krakowie akurat jest też tak, że większość, czy już prawie cały tabor autobusowy jest niskopodłogowy, ale tramwajowy jeszcze ciągle nie. Jeszcze jeżdżą wagony takie typu starszego, Konstalu, które no nie są niskopodłogowe i raczej chyba nie ma pomysłów na ich modernizację w tym kierunku. No więc niestety powinny się takie rzeczy znaleźć. Dodatkowo nazwy przystanków powinny być też czcionką wszędzie taką samą pisane. Powinny...
1: I w
0: tym samym miejscu. Fajnie, jeżeli w ogóle dla ruchu w całym mieście fajnie jest, jeżeli ktoś jadąc autobusem ze środka może zobaczyć, to mówię tutaj głównie o widzących, że na wiacie jest numerek jakiegoś innego autobusu, na który on się ma przesiąść i sobie może wysiąść i się przesiąść, a są takie miejsca w Polsce, gdzie w ogóle nie ma wypisanych linii na przystanku, jakichś takich dużych numerków, linii obsługujących przystanek, a gdzie niegdzie są umiejscowione gdzieś z boku przystanku albo z przodu przystanku, od bocznej ściany po prostu,
1: albo
0: zamiast
1: tylko
0: od frontu.
1: Na rozkładzie.
0: Albo tylko na rozkładzie. Są też bariery dla osób na wózkach i to też było wielokrotnie gdzieś tam przewijało się w rozmowach z osobami jeżdżącymi na wózkach, że one na przykład w ogóle nie mogą rozkładu przeczytać, bo rozkład jest albo za wysoko, albo to oświetlenie pod takim kątem uderza dla osoby nisko, że właściwie nie jest w stanie w ogóle odczytać, co tam jest. Często bywało też tak, że jakiś śmietnik stoi przy słupku przystankowym i nie da się podjechać nawet do tego rozkładu, także no to są problemy, które są na przystanku. One oczywiście się mocno wiążą z tematyką informacji pasażerskiej, no ale też architektonicznie nie ma jakiegoś jednego standardu co do oznaczeń właśnie płytek przed krawężnikiem. Nie bardzo też jest standard co do wysokości peronów. Znaczy może jest, nie wiem, ja nie trafiłem na to, natomiast różnorodność widzę wszędzie. No właśnie. No i tutaj pojawiają się różne problemy. No, też kiedyś z Pawłem rozmawialiśmy o przystankach tak zwanych przylądkowych i przystankach zatokowych.
2: To może od razu powiedzmy, jak to wygląda i czym one się różnią.
0: Dobrze, Paweł?
1: No generalnie to są jakby dwa najbardziej typowe przykłady organizacji przystanków. Tutaj mówię to oczywiście o ruchu kołowym, czyli autobusy lub trolejbusy. No i wiadomo, że przystanek zatokowy to jest taki, gdzie autobus musi, czy trolejbus musi wjechać w zatokę, czyli zjechać z pasa ruchu i wjechać w zatokę w celu obsłużenia przystanku. Natomiast przystanek przylądkowy to polega na tym, że autobus nie zjeżdża ze swojego pasa ruchu, tylko zatrzymuje się, a samochody z reguły mają w tym miejscu albo nie mają, albo mają wygięty taki pas ruchu i to samochody, że tak powiem, muszą ominąć autobus. Wydaje się, że zresztą na zachodzie jest to preferowane, system przystanków przylądkowych. Wiele atutów jakby przemawia za tym. Po pierwsze, znacznie większe bezpieczeństwo podczas podjeżdżania pod przystanek i ruszania, bo nie ma przeciążeń bocznych i po prostu jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ludzie przewrócą się w czasie ruszania autobusu albo w czasie zatrzymywania, hamowania. Druga rzecz to jest ułatwienie samego jakby odjeżdżania z przystanku, prawda? Nie musi kierowca czekać, aż ktoś łaskawie go wypuści z tego przystanku, tylko rusza wtedy, kiedy chce. No i kolejna rzecz, która też jest bardzo ważna, zwłaszcza dla obsługi pasażerów z jakimiś problemami ruchowymi ogólnie rzecz ujmując, czyli to, że w przystanku przylądkowym można znacznie łatwiej podjechać bardzo blisko krawężnika. W przypadku przystanków zatokowych nierzadko autobus po prostu staje daleko, dlatego że na przykład zatoka jest źle wyprofilowana, jest zbyt krótka, ma jakiś nieregularny kształt na przykład. Poza tym podczas
0: jeszcze dodałbym zahaczanie lusterkiem.
1: No właśnie to chciałem powiedzieć, że też podczas podjeżdżania po prostu jest niebezpieczny moment, zawsze możliwość zahaczenia lusterkiem czy nawet narożnikiem pojazdu właśnie o pieszych stojących, tak? Autobus chce podjechać, znaczy kierowca chce podjechać autobusem czy trolejbusem bardzo blisko krawężnika właśnie w celu ułatwienia obsługi pasażerskiej, to musi w zasadzie mu ten przód pojazdu, ten narożnik zajść zawsze na chodnik i analogicznie przy wyjeżdżaniu potem zawsze tył nadwozia musi zajść. I to jest też niebezpieczny moment, który no, zdarzały się już wypadki właśnie uderzenia lusterkiem czy nawet autobusem osoby stojącej zbyt blisko. Zresztą w tym celu są stosowane właśnie te w Warszawie starsze przystanki mają malowane jakby takie żółte pasy, które pokazują, gdzie nie należy stać. Coś na zasadzie oznakowań na peronach kolejowych. A nowsze przystanki mają po prostu dodatkowo płytki z guzkami. Też w kolorze żółtym.
0: No jeszcze jak jesteśmy przy kolorystyce, to powiedziałbym, że wiaty przystankowe i słupki przystankowe, jeżeli są kontrastujące z otoczeniem, czyli na przykład czerwone, na przykład żółte, na przykład jakieś odróżniające się od tła, no to na pewno podwyższają i bezpieczeństwo i właściwie są po prostu lepiej widoczne. Nie wiem, dlaczego akurat w Polsce wiele tych starych przystanków, które jeszcze ciągle gdzieś tam egzystują, to były przystanki szare albo jakieś tam ciemne i brunatne od spalin. Po prostu to jest coś, co może być zupełnie niewidoczne i można się zderzyć z czymś takim i boli,
1: ja powiem,
0: i nie jest przyjemne.
1: Ja że jest poważny problem, bo w Warszawie niestety powrócono do wiat z niemalowanej stali i jeszcze w dodatku mocno oszklony, więc ja osobiście, szczerze mówiąc, bardzo źle.
0: A te czerwone były takie dobre, no.
2: No i chyba się, widoczne były.
1: No były właśnie. Bardzo dobrze widoczne, były bardzo dobrze zaprojektowane.
0: I nawet z daleka było widać, mówię też tutaj, nawet jak ktoś był słabowidzący, z daleka było widać, że tam jest przystanek i że w tamtą stronę trzeba iść, jeżeli nie wiadomo było, gdzie jest przystanek.
2: Mamy kolejny telefon.
0: Szare, wtopione, to...
2: Mamy kolejny telefon, tym razem Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
0: Witamy, Pawła.
2: Halo. No Paweł niestety... Paweł niestety chyba z nami nie porozmawia, bo Pawła po prostu nie słyszymy. No niestety, bywa
0: no
2: i tak.
0: No to dodam jeszcze jeden element dostępności przystanków. Mianowicie, no, co nowocześniejsze miasta decydują się na system tablic świetlnych na przystankach. No i one mogą być dobrym pomysłem, a mogą być fatalnym pomysłem.
2: A dlaczego dobrym, a dlaczego fatalnym? Mhm.
0: Dobrym pomysłem będą wtedy, jeżeli będą naprawdę kontrastujące. I ja bym tutaj się skłaniał ku temu, że czarne tło, LED-owy wyświetlacz, LED-owy, z czarnym tłem i żółtymi cyframi i literami, jasno żarzącymi się, jest naprawdę najbardziej kontrastującym zestawieniem. Natomiast niestety pojawiają się coraz, niestety dla nas, natomiast niestety może dla innych, pojawiają się tablice LCD, gdzie się wgrywa prezentacje multimedialne właśnie kolejnych zapowiedzi i taka prezentacja, jeżeli będzie zachowana we właściwej kolorystyce, to wszystko w porządku. Natomiast te, które widziałem, nie są w kontrastującej kolorystyce. Na przykład mamy białą czcionkę na jasnym niebieskim tle. Albo czarną czcionkę na tle ciemnawym. No to jest coś, co zanika i to jest dużo gorzej widoczne niż LED-owy wyświetlacz.
2: Idzie Paweł jeszcze raz się z nami próbuje skontaktować, to może spróbujmy jeszcze raz. Pawle, czy tym razem uda się? Halo? Oj nie, no Paweł ma zdaje się jakieś problemy, no niestety tak czasem bywa, więc dobrze, kontynuujmy.
0: No i właśnie to może być problem w tych LCD, że są zła kolorystyka tych prezentacji. No i teraz tak, wydane zostały na przykład pieniądze na to, żeby zrobić taką prezentację. Te pieniądze głównie są publiczne. No i jeżeli ona nie spełnia wymogów dostępności, choćby zawartych w standardach WCAG, no to w tym momencie prędzej czy później któraś organizacja powinna podnieść krzyk, że nie jest dobrze. No i wyda się pieniądze kolejny raz, żeby zrobić bardziej dostępne. Jakby nie można było od początku się trochę bardziej tym zainteresować. No, ale właśnie w tym jest nasza rola, żebyśmy o takich rzeczach mówili. Jeszcze jest podczas montowania tych tablic świetlnych, mogą być tablice, które mówią. I one mogą mówić syntetycznym głosem, nie tylko kolejne podjeżdżające linie, co bardzo pomaga, ale dodatkowo mogą podawać komunikaty dyspozytora, czyli o tym, że gdzieś na trasie jest wypadek, że gdzieś jest objazd, że coś tam się dzieje. To wszystko może zostać przeczytane przez taką tablicę. No i teraz tak, może to działać na podstawie przycisku. Przyciskamy i głośnik nam oznajmia to, co jest na tablicy. I tak jest w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich. Może być też system na pilota, tylko powstaje problem, komu dawać te piloty, kto będzie dystrybuował, a jeżeli ktoś słabowidzący czy niewidomy przyjeżdża z innego miasta, to co ma zrobić i w ogóle.
2: Chyba taki system sprawdziłby się idealnie wtedy, kiedy te wszystkie piloty we wszystkich miastach Polski albo nawet gdzieś tam szerzej miały jakiś uniwersalny standard, bo w takim przypadku innym to nie ma to sensu w zasadzie.
0: To prawda, ale gwarantuję ci, że znalazłoby się jakieś 40% osób, które potrzebowałyby tego pilota, a nigdzie by się nigdy po niego nie zgłosiły. I tak na dobrą sprawę, ja bardziej bym optował za tym, że są przyciski. Oczywiście jest kontrargument, że to będzie przeszkadzać mieszkańcom okolicznym, że coś tam. No i teraz możemy omówić takie zagadnienie, które w Berlinie jest stosowane i Paweł mi o nim powiedział ostatnio. Pawle?
1: No tak, znaczy to akurat to rozwiązanie jest stosowane w przypadku sygnalizacji ulicznej świateł przy przejściach dla pieszych. I to polega na tym, że jest czujnik, który detektuje poziom natężenia hałasu o danej porze dnia, znaczy w danym momencie, krótko mówiąc, i dostosowuje głośność tego sygnału dźwiękowego do poziomu głośności tego sygnału dźwiękowego do poziomu otoczenia. W związku z czym na przykład późnym wieczorem czy w nocy, kiedy jest bardzo cicho na ulicy, hałas jest na poziomie, powiedzmy, cykającego świerszcza, czyli coś, co absolutnie nie powinno żadnemu mieszkańcowi przeszkadzać, a niewidomy usłyszy ten dźwięk i będzie od razu wiedział, bo będzie
0: no więc w stanie... No więc można w ten sposób rozwiązywać ten problem, a można rozwiązywać ten problem poprzez to, że właśnie w komórkach mamy oprogramowanie i ono mogłoby zawierać informacje z GPS-a i sczytywać informacje z takiej tablicy, to znaczy mieć dokładnie taki sam komunikat, jak jest na tablicy, przekazywany na komórkę. I właśnie ostatnio dowiedziałem się, że jest taki system Ariadna, którego wprowadzenie byłoby bardzo wygodne dla osób niewidomych, zwłaszcza gdyby w całej Polsce ten system jakoś egzystował, ponieważ to jest system, w którym nie tylko możemy dostawać informacje na przystanku i podczas podróży na własną komórkę, na słuchaweczkę, to jeszcze dodatkowo można w to wpiąć i przejścia dla pieszych, można w to wpiąć muzea i wystawy muzealne, przechodząc od jednego eksponatu do drugiego uaktywnia się kolejny komunikat. No to jest po prostu system, który jest bardzo przyszłościowy, fajnie gdyby był coraz szerzej wykorzystywany.
2: Ja tak jeszcze zapytam a propos tych tablic, czy one są jakoś uniwersalnie zaprojektowane, to znaczy w ten sam sposób, że na przykład w danym mieście, jeżeli mamy jakąś tablicę, to ten przycisk jest zlokalizowany w tym samym miejscu, co w
1: absolutnie
2: innym.
1: Nie. Absolutnie. Aha, no. Nie. To no jest w ogóle te tablice, ale same systemy także informacji pasażerskiej, ba, w obrębie na przykład jednego systemu komunikacyjnego, tak jak jest w Warszawie, w samych autobusach są systemy dwóch producentów, czyli Pixel i R&G, a w tramwajach jeszcze oprócz tego jest system Busa, który jest jeszcze inny, a w starych autobusach jeszcze był system FogGM. Także w ogóle to jakby było dodawane jako wartość taka dodana, jako gadżet kiedyś i nigdy na samym początku jakby nie stworzono jednego systemu. No a potem jak już tak kupowano te różne systemy, to stwierdzono, że chyba to byłaby zbyt teraz droga inwestycja, żeby we wszystkich pojazdach wymienić na przykład na jednolity system.
2: Ja teraz myślę, że moglibyśmy zrobić sobie odrobinę muzycznej przerwy i oczywiście do naszego tematu wrócimy. Dziś przypomnę, że rozmawiamy na temat dostępności komunikacji publicznej. Paweł Zadrożny i Michał Dębiec są gośćmi dzisiejszego Tyflo Podcastu w Radiu N. Ja oczywiście przypominam, że możecie do nas dzwonić 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Wracamy do Was już za chwilę.
4: Tyflo Podcast.
2: To jest oczywiście cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o dostępnym transporcie publicznym. Mamy kolejny telefon. Tym razem już wszystko działa. Paweł jest z nami. Witaj.
5: Witajcie.
0: Witamy.
5: Mam nadzieję, że mnie słychać.
2: Słychać bez problemu.
5: Tak sobie pomyślałem, że właśnie zabiorę głos dzisiaj w audycji. No i opowiem, jak wygląda dostępność komunikacji z perspektywy osoby niewidomej. No więc jeszcze kilka lat temu to właściwie nie było tematu tak naprawdę. No, tramwaje były, prawda, po schodkach do góry. Żadnej zapowiedzi przystanków nie było. Na przystanku się trzeba było pytać zarówno o numer tramwaju, jak i prawda, na jakim jesteśmy przystanku. Także no, podróż byłabym powiedział dla odważnych i średnio wygodna tak naprawdę. Bo jeszcze przy krótkich trasach to można sobie było poradzić. Można było policzyć sobie, na chwilę tam tych przystanków przejechaliśmy. ale jak już ich się tak zrobiło z 10 na przykład, no to już można się łatwo pogubić. Także zapowiedzi głosowe tutaj z jednej strony znacznie ułatwiają sprawę, ale z drugiej strony potrafią na przykład wprowadzać w błąd, bo ja na co dzień no po prostu nie ruszam się z domu bez GPS-a, tak już mam. Tak jestem przyzwyczajony do Lodestone'a i korzystania z tego rozwiązania, że po prostu się czuję z tym pewniej psychicznie, jak w każdym momencie mogę sobie sprawdzić swoją pozycję. I już nieraz przyłapałem krakowskie MPK na tym, jak mówi, prawda, na przykład przystanek Sestersów, a jesteśmy dwa przystanki dalej.
2: Mm-hmm. No nie niestety.
0: Wiem, no tak. I to jest właśnie to, że... Wynika. No to Paweł Zadrożny mówił o tym chwilkę temu, że to wynika głównie z tego, że to wszystko nie działa w systemie sprzężonym z GPS-em, tylko jest po prostu policzone na obrót koła. 20 obrotów kół, to znaczy, że przejechaliśmy tam 2 km, czy tam kilometr, tak, nie policzę teraz na szybko, i powinniśmy włączyć kolejną zapowiedź. A jeżeli autobus ma objazd, albo jeżeli w autobusie później zostanie włączony ten system i tak dalej, to w tym momencie występuje ten problem. Więc ten problem zniknie wtedy, kiedy autobusy będą sprzężone w system GPS, więc i powiem ci tak, że ten problem, który jest z zapowiedzią głosową, on tak samo w tym samym momencie występuje na wyświetlaczach. I na wyświetlaczach pokazuje dla wszystkich ludzi błędną informację, tak samo jak zapowiedź.
2: A to po prostu zazwyczaj wina kierowcy, bo zapomniało mu się włączyć.
0: No nie. No nie mówmy, że zawsze to jest wina kierowcy, bo kierowcy jednak wykazują dużo dobrej woli też często. Tak. I często też są uwrażliwiani na to. Natomiast może to wynikać z różnych rzeczy. To może też być awaria techniczna. To może być awaria, że gdzieś tam w czasie drogi wyłączył się ten system i włączył ponownie. To może być problem taki, że właśnie jest jakiś objazd, albo że ileś tam aut stoi zaparkowanych i autobus bierze szerokie łuki, zwłaszcza po ciasnych uliczkach i tak dalej. No i może występować to przekłamanie. Nie zrzucałbym zawsze winy na kierowców, natomiast no ogólnie, jeżeli taki błąd występuje, no to kierowca coś z tym powinien jednak zrobić.
2: A ma w ogóle jakieś techniczne możliwości zrobienia czegoś?
0: Wiesz co, dokładnie nie wiem, jak to wygląda, to znaczy z tego, co Paweł mówił, to rozumiem, że jest tam też manualne przełączenie i może w dowolnym momencie przestawić.
1: Na przystanku ustawić po prostu nazwę konkretnego przystanku.
2: Pawle, znowu uciekłeś nam od mikrofonu.
1: Jestem cały czas przy mikrofonie, nic nie ruszałem.
2: O, teraz się przybliżyłeś i jest w porządku. No dobrze, Pawle, co jeszcze? Czy coś jeszcze chciałbyś dodać naszej dzisiejszej
5: dyskusji? Bym dodał tutaj tyle, że po prostu no, nie ma tych informacji zupełnie dostępnych, które są na tablicach. Co z tego, że się wprowadza drogie rozwiązania typu elektroniczne tablice, jak zupełnie nie mamy tutaj dostępności do tego. Jedyny sposób, żeby nie liczyć na pomoc osób trzecich, chcą się gdzieś wybrać, to jest tak naprawdę mieć rozkład ze sobą w telefonie komórkowym i sprawdzić sobie można nie tylko, o której godzinie mamy dany tramwaj czy autobus, ale także o której będziemy na określonym przystanku, co już jest szalenie, myślę, takim dużym udogodnieniem.
0: No właśnie, cieszę się, Pawle, że o tym wspomniałeś, że to jest dla ciebie bardzo pomocne, tylko ja muszę też powiedzieć,
5: nie chcę reklamować, ale korzystam naprawdę
0: To znaczy, ja znam bardzo dużo osób, które też sobie ten system chwalą, bo jest pomyślany właśnie dla osób z problemami wzrokowymi. Natomiast powiedzmy też, że nie wszyscy są techniczni. I są takie osoby słabowidzące i niewidome, które się nie przekonają za Chiny do komórki, które nic tam sobie nie wgrają i tak dalej. No i one w tym momencie mogą być wykluczone spoza obrębów dostępności, gdyby zapowiedzi były tylko gdzieś tam na komórki nadawane.
5: Jestem sobie w stanie się z tobą zgodzić, tylko że te zapowiedzi, owszem, one są w tramwaju na przykład, ale bardzo często jest tak, że ich nie słychać, bo one są po prostu za cicho, albo ktoś przysłoni no, swoją sylwetką głośnik. Więc gdyby nie mój GPS, to tak naprawdę, mimo że mam zapowiedź w tramwaju, to bardzo często bym nie wiedział, na którym przystanku jestem, bo słyszę tylko następny przystanek.
0: No dokładnie, no. Dokładnie. No czasami są ściszane te zapowiedzi. Nie wiem do końca dlaczego. Tutaj to już akurat zakładałbym, że to jest zależne od woli kierowcy i...
2: Albo od pasażerów, którym to przeszkadza.
5: A już numeru
0: no, tak, ale no to... jest,
5: który podjeżdża, to się naprawdę nie da wysłuchać.
0: To znaczy, to zależy. Ja korzystałem właśnie w Krakowie, jest kilka linii, które mają zapowiedź zewnętrzną. Ja bym sobie w ogóle marzę o tym, że kiedyś wszystko będzie miało zewnętrzną zapowiedź też, a nie, że co lepszy uwrażliwiony kierowca będzie wychodził z kabiny i krzyczał do mnie 135! Bo to jest owszem bardzo miłe i fajne, ale nie jest standardem. Natomiast standard byłby wtedy, kiedy byłaby jednak zapowiedź zewnętrzna. Tak ładnie przeszliśmy tematycznie z przystanku do właśnie dostępnego pojazdu i do tych elementów, więc jednym z pierwszych elementów, który jest, kiedy wsiadamy na przystanku, no to jest to, czy rozpoznamy w ogóle linię. No i w momencie, jeżeli jest zapowiedź zewnętrzna, no to jest wszystko super. W Krakowie to są trzy albo cztery linie, które się przedstawiają na zewnątrz
5: i to nie zawsze,
0: natomiast ja z jednej dosyć często korzystałem i muszę przyznać, że bardzo, bardzo to było pomocne i słyszałem za każdym razem, ale to też dlatego, że dosyć głośno to było ustawione, tak, że naprawdę spełniało swoją rolę i ten autobus również był wyposażony w wewnętrzny system informacji pasażerskiej, a niestety większość tutaj jeszcze nie jest wyposażony.
1: Ja zadam takie pytanie, czy to był autobus MPK?
0: No nie był to autobus MPK,
1: no właśnie.
0: To był autobus linii 152 obsługiwany przez Mobilis z Warszawy, tak? Z Warszawy jest Mobilis.
2: Dobrze, ja Pawle, no, może tobie podziękuję póki co, bo może jeszcze ktoś będzie chciał do nas zadzwonić, Pawle. Także dziękujemy bardzo za wypowiedź. I teraz skoro już tak rozmawiamy o tych elementach dostępności samego pojazdu, no to może pójdźmy tym tropem, bo czas nas troszeczkę goni, jeszcze trochę go mamy, ale wiadomo.
0: Dobrze, to wymienię na szybko jednym tchem, że wyraźny wyświetlacz przedni to jest bardzo ważna rzecz i powinien być to standard w obrębie miasta, a nawet kraju. Tablica boczna z numerem linii i kierunkiem powinna się znajdować nie tylko od przodu z boku autobusu, ale również za przegubem, a nie wszędzie tak jest. I jeżeli się przechodzi od przegubu od tyłu autobusu, to czasami w ogóle nie widać, co to jest za linia, gdzie jedzie. W Warszawie stosują się takie fajne, są takie fajne rozwiązania w tramwaju na przykład, że za przednim okienkiem przy przednich drzwiach jest duży na wysokości wzroku kartonik z napisanym numerem linii dodatkowym. Bardzo to poprawia rozpoznawalność linii. Poza tym tak, no osoby na wózkach będą zwracały uwagę na przede wszystkim platformy do wjazdu wózków, szerokie drzwi. Te wszystkie opcje przy klęku to już jest standard tak naprawdę, natomiast będą zwracały uwagę na to, żeby mieć gdzie się przypiąć. Nie wszyscy lubią się przypinać, ale też nie wszyscy lubią się przypinać pasami, a trzeba, więc raczej powinny być te miejsca zapewnione. Poza tym tak, kontrastująca kolorystyka wnętrz, to już mówiliśmy tutaj parę razy, no to jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy wchodzimy do autobusu i on zaraz rusza, to żebyśmy jednym łapnięciem mogli się czegoś przytrzymać. A nie zawsze po kolorze srebrnym widać, zwłaszcza jak jest pogoda taka szara, to praktycznie nie widać w ogóle tych rurek i niestety to jest problem. Powinna być zapowiedź głosowa wewnątrz i zewnątrz. Przyciski i kasowniki powinny być na odpowiedniej wysokości. Mamy tutaj też taki problem, że część przycisków nie jest oznaczana brailem. Ja mam takie swoje przemyślenia, że jeżeli w autobusie są tylko przyciski wielofunkcyjne, czyli takie, które podczas jazdy przyciśnięcie oznacza zgłoszenie chęci wysiadania, a podczas postoju oznaczają otwieranie drzwi, no to one tak naprawdę to jest tylko jeden przycisk, także nie wiem, czy jest potrzebne oznaczenie brajlowe. No właśnie, natomiast gdzieniegdzie są podwójne przyciski i to jeszcze jeden koło drugiego i osoba niewidoma, albo nawet słabowidząca, albo starsza, no przyciska się po prostu to, co się pierwsze złapie. I kiedyś pytałem kierowcę, czy jego to nie wnerwia, a on mówi, nie, no wie pan, jak ktoś alarm przyciska, to ja już nawet nie reaguję.
2: No tak, a mogłaby być taka sytuacja, że naprawdę kiedyś ten alarm będzie istotny, no i jest problem. A jeszcze zapytam, a propos tych przycisków, to czy mamy też do czynienia tam z postępem technologicznym i też się przyciski dotykowe, czy jakieś sensoryczne trafiają, czy jeszcze nie?
0: No właśnie, niestety tak. Niestety byłem teraz na targach Silesia Komunikacja Miejska w Sosnowcu i trochę zgroza, ponieważ większość autobusów tam prezentowanych miała przyciski dotykowe, które dla osoby niewidomej mogą być równie dobrze naklejką, bo wcale nie wiadomo, czy to jest przycisk, wcale nie wiadomo, jak się tego dotknie, czy to w ogóle ustąpi trochę, czy to kliknie, czy coś takiego. No nie klika, po prostu się dotyka i nie wiadomo, co to jest. Nie mówiąc o tym, że oczywiście większość miast wprowadziło już ciepły guzik i kierowcy nie otwierają drzwi i to jest niestety przykre dla nas. Ale
2: a no, co
0: tak,
2: to jest ten ciepły guzik?
0: Chyba będzie. To jest tak, że autobus nie otwiera, pojazd nie otwiera drzwi, tylko pasażerowie sobie otwierają drzwi, dlatego żeby nie wypuszczać ciepła albo z klimatyzowanego autobusu nie wypuszczać chłodu i tak dalej. Natomiast osoba niewidoma, no to tak sobie może wypędzlować dookoła ten autobus, bo nie zawsze trafi na ten przycisk. Te przyciski są w różnych miejscach, w zależności od modelu taboru. No i niestety właśnie często są dotykowe i to jest duży problem.
1: Mnie w ogóle zastanawia sens, tak wracając do samego tematu dotykowych przycisków, jaki jest sens obecności takiego przycisku w momencie, kiedy jest tłok w autobusie i kiedy non-stop go dotyka ktoś? Bo to przecież jeżeli to jest na takiej wysokości, gdzie go się dotyka, nie wiem, łokciem, brzuchem i tak dalej, to chyba nie jest w ogóle dobry pomysł.
0: Znaczy, z to chyba reaguje bardziej ze skórą, ale nie wiem dokładnie, jak to działa ogólnie.
1: Ja sobie tak myślę, że...
2: No w każdym razie w ogóle jest chyba taka tendencja teraz, że wszystko jest dotykowe, coraz więcej tych rzeczy jest dotykowych i także, jak się okazuje, przyciski otwierające drzwi.
0: Dodam tutaj jeszcze jeden element taki, który się pojawia coraz częściej. No w Warszawie już widuję to nawet dosyć często. Mianowicie są zewnętrzne reflektory nad wejściami do pojazdu i to jest przerewelacyjna sprawa, bo po pierwsze oświetla to wysiadającym podłoże po ciemku, więc można uniknąć kałuż. W ogóle mówimy o wszystkich pasażerach. Można uniknąć kałuż, można sobie nogi nie skręcić, wpadając w przerwę pomiędzy chodnikiem a wejściem do autobusu. Widać też, gdzie co stoi, czy jest jakiś śmietnik na drodze, czy coś, więc bardzo to pomaga. Natomiast samym kierowcom to dosyć mocno pomaga, bo widzą w lusterkach, co się dzieje na zewnątrz i kiedy mogą zamknąć drzwi, czy coś tam nie jest jakaś sytuacja awaryjna. No i naprawdę fajna rzecz. Producenci autobusów mówią, że oni to wszystko zainstalują w autobusach. Oni nie mają z tym żadnego problemu. Oni zrobią tak, jak chce zamawiający. Jeżeli oczywiście przewoźnik takie autobusy zamówi, a on je zamówi wtedy, kiedy po prostu będzie miał jakieś wytyczne od swoich
1: kiedy
0: zamawiających.
1: Kiedy będzie wiedział, że tak trzeba. No.
0: Mhm. Dokładnie. Dobrze, później kiedy musimy też tutaj powiedzieć o kierowcach, w pojazdach są kierowcy i oczywiście wpływ na postawę kierowców jest ogromny przez przewoźników i przez organizatorów transportu, bo są szkolenia. Obowiązkowo kierowca ma 2 godziny szkoleń z zakresu tak zwanych trudnych przypadków, czy tam... Jak to się, Paweł, nazywa? Pasażerów?
1: Obsługa pasażerów o zwiększonych potrzebach.
0: O właśnie, coś takiego. No i podczas tych 2 godzin przychodzi ktoś, najczęściej przychodzi ktoś ze szkoły właśnie kierowców, który mówi, że są tacy pasażerowie, którzy coś tam, głównie mówi się o wózkach i temat się kończy i w ogóle nie ma żadnych elementów wzbudzania empatii w kierowcach.
2: A czy są jakieś zajęcia praktyczne z kierowcami? Czy dopiero on się przekonuje, jak to wygląda w przypadku osoby na przykład niewidomej, kiedy taką spotka po raz pierwszy?
0: Po pierwsze, bardzo rzadko, z tego co wiem, to bardzo rzadko są takie szkolenia z osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli są, to są z osobami na wózkach i po prostu osoby z białymi laskami, to jest gdzieś pomijane podczas tych szkoleń. Oczywiście nie ma też jednego programu szkoleń, no i to też bardzo szkoda. Ja uważam, że przeszkolony z potrzeb osób niepełnosprawnych kierowca nie boi się takich osób, wie, że potrzeba trochę więcej czasu i też w jakiś sposób savoir-vivre nakazuje do tego, żeby do takiej osoby trochę podejść z większą życzliwością, z empatią i z cierpliwością. Kierowcy powinni wiedzieć, że muszą wpuszczać zwierzęta asystujące. To jest zapisane w przepisach. No i po prostu na tym gruncie też trzeba pracować. A jeżeli mówimy o ludziach, to powiedzmy jeszcze o tym, że współpasażerów również warto edukować. Znaczy nie my oczywiście,

0: Zawsze ile razy jestem w Warszawie, to naprawdę jestem mile tym.
1: Ja w ogóle, nawet jeśli mogę powiedzieć na ten temat, to powiem nieskromnie, że właściwie ja od czasów swojego dzieciństwa, czyli tam powiedzmy już tak mniej więcej od 30 lat, obserwuję, że po prostu w Warszawie jest taki zwyczaj ustępowania osobom starszym. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale tak jest. Czy nie powiem?
0: No. Wiesz co, ja mam wrażenie, że kiedyś taki zwyczaj był też w innych częściach kraju, ale trochę zanikł.
1: Natomiast wracając do samego oznakowania, to chciałem taki przedstawić taki bardzo interesujący patent, który spotkałem w Szczecinie. A mianowicie tam całe fotele były w zależności od funkcjonalności w różnych kolorach. To znaczy normalne fotele były czerwone w tramwaju, fotel dla osoby niepełnosprawnej był żółty, a dla matki z dzieckiem był zielony.
0: I to od razu to chyba trochę za dużo tych kolorów, bo nie wiem, czy wszyscy konotowali, do czego się odnoszą te kolory.
1: Oprócz tego jeszcze na samych siedzeniach były też piktogramy i na szybach.
0: O właśnie, i to jest widoczne miejsce i w tych widocznych miejscach uważam, że powinny być po prostu informacje. Po pierwsze prośby o to, żeby te miejsca zwalniać w momencie, kiedy jest taka potrzeba, bo bez prowadzenia takiej akcji edukacyjnej to muszę powiedzieć, że 10% podróży jest takich, że ktoś w ogóle poczuje się w obowiązku zwolnić miejsce osobie starszej albo osobie niepełnosprawnej. 90% przypadków to jest po prostu zupełnie patrzenie w inną stronę, nagle coś ciekawego dzieje się za oknem, w metrze, pod ziemią albo no po prostu...
2: A to może też powiedzmy, że takie zwalnianie miejsca, ustępowanie miejsca osobie niepełnosprawnej to nie wynika tylko i wyłącznie ze względów grzecznościowych. To także ma aspekt praktyczny, na przykład w momencie, kiedy autobus rusza, powiedzmy osoba niewidoma może być na przykład na to nieprzygotowana zupełnie i może się najzwyczajniej w świecie przewrócić.
0: Tak jest. Ja zawsze
1: albo
0: mówię, że...
2: Dokładnie.
0: Ja zawsze mówię w ten sposób, że w momencie, kiedy wchodzę do autobusu, nóżki mam zdrowe, prawda? I ktoś może zakwestionować, że zdrowy chłopi i on będzie siadał. Ale no, proszę sobie wyobrazić, że mam w ręku torbę. Pasażerowie nie lubią, kiedy na plecach się ma plecak, więc się go ściąga i się trzyma w ręku. W drugiej ręce trzyma się laskę i jeszcze gdzieś się trzeba chwycić jakiejś rurki i w ogóle nie wiedzieć, kiedy jest zakręt, kiedy będzie ostrzejsze hamowanie, czy w ogóle hamowanie. No po prostu uważam, że praktycznie i bezpiecznie jest jednak, żeby te miejsca zostały zwalniane. Natomiast jeszcze nie wiem, czy to jest w gestii samego organizatora transportu, czy organizator transportu robi takie coś na wnioski jakichś różnych organizacji. Mam nadzieję, że Kraków zacznie edukować pasażerów. Fajnie by było, gdyby na Śląsku też to stosowano. Nie wiem, jak jest w innych miastach. Wiem, że w Warszawie przyjeżdżam, wchodzę do tramwaju i jeszcze dobrze kroku nie postawię, jak ktoś już prosi mnie i zwalnia miejsce. Bardzo często też jest tak, że ktoś zwalnia miejsce osobie niewidomej i odchodzi cichaczem. No i rozumiem, fajny gest, że ktoś zwolnił miejsce, no tylko, że osoba niewidoma skąd ma o tym wiedzieć? No to przecież jak się zwalnia miejsce, trzeba poinformować taką osobę, że jej się zwolniło miejsce, no bo co, jasnowic?
2: No właśnie, to też może być problematyczne. Ja myślę, że o dostępności moglibyśmy jeszcze naprawdę dużo mówić, ale
0: tak.
2: Z racji tego, że coraz bliżej godzina 21, to może jeszcze powiedzmy o działaniach, które mogą tą dostępność poprawić, na przykład o tym, Michale, w czym ty uczestniczysz, czyli Krakowski Okrągły Stół Transportowy. Cóż to w ogóle jest i jaki ma cel?
0: To są debaty strony społecznej, czyli kilku organizacji pozarządowych, które spotykają się przy jednym stole z przedstawicielami prezydenta miasta, kompetentnymi, jeśli chodzi o transport. W tej chwili odbyła się, pierwsza debata była debatą otwarcia, gdzie strony swoje stanowiska zawarły. Ja tam też uczestniczę i uczestniczy tam pan Donsal, który jest pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych w Krakowie. Więc ten jakby to sygnalizacja problemów osób niepełnosprawnych jest tam reprezentowana. I tam zadaniem tego stołu jest wypracowanie

0: stosowanie zasad, którymi będzie się kierował prezydent w zarządzaniu transportem publicznym. I przyjęcie takich zasad zaskutkuje, mam nadzieję, później tym, że będzie jakiś standard konkretny obsługi i wszelkie nowe zakupy będą też w jakimś stopniu uwzględniały potrzeby i postulaty tej grupy, która debatuje na tym okrągłym stole. Okrągły stół zakończy się z końcem września dokumentem końcowym. Mam nadzieję, że postulaty, które zamierzam tam zgłosić, będą widoczne tam. Natomiast też muszę powiedzieć, że otwartość ze strony miejskiej jak na razie jest bardzo zadowalająca i deklaracje są takie, że jak najbardziej nie zapomnimy o Was, wysłuchamy i żeby wszystkim nam jakoś transport sprawiał więcej przyjemności niż problemów. Także jest to ciekawe, jest to fajna forma konsultacji społecznej. W innych miastach to wygląda też inaczej. Są czasami takie miasta, które są wyczulane na potrzeby osób niepełnosprawnych, bo słuchają rady osób niepełnosprawnych albo jakichś organizacji, które na ten temat mówią. No tak też w KZK GOPie na Śląsku się wydarzyło, że zawiązała się taka grupa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, która też jest w stanie co nieco doradzić organizatorom transportu, więc też tam ten transport poprawia się. To nie jest nigdy coś, co będzie od razu. Nawet ten okrągły stół transportowy to nie będzie od razu. Te zasady będą wdrażane przez ileś lat, przy każdej nowej decyzji zakupowej, przy każdym nowym przetargu, no bo nie będzie tak, że pstrykniemy palcem i ta dostępność się zrobi od razu. Co powinniśmy robić w naszych miastach? Na pewno powinniśmy zgłaszać swoje zastrzeżenia do organizatora transportu. Na pewno powinniśmy w jakiś sposób próbować rozmawiać i edukować urzędników, osoby, które planują i tak dalej. Powinniśmy też rozumieć kierowców, że oni nie wiedzą, bo mają dosyć nikłe te szkolenia i z tą wyrozumiałością też starać się uwrażliwiać kierowców na swoje problemy. Po prostu mówienie o tym pomaga i pomaga w znacznym stopniu. Można posiłkować się stworzonymi materiałami już. Będę tutaj wychwalał pod niebiosa naszą publikację Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, dlatego że jak na razie jest to takie kompendium, które jest.
1: Nie czytałem. I ono jest do pobrania ze strony internetowej fundacji, przypomnijmy, www.firr.org.pl. Tam w dziale nasze publikacje możecie sobie to pobrać, poczytać. No i zachęcamy do lektury. Oczywiście.
0: No i zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby w momencie, kiedy Wam coś nie pasuje, kiedy transport jest niedostępny, kiedy usługi są na takim poziomie, że bardzo ciężko Wam jest uczestniczyć w życiu społecznym, uczyć się, jeździć do pracy, dlatego że transport powoduje bariery, zgłaszajcie to. Nie bądźcie bierni, tylko zgłaszajcie to. Są ludzie, którzy chcą tego słuchać, są ludzie, którzy chcą coś z tym zrobić w urzędach miasta, w urzędach organizatorów transportu. Nie zakładamy złej woli, że ktoś Wam robi na złość, tylko zakładamy, że ktoś nie wie, jakie są te potrzeby i trzeba go uwrażliwić.
1: Okrągły stół transportowy się dzieje w Krakowie, a właśnie jeszcze zapytam, Pawle, co w Warszawie z tego typu działań?
2: No w Warszawie to generalnie jakby tego typu działania są prowadzone od wielu lat. Są to konsultacje z różnego rodzaju organizacjami plus konsultacje z przedstawicielami, że tak powiem, wewnątrz środowisk pewnych, tak jak na przykład chociażby ze mną. Są to często rozmowy też zakulisowe po prostu z osobami, które pracują w ZTM-ie, a prywatnie są moimi znajomymi czy moimi przyjaciółmi. I dzięki temu jakby, że kontakt jest osobisty, to też jest większe uwrażliwienie na problemy. Także jakby opowiadanie kierowcom, tłumaczenie też jest zawsze bardzo ważne i to co zawsze mówię, ważne jest chwalić. Jeżeli kierowca coś zrobi dobrze, chwalimy. Nie tylko skarżymy się, że kierowca czegoś nie włączył albo czegoś nie otworzył, czegoś nie wysunął, ale chwalimy też, jak kierowca wyjdzie, wyprowadzi niepełnosprawnego, udzieli informacji i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo to motywuje do dalszego działania. Jeżeli to działanie nie jest zauważane przez kierowców, znaczy przez pasażerów nie jest zauważane i kierowca nie czuje, że to zostało zauważone, to po jakimś czasie się demotywuje i no i przestaje.
0: Zgadzam się w pełni.
1: Godzina 21 coraz bliżej, no ona tak naprawdę to już minęła. No ale co, zaczęliśmy kilka minut później, to i możemy skończyć kilka minut później. Jeszcze może kilka słów tak na koniec od każdego z was a propos dostępności. Ja jeszcze tak zapytam, ty Michale jesteś z Krakowa, ty Pawle jesteś z Warszawy, dwie stolice polskie, jedna była, druga obecna. Jak to wygląda z tą dostępnością? Jak wy ją oceniacie? Wiadomo, że można by było no sporo poprawić pewnie, zarówno w jednym, jak i w drugim mieście, ale no, czy to już jest na takim zadowalającym poziomie?
0: Ja powiem tak, moje miasta to są trzy. W Gliwicach mieszkałem 20 lat, w Warszawie 7 lat, a obecnie w Krakowie zaczyna się trzeci rok.
1: No to masz porównanie.
0: Mam porównanie, znam jeszcze parę innych miast dosyć dobrze, natomiast jak oceniam? Warszawską komunikację oceniałem zawsze bardzo dobrze, mimo że były pewne rzeczy, z którymi trzeba coś zrobić i dalej są i staram się to zgłaszać na bieżąco. Jeśli chodzi o Śląsk, kiedy wróciłem z Warszawy po studiach i po 2 latach pracy na Śląsk, przez jakiś czas tu mieszkałem właśnie w Gliwicach, no to dosyć mocno doskwierała mi niedostępność, no i nawiązały się kontakty z KZK GOP-em, które pozwoliły na zgłoszenie tych potrzeb i bycie takim konsultantem w niektórych sprawach, no ale tam jest dosyć mocno skomplikowana i zawiła sytuacja pomiędzy miastami i wewnątrz właśnie całej organizacji KZK GOP, więc tam to może iść trochę wolniej, ale idzie. Już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawiają się pierwsze rzeczy, już się pojawiają uwrażliwieni kierowcy, uwrażliwiona infolinia, która też podaje informacje o taborze niskopodłogowym, także to jest fajne. W Krakowie uważam, że komunikacja jest na dosyć dobrym poziomie, no chociaż warszawska będzie jeszcze, no, na pewno jest mocniej dofinansowana, więc to też ma swój wpływ. Natomiast Kraków na pewno będzie w tej chwili mocno rozwijał swoją komunikację i w jakiś sposób ją przeorganizowywał, żeby się miasto odkorkowało trochę, żeby przyjąć jakieś standardy. No i to jest bardzo dobry czas na to, żeby problemy z dostępnością zgłaszać i raportować. Wydaje mi się, że Okrągły Stół dużo w tym pomoże. Na pewno pan pełnomocnik Donsal też w tym dużo pomaga. I uważam, że jeszcze trochę lat i Kraków pod kątem dostępności będzie też stał na dużo wyższym poziomie. Dzisiaj jest niezły, natomiast na pewno jest lepszy dla osób na wózkach niż dla osób niewidomych. Mało mamy komunikatów, zapowiedzi, tablic świetlnych z przyciskami, także to się wszystko będzie działo i to lata są na to potrzebne, tylko trzeba zacząć. Jak się nie zacznie, to się zostanie z tyłu i nie będzie dobrze.
1: A cóż ty, Pawle, powiesz?
2: Ja myślę, że Warszawa zaczęła tak na dobre mniej więcej 4-5 lat temu. To już zaczęły się bardzo konsekwentne działania. No powiem szczerze, że może tutaj jest to trochę polityka, ale wydaje mi się, że tak naprawdę pozytywne działania zaczęły się takie bardzo mocne i konkretne. Od czasu wyborów naszej pani prezydent, która jest w tej chwili na drugą kadencję. Tak mi to wygląda po prostu, bo pamiętam, że od 2007 roku na przykład wszystkie autobusy muszą mieć żółte poręcze, wszystkie autobusy muszą mieć system zapowiedzi, wszystkie tramwaje muszą mieć żółte poręcze, system zapowiedzi. Wcześniej głównie kładziono nacisk na Wózkowiczów, bo i lobby było mocniejsze, prawda? Bardzo mocne Stowarzyszenie Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
0: Powinniśmy to wypipczeć.
2: Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Żebyś nie reklamował za bardzo.
2: Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że mają znakomity lobbying. Natomiast środowiska osób niewidomych ten lobbying miały w owym czasie słaby. I tak naprawdę nie potrafiły jakby wypromować jakiejś osoby, która byłaby reprezentantem pewnego środowiska, to znaczy środowiska osób niewidomych, słabowidzących. I może to też był tego typu problem. Natomiast właśnie od 2007 roku jest bardzo konsekwentne działanie także na rzecz udostępniania komunikacji dla osób niewidomych i słabowidzących. I właściwie w tej chwili wszystko, co jest nowego kupowane, a także wszelkie rozwiązania, że tak powiem, związane z przystankami, no poza tymi nieszczęsnymi wiatami, które się ostatnio pojawiają, ale to jest ponoć jakiś model przejściowy, to tak naprawdę są bardzo mocno dla osób po prostu słabowidzących i niewidomych. Bardzo mocno wspierają. I myślę, że jeżeli w tym kierunku to będzie szło, to za 10 lat mniej więcej już będzie ta komunikacja praktycznie w 100%, że tak powiem, gadająca i dostosowana do potrzeb osób słabowidzących.
1: No w dzisiejszej audycji nie nagadałem się za dużo, a to dlatego, że zarówno Michał, jak i Paweł, ja myślę, że ja mógłbym sobie...
0: Polecamy się na
1: tak, będę o tym pamiętał, bo ja myślę, że ja w zasadzie po godzinie 19 mógłbym sobie stąd wyjść, przyszedłbym o godzinie 24, koledzy jeszcze by mieli coś do powiedzenia na ten temat, ale to bardzo dobrze,
0: jak
1: bo fajnie
0: tak
1: słyszeć...
0: nie poradził, to prowadził to...
1: Bo fajnie słyszeć, że są ludzie, których temat tak interesuje, o komuś dzwoni telefon. Albo jakieś
2: nie,
1: inne.
2: Ale nie mogę odejść.
1: Albo jakieś inne urządzenie. Dobrze, to ja już wam bardzo serdecznie dziękuję. Gośćmi dzisiejszego Tyflo Podcastu w Radiu N byli Michał Dębiec oraz Paweł Zadrożny. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze.
2: Dziękuję
1: również. Mam nadzieję, że się spotkamy w jakiejś audycji, może niekoniecznie traktującej o dostępności komunikacji, ale na pewno...
0: I w autobusie.
1: Dokładnie, ale na pewno na jakiś ciekawy temat, a może kiedyś właśnie, jak nam internet mobilny dopisze, będzie lepszy, to może zrobimy kiedyś jakąś audycję na żywo z dostępnego autobusu.
0: O proszę.
2: Bardzo dobry pomysł.
1: Właśnie. No dobrze, to może kiedyś zobaczymy. W każdym razie wiem jedno, kolejny Tyflo Podcast w Radiu N pojawi się już za tydzień po godzinie 19. Teraz będzie jeszcze piosenka o transporcie w wykonaniu grupy Big Cyc na zakończenie dzisiejszej audycji. Ja się kłaniam. Dokładnie. Michał Dziwisz, do usłyszenia.
3: Radio N. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła, żegnamy lipiec, bo w kalendarzu mamy wtorek, 31 dzień lipca 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Wacław Rosa. Witaj Wacławie.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dawno się nie słyszeliśmy. Ostatnio taka poważna audycja w twoim wykonaniu była, bo opowiadałeś o tym, jak to się tam do pracy doktorskiej można przygotowywać i jak ją pisać. A dziś będzie technicznie i technologicznie.
4: Aczkolwiek temat się może troszeczkę połączyć, bo za pomocą środków technicznych tą pracę należy napisać.
1: Oczywiście, że tak. No już dawno wyszliśmy z czasów, kiedy pisało się wszystko ręcznie albo gdzieś tam korzystając z maszyn. Teraz to komputery. To są narzędzia, za pomocą których redagujemy wszelkiego rodzaju dokumenty. No i właśnie za pomocą urządzenia, o którym będziesz dziś opowiadał, nie jeden dokument można by było zredagować i nie jedną rzecz w ogóle taką techniczną zrobić, bo dziś będziesz mówił o komputerze Asus ZenBook UX410. To jest taki główny model tego komputera. On ma kilka takich podmodeli w zależności od tego, jaką sobie tam konfigurację wybierzemy. To ma trochę inne bebechy w środku, natomiast sam wygląd zewnętrzny tego komputera jest raczej stały. To jest twoja nowa maszyna. Gdybyś mógł powiedzieć na dobry początek naszym słuchaczom, skąd w ogóle decyzja akurat o zakupie takiego komputera? Czemu akurat firma Asus? Czy to jakiś taki research był twoim przyjacielem? Przeglądałeś jakieś portale technologiczne, czy jakiś inny powód, że zdecydowałeś się właśnie na tę, a nie na inną maszynę?
4: Tak, wracając jeszcze do wcześniejszego wątku, to taka bardziej skomplikowana maszyna, o której dzisiaj będziemy opowiadać. I ja zawsze, jeśli kupuję jakiś sprzęt, nieważne czy to mniej skomplikowany czy bardziej skomplikowany, to zawsze przeszukuję różnego rodzaju fora internetowe, portale informacyjne i przeglądam testy sprzętowe, testy na przykład komputerów, opinie użytkowników i stąd też zainteresował mnie ten model. Po pierwsze, dzięki swojemu rewolucyjnemu wyglądowi, gdyż jest to tak naprawdę kopia MacBooka, różni się tylko i wyłącznie tym od produktu firmy Apple, że zamiast jabłuszka mamy tam logo firmy Asus.
1: No to może ten wygląd nie taki rewolucyjny, ale na pewno rewolucyjny w świecie komputerów z Windowsem.
4: Tak, dokładnie. Jest to komputer, który dokonał pewnych innowacji w sprzętach z systemem Microsoftu.
1: No dobrze, to jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie miał do czynienia z komputerem z logo nadgryzionego jabłka, to gdybyś na dobry początek mógł powiedzieć, jak ten komputer wygląda, co w nim jest takiego, że cieszy oko, ale i ręce przy okazji także.
4: Komputer jest bardzo cieniutki, ma 1,9 cm grubości i jest bardzo mały. Jego rozmiar jest to 13,3 cala i w tym rozmiarze producent zmieścił 14-calowy wyświetlacz. I ten komputer jest bardzo taki śliski, jego pokrywa jest taka śliska i metaliczna oraz spód tego komputera też jest taki właśnie śliski w dotyku i metaliczny.
1: Czy jak rozumiem, on jest wykonany z aluminium, tak? Czy to jest plastik?
4: Nie, to jest to szczotkowany aluminium i po zamknięciu pokrywy mamy wrażenie bardzo dużej solidności tej konstrukcji. Nic tam nie skrzypi, jest bardzo dobrze spasowane i elementy są bardzo dobrze spasowane i jest to, sprawia bardzo takie solidne wrażenie.
1: Okej, okay, no to już wiemy, czego się możemy spodziewać dotykając tego komputera. Wspomniałeś, że ten sprzęt jest taki śliski. Czy to, że on jest właśnie taki śliski, nie powoduje jakiejś takiej obawy, kiedy go chwytamy w ręce, że on nam się na przykład wyślizgnie z rąk albo coś podobnego?
4: Nie, nie. Jest to, ta obudowa troszeczkę przypomina obudowę iPhone'ów SE, o ile dobrze pamiętam. I na spodzie tego komputera są cztery takie gumowe nóżki. Dzięki temu nie ślizga się po podłożu, na którym stawiamy ten komputer.
1: Jasne. No to już wiemy, jaka jest jego obudowa. A teraz gdybyś mógł powiedzieć coś o rozkładzie portów w tej maszynie.
4: Z przodu komputera nie mamy żadnych portów. Pod spodem, na takiej spodniej krawędzi z przodu znajdują się dwa głośniki po lewej i po prawej stronie. Z tyłu
1: Od razu zapytam, czy to, że one są umiejscowione na przedniej ściance nie przeszkadza? Nie ma takiej obawy, że na przykład jak trzymasz tego laptopa na kolanach, to że gdzieś tam powiedzmy przysłonimy sobie ten dźwięk?
4: Nie ma wrażenia, że ten dźwięk jest stłumiony. Nawet już jeśli jesteśmy przy głośnikach, to jak na tych rozmiarów komputer, nawet mamy odrobinę niskich tonów. No, producent się chwali, że nawiązał współpracę z firmą Harman Kardon.
1: Tak? A to nie jest reguła, że akurat w laptopach mamy niskie tony. Zwykle no jest dużo tego środka, no i jak dobrze pójdzie, to jeszcze górę możemy uświadczyć, ale najbardziej są wybite jednak te środkowe częstotliwości.
4: Znaczy super tych niskich tonów oczywiście nie mamy, bo to nie jesteśmy w dyskotece, ale jako tako ten dźwięk jest znośny.
1: Jasne. Okej, okay, czyli mamy głośniki z przodu komputera. Co mamy dalej?
4: Po prawej stronie, idąc od dołu, mamy czytnik kart pamięci SD i dwa...
1: Idąc od dołu, to znaczy idąc od tego miejsca, gdzie jest bliżej nas, tak?
4: Od głośników.
1: Okej.
4: Okay. Od głośników mamy wejście na kartę SD oraz dwa porty USB 2.0, a po lewej stronie mamy wejście słuchawkowe, idąc od strony lewego głośnika, wejście słuchawkowe i mikrofonowe połączone.
1: Czyli to jest tak zwane gniazdo combo.
4: Tak. Następnie mamy USB typu C i zaraz za tym portem USB typu C znajduje się standardowe wejście USB 3.0, a jeszcze dalej mamy gniazdo zasilające.
1: Czy ten komputer ma jakieś gniazda pozwalające na podłączenie go do ekranu, na przykład właśnie HDMI?
4: Nie, nie ma czegoś takiego.
1: Nie ma HDMI?
4: Nie.
1: A to jest ciekawostka i to chyba tak na minus jednak, że nie ma tego, że nie ma takiego gniazdka, bo przydałoby się.
4: No być może, aczkolwiek powiem szczerze, że ta informacja, co do tej informacji nie jestem w 100% pewny.
1: Nie miałeś potrzeby podłączać, no ale to myślę, że gdzieś byś zauważył, jakby było to gniazdko, bo ono jest raczej dość charakterystyczne.
4: Ale zaraz do tego dojdziemy, ponieważ producent dał dwie przejściówki. Jedna przejściówka ma na jednym końcu standardowe wejście USB i można do niej podłączyć kabel internetowy. Jest jeszcze druga przejściówka, która jest dla mnie tajemnicą i możliwe, że tutaj właśnie mamy to HDMI.
1: A chyba, że tak. Czekaj. Czyli dał przejściówkę, z której z jednej strony podłączamy ją jakby do gniazda USB,
4: tak, a z drugiej strony mamy LAN.
1: Zwykły LAN. A, czyli to jest taka przewodowa karta sieciowa na USB.
4: Tak.
1: A to jest ciekawostka i to bardzo fajny ukłon w stronę tych wszystkich, którzy jednak chcą stabilnego połączenia, bo oczywiście komputer może łączyć się z siecią bezprzewodową, ale jeżeli ktoś jednak nie ma do końca zaufania do tych sieci bezprzewodowych i chciałby się połączyć za pomocą kabla, albo na przykład jest w takim miejscu, że ma do dyspozycji tylko gniazdko RJ45, no to jest miły gest ze strony producenta, że coś takiego nam oferuje. To ja w takim
4: Mało
1: razie...
4: Mało tego, jeśli na przykład komputer ma służyć do pracy, to niektóre firmy wręcz wymagają zabezpieczonego połączenia i konieczne jest nie łączenie się za pomocą sieci Wi-Fi, ale za pomocą właśnie standardowego wejścia kablowego.
1: I to akurat dobrze, że nie musimy sobie niczego dodatkowego kupować, no bo to wiadomo, jeszcze dodatkowe koszty nam generuje.
4: Zresztą ten komputer jest taki tak cienki, że nie zmieściliby tam tego wejścia, gdyby chcieli go umieścić.
1: No tak. Zapytam cię w takim razie o to USB-C. To jest nowość i ja szczerze mówiąc jeszcze nawet nie trafiłem na komputer, który by takie gniazdko posiadał, albo nawet nie zauważyłem go jakoś zbyt intensywnie oglądając te komputery i nie miałem możliwości niczego podpiąć do takiego gniazdka. Powiedz mi, ono się bardzo różni od standardowego USB, tam 1 czy 2 czy 3?
4: Może ja go opiszę tak jak pani nauczycielka na geometrii.
1: Jasne.
4: Jest to prostokąt, podobny do USB standardowego, jednak troszeczkę krótszy. I góra tego prostokąta są dwa kąty proste, ale na dole krawędzie już są zaokrąglone.
1: A, w ten sposób to jest zrobione. I tu nie ma znaczenia, w jaki sposób podłączymy kabel. Możemy w dowolną stronę jakby ten kabel wetknąć w to gniazdko.
4: Tak.
1: Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś złącza ZenBook UX410 posiada? To już jest wszystko.
4: Nie, to już jest wszystko, jeśli chodzi o porty w tym laptopie. Jeszcze muszę tylko wspomnieć, że akumulator w tym komputerze jest niewymienny.
1: Czyli sam jak w MacBookach.
4: Tak. Możemy tego dokonać tylko i wyłącznie w serwisie.
1: Ciekawe, ile taka przyjemność kosztuje swoją drogą.
4: No ciekawe, ale z tyłu właśnie jest umieszczony ten akumulator w tylnej części pod ekranem, ale tak naprawdę gdybym nie wiedział, że on tam jest, to bym nawet pod względem ciężaru nie przeważał tego.
1: Nie ma żadnych gniazd serwisowych, żadnych klapek, żeby można było coś tam, nie wiem, wymienić, pamięć dołożyć albo coś.
4: Nie ma klapki, pokrywy serwisowej. Można zdjąć tylko i wyłącznie całą tylną obudowę, ale i tak sobie nic nie poszalejemy, bo producent wszystkie komponenty zlutował.
1: Aha.
4: Wszystko jest wlutowane.
1: Nawet pamięć operacyjna?
4: Tak, nawet pamięć operacyjna.
1: Oj, no to trochę szkoda, to trochę szkoda.
4: Jest to spowodowane, producent się tłumaczył, że jest to spowodowane tym, że komputer jest taki cienki.
1: No, chcieliśmy mieć klona MacBooka, to mamy. Z dobrodziejstwem inwentarza.
4: Okej.
1: To teraz może słów kilka o klawiaturze. I jaka jest ta klawiatura?
4: Najważniejszą rzeczą dla osób niewidomych jest to, że wyodrębnione są klawisze strzałek. To jest, myślę, dla nas bardzo ważne. Blok klawiatury składa się z 6 rzędów i obok strzałki w górę mamy pustą przestrzeń. Powyżej strzałki w lewo i powyżej strzałki w prawo mamy tak jakby jeden klawisz wyciągnięty i dzięki temu łatwo możemy zlokalizować te klawisze strzałek, które najczęściej są przez osoby niewidome używane.
1: Czy ten komputer posiada blok numeryczny? Czy nie starczyło miejsca?
4: Nie ma.
1: Z ciekawości, nie przeszkadza ci to?
4: Nie, mi nie przeszkadza. Ja byłem jeszcze kiedyś, jak ten program święcił swoje szczyty świetności, byłem użytkownikiem programu Windows i byłem przyzwyczajony w laptopach skorzystania z klawiatury numerycznej na USB. Także jeszcze z tych dawnych czasów taką klawiaturę mam. Gdybym czasem kiedyś coś potrzebował, to mogę sobie podłączyć, ale przyznam szczerze, że nie używam. W NVDA są takie wtyczki, które emulują myszkę i można sobie poradzić bez klawiatury numerycznej.
1: Znaczy masz na myśli OBIPAD?
4: Tak, dokładnie tak.
1: Aha, czyli stosujesz to samo, co ja w swoim MacBooku, kiedy korzystam z Windowsa. Też właśnie dokładnie tak działam, że używam OBIPADA w tym systemie. A też nie mam klawiatury numerycznej, no więc można jakoś tam
4: sobie z tym poradzić. Jeśli mówimy też o klawiaturze, to jeden minus jest. Aha. Ale jest to rzecz do przeskoczenia, ponieważ klawisz insert jest emulowany i musimy wcisnąć klawisz FM i klawisz delete i wtedy mamy insert. Ja obszedłem to w taki sposób, że użyłem programu SharpKeys do zmiany funkcjonalności klawiszy i u mnie insert to prawy kontrol teraz.
1: Ale tak z ciekawości, ten insert wykorzystujesz jako co? Jako klawisz NVDA?
4: Tak, tak.
1: A to jest jeszcze jeden sposób dla tych, którzy by mieli ochotę, może niekoniecznie, nie mieliby ochoty używać Sharp Keys.
4: Nie,
1: tak, to jeszcze podam właśnie. To można sobie Caps Locka w NVDA ustawić jako klawisz tego programu i można sobie w ten sposób działać. Zapytam natomiast o jeszcze jedną rzecz. Czy ten komputer posiada klawisz menu kontekstowego? Czy trzeba używać skrótu Shift F10?
4: Posiada.
1: Czyli gdybyś mógł powiedzieć, jak wygląda ten jego dolny rządek, bo zwykle to dolny rządek klawiatury, bo zwykle to tu są największe rozbieżności i różnie te klawisze są umiejscowione. Jak to tu jest?
4: Ten rząd jest równy, nie ma żadnych wyodrębnionych sekcji. Od prawej strony mamy strzałkę w prawo, strzałkę w dół, strzałkę w lewo i następnie mamy prawy kontrol, który u mnie jest właśnie insertem. Potem mamy klawisz menu kontekstowego, prawy alt, spacja, lewy alt, klawisz Windows, FM funkcyjny i lewy kontrol.
1: Czy ten komputer z klawiszem FM ma jakieś interesujące funkcje, o których warto wiedzieć? Zwykle to są FM plus funkcyjne.
4: Tak.
1: Takie funkcje realizują.
4: No, oczywiście F11 i F12 z klawiszem FM są to regulatory głośności. Klawiszem FM i F9 można wyłączyć touchpad oraz F5 i F6, o ile dobrze pamiętam, regulujemy jasność ekranu. Ekranu nie da się wyłączyć całkowicie, ale da się go mocno przyciemnić.
1: Czy masz może jakąś informację, jak to wygląda z tym przyciemnieniem ekranu? Czy jeżeli go przyciemnimy tak naprawdę mocno, to jest łatwo odczytać to, co robimy, to, co piszemy? Czy to już jednak trzeba by było bardzo patrzeć nam przez ramię albo wręcz siedzieć przed tym monitorem?
4: Trzeba by dosyć mocno się wpatrywać.
1: Jasne. No a raczej nikt tego nie będzie robił, nie zwracając na siebie uwagi, więc to też jest ważna informacja. Jak wygląda taka kultura pisania na tym komputerze, skok klawiszy, w ogóle sama praca z tą klawiaturą. Pisze się wygodnie?
4: Tak, pisze się bardzo wygodnie. Nie jest to klawiatura standardowo wyspowa, ale ma dosyć dobre oznaczenia na literach F i J, co nam bardzo pomaga, bo w niektórych klawiaturach, w niektórych laptopach nie było to zbyt dobrze wyczuwalne, jak oglądałem je. I skok jest dosyć głęboki. Nie jakoś bardzo, ale da się na nim szybko pisać. Laptop reaguje responsywnie. Nie ma z tym problemu.
1: Gdybyś mógł, tak cię poproszę od razu, gdybyś mógł na przykład jakiś krótki tekst chociażby w jakimś notepadzie systemowym wpisać, bo jestem ciekaw, jak można pisać na tym komputerze i jak to jest bardzo słyszalne z mikrofonu zewnętrznego, z tego laptopa.
4: No to właśnie piszemy.
1: No jest to dość słyszalne, albo po prostu nam tu Skype robi taką krecią robotę.
4: Znaczy ja tutaj, dosyć się postarałem też. Może teraz jeszcze jedna próba.
1: Słychać, że piszesz, więc gdzieś tam powiedzmy w jakichś rozmowach na komunikatorach może to być trochę uciążliwe, jeżeli ktoś na przykład robiłby notatki z jakiegoś spotkania, bo czasem tak się zdarza, że jedna osoba robi jakieś notatki z rozmowy, więc to może nie chciałbym, żeby akurat ktoś, kto używa tego komputera, notował, albo przynajmniej to wtedy niech sobie mikrofon wyciszy, bo dla reszty mogłoby być to irytujące. Natomiast no, nie jest to jakieś takie rzeczywiście mocne. Mikrofon jest, jak rozumiem, gdzieś u góry tego ekranu, tak?
4: Gdzieś koło kamery.
1: Gdzieś koło kamery, kamera jak wszędzie na górnej ściance.
4: Wielki brat monitora. Obserwuje.
1: Tak, wielki brat obserwuje i tyle.
4: Ale no jeszcze tutaj jedna ciekawostka. Mhm. Nie mamy klawisza do włączenia laptopa. Często to było w prawym górnym rogu. Klawisz ten znajduje się w miejscu klawisza delay. I włączamy tego laptopa klawiszem prawym górnym rogu. Może to być często mylące, bo gdy ktoś sobie ten klawisz wciśnie, żeby sobie na przykład usunąć jakiś plik czy folder,
1: komputer
4: sobie może wyłączyć. Ja to wyłączyłem w ogóle funkcjonalność tego klawisza. Wyłączam komputer, zamykając klapę.
1: Rozumiem. Co z touchpadem?
4: No ja tego wynalazku tak naprawdę nie używam, ale robi on bardzo przyjemne wrażenie. Jest taką płytką metalu jednolitą i dolna krawędź tego touchpada jest ruchoma i stanowi prawy i lewy klik.
1: Czyli podobnie jak w przypadku MacBooka, też ta dolna krawędź jest wciskana, więc tu widać, że zapożyczenia idą pełną parą. Tak. To w takim razie teraz porozmawiajmy o podzespołach. Co ten twój komputer ma w środku?
4: Ten komputer posiada procesor, bo w ogóle ten komputer ma różne konfiguracje. Można sobie dowolnie dobierać. Ja akurat wybrałem procesor Core i5. 1,6 GHz może działać w trybie turbo do 4.0. 7200U. Procesor. Posiada również 8 giga pamięci RAM-u oraz dysk SSD 256 GB. Można sobie wybrać komputer na przykład, żeby było 16 giga RAM-u oraz na przykład 512 dysk SSD. Montują też standardowe dyski, na przykład 1 terabajt, no ale wiadomo, że nie jest to polecane, bo no jednak dysk SSD działa dużo szybciej, dużo bardziej wydajnie. Da się też podobno włożyć do tego komputera oprócz dysku SSD dodatkowy dysk
1: Dysk HDD, dysk talerzowy. No to, że to taka konfiguracja, jeżeli to jest nasz podstawowy komputer, to wydaje mi się, że jest najlepsza, bo możemy sobie system zainstalować na dysku SSD, natomiast dane trzymać na HDD.
4: Tak, dokładnie.
1: Bo nie potrzebujemy gdzieś tam tego, żeby mieć do wszystkich danych tak błyskawiczny dostęp. Ważne, żeby system i aplikacje, których używamy, wczytywały się dość szybko.
4: Mogę powiedzieć o wymiarach, że jest on szeroki na około, nie będę tutaj podawał w milimetrach, bo to nie ma sensu, ale jest szeroki na około 32 cm, a długi na 23 cm, grubość wynosi 1,9 cm.
1: Czyli to jest ile? To jest komputer z tych 13-calowych? Czy
4: tak,
1: to 15-ka już?
4: 13. Nie, no to jest w rozmiarze 13,3 zmieszczono 14-calowy wyświetlacz.
1: Tak, to nawet o tym dziś czytałem. Producent chwali się, że to wszystko dzięki temu, że ramka okalająca monitor jest bardzo cienka.
4: Dokładnie tak. I waży ten komputerek 1,3 kg. I jeszcze bardzo ładne zachowanie ze strony producenta. W komplecie dostałem mysz, bardzo taką dobrze wykonaną przez Asusa, no, której wiadomo nie używam. I etui, takie też coś w stylu takiego materiału plecakowego, bardzo takie cieniutkie, zamykane na rzep, gdzie ten komputer można wsunąć, potem włożyć do torby i sobie go transportować. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo przydatna i rewolucyjna. Ja się z tym wcześniej nie spotkałem, bo miałem komputery przenośne starszego typu. Zasilacz do tego laptopa nie jest taki bardzo duży, jak kiedyś było, że mieliśmy kabel podłączany do gniazda elektrycznego, potem ten kabel łączył się z takim,
1: z
4: taką prostokątną kostką i potem kabel. Nie, nie. Teraz już mamy... Ten zasilacz wygląda jak ładowarka do telefonu.
1: A, no to bardzo sympatycznie. Bardzo dobrze, że tak to zostało zrobione. Znacznie mniej kabli, które nam się będą gdzieś tam plątały pod nogami. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to też tu są różne opcje. Ty masz kartę Intela, po prostu
4: tak,
1: zwykłą zintegrowaną kartę Intela. Okej. To w takim razie coś o szybkości działania i systemie operacyjnym. Windows 10 jest systemem, który tu się znajduje na pokładzie tej maszyny. Zdaje się Windows 10 w wersji Pro, tak?
4: Nie, to jest Windows 10 w wersji Home, 64-bitowy.
1: Aha, to ciekawostka, bo gdzieś tam czytając w specyfikacji to widziałem, że dają Windowsy 10 w wersji Pro. Ale to być może jest kwestia zależna od tego, no, jaki komputer z jaką konfiguracją dostajemy. Czy system jest jakoś mocno zawalony, kiedy dostajemy go od producenta różnego rodzaju śmieciami do tego stopnia, że trzeba go sobie na czysto stawiać? Czy kiedy dostajemy system od producenta już gdzieś tam tak wstępnie zainstalowany, to się to nadaje do użytku?
4: No ja powiem szczerze, że ja zawsze mam taką metodę, że jak tylko kupuję laptopa, to format i stawianie wszystkiego od nowa. Tutaj też na początku próbowałem się pobawić, ale nie mogłem dojść do porozumienia z narratorem, ponieważ nie było polskiego głosu i obsługa tego jeszcze gdy było, nie było pokonfigurowane, jeszcze miałem do tego angielski głos, to zresztą i tak było około 20 ponad różnych dziwnych programów od Asusa, więc...
1: No Asus to niestety jest śmieciarz po prostu. Oni zawsze jak widziałem komputery Asusa, to pełno tam było tego. Na przykład Dell to no, zdecydowanie mniej ma tych różnych rzeczy, chociaż oni to z kolei lubią uszczęśliwiać użytkownika na siłę jakimś antywirusem, na przykład niedostępnym. To niestety tak oni tak mają. No a po postawieniu systemu na czysto, jak tam? Sprawdza się dobrze? Działa wszystko w porządku?
4: Znaczy, no ja to robiłem z okiem, no i zajęło to około 30-40 minut, potem instalacja NVDA. Nie było żadnych problemów kompletnie.
1: Jakieś sterowniki trzeba było dociągać
4: nie,
1: sobie ze strony
4: nie,
1: producenta,
4: nie.
1: Czy już dziesiątka sobie wszystko...
4: Wszystko sobie dziesiątka pościągała. Także też nie było problemu. Jeszcze mogę powiedzieć, że kąt odchylenia klapy wynosi około 130 stopni, także jeśli ktoś sobie lubi tak odchylić, no to też nie może go bardzo mocno odchylać, no ale to my chyba raczej nie zwracamy na to aż takiej dużej uwagi.
1: Dla osób słabowidzących może być ważna informacja też taka, że tu matowa jest się i klawiatura podświetlana, tak?
4: Tak, jest podświetlana klawiatura w trzech różnych sekwencjach, może się ona podświetlać, no i matryca jest matowa.
1: Jasne. Czy coś możesz jeszcze dodać a propos tego sprzętu? Jakieś jego dodatkowe zalety, jeszcze jakieś może wady, które napotkałeś w trakcie użytkowania?
4: No, mogę powiedzieć, że producent deklaruje, że akumulator będzie działał w tym komputerku około 9 godzin. Z moich obserwacji wynika, że znaczy nie testowałem to aż tak w trybie ciągłym, ale około 6 godzin przy przyciemnionym ekranie powinien spokojnie wytrzymać.
1: A czy ma wpływ, bo może to jest kwestia, nie wiem, jakieś tam ustawienia obciążenia procesora, może to jest, wiesz, 9 godzin to w tym trybie jakiegoś maksymalnego oszczędzania energii, kiedy prędkość taktowania zegara procesora jest skręcona do tego 1,1 GHz, bo może od tego to tu zależy.
4: No być może, tylko że no ja tego na pewno nie zamierzałem testować, bo to by tak spowolniło jeszcze no z czytnikiem ekranowym, że to... No zresztą nawet w testach różnego rodzaju internetowych to no te deklaracje 9 godzin były troszeczkę na wyrost.
1: No to Wacławie, pytanie moje jest takie. To ile za tego Windowsowego MacBooka przyjdzie nam zapłacić?
4: A zanim jeszcze powiemy, ile przyjdzie nam zapłacić, to jeszcze mam moim zdaniem koronny argument, który powinien przekonać do zakupu tego komputerka. Ponieważ teraz, gdy są komputery z dyskami SSD, to osoby niewidome, całkowicie niewidome na przykład, często nie wiedzą, czy taki komputer sobie wyłączyły, czy nie. No i ten komputer jest doskonałym rozwiązaniem. Dla niektórych może być to minus, ale ja uważam, że dla nas jest to plus. Słychać go. Nie jakoś bardzo, ale system chłodzenia słychać takie cichuteńkie, bardzo chrobotanie. Także wiemy, nawet jeśli przyłożymy do niego ucho, bo nie jesteśmy pewni, to wiemy, czy komputer jest wyłączony, czy też nie. A nie jest to takie oczywiste w innych modelach.
1: Rozumiem. W jakimś takim hałasie też da się to wysłyszeć, czy to już jednak musi być raczej środowisko typu cichy pokój i podobne, jakieś biuro, żeby usłyszeć, czy ten komputer pracuje, czy nie?
4: Nie, no raczej w pociągu sobie nie wysłyszymy, chyba że przytulimy się do niego, no ale to troszeczkę by dziwnie wyglądało.
1: To prawda. No to co, to teraz o tej cenie może.
4: No, mi się udało go kupić za 3800 zł. Była to cena dosyć atrakcyjna. No i tak jak wspomnieliśmy, są też różne konfiguracje. Można go kupić na przykład z procesorem Core i3, w niższej cenie zapewne.
1: No a z i7 to pewnie i więcej, a jak sobie jeszcze zażyczymy SSD 512, no to dodatkowo jeszcze parę złotych przyjdzie nam więcej zapłacić.
4: Wiem, że kolega mi wspominał, że w Euro AGD ten laptop z procesorem Core i7 teraz, pod koniec lipca i z dyskiem 512, oraz 8 GB RAM był dostępny w opcji 50 lat 0%. Cena chyba była 4600 zł, o ile pamiętam.
1: Aha, no to na pewno i tak sporo taniej niż za MacBooka Air o podobnej konfiguracji. To no tylko różnica taka, że nie będziemy mieli logo Apple'a, tylko logo Asusa. No i Windowsa.
4: Tak.
1: Na pokładzie, ale Windows 10 chyba nie taki straszny. Ja zapytam jako użytkownika, który no już chyba teraz się całkiem na 10 przesiadł. Ja jakoś cały czas gdzieś korzystam z tej 10 z doskoku. Uczciwie mówię nadal, moim podstawowym systemem jest Windows 7. Jak tam z twojej perspektywy, Wacławie, Windows 10 tak w codziennej pracy? Da się? Można?
4: Ja w ogóle niczym taki mamut przedpotopowy się przesiadałem na Windows 10 dwa lata temu z Windowsa XP. I muszę powiedzieć, że ten system mnie bardzo przekonał w dużo większym stopniu niż Windows 7. Windowsie 7 jedyną zaletą moim zdaniem jest tylko to, że w eksploratorze Windowsowym mamy standardowe menu. Możemy sobie chodzić plik, edycja i tak dalej. Tutaj mamy te nieszczęsne wstążki, z którymi się trzeba dosyć mocno namęczyć, gdy robimy sobie pierwszy raz konfigurację, tam ustawienie widoku list. I tak naprawdę tyle. No w Windowsie 10 tylko tyle musimy ustawić. Widoki list, tam nie ma czego więcej konfigurować. Ewentualnie możemy sobie Classic Shell'a zainstalować, chociaż ja w większości przypadków na początku używam, żeby sobie skróty porobić na pulpit do aplikacji, których najczęściej używam. Potem już korzystam z tej aplikacji, z menu start tego.
1: No tym bardziej, że ja zaobserwowałem, to jeszcze taka moja refleksja. W ogóle Classic Shell to zdaje się projekt, który teraz się jakoś inaczej nazywa, bo twórca zarzucił nad nim pracę, ten pierwotny, i teraz się jakiś fork tego projektu zrobił. Natomiast z takich moich obserwacji od pewnego czasu ja już nie używam Classic Shell'a, bo zauważyłem, że NVDA po prostu gorzej działa z Classic Shell'em niż z tym natywnym menu start Windowsa 10. Zaczynało to po prostu działać jakoś wolniej, jakoś gorzej. Takie obserwacje poczyniłem.
4: Możliwe to jest. I ten laptop jest dostępny jeszcze w dwóch wersjach kolorystycznych, takiej metalicznej i srebrnej oraz różowej, także jeśli jakieś panie nas słuchają, chciałyby sobie kupić takiej bardziej kobiecej wersji, no oraz panowie, bo to też może ktoś chce być nowoczesny i sobie kupić różowego, no to też można taki sobie zanabyć.
1: Ty sobie nie kupiłeś różowego.
4: Nie, ja sobie nie kupiłem różowego. A szkoda, może jestem za mało nowoczesny.
1: A może, no ale może ktoś akurat się zdecyduje, kto wie. I myślę, że to tyle na temat tego komputera. Jeżeli spodobało Wam się to, co o nim Wacław opowiadał, no to być może będziecie chcieli go sobie kupić. Wszak opcje pod tytułem Aktywny Samorząd jeszcze w pełni. Jeżeli ktoś może, to może sobie kupi, a może ktoś po prostu z własnych środków. Jeżeli jakieś pytania będą, bo do nas nikt nie zadzwonił w trakcie trwania tej dzisiejszej audycji, no to zawsze w komentarzach można, prawda? A ty, Wacławie, w miarę wolnego czasu gdzieś tam zerkniesz pod tę audycję.
4: Tak, oczywiście. Jeszcze tutaj dokształciłem się podczas trwania audycji. Mamy tutaj HDMI. Także najprawdopodobniej dzięki tej przejściówce, o której wspominałem.
1: Rozumiem, czyli w ten sposób to działa.
4: Okay. I nie znalazłem tutaj chłodzenia, gdzie tutaj ma wylot wiatrak, bo w tych starszych modelach no to można było sobie taką kratkę zlokalizować.
1: Ja nie wiem, czy przypadkiem to nie jest tak, że obudowa jest takim trochę radiatorem.
4: Możliwe, bo ja tutaj nigdzie nie czuję, żeby on się nagrzewał.
1: A właśnie, no właśnie, to jeszcze tak zapytam. Grzeje się mocno w trakcie?
4: Nie, właśnie nie grzeje się.
1: Aha. No to MacBook, zwłaszcza jak mu odpalimy Windowsa, to potrafi się nagrzać i to całkiem solidnie. Więc Asus rozwiązał to.
4: No bo to jest profanacja używanie Windowsa w MacBook.
1: No to tak, to i się podzespoły buntują.
4: Dokładnie. Tak.
1: Jak widać. Asus ZenBook UX 410. O takim komputerze rozmawialiśmy dziś na antenie Tyfloradia. Rozmawiałem z posiadaczem takiego sprzętu, z Wacławem Rosą. Dziękuję Ci, Wacławie, za udział
4: dziękuję
1: w audycji.
4: Bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Was ponownie. Wracamy z prezentacją kolejnego sprzętu. Tym razem głos na antenie Tyflo Radia będzie miał Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, tak, zgadza się. I będziesz prezentował kolejne urządzenie grzewcze, bo tak myślę, że można je określić. Wonderworm 500. 500, tak by można było
5: tak jest.
1: Z angielska to nazwać, Wonderwarm 500. Tak to urządzenie się nazywa.
5: 500.
1: Tak, to jest kolejne urządzenie grzewcze, co ciekawe, z pilotem zdalnego sterowania. Technologia XXI wieku, można by rzec.
5: No, można by rzec. Samo urządzenie wygląda w ten sposób, ja to często tutaj, jak ktoś mnie pyta, jak to wygląda, porównuję je do takich odświeżaczy powietrza, które często są gęsto w sprzedaży, gdzie się wkłada taką puszkę z odświeżaczem, to coś jest na dwie baterie i to nam psika co jakiś czas, właśnie
1: tym zapachem,
5: taki fajny, piękny zapach, jaki sobie tam włożymy, taki mamy. Więc to do złudzenia jakby przypomina to urządzenie, ale nim nie jest.
1: Ale to jest takie małe? Bo te odświeżacze,
5: tak, to one
1: są malutkie, to taka puszka większa, to gdzie możemy sobie na szafce postawić wręcz taki odświeżacz.
5: No, mniej więcej.
1: I to już.
5: Wiesz, Michale, to jest celowo takie małe i właśnie ma takie gabaryty, ponieważ tutaj niespodzianka, w przeciwieństwie do grzejnika
1: Kronos,
5: czy ogrzewacza, jak to nazwać, Kronos, który prezentował Robert, to urządzenie nie posiada kabli żadnych. Taka ciekawostka.
1: Czyli to jest urządzenie zasilane bateryjnie, tak?
5: Nie, też na prąd.
1: Ale ma
5: też
1: wtyczkę.
5: Na standardowe 230 V. Z tym, że ono zasilane jest trochę inaczej niż to urządzenie, które prezentował Robert. Samo urządzenie wygląda, tak jak powiedziałem, jak taki właśnie urządzenie do odświeżania. Z tym, że w tym miejscu, gdzie w odświeżaczu jest taki otworek, którędy wylatuje nam ten zapach, to tutaj mamy cztery przyciski. O, takie też na mikroswitche. A pomiędzy tymi przyciskami jest wyświetlacz. I ten wyświetlacz nie jest taki duży, bo on jest dwucyfrowy. No i cóż on pokazuje? Pokazuje nam jakby trzy tryby tego urządzenia. Pierwszy tryb to jest, na ile ustawiliśmy to urządzenie, żeby nam się wyłączyło, po jakim czasie. Drugi tryb to jest prędkość, prędkości, na jakich pracuje to urządzenie w danej chwili.
1: A tym samym pewnie i moc, no i, z jaką pracuje?
5: Nie, mocy już nie.
1: Aha.
5: Mocy już nie, tylko tą prędkość, ten tak zwany speed. No i ostatnia funkcja, którą wyświetlacz pokazuje, to temperaturę, jaką chcemy osiągnąć, bo tutaj w przeciwieństwie do tego, o czym mówił Robert, to tutaj nie pokazuje to temperatury pomieszczenia, tylko temperaturę, jaką my chcemy osiągnąć, czyli na przykład ustawiamy sobie przyciskami plus minus tą temperaturę, można osiągnąć tutaj trochę mniej niż u Roberta, bo tylko 34 stopnie.
1: Aha.
5: I jeśli wyświetlacz pokaże nam 34 stopnie i osiągnie nam tę temperaturę, to urządzenie się automatycznie wyłączy, bez względu na to, czy ten czas jest tam ustawiony, czy nie. Urządzenie jest przeznaczone do bardzo małych pokoi bądź do biura. Ja go tutaj używam w studiu jako dogrzewacz pod spodem, pod konsolą. I bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ do tej pory używałem innego dogrzewacza, który miał 2 kW. A generalnie osiągało się to samo.
1: A ten ile ma? Jaką ma moc?
5: Ten ma 500,
1: 500. Jak sama nazwa wskazuje. Aha, czyli już rozszyfrowaliśmy tę 500 w nazwie.
5: Tak. Jest jeszcze wersja 400-watowa bez pilota.
1: No właśnie, bo to urządzenie ma pilot, ale myślę, że do tego pilota przejdziemy za chwileczkę, bo na razie, skoro już skupiliśmy się na samym urządzeniu, to warto pozostać w jego temacie. Powiedz mi, bo to mnie intryguje, co z tą wtyczką? Jak to jest podłączane do źródła zasilania? Czy na przykład, no nie wiem, czy ona jest jakby wbudowana w samo urządzenie, czy to jest jeszcze jakoś inaczej rozwiązane?
5: No mniej więcej można to tak nazwać, że jest wbudowana, bo

0: tej stronie urządzenia mamy taki przycisk i jak go wciśniemy, to możemy tą wtyczkę obrócić. I to urządzenie, na przykład, no nie wiem, mamy trudno dostępne miejsce, w którym ono jest, no i ono musi być tylko w jednej pozycji, no i koniec. No i co z tym zrobić? No i z pomocą właśnie tutaj nam przychodzi ten przycisk, który pozwala nam to urządzenie tak obrócić, jak nam pasuje. I w momencie, kiedy urządzenie jest w pozycji wyjściowej, to mamy taki zaskok i teraz ta wtyczka nam się w żaden sposób nie obróci, jest zablokowana. Ale w momencie, kiedy chcemy sobie urządzenie ustawić po swojemu i naciskamy ten przycisk, możemy obrócić i teraz możemy tym urządzeniem kręcić na wszystkie strony, jakie nam tylko przyjdą do głowy.
1: I później możemy to zablokować, tak?
0: Nie, już nie. Tylko blokada jest tylko w wersji wyjściowej.
1: Aha.
0: Tutaj jest to tak pomyślane, że po prostu na przykład załóżmy, że ktoś jest takim pedantem temperaturowym, że tak go nazwę. No i na przykład nie wystarczy mu fakt, że coś tam na niego wieje, tylko chciałby, żeby to wiało w konkretnym kierunku i tak dalej. Więc on sobie tak to urządzenie włączy, usiądzie i mówi jeszcze nie tak wieje jak trzeba, no to podchodzi i sobie to obraca, tak? I to by było bez sensu, gdyby na przykład właśnie w takim trudnym miejscu dostępowym trzeba było za każdym razem ten przycisk naciskać, bo on jest z tyłu, jak jest urządzenie włączone do prądu, to tam jest trudny dostęp do tego przycisku. Więc z góry jest to pomyślane w ten sposób, żeby jednak blokowało się tylko w jednej pozycji.
1: Wiesz co, ja się obawiałem po prostu tego, że jak zaczniemy tym kręcić i nie będzie tam żadnej blokady, to że po prostu ciężar tego urządzenia nam przeważy i ono się obróci zgodnie z grawitacją, tak? Ale jak rozumiem,
0: nie grozi nam to, dlatego że samo obracanie, wbrew pozorom,
1: nie jest takie lekkie.
0: Tak pomyślane. Nie jest takie lekkie, chociażby dlatego, że jakby to tutaj powiedzieć, jeśli naciśniemy ten przycisk i go trzymamy, obracając tym wtykiem, to on idzie dosyć tak lekko się w sumie obraca, ale jak go puścimy, ale jeszcze nie zablokujemy, to już trochę ciężej się tym kręci.
1: Rozumiem. Także, no to rzeczywiście przemyślane jest. Przemyślane całkiem rozsądnie. No dobrze, czyli mamy tę obracającą się wtyczkę, ale mamy wtyczkę, mamy oprócz tego jeszcze przyciski na tym urządzeniu. Co one robią?
0: Mamy przyciski. Pierwszy przycisk, bo one są ustawione w taki joystick, tylko że w joysticku środkowy przycisk zastąpiono wyświetlaczem.
1: Czyli w kształcie krzyża,
0: i
1: jak
0: one
1: rozumiem.
0: Są... Nie, one są takie jakby w kształcie koła, wiesz, one są, każdy przycisk jest taki półokrągły.
1: Tak, i to jest jakby ćwiartka koła, tak? Czy tam jakiś wycinek tego koła.
0: Dokładnie.
1: I pomiędzy tym wszystkim jest wyświetlacz.
0: I teraz pierwsza, jest wyświetlacz dwucyfrowy. Oczywiście wyświetlacz jest LEDowy. Także osoby, które coś widzą, to poradzą sobie doskonale z obsługą urządzenia, bo jest bardzo duży, czytelny wyświetlacz. Także tutaj nie powinno być problemu. I teraz tak, pierwszy przycisk od lewej strony na dole, to jest przycisk, który nam przyspiesza i zwalnia ten speed, o którym mówiłem. Obok niego jest przycisk timer, który nam tutaj ustawia urządzenie na czas, kiedy ma się ono wyłączyć. I dwa pozostałe przyciski na górze, plus minus, plus zero, że tak powiem, bo naciskając minus cały czas, dochodzimy do takiego momentu, jak u kolegi Roberta w Kronosie, że urządzenie zalewa zimnym powietrzem. Startuje z temperaturą

0: ustawioną na... I tą temperaturę możemy sobie plusem, przyciskami tutaj góra, na górze, po prawej, po lewej stronie plus, minus, tą temperaturę jakby zwiększyć lub zmniejszyć.
1: Krzysztofie, bo troszeczkę bardzo gdzieś tam coś się przycięło. Na ile startuje to urządzenie? Z jaką temperaturą ustawioną, na ile?
0: 23 stopnie.
1: 23, czyli taka temperatura pokojowa.
0: Pokojowa, dokładnie. I to urządzonko jest na tyle fajne, że tak jak powiedziałem, można sobie je podłączyć pod biurkiem i po prostu w trakcie pracy cieszyć się jego, że tak powiem, walorami fajnymi i mieć ciepło, jak w biurze ktoś ma chłodno. Przynajmniej współpracownicy zazdroszczą.
1: Okej, okay, czyli znamy już możliwości tych czterech przycisków, chyba że jeszcze coś tu jest ważnego co do nich.
0: Co do przycisków, to raczej nie. Omówiłem wyświetlacz, który jest na tyle ubogi, że generalnie tylko te trzy funkcje spełnia.
1: No okej.
0: Co tu jest kratownica? Taka.
1: Aha, ale wiesz, zastanawiamy, gdzie tu jest jakiś włącznik?
0: Włącznik. Włącznik to zaraz powiem, gdzie jest. Ponieważ tutaj chciałbym jakby opisać obudowę dla jakby lepszego obrazu.
1: No jasne.
0: Samego urządzenia, ponieważ włącznik to się znajduje zupełnie gdzie indziej niż całość. Więc tak jak mówiłem, to wygląda jak taki właśnie odświeżacz. Od spodu tego, że tak nazwę, odświeżacza jest kratka, pod którą jest wentylator, który spełnia całą tą naszą rolę wietrzną. I tyle. A z przodu mamy kratownicę, przez którą wydobywa nam się, w zależności od ustawienia, ciepłe lub zimne powietrze. Urządzenie jest w kolorze czarnym i jest takie jakby na wysoki połysk robione, mniej więcej, takie bardzo gładkie. I ty pytasz o wyłącznik. Wyłącznik, drogi Michale, znajduje się z prawej strony urządzenia, zupełnie z boku. I to jest wyłącznik dwupozycyjny, jak kiedyś pamiętasz, w odkurzaczach były takie. Taka kołyska.
1: Tak jak czasem w lampkach nocnych się spotyka. W różnych urządzeniach.
0: Dokładnie tak. I do tego urządzenia mamy pilot jest czteroprzyciskowy, plus minus, timer i wyłącznik. I tyle, co można o tym pilocie powiedzieć. On jest wielkości takiego...
2: Czyli speeda nie można regulować.
0: Speeda regulujesz tutaj w tym momencie temperaturą. To jest połączone razem. Jak zwiększasz temperaturę,
1: zwiększa się prędkość. Aha, tak pilotem. To sobie wymyślili.
0: Pilotem.
2: Ale jaja.
0: Tak sobie to wymyślili. Tak. I teraz, jak wygląda pilot? No, pilot wygląda jak taka trochę, nie wiem, jak sobie możecie wyobrazić, jest takie pudełko, gdzie jest gąbka nasączona tuszem, taka do pieczątek jakby, nie? Takie.
1: No były kiedyś takie.
0: I to jest, powiedzmy, jakby to pudełko z tą gąbką przeciąć wzdłuż, to mniej więcej ten pilot jest tej wielkości.
1: Czyli małe urządzenie.
0: Malutki jest. On taki malutki jest. Ciekawostką tutaj jest, bo tutaj kolega Robert właśnie się zdziwił, tutaj właśnie łącznie z tobą, kolego Michale.
1: Owszem.
0: Ten pilot chodzi na bardzo nietypowe baterie. Baterie te są typu A23.
1: Co to jest?
0: Są takie baterie. To są takie baterie, które się... Ja powiem szczerze, spotkałem się już z takimi bateriami, ponieważ miałem swojego czasu gniazda na pilota elektryczne i tam takie baterie były też stosowane. To jest bateria, która jest wielkości 1/4 paluszka AAAA, tam tego 3 razy A. Taka jest mniej więcej cienka i mniej więcej tej wielkości. I taka bateria, producent pisze, że powinna nam starczyć na jakieś 3-4 lata. Bez wymieniania.
1: No, wziąwszy pod uwagę, że raczej przypuszczam, że nie będziemy tego aż tak bardzo wiele używać, to może i producent mieć rację.
0: Być może. Zwłaszcza, że no, jak ktoś jest przy biurku, to myślę, że tego pilota raczej nie będzie używał, bo bliżej mu będzie do przycisku.
1: Wiesz, ale nawet, no, załóżmy, że tam się ustawi tę temperaturę, włączy się, coś tam ewentualnie od czasu do czasu się zmieni, no to nie będzie pilot, który będziemy mieć cały czas w ręku i którym będziemy klikać. Właśnie, skoro o pilocie mowa, jaki jest zasięg tego sprzętu? Duży, mały, nie gubi się ten zasięg?
0: 15 metrów.
1: Aha. No to sporo. Nie jest
0: 15
1: źle.
0: Metrów zasięgu. No sporo.
1: Także no dobrze.
0: Pilot myślę, że... A i to jest pilot tak zwany, jakby, jak ja to mówię, rozrzutowy. Czyli gdzie byśmy nie skierowali, to zadziała.
1: To zadziała. A to też dobrze. To też dobrze, zwłaszcza dla nas, kiedy no, nie musimy jakoś precyzyjnie celować w to urządzenie, żeby tam wydać jakiekolwiek polecenie za pomocą tego pilota. Czy polecenia na pilocie są jakoś potwierdzane sygnałem dźwiękowym? Ich zatwierdzenie, czy nie?
0: Nie. Nie, nie, nie, nie. Tutaj nie
1: to
0: ma.
1: To szkoda.
0: Tu nie ma żadnego sygnału dźwiękowego. No musimy polegać na tym, co widać niestety, albo co słychać. No, jeśli nam się, powiedzmy, przyspieszy jakby ten speed, no to wiemy, że...
1: Znaczy, że zadziałało.
0: Dokładnie. Gorzej z timerem, dlatego że no, timer na pilocie nijak nam nie powiadomi o tym, że no, godzina została zmieniona, tak? Czy coś w tym stylu. Musimy polegać na tym, co naciskamy. Mhm. Można ustawić ten pilot maksymalnie na 12 godzin, żeby on tak sobie pracował z przerwami co 12 godzin.
1: Rozumiem. No dobrze, Krzysztofie, to może jakaś taka prezentacja praktyczna teraz, skoro teorię mamy za sobą.
0: Ja sobie go podłączę tutaj przed
2: ja
0: sobą.
2: Ja mam tak, tylko takie pytanie, co dostajemy w zestawie, jak dostajemy to urządzenie? Co dostajemy w zestawie?
0: W zestawie dostajemy pudełko ze steropianami, dwoma, pilota i samo urządzenie.
1: A baterie? Nic więcej.
0: Instrukcja jest na jednej... Baterii nie ma.
1: Baterii nie ma. A, czyli jeszcze dodatkowy zakup jakiś tam.
0: Nie ma. Musimy sobie iść i gdzieś te A23 wypatrzeć.
1: Ale to nie jest jakiś wielki problem, tak?
0: Tak dobrze to niestety nie ma.
1: Żeby te baterie...
2: No,
0: nie,
2: jest
0: myślę,
2: problem.
0: Że w każdym sklepie dostaniemy. No, oj, nie wątpię. Wiem, przynajmniej koło mnie można to dostać bez problemu. W każdym,
2: chyba się
0: przynajmniej
2: nie
0: kiosku, który jest tutaj u mnie na osiedlu.
1: Szczerze mówiąc, mam małe doświadczenie w zakupie akurat tych baterii, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć. No, ale no, ciekawe. Możecie gdzieś tam w komentarzach dawać znać, jak u was na przykład z zakupem takich mniej typowych baterii. Czy to jest problem, czy nie? R23, tak? To jest ten model.
2: A23.
1: Okej, A23. Dobrze. No to...
0: A23.
1: To jak rozumiem, podłączyłeś sprzęt.
0: Ja sobie tutaj... Tak. I teraz go uruchomię. Nie wiem, czy będzie go słychać. O.
1: Słychać.
0: Chyba słychać. Tak to pracuje.
1: Taki mały wentylatorek jakiś.
0: I on w tej chwili...
2: Słychać.
0: Mniej więcej. I on tutaj w tej chwili na początku grzeje nam takim no, normalnym, standardowym, zimnym powietrzem, które za jakieś 2 minuty, albo szybciej, o już nawet, zaczyna się rozgrzewać. I ciekawostka w tym urządzeniu jest taka, że on tylko po osiągnięciu 34 stopni się sam wyłączy, bez timera. Resztę trzeba ustawić timerem, jeśli chcemy, żeby nam się na innej temperaturze sam wyłączył.
1: Okej.
0: tak to mniej więcej tutaj wygląda.
1: I co możemy teraz zrobić?
0: Urządzenie nam pracuje. Teraz możemy przyspieszyć go trochę. Nie wiem, czy to spróbujemy mikrofon trochę przesunąć, bo ja dzisiaj mam spartańskie warunki w studiu.
1: Ale słychać, to nie jest źle, Krzysztofie.
0: O, teraz powinno być słychać, że zwolnił. A teraz przyspieszył.
1: Aha.
0: Nie, powinna być różnica
1: w odgłosie. Coś tam troszkę słychać, ale to jakoś nie bardzo, szczerze mówiąc, aż tak zauważalne jest, żeby to się jakoś mocno zmieniało.
0: To może... Może tak? Teraz chyba było lepiej.
1: Wiesz co, było lepiej, tylko po prostu ja mówię, to w samym urządzeniu, to nawet nie jest to, że ten sprzęt źle słychać, tylko w samym urządzeniu jakoś bardzo nie jest zauważalna ta zmiana tej pracy. Przynajmniej ja tego nie zauważam. No tak. Nie wiem jak ty, Robercie.
2: No nie no, przy tej ostatniej przy ostatnim jednak pokazie było słychać, że jednak to jest mocniej, a tam to jest troszeczkę słabiej.
1: Troszkę, ale
2: aczkolwiek
1: to są takie...
2: wielkiej różnicy
1: tak,
2: nie ma.
1: Tak, dokładnie.
2: Wielkiej bardzo różnicy.
1: Dokładnie, o to mi,
2: czy
1: o to
2: tu
1: mi
2: jest
1: chodzi.
2: Bardzo, a tu jest... Mhm. No jest lekki, jak lekki mówiłem, spadek. Mhm.
0: Jak mówiłem, to urządzenie pracuje trochę ciszej niż to, które ty, Robercie, prezentowałeś. Więc tutaj mamy, jak powiedziałem, w biurze trochę większy komfort, jeśli chodzi o hałas. Niemniej jednak słychać.
1: No dobrze, czyli przed momentem teraz... właśnie plusem, minusem, tak? Regulowałeś tę temperaturę.
0: Temperaturę plusem, minusem, tak. I teraz... jedna ważna rzecz. Speeda regulujemy jednym przyciskiem, czyli raz naciskamy, jest szybciej, jeszcze raz szybciej. Nie ma plusa, minusa. To się wszystko jednym. To jest tak tak się zapętla.
1: Aha.
0: Aż naciskamy, aż zwolni, albo naciskamy, aż się maksymalnie przyspieszy. I tyle. I potem jest timer obok.
1: A jak ten timer, ale jak ten timer działa, bo to jest, myślę, istotne. Czy mógłbyś coś powiedzieć na jego temat?
0: Timer działa mniej więcej tak samo jak speed, czyli mamy przycisk, który nam zmienia co... Na początku jest chyba... Teraz sprawdzę. Tak. Pierwsze naciśnięcie timera to jest wskazanie, że powinien się wyłączyć za 2 minuty. I potem kolejne jest 10, 30, godzina i potem już co godzinę.
1: Rozumiem.
0: Do 12.
1: Czyli po prostu za pomocą tego przycisku, ile tam tych kliknięć zrobimy, to tak sobie to sterujemy, a jak dojdziemy do 12, to czy nam to urządzenie, jakby to menu z tym timerem zawinie, czy po prostu jak dojdziemy do 12, to już dojdziemy tak. Do pewnej granicy i stop.
0: Nie, zawinie.
1: Zawinie.
0: Nie,
1: czyli potem, znowu 2, 10, 30 godzina i co godzinę, tak?
0: Dokładnie tak.
1: Rozumiem. No dobrze.
0: Tak to wygląda.
1: To jakbyś jeszcze mógł pokazać to z tego pilota.
2: Natomiast ja mam... natomiast jedno pytanie mam. W momencie, gdy wyłączymy urządzenie i włączymy je ponownie, w jakiej pozycji mamy wtedy timer? Bo może to jest jakieś wyjście dla ludzi, którzy
0: zerowej.
2: Nie widzą, a chcą... pogubili się w tych klikaniach, rozumiesz? Pogubili się w klikaniach
1: to
2: i
1: wyłączają.
2: Chcą jeszcze raz nastawić ten timer.
1: No to wyłączają
2: to czy mogą
1: wyłączyć?
0: Wyłączają i mają...
2: Czyli jak mają
0: na wyświetlaczu mają 000.
1: A to akurat bardzo dobre rozwiązanie.
0: I potem pierwsze przyciśnięcie to już jest. Tak. I od razu pierwsze przyciśnięcie to jest 5 minut.
1: To
0: 5
1: czy 2?
0: Tutaj myślę... 2, przepraszam. 2 minuty.
1: Okej.
0: I już. I mamy. Teraz ja tutaj nawet nie mam... Widzisz, ja mam teraz tak trudno dostępne miejsce, w którym on jest podłączony, że nawet nie jestem w stanie go obrócić, że już nie wspomnę o dostępie do tego przycisku z tyłu.
1: Aha.
0: Dlatego, że no, on jest podłączony w miejscu, gdzie zasilanie, do którego on jest podłączony, jest jakby trochę pod tą półką górną, na której to półce stoi reszta sprzętu. Więc zahaczyłby mi o tą półkę. No nie jestem w stanie go na przykład do pionu jakby obrócić.
1: No rozumiem.
0: Ale gdyby było to niżej, to bez problemu w tym momencie.
1: Jasne. To jakbyś jeszcze mógł pokazać, jak to działanie z tego pilota wygląda.
0: Działanie z pilota. O, już pewnie zwolnił. Pewnie było słychać.
1: Tak, teraz było.
0: Ja nie mam tutaj... No i teraz możemy zrobić przyspieszenie. To jest jedyna rzecz, którą mogę pokazać, dlatego że no, tak jak powiedziałem, timera nie pokażę.
1: No możesz jeszcze, możesz jeszcze pokazać, jak się urządzenie wyłącza z pilota.
0: Z pilota. Już. Jest wyłączony.
1: Aha. No, nie udało ci się to od razu. Zastanawiam mnie dlaczego, bo tam słyszałem, że parę razy przyciskałeś ten klawisz. To czy to jest tak, że ten pilot nie zawsze łapie?
0: Wiesz co? Podejrzewam, że to jest kwestia baterii, dlatego że ja wyciągnąłem te baterie z tego pilota, o którym mówiłem, od tych gniazdek, więc on ma prawo te baterie mieć już... Na wykończeniu.
1: Na wykończeniu. Aha. To może i dlatego. Nie, no bo zdziwiło mnie to o tyle, że mówiłeś, że ten pilot tak w zasadzie nie ma znaczenia, w którą stronę go skierujemy, a tak widziałem, że jednak taki trochę problem był z tym mimo wszystko, więc to takie...
0: Tak. Mhm. Myślę, że to jest kwestia tych baterii.
1: A czy możemy to urządzenie też z pilota ponownie włączyć? Czy tylko wyłączyć?
0: No już mamy trochę... Tylko wyłączyć.
1: A, to szkoda.
0: Tylko wyłączyć możemy.
1: To szkoda, tu ktoś akurat nie przewidział tego, że moglibyśmy chcieć ponownie je włączyć.
0: Nie przewidział.
1: No dobrze, Krzysztofie.
0: Tu już trzeba się
1: Tu już trzeba ten przycisk
0: posłużyć po prostu.
1: Przełącznik.
0: Na panelu przyciskiem. Jakimś, nie, po prostu wciskamy cokolwiek na panelu.
1: Aha, na tej zasadzie. Na tym,
0: czy to będzie speed, czy coś.
1: No dobrze, czy coś jeszcze możesz pokazać? Tak, czy to już wszystko?
0: Czy coś jeszcze mogę pokazać? No myślę, że tutaj za wiele nie ma o czym opowiadać, dlatego że urządzenie jest na tyle proste, że jakby wszystkie walory, które to urządzenie posiada, to już nawet bym powiedział, pokazał kolega Robert, bo ono jest, jeśli chodzi o jego jakby zastosowania, podobne do tego, które prezentował Robert.
1: Ja mam wrażenie, że ono jest jeszcze...
0: Chyba o krótszym zasięgu.
1: Że jeszcze jest mniejsze niż to, co pokazywał Robert. No bo to, co pokazywał Robert, to taki...
0: Tak.
1: To taki, powiedzmy, że przenośny, ale grzejniczek jednak, mimo wszystko. Tam jest kabel i to ma jakąś taką jednak moc w miarę. A to jest takie maleństwo, którym, nie wiem, sobie nogi ewentualnie możemy dogrzać albo coś jakbyśmy chcieli.
0: No właśnie o tym powiedziałem, że to tak... Dlatego powiedziałem, że to się nadaje do biura bardziej, pod biurko podłączyć. Jak jest zimno, to wtedy można sobie po prostu... w ten sposób umilić pracę i już. A dlaczego on nie ma kabla? No bo właśnie, tak jak powiedziałem na początku, on się trzyma na tej wtyczce, prawda? I no, o, inaczej bym powiedział. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, jeśli oglądaliście, ty Michale czy Robert, reklamy z pewnej firmy z Gdyni, która to firma.
1: Mówisz
0: ma nawet
1: o tele,
0: swój program.
1: Mówisz o telezakupach. 24
0: godziny.
1: Mówisz o telezakupach Mango.
0: O telezakupach. Tak. Tam oni mieli mniej więcej podobne urządzenie i teraz Uwaga, uwaga. Tamto urządzenie kosztuje praktycznie trochę ponad 300 zł.
1: Aha.
0: A to kosztuje z pilotem 52 zł, bez pilota 48.
1: No to rzeczywiście jest to urządzenie bardzo tanie. Pytanie, czy jakoś bardzo funkcjonalne, bo mam wrażenie, że jednak zastosowanie takiego sprzętu to jest jeszcze mniejsza skala niż to urządzenie, o którym opowiadał przed momentem Robert. Bo to jest naprawdę do, właśnie do jakiejś takiej firmy, do jednego, do dogrzania się na jednym stanowisku pracy. Nie więcej, nawet tak. Mam wrażenie, że
0: nie więcej.
1: Jakiegoś pokoju byśmy tym nie dogrzali, bo to jest jednak taka mała moc i takie...
0: Nie, tutaj w instrukcji napisano, że urządzenie teoretycznie powinno nam ogrzać 23 metry kwadratowe.
1: Pytanie po jakim czasie?
0: Ja nie
1: czasie?
0: Wiem, jak to jest. No tutaj nie ma podanego czasu, ale 23 metry. Wiesz, Michale, powiem ci tak. Mam tutaj obok siebie, w zasadzie pod biurkiem, drugie urządzenie grzewcze, które ma 2 kW.
1: Aha.
0: I w jego instrukcji było napisane, że jest w stanie ogrzać nam 50 metrów. No to powiem ci porównawczo, to urządzenie, które mam w tej chwili przed sobą i o którym w tej chwili mówimy, no to jak się odsunę, no to mniej więcej na jakieś 3-4 metry jeszcze jestem w stanie poczuć jakiś powiew. Tamto urządzenie mocniejsze, no to już tak mniej więcej do 6 metrów można coś jakby jeszcze poczuć. Więc nie wiem, na ile jest to miarodajne, to o czym oni piszą w instrukcjach. Co to znaczy 23 metry
1: kwadratowe?
0: Wiesz,
1: no może kwestia po prostu tego, że jakby to odpowiednio długo pochodziło, to może i by coś tam się nagrzało, ale to takie... szczerze mówiąc, ja bym za bardzo w to nie wierzył, że to aż tak.
0: Ja też.
1: Do jakiegoś naszego jednego stanowiska to tak, ale chyba nie więcej.
0: Plusem tego urządzenia, myślę, jest fakt tutaj taki, że drogi Robercie, mamy trochę większą oszczędność prądu, bo jednak 500 W to 500 W, nie? Jakby.
2: Znaczy, no tak, z tym, że moje urządzenie też można przełączyć w tryb 500-watowy. Znaczy 600-watowy i 1200.
0: 600, mamy. No właśnie.
2: Właśnie. Czyli jednak więcej.
0: Dokładnie.
2: Natomiast no to moje urządzenie ma ten czujnik temperatury i to jest chyba, bo u ciebie nie ma tego czujnika temperatury i jak on
0: nie
2: tam
0: ma.
2: Osiągnie
0: nie
2: to, no to, a u mnie on wyczuwa, ile on ma temperatury i w tym momencie przestanie sobie grzać, jak mu temperatura spadnie, on to wyczuwa i pokazuje na wyświetlaczu, to w tym momencie, to się tak zdan, to u mnie się nazywa elektroniczny termostat z termometrem. To jest
0: aha,
2: jakiś tam
0: nie, plus. Nie, to tutaj nie ma czegoś takiego.
2: No i bo tutaj, to tak. Urządzenie, które ja prezentowałem, jest droższe jednak. No, to nie jest 50 zł, tylko troszkę więcej.
1: Tylko ponad stówka.
2: Dwa razy tyle, tak.
0: To zgadza się.
1: Tak, no także...
2: Więc coś za coś.
1: Tak, także no jeżeli komuś coś takiego się przyda, to oczywiście, no czemu nie? Tak swoją drogą, jak ja tego słucham,
0: bo to
1: urządzenie cały czas tam pracuje, to mam takie wrażenie, że to taka trochę cichsza
0: pracuje.
1: Suszarka do włosów. Tak z odgłosu.
0: O, właśnie, mniej więcej, no.
1: No.
0: Z odgłosu, tak. Bo to jest plastikowe takie, wiecie? Takie... O, jakieś takie. Mhm. Tylko z przodu jest metalowa ta osłona,
1: maskownica.
0: Z której wydobywa się to ciepłe powietrze. Maskownica, tak. I to wszystko jest na wysoki połysk taki robione. Takie coś. No,
1: rozumiem.
0: Wygląda to dosyć fajnie, jak chodzi o jego image. I jest takie, jakbym powiedział, jeśli ktoś przyjdzie do nas do domu, to może nawet powiedzieć, o, jakie fajne, odświeżacz, a to nie odświeżacz, nie?
1: A to nie odświeżacz, tylko mini grzejnik.
0: mini grzejnik. I myślę, że na taki pokój 13-metrowy, powiedzmy, no, po jakiejś godzince można byłoby coś poczuć. Ja tego używam do łazienki, ponieważ ja nie mam w łazience ogrzewania żadnego. Mieszkam w takiej powojennej, przedwojennej kamienicy, gdzie niestety centralnego nie założono, ani żadnego innego, więc tutaj dopalamy się piecem. No i ja takiego właśnie urządzenia, jak tutaj to przede mną, używam, jak idę się kąpać. W łazience jest zimno, to ja sobie to podłączam do prądu. Jakieś 15 do pół godziny mniej więcej, jak wejdę do łazienki, już mam komfort taki, że mogę spokojnie tutaj koło siebie coś zrobić i nie będę się trząsł z zimna. Łazienka moja jest mała, bo ona ma mniej więcej jakieś 4 metry z okładem, może mniej nawet, bo to jest dwupomieszczeniowa sytuacja. I w tym momencie to urządzenie bardzo dobrze tam zdaje rezultat. Przedtem nosiłem ze sobą ten właśnie większy grzejnik, ten 2-kilowatowy. No ale jeśli ma się boiler i ma się jeszcze to podłączone, no to razem, boiler mam też 2 kW, więc razem daje na to 4 kW, no to jak ktoś lubi się, powiedzmy, trochę dłużej pod prysznicem jakby czasu zabawić,
1: to trochę na energii dostanie, no to już po kieszeni.
0: Trochę nam ten prąd tutaj zje. Także no cóż, myślę, że to daje mniej więcej ten sam efekt, a będzie taniej.
1: Zgadza się. No tak,
0: no
1: to więc
0: myślę, że tyle, co można byłoby o tym powiedzieć.
1: Tak, przypomnijmy, to jest urządzenie, które się nazywa Wonderwarm 500, Wonderwarm 500, takie to urządzenie wyposażone jeszcze w dodatkowe narzędzie, jakim jest pilot zdalnego sterowania. Prezentował Krzysztof
0: pilot, tak.
1: Bruzda.
2: Ja tylko powiem, że czasami sprzedawane też jako Wonderwarm 500 Pro z pilotem.
1: Z pilotem.
2: To jest to samo urządzenie.
0: To może jest to.
2: Państwo nie nacieli. Wonderwarm 500 Pro z pilotem.
1: Z pilotem. Zdecydowanie z pilotem, tak. Jeżeli interesuje was...
0: Robo pilot, nie?
1: Pilot, tak, to szukajcie rozwiązania z pilotem, bo parę złotych taniej jest bez pilota. Tak jak wspomniałeś, Krzysztofie, również. Dobrze, to ja bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję również Robertowi, który tu przy okazji jeszcze zadawał różne pytania. I bardzo dobrze, bo słuchacze nam nie dzwonili, ale za to mieliśmy dodatkowe pytania ze studia. Ja również dziękuję wam za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Jeszcze nam tu... O.
0: Do usłyszenia.
1: Chwilę suszareczka popracuje. I możemy kończyć na dziś. Trzymajcie się. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Tomek Bilecki przy mikrofonie i dzisiaj kolejna audycja z cyklu audycji dźwiękowych. To znaczy nie o dźwięku, tylko takich, w których prezentuję nagrania różnych rzeczy, tym razem pociągi. 5 godzin pociągów różnych z różnych krajów. Naszych polskich tutaj na razie nie będzie. Myślę, żeby zrobić osobną audycję na temat naszych krajowych środków transportu, ale no do tego muszę też się troszkę przygotować, muszę zdobyć więcej nagrań niż na razie mam. Póki co w związku z tym pociągi z różnych krajów świata, nie tylko Europy. Jak to zwykle w tych moich audycjach bywa, to są wszystko nagrania z serwisu freesound.org. Nagrania na licencji Creative Commons 0, w związku z powyższym można z nimi robić co się komu żywnie podoba, nie ma żadnych ograniczeń licencyjnych. No i po co audycja? No jak zwykle po to, żeby można było zobaczyć na przykład, jakie są zapowiedzi kolejowe, nie tylko u nas, żeby sobie jakoś porównać na przykład, może głośność tych pociągów porównać do naszych, może jakieś inne rzeczy, które da się wywnioskować z nagrań, bo jednak czasami te systemy kolejowe się troszkę od siebie różnią. Dobrze, tyle chyba wstępu. Przechodzimy w takim razie już do konkretnych nagrań. I jak zwykle zaczynamy od krajów nam dość bliskich, tym razem od Czech, od stacji w Pradze. W Pradze, no taka po prostu, jakże tak powiem, atmosfera stacji Praga, no ta główna jakby stacja w Pradze. Słychać dość dużo rzeczy, jest to nagranie wykonane, zdaje się, gdzieś w okolicach kas tego dworca w listopadzie 2016 roku.
5: Vážení cestující, osobní vlak číslo 2560 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Odjet od nástupiště číslo 6, jižní část. Pravidelný odjezd ve 21:08. Rychlík vyšší kvality číslo 770 Radině společnosti České dráhy ve směru Rokycany a Plzeň hlavní nádraží. Odjet od nástupiště číslo 2

Společnosti České

Dziękuję.

0: Takie dziwej.
1: To są kasowiki. Dziwej, ta lanówka wypada, a jak blask widzisz.
2: Thank you.

Prosím, ukončte nástup. Vrátím se právě do odjezdu.

0: będziemy mieć troszkę.
1: Ja muszę powiedzieć tak na metro.
2: Bo ten za 24 korun. Jednou.

Děkuji. Poslám na Pankrác, je to tam nebo tam? Díky, naschle.

0: Z Czech jedziemy do Niemiec, do Berlina. Tam jest S-Bahn, czyli no, szybka kolej miejska. No i posłuchajmy, jak taka kolej miejska brzmi. Nagranie jest niestety monofoniczne. W opisie pliku napisane jest, że dokonane zostało zoomem H4, więc no, sam rejestrator jak najbardziej jest stereofoniczny, posiada mikrofony stereofoniczne, ale z jakiegoś powodu nagranie jest mono. No ale myślę, że też można się czegoś ciekawego o tych pociągach z wydawanych przez nie dźwięków dowiedzieć.
1: Gracias.

Station Beusselstraße.

Nächste Station, Westhafen. Übergang zur U-Bahn-Linie 9.

Mogę, tak?

0: 5.
1: Ich hätte 40 Stunden.

0: S równoważący na NX stanu
1: równoważącego. Na NX stanu równoważącego. Na NX stanu równoważącego.

Angefahrener Zug auf Gleis 4, S1 nach Frohnau.

Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 25, 8, 85 und 9. Ausstieg rechts.

Down the line, same with a

Aufstieg links.

Austin.

Pozostajemy nadal w Berlinie i w S-Bahn. Nie wiem, jaka stacja jest, tylko napisane, że no to taki zwykły dzień na jakiejś stacji tego S-Bahn. Stacja raczej mała, więc można sobie troszkę posłuchać, jak to na tej stacji jest, co tam się mniej więcej dzieje. Nagranie dość dobrej jakości, stereofoniczne. No i tyle. Nagranie zresztą dość krótkie, 4,5 minuty.
Nadal S-Bahn, tym razem w nocy. I długie nagranie, ponad 25 minut. No można posłuchać, jak te pociągi brzmią w nocy. Swoją drogą, no ciche to są pociągi.

stóp.

Rechten Bergplatz. Übergang zur U1.

1, 3, 4 und vom Metrobus. Aufstieg rechts.

Zurückbleiben.

0: sense of what's going on.
1: Gracias.

Ha ha ha ha ha ha ha!

nadal Niemcy i zdaje się Berlin, ale tym razem coś, co nazywa się U-Bahn. To jest teoretycznie kolej podziemna, czyli takie metro. Natomiast tutaj jakoś nie słyszę, żeby jeździło to pod ziemią. Jak to otwiera drzwi, to tak się wydaje, że to brzmi raczej na taką kolejkę jakąś podmiejską. Być może akurat to są sample, czy nagrania w zasadzie z tej części naziemnej tej kolejki. No w każdym razie zdecydowałem się to umieścić w kolejach, choć pewnie równie dobrze można by było to umieścić w poprzednim podcaście dotyczącym tramwajów i metra. No ale postanowiłem mimo wszystko tutaj do pociągów to nagranie włożyć. Zresztą tamten podcast jest już i tak długi. No ten też nie jest najdłuższy. W każdym razie, no posłuchajmy sobie. To będą dwa nagrania z tego U-Bahna. Jedno króciutkie, drugie długie. Ja je troszeczkę tak nałożyłem na siebie, ale myślę, że tak czy inaczej powinno dać to tutaj troszeczkę jakiś pogląd, jak tam w tym U-Bahn mniej więcej wygląda, co tam słychać.

Yeah.

Tyle znalazłem nagrań z krajów tych naszych sąsiadujących. Teraz troszeczkę dalej, chociaż też niezbyt daleko. Norwegia. Dwie miejscowości, których nie wiem, czy uda mi się wypowiedzieć jakoś ich nazwy. Porsgrunn i Skien. Nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie no, dwie norweskie miejscowości. 17 mniej więcej minut nagrania pociągu. Teoretycznie nagranie stereofoniczne, w praktyce monofoniczne. Nie wiem, czy coś się nagrywającemu popsuło, czy o czymś nie wiedział. W każdym razie no, nagranie jest monofoniczne. Ale posłuchajmy, jak brzmią pociągi w Norwegii, takie lokalne.

Przenosimy się do Włoch i sobie pojedziemy pociągiem, który zdaje się, to się wymawia Frecciarossa, albo podobnie. I to są jakieś szybkie pociągi we Włoszech. Do 300 km na godzinę to może sobie jechać. Łączy no, najważniejsze główne miasta Włoch. Podobno są dość często. No i to są takie pociągi premium podobno we Włoszech. Nie wiem, no ale tak piszą, więc chyba trzeba wierzyć. No, ale może ktoś jeszcze w komentarzach coś do tego doda. A tymczasem zapraszam na ponad półgodzinną przejażdżkę takim właśnie pociągiem.

lutego 2018 roku pociąg, no właśnie w północnej Irlandii, jadący sobie do Belfastu, 21 minut nagrania. Zapraszam.

0: for Portadown. The next station is Sea Hill.
1: Is that awesome?

0: office, say hello.
1: He says he gives 10 and a half.
0: Koleje szwajcarskie też zostały zarejestrowane w serwisie FreeSound, to znaczy nagranie z pociągu jakiegoś regionalnego tych szwajcarskich kolei zostało zarejestrowane w serwisie FreeSound. Niestety o tym nagraniu nie wiemy zbyt wiele, oprócz tego, że no, że jest. Nie wiemy, kiedy zostało dokonane to nagranie, nie wiemy czym. No ale pociąg szwajcarski to pociąg szwajcarski. Można sobie posłuchać, co tam się dzieje, zapowiedzi ewentualne. No i jeszcze kilka ciekawych efektów.

0: programowy.
1: Une fois.

0: Donc, il faut.
1: Oh, les belles pâtisseries.

przenosimy się za ocean. I dość ciekawe nagranie, prawie pół godziny. Nagranie części podróży nagrywającego do miejsca pracy. W nagraniu ten człowiek jedzie sobie pociągiem, no i potem idzie do biura i to wszystko zostało nagrane, więc oprócz pociągów mamy jeszcze zapowiedzi stacyjne, mamy wyjście ze stacji, mamy jakąś tam troszkę podróży gdzieś tam po mieście, aż do wejścia do biura, więc takie trochę bardziej nagranie, w którym no jest więcej różnych ciekawych rzeczy, nie tylko pociąg. No ale myślę, że takie nagrania też mogą być ciekawe i mogą też troszkę powiedzieć o różnych miejscach takich rzeczy, które no naprawdę mogą się nieraz i nie dwa przydać. Także zapraszam do Nowego Jorku.

Ahora.

Good night.

about business.

0: O następnym nagraniu nie wiem zbyt wiele. No też zostało dokonane w Stanach. Jest to pociąg z Los Angeles. Natomiast też nie wiem, kiedy zostało dokonane. Nie wiem, czym zostało dokonane. No ale 17 minut pociągu w Stanach można sobie posłuchać.
1: ladies and gentlemen, coming into Solana Beach. Please make your way downstairs, use the handrails, watch your step. This is your final station stop, Solana Beach. Now arriving Solana Beach.

Barrington, Long Beach, Long Beach Station.

0: Następne nagranie pochodzi z Indii, więc robi się chyba jeszcze ciekawiej. Stacja Howra? Pewnie tak to się czyta. Howrach się pisze przez W i przez samo H. Co wiemy, że nagranie zostało dokonane w 2010 roku, że trwa 17 minut i w sumie tyle. Będzie kolejowo oczywiście, będzie ponoć trochę różnych klaksonów, nie wiem czy samochodowe, czy kolejowe te klaksony, ale ponoć ich trochę jest. No i zapraszam do Indii na kilkanaście minut.
1: Ladies and gentlemen, Thank you.

Thank you.

Somebody
No i ostatnie nagranie. Tym razem Singapur. Też kolej w Singapurze. Tu troszeczkę więcej wiemy. Niestety nadal nie znam daty tego nagrania. Natomiast to jest taki system kolejowy częściowo nadziemnej, częściowo, czy tam naziemnej, częściowo podziemnej. Pierwsza połowa nagrania została wykonana jakby na ziemi. To jest ta kolej naziemna. Natomiast potem schodzimy pod ziemię. Mamy schody ruchome, mamy elektroniczne bramki, przejazd pociągiem, stacje, no i sporo różnych około kolejowych odgłosów, plus oczywiście różne lokalne azjatyckie języki. W sumie nie wiem, czy różne, ale jakieś azjatyckie języki są. Także pół godzinki w Singapurze.

Thank you.

0: Jedziemy!
1: Change at the next station for the Circle Line.

second.

Next station, Queenstown.

0: Station, Red Hill.
1: Yeah.

bellkeeper stations and trains.

0: Baron.
1: Please mind the platform gap. Closing.

Doors are closing.

Please mind the platform gap.

are closing. Next station, City Hall.

0: like everything else we do.
1: Obiecałem, że będzie 5 godzin. Mamy 5 godzin. W zasadzie równe 5 godzin, ale mi się trafiło. 5 godzin różnego rodzaju dźwięków kolejowych za nami. Ja już dziękuję Państwu i no, jeżeli oczywiście będziecie chcieli więcej tego typu audycji, no to zapraszam do komentowania tej i innych oczywiście, tego typu i nie tylko. No i w razie czego czekam na jakieś propozycje. Oczywiście no, nie jestem w stanie powiedzieć, co uda mi się znaleźć w serwisie Freesound. Zapraszam zresztą wszystkich również do korzystania z Freesounda, bo moim zdaniem jest to serwis, w którym można znaleźć naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych dźwięków, które oprócz tego, że no, miło posłuchać, to naprawdę mogą nam dać sporo informacji o różnych miejscach, których nie znajdziemy nigdzie indziej, bo na przykład w jakichś filmach podróżniczych na YouTubie czy gdzieś raczej rzadko spotyka się informacje na temat, nie wiem, udźwiękowionych przejść dla pieszych. Często zresztą w tych filmach jest muzyka, są jakieś komentarze, które przykrywają atmosferę różnych miejsc, która, jak już się zdążyliśmy się przekonać, może naprawdę sporo powiedzieć o miejscu, w którym się znajdujemy. A mi już nie pozostało nic, tylko się z Państwem pożegnać, powiedzieć do usłyszenia i przypomnieć, że nazywam się Tomek Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minuta po godzinie 19, mamy 16 dzień września 2024 roku. To jest, przypomnij mi Michale, poniedziałek, tak, nowy tydzień. Nie lubię poniedziałków. Nie lubią ich też, myślę, ci, którzy zmagają się z tą trudną sytuacją na południu Polski. Notabene to moje okolice rodzinne. I głównie dlatego o tym wspominam, ale nie tylko dlatego. Wspominam o tym przede wszystkim dlatego, że dziś będziemy mówili o radiu. A to, jak wiemy, w czasach choćby takiej komunikacji kryzysowej jest momentami niezastąpione. O jakiej formie tego radia i o jakim w ogóle koncepcie, o jakim pomyśle mówimy, o tym opowie więcej za chwileczkę mój serdeczny gość, czyli Marcel Kardasz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I prowadzący tę audycję, realizujący tę audycję Michał Dziwisz, który tutaj w razie waszych wszystkich telefonów, roszczeń, pytań, zapytań, uwag, zażaleń będzie do dyspozycji.
4: Jak najbardziej, dzień dobry.
3: Nasze dane kontaktowe za chwileczkę powinny być już dostępne i wtedy się nimi z wami podzielę. Tak. Dziś porozmawiamy sobie o projekcie FMDX lub jak kto woli Open Radio Community. To są w sumie dwie trochę wymienne nazwy. FMDX Web Server to jest pełna nazwa, a Open Radio Community to jest ta nazwa wymienna, jakby ta równoległa. Na czym w ogóle polega ten projekt?
4: Przede wszystkim, co warto podkreślić, jest to projekt, w który jest open source, dzięki czemu ludzie mogą dokładać swoje 3 grosze. Powstają również różne pluginy, ale na czym polega projekt? Generalnie założenie podstawowe jest takie, aby udostępnić tunery z całego świata praktycznie, oparte o rozwiązanie TEF. I tutaj poratowałbyś mnie numerkami dokładnymi wersji, które są wspierane.
3: 6680. 6 lub 7 generalnie to jest chiński chip i jego przyszłe wariacje, ale te raczej oryginalne niż nie. Sprzęt nie działa do końca z wersjami podrobionymi.
4: Tak, plus jeszcze jest bodajże opcja podpięcia sobie pod to Sony XDR.
3: Sony XDR F1 HD, tak, to są takie w ogóle drogie odbiorniki.
4: Takie już typowo DXR-skie na słuchowe.
3: Żeby też nie było, o samym TEF-ie też troszeczkę powiemy, o samym odbiorniku i o tym, co można z tym robić, bo TEF to są praktycznie nieskończone możliwości dla ludzi, którym skrót DIY mówi wszystko, czyli nie mniej, nie więcej, tylko zrób to sam. Więc już ci więcej, Marcelu, nie przeszkadzam. Czym jest jeszcze raz ten Open Radio, FMDX Web Server.
4: FMDX Web Server jest to rozwiązanie umożliwiające zarówno postawienie sobie tunera online, wystawienie go do sieci, żeby mógł z niego skorzystać każdy, kto tylko znajdzie go na stronie. Z projektem powiązana jest strona list.fmdx.pl. Tam jest lista wszystkich tunerów, które są aktualnie dostępne, które są oznaczone jako publiczne. Dla osób widzących lub niedowidzących również jest mapka. Można sobie na tej mapce obserwować te tunery, gdzie to dokładnie się mniej więcej znajduje. Ale serwer może być zarówno publiczny, udostępniony właśnie na liście i możliwy dla każdego do strojenia. Może być również publiczny, ale zablokowany hasłem na zasadzie: słuchajcie, czego ja stroję, ale sami sobie nie poprzestawiacie nic. Takie serwery również zdarzyło mi się zaobserwować na liście, ale jest też trzecia możliwość. Serwer może być po prostu wystawiony do sieci na jakimś adresie IP, jeżeli dysponujemy po prostu publicznym IP. Co to dokładnie jest, jak działa publiczne IP, to się nie będę wgłębiał, bo kto, że tak powiem, będzie chciał ogarnąć sobie taki serwer, no to raczej już będzie wiedział, jak to zrobić, ponieważ audycja jest raczej o kwestiach użytkowania takiego serwera niż postawienia go od podstaw, ponieważ na obecny moment nie dysponujemy po prostu możliwościami, żeby to zaprezentować.
3: Tak, tutaj pragnę nadmienić, że audycja właśnie powinna mieć tak naprawdę, uściślimy ten tytuł, użytkowanie odbiorników FMDX względnie Open Radio Community, dlatego że stawianiu własnego serwera w miarę możliwości, jeżeli dopisze nam odrobina szczęścia, należałoby poświęcić osobną, raczej nagrywaną audycję, raczej podcast po prostu.
4: Tak, tak.
3: Bo to jest typowo instruktaż, manual, tam jest zabawa z instalowaniem różnych pakietów.
4: Szczególnie na Linuxie.
3: W każdym razie, uściślając jakby i tak troszeczkę podsumowując to, co do tej pory wiemy, mam oprogramowanie. Tak, można, FMDX Web Server to jest oprogramowanie, które sobie pobieram, ono jest open source. Muszę mieć jakieś mityczne radio z chipsetem TEF 6680, przypomnijmy 6 lub 7. I
4: bądź właśnie XDR, bądź właśnie ten XDR, ale też gdzieś ostatnio doczytałem. Że można w jakimś stopniu skorzystać z tych starych chipsetów znanych chyba wszystkim. RTL 2832, aczkolwiek jest to rozwiązanie wspierane tak połowicznie i generalnie się nie zaleca, chociaż coś tam próbują z tym robić.
3: Dla chcącego nic trudnego, jak to się mówi, tak można próbować, można kombinować, natomiast ewidentnie jakby rozwiązanie było pisane na bazie wcześniejszego projektu, czyli pod XDR, a z czasem w miarę popularności okazało się, że ten chip TEF ma bardzo, bardzo rozległe i co lepsze udokumentowane API, udokumentowany interfejs do komunikacji z nim.
4: Plus jest w miarę tani, na pewno jest tańszy niż XDR.
3: Jest dużo tańszy niż XDR i do tego
4: i tak naprawdę każdy, kto by chciał, może sobie na takie radio pozwolić, bo niekoniecznie trzeba też pozwalać sobie pod kątem robienia serwera i tak dalej. Można go używać jako zwykłego odbiornika radiowego. Niektórzy tak robią.
3: Tak, więc będziemy tutaj wymiennie poniekąd lawirować pomiędzy dwoma tematami. Główny nacisk położymy na to, jak korzystać z tych publicznie dostępnych serwerów FMDX, będę tak w skrócie mówił, i strony list fmdx.pl. Natomiast przy okazji, no pewnie nie unikniemy dygresji, że TEF jako TEF to może być też radio. Dlaczego mówię to może być też radio? Tutaj dla odmiany ja troszeczkę mogę opowiedzieć. Mianowicie sam ten TEF-668 to tak naprawdę chipset. Kostka czekolady. No może chyba nawet mniejsze. Przy odrobinie chęci i zapału to jest płytka. Ale z tym coś dalej trzeba zrobić. I po prostu w serwisie choćby AliExpress czy jemu pokrewnych jest mnóstwo różnych rzeczy podpisanych jako TEF-6686 czy 7. Mnóstwo jest też podróbek, uważajcie. Nie ma łatwej opcji niż popatrzenie fizycznie na układ.
4: Zna się, łatwa opcja jest, ale zdecydowanie droższa. Po prostu można skorzystać z Allegro i w ten sposób, nawet jak przyjdzie nam jakaś podróbka, no to możemy
3: skorzystać z jakiejś ochrony kupujących czy tak, czegoś takiego. Natomiast tak łatwo nie idzie sprawdzić, że ten układ to jest 100% TEF, a tamten to jest z bardzo dziwnymi modyfikacjami i może coś nie pójść, a ten to w ogóle udaje TEFa. To jest niestety jedna rzecz. Układ jest bardzo atrakcyjny. On tak naprawdę pierwotnie został pomyślany o radiach samochodowych w ogóle. Stąd jest tak dobry i stąd ma bardzo duże możliwości. Na przykład sam w sobie jest jakby świadomy iluś różnych anten, więc to, że odbiorniki to umożliwiają, fizyczne potem pudełeczka konstruowane przez ludzi z głośnikiem, jackiem słuchawkowym i portem USB do kontrolowania, uwzględniają na przykład wiele anten. Nawet na jednym konektorze można sobie po prostu, podając odpowiednie napięcie, przełączać antena A, antena B, antena C i która tam. Albo można również wysyłać sygnały sterujące do jakichś większych zespołów tych anten, jakichś rotorów multiswitchy i takie tam. Nie pamiętam, czy jest udokumentowane obracanie taką anteną. No w każdym razie to jest chip dosyć zaawansowany.
4: Pomyślany, który potrafi wiele. I chyba też nie tylko skupiający się na FM-ie. Coś mi się wydaje tak ogólnie, że inne zakresy również są wspierane.
3: Oczywiście, od 100 kHz do 24 MHz z kawałkiem, potem jest dziura i od 64 do 108 to jest zakres udokumentowany. Sam chipset potrafi wejść też na dużo wyższe częstotliwości, zbliżone do częściowo przynajmniej do UHF-u, tak, tam nawet 300-400 ludzie osiągają z tym chipem, ale to absolutnie nie będzie w kręgu naszych zainteresowań, to nie jest oficjalnie wspierane, tam chip nie zachowuje swoich parametrów, za które został tak polubiany przez społeczność i to przede wszystkim tak naprawdę, że no co z tego, że można, tak oczywiście można, ale no to już nie będzie to te parametry już zostają wtedy jakby naruszone. Nie? Natomiast mamy sobie w takim razie produkt. Mamy to szczęście. Od razu mówię, w tym się idzie zabłąkać. Który TEF jest fajny, który nie. Są TEFy, mogą to być kontrolery ESP32 z tym chipsetem nałożonym. To mogą być płytki Arduino. To mogą być małe jakieś odbiorniczki. Już gotowe konstrukcje bazujące na którymś z tych podwariantów. Natomiast tak naprawdę bardzo dużo rzeczy może pójść nie tak. Jest to rozwiązanie hobbystyczne. Im więcej wiesz i im lepiej umiesz lutować, tym bardziej jest to rozwiązanie w pewien sposób dla ciebie. W pewien sposób. Nie chcemy odstraszać. Bo gotowe konstrukcje, które po prostu działają i są na rynku. Natomiast może się tak zdarzyć, że trafimy akurat źle. Niestety.
4: Jednemu z naszych znajomych się właśnie tak zdarzyło. Jak pamiętam, miał problem bodajże z wejściem audio w tym TEF-ie.
3: Chyba działał tylko lewy kanał, a jak się wyciągnęło do połowy to, co trzeba, to nie działało nic, czy działało nagle w dwóch, ale w przeciwnej fazie i mono, tak tam. I to w ogóle był jakiś taki problem, jakby do wejścia audio był źle przekazywany sygnał elektronicznie, bo elektrycznie ponoć zlutowane było.
4: Tak, tak.
3: I mimo tego był jakiś problem dziwny. Więc jeżeli Lubimy się bawić w wywołania I2C, patrzenie, dlaczego na tej szynie poszło tyle bitów, a nie mniej, a nie więcej. I w sumie, dlaczego to się w ogóle nie zgadza z tym, co napisali w dokumentacji. Proszę bardzo, to też jest zabawka dla was. Natomiast w takiej wersji poczciwej, w wersji łagodniejszej, bez większej zabawy, chcemy sobie kupić porządne radio, cokolwiek opartego na chipsecie TF-668X jest dobre i z reguły dobre będzie.
4: I z reguły tanie jak na swoje możliwości.
3: Jak na swoje możliwości, bo mówimy o koszcie 200 kilkadziesiąt, 300 kilkadziesiąt złotych z Chin, 500-600 złotych na Allegro.
4: Dokładnie.
3: Czyli teoretycznie sprawdzone, teoretycznie gdzieś tam przesiane, a czy nie wiem, nie testowałem tych ofert. Ja swój zanabyłem akurat bezpośrednio z Chin też. I jeszcze gdzieś tam buja się na statku. Także jeszcze też niewiele mogę o nim powiedzieć.
4: Jeszcze nie dotarł, jeszcze nie możemy go pokazać.
3: Tak, bo bardzo chętnie byśmy go użyli choćby jako jeden z testowych odbiorników dziś.
4: I pokazali również administrację i inne takie rzeczy, ale no nie udało się.
3: Nie udało się niestety, nie dotrwał do audycji. Tak, tak więc mamy radio bazujące na chipsecie TEF, mamy do tego wszystkiego jeszcze zainstalowaną aplikację FMDX Web Server, ona tam ma różne swoje zależności, instalujemy to w systemie Linux. No ale załóżmy, nas nie interesuje krok po kroku instalacja, my nie chcemy na razie stawiać swojego serwera, my chcemy posłuchać. Co powinniśmy, Marcelu, zrobić?
4: Po pierwsze, powinniśmy wejść na stronę listującą te serwery. Chyba są nawet dwie, w sensie kiedyś list fmdx.pl była osobno, ale teraz widzę, że przekierowuje na servers.fmdx.org, czyli jakby na kolejną stronę. I co musimy zrobić? Musimy być wyposażeni w przeglądarkę w miarę aktualną, co by dawała sobie radę z nowymi, że tak powiem, skryptami. I przede wszystkim w miarę stabilne łącze internetowe. To też zależnie od serwera, ale są owszem serwery, które na przykład emitują, nie wiem, MP3-96, bo z takimi się spotkałem. To jest dla niewtajemniczonych dość taki niski bitrate, gdzie nie będzie słychać jakoś idealnie, ale słychać coś tam będzie. Ale są też serwery emitujące w 320, czyli najwyższej możliwej jakości i to już potrafi się na niektórych gorszych łączach, w tym czasami nawet u mnie, przyciąć. I teraz jeszcze podstawowa rzecz.
3: Trzeba wiedzieć, że podczas odsłuchu używając serwerów FMDX, opóźnienie względem realnego radia jest malutkie.
4: Dokładnie. I też
3: więc
4: jeszcze
3: łącze
4: jedna...
3: musi być, z tego co rozumiem, nie tyle silne, ile stabilne.
4: Tak. Ale silne w pewnym sensie też, no bo jeżeli znowu dostanie za dużo wysokiej jakości danych, to się zapcha i tyle będzie. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć, a nie zrobiliśmy tego z początku. FMDX, jak sama nazwa wskazuje, to jest projekt, który w zamyśle nie służy do słuchania radia. W zamyśle nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili sobie na jakiś serwer, ustawiali swoją ulubioną stację i jej słuchali. Bardziej chodzi o to, żebyśmy mogli sprawdzić sobie, co w danej lokalizacji możemy odebrać i na co możemy natrafić, bądź jak są podwyższone warunki.
3: Jak sama nazwa mówi, od DX w żargonie D jak distance, czyli chodzi o... Są to serwery zakładane przez entuzjastów, przez ludzi naprawdę pozytywnie zakręconych, żeby nie powiedzieć bardziej prowincjonalnie. Ludzi, których pasją jest radio, w tym radio FM. O DX-ach, o dalekich odbiorach słyszy się na falach krótkich. To tam może nawet starsi koledzy, starsi znajomi wiedzą. Sami uczestniczyli, ćwiczyli. Złapałem Australię, złapałem Amerykę i takie tam różne. Na FM-ie to przybiera troszeczkę inną formę, ale w paśmie 65-108 spokojnie można się w ten sport pobawić, choć kosztuje on trochę pieniędzy. Wymaga on trochę nakładów na fajną lokalizację, fajną antenę. Im wyżej, tym lepiej.
4: No i też ale trochę pojęcia, czego dokładnie chcemy szukać.
3: Trochę znajomości, dobrej znajomości geografii, trochę znajomości astronomii, nie zaszkodzi.
4: Myślę, że w przypadku fal krótkich ta znajomość geografii jest bardziej wymagana niż w przypadku FM-u akurat.
3: W każdym razie przeszkodziłem ci, wciąłem ci się w...
4: No tak.
3: Wymagania wstępne. Czego potrzebujemy, żeby w ogóle zacząć?
4: No tak jak mówiłem, dobrego łącza internetowego, stabilnego i takiego, które po prostu pozwoli nam czegokolwiek słuchać. Zarówno na komputerach z Windowsem, jak i macOS i tak dalej, wszystko powinno ruszyć, ponieważ no, na wszystkich przeglądarkach, na których sprawdzałem, Firefox, Edge, Chrome, mam też informację, że gdzieś tam na urządzeniach mobilnych to chodzi, więc w zasadzie powinno pójść to na wszystkim, co jest w miarę współczesne i radzi sobie z nową technologią. I najlepiej jakieś głośniki, słuchawki, no ale to jest najbardziej oczywista oczywistość. I w zasadzie poza tym chyba nie rzuca mi się na ten moment cokolwiek więcej, co byłoby nam potrzebne, żeby się pobawić, posprawdzać sobie, cóż ciekawego można odebrać.
3: No dobrze, no to może wejdźmy na stronę, jak to tutaj wygląda, jak ta strona wygląda, czy jest ona dostępna dla osób niewidomych.
4: Strona jest dostępna dla osób niewidomych, natomiast pierwsza rzecz, którą muszę podkreślić, linki do SDR-ów są klikalne i wtedy pojawia nam się takie submenu, można powiedzieć, taki podmenu po polsku mówiąc.
3: Ja myślę, że po prostu należy to powolutku zaprezentować. Przypomnę tylko, że możecie się z nami skontaktować. To nie jest tak, że my sobie tu siedzimy, loża szyderców i dyskutujemy o wiedzy tajemnej, magicznych arkanach. Tylko po prostu dyskutujemy o fajnym, dalekim odbiorze radia.
4: Dokładnie.
3: 663 883 600 to jest nasz numer kontaktowy. Tak jest zawsze. Zawsze się po prostu, ile razy go mówię, tyle razy się siebie samego kontroluję, czy aby na pewno. Więc jeszcze raz. 663 883 600.
0: A w międzyczasie pojawił
3: możecie
0: się...
3: Możecie do nas pisać na WhatsApp, wiadomości głosowe. Jesteśmy też na platformach społecznościowych, czyli YouTube i Facebook. Tam też zapraszamy.
0: I w międzyczasie pojawił się komentarz. Komentarz na naszym panelu kontaktowym. DJ Graco napisał do nas. Witam, melduję się na stanowisku i pozdrawiam. Czy potem po audycji w komentarzu podacie linki do tych rzekomo sprawdzonych ofert na AliExpress i Allegro? Ja od siebie mogę też dorzucić taki link do przewodnika po tefach robionych przez ludzi od projektu. I tu jest link do tego, więc...
3: Ten link też możemy opublikować w komentarzu, bo ludzie od projektu, choć niestety na dostępności, na osobach niewidomych nie znają się jakoś za szczególnie, oni dopiero trochę zaczynają dostrzegać, że w sumie jesteśmy, nawet jeżeli mniejszością, to dosyć krzykliwą i skuteczną w swoich staraniach. Tu ciekawostka, projekt na początku wcale nie był tak super dostępny dla osób niewidomych, teraz jest z tym sporo lepiej.
4: Tak, trzeba było kombinować z myszką NVDA, ogólnie z nawigacją obiektową i wiedzieć, co chce się zrobić.
3: Tak, i wiedzieć, dlaczego to jest niewygodne, a powinno być inaczej. Troszeczkę natomiast, być praktykiem w użytkowaniu.
0: Natomiast ja ten link to myślę, że nawet mogę podać, bo on jest stosunkowo prosty, jeżeli chodzi o to, co podesłał przed momentem DJ Graco. fmdx.org/projects/guide. Czyli po prostu fmdx.org/projects/guide i tam możecie sobie poczytać.
3: A, myślałem, że ten link jest bardziej
0: nie. Zawiły. On jest na tyle prosty.
4: Co do sprawdzonych ofert, nie wiem, czy mamy na obecny moment takie pod ręką.
3: Postaramy się znaleźć, ale nie obiecujemy. To się co chwila zmienia do tego stopnia, że ja kupując zaznaczyłem sobie ofertę jako ulubioną. Ona za dzień pojawiła się, owszem, z podobną liczbą egzemplarzy, ale już wyższą ceną.
4: Tak. Aczkolwiek co możemy obiecać, to na pewno damy wszystkie linki, gdzie można tego poszukać, gdzie można tego posłuchać, czyli do list serwerów.
3: Spróbujemy też właśnie mimo wszystko znaleźć oferty, które nie wydają się fejkowe i które... i z których przynajmniej ktoś, jeden z nas na przykład, kupował. Także...
4: Tak. Więc wszystkie linki do odsłuchów, jak i właśnie strony projektu, informacji o tym projekcie, do GitHuba również, ja postaram się zamieścić, no jak audycja się pojawi, już w formie do odsłuchu na tyflopodcast.net.
3: Tak więc, pasek adresu list.fmdx.pl lub servers.fmdx.org, enter i...
4: I będzie działa się magia. Ja sobie wpiszę list.fmdx.pl, ponieważ on od razu przekierowuje, a mam po prostu w historii...
3: Też przyzwyczajenie korzystam z tej formy.
4: Od razu informuję, że będę pracował na przeglądarce Google Chrome. I teraz tak, co mamy od góry strony? Od góry strony, tak jak wam mówiłem już chwilę temu, mamy przyciski do manipulacji mapą. Tego nie będę tłumaczył, no bo ze względów wiadomych po prostu nie jestem w stanie. I mamy ładny link Recavers, czyli po polsku odbiorniki. Ale pod tym linkiem mam jeszcze
5: link grafika settings.
4: Settings i to są ustawienia tego, co możemy tutaj zobaczyć, jak to ma się sortować i tak dalej. Tym się na razie link nie będę zajmować, settings. Ponieważ to jest dość nowa rzecz. Jeszcze zanim jakby przed audycją nie zauważyłem, że to się pojawiło, ponieważ...
3: Zaskoczyła cię. Mnie tak. Nie. Ja już sobie przetestowałem, wiem jak działają te tutaj na tym etapie ustawienia. Aczkolwiek to się, właśnie, bardzo ważna uwaga, słuchajcie. Nasza audycja ma raczej krótki termin przydatności. To ostrzegamy solemnie, raczej krótki niż długi. Dlaczego? Bo to jest projekt żywy. To jest projekt nie tylko open source, to jeszcze kilku zapaleńców, którzy po prostu miewają czas. I może się tak zdarzyć, że to co mówimy dzisiaj, wrzesień 2024 roku. W listopadzie z wydaniem jakiegoś bardziej przełomowego wydania serwera, czy tam interfejsu wewnątrz konkretnych odbiorników, po prostu brzydko mówiąc weźmie w łeb.
4: Chociaż myślę, że aż tak źle to nie będzie, ponieważ odkąd obserwuję projekt, to jest bodajże kwiecień 2024, odkąd się jakoś wciągnąłem i zacząłem sprawdzać, jak to się rozwija. Jakichś wielkich, gigantycznych zmian w interfejsie, przynajmniej z samego odbiornika, po którym się możemy poruszać, jakoś wielkich zmian nie zaobserwowałem. Raczej takie drobne poprawki i dopieszczenia, bym powiedział. Choć, tak jak mówiłem, na przykład na tej stronie pojawiło się coś, czego tutaj nie było, więc prędzej nawet bym powiedział, że
3: bardziej
4: w tę stronę
3: na
4: może
3: wtyczki,
4: nas zaskoczyć.
3: Bardziej mam na myśli to, jak można wzbogacić ten interfejs, ale nie trzeba.
4: Tak,
3: może
4: na
3: się
4: jednym...
3: okazać, że kiedyś to zaczynaliśmy od takiego gołego interfejsu, kilkuprzyciskowego, jedno pole edycji na częstotliwość, do wpisania i kilka skrótów klawiszowych na krzyż, a teraz na przykład można zrobić, że ta strona wcale nie będzie tak intuicyjna i będzie dosyć, nawet rzekłbym, przeładowana odrobinę.
4: Tak, szczególnie jeżeli autor postanowi sobie dodać mnóstwo wtyczek, co już się też zdarza na niektórych SDR-ach. Też pamiętajcie o tym, że to, że wejdziecie na jeden z odbiorników, a później na drugi, nie znaczy, że one będą wyglądać dokładnie tak samo, ponieważ... No, jak to w życiu? Skoro infrastruktura jest zdecentralizowana, to jeden zaktualizuje, drugi zapomni, trzeci jeszcze czegoś nie zrobi i mogą być po prostu trochę różnice w designie i w problemach, które z nim występują.
3: A czwarty na przykład lubi programowanie, więc w międzyczasie wymyśli sobie swój arkusz stylów i przycisk do monostereo będzie zaciemniony jakimś ładnym cieniem czy czymś. Dla nas to na przykład nie zrobi nic, osobom widzącym bardzo, a inne pomyśli sobie, że w sumie trzeba połowę przycisków zakomentować, bo ludzie za bardzo grzebią. Ja już się spotkałem z SDR-em, który miał tylko przyciski do strojenia i głośność. I nic więcej, nawet ustawień.
4: No cóż, natomiast na przykład coś takiego będzie wprowadzone na krakowskim SDR-ze. O nim też słówko jeszcze zanim pokażę, jak w ogóle wyglądają SDR-y. Jest to odbiornik zlokalizowany w Krakowie, w bardzo fajnym miejscu, gdzie tak naprawdę słychać wszystkie rozgłośnie z okolicy i nie tylko. Jak wiadomo, Kraków słynie z piractwa i jest to chyba najbardziej aktywny SDR z tych wszystkich, które tutaj widziałem, przynajmniej polskich.
3: Czasami się nie idzie dostać na dłużej, żeby posłuchać sobie spokojnie różnych stacji, bo na przykład zawsze będzie ktoś chętny, kto akurat chce posłuchać krakowskich piratów i muzyki klubowej. Albo właśnie wręcz przeciwnie. Zdarzy się człowiek, który po prostu wiedząc, że się tutaj słucha krakowskich
4: będzie
3: piratów,
4: się wyzłośliwiał.
3: I włączy Radio Maryja na przykład.
4: Tak, to się takie zdarza. Sytuacje są.
3: I o tym zresztą też powiemy, że to jak działa ten SDR, jak działa ten FMDX, jakie to są zasady, ilu ludzi może być naraz, ilu ludzi może słuchać i tak dalej. Natomiast coś mówiłeś, że zostanie wprowadzone w krakowskim odbiorniku SDR.
4: Właśnie tak jak mówiłeś o tych wtyczkach i innych rzeczach, zmianach przez autorów, to właśnie w krakowskim SDR-ze, jako że jest taki aktywny, to również żyje tam czat, ponieważ na SDR-ach można, ale nie trzeba, ta opcja jest włączalna bądź wyłączalna, można włączyć czat, na którym ludzie będą sobie pisać, polecać na przykład, ej, a sprawdź tutaj, bo tutaj coś słyszałem, albo można by obczaić sobie na przykład tą stację, albo po prostu dzielić się jakimiś własnymi obserwacjami, nie? Tak. I czat krakowski, jako że jest bardzo aktywny, generalnie czat ma tą wadę, że po iluś wiadomościach licznik się resetuje i wyświetla się konkretna liczba tych, które były ostatnie. Dlatego właśnie na tym SDR-ze, o którym wspominam, są plany kompletnego zdegradowania obecnego czatu i wprowadzenia na jego miejsce Diskusa, więc to jest właśnie przykład tego, o czym mówił Patryk, że w każdej chwili że może się nagle
3: nie
4: okazać.
3: Ogranicza, a wręcz można tutaj zrobić.
4: Dokładnie. No nic, to myślę, że chyba można przejść faktycznie do prezentacji.
3: Myślę, że na pewno można. List fmdx.pl. Przeglądarka się uruchomiła.

0: kopiować, bądź kliknąć w tą nazwę, poznać więcej informacji i otworzyć sobie tego SDR-a z przycisku, ale możemy też poruszać się po prostu po samych nazwach nagłówkami. Każdy SDR jest onagłówkowany i tak myślę jest prościej, kiedy szukamy czegoś konkretnego. Ale pójdę sobie w dół, mapa. Teraz Recavers jest jakby już niemożliwe do kliknięcia. Mamy logo. Mamy wyszukiwarkę, możemy sobie coś wpisać, co nas interesuje, na przykład, nie wiem, kraj bądź coś takiego. Tylko, no niestety, SDR nie są, jakoś te nazwy nie są ustandaryzowane. Każdy może wpisać, co chce, więc niekoniecznie na Poland znajdzie nam wszystkie polskie SDR-y. W sensie mogą być takie, których nam po prostu nie znajdzie, chociaż też są z naszego kraju. Mamy pierwszy SDR. Jest to SDR z Czech. W zasadzie wygląda to tak, że mamy nazwę odbiornika, którą wpisał jego autor i link. I następny SDR. Jak widać są również linki, które są po prostu zwykłe.
1: Nie wszystkie linki dużo mówią, tak.
0: Tak. Dlatego lepiej, tak jak mówiłem, nawigować się nagłówkami. Przypomnę, w NVDA robimy to literką H i Shift H do tyłu. Ja nie będę przechodził przez tą całą listę,
1: Bułgaria,
0: bo to nie ma...
1: Austria, no już tu widzę, że się robi ciekawie.
0: Tak. Na początku było tego malutko i w zasadzie głównie była Polska. Kto jest fanem trójki, na pewno pana DKTR kojarzy. Jest to SDR zlokalizowany w Polsce, jak sama nazwa wskazuje. To jest SDR zlokalizowany gdzieś pod Krakowem, w okolicach Tarnowa.
1: Bardziej właśnie gdzieś w okolicach Tarnów-Rzeszów. Ja tam tak, Rzeszów tak. Spokojnie złapałem jakiś czas temu.
0: Tak, bo on jest w ogóle postawiony na górce jakieś, tak dość wysoką ma tą lokalizację.
1: Tak, jest dosyć takim ciekawym SDR-em. Bardzo łatwo można tutaj dla bardziej zorientowanych radiowo, bardzo pięknie tu można zaobserwować funkcję, którą postaramy się pokazać też. Mianowicie wielodrogowość i fakt, że fale w górach odbijają się bardzo nieregularnie, co potrafi zniekształcać dźwięk.
0: Tak, to ma jakąś nazwę po angielsku, która mi wyleciała kompletnie z głowy.
1: To się multipath, czyli po prostu wielodrogowość.
0: Właśnie. Tak. I jeżeli ktoś chce popatrzeć, co w okolicach Krakowa odbiera, myślę, że to będzie rozsądniejszy wybór, bo ludzie aż tak się na ten odbiornik nie rzucają. V no to jest oczywiście polaryzacja antenowa, która została wpisana w nazwę serwera.
1: Tak, dlatego że niektórzy robią serwer, w którym można to zmieniać podczas słuchania. Niektórzy na przykład kupują sobie dwa tefy, jeden pod jedną antenę, drugi pod drugą antenę, nawet jeżeli one gdzieś tam pomiędzy są złączone, to tu jednak czasami łatwiej jest to zrobić po prostu każdy pod osobną antenę.
0: Tak. Ale tak jak mówię, nie będziemy pokazywać całej listy. Przejdę sobie na dół strony i dam sobie Shift H, żeby trafić na ostatni nagłówek, ponieważ mamy tutaj jeszcze ciekawą informację. I mamy taką jakby tabelkę. Available, czyli dostępne, zablokowane i niedostępne, nieodpowiadające. 123 dostępne, w tym 6 zablokowanych i 1 nie odpowiada. Mamy tutaj też link do GitHuba, jeżeli dobrze pamiętam, który przenosi nas na stronę
1: umożliwiającą założenie własnego serwera, umożliwiającą właśnie z przewodnikami do instalacji, głównie pod Linuxem, ale nie tylko, serwera do kontroli tego TEF-a, tego radia.
0: Tak.
1: Bo jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy wystarczająco jakby mocno, to wynika z tego, co powiedzieliśmy, ale nie powiedzieliśmy tego wprost. To radio, sam odbiornik na bazie TEF-a i sam chipset TEF 6687 czy ile, nie jest kontrolowany z internetu. On bardzo często musi mieć jakiś port do komunikacji z komputerem, na przykład do aktualizacji oprogramowania, na przykład do... Są generalnie takie opcje, że można nawet tym TEF-em teoretycznie sobie audio z odbiornika bezpośrednio zwracać po komputerze, jakby żeby on był też kartą. Można kombinować takie konfiguracje i takie układy.

0: W każdym razie USB, bardzo często C, ponoć zdarza się i mikro, to jest po prostu metoda komunikacji z tym odbiornikiem, a odbiornik podłączony z komputerem jest po prostu portem szeregowym. Tak, szeregowym, z tego co pamiętam. Generalnie rzecz biorąc, odbiornikiem sterujemy zestawem mniej lub bardziej zaawansowanych
1: Raz,
0: komend.
1: dwa, trzy.
0: To jest. O, jesteś, dzień dobry.
1: Okej, po prostu awaria internetu, tak się mogło zdarzyć, o tym mówiłem prywatnie jeszcze poza anteną.
0: I tak się prawdopodobnie będzie zdarzać. Cała południowa i część zachodniej Polski to jest, mówię, jeden wielki obszar perturbacji, więc nawet jeżeli to, co tam się dzieje, ciebie nie dotyka bezpośrednio, może dotykać jak najbardziej pośrednio, bo deszcz i wiatr przez ostatnie dni nie
1: Tak, to znaczy
0: odpuszcza,
1: mój
0: więc.
1: internet niestety nie jest odporny na deszcz i wiatr. I
0: A tych
1: jak
0: mieliśmy
1: mówiłem,
0: przez ostatnie
1: musiało się
0: dni.
1: coś wydarzyć,
0: O.
1: no.
0: W każdym razie. TFM 6680 sterujemy poprzez komputer i poprzez kabel USB. Czyli to nie jest tak, że ten TEF ma internet, tylko to, że my sobie tam stawiamy serwer i tak dalej, to jest po prostu nasza komunikacja z komputerem, która bywa notabene powodem do kilku godzin spędzonych nad debugowaniem, co i dlaczego nie działa. Bo chwileczkę musieliśmy, właśnie stawiając serwer testowo na nasze potrzeby, naprawdę chwilę nam zajęło zrozumienie, jak on chce się komunikować, bo to nie wynikało wprost z żadnej dokumentacji, nic. Trzeba to sobie było trochę wyczaić na czuja, z tego co pamiętam.
1: Tak, no chociażby problemy z audio, które są w Linuxie, to od razu
0: To
1: mówimy, że jeżeli
0: swoją drogą.
1: ktoś by chciał stawiać i jeszcze do tego chciałby zrobić serwer Icecast, żeby to współgrało i można było słuchać gdzieś na
0: Jest
1: zewnątrz,
0: to
1: to
0: możliwe,
1: powodzenia.
0: ale.
1: Jest to możliwe, ale tak irytujące, że polecamy zakup nerwosolu i paru klawiatur.
0: Tak, mówiliśmy o tym, że co, kiedy tobie wysypał się internet, co mówiliśmy o tym, że jest ten kabel USB i że to jest źródło komunikacji z TEF-em, a gdy twój internet jeszcze działał, to mówiliśmy o czym? O
1: Mówiliśmy o liście serwerów i
0: serwerach
1: pokazywałem.
0: dostępnych, serwerach
1: Tak, tak.
0: nieosiągalnych i serwerach zablokowanych przez administratora. No właśnie.
1: Dokładnie.
0: I to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć, po co administrator ma blokować serwer.
1: Na przykład, jeśli chciałby posłuchać czegoś sam,
0: Czegoś
1: bądź
0: sam,
1: dzieje
0: tak.
1: się coś interesującego, i on chce to obserwować, bądź chce, żeby użytkownicy na coś zwrócili uwagę.
0: Tak, i
1: Jakby.
0: jak już zapewne wywnioskowaliście z naszej wypowiedzi, odbiornik taki TEF jest jeden. Chętnych do słuchania iluś. Więc już znam co najmniej kilka osób, które mówią: nie, nie będę z tego korzystać, chyba że z takich jakichś zrobionych tylko dla znajomych, bo ja sobie chcę posłuchać kulturalnie radia i zrobić nasłuch w swoim tempie, a ktoś mi przyjdzie i włącza Radio Maryja. No
1: Tak.
0: i problem w tym, że w pewien sposób ten ktoś ma rację, bo no serwer jest jeden, a ludzi iluś. I tu jakby nikt nie próbował z tą zasadą walczyć, po prostu.
1: Po prostu nie da się z tego, co wiem, z nią walczyć. To nie jest, słuchajcie, bo na pewno niektórzy z
0: Kojarzycie
1: was,
0: takie
1: którzy
0: coś jak
1: gdzieś tam
0: WebSDR
1: siedzą
0: czy
1: w temacie,
0: TV-SDR.
1: tak, i te odbiorniki pozwalają na słuchanie w kilka osób, na przykład kiwiaki bodajże chyba do czterech czy do ośmiu. Aczkolwiek to jest kwestia tego, że to pasmo jest na tyle niskie, że można sobie to audio jakoś porozdzielać. Już nie pamiętam dokładnej zasady
0: Tak,
1: działania, ale.
0: tam po prostu można na przykład człowieka ulokować na wyższych częstotliwościach, nie wiem, karty dźwiękowej czy coś i zrobić, że nagle karta to nie tylko dwa kanały, prawy i lewy, ale też trzy lub cztery kanały w górę i w dół pasmem i każdy sobie słucha czego chce, a w środku tam po prostu odbiornik jakby generuje no inną częstotliwość, tak? Jest strojony na inną częstotliwość. Jest jakby kilka małych odbiorników w jednym, dzielących wspólnych część komponentów. W serwerach FMDX i w ogóle w TEF-ach nie, tam tego nie ma. Albo słuchasz ty, albo słucham ja, albo obydwoje zgadzamy się słuchać jednej
1: Tak,
0: stacji.
1: małe naprowadzenie jeszcze dla tych, którzy śledzą Tyflo Podcast, którzy gdzieś śledzą tematykę właśnie tego typu. Projekt jest bardzo podobny do projektu Global Tuners, o którym kiedyś była audycja, i zasada działania jest bardzo podobna.
0: Tu idea jest bardzo podobna, tylko tyle, że jest to po prostu global tuner na miarę dzisiejszych czasów i wręcz chyba nastawiony trochę pod FM, pod konkretne zwykłe radio takie, tak, jakiego słuchają zwykli ludzie, tylko na dalekie dystanse.
1: Przystosowany do dzisiejszej technologii, bo no nie ukrywajmy, global tuners troszkę w rozwoju się zatrzymał.
0: Ale brzydko się zestarzał.
1: Tak. No to co? Myślę, że można wejść sobie na jakiś serwer. Jakiś konkretny to ja proponuję Poznań, ponieważ no moje i obecnie twoje w pewnym sensie też okolice, więc w jakiś
0: tak, więc
1: sposób
0: będziemy w stanie
1: można...
0: Będziemy w stanie cokolwiek o tym powiedzieć więcej. Mhm.
1: Tak. Więc ja z powrotem odkierowuję tutaj audio, ponieważ no na chwilę jak mi wyrzuciło internet, zabrałem, co by jakieś niepotrzebne dźwięki się nie przedostały. I jak to zrobię? Mogę sobie po prostu nacisnąć Ctrl Caps Lock F, wyszukiwarkę NVDA wpisać, ale możemy również, proszę bardzo, skorzystać, tak jak mówiłem, z tego pola Search i wpisujemy Poznań. Wpiszę bez polskich znaków.
0: Zobaczymy, czy wyszukiwarka działa dobrze.
2: Available. Locket. Unreachable. 0. 0. 0. Serpotryb. Pusta. N.
1: Mhm, czyli ona, dla niej ma znaczenie, czy to jest z polskim znakiem, czy bez. Wpiszemy więc bez.
2: HTX Poznań.
1: I mamy SD.
0: Od razu.
1: Przecież wpisaliśmy z. Sorry. Jeszcze jakby odwrotnie. Wcześniej wpisałem bez, teraz wpisałem z.
2: HTTPS. SM7VXPL-Tuner.
1: Poniżej mamy link, ale my nie będziemy go kopiować do paska adresu, tylko klikniemy sobie w ten nagłówek HDX Poznań, ponieważ pojawią nam się tutaj również informacje. Ja sobie przejdę na początek.
0: Mapka, wiadomo.
1: Logo i teraz mamy wszystkie informacje.
2: HDX Poznań.
1: Nazwa serwera.
2: T668X.
1: Informacja, którą wprowadził autor SDR-a, na jakim to dokładnie radioodbiorniku stoi. No, ale mówię, tutaj można chyba wpisać samemu, więc no nie,
0: nie
1: trzeba dokładnie.
0: Nie, tu jest
1: dokładnie.
0: Po prostu typ urządzenia wybrany w serwerze, wiesz? Czy to jest F, czy XDR, to jest z automatu jakby informacja.
1: Okej, okay, bo tego akurat nie wiedziałem, przyznaję.
2: Tune limit, no nie.
1: Tune limit, czyli w zasadzie możemy stroić po całej skali, ponieważ można zlimitować sobie do konkretnych częstotliwości. Są SDR-y działające na przykład...
0: Tylko na FM-ie.
1: Tylko na 87.5 do 108. Są SDR-y działające na całym paśmie 65, 108, czyli jeszcze obsługujące dolne. Ale są też SDR-y, takie dziwne SDR-y, które na przykład działają na paśmie 65, 74. Gdzieś się z takim SDR-em na OIRT spotkałem. No i są też właśnie takie bez limitu.
0: Tak.
1: Tutaj dostajemy informację, w jakim bitrate, w jakiej częstotliwości. Nie wiem, jak to wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał.
0: Po prostu w jakiej jakości MP3, bo MP3 jest tu kodekiem transmisyjnym. Może się kiedyś uda zrobić. Gadałem ostatnio z deweloperami, jakie są szanse na wprowadzenie opusa, żeby ta transmisja była jeszcze bardziej taka. Na przykład adaptacyjna, żeby z czasem móc zrobić w ogóle dostosowywanie się do jakości łącza, gdy ono nie wyrabia. Jest to możliwe, natomiast jest to troszkę nie z duchem jakby ogólnie FM-u, bo mimo wszystko chłopaki stawiają na to, żeby dosył był w dobrej jakości, jeżeli tylko człowiek tego jakby zechce.
1: Tak.
0: Na opus na przykład może utrudnić nagranie kawałka i zobaczenie na widmo, bo sam tam zniekształca, więc jeżeli o to chodzi, MP3 się troszeczkę lepiej do tego sprawdza, choć sami wiemy, że MP3 doskonałym kodekiem absolutnie nie jest.
1: Natomiast jak widzicie, tutaj jest połowa jakości, więc na słabszych łączach będzie to w miarę się
0: trzymać. Dosyć zoptymalizowany odbiornik.
2: V1.2.7.
1: I tutaj mamy istotną rzecz, o której mówiliśmy wcześniej, że tak naprawdę wolność domku w swoim domku, każdy może sobie używać dowolnej wersji i możemy na przykład trafić na wersję przestarzałą. Warto w takiej sytuacji po prostu, jeżeli coś nam nie gra, coś wydaje się, że jest nie tak, porównać sobie tą wersję z czymś, co znamy, czymś, co wiemy, że na pewno jest aktualne.
2: Linux 6.1.21.7.
1: O, tego też jakiś czas temu jeszcze nie było, jak pamiętam. Jest informacja, na czym dokładnie stoi ten serwer.
2: Description.
1: I mamy opis zadeklarowany przez autora.
0: Zadeklarowany przez autora, tu już autor wpisał, co chciał.
2: Metserver RP3BTF6687. Vertical Mounted Half Menu Pole Antenna.
1: Czyli generalnie serwer stoi na Raspberry Pi i jest to TEF.
0: I jest to TEF, jest to półfalowy dipol, półfalowa antena w polaryzacji pionowej. Znaczy się, chyba będzie dobrze. A jak będzie, zobaczymy.
1: I mamy jeszcze drogi kontaktowe, które też można wypełnić tak, jak się tylko nam żywnie podoba.
0: Ktoś kiedyś miał opisane, ciekawostka, ktoś kiedyś miał opisane w tym polu kontakt, to chyba miało być śmieszne, problem w tym, że ja się realnie chciałem z tym człowiekiem skontaktować. Zostaw, wyślij mi list w butelce i zostaw na brzegu.
1: No tak. I mamy Link Connect, który otwiera nam SDR w nowej karcie.
2: Bez tytułu problem Chrome, FMX, Met Server, HDX, Poznam, problem Chrome, FMX, Met Server, HDX, Poznam, dokument, HDX, Poznam.
1: I teraz tak, dlaczego to nie gra? A dlatego, że musimy jeszcze sobie włączyć audio, osobno. Jak wiadomo, przeglądarki w ostatnim czasie nie bardzo lubią autoplay i obstawiam, że to
0: też
1: trochę
0: to
1: z tego powodu. Trochę z tego powodu, a myślę, że też trochę ze względu na fakt, że na przykład administrator niekoniecznie może chcieć słuchać, a może sprawdzić po prostu, chcieć, czy jest porządek na czacie, czy ktoś
0: zanim włączymy
1: nie
0: audio,
1: rozwala.
0: Zanim włączymy audio, żeby nam tutaj muzyczka zbędnie długo nie leciała niestety, możemy przejrzeć pobieżnie interfejs. Możemy przejrzeć pobieżnie interfejs.
1: Tak.
2: Pod
1: nazwą serwera mamy oczywiście również opis, który widzieliśmy tam wcześniej. Mamy przycisk do odtwarzania. Niestety on po kliknięciu nie powie nam, czy odtwarza, czy nie odtwarza, ale no tego się można domyślić, prawda? Słysząc po prostu w swoich głośnikach bądź słuchawkach. Tutaj mamy logo, ponieważ jest wtyczka właśnie tu przechodzimy do pluginów, jest wtyczka, która umożliwia ustawienie logotypów różnych stacji bazujących na bodajże kodzie PI. Jak dobrze pamiętam.
2: Noty. Przycisk stereo monotonne.
1: Może o PTI i PTA powiedziałbyś ty.
0: Tak, to są po prostu dosyć szczegółowe dane wynikające z RDS-u, wyświetlane przez system RDS. Tu jest odbiornik dla entuzjastów i profesjonalistów, więc takie dane mamy, tak wiecie, pod nosem, prosto, od razu w twarz. Wiemy, co robimy. Odpowiednio jest to, czy stacja nadaje ogólnie serwisy dla kierowców, czy stacja teraz nadaje serwis dla kierowców. I mamy przycisk do przełączania monostereo.
1: I tutaj drobna uwaga, niestety tak jak część rzeczy poprawiła się w dostępności w ostatnim czasie, właśnie między innymi dzięki konsultacjom Patryka, no to przycisk stereo mono nie informuje nas, czy obecnie jest włączone stereo, czy obecnie jest włączone mono.
0: Pytanie, czy w ogóle może nas o tym informować, jeszcze nie wiem, bo myślę, że to też można dopracować bez problemu. To jest chwilka roboty, tylko po prostu muszę się zorientować w dokumentacji, czy może nam zwrócić stan, jaki aktualnie jest, wiesz?
1: Tak, na razie generalnie musicie kierować się własnym słuchem.
0: Słuchem, tak.
1: Najlepiej na stacji, która wiecie, że na 100% emituje pilot stereo i brzmi odpowiednio i ma odpowiednią siłę sygnału. O tym za moment. P-code, czyli...
0: Kod P, czyli kod jednoznacznie identyfikujący stację w systemie RDS. Też, jak widzicie, mamy tu wywalone od razu na wierzch. Dlaczego? Dlatego, że kod P, jeżeli cokolwiek złapiemy, jeżeli stacja nadaje RDS i cokolwiek jesteśmy w stanie złapać...
1: Kod P dekoduje się najszybciej jako pierwszy.
0: Tak, bo jest do pewnego stopnia jednoznaczną, z gwiazdką, bo to tam wymagałoby dodatkowych wyjaśnień, ale jest możliwie jednoznaczną identyfikacją danej stacji. A już tak. Na pewno w skali kraju.
1: I tutaj mamy ciszę, ponieważ w miejscu kodu PI jest
2: pytanie.
1: Znak zapytania, ponieważ najprawdopodobniej, ja sobie nawet to jeszcze sprawdzę, chwilowo nie będziecie słyszeć, słychać szum, nie nadaje tutaj nic.
0: Ktoś po prostu ustawił akurat częstotliwość, na której nie ma nic, tak? I
1: mamy tutaj częstotliwość... I to nie jest pole, ponieważ wprowadza się ją w zupełnie innym miejscu.
2: Signal. 27.4 dB. 24.0 dB.
1: I tutaj mamy poziom sygnału, który jest obecnie. Te dwie wartości się różnią, bo chyba jeden to jest sygnał użytkowy, a drugi to jest sygnał po prostu odbierany.
0: Sygnał dowolny. Jakby jeden to jest bezwzględna moc sygnału, taki odpowiednik RSSI w sieciach komórkowych, a drugi to jest sygnał w miarę możliwości sygnał użyteczny, oddzielony od interferencji jakby.
1: Tak.
2: Przycisk EQ filter.
1: I mamy pierwszy filtr.
0: Tak, filtr EQ i drugi to będzie filtr IMS plus. Filter. O właśnie.
1: Tak. I tutaj już mamy informacje, czy one są włączone, jak się wyłączone. Ale myślę, że o filtrach to będziemy
0: powiemy
1: pokazywać na przykładzie.
0: Dopiero jak włączymy audio. Tak.
1: Tune down, możemy klikać sobie po prostu przycisk do przestrajania.
0: Kliknij, wiesz, przy okazji kliknij raz czy dwa, usłyszymy reakcję.
1: Na tym SDR-ze, jak widać, niekoniecznie. Mhm. I właśnie to jest to. Na niektórych tak jest, na niektórych tak nie ma. Ale jak widzimy, jak zjechałem sobie strzałką w dół, zmieniło nam się. I tu mamy pole edycji do wprowadzania częstotliwości. I teraz, jak wiadomo, na UKF-ie częstotliwość przedstawia się na przykład, no przypuśćmy, dla programu Pierwszego Polskiego Radia w Poznaniu jest to 92,3 MHz, ale niektórzy też zapisują to jako 92,3. I ważna uwaga, tutaj nie musimy bawić się w żadne kropki, w żadne przecinki. Jeżeli chcemy taką jedynkę włączyć, wpisujemy po prostu 923, klikamy Enter i już jest 923. Bądź w przypadku
0: można
1: jakiejś
0: sobie to wyłączyć. Jakbyśmy naprawdę za wszelką cenę chcieli pisać numerki. Po co? Ano po to, że na przykład, żeby wpisać częstotliwość na falach średnich, jeżeli oddany odbiornik to pozwala, w tym momencie musimy wpisać 0.923.
1: Tak. Ale generalnie można po prostu też faktycznie
0: można po prostu pisać.
1: Tak. Bez względu na to. W sensie nie trzeba pisać, ale można. Jak komu wygodnie, jak kto jest przyzwyczajony po prostu w ten sposób.
2: Tak.
1: Idąc w górę.
0: Tune down.
1: Dokładnie. I mamy następnie pokrętło głośności. Po tym wszystkim fajnie też się chodzi w trybie formularza tabulatorem. Ale jakby pokazuje całe okienko, bo tutaj
0: tak,
1: też będą jeszcze inne
0: informacje. Pokażemy całą stronę, a potem...
2: Radio tekst.
1: Kolejna funkcja RDS-u, czyli RT. Warto też nadmienić, o czym nie powiedzieliśmy, tam do góry też powinno się wyświetlać. Tam do góry powinno też się wyświetlać PS.
0: PS czyli to jest to, co najbardziej znamy. To pole RDS-u z nazwą stacji. Ono powinno być z reguły statyczne, na przykład.
1: Na przykład jedynka, tak? Ale
0: tak,
1: niestety.
0: Jedynka pasuje akurat, ma 8 znaków.
1: Dokładnie.
0: Ale z racji właśnie tego, że pole PS ma tylko 8 znaków, nadawcy nie tylko polscy, ale w Polsce to kiedyś było bardzo powszechnym zjawiskiem, nadawcy
1: nadal
0: pisali
1: jest.
0: Polskie Radio Jedynka.
1: Albo jeszcze rozdzielali
0: Ta muzyka tak. Na impr eze.
1: Tak,
0: naprawdę,
1: albo jeszcze
0: to się czasem zdarza, czasem bez pomyślunku były rozdzielane te teksty.
1: Tak, z automatu, albo też czasami jeszcze wrzucają nawet wykonawcę i tytuł do tego i na przykład stacja, która powinna się nazywać, nie wiem, program pierwszy, w naszym odbiorniku zapisze się jako, no powiedzmy, Sanach.
0: Tak.
1: I później wiedz, człowieku, co to jest.
0: I dlatego coraz mniej stacji stosuje, nawet w krajach, w których kiedyś to było normą. Bo wiesz, kiedyś było prosto, panel radio miał jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, ty pamiętasz, że RMF był na czwórce. A teraz jest tak, że pokładowe systemy infotainmentu w samochodzie, wchodzę w radio i widzę linię 15 stacji w rządku. I to naprawdę śmiesznie wygląda. Kiedyś celowo poprosiłem osobę widzącą w zaprzyjaźnionym właśnie samochodzie, żeby przeczytała mi swoją listę zapamiętanych stacji. A tam Plus, Złote, Przebo, Maryja, lista z automatycznego skanu, Donna chyba właśnie nawet, Lepsza, Słabo.
1: Tak.
0: Gdzie Donna była, wiadomo, od Madonny, lepsza, to był kawałek jakiegoś lineru, najlepsza muzyka na tam lato, czy co.
1: Natomiast mamy tutaj pod tym wszystkim pole, o którym mówiłem, radiotekst.
0: Radiotekst to jest dłuższa wiadomość radiostacji do słuchaczy.
1: Jakieś generalnie na 60 znaków.
0: Tak. Jakieś informacje kontaktowe, jakiś numer telefonu, telefon interwencyjny, na przykład korkofon, zdarza się, że jest tutaj podawany.
1: Czasami jakaś ważna informacja, że na przykład coś się stało w jakimś mieście i po prostu informują również o tym radiotekstem, żeby to się wyświetliło. Tak, RMF tak robi.
0: RMF na przykład.
1: Chociażby teraz podczas tej powodzi zdarzają się im krótkie informacje, co się dzieje. To właśnie dzisiaj widziałem.
0: RMF ogólnie ma taką modę, wiesz, to nawet nie jest przez i dzięki tej powodzi, oni tak z reguły.
1: Znaczy tak, ale właśnie to jest dość widoczne teraz.
0: Takich normalnych tam, że kontakt, że napisz do nas, coś tam, a za chwilkę premier, będziemy reformowali szkołę na nowo. Z chwilę znowu sekwencja naszych tam jakichś wiadomości, napisz do nas, wygraj 100 tysięcy złotych, wyślij SMS. Minister obrony, Polska jest bezpieczna. Takie skróty do zapoznania się po prostu.
1: Tak jak paski w telewizjach informacyjnych.
0: Tak, tak,
1: można
0: tak.
1: Powiedzieć.
0: Trochę to jest dobra analogia w sumie, no.
1: Tak.
0: Choć teraz się może źle kojarzyć po ostatnich latach.
1: No niektórym, jak czytam czat FMDX-ów, to się różne rzeczy bardzo źle kojarzą.
0: Bardzo źle kojarzą.
1: I dzisiaj miałem, że tak powiem, troszkę śmiechu. AF. Powiedzieliśmy równocześnie. Kto stawia kole?
0: Nie wiem. Ale to po audycji. To
1: tak.
0: Może nawet Kola Plus.
1: Tak.
0: AF, czyli alternatywne częstotliwości stacji, gdzie jeszcze można nas ewentualnie słuchać względnie, na co jeszcze? Pamiętajcie,
1: ma
0: to jest odbiornik samochodowy.
1: Auto przełączyć.
0: Ma się odbiór przełączyć.
1: Z angielskiego po prostu alternative frequency.
0: Tak.
1: I tych częstotliwości może być podane całkiem sporo.
0: Domyślnie 25, jeżeli potrzeba podać więcej, jest do tego inna metoda i się podaje, wtedy można podać tam kilkaset tych częstotliwości, choć nie wiem po co, ale technicznie jest to możliwe.
1: Ale niektóre auta również robią coś takiego, że przełączają się po kodzie PI. Jeżeli na przykład AF nie jest w stanie złapać, no to radioodbiornik szuka PI.
0: Też działa. Mhm.
1: Tak, więc to są metody wymienne. I mamy tutaj czat, o którym mówiłem, ale nim się zajmiemy zaraz, najpierw myślę, żeby po prostu przejrzeć tą stronkę i pokazać, jakie to są linki, przyciski, i do tego czatu za moment wrócę.
2: Przycisk settings.
1: Kolejny przycisk. Ustawienia. I teraz tak.
0: Omówimy sobie zaraz koło czatu, myślę.
1: Tak, jedyne, o czym teraz nadmienię, że to są zarówno ustawienia dla użytkowników, jak i możliwość logowania się do panelu administracyjnego.
2: Przycisk login users 2.
1: Tu mamy informację. Tak, ktoś słucha. Może ktoś słucha podcastu i wszedł zobaczyć razem z nami. Jeśli tak, no to pozdrawiamy, prawda? Możecie napisać na czacie FMDX-a. My przeczytamy, byleby to nie było nic.
0: Dajcie nam sygnał, ustawiając częstotliwość na nie nadającej już Radio Słowenia. Ciekawe, kto słucha.
1: To nawet ja
0: nie będziemy
1: wiem,
0: wiedzieli,
1: jaka to
0: że to wy.
1: I to jest w zasadzie koniec strony.
0: Tak.
1: Więc my sobie, myślę, jeszcze zanim puścimy audio, wrócimy do tego czatu na szybko.
2: Przycisk hotbox.
1: Wiadomo, mięsko warto zostawić na sam koniec. I teraz pojawiło nam się pole send message, ale my chcemy przeczytać, czy ktoś coś tutaj pisał. Więc przechodzimy sobie do góry. No niestety chatbox nie jest...
0: Nie ma nagłówka.
1: Ale możemy do tego sobie przejść po prostu polem edycji.
2: Nic, mamy pole edycji Anonymous User L7-3.
1: Tak. Kiedyś po prostu był Anonymous User, teraz dopisują nam się również do tego...
0: Losowe znaczki, bo anonimów z niewpisanym linkiem do korzystania z czatu może być iluś.
1: Tak.
0: O to tu chodzi.
1: Nad tym mamy, tak jak mówiłem, przycisk o close chat. Pod
2: nic,
1: tym
2: mamy pole edycji Anonymous User L7-3, przycisk samym.
1: I obok od razu, nie w nowej linii, tylko w tej samej, mamy przycisk save. I tutaj ważna uwaga, jak ja teraz sobie zmienię nick i po prostu wpiszę swój użytkowy, ja to nawet zrobię. Zapiszemy. Poniżej mamy.
2: Send message, pole edycji.
1: Ale jak tutaj wpiszemy sobie na przykład test i wyślemy enterem, cofniemy się raz w górę. Aha, ten czat nie działa.
0: Tu jest chyba unieszkodliwiony chatbox.
1: Mhm. No w każdym razie o co chodzi? Jeżeli sobie...
0: Musimy dać F5 po prostu, żeby nowy nick naprawdę zadziałał, niestety.
1: Dokładnie, no to jest
0: błąd. Nick się zapisuje lokalnie w cookie bodaj i z tego to wynika. To jest do dopracowania mechanizm.
1: No ale skoro chat nie działa, to klikniemy close chat. Może jeszcze pokażemy go na jakimś innym odbiorniku, na którym na pewno będzie funkcjonalny.
3: Za to nasz panel kontaktowy działa i ponownie DJ Graco się odzywa i pisze do nas... Tak, trochę takiej techniki, ale myślę, że warto to powiedzieć dla osób, które chcą wiedzieć. Zasadnicza różnica między TF6686A7 jest taka, że 7 ma moduł odszumiania stereo dla słabszych stacji oraz lepszy dekoder RDS.
0: I to by nawet się zgadzało. Siódemeczka ma naprawdę ładny ten dekoder. On w trudniejszych warunkach sobie radzi z audio. Tak. Odszumianie RDS-a jest bardzo ciekawe, jest spektralne, że się tak wyrażę. Czyli stacja nam lekko szumi, stereo powinno szumieć mocno, a ono szumi tak coś gdzieś. To jest zrobione po prostu w sposób taki, że dzielimy sygnał na mnóstwo pasemek małych i włączamy jakby do odsłuchu, włączamy dla słuchacza tylko te pasma, w których realnie niesie się jakąś informację stereo. Niestety algorytm dosyć skuteczny. Mówię niestety, bo po prostu ja jestem pełen podziwu momentami, jak to działa. Ale tak to działa, jest skuteczne. W każdym razie, skończyliśmy na tym, że mieliśmy włączyć audio, skończyliśmy na tym, że czat jest unieszkodliwiony i nie działa. I co jeszcze?
1: To, co teraz słyszycie w tle, mam nadzieję, że to się wybija, ten taki ładny szum, to nie jest w żadnym wypadku deszcz za moim oknem, to jest po prostu już serwer FMDX z włączonym audio.
0: I słuchamy sobie czegoś. Słuchamy sobie tego, czego chcą, żebyśmy słuchali.
1: Tak. I teraz myślę, że można na początek właśnie na tym szumie, obecnie jesteśmy na 96, obecnie na tym szumie myślę, można najlepiej pokazać filtry EQ i IMS. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Albo znajdziemy jakąś słabą stację, wiesz, to najlepiej pokazać na...
1: Okej, okay. Cóż polecasz? Bo w sumie tak myślę, co by tutaj włączyć.
0: Może 89.6?
1: 89.6.
2: 89.600.
1: Oj, nic tu nie ma.
4: Odpatrzy.
1: I to jest właśnie to. Ktoś nam przełączył.
0: Ktoś nam przełączył, no i takie są uroki.
1: Ale my się nie poddajemy. No. Czego ktoś oczekuje na tej częstotliwości?
0: Może po prostu ma swój nadajnik i się boi przyznać.
1: Też może być. Kto wie. Tylko co robimy w tej sytuacji? Gdzie co najlepiej się przenieść?
0: Co robimy w tej sytuacji? Możemy spróbować na przykład któryś z czeskich SDR-ów, ale może... O! I teraz możemy... Widzicie, ktoś tam z uporem maniaka przełącza. Marcel włączał to, czego chcieliśmy posłuchać. No to teraz Marcel nic nie robi syntezą. Zostaw syntezę w polu do wpisywania częstotliwości, ewentualnie
2: żebyś słyszał, że coś...
0: A ja bym chciał jednak posłuchać Radia Poznań. 1009.
1: Szybki ktoś jest.
0: Szybki jest, no. Ale widzicie przy okazji państwo, że jest to dostępne. Mówi o wszystkich zmianach.
1: Ktoś teraz stroi, trzymając strzałkę w górę. I tak dalej. I wrócił sobie na...
0: No to może spróbujemy 1068.
1: No nie da się.
0: Ktoś ewidentnie szuka wiatru w polu. Trochę nie wiem o co i dlaczego.
1: O, ktoś prawda chyba nas słucha i robi sobie, że tak powiem, zabawę.
0: Krakowskie zwyczaje ćwiczy. No może, nie wiem. W każdym razie proponuję w takim razie, żebyśmy sobie zmienili odbiornik. Który tu jest taki fajny jeszcze?
1: Tak? Chyba, że Gostyń, bo może Gostyń, bo to też są w miarę nasze okolice i
0: no
1: tam
0: tak,
1: można
0: dobrze,
1: coś to... pomyśleć. Więc wchodzimy sobie z powrotem na list fmdx.pl. Klikam sobie w Recyverse i wpisujemy sobie w search Gostyń. Mamy od razu Enter i kliknę sobie literkę K do linku. Już nie będziemy czytać wszystkich opisów, wszystkiego. Klikamy Connect, otwiera nam się w nowej karcie. Ja tylko sobie zobaczę, czy jest... O, właśnie. I tu mamy, co mówiliśmy o wtyczkach. Pojawiły nam się nowe rzeczy, bo mamy tak, idąc od góry. Tutaj już mamy dwie anteny i możemy je sobie zmieniać, o czym za chwilę powiemy. Mamy link do księgi, jakby listy odebranych w zakresie podcast Tropo bodajże, jak rozumiem. I mamy wtyczkę Logger, która umożliwia nam logowanie RDS.
0: Mamy ostrzeżenie, że mamy spodziewać się silnych interferencji od falownika słonecznego. Pan ma zainstalowaną fotowoltaikę na dachu, która gdy słońce jest, no to ona w ten czy inny sposób pracuje. Pewnie pod wieczór jest wyłączana, no bo po co ma to chodzić, skoro i tak nie ma słońca. I wtedy można robić super nasłuchy, a tak można robić po prostu nasłuchy.
4: Tak.
1: Mam nadzieję, że teraz fotowoltaika pracuje, bo będzie nam po prostu łatwiej, bo ten SDR jest na tyle, że tak powiem, dokokszony, że trudno o słabą stację. I mamy, tak jak mówiliśmy o logach, tak mamy normalnie tutaj sobie grafikę z logiem RMF-u bazującym, jak słyszycie, na kodzie PI. I tu już mamy więcej informacji. Potwierdza się, że kwestia loga. Tak.
2: 84.3DF. 84.1DF. Anta pole edycji tylko do odczytu antha.
1: I to pole, szczerze mówiąc, nie wiem, czy zostało już zmodernizowane na dostępne. Bo kiedyś to się, słuchajcie, robiło myszką NVDA, a teraz mamy po prostu pole, chyba na którym klikamy po prostu Enter i możemy sobie tabulatorem przejść na listę i wybrać, czego my chcemy od tego odbiornika. To jest pole do wyboru anteny. Filtra IMS nie da się wyłączyć. I widzicie, to jest tylko potwierdzeniem tego, o czym mówimy, że serwery są bardzo modowalne.
0: Ale to jest bardzo rozsądna decyzja, że filtra IMS akurat nie da się wyłączyć. EQ nie musi. To jest filtr, który ludzie włączają wedle uznania. IMS z reguły robi więcej dobrego niż złego, więc po prostu autor uznał, że dobrze.
1: Że tak ma być. Radiotekst, tak jak mówiliśmy, jest na 60 znaków, ale generalnie działa to w ten sposób, że radia wyświetlają podwójne
0: liniki. Radioteksty się przełączają sekwencyjnie. W porównaniu do PS, program serwis, który jeżeli już musi być dynamiczny, to przełącza się polskie radio jedynka, czasami nawet trochę wolniej. RT, radiotekst, przełącza się w skali raczej 20, 30, kilkudziestu, kilkudziesięciu nawet sekund. To są takie bardziej stałe informacje. Więc teraz gramy, może sobie spokojnie pobyć przez minutę, a przez następną minutę czy tam 30 sekund możemy sobie wyświetlić napisz do nas studio, czy tam kontakt.
1: Zresztą pokażemy to na fakcie.
2: Teraz gramy, Adam Portstryn, moment, teraz gramy, Adam Portstryn, teraz gramy, Adam...
1: Aha, dwa razy jest teraz gramy.
0: Bo widocznie jakby serwer FMTX i ten interfejs, o którym my dziś mówimy, kolekcjonuje dwie ostatnio zdobyte. I są niektóre stacje, które wysyłają na przykład po 15 sekund i wtedy może się zdarzyć, że jest teraz gramy i teraz gramy.
1: Tak.
0: Bo akurat nie ma informacji do przekazania. Kolejność wysyłania tych informacji jest dynamiczna. Ja osobiście na przykład lubię, jak testowo bawiłem się systemem RDS jakiś czas temu, testowo lubię dobierać jednak takie raczej zorganizowane. Co to jest kontakt, napisz do nas, co to jest kontakt, napisz do nas, co to jest kontakt.
1: Tak.
0: Tego typu. Natomiast nie musi tak być, można je warunkować, tam te teksty, w zależności od sprzętu posiadanego. I tak mówimy o sprzęcie za naprawdę ciężkie tysiące.
2: Teraz gramy, a radio RMF FM. Poznam Szrempel. 120 KH, 25 KM, 356.
1: I to jest też informacja, która pojawia się w przypadku rozpoznania kodu PI, rozpoznania częstotliwości, korelacji generalnie z bazą danych i to jest dostępne na każdym serwerze. Po prostu otrzymujemy informację, już fajne ułatwienie dla DXerów, bądź osób, które chcą poznać jakiś eter, skąd to nadaje, bez konieczności szukania po wykazach i tak dalej. Jeśli sygnał jest odpowiednio mocny, żeby RDS się zdekodował, mamy już połowę sukcesu zrobioną za nas.
0: Tak, przy konfiguracji serwera możemy podać sobie z dokładnością chyba do 5 miejsca po przecinku naszą lokalizację i od tej lokalizacji naszej jest po prostu po mapie liczony, co tam mamy, czekaj, jeszcze raz, na przykład mamy
2: 120 KH, 25 KM, 356.
0: No, czyli widzimy. Widzimy RMF, Poznań Śrem, 120 kW, 25 km, azymut około 356 stopni.
1: I mamy chyba też polaryzację.
0: Tak, mamy polaryzację. W tym wypadku jest to...
1: H.
0: H, oczywiście, że H. Czyli pozioma, no bo nadajnik dużej mocy.
2: A. 88,2. 91,5. 91,7. 92,9. 93,3. 94,6. 94,8. 96,1. 96,6. 98,0. 98,9. 108. 102,9. 105,9. 106,4. Przycisk hardbox.
1: Jak widzimy, mamy
0: RMF
1: po prostu...
0: pakuje w pole alternative frequency dużo częstotliwości. Oni przewidują każdą ewentualność, mają dużo mocnych nadajników. W zasadzie dla wszystkich trzech województw okolicznych, a nawet tak, czterech nawet. Bo dla całego Dolnośląskiego, całej Wielkopolski, kawałka lubuskiego i kawałka kujawsko-pomorskiego były podane częstotliwości jako alternatywne.
1: Tak. No i mamy chatbox i mamy settings i mamy online users. Znowu dwa. Mam nadzieję, że ktoś nie będzie tym razem...
0: Chyba tym drugim jestem, tym razem ja.
1: Całe szczęście. Dobrze, to może kliknijmy sobie play.
0: Kliknijmy ten play, bo tak...
1: I ustawmy sobie na przykład 875, co byśmy mogli chwilę pogadać. O, coś tu nawet jest. I teraz pytanie, czy to transmitter, czy to jakaś częstotliwość?
0: Spróbuj na przykład 92,3.
1: Jedynka.
0: To jest częstotliwość. Jedyna koncesjonowana stacja w Polsce na 87,5. Jedynka z Częstochowy, z Wielczycy.
1: Tak, z Częstochowy.
0: 200 km, sto kilkadziesiąt dobrych kilometrów to jest. Słuchajcie.
2: Tryb przecinek.
1: Znalazłem specjalnie coś szumiącego, co by, prawda, nie było problemów z copyrightem i żebyśmy mogli też jeszcze coś powiedzieć. Stąd teraz tak, najlepiej zademonstrować będzie ten filtr, o którym mówiłem, na słabej stacji i myślę, że Radio Konin byłoby odpowiednie.
0: Albo Radio Koszanin, spróbujmy. O!
1: Radio Konin jest odpowiednie. Tego wstawiam. I teraz, filtr IMS jest niewyłączalny, natomiast EQ możemy sobie wyłączyć. Teraz jest włączone. Teraz jest wyłączone.
0: Na tym odbiorniku mało co robi akurat.
1: No tak. Na Poznańskim tak, robiłby więcej.
0: Ma tak dobrą antenę po prostu, że generalnie do czego są te filtry? Filtr IMS, czyli ten, który jest wyłączony, ten, którego nie możemy zmienić, to jest filtr zapobiegający właśnie wielodrogowości, czyli specyficznym zniekształceniom, na które możemy się napotkać na przykład w górach. W wysokich górach sygnał zawsze brzmi, jakby był za głośny, zawsze brzmi, jakby był przesterowany, zawsze taki nieczysty.
1: Albo niedostrojony. Sygnał.
0: Niedostrojony, tak. Natomiast filtr EQ polega na tym, że technicznie pod maską jest zmienianych kilka różnych ustawień, jak funkcjonują filtry odbiornika. W rezultacie dzięki temu mamy dużo lepszą separację stacji aktualnie wstrojonej od stacji sąsiedniej, zarówno z prawej, jak i z lewej strony. W dużym skrócie, w dużym, dużym, dużym skrócie, nie wgłębiając się w szczegóły programistyczno-techniczne. Słuchamy sobie częstotliwości, na przykład, nie wiem, 101.1. Nasza ulubiona jedynka Polskiego Radia. Sygnał na szkolną czwórkę. Lekko szumi. A obok na 101.2 pojawia nam się sygnał na czwórkę plus albo nawet piątkę minus. Pobliski, kilkanaście kilometrów dalej, grający co gorsza jakiś rok. Nawet nie gadający, tylko właśnie grający jakiś rok. Nasz odbiornik ma filtr o danej szerokości. 101.1 to jest częstotliwość centralna, to jest jakby środek i od niego tak naprawdę łapiemy 100,80 coś do 101,300 coś. No niestety ten rok ze 101.2 no wlicza się w to. To nie jest jego centrum. My nie usłyszymy go jako czystą muzykę, ale jest jak najbardziej wchodzi w zasięg tego filtra. A gdyby tak zrobić, taki numer, żeby przesunąć, zachowując szerokość, na przykład plus ogólną sumaryczną szerokość 400 kHz, ale nie zrobić o centrum plus 200 minus 200, a zrobić plus 50 z prawej strony, tak żeby nie dotykało tego roka, a minus 350 z lewej, mamy co najwyżej dużo więcej szumu. Ale już na rok... Już nam rok nie przeszkadza. I mniej więcej, tylko automatycznie, dynamicznie i zważając na to, jaką charakterystykę ma sygnał, tym się zajmuje ten filtr, który chcieliśmy wam pokazać, czyli filtr EQ.
1: Tak, a teraz myślę, że na tej stacji również można pokazać... możliwość zmiany polaryzacji anteny. Więc wchodzimy sobie w to pole. Klikamy Enter. A nie, widzisz.
0: Jeszcze nie jest uaktualniony serwer do zupełnie najnowszej.
1: Więc w tej sytuacji robimy sobie tak. Dajemy stronę na pełny ekran. Oczywiście. I mamy listę pod myszką. Zmienimy sobie na V i nagle sygnał stał się o wiele mocniejszy, ponieważ ta stacja nadaje w polaryzacji V.
0: Tak. Teraz jeszcze dance, ale nie wiemy co to jest i po co on tu.
1: Klikniemy sobie jeszcze raz Antha. I jak widzimy, sygnał z powrotem się nam pogorszył.
0: Za to dużo lepiej będą nam odbierać stacje w polaryzacji poziomej.
1: Tak. Jeszcze stereo monotoggle pokażę. Tu chyba też nie działa.
0: Nie działa?
1: Nie. No więc właśnie to jest domena
0: magia FMDX-ów i po prostu fakt, że ludzie sobie mogą to naprawdę tu modyfikować.
1: Ale ja wiem, gdzie to pokażę. Tylko muszę na sekundkę przełączyć się.
0: Wiesz co, to może na razie zostaw tutaj na tym serwerze, potem pokażemy stereo mono. Bo jestem ciekaw kilku rzeczy, troszkę naprawdę z własnej ciekawości, a troszkę, żeby pokazać. Mhm. Jaką to ma moc? Możesz włączyć syntezę, znaczy odsłuch. To jestem ja. Zmienię sobie antenę.
4: I pierwszym singlu, który zapowiada płytę Beautiful People, ten
0: album. Ale to jest, słuchajcie, magia. Już mamy Częstochowę.
4: Października, ale 1 października.
0: Spróbujemy.
4: Z swoim kwintetem już.
0: I chyba mamy Koszalin.
1: I coś jeszcze w tle. To też ty?
0: Tak, to ja, Radio Maria z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, bodaj jakiś malusieńki nadajnik.
1: I przebija się coś jeszcze. Ciekawe co, jak zmienisz polaryzację w sumie.
4: Gorąca linia jest do waszej dyspozycji.
0: RMF.
5: RMF FM, nie czekamy. Podajemy aktualne fakty.
1: Non-stop. I właśnie to jest świetne w możliwościach polaryzacji.
0: Zmian anteny i w ogóle w odbiorze DX-owym, odbiorze tym takim dalekim. Ten RMF jest malutki. To jest nadajnik tam chyba 0,5 kW czy 0,2 kW, teraz nie pamiętam, z okolic Głogowa. Tak, na 88,2 jest też doskonały nadajnik ze Świętego Krzyża w okolicy Kielc. RMF-ki, ale nie. To jest lokalny nadajnik z Głogowa, to jest około 100 km, a nie kilkaset. Natomiast zobaczymy, czy da się odsłuchać na przykład tego.
6: Mieli tą możliwość bronienia całego dobytku swojego.
7: Dziękujemy bardzo 102 za te informacje. Jeśli pan
0: Polskie Radio Wrocław.
7: Jeszcze będziemy się z panem...
0: Radio Maryja.
7: Drodzy państwo, sytuacji...
0: Plus Legnica.
8: Bo takie się zdarzają przypadki,
2: że...
0: O! Dobrze, teraz odrobina branżowa. Co my tak właściwie robimy.
9: Pod chmury i ten opad będzie.
0: Teraz słuchamy 102,5. Możesz troszeczkę podgłosić tę syntezę, żeby słuchacze.
9: I praktycznie szapobarza tych wszystkich, którzy podejmują decyzję.
1: Już nie mogę. Ale przyciszę FMDX.
3: To znaczy, ja myślę, że nawet możesz to spokojnie przyciszyć, jeżeli mówicie, bo to się będzie wybijało tak czy inaczej.
0: Jasne. Słuchamy sobie 102,5, bodaj trójki z Kalisza. Ja naciskam częstotliwość w przód.
8: Ale natura przypomina.
7: Patrząc na to, co widzimy w telewizji.
0: Plus Legnica. Jeszcze w przód. 102,7, poznańska lokalna stacja. Czy któraś wykazuje jakieś większe interferencje?
1: Nie.
0: No właśnie.
1: Mimo faktu, że są całkiem blisko siebie i całkiem mocne.
0: I na tym polega dobry sprzęt, na tym polega w dużej części DXing na słuch stacji.
1: Melo Radio, Słupca,
0: Radio Zachód, Zielona Góra,
1: Radio Koszalin albo Radio Maryja. Teraz
0: Koszalin.
1: Nie, ale raczej Koszalin.
0: Opole czy RMF?
1: To równamy. Wpisuję 964, daję Enter, znaczy 46. Suen Fragmenty, 94,000. Suen Fragmenty. Czyli Opole. I zauważcie, że jak ja mu wpisałem, wpiszę mu na przykład.
2: Czy tak pisane znaki, tak 9, 4, 6.
1: To jak wkasujemy.
2: 6.4.9.
1: To od razu ta kropka nam się wpisuje automatycznie.
0: Tak, więc.
2: Trójka
0: Konin.
1: Radio Pogoda.
0: Poznań. O, w końcu w miarę pusta częstotliwość.
1: Tu mamy tak jakby multipath, bym powiedział.
0: No i zobaczymy, jak zadziała filtr, czy on w ogóle zadziała. Uwaga, włączam. Tak,
1: lekka
0: działa.
1: Poprawa jest.
0: Jest lekka poprawa, próbuję coś z tym robić.
1: Tak.
0: No i jak widzicie, kontrolujemy ten odbiornik poniekąd wspólnie. Marcel w tym momencie włączył syntezę, słyszy w zasadzie, co ja robię w jakimś tam stopniu. Słyszy to samo, co ja, a mimo tego to ja to kontroluję na przykład. I tak. Obydwaj możemy sobie czytać w dogodnym tempie
1: częstotliwości.
0: RDS, częstotliwości i takie tam.
1: Wszystko rzeczy. Sprawdzać.
0: Tak. Co jeszcze chcielibyśmy pokazać, Marcelu, odnośnie dlaczego FMDX jest fajny i dlaczego go polecam?
1: Chciałbym pokazać, tylko mówię, to muszę się przełączyć na następny odbiornik.
0: Dobrze.
1: To ja to zrobię, bo ja się tam muszę zalogować.
0: Dobrze,
1: po prostu.
0: To możemy wyłączyć.
1: To będzie lokalny krakowski odbiornik, który mamy właśnie do słuchania pirackiego radia. I teraz tak. Co ja będę chciał tutaj pokazać? Aha, chodzę sobie w polu i wpisuję sobie adres strumienia w pole. Bardzo mądrze.
0: Ja tylko jeszcze ten, jeszcze syntezę chyba. Znaczy mamy łączone, o.
1: Syntezę chyba zabrałem, tak przynajmniej słyszę.
0: Tak, tak, ale chroma mieliśmy chyba jeszcze włączonego podczas dłuższą
1: chwilę. I tym razem niestety będę musiał posłużyć się strumieniem z Icecasta, ponieważ odbiornik ma problem z... Wiadomo, o co chodzi. Bo tutaj można pokazać jeszcze jedną fajną rzecz. Moment.
0: Przypominamy, że dane kontaktowe są cały czas dostępne.
1: Tak.
0: Można pisać Facebook, YouTube, kontakt.tyflopodcast.net oraz nasz nieśmiertelny numer 663-883-600 na końcu.
1: No, problemy techniczne nas dzisiaj nie opuszczają. Wychodzi na to, że nie pokażemy, bo odbiornik się właśnie wysypał. Więc tak. Ale możemy spróbować na tym oficjalnym krakowskim, chociaż pewnie będą nam grzebać. Ale spróbujmy, bo co jeszcze chciałem pokazać? Chciałem wspomnieć o funkcji AutoBW, którą możemy również regulować.
0: Funkcja BW, jak sama nazwa mówi, bandwidth, czyli szerokość filtra, niezależnie od filtra EQ poprawiającego dostępność w tym, co już zastaniemy, to jest funkcja, która nam nominalne pasmo, jakby nominalną szerokość filtra ustawia, od której ta druga funkcja, czyli filtr EQ, będzie mógł coś tam zmieniać i poprawiać. Ale jeżeli się przedobrzy w którąś ze stron, no to nie będzie dobrze i wtedy już lepiej naprawdę dać szersze pasmo ogólne, a troszeczkę węższe, znaczy a na przykład włączyć EQ, jeżeli sygnał jest na skraju, a z drugiej strony, jeżeli sygnał jest bardzo słaby, filtr EQ może nie umieć zrozumieć go jako sygnał i nam tylko wprowadzić więcej zamętu.
1: Tak, tylko teraz pytanie, Patryku, czy faktycznie Kraków, czy rekomendujesz coś, gdzie to będzie łatwiej i fajniej pokazać, gdzie będzie to bardziej widoczne?
0: A zobacz, może jest taki SDR gdzieś w Rosji, w Troicku chyba był.
1: Mm-hmm.
0: Był taki SDR kiedyś dostępny. Pytanie, czy on teraz jest. On się czasem włącza, czasem nie.
1: Jest. Więc ja robię connect.
0: Nie pamiętam.
1: Klikam play.
0: Jego adresu.
1: Mam jakąś rosyjską muzyczkę. Prawda?
0: Tak, to jest Rosja, okolice Czelabińska, więc tu można próbować się załapać na stację, słuchajcie, z Kazachstanu. Spróbujmy 103 i chyba 6, albo 103 i 4, nie pamiętam teraz. Jest jeden z większych nadajników kazachskiej jedynki.
1: Tu jest 103.4. Tu jest 103.6.
0: O, i tu możesz, myślę, troszeczkę podgłosić, tu będzie bardzo jaskrawie widać w ogóle, jak działa ten filtr EQ też.
1: Mamy.
0: I spróbuj go wyłączyć, na przykład. I włączyć.

0: Można jeszcze pokazać, myślę, IMS, bo tutaj można nim tak sterować. Teraz jest włączony, teraz go wyłączę.
1: I teraz wyłączasz EQ.
0: Teraz włączę IMS.

0: było zamierzone.
1: Możesz spróbować dokładnie ten sam efekt, a on będzie inaczej brzmiał. Spróbować osiągnąć, używając funkcji, o której ty mówiłeś, czyli BW, jak bandwidth.
0: Jest nowoczesne. I mamy tutaj takie opcje. Auto.
2: 56 kHz, 16 poziom, 64 kHz, 372 kHz, 484 kHz, 557 kHz, 614 kHz, 733 kHz, 851 kHz, 284 kHz, 200 kHz, 217 kHz, 236 kHz, 287 kHz, 311 kHz, auto 1 z 16 poziom.
0: To tak wiele.
1: Na przykład do słuchania sygnałów telewizji analogowej, jeżeli gdzieś się jeszcze takie znajdą, które mają niby są cichsze od normalnych stacji FM, a mają bardzo szeroką dewiację na przykład. Tam są zupełnie inne normy jakby. Choćby po to, czasami się przydaje.
0: I okej, zmieńmy sobie to powiedzmy na...
2: 64 FM.
0: Albo nie działa, albo tak ma być.
1: Myślę, że działa. Spróbuj na jakieś 200.
2: Automedy, hardbox, send message, pole, tryb, send, same, shit. Online, setting, hardbox, automedy, pole, tryb, for...
0: Nie, ja go kliknę przypadkiem.
2: 287 kHz, 11, 16, FM,
0: i dostajemy masę szumu.
2: Automedy, hardbox, automedy.
0: Do czego też taki filtr może nam się przydać? O tym chciałem powiedzieć. Zróbmy mu auto. I spróbujmy znaleźć... coś, co będzie mi pasowało do kryteriów. Do tego, co bym chciał pokazać, ale nie wiem, czy tutaj coś takiego znajdziemy.
1: A co chcesz znaleźć?
0: Stacje, które są bardzo blisko siebie i robią sobie kuku.
1: To nie tutaj. Tu jest daleka Rosja, tu są prędzej stacje na przykład słabe, które nadają z jakimś nieproporcjonalnym poziomem pilot stereo i mogą łatwo wprowadzić w błąd ten odbiornik. Tu są stacje na przykład z szeroką, nieeuropejską modulacją, bardzo głośne. Wszystkie lokalne rosyjskie stacje w zasadzie, nielicznymi wyjątkami.
0: No to w każdym razie po prostu w takim wypadku opiszę, jak to wygląda. Jeżeli mamy na przykład stację powiedzmy na 87,7 i 87,8 i obie mają bardzo wysoki poziom sygnału i słyszalne są tak, no, tak zwane przypierdy po prostu od jednej przy drugiej.
1: Interferencje, po prostu kawałki tego właśnie, to co mówiłem poniekąd przy tamtym serwerze, to warto jest zacząć
0: filtrami.
1: Zwężyć filtr, ale czasami lepszy efekt można osiągnąć ustawiając tę statyczną szerokość filtra i dopiero później włączając filtr.
0: Dokładnie. Więc właśnie tak, no tego wam nie zaprezentuję, bo po prostu nie mamy gdzie za bardzo na obecny moment, ale
1: jest
0: po prostu...
1: mniej więcej aktywności, jest też trudna sytuacja, bo jest powódź, wiadomo, i trochę ludzi już widzę słucha, bo ja jeszcze w międzyczasie tutaj sprawdziłem kilka innych serwerów, na których z reguły by można było, problem w tym, że są dosyć mocno zajęte przez ludzi.
0: I jeszcze jedną ciekawą rzecz.
2: Mix 864, filter, przycisk, off, CMS filter, przycisk, plugin, version V1, 3 beta.
0: Mamy tutaj plugin do skanowania. Na niektórych serwerach, na coraz większej ilości serwerów tak naprawdę jest to widoczne. Klikamy sobie scan down. I w teorii nie musimy znać częstotliwości, nie musimy przeszukiwać całego pasma, tylko jeżeli chcemy skupić się na silnych sygnałach, to po prostu...
1: To po prostu używamy scan. To jest odpowiednik przytrzymania strzałki manualnego strojenia w takim zwykłym radiu. Tylko tutaj chłopaki od serwera FMDX napisali po prostu jakby własnoręcznie ten algorytm skanowania. Oni nie korzystają z funkcji wbudowanej w radio do końca.
0: Jak będziemy sobie patrzeć tutaj na częstotliwość, to on nam automatycznie wyświetla, po prostu cały czas leci, wyświetla nam się no, wizualnie dostajemy cały czas informacji, na której jest z częstotliwości.
1: Rzecz
0: tak jakbyśmy

0: Zapuścili sobie skan w radiu samochodowym.
1: Rzecz chyba, której nie powiedzieliśmy, albo nie zabrzmiała ona zbyt mocno. Strzałka, gdy jesteśmy w polu częstotliwości, strzałkami góra-dół stroimy o mały krok lub prawo-lewo o 1/10, czyli 104.1, 104.2, 104.3. Chyba, że jesteśmy na paśmie OIRT, wtedy stroimy co 30 GHz, czyli tam 69,41, 69,44, 69,47 i tak dalej, bo taka jest, taki jest jakby raster, taka jest odległość dla tej części, dla dawnego wschodniego UKF.
0: Warto też zauważyć, że właśnie opcja Scan, ten plugin, skanuje tylko w obrębie danego pasma, to znaczy jak jesteśmy na OIRT, no to skanuje nam OIRT, jak jesteśmy na górnym UKF, ja skanuje nam tylko górny UKF.
1: Przy czym z tego co pamiętam, niestety opcja Scan sugeruje się bardziej niż poziomem sygnału złapanym RDS-em. Ja nie wiem, czy nie jest przypadkiem tak, że Scan nam ominie stację, która nie ma RDS-u.
0: No to jest do zweryfikowania kiedyś.
1: Tak mi się kojarzy, jak czytałem kod tej wtyczki, że ona bazuje na danych RDS-owych, czy one są, czy nie.
0: I mamy jeszcze volume. Ja po prostu z przyzwyczajenia ściszałem to inaczej. Ale...
2: 0,9, 0,8, 0,7, 0,6.
0: Idę sobie page downem.
2: 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,11, 0,12, 0,13.
0: Tak się chodzi z strzałkami.
2: 0,15. Jeden.
0: No i dałem sobie home i dam sobie end. Znaczy, dałem end, dam home.
2: Zero. Jeden.
1: Wszystko działa tak, jak trzeba, kiedy się nie działały home i end.
0: Tak, jak widzicie, dźwięk...
2: Zero.
0: Zabieram, wtedy nie ma fejdy, ale jak włączam, no to fejda się pojawia.
2: Jeden.
0: Dźwięk po prostu powraca z takim podbiciem się.
2: Tryb automemu pole edycji Radio Tekst, KL, 0V, Radio Macha, Trojtsker US, 04 KV4 KM3, A, przycisk Hotbox, przycisk Settings.
0: I jeszcze można zajrzeć do Settings.
1: To zatrzymajmy może całe audio.
2: Przycisk Lexopus, niedostępne. Pop Music, Suent, Tryb automemu pole edycji.
0: O, nagłówkiem jest to, co się zdecydowało w...
1: tak, nagłówki z RDS-u.
0: I nagłówkiem jest też Settings.
2: Teme. Default pole edycji tylko do odczytu.
0: Tu możemy sobie wybrać po prostu layout, jak strona ma wyglądać.
1: Rzecz wizualna nas nie dotyczy praktycznie.
2: Signal units. DBF pole edycji tylko do odczytu.
0: Tu możemy
1: DBF,
0: wybrać...
1: decybele na femtowat, możemy też mieć decybele na mikrowolt, możemy mieć dBm, czyli na magnitudę, z tego co pamiętam, fali. Czyli to są dosyć zaawansowane ustawienia, ale jak komu wygodnie.
0: Tak, obstawiam, że jak kliknę tu enter... to będę
2: lista
0: miał...
2: DNF 1 z 3 poziom 1. DNF 3 poziom 1. DNF 3 z 3 poziom 1. DNF 1 z 3 tryb. Siedlą DNF pole edycji tylko do odczytu.
1: Tak, czyli decybele na femtowat, decybele na mikrowolt i decybele na magnitudę.
0: Ja tylko przypomnę, że po prostu pola tylko do odczytu aktywujemy enterem wchodząc w nie i po prostu klikamy dopiero enter.
1: W tym konkretnym FMDX-ie. Pola
0: dokładnie
1: do odczytu, tylko do odczytu są tak naprawdę nowoczesną i trochę nieprawidłowo zaimplementowaną wersją listy rozwijanej.
0: Tak.
1: Ale tak łączymy dostępność, bo da się to zrobić, z tym, że dla widzących to wygląda ładnie i chyba na razie autorzy nie mają planu, żeby jakoś bardzo to zmieniać.
0: Czyli po prostu wchodzimy w pole tylko do odczytu.
2: No,
0: oczywiście.
2: Settings, default, DNF, pole edycji.
0: Coś się...
2: tryb, formularz, DNF, pole edycji, tylko do odczytu, pusta.
0: Teraz klikamy Enter, klikamy tabulator.
2: Lista, DNF, 1, 3,
0: i mamy
2: 1.
0: Ładną listę. A wycofujemy się, jak nie chcemy nic zmieniać, po prostu
2: tryb, DNF, pole edycji, tylko do odczytu. Przycisk on users, 1, przycisk settings, setting,
0: tylko wyszedłem całkowicie.
2: DNF, signal units, DNF, pusta, add decimals manually, add tunders, to RSS.
0: Add decimals manually to nie jest podświetlone, nie ma informacji, czy to jest włączone, czy wyłączone, ale właśnie chodzi o te kropki.
1: Jest. Jeżeli chcesz to zmienić, to na pewno dało się w to kliknąć myszką, a spróbuj enterem, może
2: add
1: się
2: decimals.
1: Da.
2: Pusta, add decimals manually.
0: Dalej jest tak samo. Nie ma jakby...
1: A czy obok haczyk nie pojawił się pusty
0: jest
1: element?
0: Haczyk. Czyli jest haczyk, czyli jest
1: zaznaczone. Czyli jest włączone. To jest też kolejna rzecz, o której deweloperzy już wiedzą, że tak się z reguły nie robi dostępności. Ale mieli na to swój pomysł i na razie trochę ciężko trochę ciężko wychodzi tutaj przekonywanie, że można inaczej.
0: W sensie interfejs momentami jest dziwny, ale da się go nauczyć.
1: Tak, więc jeżeli obok jest unikodowy znaczek, którego RH Voice nie czyta, a ESPi czyta bodajże haczyk po prostu, no oznacza, że pole jest zaznaczone.
0: Tak.
1: Gdy nie ma, na przykład jest tam, nie wiem, Riders of the, czyli 3 z 8 znaków są zajęte. 5 pozostałych miejsc ma być wypełnionych non-breaking space'ami ASCII 255, niełamliwą spacją, czy jednak podkreśleniem.
2: Password. Pole edycji zabezpieczone, wymagane przyciski.
0: I tutaj mamy możliwość zalogowania się bądź jako administrator, bądź jako użytkownik, który
1: może stroić w przypadku, gdy słucha administrator.
0: Bądź też, nie, chyba nie do końca tak, bo jeżeli słucha administrator i on kliknie log, to chyba nawet użytkownik nie może stroić. Tak coś kojarzę, wiesz?
1: Tak, są jakby 3 poziomy. Wszyscy mogą stroić, użytkownicy z hasłem strojenia mogą stroić, tylko administrator może stroić.
0: Tak.
1: To jest jedno zastosowanie pola na hasło, a drugie zastosowanie pola na hasło to jest podanie hasła administratora, w którym możemy zmienić wszystkie dane dotyczące zarówno tego, jak się odbiornik TEF komunikuje z tą aplikacją, z web serwerem, jak TEF komunikuje, znaczy jak FMDX komunikuje się z nami. Tu możemy poustawiać na przykład różne rzeczy dotyczące proxy, bo od pewnego czasu postawili na bezpieczeństwo i można to w końcu zrobić tak, że mam swoją domenę, na przykład tam, nie wiem, mojadomena.pl, ukośnik SDR i ładnie to się tam wszystko proxuje przez reverse proxy po prostu i prowadzi tam, gdzie trzeba. To już są rzeczy zaawansowane. Tam się też w tych ustawieniach po administratorsku nanosi serwer na mapę, czy on w ogóle na tej mapie ma być widoczny.
0: W zasadzie jeśli opcje jest widoczny, to wtedy pojawia się na liście. Jeżeli nie jest widoczny, to jest traktowany jako serwer prywatny.
1: Jako serwer dla znajomych, prywatny. Tak. I takie kluczowe opcje ustawia się tutaj w administratorze. Interfejs admiński jest podobny do tego, czyli też są te haczyki, też są takie śmieszne listy edycyjne do odczytu rozwijane nagle na listę, ale tam paradoksalnie jest trochę pól wyboru już normalnych, powolutku wchodzą i tam są też zakładki, bardzo ładne, prawidłowo działające zakładki ariowe. Właśnie ogólne połączenie, tuner i tak dalej, to jest też całkiem dostępne.
0: Tak. Tak jak mówię, byłaby szansa to pokazać, ale myślę, że
1: ale w tej audycji zdechł serwer, więc
0: wywalił się serwer.
1: Może i dobrze. Tak. Może i dobrze, że na razie nie ma tego jak pokazać, bo to już i tak bardzo dużo informacji dzisiaj przekazaliśmy słuchaczom.
0: I myślę, że chyba powiedzieliśmy wszystko, co jest najważniejsze.
1: Tu są jeszcze są chyba ustawienia, wiesz, pod loginem i hasłem.
0: Nie. Mam tylko informację, co to jest.
2: 16 lipca 2024, 20:56. Local time. 16 lipca 2024, 20:56. P1, link 82, link 87.5.
0: A właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której faktycznie zapomnieliśmy. Można ustawić 4 predefiniowane częstotliwości, na które możemy kliknąć, nawet jak tuner jest zablokowany przed zmianą stacji. I tutaj nikt tego nie ustawił.
2: Link 87.5.
0: Na krakowskim SDR-ze na przykład jest jeszcze inna wtyczka umożliwiająca ustawienie większej ilości częstotliwości, chyba po 10 na bank.
1: Tak, czyli jak widać rozbudowa i jeszcze raz modyfikacja.
0: O wszystkich wtyczkach znajdziecie informacje na wiki projektu na GitHubie.
1: To są małe, skromne, drobne, niepozorne, a czasami naprawdę pomocne ułatwienia. Na przykład niektóre serwery SDR podają pogodę w aktualnej lokalizacji. Niektóre podają pogodę z customowej stacji, bo na przykład autor SDR-a ma za oknem swoją i się nie musi nikogo prosić o dane z internetu.
0: Niektóre podają też informacje o propagacji w danym terenie.
1: W formie niezbyt dostępnej, bo to są mapki, linie i takie tam, no bo to trochę ciężko inaczej pokazać, ale jednak. Tak, tak. I to są takie małe, z pozoru nieistotne, a ułatwiające naprawdę życie i korzystanie. I to nasze hobby było, nie było rzeczy. To są dla osób widzących, to są na przykład takie ładniejsze, bardziej analogowe mierniki sygnału. Wiecie, jak to jest. Niektórzy lubią ładną tarczę zegarka, taką analogową, a la cyferblat, inni wolą elektroniczne cyfry. To tak samo jest tutaj, można sobie tam te różne rzeczy też dostosowywać wedle uznania. I autor SDR-a szatą graficzną też może przekazać parę szczegółów.
3: Tak.
1: Czy tu coś jeszcze mamy? Chyba nie, chyba po prostu informacja.
2: Iwanka 0257 Mail.com, ping 658 MS, support developer, Joimog Open Radio Discord Community, Joimog Open Radio Discord Community.
0: I to jest wszystko.
1: Z mojego doświadczenia chłopaki tak w chwili potrzebowali na zrozumienie, że w sumie my jesteśmy niewidomi, używamy komputerów i lubimy radio naraz, ale jeżeli się rozmawia z nimi dosyć konkretnie, to i konkretnie są realizowane
0: przedsięwzięcia, dostępności.
1: Te jakby funkcje, requesty i tak dalej. To nie jest tak, że oni tacy wielcy, a my tacy mali. Nie. Jeżeli współpracujemy nad jakimś open source'em, to po prostu to tutaj działa to dosyć sprawnie. Acz to nie jest tak, że wszystko będzie zrobione od razu i fajnie też się wykazać zawsze inicjatywą na zasadzie, jeżeli umiemy coś kodować, to fajnie przynajmniej ten szkic, choćby z pomocą GPT pokazać, a co najwyżej na przykład pomogą, żeby ten kod był bardziej tam spójny, czy coś. Raczej w tę stronę.
0: No tak.
1: I to chyba tyle.
0: To chyba na tyle, bo
1: czyli
0: wszystko...
1: Czyli mamy jeszcze jakieś na platformie kontaktowej naszej.
4: Przed momentem zaglądałem i nic nowego nie było, ale jeszcze, skoro już zbliżacie się do końca audycji, to odświeżę jeszcze naszą stronę kontaktową, ale nie, stan rzeczy się nie zmienił, żadnych więcej komentarzy nie ma.
1: Okej, w razie czego coś więcej, jakaś odrobina literatury odnośnie samych TEF-ów 668, serii 668 pojawi się w komentarzu pod audycją, gdy ona już będzie opublikowana.
0: Gdybyście mieli jakieś pytania, no to również jesteśmy do waszej dyspozycji, zarówno pod audycją, jak myślę...
1: Atakujcie nas prywatnie.
0: Dokładnie, prywatnie.
1: Kto tam ma kontakt?
0: Do mnie można napisać na maila nightpurer@outlook.com, nightpurer@outlook.com.
1: Nocny mruczasz.
0: Tak, dokładnie. To jest mój taki mail, że tak powiem, oficjalny.
1: Do kontaktu z ludźmi. Mnie też pewnie gdzieś tam, czy to pod audycją, czy po prostu można atakować. Przedsięwzięcie jest fajne, uważam.
0: Przedsięwzięcie na pewno... nie jest tylko dla hobbystów DX-owania, hobbystów radia, bo również dla tych osób, które po prostu są ciekawe, co można odebrać na przykład w takiej dalekiej Rosji.
1: Tak, tak, to jest taka turystyka radiowa. Jakby bardzo nie lubimy, o, na przykład, co wam możemy troszeczkę zdradzić kuchni, bardzo nie lubimy, kiedy przychodzi ktoś, będąc administratorem serwera, na przykład wiemy, że ten ktoś jest z Polski, i włącza nam, nie wiem, Vox FM czy Eskę. Stacje, które, umówmy się, nie dość, że są łatwo dostępne, jeszcze grają to, co grają.
0: I jeszcze przykład, są w internecie.
1: Tak, no właśnie o tym mówię, że nie dość, że na skali, to jeszcze w internecie. I koniecznie słuchamy jakiegoś ogólnopolskiego na przykład programu. Wiecie, ja rozumiem zostać na nawet 10 minut na RMF-ce, tak jak ostatnio na wrocławskim odbiorniku usłyszałem RMF-kę z Warszawy. No to, żeby potwierdzić, że to jest na pewno RMF-ka, tak żeby sobie nagrać na przykład identyfikację, tak że to jest warszawska RMF-ka. No ona się tam słownie nie identyfikuje, no ale jak się zrobi na przykład screenshota, jak czy tam kawałek wideo, no to można to uwiarygodnić. Tak, to jest ekran FMDX-a, wrocławskiego zresztą, tak, warszawski RMF, szumi, ale słychać. No to rozumiemy, tak, natomiast...
0: Ustawienie tak jak... Robi to ktoś na przykład nagminnie w Krakowie na lokalne Radio Maryja, dlatego że po prostu nie podoba mu się, że ludzie czegoś słuchają, no to
1: nie polecamy, uczciwie.
0: Admini też nie polecają, admini za to mogą was zbanować.
1: A admini to też ludzie i bywają naprawdę różni. Do tego stopnia, że na przykład ja kiedyś dostałem chyba kick, nie jakiś tam ban, ale kick, twierdzą, że przecież to ludzie nasłuchują szybko. A co ja tu robię 10 minut?
0: Albo jak żeśmy, pamiętasz, skanowali bodajże też jakiegoś SDR-a z Rosji, czy z Białorusi, czy skądś i się zasadzaliśmy na polskie stacje i nam administrator później sam się włączył do zabawy i
1: sam
0: przeglądał.
1: Nam włączał polskie stacje. Tak, ludzie mogą naprawdę albo współpracować, albo odpłacać pięknym za nadobne. Pytanie, z czym my tam przyjdziemy? To tak dokładnie. Jak wiecie, w restauracji, w barze, no można się bawić fajnie, a można robić zadymę. No
0: I listę tak SDR-ów warto również monitorować, bo cały czas pojawiają się nowe, cały czas jakieś znikają, są podmianki, różności, więc tak naprawdę każdego dnia możemy trafić na coś zaskakującego.
1: Nie każdy ma wielką aparaturę serwerowo-komputerową, więc są na przykład ludzie, którzy włączają SDR lub sam im się włącza tylko wtedy, gdy oni sami mają włączony komputer, na przykład wieczorami.
0: Bądź gdy widzą, że jest jakaś faktyczna aktywność w tym rejonie i warto by pokazać...
1: Coś trzeba włączyć, bo samemu trzeba ponasłuchiwać, także no ilu ludzi, tyle. Tu macie po prostu lusterko odbijające różne typy ludzi przy okazji.
0: Tak. No to co, to chyba wszystko by było na dziś.
1: To chyba wszystko na dziś. Do usłyszenia, mówią wam Marcel Kardasz, który był moim gościem.
0: I Patryk Waliszewski, który był współprowadzącym prowadzącym.
1: I Michał Dziwisz, który tę audycję zrealizował. Do usłyszenia. Dokładnie. Trzymajcie się. Do następnych spotkań.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Maciej Walczak. A skoro Maciej Walczak, o czym może być mówione? Ano o Apple'u tradycyjnie, jak to on, prawda? A skoro o Apple'u, będzie dziś o systemie iOS, a konkretniej rzecz ujmując, o edycji tekstu w systemie iOS, o wprowadzaniu tekstu, o szeroko pojętej pracy z tekstem. Także bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Zanim zaczniemy na dobrą sprawę, to ja może przedstawię taki wstępny plan działania, to co mi się w głowie zrodziło, to co chcę wam dziś zaprezentować. Mianowicie na samym początku usystematyzujemy sobie, jakie mamy właściwie metody wprowadzania tekstu dostępne w Polsce. Wybaczcie, ale nie będę się skupiał nad tymi, których w naszym kraju nie ma, bo też chyba nie ma to sensu. Następnie będziemy sobie tekst wprowadzać poszczególnymi metodami tekstu, aby przejść już do szeroko pojętej edycji, do poprawy błędów, do formatowania tego tekstu, do wyszukiwania różnych błędów. Też zajmiemy się wprowadzaniem niestandardowych znaków, symboli, też popracujemy sobie troszeczkę z emoji, z ich wyszukiwaniem, zastępowaniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc dobrze, na samym początku zaczniemy sobie od omówienia metod wprowadzania tekstu. Tak więc, jeśli bierzemy telefon do ręki, jeśli mamy pisać, jeśli już uaktywnimy pole edycji, no to co jest na pierwszym planie? Ano klawiatura ekranowa. Nic innego jak klawiatura ekranowa, z którą każdy z nas ma do czynienia. I należy wyjść od tego, że dla nas, dla użytkowników VoiceOvera, mamy, jeśli chodzi o klawiaturę ekranową, 3 tak naprawdę tryby wprowadzania tego tekstu przy pomocy właśnie klawiatury ekranowej. Pierwsze, co dostajemy na starcie, jako domyślny styl wpisywania, mamy standardowe wpisywanie, wpisywanie standardowe, jakoś tak to się nazywa. Kolejną z opcji jest wpisywanie bezwzrokowe oraz wpisywanie bezpośrednie bezwzrokowe. Czym się charakteryzuje każdy z tych stylów? Ja myślę, że spora większość może to wiedzieć, niemniej jednak ja to i tak wytłumaczę, dlatego że no zawsze jak działam, to staram się mówić do każdego, do użytkownika i zaawansowanego, ale przede wszystkim dla początkującego. Tak więc tak, mamy wpisywanie standardowe, czyli To jest zaraz po tym, jak wyciągamy takiego iPhone'a z pudełka, jak go konfigurujemy, jak mamy wpisać swoje Apple ID, hasło i tak dalej. Czyli sposób wprowadzania mamy taki, że mamy literki na klawiaturze, symbole. No i gdy sobie po nich nawigujemy, eksplorujemy, przemieszczamy się po nich, nic nam się nie wpisuje. Dopiero gdy na danej literze pukniemy podwójnie, wprowadza nam się dany znak. To ma oczywiście swoje plusy, zwłaszcza dla użytkowników początkujących, którzy nie wiedzą dokładnie, jak ten tekst wprowadzać, którzy jakby nie patrzeć, ekran iPhone'a jest mniejszy niż klawiatura standardowa komputera, mimo że to jest układ kuwerty, to jednak odzwierciedlenie tej klawiatury jest jednak mniejsze. No i na początku może niełatwo jest się odnaleźć. Dlatego dla użytkowników początkujących będzie akurat ten styl, myślę, odpowiedni, prawda? Znajdujemy sobie na spokojnie daną literę i jak wiemy, że ją chcemy wpisać, pukamy w nią dwa razy, litera nam się wprowadza i wszystko jest w porządku. Ale jeśli już jesteśmy użytkownikami z tą klawiaturą zaprzyjaźnieni, warto by, myślę, przejść o poziom wyżej, czyli do wpisywania bezwzrokowego. No ale jak to bezwzrokowego, skoro? No właśnie, ten styl polega na tym, że eksplorujemy ekran, szukamy danych liter, wodzimy palcem po ekranie, bo też na tym polega eksploracja, prawda? To mniej więcej o czym mówiłem w poprzedniej audycji, tylko tam to, myślę, dostatecznie nie wybrzmiało, że tak naprawdę dotykamy poszczególnych elementów na ekranie, poznajemy sobie ten ekran, rozkład poszczególnych ikon i tak dalej, ale myślę, nie wybrzmiało to w tamtej audycji o gestach voice-over dostatecznie, że to jest tak naprawdę takie wodzenie po ekranie, zwiedzanie tego ekranu bez odrywania palca. No i na tym właśnie polega wpisywanie bezwzrokowe, czyli wodzimy sobie palcem po ekranie, eksplorujemy sobie palcem po ekranie i nasłuchujemy liter. I dopiero jak mamy tą konkretną literę, odrywamy palec i po oderwaniu tego palca dana litera nam się wpisuje. Ten tryb bezwzrokowego wpisywania jest, myślę, takim najbardziej optymalnym trybem, jeśli chodzi o współpracę z klawiaturą ekranową i o wprowadzanie tekstu za pomocą tej metody. Mamy jeszcze trzeci tryb, mianowicie wpisywanie bezwzrokowe bezpośrednie. Polega to na tym, że my odnajdujemy daną literę na ekranie i po oderwaniu palca nic się nie dzieje, ale musimy uważać. To jest taka dziwna kombinacja i szczerze mówiąc nie do końca wiem, dla kogo ten tryb mógłby być przeznaczony. Być może dla osób słabowidzących lub resztkowców, którzy niby jeszcze jakąś tam resztką wzroku się posługują, natomiast gdzieś tam potrzebują upewnienia w postaci udźwiękowienia, żeby im ten voiceover te litery oznajmiał, symbole. Być może dla nich, bo ten tryb polega na tym, że jeśli my znajdziemy daną literę na ekranie, musimy w nią po prostu utrafić. Bo jeśli palec nam się obsknie literę obok, to niestety ta litera od razu za jednym dotknięciem zostanie wprowadzona. Czyli nie po oderwaniu palca, ale jak już w daną literę pukniemy, to ona się nam ładnie albo i nieładnie wprowadzi bez żadnego potwierdzenia. To znaczy nie, no potwierdzi się, bo będzie voiceover to ładnie oznajmiał, która się wprowadza, natomiast więcej z tym, myślę, kłopotu niż pożytku. Zresztą ja to może pokażę. Ten tryb mam teraz ustawiony akurat bezpośredni, bezwzrokowy, bo przyznam szczerze, musiałem się szybciutko wspomóc małą ściągawką w postaci szybkiego przetestowania tego trybu. No z racji, że go po prostu nie używam, bo ja go kiedyś włączyłem dosłownie na chwilkę, nie do końca wiedząc, jak się z niego korzysta, potem ja się tego nauczyłem. A potem się okazało, że na przykład w aplikacji kalkulator są z nim duże, ogromne problemy, chyba że już ich nie ma, ale były swego czasu. Wróciłem z powrotem do tego trybu bezwzrokowego, który to właśnie polega na tym, o czym mówiłem, czyli namierzamy daną literę eksploracją, odrywamy palec, znak jest wprowadzany. Ale pokażę może ten tryb bezpośredni, bezwzrokowy, to znaczy wpisywanie bezpośrednie, bezwzrokowe. Spróbuję sobie wpisać słowo Tyflo Podcast. A co? Kto mi zabroni?
7: Wielkie R. Wielkie T.
6: Jestem na słowie, na literce T. Oderwałem palec i teraz dokładnie muszę w tym samym miejscu dotknąć. Raz.
7: Wielkie T.
6: O, akurat
7: y.
6: Tu się udało.
7: Y. F. F. I. K. L. L. O. O. O-P-P-O-O-F-D.
6: Widzicie, specjalnie to zrobiłem. Powiedziało mi F, oderwałem, przesunąłem na D, dotknąłem raz i się literka wprowadziła.
7: C-C-A-A-S-S-T-T. Spacja. Tyflopodcast.
6: Tak, jest słowo tyflopodcast. Już od razu się tutaj burzy, że nieprawidłowa pisownia. Ja to sobie teraz spróbuję usunąć, tylko nie wiem, czy w tym trybie bezwzrokowym się nam...
7: Spacja. T-S-A-C-D-O-E-L-M-M-M.
6: O, widzicie, już mi się literki złe wpro... Zboczyłem palcem, niestety.
7: M-M-M-M.
6: Zbłądziłem, moi drodzy.
7: P-O-L-F-Y. Wielkie T.
6: O, dobrze. Tak. Pozwólcie, że ja sobie to jednak zmienię. Wrócę do trybu mojego ulubionego, czyli trybu bezwzrokowego. Tak, ja już sobie to zrobiłem, ale w trakcie zmiany tych ustawień pomyślałem sobie, że ja wam pokażę, gdzie to się robi, tak w zasadzie. Odblokuję sobie telefon, bo go w międzyczasie zablokowałem. Więc tak, wchodzimy sobie do ustawień, dostępność...
7: Dostępność, przycisk, funkcji okay. Dostępności wymagają
6: wzrok, voiceover, bo to się wszystko tyczy voiceovera, więc szukamy tego w sekcji voiceover.
7: Voiceover, rozpoznawanie voiceover, szczegółowość, dźwięk, polecenia, czynności, pokrętło, przycisk.
6: Pokrętło to jest coś, do czego przejdziemy później, bo tutaj też ustawienia pokrętła będę chciał pokazać jak najbardziej, to znaczy jak sobie to wszystko dostosować. I to jest mniej więcej to też, co mi wyleciało podczas prezentowania planu działania na dzisiejszą audycję.
7: Czynności na pokrętle, wpisywanie, przycisk.
6: Tak, wpisywanie. Tutaj sobie wchodzimy właśnie we wpisywanie.
7: Styl wpisywania, bezwzrokowe,
6: przycisk. To nas jak najbardziej interesuje. Tutaj mamy jeszcze inne rzeczy.
7: Wpis, voiceover, przycisk, styl odpowiedzi fonet, znaki fonetyka, przycisk.
6: Tak, czyli te Tadeusz, R, Roman, będzie nam to wszystko mówił, jeśli będziemy korzystać z klawiatury ekranowej, bądź jeśli będziemy nawigować po tekście, o czym będzie zaraz, jeśli przejdziemy już do pracy z tekstem. To też o tym będę wszystkim mówił.
7: Mów wpisywane, przycisk.
6: Tak, to jest fajna rzecz, to jest echo pisania znane z czytników ekranu, od choćby na Windowsie, na Macu też to jest zresztą. Też tam mamy do wyboru znaki, słowa, znaki i słowa.
7: Klawiatury programowe, nagłówek.
6: Właśnie, mamy tutaj też podzielone na klawiatury programowe, czyli między innymi tę ekranową, ale też wejście ekranu Braille'a, ale też klawiatury sprzętowe i tak dalej. No właśnie, to jest kolejny temat, kolejna metoda wprowadzania, którą mamy dostępną w systemie iOS. O tym też będę mówił później.
7: Mów wpisywane, nagłówek, nic. Znaki, wyrazy, zaznaczone, znaki i słowa.
6: Ja mam akurat znaki i słowa, bo lubię jak on mi potwierdza daną literę, którą wprowadzam i potem jak dam spację, a niechaj mi czyta to, co wpisałem w całości słowo. W razie gdybym się pomylił, w razie gdybym wpisał jakąś herezję.
7: Klawiatury sprzętowe, nagłówek.
6: Klawiatury sprzętowe, czyli innymi słowy klawiatury zewnętrzne. Tutaj mamy też dla nich osobne ustawienia.
7: Nic, znaki, wyrazy. Zaznaczone. Znaki i słowa.
6: No, też mam tak samo. Wejście ekranu Braille'a. Tutaj chyba też mam tak samo.
7: Nic. Znaki. Wyrazy. Zaznaczone. Znaki i słowa.
6: Bo wiecie, w wejściu ekranu Braille'a, no tam też lubi się robić różne byczki. Tak zwane nieraz jakaś kareta mi się wstawi, nieraz jakiś cudzysłów, nieraz jakiś akcent ciężki, nie akcent chyba, jakoś tak się, no, w każdym bądź razie mogą się różne znaki, niezbyt te, których byśmy chcieli się akurat wstawić, tak więc wolę też mieć po każdym znaku, zwłaszcza w wejściu ekranu Braille'a właśnie chcę mieć to potwierdzenie po każdym znaku, żeby potem nie musieć poprawiać pół słowa albo całego, prawda?
7: Zaznaczone.
6: No i tak naprawdę to jest w tej opcji tyle. Mów wpisywane chyba to było.
7: Mów wpisywane. Przycisk.
6: Oczywiście.
7: Klawisze modyfikujące. Ctrl znak plus option. Przycisk.
6: Klawisze modyfikujące, a cóż to jest? No, to już też stricte do klawiatury zewnętrznej tak naprawdę możemy sobie tutaj ustawić. Pamiętacie, jak w poprzedniej audycji mówiłem podczas przypisywania poleceń voiceover w sekcji skróty? Tam były skróty, rozchodziło się tam właśnie o klawisz modyfikujący, czy ma być to caps lock, czy control option jako klawisze voiceover.
7: Zaznaczone. Control znak plus option.
6: Ja tu mam ustawione control option.
7: Klawisze modyfikujące. Caps lock.
6: Caps Lock.
7: Wybierz klawisze modyfikujące, których naciśnięcie na klawiaturze sprzętowej jest wymagane do aktywowania poleceń klawiszy VoiceOver.
6: O właśnie.
7: Wybierz klawisze.
6: Na Macu jeszcze mamy to i to, kombinacje, czyli i Caps Lock i Control Option. Na iPhone'ie niestety tak dobrze nie ma. Możemy się posiłkować jedną z tych dwóch metod.
7: Klawisze modyfikuje czas interakcji z klawiaturą. Jedna sekunda. Przycisk.
6: To już bardziej opcje chyba dla, podejrzewam, ludzi, którzy mogą mieć problemy motoryczne wszelakie.
7: Czas interakcji z klawiaturą. Sek. Jeden przycisk. Zmniejszenie. Przycisk.
6: Bo tak naprawdę przycisk. Tutaj...
7: Czas, który musi upłynąć, aby funkcja VoiceOver mogła aktywować rysowanie ścieżek lub używać klawiszy zamiennych na klawiaturze programowej.
6: Klawisze zamienne.
7: Czas.
6: To jest też to, do czego sobie przejdziemy później.
7: Przycisk.
6: A jeśli to można zmniejszyć, bo tego kiedyś nie można było zmniejszyć.
7: 0,60. Zmniejszenie. Przycisk. 0,20. Sek. 0,20.
6: O.
7: Pole tekstowe.
6: Fajnie, że to wreszcie wprowadzili, to znaczy możliwość zmniejszenia, bo kiedyś ta sekunda 5 chyba to była, wydaje mi się, minimalna wartość, ale
7: zmniejszenie.
6: Mogę się
7: przycisk.
6: Mylić.
7: 0,00. Sek. 0,00.
6: O kurczę, no takich hecy.
7: Zmniejszenie. Przycisk.
6: Można jeszcze zmniejszać?
7: 0,00. Sek. No. 0,00. Pole tekstowe.
6: Oj, to chyba jest interesujący błąd. No bo generalnie to tego nie można kiedyś było rzeczywiście zmniejszyć, teraz można.
7: Zwiększenie.
6: No cieszę się, bo to jest jednak ważne.
7: 0,20. 0,40. 0,60.
6: Bardzo na to narzekałem, ale zobaczcie, też tu mamy pole tekstowe.
7: Sek. 0,60. Pole tekstowe.
6: Więc po 0,60 sekundy będzie nam VoiceOver pokazywał tak zwany panel znaków zamiennych, czyli wprowadzanie znaków diakrytycznych z klawiatury ekranowej.
7: Wpisywanie. Przycisk w ruch.
6: To jak to właśnie się robi, będę mówił, jak już będziemy tekst wprowadzać.
7: Zwiększenie.
6: No i dobra. I tutaj w tej sekcji mamy tak naprawdę tyle. Więc teraz ja się stąd grzecznie wyeksmituję.
7: Wpisywanie. Przycisk. VoiceOver. Centrum sterowania.
6: Dobrze, już jesteśmy poza ustawieniami. I teraz tak, po tym powiedzmy przedługim wstępie. A, właśnie, jeszcze może pokażę, gdzie sobie znaleźć, gdybyśmy chcieli sobie dodatkowe układy klawiatury dodać, bądź też te popularne emotki. Też można oczywiście to zrobić. I ja to będę chciał tutaj pokazać.
7: Ustawienia.
6: Więc na powrót sobie wchodzimy do ustawień. Tym razem do ogólnych.
7: Ekran jasno. Ekran
6: gdzie mamy ogólne? Tu.
7: Przycisk. To urządzenie. Obraz w ogran. Centplay. iPhone mnie. Data. Klawiatura. Czcionki. Klawiatura. Przycisk.
6: Klawiatura.
7: Klawiatury. 3. Przycisk.
6: Klawiatury 3. No fajnie.
7: Zastępowanie tekstu. Przycisk.
6: Zastępowanie tekstu to jest kolejna rzecz generalnie, która nam się może bardzo przydać, zwłaszcza jeśli piszemy na klawiaturze ekranowej, chociaż w przypadku wejścia ekranu Braille'a też to się ponoć wyśmienicie sprawdza. Ja jakoś nie lubię skrótów, skrótowców. Jak mam pisać, jakoś nie lubię, nie ufam do końca temu zastępowaniu tekstu. Natomiast ono jest, można sobie bez problemu z niego skorzystać. A jak to zrobić? Zaraz sobie też do tego, myślę, przejdziemy.
7: Klawiatura jednoręczna, wyłączone.
6: To znaczy, mogę to zaraz też pokazać. O, klawiatura jednoręczna, sprawdza się fajnie. Wręcz, rzekłbym, wyśmienicie. W przypadku większych telefonów, żeby ta klawiatura po prostu była zmniejszona, żeby zajmowała mniej ekranu, można sobie wtedy włączyć klawiaturę jednoręczną.
7: Zaznaczone, wyłączone, lewa, prawa. Aby szybko użyć tych ustawień, naciśnij i przytrzymaj klawisz i mobi lub globu na klawiaturze.
6: Tak, generalnie możemy sobie ustawić. Jeśli jest wyłączona, no to będziemy mieli klawiaturę taką pełnowymiarową. Jeśli włączymy sobie prawą rękę lub lewą, no to wtedy w zależności od tego, w której ręce jak nam wygodniej, to wtedy albo ta klawiatura będzie na lewej stronie ekranu, albo na prawej. I tak sobie to możemy tutaj modyfikować.
7: Klawiatura, wszystkie klawiatury, nagłówek.
6: Wszystkie klawiatury.
7: Zaczynaj wielką literą, włączone.
6: No tak, zdanie, to znaczy jeśli wystąpi kropka, ma być wielka litera.
7: Automatyczna korekta, wyłączone.
6: Automatyczna korekta, no tak, automatycznie nam tutaj zamienia znaki. Chociaż z tego co pamiętam, raczej z automatu to się nie działo, chociaż założenie było, żeby się jednak działo. Nie do końca wiem, o co chodzi. Mi to w każdym razie, z tego co pamiętam, nie działa. Ja też teraz nie do końca pamiętam, z racji, że ja używam innych metod wprowadzania, nie klawiatury ekranowej. Chociaż czasem się to może przydać, zwłaszcza jeśli chcemy profesjonalnie edytować tekst, redagować tekst, potrzebujemy symboli specjalnych, stricte niedostępnych też z poziomu wejścia ekranu Braille'a, a dyktować na przykład nie chcemy, bo no co by nie mówić, to też prywatność i tak dalej. Ja osobiście nie lubię dyktować, chyba że już jestem naprawdę gdzieś tam zmęczony, w domu jestem sobie w pokoju. Wtedy sobie podyktuję, nie ma problemu, wstawi się, szybko rozpozna, więc też można. Czyli kolejna metoda wprowadzania tekstu.
7: Włącz caps lock. Włączone.
6: Włącz caps lock. Prawdopodobnie to włącz caps lock, jeśli sobie shift wciśniemy tam powiedzmy z dwa razy i wtedy nam ten caps lock włączy. Inteligentna interpunkcja. Szczerze mówiąc, czy mi to działa? Nie no, działa. Co znaczy, bardziej mi to na Macu działa niż na iPhone'ie, bo to chyba ma polegać na tym, że na przykład jeśli wpiszę sobie apostrof, mam i zamienić na cudzysłów ten pojedynczy, do chyba bodaj do cytowania i tak dalej. No nie wiem, ja to mam włączone, jakoś nie widzę jakiejś tam wielkiej różnicy, żeby mi to jakkolwiek działało. Nawet jak wpisuję wielokropek, w sensie kropka, kropka, kropka, też z tego co pamiętam mi nie wstawia wielokropka po zrobieniu spacji. Nie wiem, szczerze mówiąc, podgląd znaków, chyba opcja wizualna bardziej. Ten podgląd znaków, chyba opcja wizualna, szczerze mówiąc, taka stricte, żeby osoba widząca tam mogła sobie podglądać, nie wiem dokładnie co.
7: Skrót kropka.
6: Skrót kropka. Chodzi o to, że jeśli nam się dwa razy wstawi spacja gdzieś, to wtedy nam wstawi kropkę. Pewnie zaraz to nam voiceover powie.
7: Dwukrotne stuknięcie w spację powoduje wstawienie kropki i spacji.
6: O właśnie, czyli kropki i spacji nawet.
7: Dyktowanie. Nagłówek.
6: Dyktowanie. Tak, dyktowanie jest kolejną metodą wprowadzania tekstu. Obok już wymienionej klawiatury ekranowej, obok wejścia ekranu Braille'a, a tak naprawdę powinienem o wejściu ekranu Braille'a wspomnieć najpóźniej, bo ludzie z moich obserwacji wynika, że bardzo opornie się go uczą, bardzo się go obawiają, a tak naprawdę nie ma czego. Ja przyznam szczerze, byłem do tej metody wprowadzania bardzo entuzjastycznie nastawiony. No jak to mówią, liczy się też nastawienie, prawda, więc... Ja się metodą prób i błędów nauczyłem chyba tego w pół godziny. Zupełnie na luzie, wiecie, bez żadnego tam, że ja się muszę tego nauczyć. A z drugiej strony miałem ogromną motywację, żeby się jednak tego nauczyć, gdy z opisów słyszałem, jak to po prostu fajnie działa. Ale ludzie się generalnie jakoś boją, a jeśli już, to jakoś zniechęcają się. A są i tacy, którzy próbują 2-3 razy, za trzecim razem wyjdzie i potem bardzo sobie chwalą tę metodę wprowadzania. Więc jak najbardziej wejście ekranu Braille'a polecam. Mamy właśnie dyktowanie, którego ludzie używają najczęściej, zwłaszcza tutaj w naszym środowisku niewidomych. Ta metoda jest używana nagminnie. I szczerze mówiąc, raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, to też skłoniło mnie do nagrania tego podcastu, bo no muszę przyznać tak szczerze, że jak ja widzę niektórych teksty, jak one są zrobione niepoprawnie, że tak powiem, napisane, niepoprawiane. Cóż, w każdym bądź razie ja ufam bardzo, wierzę w to, że dzięki temu podcastowi, że tak powiem, teksty staną się dużo ładniejsze. Tak bym to może ujął.
7: Dyktowanie.
6: Mamy tutaj teraz, tak jak mówiłem, to dyktowanie.
7: Włącz dyktowanie. Włączone.
6: No właśnie, przede wszystkim tutaj należy się udać, jeśli przy pierwszym odruchu my to dyktowanie wyłączymy. To należy się właśnie udać do tych ustawień, czyli ustawienia ogólne klawiatury i szukamy sobie nagłówka dyktowanie.
7: Języki dyktowania, przycisk.
6: A i owszem, możemy sobie i tutaj dodawać języki dyktowania, jakie chcemy mieć włączone.
7: Dyktowanie i prywatność.
6: Owszem, to jest łącze. My sobie możemy tutaj sprawdzić, co Apple pisze o dyktowaniu, jak to wpływa na prywatność i tak dalej, bla, bla, bla.
7: Emoji. Nagłówek.
6: Emoji. Emoji to jest to, czym dzisiaj, powiedzmy, żyje cały świat, czym komunikuje się internet. To znaczy, oprócz gifów, naklejek, różnych stricte obrazków, emoji również króluje.
7: Naklejki emoji. Wyłączone.
6: I to jest ta zmora. Ja to po prostu wyłączyłem. To sobie weszło chyba ze 3 lata temu. Te naklejki Memoji. Kiedyś to VoiceOver tak to czytał dziwnie. Nawigacja potem z punktu widzenia dostępności też była dziwna. Teraz się da, ale mnie one irytują. Ja to po prostu wyłączyłem, te naklejki Memoji.
7: Wysyłanie naklejek Animoji oraz Memoji z klawiatury Emoji. Niemiecki. Nagłówek.
6: Niemiecki, tak, no z racji, że ja tutaj mam dodatkowe języki wpisane, a niemiecki jest tym preferowanym jako drugi po polskim, to mi się pojawił nagłówek. Wy prawdopodobnie już tu będziecie mieli koniec.
7: Predykcja, włączone.
6: Predykcja, tak, kolejna z metod wprowadzenia, której ja tutaj miałem nie omawiać. Tak naprawdę, no polega to na tym, że my sobie wpisujemy daną literkę, szukamy nad klawiaturą, oczywiście ekranową, i on nam tu proponuje, jakie chcemy słowa, na przykład jak wpiszemy sobie literkę i, to nad klawiaturą będziemy mieli albo ich, albo ist, albo jeszcze tam co innego. Jeśli sobie wpiszemy d, to tam będzie du, dich, dia i tak dalej, niemieckie typowe gdzieś tamtego, i po puknięciu dwukrotnego w dane słowo to całe słowo nam się wstawia, więc teoretycznie fajnie to przyspiesza pracę. Cóż z tego, jak nie u nas.
7: Rysuj ścieżkę, aby pisać. Włączone.
6: Tak, kolejna z metod wprowadzania na klawiaturze ekranowej. Polega ona na tym, że my sobie mniej więcej rysujemy na klawiaturze dodanych liter, jakie byśmy chcieli wpisać słowo, i on nam to próbuje inteligentnie na podstawie naszych ruchów przewidzieć i to słowo wpisać. No, tak jak mówię, u nas nie działa, możemy się obejść smakiem, słusznie, niesłusznie, nie wiem, niestety u nas to nie działa.
7: Usuwaj cały narys, wyrazy, włączone.
6: Tak, to szczerze mówiąc nie wiem, jak działa, jaki by miał być gest i tak dalej.
7: Usuwaj cały narys, wyrazy, włączone.
6: I tutaj tak naprawdę mamy tyle. Ja jeszcze pozwolę sobie przejść do tego dyktowania.
7: Naklejki memoji, dyktowanie, do... języki dyktowania, włącz dyktowanie, włączone.
6: Języki dyktowania, no to jest fajna sprawa.
7: Dyktowanie, języki dyktowania, przycisk, zaznaczone, polski, zaznaczone, niemiecki, funkcja dyktowania przetwarza wiele poleceń.
6: Tak, to jest w ogóle to, za co ja lubię iOS-a, za co ja lubię macOS-a tak naprawdę. macOS zresztą, tak jak mówię, też to ma, że możemy sobie dodawać języki, albo inaczej, jeśli my sobie dodajemy język do preferowanych, jako preferowany, drugi, trzeci i tak dalej, od razu z marszu nam się dodają układy klawiatury, dodają nam się języki dyktowania, ale jeśli my w którejś metodzie sobie takowej opcji nie życzymy, możemy to od razu też sobie usunąć. No i tutaj właśnie mamy zaznaczony polski i zaznaczony niemiecki, z racji, że ja mam tutaj wybrane te dwa języki i w ustawieniach ogólnych język i region, i tam w preferowanych mam dodany niemiecki, więc od razu mi się w pakiecie dodało i dyktowanie, i układ klawiatury.
7: Zaznaczony niemiecki, Niemcy.
6: I ja to mogę sobie elegancko odznaczyć, gdybym ja mimo wszystko nie chciał, żeby mi się w dyktowanie... Bo czasem jest tak, że jak wpisujemy coś w danym języku, jeśli zmieniamy sobie klawiaturę podczas edycji tekstu, a nam się zmieni nie na to, co trzeba, no tam się po... Choćby nawet się podyktuje nieraz parę zdań, ja dyktuję po polsku, a on mi próbuje rozpoznawać po niemiecku i wychodzą różne herezje niekiedy.
7: Zaznaczone. Polski.
6: Polski, niemiecki. Oba mam zaznaczone.
7: Klawiatury.
6: Więc tutaj się to robi w językach dyktowania.
7: Języki dyktowania.
6: Ale rzecz jeszcze daleko ważniejsza.
7: Dwukrotne stuknięcie w spad.
6: Jest.
7: Klawiatury. Trzy. Przycisk.
6: Klawiatury. Trzy. Przycisk. Tutaj, gdy wejdziemy sobie w to.
7: Polski. Przycisk.
6: Polski.
7: Dostępne czynności.
6: O, dostępne czynności. No tak, czyli z poprzedniej audycji wiemy, że jak są dostępne czynności, to palec góra-dół nam w te czynności wchodzi.
7: Usuń. Aktywuj domyśl usuń.
6: Od razu mamy czynność usuń. Jakbyśmy puknęli, usunęlibyśmy polski. No, może tego nie będę robił, bo nie chcę pozbawiać się polskiego.
7: Edycja. Przycisk.
6: Edycja. Tutaj też możemy sobie grupowo usuwać, zaznaczać. To poszedłem w lewo.
7: Emoji. Dostępne czynności.
6: Emoji. Gdybym ja to wywalił, no to nie mógłbym wpisywać tych różnych śmiesznych buziek, prawda, jedzeń, roślin, różnych dziwnych aktywności.
7: Niemiecki, Niemcy, przycisk.
6: Niemiecki, Niemcy, przycisk.
7: Dostępne czynności, dodaj klawiaturę, przycisk.
6: Ale pod przyciskiem dodaj klawiaturę możemy sobie dodać, w razie gdybyśmy nie chcieli całego języka preferowanego, a jednak klawiaturę daną byśmy chcieli mieć, dany układ klawiatury. Możemy sobie to śmiało dodać i będziemy mieli.
7: Dodaj klawiaturę, anuluj. Dodaj, szukaj.
6: Polecisz. Możemy wpisać i sobie wyszukać.
7: Sugerowane klawiatury. Nagłówek polski. Niemiecki. Niemcy.
6: No czemu sugerowane? No dlatego, że mam języki preferowane ichże. Gdybym ja usunął polski, to tutaj bym miał z tego miejsca sugerowaną klawiaturę polską.
7: Angielski. WLK. Bryt.
6: Angielski. WLK. Bryt.
7: Chorwacki.
6: Chorwacki?
7: Serbski.
6: Wiecie co? Nie wiem, czemu akurat to jest sugerowane, ale okej. Okay.
7: Serbski, łacińskie, inne klawiatury i fonera, nagłówek.
6: Dobre, no tego to jeszcze nie miałem.
7: Ainu, katakana, albański, amharski, angielski, Australia.
6: No tego mamy dużo. A na przykład jaką by sobie tutaj dodać?
7: Szukaj, pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania,
6: A ukraiński?
7: Ukraiński.
6: A co? Wolno mi.
7: Klawiatury i fonera. Ukraiński.
6: Od razu znalazło.
7: Dodaj klawiaturę. Przycisk. Dodaj klawiaturę. Ukraiński.
6: I ten ukraiński nam się tutaj.
7: Niemiecki. Niemcy. Przycisk.
6: Dodał.
7: Ukraiński. Dostępne czyn.
6: Ciekawe, bo pewnie jest jeden tylko układ, prawda? I dlatego to nie ma tego jako przycisk, bo jeśli sobie na przykład wejdziemy w Polski, możemy wybrać, czy to ma być kuwerty, czy kwerc.
7: I mobrzy.
6: Zaraz to wam pokażę.
7: Azerty
6: jeszcze. Więc jakby mamy tu wybór dla każdego układu klawiatury. Aha, a ten przycisk edycja, on polega na tym, że my możemy sobie przestawiać te klawiatury, którą my chcemy mieć pierwszą, którą chcemy mieć drugą i tak dalej. O tym, jak się przełączać, powiem, jak będziemy już sobie stricte w edycji tekstu wprowadzać tekst, jak będziemy sobie to omawiać, to wtedy o tym powiem. A teraz zobaczymy, czy nam się dodał ukraiński do języków dyktowania, dobra? To jest gdzieś na języki dyktowania.
7: Zaznaczone. Polski. Zaznaczone. Niemiecki. Zaznaczone. Ukraiński.
6: No i jest, widzicie? Dodał się język.
7: Funkcja dyktowania.
6: Żeby nie było, no niemiecki dodam jako preferowany, tak jak mówię.
7: Języki dwukrotnie. Sprawdzaj pisownie. Włączone. Zastępowanie klawiatury. Nagłówek. Klawiatury. Cztery.
6: Klawiatury cztery. Już nam widzicie, mamy ukraiński też, no to mamy cztery klawiatury.
7: Ukraiński. Usuń.
6: Usuwam, nie chcę.
7: Usuń. Polski.
6: Emoji. Kurczę, gdzieś to było, teraz nie wiem gdzie, w sensie, no ja ją mam dodaną, ale gdyby człowiek chciał dodawać, ale w każdym razie, no można dodawać i wtedy buźki mamy, być może w sugerowanych nawet, wiecie, bo to, no co, cały świat używa emoji, to wstyd i hańba, żeby w sugerowanych nie było, no, tak przypuszczam, chociaż tutaj nie było, nie wiem o co chodzi.
7: Emoji.
6: Ja emoji mam, także jest.
7: Nie, dodaj klawiaturę, przycisk.
6: I tak jak mówiłem, mamy tych metod wprowadzania troszkę. Nawet mi się przypadkiem wspomniało o tych, o których miałem nie wspominać, nie działających w Polsce. Wszystko przez ten niemiecki, widzicie. No niemiecki akurat to wspiera, więc no, musiałem o tym wspomnieć. No. W każdym bądź razie mamy klawiaturę ekranową, mamy dyktowanie, o, wreszcie prawidłowa kolejność, mamy wejście ekranu Braille'a i mamy także pismo ręczne. Pismo ręczne, ja niestety nie mam predyspozycji ani chęci, ani samozaparcia, żeby to testować, bo no, z pismem ręcznym u mnie dość kiepsko, prawda? Więc w każdym bądź razie jest, zwłaszcza dla osób, które być może straciły wzrok albo miały samozaparcie jako osoby zupełnie niewidome, żeby się tych liter uczyć, żeby sobie wykorzystywać to pismo ręczne, które daje VoiceOver, jako jedną z metod wprowadzania można sobie włączyć, no i można korzystać, kto komu zabroni. Jeszcze o czymś zapomniałem? A no właśnie, klawiatury zewnętrzne też możemy sobie po Bluetooth podpiąć klawiaturę do iPhone'a, no i sobie pisać, kto zabroni. Dobra, skoro mamy już omówione metody wprowadzania w sumie w teorii, to może ja bym przeszedł jednak wreszcie do prezentacji, zwłaszcza klawiaturki ekranowej, zwłaszcza dyktowania, bo tutaj to się, słuchajcie, będzie działo, tutaj to będzie jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o
7: klawiaturę. Przycisk, klawiatura.
6: No nie tyle o klawiatury, ale o wprowadzanie tekstu, stricte wprowadzanie tekstu. Więc tak, ja będę korzystał z aplikacji Notatki, bo wtedy mam i formatowanie tekstu i nie tylko, więc tutaj myślę, że teraz do tego można nawiązać.
7: Ekran przełączania aplikacji. Ustawię Notatki.
6: Notatki.
7: Notatki zablokowane. Notatki. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
6: Oj tam. Notatki zablokowane. Dobrze. Widzicie, ludzie, zwłaszcza początkujący, gdzieś mają z tym problem, że no dobra, a skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest klawiatura, która to jest klawiatura, znaczy, czy ona jest aktywna i tak dalej. Ja może zamknę...
7: Notatki. Czynności notatki. Okej. Notatki.
6: Schowam klawiaturkę i... Patrzcie, co było przedtem.
7: Notatka, pole tekstowe.
6: Notatka, pole tekstowe, tyle, bum, VoiceOver nic więcej nie mówi, tak? Czyli, no wiadomo, no pole jest puste, no to wiadomo. Ale jeśli by nie było puste, to na pewno by coś nam powiedział i by nam przeczytał całą treść. Ale, gdzie tu jest klawiatura?
7: Lista kontrolna, aparat, Pokaż narzędzia. Nowa notatka. Nowa notatka.
6: No matko, nie ma klawiatury, nie? Bo to pole tekstowe nie jest aktywne.
7: Notatka. Pole tekstowe.
6: Pole tekstowe zazwyczaj w notatkach znajduje się mniej więcej na środku ekranu, więc tam sobie zawsze polecam dotknąć środka ekranu. W wiadomościach to jest akurat na dole. No trzeba metodą eksploracji sobie sprawdzać, ewentualnie gestem jednokrotnego stuknięcia trzema palcami, co w sumie zobaczymy.
7: Notatka, strona 1/1, na środku ekranu.
6: O, na środku ekranu, czyli pole tekstowe, tak jak mówiłem, jest na środku ekranu. A gdzie mamy nowa notatka?
7: Pokaż narzędzia pisania odręcznego.
6: Albo to niech będzie.
7: Pasek narzędzi. Na dole ekranu stuknij dwukrotnie, aby pokazać narzędzia pisania odręcznego.
6: O, czyli też mówi, że to jest pasek narzędzi, czyli no właśnie w odniesieniu do nawigacji grupowej nie mógłbym tak łatwo w to wejść, czyli musiałbym wejść w interakcję, ale że mam jak każdy normalny użytkownik iPhone'a nawigację płaską, mnie to nie obchodzi, ale jakby VoiceOver to nam oznajmia od iOS-a bodajże albo 14, chyba od 14, oznajmia typy obszarów na ekranie, tak zwanych kontenerów, nawiasem mówiąc. No w każdym bądź razie powiedział nam to, co jest najważniejsze, że to jest na dole ekranu, więc już wiemy, że na dole ekranu mamy szukać przycisku narzędzi podręcznych, czy jak tam powiedział,
7: nowa notatka
6: to też jest na dole ekranu gdzieś tam.
7: Notatka, pole tekst 2 sierpnia 2000.
6: Znowu
7: czynności notatki, przycisk.
6: Czynności notatki to będzie na górze.
7: Pasek nawigacji, na górze ekranu, stuknij dwukrotnie, aby pokazać menu czynności notatki i udostępniania.
6: No właśnie, pasek nawigacji to jest góra ekranu, czyli gest jednokrotnego stuknięcia trzema palcami tutaj jak najbardziej ma swoje zastosowanie, mało tego podpowiedzi VoiceOver. Ale tak jak mówiłem w zeszłej audycji, to również ma odniesienie do sprawdzania sobie formatowania tekstu, do czytania jego zaznaczenia i tak dalej. Dobra, ale wreszcie to pole tekstowe sobie uaktywnijmy.
7: Notatka, pole tekstowe.
6: Nie mówi nic, stukam dwukrotnie jednym palcem, prawda, żeby je aktywować. Powtórka z zeszłej audycji.
7: Notatka, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt stawiania na początku.
6: No, powtórka z rozrywki, pole tekstowe, edycja, słowo klucz, edycja, czyli ono jest aktywne. Tryb znaków, czyli na pokrętle mamy wybrany tryb znaków. Nie wyrazów, nie wierszy. No chyba tyle obecnie mamy dostępne do wyboru, jeśli chodzi o przemieszczanie się po tekście. Punkt wstawiania na początku. To jest też to właśnie, że punkt wstawiania, czyli ten kursor VoiceOver, gdzie jak my sobie chodzimy, przemieszczamy się po znakach, po wyrazach, po wierszach i tak dalej. Gdybyśmy byli gdzieś tam, między znakiem którymś, a którymś tam, a zresztą...
7: Wejście, wyrazy. Notatka, pole tekstowe, edycja, tryb wyrazów, punkt wstawiania na początku.
6: Fajnie, nie? Od razu nam mówi, że halo, halo, ale ty się teraz przemieszczasz po słowach, tak? Oczywiście zmieniamy to pokrętłem. Jak mówiłem w poprzedniej audycji, wykonujemy gest pokrętła kręcąc palcami w prawo lub w lewo i w ten sposób wybieramy konkretny parametr pokrętła, a palcem góra lub dół przemieszczamy się już po konkretnych jednostkach, po konkretnych wartościach danego parametru, tak? Czyli w tym wypadku, jeśli mamy wybrane znaki, jest wpisany jakiś tekst, bądź po prostu sobie czytamy coś, już nieważne co, ale sobie czytamy coś i na tym pokrętle wybierzemy znaki, no to wtedy palcem góra cofamy się o poprzedni znak, palec w dół przeskakujemy o następny znak. Dla tych, którzy mieliby wątpliwości, dlaczego tak, a nie inaczej, akurat tym razem mi, ale chyba rzeczywiście mnie Steve do tego zainspirował, Steve Jobs trochę, żeby szukać analogii jakichś takich prostych wyjaśnień. No i ja sobie to, słuchajcie, wytłumaczyłem tak, znaczy no, nawet nie to, że sobie, bo ja to gdzieś tam zrozumiałem wcześniej, ale tak się zastanawiałem, jakby to innym wytłumaczyć, ale to już szmat czasu. Że jak czytamy daną książkę, czytamy sobie Braillem, zwłaszcza Braillem, to będzie trafna analogia do tego. No chyba, że ktoś woli oczami, no to chodzi o to, że jak idziemy palcem w prawo po kartce, to przemieszczamy się o kolejne znaki w przód, tak? Tak samo jak się widzący prawdopodobnie pewnie też tak samo czyta, no od lewej do prawej, więc jak wzrok kieruje bardziej na prawo, znaki w przód, tudzież słowa, zdania i tak dalej. Natomiast jeśli my se palcem idziemy w lewo, tudzież widzący kieruje wzrok w lewo, cofa się o poszczególne jednostki tekstu, tak? No i tutaj jest podobna analogia, bo zobaczcie, jeśli mamy sobie telefon w orientacji powiedzmy poziomej dla ułatwienia, żeby było łatwiej, czyli przyciski głośności mamy bliżej siebie, A przycisk boczny mamy dalej od siebie, ścianki krótsze wiadomo mamy w prawej i lewej dłoni. No to wtedy idąc sobie w prawo przemieszczamy się o konkretne znaki, konkretne jednostki w przód. Jeśli idziemy sobie w lewo przemieszczamy się o konkretne jednostki w tył. I analogicznie jeśli mamy telefon pionowo, no to wtedy dół to będzie znak tudzież inna jednostka w przód, w górę palec, jednostka w tył. I tak naprawdę to się tyczy wszystkiego, jeśli chodzi o nawigację na pokrętle, z wyjątkiem, jak już mówiłem, suwaków wszelkich, czyli zmiana jasności ekranu, czyli szybkość mówienia, czyli o jasności mówiłem, o głośności mówiłem chyba, więc suwaki, wszelkie zmiany wartości mamy odwrotnie, czyli w górę rośnie, rośnie i rośnie, tak co sobie wymyśli. W pozostałych przypadkach, czyli nagłówki, czyli łącza, czyli inne narzędzia, formularzy, w dół palec, tudzież w orientacji poziomej, jak sobie będziecie trenować, tak dla ułatwienia, w prawo to jest nast.

0: Konfiguracja. Wielkie C. Wielkie Z. Z. Dodaj tabelę. E. E. S. S. X. C. C.
1: Chest.
0: Spac. Spacja. Chest. Nieprawidłowe jest. W.
1: W.
0: S. S. U. Y.
1: W.
0: S.
1: S.
0: S. Y. T.
1: T.
0: M. L.
1: K.
0: I. Return. M.
1: M. Return to jest inaczej Enter, to jest nowy wiersz, to jest coś takiego. Na klawiaturze tej tutaj ekranowej obok spacji
0: spacja.
1: Mamy
0: D-X, C, D-X.
1: Klawisz dyktowania.
0: Następna klawiatura.
1: Dalej, następna klawiatura.
0: Shift, cyfry.
1: Ale dalej mamy na przykład cyfry.
0: Litery.
1: Po oderwaniu palca bądź po podwójnym stuknięciu w zależności od metody wprowadzania, oczywiście o czym było wcześniej, zmieniło mi się na litery. W miejscu Shifta ja mam, bo tutaj zobaczcie, jest Shift.
0: Dostępne czynności.
1: Przedtem go nie było.
0: Wielkie cyfry. Usuń. Return.
1: Ojej, ojej, ojej.
0: Wielkie cyfry.
1: Mamy cyfry.
0: Litery.
1: I tam w miejscu mamy symbole. Dostęp do większej ilości symboli, nawet walutowych. Są jakieś juany, są jakieś euro, są jakieś karety, procenty, gwiazdki. Są znaki większości, mniejszości. Bo tak naprawdę w podstawowym układzie musi być miejsce na cyfry, prawda? Czyli są cyfry od 1 do 9. Tam chyba jeszcze zdaje się równa się wejdzie gdzieś tam. No i tak naprawdę to poniżej są...
0: Dwukropek.
1: Dwukropki, trzy, średniki.
0: Cudzysłów prosty, małpa, 8, 7, 8, 9, 0, apostrof, return, spacja, dyktuj, następne symbole, ukośnik, kropka, kropka, wszystkim, nieprawidłowe pisowanie.
1: Na szczęście znaki interpunkcyjne są jeszcze w sekcji symboli, więc jakby to jest łatwe do osiągnięcia. Przy shifcie mieliśmy dostępne czynności, chodzi po prostu o to, żeby ten caps lock włączyć, żeby litery się wpisywały wszystkie wielkie, żebyśmy pisali tak zwanymi wersalikami tak naprawdę. Zmienimy sobie na... O, litery się zmieniły.
0: Notatka, pole tekstowe, edycja, czyst wszystkim, tryb wyrazów, punkt wstawiania na końcu.
1: O, punkt wstawiania na końcu, czyli my teraz sobie jesteśmy na końcu całej notatki. Ludzie nieraz niestety robią tak, że nie zważają na to, co VoiceOver mówi do nich, czy punkt wstawiania jest na początku, czy na końcu. Jak wiemy, ten kursor to jest VoiceOver. No i robi się nam historia taka, że gdy punkt wstawiania jest na początku, a myśmy coś już wpisali, dalej pisząc, piszemy przed tym już wpisanym tekstem. No i cóż, a chcieliśmy to napisać na końcu, znaczy po tym wpisanym tekście, prawda? Więc wtedy nam się robi mama łyga, mamy pomieszanie z poplątanym. Warto, naprawdę warto na to sobie zwracać uwagę. Jak przechodzimy na początek i na koniec tekstu? Ano w pole edycyjne, tam gdzie on mówi...
0: Notatka, pole tekstowe, edycja, cześć wszystkim, tryb wyrazów, punkt wstawiania na końcu.
1: W tym polu tekstowym pukamy sobie dwa razy jednym.
0: Punkt wstawiania na początku.
1: Siu, poszło na początek. Jeszcze raz dwukrotne puknięcie dwa razy. Znaczy...
0: Punkt wstawiania na końcu.
1: O, punkt wstawiania na końcu. Teraz, żeby się po takim tekście poruszać, jak już mówiłem, mamy sobie znaczki bądź wyrazy. I teraz, będąc na końcu tekstu, próbując iść w dół, prawa fizyki chyba nie przeskoczymy, nie? Jak jest koniec, to nie może być końca końca. Więc przechodzę sobie w dół. Ściana, nie ma nic, no i utopia. No bo jest koniec, punkt stawiania na końcu. No i teraz jak ja będę szedł w górę palcem?
0: Wszystkim. Cześć, nieprawidłowa pisownia. Cześć, nieprawidłowa pisownia. Wszystkim.
1: Tak, mamy tylko tutaj dwa wyrazy na razie, póki co. I to właśnie tak działa. I teraz ważna rzecz, zwłaszcza to się tyczy wpisywania, tudzież wszelkiego rodzaju poprawiania. To jest tak, że jeśli my idziemy sobie w górę, czyli cofamy się o dane jednostki, kursor VoiceOver zawsze znajduje się przed daną jednostką, czyli przed danym znakiem, przed słowem, przed wierszem i tak dalej. To jest o tyle ważne, że jeśli my coś usuwamy, usuwamy w lewo, czyli to coś przed. Od kursora w lewo. Więc jeśli my na przykład chcemy usunąć jakiś konkretny znak czy wyraz, to ważne jest, żeby się przemieszczać w dół, czyli w prawo po znakach, po poszczególnych jednostkach, bo wtedy będą usuwane właśnie czy wstawiane te konkretne, które chcemy zastąpić. Na ten przykład pokażę wam taką jedną rzecz, no bo mam tutaj błędnie zapisane słowa, nie? I teraz jak to szybko poprawić? Cześć wszystkim i tak dalej. Ja to chcę szybko poprawić, żeby się nie męczyć, więc

0: na pokrętle, szukam sobie opcji, widzicie, gdybym teraz nie był w polu tekstowym, a przejdę sobie w lewo.
1: 2 sierpnia 2002.
0: Dobrze.
1: Wejście ekranu.
0: Znaki.
1: Edycja.
0: A, sorry, tutaj jest, ale o.
1: Nagłówki.
0: Nagłówki. Edycja.
1: Edycja. Cofnij. Cofnij.
0: Jest. No i są nagłówki. No dobra. Teoretycznie to tej edycji tutaj nie powinno być, ale jest. No to cóż jej zrobię. Ale idę sobie w prawo.
1: Notatka.
0: Czyli jestem tutaj w...
1: Tekstowy. Edycja.
0: W polu tekstowym, w edycji. Znowu robię to samo.
1: Wejście. Znaki.
0: Idę w lewo.
1: Błędnie zapisane wyrazy.
0: Ha, ha, ha. Nie było tego przedtem, nie? Mówiłem, że pokrętło jest bardzo kontekstowe. I tutaj nam się właśnie to objawiło w postaci niespodziewanego parametru na tymże pokrętle. Fajna niespodzianka. Błędnie zapisane wyrazy, słowa, już nie pamiętam, jak on to powiedział, obsługujemy tak, że palcem w górę i w dół nawigujemy po tych błędnie zapisanych, a palcem w prawo, w lewo wybieramy sugestie do zastąpienia i dwukrotnym puknięciem jednym palcem zastępujemy dany wyraz tym poprawionym, tym sugerowanym nam przez system. Więc ja teraz sobie poprawię, zobaczę, co my tutaj mamy w ogóle.
1: Wszystkim. Zaznaczone. Czyst. Zaznaczone.
0: On nam od razu to zaznacza, prawda? Jest zaznaczone. Na wypadek, gdybyśmy to chcieli usunąć, no to on stwierdza, że możemy to od razu zrobić albo zastąpić od razu. Ale my chcemy sobie tu napisać no po prostu cześć. Czyli teraz palcem w prawo, w lewo wybieramy sobie poszczególne sugestie.
1: Cześć.
0: Mamy od razu cześć. Poszedłem w prawo. Zobaczymy, czy mamy coś jeszcze.
1: Czesi.
0: Czesi.
1: Czesz.
0: Czesz.
1: Cześć. Czesi.
0: O, kiedyś miałem część. Dobre. A teraz nie mam części. A była?
1: Cześć.
0: Ale chodzi nam o cześć, więc pukamy dwa razy jednym.
1: Cześć. Usunięto zaznaczenie.
0: Cześć. Usunięto zaznaczenie, bo tamten wyraz się usunął. Wstawił nam się wyraz nowy, który jest poprawny. I teraz jak ja pójdę sobie dalej, przypominam, jestem na parametrze błędnie zapisane słowa. Czy tam wyrazy. I idę sobie palcem góra-dół. Nie ma nic, a w dół?
1: Wszystkim. Zaznaczone.
0: Wszystkim. I teraz idę w górę, idę w dół, ściana. Bo tylko wszystkim jest zaznaczony jest ten błędny wyraz. Idę sobie w prawo.
1: Wszystkim. Wszystkim. Wszystkim. Wszystkim.
0: Taki mam inny dźwięk, taki jakby zawijania. Wy tego być może nie słyszycie, ale mam tylko jeden wyraz dostępny, więc ja poszedłem sobie w prawo, w lewo i mam tylko wszystkim. Puk-pukam.
1: Wszystkim. Usunięto zaznaczenie.
0: I?
1: Bez zastąpień.
0: Bez zastąpień. Dalej mam na błędnie zapisanych. I że nie ma tutaj już nic, albo, no właśnie, nie mogę iść teraz w prawo, ani w lewo, mam...
1: Bez zastąpień.
0: Bez zastąpień. Czyli, żeby teraz móc normalnie po ludzku nawigować po tym wszystkim, muszę się przekręcić. Znaczy nie, no, umierać nie będę. Przekręcić pokrętło na znaki lub inne jednostki.
1: Znaki.
0: Więc ja to niniejszym czynię. I teraz niespodzianka, idę w prawo.
1: Dodaj tabelę. Przycisk.
0: Ja już mogę sobie tutaj nawigować normalnie prawo-lewo. To jest ważne, że jeśli nam podczas pisania zrobi, a najczęściej jakiś taki dziwny błąd dostępnościowy. Kiedyś, teraz już mam wrażenie, że ma mniejsze nasilenie, natomiast kiedyś występował dużo częściej, że kiedy myśmy tam sobie coś pisali, perfidnie nam się przełączało bezczelnie za każdym razem na błędnie zapisane wyrazy. Ty chcesz człowieku iść w prawo, w lewo, bez zastąpień, bez zastąpień, bez zastąpień. No super. Więc dlatego sobie trzeba przełączyć na znaki bądź inne jednostki. Wtedy można już normalnie bez przeszkód w prawo, lewo nawigować po ekranie tak naprawdę. No ale okej. Mamy już napisane sobie to cześć wszystkim.
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Cześć wszystkim. Tryk znaków. Punkt wstawiania między. M. A. Kropka. W pozycji 16.
0: O, no właśnie, czyli nie byliśmy na końcu, prawda? Punkt wstawiania między, czyli nasz kursor ma, słuchajcie, obstawę. Ma po lewej swojej stronie literkę M, po prawej stronie ma kropkę. I teraz, gdyby przyszło mi do głowy, nie daj Boże, coś majstrować, coś usuwać, coś wstawiać, to coś by mi się wstawiło po literce M, a przed kropką. Bądź też, jakbym tak jak mówił, jeśli bym usuwał, usunęłaby mi się M-ka, tak? Usunęłaby mi się litera M. Bo, jak mówiłem, wstawianie odbywa się za danym symbolem, a usuwanie idzie w lewo, tak? Czyli tutaj, jeśli my mamy literę M, między literą M a kropką znajduje się kursor, no to wstawiłoby się coś przed kropką, ale po literze M, czyli na prawo od... No Dobra, teraz nie do końca wiem, jak to wytłumaczyć. Ważne jest w każdym razie to, że jeśli się coś usuwa, usuwa się na lewo, a wstawia się na prawo jakby od tego znaku, to znaczy w miejscu kursora, czyli no właśnie tak jest, że jeśli my coś chcemy wstawiać, musimy ustawić się za danym symbolem, a nie przed. I teraz mamy na przykład sytuację taką, że ja idę sobie palcem w górę.
1: M.
0: Literka M. Czyli jestem przed literką M, tak? Czyli teraz jak ja bym coś majstrował, usunęłaby mi się litera I oraz wstawiłoby mi się coś za literą I, a przed M, tak? Bo poszedłem palcem w górę, czyli w lewo, jeśli chodzi o znaki, czyli o poprzedni znak, i on nam to przeczytał, informując nas niejako, że kursor jest przed tą literką. I znowu idę w prawo?
1: M. Maria.
0: Tak? No właśnie. Idę znowu w lewo?
1: M. Maria.
0: I jestem...
1: Tytuł, czcionka systemowa, regular, 28 punkt, jasne, szary, pogrubienie, wyrównanie naturalne, poziom wcięcia 0, tryb znaków, punkt wstawiania między I, A, M, w pozycji 15.
0: Tak, mamy 15 znaków, prawda, i on się ustawił nam między I, A, M, tak, między literką I, czyli teraz I mamy po lewej, a M mamy po prawej. I teraz jak ja sobie na przykład literkę A, wszystkiam, wyjdzie mi?
1: Łącznik, symbol, liter.
0: Sorry. Dobra, wszystkiam, cześć wszystkiam.
1: Wszystkiam.
0: Jest wszystkiam? Jest wszystkiam, bo literkę A sobie wstawiłem przed literą. Voiceover był przed literką M, czyli za literką I, czyli tak naprawdę wstawił nam, tak jak mówię.
1: Znaki.
0: Ustawiam się znowuż na znakach i chcę usunąć tą A, no bo ona nam jest tutaj zbędna, tak? Fu, nie chcemy jej. Ustawiłem się na znaki, żeby nie mieć tutaj problemów.
1: Kropka.
0: Kropka jest. Oczywiście palec w górę, no bo po prawej ściana, więc nie ma nic.
1: M. Maria nieprawidłowa pisownia.
0: Okej. Okay. Z tej racji, że idę cały czas w górę, czyli przemieszczam się w lewo, voiceover jest przed danym znakiem, czyli przed literką M wstawiło nam się A, prawda? I ja teraz sobie jeszcze idę w górę.
1: A. Adam. I. K. T. S. Y. Z, S, W, Wanda.
0: Cały czas jestem przed tymi znaczkami. Idę teraz sobie znowu w dół na pokrętle.
1: W, S, Z, Y, S, T, K, I, A, Adam.
0: Tak, jestem za literką A, tak? Bo idę w dół. Czyli jeśli ja teraz to usunę, zresztą możemy sobie to sprawdzić, jeśli bardzo nie jesteście pewni, nie wiecie co usuwacie, można sobie to jeszcze raz trzema palcami stuknąć. Raz.
1: Na dół ekranu.
0: Ty.
1: M.
0: A ty zdrajca.
1: M. Na dół ekranu.
0: Nie powiedział mi ty. Aha, być może dla...
1: A.
0: O co chodzi?
1: Notatka, cześć, notatka, poletek, kropka, M, A. Adam.
0: Dobra. Być może dlatego, że mi się przestawił, byłem gdzieś nawet na tej klawiaturce kuwerty między jakimiś literami dlatego, ale jestem teraz za literką A i stukam trzema palcami. Ważne, żeby kursor voiceover był na polu edycji. To, co mi się teraz stało?
1: Nieprawidłowa pisownia, tytuł, czcionka systemowa, regular, 28 punkt, jasne, szary, pogrubienie, wyrównanie naturalne, poziom wcięcia 0, tryb znaków, punkt wstawiania między A, A, M, w pozycji 16.
0: Tak, czyli my już wiemy, że jesteśmy między literką A, ona jest po lewej, a literą M, tak? Czyli to A możemy sobie od razu usunąć, a gdybyśmy coś wpisywali, nam by się wstawiło po tej literce A. Ale okej, okay, wstawiamy sobie, to znaczy usuwamy literkę A,
1: M,
0: jesteśmy za literką M, czyli byśmy ją mogli równie dobrze usunąć, albo coś wstawić, okej.
1: Okay.
0: Cześć wszystkim, się ładnie tu wpisało, już mamy zrobione to, co możemy chcieć mieć. No i tak, jakie są sposoby usuwania tekstu? Możemy sobie oczywiście usuwać po literce, kropka i tak dalej, natomiast minimalny poziom wyżej to jest przytrzymać sobie klawisz usuwania. Przytrzymamy się?
1: Kropka.
0: Nie? Dobra.
1: M. I. Wielkie C.
0: Dobrze. I tak. I usunęło nam się wszystko tak i się usunęło, nie? Można tak. Są inne sposoby. Do nich przejdę już za momencik, ale jeszcze zanim chcę nadmienić o tym, jak się wprowadza znaki diakrytyczne, co należy o tym wiedzieć, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o symbole, a tutaj są dość fajne te możliwości. Ja bym śmiał rzec, że na iPhone'ie można robić bardzo fajną, profesjonalną obróbkę tekstu, można bardzo fajnie, profesjonalnie na poziomie redaktorskim prawie, że z tym tekstem pracować. Prawie, że, bo chociaż wiecie, no jakby się w takiego Pagesa uzbroić, w aplikacji notatki to nie do końca. Chociaż i tak jesteśmy naprawdę w stanie sporo zrobić, bo i pogrubić tak jesteśmy w stanie, i podkreślić, kursywą pochylić, co tam jeszcze, chyba kolor zmienić, nie wiem, nie pamiętam, ale być może w każdym bądź razie jesteśmy to w stanie zrobić. A wszystko z voiceoverem, a wszystko dzięki pokrętłu, które jest tak niesamowicie ważne. W edytorze Pages jesteśmy w stanie zrobić więcej, ale no też, co by nie mówić, potrzeba nam dobrze umieć obsługiwać edycję tekstu, dobrze obsługiwać pokrętło voiceover, mieć tę świadomość tak naprawdę tego wszystkiego, jak to się robi. A o czym mówię właśnie dzisiaj w niniejszej audycji? I tak, generalnie o czym ja to miałem mówić? O wprowadzaniu znaków diakrytycznych. A jeszcze zanim, to zauważyliście, ile on się naczytał, ten gest jednokrotnego stuknięcia trzema palcami. Już nam powiedział, jaka to czcionka, jaki rodzaj, jaki rozmiar, jaki styl, czy pogrubienie i tak dalej, jakie wcięcia. Więc właśnie ten gest też nam służy do sprawdzania formatowania tekstu. Fakt faktem, że się dużo nagada i mogłoby to zostać rozbite na większą ilość gestów, te komunikaty. Natomiast mamy to, możemy to kontrolować, możemy to sprawdzać i tak dalej. Ale okej, wpiszemy sobie przykładowo słowo cześć. No właśnie, bo skoro już jesteśmy sobie przy słowie cześć, a tam są dwa znaczki diakrytyczne, no to co? Cześć żółwiu?
1: Dyktuj. Wielkie X, wielkie C, wielkie Z, Z, W, E, S. Stefan. S. Zaznaczone.
0: Właśnie, co ja w tym momencie zrobiłem? Przytrzymałem sobie to S, to znaczy, jeśli mam wpisywanie bezwzrokowe, no to po prostu szukam danej litery i po prostu sobie trzymam palec. To niemiłosiernie długo trwa. To też kolejny błąd jest chyba, zdaje się, bo to powinno szybciej wszystko. Bo chyba przy standardowym to trwa rzeczywiście, jest ustawione zgodnie z tym, co tam w ustawieniach ustawialiśmy, czyli te 0,6 sekundy i tak dalej. A tutaj ja se czekam, 1,5 sekundy, 2 sekundy, no długo, zdecydowanie, o dużo za długo. Natomiast przytrzymuję i voiceover mówi, że tam dostępne takie zamienne chyba, czy co, a nie, mówi daną literę, że jest zaznaczona i taki dźwięk śmieszny nam się tutaj pojawia. I teraz, żeby wybrać daną literę, my, broń Panie Boże, palca nie odrywamy w ogóle, tylko ciągniemy sobie prawo, lewo, w ogóle bez jego odrywania, góra-dół i grzecznie słuchamy, bo nieraz te znaczki mogą być w dwóch rzędach, więc stąd też góra-dół. W każdym razie słuchamy sobie grzecznie, jakie on tam znaki mówi. No i jak usłyszymy dany satysfakcjonujący nas znak, odrywamy palec i wtedy nam ten znak się grzecznie wstawia. A po znowu kolejnych 2 sekundach cały panel znaków zamiennych zostaje ukryty. Więc przejdźmy sobie do tej czci, oddajmy cześć temu tekstowi.
1: S.
0: Trzymam.
1: Dostępne są znaki zamienne. Przeciąg S. Zaznaczone.
0: Właśnie, przeciągnij palcem, aby... No to idę sobie, ciągnę sobie palec w prawo.
1: Eś.
0: Eś.
1: S. Ostre.
0: Szaf S. S. Niemieckie.
1: S. Daszek.
0: Jakieś czeskie chyba, albo inne z haczkiem jakimś chyba.
1: S. O. Eś. S.
0: No to chcę Eś, nie?
1: Eś. Eś.
0: Puszczam. Jest Cześć. Ale nie chcemy Czesia, w sensie Czesława, tylko jeszcze...
1: Znaki zamienne ukryte.
0: O, właśnie. Tylko Ci.
1: C.
0: Czyli szukamy Cy. I trzymamy.
1: Dostępne są znaki zamienne. Przeciągnij palcem, aby wyświetlić znaki zamienne.
0: Właśnie.
1: I palec, aby wybrać znak.
0: O, czyli nam to teraz C, ładnie powiedział.
1: C, C, Cedylla. C, Daszek. C, C.
0: Ci.
1: C.
0: Tak? Cześć.
1: Spacja. Znaki zamienne ukryte. Spacja. Cześć. Z.
0: Z.
1: Zygmunt. Dostępne są znaki. Rzet. Rzet. I. O. Olga.
0: Bo U zamknięte. Też trzymamy.
1: Znaki zamienne ukryte. Dostępne są znaki zamienne. O. O. Z kresku. O. Akcent przeciągły. O. Direza. O. Akcent ciężki. O. Direza.
0: O. Direza to jest o umlaut niemieckie, żeby nie było, więc to tak dla tych, którzy...
1: O. Y.
0: By chcieli...
1: L. Usun. O.
0: Którzy by chcieli wprowadzać ten tak tekst.
1: Dostęp. O. O. Z kresku. O.
0: Dobra. Teraz L.
1: Usun. M. Usun.
0: W sensie L.
1: Znaki zamienne ukryte.
0: O matko.
1: L. Usun. L.
0: To jest, widzicie, toporne strasznie. To jest.
1: L. W. W. I. I. U. U. Następna klawiatura. Cyfry. łącznik, symbole, wykrzyknik.
0: Dobra, żółwiu. Cześć żółwiu. I teraz tak, to się tyczy nie tylko wprowadzania znaków narodowych, ale także właśnie symboli. I na przykład, jeśli mamy sobie taki myślnik, bo nie wiem, czy wiecie, że myślnik w sensie łącznik, w sensie minus, w sensie to, co wy wpisujecie powszechnie na klawiaturze Windowsa, czyli minus ten koło równa się, żeby nie było, to nie jest profesjonalny myślnik, to w żadnym razie myślnik nie jest. To jest dywiz, to jest taki łącznik, który jak chcemy, nie wiem, oddzielić daną część wyrazu albo coś, no to jest to. Ale myślnik w żadnym razie to nie jest. No i można by rzec, no super, jak powiemy myślnik, wstawi nam się ta tak zwana półpauza, bo to jest właśnie myślnik. Jest jeszcze przedłużony tak naprawdę myślnik, czyli pauza, ale chyba jego się nie stosuje. No na Macu ja mam o tyle fajną sytuację, że ja to mogę sobie od tak wprowadzić option minus i mam. Option shift minus to jest ta dłuższa pauza. Na iPhone'ie też owszem istnieje wprowadzenie tego z poziomu klawiaturki. Trzymamy sobie myślnik, on jest pod jedyneczką.
1: Dwa, uko, łącznik.
0: O, trzymam.
1: Dostępne są znaki zamienne.
0: O, przeciągnij prawo.
1: Palcem, półpauza.
0: Pauza.
1: Pauza, punktor.
0: O, punktor nawet.
1: Pauza, półpauza.
0: Ja chcę półpauzę. Pauza. Tak? Spacja.
1: Znak zapytania. Spacja.
0: Sorry. Spacja. W każdym bądź razie to się nam ładnie wstawia. A chcę kogoś zacytować i chcę mu wstawić cudzysłów, wciskam sobie apostrof i to też działa.
1: K. Następna cyfra. Znak oraz.
0: Apostrof.
1: Dostępny apostrof. Pojedynczy cudzysłów zamykający. Pojedynczy cudzysłów otwierający.
0: O tak. Pojedynczy cudzysłów otwierający.
1: Akcent ciężki.
0: Akcent ciężki.
1: Pojedynczy cudzysłów, apostrof. Pojedynczy cudzysłów, akcent ciężki. Pojedynczy cudzysłów, apostrof.
0: A, tak.
1: Apostrof.
0: Bo to jest pojedynczy cudzysłów.
1: Usun. Apostrof.
0: A jeszcze był gdzieś cudzysłów, taki stricte.
1: TF. Cyfry.
0: Znowu cyferki.
1: 8. Małpa. 9. Cudzysłów prosty.
0: O, to jest cudzysłów prosty, więc ja go przytrzymuję też.
1: Dostępny są znak podwójny cudzysłów zamykający. Lewy dolny podwójny cudzysłów otwierający. Lewy dolny podwójny cudzysłów. Podwójna strzałka w prawo. Podwójna strzałka w lewo. Podwójna strzałka w lewo. Podwójna strzałka w lewo.
0: Widzicie, ile pod jednym znaczkiem się kryje nam symboli? No wprost nie pojęte, prawda? Ile tego mamy? Pod dwukropkiem chyba też. Nie mamy akurat.
1: Nawias prawy.
0: Dobra. W każdym bądź razie taka ciekawostka. Wiedzieliście, jak wprowadzać znak stopnia? W sensie stopnie Celsjusza, Fahrenheita i tak dalej? Ano, pokażę wam. Bo to jest taka jedna z wartości być może dodanej tej audycji też.
1: Zero.
0: Tak. Trzymam.
1: Dostępny znak stopni.
0: Fajnie?
1: Zero. Znak stopni.
0: Mamy stopnie. Czyli przytrzymując zero mamy stopnie na przykład.
1: Znak stopni.
0: Jeszcze chyba pod zerem był, przepraszam, pod procentem zdaje się był promil. No tak, się nam tutaj bardzo
1: litery.
0: Tematycznie, 5, tylko 3, gdzie jest procent.
1: Symbole.
0: Procent to chyba już jest pod symbolami.
1: Krzyżyk, procent.
0: O, trzymam. Chyba pod, pod tym.
1: Dostępny jest procent, zaznaczony. Promil.
0: Widzicie.
1: Promil.
0: Dobra pamięć skojarzeniowa. Ta klawiatura ekranowa ma jeszcze to do siebie, że w zależności od tego, gdzie jesteśmy, do czego ma nam ta klawiatura służyć, mogą się na niej pojawiać różne rzeczy. Ona może przybierać w zależności od kontekstu różne postaci. I tak na przykład, jeśli mamy odpowiednio zadeklarowane pole, że my chcemy sobie wprowadzić jakikolwiek numer typu PIN, numer telefonu, kod i tak dalej, no to będziemy mieli po prostu taką klawiaturkę stricte telefoniczną w odpowiednim układzie. Czyli tak jak mamy telefoniczną, że pierwszy rząd mamy 1, 2, 3, drugi 4, 5, 6 i tak dalej, 7, 8, 9. Tak też będziemy właśnie mieli te klawisze rozlokowane i też w zależności od tego, co wprowadzamy, bo jeśli to jest numer telefonu, to będzie gwiazdka 0 krzyżyk w tym ostatnim rzędzie. Jeśli to mają być jakieś wartości liczbowe, będzie tam w odpowiednim miejscu, czy to po lewej stronie, czy to po prawej, będzie przecinek. Natomiast jeśli po prostu wprowadzamy tekst alfanumeryczny, czyli zarówno litery, jak i cyfry, no to będziemy mieli taką klawiaturkę ekranową standardową z przełącznikiem na symbole i cyfry i tak dalej. Natomiast to, co jest jeszcze wartym, myślę, uwagi, to pola do wprowadzania adresów e-mail, a także adresów na przykład w Safari. Bo tak, Na przykład jeśli mamy sobie pole z e-mailem i to pole jest odpowiednio zadeklarowane, że to jest pole do wprowadzania adresu e-mail, w związku z tym obok spacji po prawej stronie będziemy mieli odpowiednio kropkę i symbol małpy. Więc tak naprawdę gdy małpa normalnie znajduje się dopiero po przełączeniu na cyfry, a tak naprawdę najprawdopodobniej symboli, tak jeśli pole jest zadeklarowane jako adres e-mail, małpę mamy od razu wyciągniętą na wierzchu obok spacji po prawej stronie. Tak samo sprawa ma się z kropką. Kropka, która jest w polu do wprowadzania adresu e-mail, znajduje się również w polu do wprowadzania adresu internetowego w pasku adresu przeglądarki. Tam już małpy nie ma, bo to jest już inne pole spełniające inną funkcję, inną rolę mające. No i jeśli odpowiednio się zadeklaruje, co to jest tak naprawdę za pole, mamy odpowiednie właśnie te symbole. I teraz taka mała ciekawostka odnośnie kropki i przytrzymywania tej kropki i wprowadzania. To jest generalnie tak, że jeśli my sobie tą kropkę przytrzymamy, to normalnie w jakimkolwiek polu tekstowym, czy to będzie pole notatki, wiadomości na przykład, będziemy mieli wielokropek, ale jeżeli mamy pole zadeklarowane jako adres e-mail lub adres strony internetowej, wówczas po przytrzymaniu kropki będziemy mieli dostęp do domen tak naprawdę najczęściej wpisywanych. To chyba zdaje się jest w zależności od wybranego układu klawiatury, bo jeśli mamy układ klawiatury polski, po przytrzymaniu tej kropki i gdy się pojawią te tak zwane znaki zamienne, będziemy mieli do wstawienia albo .pl, albo .org, albo .edu, albo .com, albo .net i różne te domeny tam będą się znajdować do wprowadzenia. I to nam daje to, że my już nie musimy wtedy tego wpisywać wszystkiego z palca, tylko po prostu przytrzymujemy tą kropkę, gdy się nam pojawi panel ze znakami zamiennymi, przeciągamy sobie palec i po ogłoszeniu konkretnej domeny odrywamy ten palec i ona już nam się elegancko wpisuje. Tak jest, tak jak mówiłem, w przypadku wprowadzania adresu strony internetowej, ale też z tego, co pamiętam, w mailu. Czyli jeśli na przykład my sobie wpisujemy maila jakiegokolwiek, damy małpkę, wpiszemy sobie na przykład Gmail i teraz jeśli na tej kropce przytrzymamy, to będziemy mieli możliwość wybrać sobie z tych tak zwanych znaków zamiennych .com, co skróci nam tak naprawdę całą operację wprowadzania maila, no bo już nie będziemy musieli tego podawać, tylko po prostu wybieramy, to nam się wstawia, ładnie wpisuje. No i jest. Zdarza się niestety tak, że te pola nie są należycie zadeklarowane. Na przykład, jeśli mamy do wprowadzenia jakiś PIN, jakiś kod, który składa się wyłącznie z cyfr, zdarza się tak, a powiedziałbym, że w aplikacjach zewnętrznych, czyli nie tych projektowanych przez Apple, to niestety jest nagminną praktyką, że się niewłaściwie deklaruje te pola. Co prowadzi do tego, że na przykład chcemy wprowadzić sobie taki kod, no i mamy po prostu całą, calusią klawiaturę alfanumeryczną dostępną. I teraz, jeśli my nawet się przełączymy na widok cyfr, niestety będziemy mieli, wiecie, tak jak w układzie komputerowym jest cały poziomy jeden rząd cyfr i te symbole później pod spodem, czyli od jedynki do zera będziemy mieli całą tą klawiaturkę w poziomie. No i dzięki czemu te cyfry, co by nie mówić, wprowadza się w nieco mniej wygodny sposób. Zamiast po prostu mieć wszystko poukładane w rządkach, tak jak to ma miejsce, czy to w telefonie, czy ogólnie w polach z numerem telefonu, bądź też innymi danymi liczbowymi. No jest, że tak powiem, trudniej. Też właśnie nieraz jest tak, że jak się chce podać maila, to pole nie jest odpowiednio zadeklarowane, to pole formularza nie jest odpowiednio zadeklarowane jako adres e-mail. No i robią nam się schody niestety, no bo ani tej małpki nie ma tak jak trzeba, ani kropki i gdzieś tam trzeba sobie dopiero przełączać na cyfry, potem na symbole, żeby tam małpę wpisać, potem znowu gdzieś na cyfry z tych symboli, żeby wprowadzić kropkę, potem znowu na litery, żeby nie, na przykład wpisać kom, bo wtedy już niestety, skoro to będzie traktowane jako normalne pole tekstowe, zostało tak zadeklarowane, no niestety już ten trik z przytrzymaniem kropki i wstawienia wybrania w zasadzie odpowiedniej domeny niestety to działało nie będzie. No, także generalnie to jest tyle odnośnie wprowadzania znaków z klawiatury ekranowej. I tak jak mówiłem, bardzo fajnie można z tego sobie skorzystać, zwłaszcza jeśli nie mamy dostępu do klawiatury zewnętrznej i tak dalej, możemy sobie z tego bardzo fajnie skorzystać.
1: Usuwam promil,
0: bo wiecie, nie wypada w trakcie audycji.
1: Notatka. pole tekstowe, edycja, cześć żółwiu, pryk znaków, punkt wstawiania na końcu.
0: Dobra, cześć żółwiu, no i jak idę sobie w dół, no to się nic nie dzieje, no bo jestem na końcu tekstu.
1: Spacja, półpauza, wykrzyk, wykrzyk, półpa, spacja.
0: Ojojojojojojojojoj, te półpauzy, wykrzykniki.
1: Spacja, usuń, półpa, usuń, wykrzyknik,
0: Cześć żółwiu, a gdzie mam kropkę?
1: Litery,
0: żółwiu.
1: Cyfry, C.
0: Kurczę, gdzie jest kropka?
1: Przecinek, kropka,
0: tu.
1: Kropka. Żółwiu.
0: Żółwiu. A to miał być wykrzyknik. Dobra, nieważne. Teraz punkt wstawiania na początku niechaj się zrobi, czyli dotykam sobie pola tekstowego. To jest bardzo ważne, żeby pole tekstowe było przeze mnie macnięte.
1: No tak.
0: Tak. Pole tekstowe. Okay. I teraz puk, puk, jednym palcem dwukrotny, prawda? Czyli...
1: Punkt wstawiania na początku.
0: No. I teraz voice over nam. Ja idę teraz palcem w górę. Mamy ścianę. Idę w dół.
1: Wielkie C. Z. E. S. C. Spad. Z. O, L, W, I, U, kropka.
0: Tam było o z kreską, ale nie chciało mi się, prawda? Więc tak to działa. I tak, zanim przejdę do operacji na tekście, zrobię sobie może jeszcze teraz dyktowanie.
1: Spacja.
0: Tu sobie wstawię spację. A nie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Odnośnie przytrzymywania i tak dalej, mamy sobie taki znaczek jak następna klawiatura. Jeśli my sobie w niego pukniemy, jeśli mamy tryb standardowy lub bezwzrokowy, tak samo to działa po oderwaniu palca, to nam się zmieni na, no właśnie, nie wiadomo, czy na ten, na który byśmy tego chcieli. Więc żeby się upewnić, że zmieniamy na układ klawiatury nasz ulubiony, który my tu chcemy akurat w danym momencie, szukamy sobie przycisku następna klawiatura i my go musimy jednak tutaj puknąć, jak chcemy zmienić. Pukam z przytrzymaniem. Był dźwięk i idę sobie w górę, ciągnę palec w górę lub w dół.
1: Układ, lewa ręka. Układ domyślny. Deutschland. Ikony i Mobrzi. Polski. Ustawienia klawiatury.
0: Deutschland.
1: Polski. Ikony i Mobrzi. Deutschland. Polski. Układ, lewa ręka. Układ domyślny. Układ, prawa ręka.
0: A, jak ja przesuwam z tym przytrzymaniem w prawo lub w lewo.
1: Układ domyślny.
0: To mam układy, mogę sobie zmieniać, czy prawa ręka, czy lewa, czy i tak dalej. A góra, dół zmienia mi stricte klawiatury. Deutschland.
1: Ikony i Mobrzi. Polski.
0: Polski.
1: Deutschland.
0: No i jak puszczę?
1: Wielkie K.
0: To się nam zmieniło na niemiecki w tym momencie, gdy oderwałem. No, przełączyłem sobie układ na niemiecki. I teraz jak ja zacznę sobie coś dyktować... I teraz, gdy ja zacznę sobie coś dyktować, przecinek.
1: Myślę, wstawione. Wie teraz sobie wsadę na selekta, jak schodzi na róg.
0: Widzicie, jakie herezje? Mamy język ustawiony na niemiecki, więc klawiatura również nam się zmieniła na... Przepraszam, klawiaturę mamy ustawioną na niemiecki, więc dyktowanie również nam się tym samym zmieniło na niemiecki. Ale co, jeśli my na przykład sobie chcemy ustawić wszystko z osobna, czyli klawiaturę mieć niemiecką, bo tak, bo my tu chcemy na przykład sobie wstawić... A nie, sorry, to na komputer, żeby było tutaj, nie mamy umlautów. Też byśmy musieli wybierać z palca. No ale powiedzmy, tu chcemy mieć dziwnych przyczyn, bo my, o, na przykład chcemy mieć Y koło shifta, a Z koło literki T. No to...
1: Z,
0: widzicie.
1: Z,
0: Z, Z, Z, Z, Z,
1: Z, Z, Z, Z,
0: O, widzicie, teraz to jest 0,2 sekundy. Tutaj to działa bezbłędnie po prostu.
1: O, ziel, po, z tej lok. Zielobebe.
0: Tak, tutaj było rysuj ścieżka, wypisać. No, w niemieckim to działa, więc... No, ale okej, okay. Dyktowanie sobie chcemy zrobić polskie.
1: Następne klawiatury. Diktieren.
0: Diktieren. Przytrzymuję to.
1: Dent, polski. Ustawienia dyktowania. Anuluj. Ustawienia dyktowania.
0: Widzicie? Ustawienia dyktowania.
1: Polski.
0: Polski.
1: Dent.
0: Deutschland. Jak ja puszczę na polskim, zacznie mi się od razu dyktować.
1: Polski.
0: No i czy teraz wreszcie dyktuje mi się ładnie po polsku? Pytajnik.
1: Wstawione. No i czy teraz wreszcie dyktuje mi się ładnie po polsku?
0: Tak, podyktowało się ładnie po polsku. Tak, przecinek, podyktowało się ładnie po polsku, kropka.
1: Wstawione, tak, podyktowało się ładnie po polsku.
0: No, podyktowało się ładnie po polsku. Tak, i teraz język klawiatury ekranowej mam niemiecki.
1: Y, Następna klawiatura.
0: Diktieren.
1: Zachlen.
0: Zahlen i tak dalej. Umschalt jako Shift.
1: Wielkie B.
0: No i prawda, układ klawiatury mam niemiecki, ale polski mam układ dyktowania. Prawda, że tak, pytajnik?
1: Wstawione, prawda, że tak?
0: No właśnie, więc jak widzicie, to działa, jest ok. Aha, taka jedna rzecz. Tam, gdzie mamy przycisk dyktowania, przytrzymujemy go. Od razu w ten sobie szybko możemy przejść do ustawień dyktowania. Tam, gdzie mamy następną klawiaturę, przycisk. W waszym wypadku, gdy macie jeden układ klawiatury, będziecie mieli tylko emoji i potem polski. I gdy sobie pukniecie, to wam się od razu ładnie przełączy. Ja, że mam więcej języków, prawda, więcej niż jeden i niż emoji, mam przycisk następna klawiatura. To jest dla widzących symbol takiego globusa chyba, czy coś. To jest następna klawiatura emoji, jakaś tam, gdyby była tylko klawiatura emoji obok polskiego, bez dodatkowego układu klawiatury. Można sobie właśnie też w ten sposób
1: polski
0: poradzić, przechodząc...
1: Układ domyślny, ikon polski. Ustawienia klawiatury.
0: Ustawienia klawiatury. I wtedy nam się otworzą ustawienia ogólne klawiatury i tak dalej. Więc tutaj od razu przejdziemy sobie z tego poziomu do ustawień klawiatury. Natomiast tym przyciskiem dyktuj, gdy go przytrzymamy i będziemy przeciągać też palcem góra lub dół. Możemy też nie dość, że zmieniać tak samo języki, możemy sobie układ klawiatury zmieniać. Ale okej, przejdźmy już rzeczywiście do tej edycji tekstu. Być może emoji zajmiemy się później, to nie jest jakieś nie wiadomo jak ważne, jak palące i tak dalej.
1: Polski.
0: Ustawmy polski jednak.
1: Notatka ładnie.
0: Teraz co mi tutaj wyszło?
1: Notatka, pole tekstowe, edycja, cześć żółwiu. Wie teraz sobie wsadę desu jak pełwocz schadzi na ludzie lobe no i czy teraz wreszcie dyktuje mi się ładnie po polsku? Tak, podyktowała się ładnie po polsku. By prawda, że tak? Tryk znaków, punkt wstawiania na końcu.
0: No właśnie, mamy taki na prędce skonstruowany sobie tekst. No i teraz jakie my tu mamy opcje, co my tu możemy zrobić? Możemy sobie nawigować po wyrazach, po znakach, po wierszach i tak dalej. Ale my byśmy teraz chcieli z tym zrobić porządek, prawda? Jakiś taki względny porządek, żeby nam to jakkolwiek ładnie wyglądało. Więc ustawmy się teraz na wyrazy, żeby było szybciej. Tak, znak zapytania. Więc na wyrazy się ustawmy.
1: Wejście ekranu, wyrazy.
0: Wyrazy. Tak, no ja wejście ekranu Braille'a używam na co dzień, więc zaraz po znakach mam to wejście ekranu Braille'a. No i przeglądamy sobie tekst po wyrazach. Jesteśmy na końcu, bo idę w dół i jest głucha ściana, więc ja muszę teraz sobie tutaj iść palcem w górę.
1: Tak.
0: No, tak.
1: Że, prawda. Kropka, duże B, polsko, wielkie B.
0: No to B nam tutaj jest niepotrzebne, więc od razu je możemy tutaj
1: kropka, duże B
0: usunąć. Ja ustawiłem się za literką B, na prawo od literki B, więc jak ja teraz to usunę, to mi się usunie ładnie B. Bo gdybym ja teraz poszedł w górę,
1: wielkie B,
0: no przeczytało mi B, jestem przed, usunę, to mi się usunie kropka, więc ja idę znowu w dół.
1: Wielkie B, Barbara.
0: I usuwam B.
1: Usuń, wielkie B.
0: O, usunęło mi się B, nie kropka, na szczęście. I teraz tak, przejdziemy sobie do tego dziwnego niemieckiego tekstu, co się wstawiło swoją drogą, ani to z gramatyką nie ma wspólnego, ani, jak mówiłem, herezję, coś o tarasach i o balkonach.
1: Notatka mi się ładnie,
0: Pójdziemy sobie może na punkt wstawiania na początku sobie zrobimy, czyli jestem na polu tekstowym, czyli dwa razy jednym palcem.
1: Wstawiania na początku.
0: Dobra, i teraz po wyrazach, żeby już cywilizowanie nie od tyłu, tylko normalnie sobie móc przeglądać tekst.
1: Wejście, wyrazy, cześć, żółwiu, spacja, terasse, nie brat, teraz, wie.
0: Tak, di.
1: Wie, terasse, wir, sagen, es.
0: A w sumie...
1: Es, sa, wir, wie, sagen, sa, wie, terasse, nieprawidłowa pisownia.
0: Gdyby było terasen, to by było okej, okay. Wtedy by było, że tarasy mówią tobie, że coś tam, w sensie wiecie, te tarasy, te balkony i tak dalej, nie? Ale okej, okay. My to chcemy sobie usuwać. I teraz, jak my to możemy zrobić? No oczywiście, możemy usuwać literkę po literce, czyli D i E.
1: Wie.
0: Ustawiłem się za tym i...
1: Usuń. E,
0: e
1: usuń.
0: I
1: wielkie
0: D. Usuwam, no fajnie, tak? Ale to jest troszkę karkołomne. Znaczy, można, prawda? No, gdy jesteśmy na samym początku naszej drogi z systemem iOS, z wprowadzaniem tekstu i tak dalej, pewnie, że można. Ale ja tu jestem po to, żeby wam teraz to tak pokazać, wiecie, nie? Na pełnym wypasie, czyli bardziej zaawansowaną rzecz. w przystępniejszy sposób w miarę. Mam nadzieję, że sposób mojego tłumaczenia jest w miarę przystępny. Dobra. Di terrasse, dobra, di się usunęło. Jedną spację usuwam, no to to już oczywiście po znaczkach. Oczywiście to było na znakach na pokrętle. I teraz całe clue pracy z tekstem opiera się na jednym niepozornym parametrze pokrętła, mianowicie edycja. No, zapytacie, pogrzeba ta edycja, co to w ogóle jest? A, no to zaraz zobaczymy, co to jest ta edycja. Tutaj tylko sobie sprawdzimy, czy nam się ładnie usunęła jedna spacja, czy kropka i teraz słowo jest osobno.
1: Kropka.
0: Kropka.
1: Kropka.
0: Jestem za kropeczką, teraz spacja.
1: Wielkie T. E-R-R-A-S-S-E. Spacja.
0: Tak, teraz ładnie nam tu króluje, więc na wyrazy się ustawiam.
1: Wejście, wyrazy. Terasę.
0: Ja, szyn. I teraz, gdy jestem na danym wyrazie, mogę ja sobie przejść na pokrętle, na ten parametr edycji. A co jeszcze mamy?
1: Wybór tekstu.
0: A wybór tekstu?
1: Szybkość mówienia.
0: Szybkość
1: mówienia.
0: Wybór tekstu o nim też będzie, tylko troszkę później.
1: Złagodzę, dźwięk, tabela, język, kontener, nabów, edycja.
0: Nas
1: błędnie zapisane wyrazy.
0: Interesuje edycja. Słowo edycja. W innych przypadkach moglibyśmy sobie... A wiecie co? O, te tarasę pokażę wam jak na błędnie, bo to jest nie polskie słowo, tego w słowniku Polak nie ma, więc ewentualnie jeszcze tak można usuwać, gdyby mi się herezje niemieckie, czy wam inne hiszpańskie, włoskie, angielskie i tak dalej wkradły.
1: Błędnie zapisane wyraz tarasę, zaznaczone, saven, zaznaczone, tarasę, zaznaczone.
0: Bo zobaczcie, powiedziało nam zaznaczone, tak? Czyli ja mogę sobie teraz tak po prostu dać usuń. A ciekawe, czy jest jakieś zastąpienie?
1: Tarasę. Terasę.
0: Jest terasę jedno, ale my nie chcemy, my to chcemy usunąć.
1: Return, usuń. Zaznaczenie usunięte, terasę.
0: Zaznaczenie usunięte, usunęło nam to dane słowo chyba?
1: Żółwie, cześć, żółwie, saven.
0: Dobra, tak, usunęło nam już to słowo za pomocą błędnie zapisanych wyrazów na pokrętle. Tylko tak jak mówię, to w przypadku rzeczywiście, gdy to słowo jest totalnie bez sensu albo w obcym języku, a my piszemy po polsku, nam się coś tak wstawiło. Można, ale ja teraz pokażę ten sposób taki bardziej nasz, przyziemny.
1: Zagen,
0: o, jesteśmy przy die. Gut. I teraz
1: wejście ekranu, znak, błędnie
0: edycja jednak, słuchajcie.
1: Edycja.
0: I palcem... Właśnie. Zgadnie ktoś? Gdzie? Skoro już wybraliśmy na pokrętle dany parametr? Tak, brawo, zgadliście. Palcem góra, dół wybieramy sobie poszczególne opcje na tym pokrętle.
1: Zaznacz.
0: Zaznacz. To jest to, co nas interesuje jako ta opcja docelowa. Właśnie. I to jest ważne, bo na takiej edycji, jak sobie jesteśmy, no to super. Wybieramy daną opcję, już daną wartość danego parametru, typu właśnie edycja albo czynności, to musimy puknąć jednym palcem dwa razy, tak? Jeśli idziemy po danych słowach, znakach, nagłówkach, łączach i tak dalej, nie musimy tego robić, bo to jest stricte przemieszczanie się, ale jeśli my na pokrętle daną rzecz wykonujemy, czyli błędnie zapisane słowa zastępujemy, wybieramy jakąś wartość z parametru edycja, czy jakąś czynność, no to tutaj nie ma uproś, musimy ją aktywować dwukrotnie. Więc ja sobie teraz
1: zaznacz,
0: puknę dwukrotnie i co się nam stanie?
1: Zaznaczone.
0: Pokaż więcej rzeczy. Dir. Zaznaczone. Tu mi się menu pokazało, bo ja teraz to dir mogę skopiować. To jest takie menu zwodzące, menu kontekstowe, które zwiodło mój kursor z pola edycji, wywiodło je w maliny. Ja go tak w ogóle śmiało. W każdym bądź razie tu mamy opcję pokaż więcej rzeczy.
1: Zastąp. Pozycja menu.
0: Zastąp. Ja tutaj mogę to
1: wklej.
0: Wklej.
1: Kopiuj. Pozycja menu. Wytnij. Pozycja menu. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Dir zaznaczone.
0: O, widzicie. I teraz przeczytało tylko die zaznaczone, tak? No bo to słowo tylko jest zaznaczone, więc on je czyta. I teraz tak samo trzema palcami, a zresztą to pokażę, a pokażę teraz.
1: Zaznaczony tekst, die tytuł, czcionka systemowa, regular, 28 punkt, jasny, szary, pogrubienie, wyrównanie naturalne, poziom wcięcia 0.
0: Widzicie, czyli mamy zaznaczone dane słowo, powiedziało zaznaczone tekst die i podało formatowanie tego konkretnego tekstu. zaznaczonego stricte. Bo załóżmy na przykład, że pracujemy sobie z takim tekstem, zaznaczamy dane słowo, formatujemy, potem sobie to słowo przeglądamy, coś tam, no to on nam tylko powie w odniesieniu do tego zaznaczonego słowa, któremu zmieniliśmy formatowanie, znakowi, wierszowi bądź większemu fragmentowi tekstu, bo takowe też się da w bardzo prosty sposób zaznaczać, o tym będzie później. W każdym bądź razie tutaj mamy zaznaczone dia, jak wiemy. No i co? Teraz już możemy to po prostu usunąć klawiszem usuń.
1: Return. Usuń. Zaznaczenie usunięte. Dia.
0: Zaznaczenie usunięte. Dia. Usunięte.
1: Wyjście ekranu. Wyrazy.
0: Ja, genau.
1: Żółwie. Żółwie. Zagen. S. Liegt.
0: Zagen. S. Liegt. Bla, bla, bla, bla, bla. Tak.
1: S.
0: Oczywiście my możemy sobie znowu zagen usunąć, S usunąć, liegt, pojedyncze, prawda? Możemy sobie to usuwać, posługując się tym jakby...
1: Wybór tekstu. Wyrazy. Wyjście ekranu.
0: A tu gdzieś jeszcze były... A no tak, wierszy nie ma na pokrętle. A widzicie, jak jestem inteligent. Wierszy nie ma, bo nie było wstawionego nowego wiersza, tak? Więc nie ma wierszy. Ja bym zrobił to tak...
1: Wyjście znak. Błędnie naruchy. Znaki. Wyjście wyrazy. Dyktuję. Mi się.
0: O właśnie, tutaj może to...
1: Teraz. Czy. I. Wyjście znak. Spa. O. O. I. Spa. C. C. C. Spacja. I.
0: Na przykład.
1: Return. Usun. Spacja. Return.
0: I tutaj wstawię return.
1: Nowy wiersz. N.
0: Nowy wiersz.
1: Wyjście wyrazy. I. Ster. Dykt. Mi się. Łapo. Polsku. Wyjść znaki. Znak. Spacja. Return. Usuń. Spa. Return.
0: Usuwamy.
1: Nowy wiersz.
0: O, tak. I teraz już powinniśmy mieć wiersze na pokrętle.
1: Notatka. Wyjście ekranu. Wyrazy. Wiersze.
0: Widzicie? Jakie to pokrętło jest kontekstowe?
1: Polsku. Dyktuję mi się. I czy... Liegt auf der Schadzi. Cześć żółwiu Zagen S.
0: Cześć żółwiu Zagen S.
1: Wyrazy. Cześć
0: żółwiu. Na wyrazach znowu się przestawiam. Idę w dół. No bo chcę dojść do słowa Zagen.
1: Zagen. Nieprawidłowe pisanie.
0: Dobrze. Tak, od tego słowa jakby chcę sobie tutaj
1: zagen. O, nieprawidłowa pisownia.
0: Ustawić się przed nim, żeby cały wiersz mi przeczytało od słowa zagen. No i ustawić się na
1: wierszy.
0: Wierszach.
1: Zagen S.
0: Zagen S.
1: Cześć żółwiu zagen S. Cześć żółwiu zagen S.
0: Okej. Okay. I teraz na edycji znowuż zaznacz.
1: Wyraz, wejście, znak, błędnie zapisa, edycja, wklej, zaznacz.
0: Puch, puch.
1: S, zaznaczone.
0: To zaznacz po prostu się odnosi wyłącznie do danego słowa, nie ma uproś, to nic, że pod kursorem jest zagen S, czyli dwa wyrazy, czyli mamy większą partię tekstu niż jeden wyraz. No nic, no to S usuniemy.
1: Usuń. Zaznaczenie usunięte.
0: Ale powiem szczerze, że już mnie to trochę nudzi, usuwanie po jednym słowie, dlatego uznajmy, że tutaj mi się po prostu powiedziało wszystko źle, ja to chcę usunąć, bo to jest jeden wielki dramat, jedno wielkie nieporozumienie.
1: Notatka.
0: I znowu się ustawiam na edycji, uprzednio dotknąwszy środka ekranu z polem edycji. Tutaj taka mała wskazówka, zwłaszcza też jeśli chodzi o aplikacje wiadomości, bo jeśli, jak powiedziałem wcześniej, pole tekstowe nieaktywne w aplikacji wiadomości jest na dole ekranu, tak, jeśli my je pukniemy i się nam aktywuje, no to też nam przejdzie na środek, prawda? No bo klawiaturkę będziemy mieli na dole, będzie zajmowała nam od połowy ekranu w dół, więc no to pole tekstowe też gdzieś musi być, to aktywne pole tekstowe i wtedy ono musi być na środku. Dobra, ale mamy wybraną edycję, to co mówiłem przedtem, i sobie idziemy wesoło palcem w górę lub w dół. Przeglądnijmy sobie może teraz te wszystkie opcje, tak? Dla waszej świadomości. Zwłaszcza, że coś wam zaraz pokażę.
1: Skanuj tekst.
0: Skanuj tekst. Fajna opcja, nie powiem. Od razu z aparatu możemy sobie, dobrze wam się wydaje, z aparatu możemy sobie od razu tutaj zeskanować tekst i go wkleić. Tak po prostu. Chyba mam to dlatego, że mam włączony live tekst, czyli tekst na żywo. Nie wiem, tak przypuszczam, ale być może to też jest dla użytkowników, którzy nie mają włączonego live tekst. Szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Wstaw rysunek.
0: Wstaw rysunek. Chyba rzeczywiście mogę coś tutaj nagle zacząć rysować i coś tam. Nie używałem tej opcji, więc nie wiem. Zmniejsz wcięcie, no to właśnie jeśli chodzi o akapity, o listy i tak dalej. To już, gdybym miał tekst gdzieś tam, zdaje się, że zaznaczony, to już wchodzimy w opcje typowo formatowania, typowo jakieś tam edytorskie. No, nie bez przyczyny parametr nazywa się edycja, prawda? Idziemy dalej.
1: Zwiększ wcięcie. Ustaw przekreślenie.
0: Tak. Tego byśmy nie mieli, słuchajcie, gdyby to nie był tekst formatowany, czyli na przykład aplikacja wiadomości nie obsługuje tekstu formatowanego, ale na przykład mail już tak. Więc w wiadomościach nie mielibyśmy tej opcji zwiększ, wcięcie, zmniejsz, wcięcie, ustaw, przekreślenie.
1: Ustaw podkreślenie. Ustaw kursywę.
0: Ustaw
1: bez pogrubienia.
0: Bez pogrubienia, tak, bo to jest pogrubione, więc gdy sobie w daną opcję wejdziemy, no to niestety będzie wtedy już bez pogrubienia. Oczywiście, tak jak mówiłem, to jest edycja, więc aktywujemy podwójnym stuknięciem jednego palca, ale no nie chcemy tu ustawiać bez pogrubienia niczego.
1: Utwórz pozycję listy kontrolnej.
0: To jest lista kontrolna, czyli generalnie punktory, myślniki. Jakaś, wiecie, no lista wyliczana, prawda? 1, 2, 3 albo punktor. Te znane listy powszechnie z internetu bądź z Worda i tak dalej.
1: Cofnij.
0: Tak, to gdyby nam się coś tutaj źle wpisało i byśmy chcieli to cofnąć.
1: Zaznacz wszystko.
0: Ale mamy też opcję zaznacz wszystko. A jeszcze zobaczmy sobie w górę idąc.
1: Wklej.
0: Jest opcja wklej, bo mamy coś w schowku prawdopodobnie. O, ciekawe, co ja tam w schowku mam. Może teraz nie będę tego sprawdzał.
1: Zaznacz. Skanuj tekst.
0: I mamy właśnie już to samo. Czyli skanuj, czyli zwiększ wcięcie, zmniejsz wcięcie i tak dalej. Ale teraz powiecie, no super, fajnie, jest opcja wklej. Ale gdzie tu jest wytnij człowieku, gdzie tu jest kopiuj, gdzie są inne opcje dotyczące udostępniania tekstu i tak dalej. No nie ma ich. Dlaczego? Bo tak jak mówiłem, pokrętło jest bardzo kontekstowym stworzeniem, więc żeby móc dostać się do tych opcji, my musimy najpierw ten tekst zaznaczyć, prawda? Więc ja sobie teraz daję zaznacz wszystko.
1: Zaznacz, wklej, zaznacz wszystko.
0: Pukam.
1: Cześć, żółwiu, sadem, jak tam, chodź, na rudzie, lobe, bereni, czy teraz wreszcie dyktuje mi się ładnie po polsku? Tak, podyktowała się ładnie po polsku, prawda, że tak? Zaznaczone.
0: No, wszystko nam przeczytało, no bo cały tekst został zaznaczony, prawda? I teraz, słuchajcie, to zmienia postać rzeczy na edycji. Dlaczego? Na parametrze edycja.
1: Nagłówki. Edycja.
0: Idziemy sobie teraz w prawo.
1: Udostępnij.
0: Przepraszam, w dół.
1: Sprawdź.
0: Nie było tego przedtem. Sprawdź. Sprawdź polega na tym, że cała fraza, całe to wszystko, cośmy wpisali, odpaliłoby nam bezczelnie bodaj Safari, a na pewno Google'a, wkleiłoby tam tą całą frazę i od razu by nam zaczęło szukać. Nie wiemy danego słowa, nie znamy jego znaczenia. Zaznaczamy je sobie na pokrętle, wybieramy edycja, sprawdź i możemy sobie sprawdzić, co dane słowo oznacza. No, Google by się uśmiał, jakby to zobaczył. Akurat zawartość tego zaznaczenia. Ale idziemy sobie dalej.
1: Udostępnij,
0: otwieram klasyczne okienko udostępniania, gdzie my sobie od razu ten tekst możemy komuś wysłać, gdzie my możemy ten tekst zachować w notatce kolejnej, gdzie my możemy ten tekst, a co na Facebooka wrzucić, bo tak nam się podoba. Klasyczne okno udostępniania i to, co my tam mamy skonfigurowanego, po prostu nam się otwiera okno udostępniania. Idę sobie dalej na pokrętle w dół.
1: Cofnij,
0: no być może mogę zaznaczenie cofnąć, albo nie wiem co.
1: Utwórz pozycję listy kontrolnej.
0: To samo, co mieliśmy.
1: Ustaw bez pogrubienia, ustaw kursywy, ustaw podkreślenie, ustaw przekreślenie, zwiększ wcięcie, zmniejsz wcięcie.
0: Ale teraz...
1: Kopiuj,
0: którego przedtem nie było, prawda? No bo jak niby miało być?
1: Wytnij, wklej.
0: Wklej.
1: Sprawdź.
0: Zataczamy koło, te opcje już były. Tak więc widzicie, pokrętło bardzo kontekstowym jest. Skoro mamy tekst zaznaczony, no to możemy kopiować, wycinać, w jego miejsce wklejać.
1: Czynności, znaki, błędnie zapisane, błąd, edycja, sprawdź, wklej, udostęp, cofnij.
0: Dobrze, ja zaznaczę to jeszcze raz
1: wszystko.
0: Wiecie co?
1: Zmniejszcie, kop, wytnij. Sagan, notatka.
0: Zginęła mi opcja.
1: Błędnie zapisane, edycja, wklej.
0: A, no tak, bo zaznaczone jest wszystko chyba, więc jakby nie mamy... Usuniemy.
1: Usuń. Cześć, żółwiu. Sagan, jak tam, wejście ekranu, graj, znaki.
0: I usunąłem. Powiedziało usunięto zaznaczenie, no bo to usunąłem, nie ma nic.
1: Usuń. Notatka, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
0: No właśnie. I tutaj już mamy tego typu rzecz, że nam się to usunęło. Nie mamy nic. A teraz zobaczymy sobie dyktowanie. Podyktujemy sobie coś dłuższego, bo jeszcze nam została, słuchajcie, jedna metoda zaznaczania. A co za tym idzie? Pracy na większej partii tekstu. Tak więc teraz sobie dyktujemy tekst, kropka. To jest taki tekst mały, przecinek, acz testowy, przecinek na potrzeby audycji dla Tyflo podcastu, kropka, nowy akapit. Tym, czym będziemy się zajmować, przecinek niech pozostanie na ten moment ogromną tajemnicą, przecinek, ale ufam i wierzę w to głęboko, przecinek, że kiedyś to ogarniemy, kropka od nowej linii. Teraz sobie, że tak powiem, zrobimy coś takiego, kropka.
1: Wstawione, tak więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst mały, acz testowy, na potrzeby audycji dla Tyflo w podcastu. Tym, czym będziemy się zajmować, niech pozostanie na ten moment ogromną tajemnicą, ale ufam i wierzę w to głęboko, że kiedyś to ogarniemy. Teraz sobie, że tak powiem, zrobimy coś takiego.
0: I ja już tu wykryłem trzy błędy. Po pierwsze, Tyflo w podcastu, czy jakoś tak. Po drugie, ogarnie my. Nie powiedział ogarniemy, tylko ogarnie my. Więc zrobił ogarnie spacja my. Ludzie często, gęsto, którzy dyktują, na to uwagi nie zwracają.
1: Kropka.
0: Od nowej linii. Ludzie na to często, gęsto uwagi nie zwracają, przecinek, nie sprawdzają voice-overem tego, przecinek, co tak naprawdę się im wstawiło podczas dyktowania, kropka.
1: Wstawione. Ludzie na to często, gęsto uwagi nie zwracają, nie sprawdzają voice-overem tego, co tak naprawdę się im wstawiło podczas dyktowania.
0: Specjalnie to zrobiłem. Ja tutaj specjalnie poruszyłem ten wątek, kropka.
1: Wstawione. Ja tutaj specjalnie poruszyłem ten wątek.
0: O. I to są klasyczne błędy, słuchajcie, dyktowania. Po prostu ja dostaję szewskiej pasji, białej gorączki, zimnej furii, piany i nie pamiętam jakiej. Jak ja widzę tego typu pierdoły. Przepraszam za wyrażenie, ale naprawdę. A to się dzieje niestety. I teraz jak sobie z tym radzimy? No przede wszystkim trzeba sobie tutaj pojechać po całym tekście i sprawdzić, co my tutaj właściwie mamy, tak?
1: Notatka.
0: Czyli na początek tekstu sobie skaczemy puk, puk, dwa razy jednym, siup.
1: Punkt wstawiania na początku.
0: Tak jest. I patrzymy najlepiej po wyrazach, chyba nie?
1: Wejście eklep, wyrazy. Tak, więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst, mały, acz, spacja, na potrzeby, na testowy, testo, na potrzeby, audycji, dla, flow.
0: O, jeszcze lepiej, słuchajcie, dla ty, flow, flow, tak, flow?
1: Weź znaki, błędnie znak, spad, w, o, l, f, spacja.
0: No nie, no przegięcie, widzicie? On często, gęsto właśnie sobie z angielskiego bierze, no nie, dlatego na przykład, gdy jadę Uberem do pracy, to on z tego robi Uber, spacja, am, na przykład jako m, nie I am. No, takie ma różne zagrania. A najśmieszniejsze jest to, że jak ja teraz jestem na polskim i dyktuję po polsku, a jak ja bym zaczął po angielsku, typu how are you, albo what's the weather today, on by od razu to zaczął dyktować. Więc on jest tutaj bardzo proangielski, proamerykański, no cóż się dziwić, wszak Apple korzenie zobowiązują, tak? W każdym bądź razie...
1: Y, T, weźcie wyrazy, dla audycji, dla T.
0: Dla ty...
1: Wejście znaki.
0: Na znakach się ustawiamy, no bo żeby zmniejszyć sobie szczegółowość i zakres.
1: Spacja.
0: Spację mam na lewo.
1: Spacja.
0: Na lewo, więc mogę tę spację bezpiecznie usunąć.
1: Return, usuń, spacja, F, L, O, W.
0: W też. I nie sprawdzam, bo wiem, że jestem za literką W, więc ją od razu usuwam.
1: Spacja. Usuń.
0: Tyflo.
1: O, P. O, D, C, A, S, T, U, kropka.
0: No, i mamy ładnie wyedytowane Tyflo podcastu.
1: Wejść wyrazy, Tyflo podcastu. Nieprawidłowa pisownia.
0: Tak, nieprawidłowa pisownia, wiem, nie macie w słowniku.
1: Tyflo podcastu. Tym, czym będziemy się zajmować, niech pozostanie na ten moment ogromną tajemnicą, ale ufam i wierzę w to głęboko, że kiedyś to spacja my, teraz my ogarnie to, kiedy to spacja ogarnie.
0: Błąd dostępnościowy aplikacji notatki, jego nie było.
1: Notatka, teraz, my.
0: Ogarnie my, więc jakby jestem przed wyrazem
1: my.
0: Więc tą spację usuwam.
1: Spacja.
0: Tu jest spacja.
1: My ogarniemy.
0: Tak.
1: Ogarniemy, teraz, sobie, że, tak, powiem, zrobimy coś takiego, ludzie, spacja, to, na...
0: Ludzie na to często, gęsto uwagi nie zwracają. Nie sprawdzają voice
1: of
0: RM.
1: Tego, RM. Wejście znaki, wielkie M, spacja.
0: No widzicie, jakie pierdoły?
1: Wejście wyrazy tego, co tak naprawdę się im wstawiło podczas dyktowania. Spacja, tu ja, spacja, specjalnie.
0: Tutaj ja tu specjalnie poruszyłem ten won, ale popatrzcie, won,
1: V,
0: V-O-N, spacja,
1: T-A-G,
0: V, Fon? Tak. W sensie po niemiecku się wstawiło, tylko że szkoda, że nie pomyśleli, że tak się pisze z wielkiej litery, bo rzeczowniki w niemieckim piszemy z wielkiej litery, nicht wahr? No, w każdym bądź razie herezje totalne, tak? Więc my to chcemy, kurcza, zmienić. Więc teraz tak, żeby pracować na większej ilości tekstu, to my sobie możemy zastosować coś takiego, co się nazywa wybór tekstu. Wybór tekstu, domyślnie nie mamy go aktywnego, wybieramy go sobie z pokrętła, co prawda, no ale żeby do pokrętła go dodać, to my sobie musimy wejść w ustawienia, my sobie musimy wejść w dostępność, voiceover. Dzisiaj już padło to słowo z ust Zosi, pokrętło, i tam należy sobie odpowiednie opcje pozaznaczać, poustawiać według własnego widzimisię, własnych preferencji. Ja to później pokażę, ja i tak już troszeczkę naokoło dzisiaj, więc teraz pozwolę.

0: podobnie do błędnie zapisanych wyrazów, czyli jednostki, o jakie chcemy zaznaczać, wybieramy palcem góra-dół, natomiast już po samym tekście chodzimy, zaznaczając go palcem jednym w prawo i w lewo. I teraz taka drobna uwaga. Jeśli zdecydujemy się zaznaczać w prawo, gdy będziemy iść w lewo, to nam się tekst, który uprzednio zaznaczyliśmy, będzie nam się odznaczał, tak? Aż dojdziemy do samego początku tego zaznaczenia. Natomiast jeśli dalej będziemy szli w lewo, po prostu będziemy zaznaczać w lewo, idąc do tyłu, jakby po wyrazach również je zaznaczając. No, gdy znowu pójdziemy w prawo, będziemy odznaczać do początku tego zaznaczenia. Potem, idąc jeszcze dalej w prawo, będziemy znowu zaznaczać to, co mieliśmy po prawej. Także, żebyście się nie zdziwili, to tak właśnie wygląda. Dobra, ja chcę usunąć te dwa wyrazy. Chcę usunąć ten nieszczęsny fon i ten nieszczęsny tak.
1: Wybór wyrazu.
0: I palcem idę sobie w dół, bo my tak, domyślnie od początku mamy
1: wybór znaków,
0: następnie w dół wybór wyrazów,
1: wybór linii,
0: czyli wiersze,
1: zaznaczenie strony,
0: czyli większej ilości tekstu, ja podejrzewam, że tyle, ile się na ekranie zmieściło, nie wiem, teraz udaję, że wiem, nie miałem tego jak sprawdzić, ale mamy jeszcze
1: zaznacz wszystko. Wybór znaków.
0: I tak naprawdę tyle. I teraz tak, zaznacz wszystko, ale od kursora, z tego co się orientuję. Chyba, że zaznaczenie strony to jest od kursora w prawo, tudzież w lewo, a zaznaczenie wszystko to jest jakby od całości. Zaraz zobaczymy zresztą.
1: Wybór znaków.
0: Bo szczerze mówiąc nie pamiętam.
1: Zaznacz wszystko.
0: Nie ma nic.
1: Tak więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst mały, acz testowy, cyfry.
0: Dobra, zaznaczyło nam się rzeczywiście wszystko, czyli może to odznaczymy z łaski swojej teraz, bo się nam zrobi problem. Jak odznaczać tak, żeby nie naruszyć sobie niczego? Ano, ostrożnie ustawiamy się na polu tekstowym.
1: Notatka, pole tekstowe.
0: I idziemy sobie palcem w górę lub w dół. I tutaj mała też uwaga. Ostatnio koleżanka się mnie pytała, jak zrobić, żeby... Bo próbowałam z wyborem tekstu, ty mnie uczyłeś, pokazywałeś mi to, ale coś chyba nie ogarnęłam, bo ja sobie tu zaznaczam, wycinam czy kopiuję, a to mi się dwa razy to samo zaznacza, dwa razy to samo wpisuje i tak dalej. Jeśli myśmy sobie coś skopiowali, powiedzmy, i chcemy przejść do dalszego zaznaczenia, a to wszystko ma znaczenie, wiecie, bo jest tak, że jeśli my sobie pójdziemy w górę, czyli o jednostki w górę, no to nam się niby odznaczy wtedy, ale wróci nam do początku zaznaczenia. A jeśli my chcemy sobie odznaczyć, ale przeskoczyć na koniec zaznaczenia, czyli żeby już nie czytały nam dwa razy tak samo, koleżance o to właśnie chodziło, że ona sobie coś zaznaczyła, skopiowała i potem palcem szła w górę i potem jak sobie szła znowu w dół na pokrętle po wyrazach czy tam po znakach, znowu się musiała biedulka przedzierać przez całe połacie tekstu. To ja jej mówię, tutaj padło imię, nie będę zdradzał, mówię, słuchaj, bo poszłaś prawdopodobnie palcem w górę. Gdybyś sobie poszła w dół, to byś przeszła sobie do tego momentu. Więc ja teraz sobie pójdę palcem w dół, albo nie, w górę, pójdę wam w górę, żeby pokazać.
1: Takiego. Ludzie na to często gęsto uwagi nie zwracają, nie sprawdzają voiceover, G, A, G. Wejście, wyrazy. Tak, tak.
0: Aha, bo tu miałem zaznaczony cały tekst, więc mi się nie miało prawa... Dobra, to ja do tego wrócę później, do tego takiego selektywnego zaznaczania i do tego, jak tutaj ogarnąć to tak, żeby było dobrze. Zajmę się teraz tym wyborem tekstu jednak.
1: Tak, von.
0: Fon, tak. Dobra, jestem przed wyrazem fon.
1: Wiersze, wybór tekstu, wybór znaków, wybór wyrazu.
0: Tak, oczywiście palcem góra-dół wybrałem zakres, jaki chcę zaznaczać. I teraz w prawo, no bo chcę zaznaczyć fon i chcę zaznaczyć tak. Czyli muszę iść w prawo.
1: Von, zaznaczone. Tak, zaznaczone.
0: Fon, zaznaczone, tak, zaznaczone. Przypuśćmy na przykład, że ja się jednak rozmyśliłem i chcę odznaczyć ten tekst. Czyli znowu w prawo nie ma nic, jest ściana, a w lewo?
1: Tak, usunięto zaznaczenie.
0: Usunięto zaznaczenie?
1: Tak, zaznaczone.
0: Ale nie usunięto.
1: Tak, usunięto zaznaczenie.
0: W sensie odznaczono. Moim zdaniem troszkę błąd tłumaczeniowy, jeśli chodzi o terminologię, bo powinno być po prostu jakby odznaczono albo coś, nie? A dopiero ona jakby się usunęło, zastąpiono to usunięte zaznaczenie. No cóż, tak to jest niestety zrobione.
1: Von, usunięto zaznaczenie.
0: Von, usunięto, też poszedłem palcem w lewo. jednym w lewo. Usunąłem sobie zaznaczenie.

0: telefon, tak. Idę dalej w lewo, bo się zagapiłem.
1: Ten, zaznaczony. Poruszeniem, zaznaczony, specjalnie, zaznaczony.
0: Mhm, zaczęło mi się zaznaczać, bo idę w lewo.
1: Tutaj, zaznaczony. Ja, zaznaczony.
0: Tak, idę znowu w prawo, bo jednak tego nie chcę zaznaczać.
1: Ja, usunię, spacja, specjalnie, poruszeniem, ten, spacja, usunię to zaznaczenie. Won, zaznaczony.
0: O, i to takie, nie wiem, czy to usłyszycie. Czekajcie.
1: Won, ten, zaznaczony.
0: O, może wyłączę mowę na razie.
1: Mowa wyłączona.
0: Ten dźwięk. O, taki dziwny. Oznacza, że nam się zaczął zaznaczać tekst. O, że nam się zaczął tekst zaznaczać, tak? Więc jakby mamy też tą dźwiękową informację, że nie dość nam VoiceOver mówi, to jeszcze ładnie nam tutaj zaznacza.
1: Mowa włączona.
0: Mowa włączona.
1: Ten, usunięto, spacja, usunięto, won, tak, zaznaczone.
0: Dobra, won tak. I teraz ja chcę, żeby mi się ta kropka tutaj usunęła. Czyli tak jak w przypadku poruszania się po wyrazach, chcieliśmy się poruszać po znakach, czyli zmniejszyliśmy szczegółowość kręcąc palcem na pokrętle do na przykład znaków, tak samo tutaj sobie idziemy palcem w górę, żeby zmniejszyć zakres zaznaczanego tekstu.
1: Wybór znaków.
0: I w prawo zobaczymy, czy się nam kropka zaznaczyła. Zaznaczyła.
1: Kropka. Usunięto, zaznacz. Kropka. Zaznaczone.
0: Dobra. Ale my tej kropki nie chcemy jednak usuwać, czyli ją ocalimy przed zagładą.
1: Kropka. Usunięto zaznaczenie.
0: Tak. I teraz won tak my musimy usunąć, czyli usuń.
1: Usuń. Zaznaczenie usunięte. Tej. Pozycja menu. Notatka.
0: Dobrze. Won tak.
1: Wejść. Wyrazy. Ludzie na to część. Poruszy. Poruszyłem. Ten.
0: Ten. I jest ten.
1: Kropka. N. E.
0: Ten spacja nam się usunęła, a wątek został nam usunięty. Znaczy ten wątek dziwny.
1: Spacja. Ten.
0: A zobaczymy, jak sobie wpiszę watek.
1: Dodaj tabelę. W. W. A. A. R. T. T. E. E. K. K.
0: Dobrze.
1: Błędnie zapisane wyrazy. Tyflo podcastu. Zaznaczone.
0: O, tyflo podcastu mi się przyczepiła.
1: Tyflo. Być. Niech. Wiersze. Pozostaj. Że teraz tak. Lub. Z tego. Koniec tekstu. Poruszyłem ten watek. Poruszyłem wyrazy. Watek. Watek.
0: A, jest słowo watek. No dobra, to coś mi się...
1: Wejście. Znaki.
0: Dobra, znaki w obrębie watku muszę jednak...
1: Kropka. E. T. A. A. Usuń. A.
0: A.
1: A.
0: Wą. Wą. Wą. Wą. Wątek.
1: A. A. Akcent. A. A. A. A. Wiele. A. A. Akcent. A. O. O. Wejście. Wyraz. Wątek.
0: O.
1: Wejście, znak, krok, znak.
0: I teraz mamy wszystko, cały ładnie tekst zrobiony, podyktowany i wyedytowaliśmy ładnie tekst.
1: No, notatka, pole tekstowe, edycja. Tak więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst mały, acz testowy, na potrzeby audycji dla Tyflo Podcastu. Tym, czym będziemy się zajmować, niech pozostanie na ten moment ogromną tajemnicą, ale ufam i wierzę w to głęboko, że kiedyś to ogarniemy. Teraz sobie, że tak powiem, zrobimy coś takiego. Ludzie na to często gęsto uwagi nie zwracają, nie sprawdzają voiceoverem tego, co tak naprawdę się im wstawiło podczas dyktowania. Ja tutaj specjalnie poruszyłem ten wątek. Tryb znaków. Punkt wstawiania na końcu.
0: No dobrze, wątek zrobiony, ale the voice of RM, literki RM, to w ogóle jest jakiś dramat. Więc słuchajcie, teraz jeszcze to na szybko voice of RM poprawimy.
1: Wejść, wyrazy, wiersze, wyrazy.
0: Okej.
1: Okay. Wiersze, zra, pod, te, zwracają, nie spra, wyrazy, zwrac, nie, sprawdzaj, spac, of, RM, R, of, voice, wejście, znak, V.
0: No nie dobrze, w ogóle V by się przydało zrobić wielkie.
1: V, shift.
0: Czyli generalnie ustawiłem się za literką V, idąc w dół potem. I słowo było, więc jakby byłem przed tym słowem, ustawiłem się na znakach, tak? I idąc w dół powiedziało mi V, czyli byłem za literką V i wiedziałem, że już ją mogę bezpiecznie usunąć. I teraz też jestem w tej pozycji, więc...
1: Wielkie C, wielkie V, wielkie V.
0: V.
1: Wejście, wyrazy, kapital V, o i C. Kapital V, wejść, znak, wielkie V, O, I, C, E, spacja, O, F.
0: Voice,
1: F.
0: Też tutaj spację musimy,
1: o,
0: o sorry,
1: o.
0: Mówię wam, a
1: shift.
0: Chociaż nie, też musi być wielkie,
1: wielkie
0: o,
1: wielkie o, wielkie o.
0: Spac, ustawiam
1: spacja.
0: Się przed,
1: wielkie o,
0: o.
1: Usuń.
0: Spację usuwam,
1: wielkie o, F,
0: voice o, V
1: usuń.
0: Ma być,
1: F. X, C, V, V,
0: tak,
1: spacja, wielkie R, spacja, T, T, spa, wielkie R, wielkie R, wielkie R, usuń, wielkie R, usuń, spacja, fa, wielkie R, wielkie
0: R. A wiecie co? Ja to miałem w ogóle wam inaczej...
1: Spacja, spacja, voice.
0: Inaczej zrobić ja to miałem.
1: Kapital V, nic, o, V, tego. Co? Tak, napraw, się, napraw, tak, co? Tego. Ował, kapital w imienice.
0: Dobra, ja to zrobię z wyborem tekstu po wyrazach, usunę specjalnie.
1: Wiersze, wybór tekst, wybór wyrazu. Kapital w imienice. Ował, tego, zaznacz, owa, ował,
0: ował. Dobrze, Voice of RM usunąłem jakoś tak z marszu. I teraz tu chcę wpisać Voice over RM. Nie muszę szukać przycisku usuń, słuchajcie. Nie trzeba tego robić. Wystarczy albo zacząć dyktować w danym miejscu, albo normalnie pisać. I w tym miejscu, gdzie jest zaznaczone, tekst zostanie tamten usunięty, zastąpiony nowym. Pokażę wam to na przykładzie właśnie literki V.
1: Shift. Wielkie V. Wielkie V. Zaznaczenie usunięte.
0: V.
1: Wybór tekstu.
0: Dobra, wielkie, ale może jednak...
1: Wielkie O. F, E, R, C, C, R, R, R, M. Spacja. Voiceoverem. Nieprawidłowa
0: komunikacja
1: mianowa. Wiersze. Wyrazy. Voiceover. Sprawdzaj. Nie, nie. Spacja. Voiceoverem. Voiceover. Wejście. Znak. Spac. O. O. Wielkie V. Spacja.
0: Nie sprawdzają. Być spacja. A jeszcze może tutaj sobie z literkę wstawimy. Nie sprawdzają. O. Spacja.
1: Shift.
0: Z spacja.
1: Z, wejść wyrazy. Z, z. Voiceoverem. Nieprawidłowe pisownik. Spac. Co? Tak. Na się im. Spo. D. Spa, spacja. Sport. Ten. Wątek.
0: Dobra.
1: Notatka.
0: I co teraz tu mamy?
1: Pole tekstowe. Edycja. Tak więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst mały, acz testowy, na potrzeby audycji dla Tyflo Podcastu. Tym, czym będziemy się zajmować, niech pozostanie na ten moment ogromną tajemnicą, ale ufam i wierzę w to głęboko, że kiedyś to ogarniemy. Teraz sobie, że tak powiem, zrobimy coś takiego. Ludzie na to często gęsto uwagi nie zwracają, nie sprawdzają z voiceoverem tego, co tak naprawdę się im wstawiło podczas dyktowania. Ja tutaj specjalnie poruszyłem ten wątek. Tryb wyrazów. Punkt wstawiania na końcu.
0: No właśnie. Czyli jak widać, mamy ładnie teraz wyedytowany ten tekst. I to prawdopodobnie, co ja zrobiłem, i to się przyczyniło niestety do błędów aplikacji notatki, błąd do zgłoszenia. Fajnie, że wykryty podczas audycji. Nowy akapit, komenda nowy akapit wstawia nam istotnie nowy akapit, czyli podwójny nowy wiersz, tak? Bo nowy akapit to jest podwójny nowy wiersz i teraz jeśli piszemy maila na przykład, no to normalnie, szanowni państwo, przecinek, nowy akapit, chciałbym zwrócić państwa uwagę na bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, kropka, nowy akapit z poważaniem, nowy akapit, imię i nazwisko. Gwarantuję wam, że to działa, wstawiane są podwójne linie. To wszystko wygląda estetycznie i tak dalej, więc niech mi tu nikt nie mówi, że maili się na iPhone'ie pisać nie da, ni ich formatować. Da się, pewnie, że wszystko się da. Komendą do wstawiania nowego wiersza, wbrew pozorom, nie jest nowy wiersz, tylko od nowej linii. To znaczy, jeśli my chcemy sobie wstawić nie to, że akapit, tylko po prostu tak, nowy wiersz, mówimy temu dyktowaniu od nowej linii, i się nam ładnie wszystko wstawia jak należy. Zanim do tego przejdę, czyli do takiego pisania, żeby wam to pokazać na krótszym tekście, to pokażę wam to zaznaczanie tekstu w odniesieniu do, no właśnie, skakania na początek i koniec zaznaczenia.
1: 2 sierpnia, notatka, pole tekstowe, punkt wstawiania na początku.
0: No właśnie, tutaj ja sobie chcę, dajmy na to, przekopiować jedno. Aha, bo ta koleżanka pisała SMS-a w notatce, bo tam jej się strasznie pitoliło w wiadomościach i się bała, że jej się wyślą różne dziwności. I przepisywała to i pisała w notatkach i potem to chciała i z tym zaznaczeniem miała kłopot. Więc teraz tak.
1: Wiersze, wybór tekstu, wybór linii, wybór wyrazu. Tak, więc teraz... sobie dyktujemy tekst, to jest taki tekst mały, acz spac na potrzeby audycji dla spacja tyflo pod tym zaznaczone czym tym usunięto zaznaczenie.
0: Dobra, tym
1: wybór znaków, nowy wiersz, nowy wiersz,
0: widzicie, nowy akapit,
1: kropka, kropka, zaznaczone.
0: No i przykładowo my sobie to chcemy niby skopiować, niby coś. Może nie będziemy, a skopiujemy zresztą.
1: Wiersz, wyrazy, wejść, znak, błędnie, edycja.
0: Edycja, na pokrętle, kręcone było, żeby nie było. No i góra, dół, paluszkiem.
1: Sprawdź.
0: Do opcji.
1: Wklej, wytnij, kopiuj.
0: Kopiuj.
1: Tak więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst mały, acz testowy, na potrzeby audycji dla Tyflo Podcastu, skopiowany.
0: Skopiowany, no bo gdybyśmy wycięli, to by nam powiedziało, że usunięte zaznaczenie, no bo fizycznie tekst jest w schowku, ale stąd został wycięty, czyli usunięty. Wklejone, no byłoby to wszystko powiedziane, co gdzie wklejone, więc opcja jest. I teraz jeśli ja sobie palcem pójdę w górę,
1: błędnie zapisany wyraz, znaki,
0: to mi się to odznaczy, ale przeskoczę do początku zaznaczenia, no i będę w...
1: Tak więc teraz sobie u, te, u, kropka.
0: O, słuchajcie, nie wiem, teoretycznie mi to powinno przejść do początku, kiedyś przechodziło, teraz mi nie przechodzi. No cóż, no, na tym polega prezentacja czegoś w audycji, prawda, że tutaj się nam coś skiepści. Ja sobie teraz wycofam tą operację usunięcia zaznaczenia, jak się tak da.
1: Uwaga, cofnij wpisywanie. Anuluj, przycisk, cofnij, przycisk.
0: Czekajcie, cofnij wpisywanie, ale co on mi teraz zrobi?
1: Notatka, Tak więc teraz sobie dyktujemy tekst. To jest taki tekst mały, acz testowy, na potrzeby audycji dla Tyflo Podcastu. Tym, czym będziemy się zajmować, niech wpisywa wielkie te wyrazy. Znaki, wyrazy, tak, więc teraz, lista kont, notatka, tak więc teraz sobie dyktujemy tekst.
0: Aha, właśnie, przy tej okazji, jak chcemy sobie schować klawiaturę, to najczęściej szukamy przycisku OK. On w zależności, tak jak w notatkach, na przykład to on jest gdzieś u góry ekranu, w formularzach na stronie internetowej jest następny, poprzedni i tam będzie przycisk OK. Można w ten sposób sobie klawiaturę schować. To się czasem przydaje, tak?
1: Punkt wstawiania na początku.
0: Nadmieniam, skoro już...
1: Wiesz, wygór tekstu.
0: Dobra, ja sobie to zaznaczę teraz.
1: Wygór znaków. Wygór tekstu. Zaznaczone.
0: Dobra, i spróbuję teraz.
1: Szybkość, wiersz, wyrazy. Tak więc teraz sobie dyktujemy tym. Wiersze, wygór tekst, wiersz, wygór tekst.
0: Kurczę.
1: Wygór wyrazy.
0: Gdzie co?
1: Wiersze, wyrazy. Czym będziemy się zajmować? Ale, ufam.
0: No nie, to nie wiem, o co chodziło, że tej koleżance takie numery się wycięły. No, w każdym razie wybór tekstu działa, komendy działają, oczywiście procenty, stopnie, promile prawdopodobnie też, myślniki, cudzysłowy na pewno, otwórz cudzysłów, zamknij cudzysłów, jeśli chodzi o wstawianie, otwórz nawias, zamknij nawias, tam też nawiasy kwadratowe chyba wchodzą w grę. Generalnie jest cały artykuł wsparcia Apple na temat tego, jakie komendy są dostępne. Nie wszystkie niestety są wspierane. Ja nie mogłem niektórych wykonać, zwłaszcza wstawiać buziek typu uśmiechnięta buźka czy jakaś tam inna buźka, bo można niby to zrobić. Niestety mi się to nie udało. Można też od razu powiedzieć dyktowaniu, żeby pisał wersalikami. Teraz komendy dokładnie nie pamiętam, czyli prawda wielkimi literami. Nie pamiętam teraz, jak się opcja nazywa, natomiast na pewno jest. To można sobie wszystko też doczytać na odpowiedniej stronie Apple'a. Ja też się postaram, jak już się audycja ukaże na stronie Tyflo Podcastu, to postaram się w komentarzach podlinkować ten konkretny artykuł wsparcia, gdzie tam po prostu są te komendy wymienione w postaci eleganckiej listy. Tu jeszcze taka mała, drobna uwaga, jeśli jeszcze o dyktowaniu mowa. Jeśli dyktujemy symbole wielokrotnie, to znaczy jeśli chcemy wprowadzić więcej niż jeden symbol, to musimy, że tak powiem, powtórzyć go tyle razy, ile razy chcemy, żeby on się pojawił. Czyli na przykład, jeśli chcemy sobie wprowadzić wielokropek, możemy owszem powiedzieć wielokropek i wtedy on nam zostanie wstawiony, tylko to będzie taki graficzny symbol wielokropka, nie zaś osobne trzy kropki. No i tutaj, jak wiemy, albo i nie wiemy, w każdym razie VoiceOver go wtedy w ogóle nie intonuje, nie daje znać, że tam cokolwiek jest. Jeśli mamy interpunkcję ustawioną na mniej szczegółowy odczyt, po prostu VoiceOver taki wielokropek zupełnie pominie, nie będzie nijak żadnej przerwy robił. Natomiast jeśli wstawimy sobie każdą kropkę z osobna, no to wtedy, owszem, on nam powie, że jest wielokropek. Tylko właśnie, jak wprowadzamy te symbole? Ja już się spotkałem nie raz, nie dwa, że ktoś mi próbował, zwłaszcza czy na szkoleniu, czy gdziekolwiek, mówić liczbę i dany symbol. Na przykład mówię sobie coś, przecinek, żeby skończyć trzy kropki albo trzy kropka. On wtedy to po prostu traktuje jako normalną liczbę albo słowo. Jeszcze jak powie się trzy kropka, no to on powiedzmy zrobi trzy liczbę albo słowo czy, zależy jak sobie rozpozna, no i wstawi kropkę. Natomiast jeśli my tam sobie powiemy trzy kropki, trzy wykrzykniki i tak dalej, no to niestety nam wstawi albo słowo trzy, albo liczbę trzy i słowo wykrzykniki. I teraz, żeby tego typu sytuacji uniknąć, należy mu po prostu mówić albo na przykład kropka, kropka, kropka. I tutaj należy się upewnić, czy nie wstawi kroku robka, w sensie krok robka, bo często gęsto on tak lubi i wtedy powinno być wszystko ok. Tak samo z pytajnikami, bo właśnie tutaj na pytajnik mamy albo pytajnik komenda, albo znak zapytania i teraz co tam u Ciebie słychać, pytajnik, pytajnik, pytajnik, on nam wtedy ładnie wstawi te trzy pytajniki. I to by było tyle odnośnie dyktowania tekstu i komend temu służących. No dobrze, skoro dyktowanie mamy już za sobą, przyszedł teraz wreszcie czas na omówienie kwestii formatowania tekstu. Skoro już sobie podyktowaliśmy ten tekst tak pieczołowicie, pasowałoby go sformatować. Zacznijmy sobie od tego, że ja podkreślę sobie to słowo voiceoverem, żeby wam to pokazać, na czym polega zaznaczanie tekstu.
1: Wiersze, wyrazy, w to głęboko. W, to, w, że, wie, kiedyś, te, takiego. Spacja. Zwracają, tego, podczas dyktowania ja tutaj specjalnie. Podczas tego, co tak naprawdę się im wstawiło. Zwracają, nie sprawdzają z voiceoverem. Wyrazy.
0: Zwracają, nie sprawdzają, nie, nie sprawdzają voiceoverem. Teraz to słowo ja sobie zaznaczę. Mogę to uczynić z pokrętła edycja i zaznacz, ale mogę też zrobić wyborem tekstu. Ja strasznie, ja ubóstwiam wybór tekstu, wiecie, więc powiedzmy z tego sobie skorzystamy.
1: Wiesz, wybór tekstu, wybór linii, wybór wyrazu, voiceoverem, zaznaczone.
0: Voiceoverem, tak, voiceoverem nam się zaznaczyło.
1: Zaznaczony tekst, voiceoverem nieprawidłowa pisownia, treść, czcionka systemowa, regular, 17 punkt, jasny, szary, wyrównanie naturalne, poziom wcięcia 0.
0: No dobra, no to poziom wcięcia, na przykład zwiększymy sobie to wcięcie.
1: Wyrazy, wejście, znak, błędnie zapisać, edycja.
0: Czyli do edycji sobie przejdziemy na pokrętle.
1: Wytnij, kopiuj, zmniejsz wcięcie, zwiększ wcięcie. Poziom wcięcia 1, poziom wcięcia 0. Kopiuj,
0: co?
1: Zmniejsz wcięcie, zwiększ wcięcie. Poziom wcięcia 1, ustaw przekreśle, zwiększ wcięcie. Poziom wcięcia 2.
0: Poziom wcięcia 2, a co?
1: Zmniejsz wcięcie, zwiększ wcięcie. Poziom wcięcia 3.
0: Poziom wcięcia 3, dobrze. Co by tu teraz zrobić?
1: Ustaw podkreślenie, ustaw kursywy, ustaw
0: pogrubienie.
1: Utwórz pozycję listy kontrolnej, ustaw pogrubienie.
0: To może pogrubienie sobie ustawimy, czy kursywę?
1: Ustaw kursywy.
0: Kursywy, a co?
1: Kursywa, włączone.
0: O, kursywa włączone.
1: Ustaw podkreślenie, ustaw bez kursywy.
0: O, ustaw bez kursywy nam się zmieniło, tak?
1: Ustaw, utwórz, cofnij, udostępnij, sprawdź, wklej. Wytnij, kopiuj.
0: Czyli generalnie mamy to już zrobione, tak naprawdę.
1: Błędnie zapisane, znak.
0: I teraz...
1: Wejście, wyrazy. Voiceoverem, usunięto zaznaczenie. Voiceoverem, nieprawidłowa pisownia, kursywa, apel systemu i font, poziom wcięcia 3.
0: Idzie już?
1: Tego, bez kursywy, apel systemu i font.
0: Tak, od razu on już czyta pod formatowaniem co.
1: Co? Tak.
0: Więc tak działa formatowanie. I tak jak mówię... Nieważne, gdzie jesteście, co robicie, co edytujecie. No w Pagesie dochodzą dodatkowe opcje, tak? Typu można sobie w ten sposób fajnie wybierać nagłówki, konkretne style akapitów, konkretne ich poziomy i tak dalej. To wszystko jest, słuchajcie, do zrobienia. Da się, po prostu się da. Ale...
1: Tak, co? Tego. Voiceoverem. Nieprawidłowa pisownia, kursywa, apel systemu i font.
0: I on każde te zmiany formatowania, zmiany stylu czyta?
1: Z. Bez kursywy, apel systemu i font.
0: No, fajnie.
1: Sprawdzają. Spacja. Spacja. Voiceoverem. Nieprawidłowa pisownia, kursywa.
0: Dobrze, a teraz trzema palcami sobie sprawdzę, czy on to rzeczywiście tutaj uwzględni.
1: Treść, czcionka systemowa, regular, 17 punkt, jasny, szary, wyrównanie naturalne, poziom wcięcia 3, tryb wyrazów, punkt wstawiania między voiceoverem a tego, w pozycji.
0: Widzicie, czyta nam generalnie, że to jest poziom wcięcia 3. Czyli już nam tutaj sugeruje, prawda, że tutaj jest jednak ta zmiana formatowania. A jeszcze sobie zaznaczymy na chwilę tą voiceoverem.
1: Spacja. Voiceoverem. Zaznaczone.
0: Dobrze. I jeszcze raz sprawdzimy stricte pod tym, co jest zaznaczone, żeby się zapoznać jeszcze raz z tym formatowaniem.
1: Zaznaczony tekst. Voiceoverem nieprawidłowa pisownia. Treść. Czcionka systemowa. Regular. 17 punkt. Jasny. Szary. Kursywa. Wyrównanie naturalne. Poziom wcięcia 3.
0: Widzicie, mamy te zmiany, tak? Jasny, szary. Kursywa, poziom wcięcia 3. Ja tutaj tą kursywę wyłączę.
1: Wiersze, wyrazy, wejście, znaki. Błędnie, edycja, kopiuj. Zmniejsz wcięg, zwiększ wcięg, ustaw przekreślenie, ustaw podkreślenie, ustaw kursywy.
0: Jak to ustaw kursywę?
1: Ustaw pogrubienie, utwórz pozycję listy, ustaw kursywy. Kursywa, włączone. Kursywa, wyłączone.
0: O, błędnie być może
1: wyrazy,
0: teraz.
1: Znak, wejście, wyrazy, voiceoverem, nieprawidłowa pisownia.
0: O, jakiś ciekawy błąd, wiecie, no słowo miało kursywę, ja się rozmyśliłem, nie chciałem tej kursywy, więc jakby ją musiałem włączyć i teraz potem ją musiałem wyłączyć. No jest to niekonsekwencja, niestety, natomiast no cóż zrobić. W każdym bądź razie to wszystko działa, jak ma działać. Teraz zajmiemy się przekopiowaniem treści ze strony internetowej, żeby wam pokazać wybór tekstu w praktyce, że on autentycznie sobie działa, że on jest, bo tak naprawdę nie tylko w polach tekstowych, gdzie mamy edycję tekstu możliwą, możemy ten wybór tekstu stosować, ale w różnych aplikacjach, tam gdzie dostępny jest tekst. Nie wszędzie, bo nie pamiętam, chyba w aplikacji muzyka, tam gdzie jest na przykład tekst, to chyba tego nie można było robić. Na stronie internetowej można to robić. No cóż, co by tu jeszcze? No w takiej na przykład aplikacji Pisma Świętego niech będzie. Też można wyborem tekstu się posłużyć i tam sobie kopiować poszczególne fragmenty pisma. Więc no, da się. Trzeba po prostu sobie sprawdzać, gdzie się taki wybór tekstu pojawi, a gdzie nie. Możemy sobie teraz przejść na stronę internetową, ażeby wyjaśnieniom stało się zadość i przekopiować sobie tekst ze strony internetowej.
1: Safari. Tyflopodcast.
0: Tyfloświat. A Tyfloświat niech będzie.
1: Przejdź do menu.
0: Skoro Creative Commons to można.
1: Edycja. Nagłówki. Aktualność. Tyfloradio. 1-5 sierpnia 2022 roku. Nagłówek poziom 3.
0: No na przykład.
1: W tym tygodniu mamy dla Was 4 premiery. Tabliczka z napisem Edukacją. Tyfloradio. 1-5 sierpnia 2022. Tyfloradio. Opublikowano. Pierwszy. W. Do. U. Kobieta. W tym tygodniu mamy dla Was 4. Początek listy. W poniedziałek po 19 Mateusz Bobruś zaprezentuje.
0: No i dobrze. I my to akurat sobie chcemy przekopiować. W tym tygodniu mamy dla Was 4 premierowe audycje.
1: Edycja. Znaki. Wejście ekran. Wyrazy. Wiersze. Wybór tekstu.
0: Jest wybór tekstu, w związku z czym możemy sobie to
1: wybór linii
0: przekopiować. I uwaga, idziemy w prawo.
1: W tym tygodniu mamy dla Was 4 premierowe audycje. Zaznaczone. W poniedziałek po 19 Mateusz Bogruś zaprezentuje. Zaznaczone. Urządzenie Mountbatten Braille Tutor. Zaznaczone. We wtorek po 19 pan Lina Gajoch Larkadiusz. Zaznaczone. Świętnicki zademonstruje podstawy gry World of. Zaznaczone. Wacław Klasic. Zaznaczone.
0: Dobrze. Tyle niech nam wystarczy. I teraz zobaczymy sobie, czy tam
1: wybór
0: na wyborze znaków.
1: Wybór znaków. Nowy wiersz. Usuniemy to zaznaczenie.
0: Nie chcemy nowego wiersza, więc usunąłem idąc w lewo.
1: C. Usuniemy to zaznaczenie. C. Zaznaczone.
0: A, klasyk. Dobra. Mhm. Nie mieliśmy tam żadnego znaczku interpunkcyjnego, no okej, okay, dobra. I kopiujemy sobie to, co już dostaliśmy, czyli edycja z powrotem na pokręt.
1: Włączone.
0: Tle.
1: Wiersze, wyrazy, wejście, znak, edycja. Kopiuj.
0: Kopiuj.
1: Zaznacz wszystko, udostępnij, cofnij, kopiuj. W tym tygodniu mamy dla Was 4 premierowe audycje. W poniedziałek po 19 Mateusz Bogruś zaprezentuje urządzenie Mountbatten Braille Tutor. We wtorek po 19 pan Lina Gajoch i Arkadiusz Świętnicki zademonstruje podstawy gry World of Warcraft Classic. Skopiowane.
0: Powiedziało, że skopiowane. Skoro tak, możemy sobie przejść do
1: przełączania aplikacji. Safari.
0: Notatki.
1: Aktywny. Notatki. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: My sobie to możemy teraz wkleić. Ale zanim sobie wkleimy, to taka mała powtórka. Ale zanim sobie wkleimy, to taka mała powtórka z poprzedniej audycji. Audycji. Z poprzedniej audycji. Czy pamiętacie może, jak kopiowaliśmy jeszcze inaczej tekst? Oprócz jego zaznaczenia i wyboru odpowiedniej opcji. W parametrze. Edycja na pokrętle. Ano. 4 razy 3 palcami. Tyle, że mielibyśmy w tym przypadku nieco większy problem. Musielibyśmy operację powtarzać. Ano dlatego, że to są generalnie akapity. To znaczy, jeśli idziemy z voice-overem w prawo, to ten gest nam 4 stuknięcia, czterokrotnego stuknięcia 4 palcami kopiuje nam aktualną wypowiedź, to co voiceover ma pod kursorem, prawda? Więc musielibyśmy tą operację powtarzać parokrotnie i za każdym razem to, co voiceover wypowiedział, 4 razy 3 palcami stuknąć, przechodzić do aplikacji notatki, przykładowo do aplikacji notatki, wklejać, wracać się z powrotem na Safari, kopiować kolejny fragment, przemieszczając się w prawo i wykonując gest kopiowania wypowiedzi do schowka, i tak dalej, znowu wklejać, i tak dalej. Sami przyznacie, że uciążliwe, ale w ramach powtórki. To tak było, ale to tak było w ramach przypomnienia materiału z poprzedniej audycji. Teraz przechodzimy do wklejania.
1: Błędnie zapisane znaki. Błędnie edycja.
0: Do tej.
1: Dodaj tak. Notatka.
0: Notatki.
1: Edycja. Punkt. Błędnie znaki. Błęd edycja. Wklej.
0: I co nam powie?
1: Notatki wklejone z Safari.
0: Notatki wklejone z Safari i powiedziało, że wklejone, no to...
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. W tym tygodniu mamy dla Was cztery premierowe audycje. Punktor. Punkt wstawiania na początku. Wejście wyrazy.
0: A sobie na przykład wykopiujemy w tym tygodniu.
1: Wiersz. Wybór tekstu. Wybór wyrazu. Tym. Tygodniu.
0: No dobra,
1: zaznaczone.
0: Tym tygodniu litrówka się nam tu wkradła, znaczy brak literki. W tym tygodniu kopiuj.
1: Wklej, wytnij. Mamy dla Was cztery premierowe audycje. W poniedziałek po 19 Mateusz Bogdyś zaprezentuje błędnie znaki. M, A, N, Y, spacja.
0: Mamy. No jest, mamy.
1: Dodaj tabelę. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Mamy dla Was cztery premierowe audycje. Punktor. W poniedziałek.
0: Dobra, wyciąłem. Idę na,
1: punkt wstawiania na początku.
0: Idę na koniec tekstu.
1: Punkt wstawiania na końcu. Pozycja na liście. C. Nowy wiersz. Jasny. Nowy
0: of
1: wiersz.
0: Warcraft.
1: Wielkie N.
0: Dobra.
1: Nowy wiersz. Return. Nowy wiersz. Treść. Punktor. Nowy wiersz. Wyrównanie naturalne.
0: I teraz tutaj, bo by nam się zrobiła nowa pozycja, nowy wiersz. A nie chcemy?
1: Błędnie łącza.
0: Wkleimy.
1: Edycja.
0: O, widzicie, łącza, bo nam się zrobił hiperłącza, więc od razu tu mamy na pokrętle.
1: Wklej.
0: Wkleję.
1: W tym tygodniu. Treść Helvetica, 12 punkt, wyjustowany do lewej, poziom wcięcia 0.
0: Tak, powiedziało, co wkleiło, powiedziało tutaj.
1: Wyraz, wiersze, wyrazy, tygodniu, wiersze, tym nowy wiersz. Pozycja na liście punktor, pozycja na liście punktor. Zademonstruję podstawy gry w Lord, zademonstruję podstawy gry w Lord, żółto-pomarańczowy. Pozycja na liście punktor, obwarca w Classic. Treść, jasny, w tym tygodniu. Koniec tekstu.
0: No, tym tygodniu nam się zrobiło na końcu, bo tak sobie to przekleiliśmy, więc to działa generalnie,
1: wyrazy,
0: to wszystko.
1: Znaki. Błędnie zapisane wyrazy.
0: To wszystko działa.
1: Łącza. Edycja. Zaznacz, wklej, zaznacz wszystko. Mamy dla Was usuń. Zaznaczenie
0: usunięte.
1: Drugi, notatka. Pole tekstowe. Edycja. Punkt
0: Żeby nie było, przypominam, przekręciłem parę razy w lewo do parametru edycja. Palcem góra-dół wybrałem zaznacz wszystko, puknąłem dwa razy. Zaznaczyło się. Usunąłem. I teraz pokażę, jak udostępnić bezpośrednio do notatki, żeby nie musieć tam wchodzić do tej aplikacji notatki, wklejać i w ogóle.
1: Safari. Ustawienia. Safari.
0: Może tym razem...
1: Safari. Przejdź do menu. Znaki. Wejść. Znak. Edyt. Nagłów. Łąk. Nagłów. Tyflo. Zapraszamy do kontaktu.
0: O. A może teraz sobie udostępni bydło, bo ważne są informacje odnośnie zapraszania do kontaktu, prawda?
1: Edycja. Znaki. Edycja.
0: Więc wybór tekstu.
1: Wiersze. Wybór tekstu. Wybór wyrazu. Wybór linii.
0: Wybór linii, bo chcemy większą część.
1: Zapraszamy do kontaktu. Zaznaczone. Pod adresem http://. Jeśli ktoś woli formę tekstową, może do nas napisać tu. http://kontakt.tyflopodcast.net/. Aplikacja. Zaznaczone.
0: Aplikacji już nie chcemy.
1: Usunięto zaznaczenie. Wybór wyrazu. Wybór znaków. Usunięto zaznaczenie. Ukośnik. Ukośnik. Zaznaczone.
0: Tyflo Podcast. Ukośnik zaznaczyłem, poruszając się po znakach, jeśli chodzi o zakres zaznaczenia.
1: Wyrazy. Wejście. Znak. Edycja. Cofnij. Udostępnij.
0: Udostępnij, bo było kopiuj.
1: Udostępnij.
0: Ale my damy sobie udostępnij, żeby Wam to pokazać. Puk, puk.
1: Zapraszamy do kontaktu. Pod adresem http://www.tyflopodcast.net/. Jeśli ktoś woli formę tekstową, może do nas napisać tu.
0: To jest nagłówek, nie będziemy tego...
1: Zamknij.
0: Jest zamknij.
1: Przycisk. My Maciek, zamknij. Przycisk.
0: My Maciek, my Maciek, czyli airdropem to od razu mogę wysłać na Maca. Swoją drogą ciekawe, co by mi... Pewnie by mi do schowka na Macu to przeszło, ja wiem.
1: Dorotewa.
0: Dobrze, pozdrawiamy Dorotę. Od razu sugerowane te, mam wiadomości, ja sobie pozwolę, to są jednak prywatne korespondencje moje, z kim piszę.
1: Zapisz na koncie Dropbox, Xavier's Draft, ADD to co lesb, zachowaj w plik, kopiuj, notatki, przycisk.
0: Ale jest notatki na przykład, więc ja to mogę tutaj wkleić.
1: Anuluj, przycisk, anuluj, notatki, zachowaj w nagłówek, nowa notatka, przycisk, ten załącznik zostanie zachowany w nowej notatce. Zapraszamy do kontaktu, pod adres, pole tekst, zachowaj, przycisk.
0: Zachowaj.
1: Przejdź do menu. Początek listy.
0: Otworzyła nam się ładnie strona internetowa. Jeśli wejdziemy do notatki,
1: kartę, przycisk.
0: Będziemy mieli tę
1: dostępne
0: właśnie
1: czynności.
0: Opcję.
1: Kartę, tyfla, zamknij. Moja szufla.
0: Okej.
1: Okay. Safa, telefon.
0: I to chyba będzie zaraz dobra sposobność, żeby powiedzieć o czymś bardzo interesującym. Ale to zaraz. Wchodzimy do notatek.
1: Przełączanie aplikacji. Safa, no, ustawień, notatki. Notatki. Zapraszamy do kontaktu. Zmodyfikowano 23.06.
0: Jest. Otwieramy.
1: 2 sierpnia 2020. Notatka. Zapraszamy do kontaktu pod adresem http://www.tyflopodcast.net/zoom/. Jeśli ktoś woli formę tekstową, może do nas napisać to. http://kontakt.tyflopodcast.net/. Nowy wiersz. Pole tekstowe.
0: Tak. I słuchajcie, to się nam zrobiły łącza, tak zwane łącza inteligentne. Ja to jeszcze zaraz pokażę. Przejdę sobie do szczegółowości w ustawieniach w dostępności VoiceOvera, żeby wam pokazać, gdzie się takie rzeczy zmienia.
1: Ustawienia. Ekran początkowy.
0: Dostępność.
1: Funkcje dostępu. VoiceOver. Włączony. VoiceOver. Więcej info. Szybkość mówię. Szczegółowość. Przycisk.
0: Szczegółowość.
1: Interpunkcja. Przycisk. Pozwala dostosować sposób odczytywania interpunkcji.
0: No właśnie, czyli te wszystkie, wiecie, niektóre, wszystkie, brak i tak dalej.
1: Mów podpowiedzi. Wyłączone.
0: Czyli jak używać iPhone'a z VoiceOverem. Stuknij dwukrotnie, aby.
1: Zawsze mów powiadomienia. Wyłączone. Komunikaty Quick Nav. Odtwarzaj dźwięk. Powiadomienia o latarce. Włącz. Wielkie litery. Powiedz wielkie. Przycisk. Usuwanie tekstu. Nic nie rób. Łącza. Odtwarzaj dźwięk.
0: O.
1: Przycisk.
0: Łącza.
1: Powiedz.
0: Powiedz.
1: Zaznaczone. Odtwarzaj. Zmień ton. Pismo Braille'a. Nic nie rób. Nic nie rób.
0: Tak. Łącza. Mam zaznaczony dźwięk.
1: Zaznaczone. Powiedz.
0: Ale zmień ton i tak dalej.
1: Powiedz.
0: Damy na razie, żeby mówiło, żebyście mieli jasność.
1: Zaznaczone. Powiedz.
0: I tu jeszcze taka mała, drobna rzecz. Jeżeli my sobie w tych ustawieniach zaznaczymy jedną opcję, to nie powoduje automatycznego odznaczenia innej. Czyli na przykład jeśli sobie tam zaznaczymy powiedz, a mamy na przykład ustawiony dźwięk, to wtedy będzie nam równocześnie odgrywał dźwięk, odgrywany dźwięk, jak i będzie mówiony, oznajmiany dany atrybut. Więc jeśli chcemy się zdecydować na jedną z tych opcji, to musimy tą drugą również sobie odznaczyć. Ok, i teraz przechodzimy sobie do notatek. Czterema palcami w prawo z poprzedniej audycji.
1: Notatki.
0: O.
1: Czynności notatki. 2 sierpnia notatka. Zapraszamy do kontaktu pod adresem http://www.tyflopodcast.net/.zoom/. Jeśli ktoś woli formę tekstową, może do nas napisać tu. http://kontakt.tyflopodcast.net/.. Nowy wiersz. Pole tekstowe.
0: Nie wiem, czemu tak w dziwny sposób czyta. Generalnie to czytało lepiej. No i teraz my po takich łączach się możemy, prawda, poruszać normalnie.
1: Nagłówki. Kontener. Nagłówki. Łącza.
0: O. I paluszkiem w dół.
1: http://www.tyflopodcast.net/.zoom/. Łącze.
0: Prawda? I w dół.
1: http://kontakt.tyflopodcast.net/. Łącze. http://www.tyflopodcast.net/.zoom/. Łącze. http://kontakt.tyflopodcast.net/. Łącze.
0: Jest? No jest. I teraz generalnie to jest rzecz, o której w sumie nie miałem w planach mówić, ale skoro już sobie tak wesoło dyskutujemy, no to powiem, bo generalnie takie aplikacje jak notatki, jak mail, jak pages, czyli aplikacje, które obsługują, wspierają formatowanie, tworzą tak zwane inteligentne hiperłącza, inteligentne linki, czyli no właśnie tutaj nam utworzyło linki do strony. Gdybyśmy na przykład sobie tutaj zapisali jakiś numer telefonu, to on by nam numer telefonu utworzył i moglibyśmy sobie z tego poziomu zadzwonić. Gdyby to była jakaś ulica i adres, klikając w takie łącze, wybierając je oczywiście na pokrętle, moglibyśmy sobie do niego wyznaczyć trasę. Jeśli mamy jakąś godzinę czy jakąś datę, od razu mamy możliwości dodania tego do aplikacji kalendarz lub przypomnienia. Także, aha, no i jeszcze o mailu zapomniałem. No jeśli oczywiście są maile, jakiś tam mail podany jest, no to wtedy oczywiście jest możliwość z takiego łącza skorzystać i napisać do kogoś maila. Ja może to pokażę jeszcze na zasadzie dłuższego przetrzymywania na danym łączu, prawda? Czyli to, o czym mówiłem w zeszłej audycji, w zakresie długiego naciśnięcia. Ja sobie tutaj jakieś łącze wybiorę, a co? Albo nie, jeszcze zanim, to wam pokażę na słowo, że mi się otworzy
1: http://www.tyflopodcast.net/.zoom/.
0: Na przykład to. No i co? Bo to jest łącze, prawda? Pukam sobie w to łącze.
1: http://www.tyflopodcast.net/.zoom/. Łącze.
0: Wiecie co? No powinna mi się tutaj z tego miejsca otworzyć Safari. Nie wiem, czemu ona tego nie robi. Na Macu to działa wyśmienicie.
1: http://kontakt.tyflopodcast.net/.
0: Może to nam zadziała, no nie wiem.
1: Safari notatki. Safari. Trwająca audycja. Warszawa. Nagłówek poziomu 1. Napisz do nas. Nagłówek poziomu 2. Podpis. Pole tekstowe.
0: O, widzicie, czyli się otworzyła nam ładnie strona internetowa. Nie wiem, czemu Zoom się nie chciał włączyć.
1: Kartę. Napisz do Tyfloradia. Tyflo podcast. Zamknij. Wróć do notatki. Przycisk. Notatki.
0: Właśnie, a propos eksploracji ekranu, u góry ekranu na pasku statusu, po samym w lewym górnym rogu też, jeśli jedna aplikacja otworzyła drugą, teraz było wróć do notatki, przycisk na pasku statusu, można sobie w ten sposób wrócić.
1: Zapraszamy do nagłówki, łącza, http, ukośnik, ukośnik, www.tyflopodcast.net, ukośnik, zoom, ukośnik.
0: Jeszcze raz ten zoom.
1: HTTP, ukośnik, ukośnik, www.tyflopodcast.net.
0: No nie działa nam. Dobra, to nieważne, nie będziemy się tutaj w to wgłębiać. Spróbujemy... W takim razie przytrzymać sobie na tym łączu, w sensie dwa razy z przytrzymaniem albo trzy razy bez przytrzymania. Ja jakoś lubię z przytrzymaniem. Poczułem wibrację taką i powiedział nam voiceover: zamknij menu kontekstowe.
1: Zamknij, udostępnij, kopiuj łącze, dodaj do listy czytelnia, otwórz łącze. HTTP, ukośnik, ukośnik, kontakt.tyflopodcast, stuknij, aby wyświetlić podgląd. Stuknij, aby wyświetlić podgląd. Przycisk.
0: Tak, podgląd danej strony. I jest zamknij menu kontekstowe, ale otwórz łącze, kopiuj łącze, dodaj do listy czytelnia. Mamy, widzicie, dodatkowe opcje, których by nie było, gdybyśmy sobie nie puknęli z przytrzymaniem lub też długie naciśnięcie. Ja mogę teraz albo gest potarcia dwoma palcami wykonać, albo zamknij menu kontekstowe. To jest też opcja, o którą mnie pytała jedna osoba.
1: Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
0: Czyli nam po prostu zamyka to menu, prawda?
1: Notatki. Przycisk wróć. Notatka na stronie. Notatka. Zapraszam. HTTP. Ukośnik, ukośnik, www.tyflopodcast.net, ukośnik, zoom, ukośnik. Łączę.
0: Spróbuję to przytrzymać. Albo teraz sobie puknę trzy razy bez przytrzymania.
1: Stuknij, aby wyświetlić podgląd.
0: To też coś jest.
1: Przycisk. Tyflopodcast.net. HTTP. Ukośnik, ukośnik, www.tyflopodcast.net, ukośnik, zoom, ukośnik. Otwórz łącze. Dodaj do list. Kopiuj łącze. Udostępnij. Przycisk.
0: No udostępnij standardowe okienko udostępniania, prawda, Facebook, notatki, wiadomości,
1: zamknijmy,
0: prywatne osoby, AirDrop.
1: Kopiuj, dodaj do listy, otwórz łącze.
0: A ja jestem uparty i dam jednak otwórz łącze.
1: Safari notatki, Safari, Tyflo Podcast, odwiedzony, połącz się z nami w trakcie audycji na żywo. Nagłówek podczas audycji na żywo jesteśmy dostępni za pomocą przez telefon, nagłówek poziomu 2.
0: No i generalnie otworzyła nam się ta strona z głupiego, znaczy inteligentnego łącza w notatkach.
1: Kartę, zamknij, połącz się z nami, aktywuj, zamknij. Ulubione.
0: I teraz to, co mówiłem. Pasek statusu.
1: Giga 18, wróć do notatki, przycisk.
0: Lewy górny róg. Wróć do notatki, rzecz na pasku statusu. Puk, puk.
1: Wróć. Notatki.
0: Tak, i generalnie nam się tutaj notatki otworzyły z powrotem. Ja usunę tą treść, żeby wam jeszcze pokazać urok łączy inteligentnych.
1: Czynności notatki. Druk. Notatka. Zapraszamy do kontaktu. Pod adresem. Notatka. Błędna edycja. Utwórz pozycję. Zaznacz. Wklej. Zaznacz wszystko. Zapraszam. Usuń. Zaznaczenie usunie.
0: Dobrze.
1: Wyjście ekranu. Braille. Znaki. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb zna...
0: No słuchaj, kropka. Zadzwoń pod ten numer, kropka. 123557728, kropka. Nowy akapit. Potem podjedź po mnie na Krowoderską 15 o godzinie 12.25. 13 sierpnia 2022 roku. Kropka.
1: Wstawione? No słuchaj. Zadzwoń pod ten numer 123 55 77 28. Potem powiedz po mnie na Krowoderska 15 o godzinie 12.25 13 sierpnia 2022 roku. Rok.
0: Mhm. I on nam, zaraz zobaczycie, że nam fajnie z tego wszystkiego zrobi hiperłącza. To jeszcze specjalnie. A jeszcze zrobimy wejście na przykład, bo tutaj już to zrobię z wejścia ekranu Braille'a.
1: Nowy wiesz, wejście ekranu Braille'a.
0: Napisz.
1: Spacja. Napisz.
0: Na.
1: Spacja. Dwukropek.
0: Wesoludek.
1: Małpa. Wesoludek. Nieprawidłowa pisownia.
0: Interia.
1: PL. PL. Nieprawidłowa pisownia. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Orientacja pionowa. Znak. Znaki. Wejście ekranu. Nowy wiek. Orientacja zablokowana. Orientacja.
0: Dobrze.
1: Pionowa.
0: Teraz nie mamy tych hiperłączy na razie.
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. No słuchaj. Zadzwoń pod ten. Numer 123. Błędnie. Edycja. Nagłów. Kontenery.
0: No nie mamy.
1: Błędnie zapisane. Znaki.
0: Ale jak zamkniemy edycję i on sobie to wtedy wykryje.
1: Drugie. OK. Czynność. OK. Przycisk. OK. Notatki.
0: OK.
1: Przycisk wróć.
0: I...
1: Notatka. No słuchaj. Uwaga. Zadzwoń pod ten numer. 1, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 2, 8. Łączę. Potem powiedz po mnie na Krowoderska 15. O godzinie 12.25 13 sierpnia 2022 roku. Łączę. R. Napisz na. Wesoludek małpa interia.pl. Łączę. Kropka. Pole tekstowe.
0: Mhm. Jak więc widzimy, na Krowoderska 15 nie zrobił z tego hiperłącza. Natomiast w większości przypadków robi. Nie wiem, o co chodzi. Być może Krowoder z K się zrobił, albo nie wiem co, nie chcę mi się raz tego poprawiać.
2: Przetestowałem sobie w tak zwanym międzyczasie na innym adresie, gdzie już mi takowe hiperłącze wykrył. Prawdopodobnie Krowoderska 15 nie istnieje, nie wiem, bo ja mam w ogóle wrażenie, że on to sobie w ogóle porównuje, wyszukuje, przeszukuje swoje mapy i na tej podstawie inteligentnie tworzy hiperłącze z nazwą ulic. W każdym razie ja sobie to przetestowałem na innej ulicy i teraz tak, jeśli my w takie hiperłącze z adresem klikniemy sobie od tak, jak gdybyśmy otwierali normalne łącze, od razu otworzą nam się mapy Apple, więc na to też trzeba uważać, zwłaszcza, że no w naszym kraju mapy Apple na razie jeszcze póki co dokładnymi nie są i jeszcze na pewno parę miesięcy im to zajmie. No jak wiemy, skanowanie Polski już się odbyło, zdaje się w zeszłym roku raz, i bodajże w tym roku drugi raz, więc pozostaje mieć tylko nadzieję, że wreszcie mapy Apple w naszym kraju staną się dokładniejszymi. Więc tak, dwukrotne stuknięcie bez przytrzymania w dane łącze z adresem otwiera nam mapy już z tym przybliżonym położeniem danego adresu, choć też zdarza się, że on sobie źle zinterpretuje, więc generalnie nie wiem, na ile to jest warte polecenia. Natomiast jeśli my sobie pukniemy dwukrotnie z przytrzymaniem lub też trzykrotnie bez przytrzymania, pojawią nam się takie opcje właśnie jak otwórz w mapach, trasa, no i wtedy ta trasa jeszcze nie zostanie nam stricte wyznaczona, ale już sobie wpiszę, że tak powiem, punkt z naszej bieżącej lokalizacji, punkt startowy, punkt docelowy będzie ten z hiperłącza wzięty, dzięki czemu możemy sobie wyznaczyć tę trasę. Dalej tam są opcje typu udostępnij adres, skopiuj adres, udostępnij wiadomo co robi, skopiowałby nam niby cały adres do schowka, a pytanie jak cały, być może tylko nazwę ulicy i numer budynku, nie wiem. W każdym bądź razie jeszcze tam jest do kontaktów, że ewentualnie gdyby nam do głowy przyszło dodać sobie dany adres jako nowy kontakt, ewentualnie dodać do kontaktu istniejącego, no to też sobie to możemy uczynić. I to by było tyle tytułem uzupełnienia kwestii interakcji z hiperłączami na podstawie adresu. A teraz przechodzimy sobie dalej do dalszej, pierwotnej części audycji.
1: Łącza.
0: Są łącza?
1: 1, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 2, 8. Łącze.
0: Widzicie? Jestem na łączu. No bo tak to inaczej by to się... To nie ma za bardzo sensu, po wyrazach też można i się do tego próbować przechodzić, ale to się za bardzo, no, tak jak mówię, nie opłaca. Pukam sobie w ten numer.
1: 1, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 2, 8. Nagłówek. Punkt 12, 355, 77, 28. Przycisk.
0: Widzicie?
1: Wyślij wiadomość. Przycisk. Facetime. Przycisk. Facetime audio. Teams. WhatsApp. Do kontaktów. Kopiuj, przycisk, zamknij menu kontekstowe, przycisk, zamknij.
0: Abrakadabra to czary i magia, tak? Na stronie internetowej od razu by był alert, by był dźwięk, ten taki pum, wiecie, ten jak jakąś operację macie potwierdzić i tak dalej. I by było tylko połącz. I żeby uzyskać dostęp do tych rzeczy typu wyślij wiadomość, do kontaktów, FaceTime, FaceTime audio i tak dalej, musielibyście, również to się tyczy SMS-ów i gdy wam ktoś w wiadomości poda numer jakiś do kogoś, to też na tej wiadomości ustawiacie się na pokrętle na łączach i palcem góra-dół. Tak samo zresztą kody z SMS-ów. I wtedy pukacie z przytrzymaniem dwa razy albo trzy razy bez i tam macie dostęp do tych opcji. Jeśli jest kod, to jest właśnie fajne. Kod z banku na przykład czy coś, czy skądś tam. Od razu jest opcja kopiuj kod. A nawet jeśli nie ma, to jest opcja kopiuj i można sobie to skopiować i potem wkleić gdzie bądź tam sobie chcecie. Już nie wspominając o wypełnianiu formularzy. Formularzy na stronach internetowych czy właśnie w aplikacji, że można od razu kod sobie zczytać jakby predykcją. Jest tak zwane z wiadomości, on od razu przechwytuje, wkleja ten kod sam za naszym puknięciem w tą tak zwaną predykcję nad klawiaturą. No, możliwości jest dużo,
1: Notatka, edycja, łącza. O godzinie 12.25 13 sierpnia 2022 roku, łącze.
0: Widzicie?
1: Wesoły Ludek małpa interia.pl. Łączę o godzinie 12.25 13 sierpnia.
0: Jak ja puknę w datę i godzinę?
1: O godzinie 12.25 13 sierpnia 2022 roku. Nagłówek. Utwórz wydarzenie. Przycisk.
0: Utwórz wydarzenie w kalendarzu.
1: Utwórz przypomnienie.
0: Pokaż w kalendarzu.
1: Kopiuj wydarzenie. Przycisk. Zamknij menu kontekstowe.
0: Kopiuj wydarzenie, szczerze mówiąc, nie wiem, co by się z tym stało. W W każdym bądź razie, no, mamy tutaj opcje dotyczące daty i godziny, tak? Czyli utworzenia w kalendarzu i tak dalej. Mail.
1: No, drugiego, notatka. No, są, edycja. Łącza. 1, 2, 3, o godzinie 12. Wesoły Ludek ma upaintania PL. Łączę.
0: Jak ja teraz tutaj...
1: Wesoły Ludek. Usuń. Powiadom mnie. Przycisk. Ten. DW ukośnik UDW. Od. Rylotek stoi. Wyślij. Wykaż. Nowa wiadomość. Wyś. Do. Wesoły Ludek ma upaintania PL. Pole tekstowe.
0: No widzicie, otworzyła mi się w ogóle aplikacja mail.
1: Wy. Nowa wiadomość. Anul. Uchwyta dusza. Anuluj. Przycisk.
0: Na to anuluję,
1: bo... Uwaga. Usuń wersję robot. Anuluj. Bo... Zachowaj.
0: Kurde.
1: Wszystkie. Nagłówek. Wróć do notatki.
0: Dobra, potem to usunę.
1: Notatki.
0: Opcje dotyczące maila, bo widzicie, tutaj akurat się mail od razu zaczął tworzyć.
1: Notatka. No są, edycja.
0: Ale też są opcje dotyczące stricte maila.
1: Jed, o godzinie 2. Wesoły Ludek ma upaintania.pl. Łączę.
0: Puk, puk, puk. Z przytrzymaniem, znaczy bez przytrzymania.
1: Obrazek. Wesoły. Nowe wiadomości mail. Przycisk. Wyślij wiadomość. Przycisk.
0: Tak, jak wiemy albo i nie wiemy, wiadomości iMessage też można wysyłać na maila, więc tutaj tego się bardziej tyczy.
1: Facetime, przycisk.
0: FaceTime, na maile też możemy dzwonić, więc opcja jest odpowiednia.
1: Facetime audio, do kontaktów, przycisk, kopiuj adres e-mail, przycisk, zamknij menu kontekstowe, przycisk.
0: Tak, kopiuj adres e-mail i do kontaktów również, by nam się tutaj zrobiło, czy nowy kontakt, potem czy do istniejącego i tak dalej, no można, są tego typu opcje. Więc to jeszcze z tymi hiperłączami Wam... Chciałem tutaj pokazać, uświadomić, że generalnie opcja jest.
2: Tak swoją drogą fajne jest to, że na Macu również te hiperłącza są dostępne, to znaczy z poziomu Maca. Nawigacja po nich odbywa się troszkę inaczej, bo na przykład na stronach internetowych to jest tak jak tutaj prezentuję i wtedy to jest normalnie ogłaszane jako łącze, a na przykład w mailu czy w tekście na przykład jak sobie jesteśmy, choć przeważnie mam doświadczenia większe z mailem, to on na przykład mówi... takim śmiesznym, wysokim głosem, że na przykład wykryto wydarzenie, albo wykryto numer telefonu, albo wykryto adres, czy coś takiego. Więc generalnie opcja sobie jest i nawigować sobie potem również możemy w fajny, przystępny sposób. Mało tego, jeśli idzie o wchodzenie w interakcję z tymi łączami, uzyskiwanie dostępu do tych opcji, tak jak tutaj w przypadku iOS-a mamy po dwukrotnym puknięciu z przytrzymaniem, na Macu jest to również dostępne za pomocą skrótu klawiaturowego VoiceOver Shift M. Otwiera nam się menu kontekstowe do danego łącza i mamy dokładnie te same akcje, które zostały zaprezentowane odnośnie iOS-a. A skoro edycję tekstu oraz wszelkie sprawy z hiperłączami mamy już omówione,
0: to jeszcze Wam pokażę, jak korzystać z emoji, jak je przeszukiwać szybko, zgrabnie i jak można je zastępować. Wejdziemy sobie teraz na te emoji najpierw.
1: Następna klawiatura. Deutsch.
0: Nie Deutsch, tu przytrzymuję sobie.
1: I polski. Ikony emoji.
0: O.
1: Wielkie Q. Rozpromienione twarz i notatka. Pole tekstowe. Dodaj tabel. Format. Lista kont. Apa. Narzędzia pisania odręcznego. Ukryj pasek narzędzi. Szukaj im. Ukryj pasek narzędzi.
0: Ukryj jeszcze pasek narzędzi, bo go nie chcę.
1: Pokaż pasek. Szukaj emoji. Pole tekstowe.
0: Po pierwsze szukaj emoji. Mamy wyszukiwareczkę, prawda, że możemy sobie tutaj wpisać, co tam chcemy, bo całą resztę potem mamy...
1: Często używane, rozpromienione twarz i lekko uśmiechnięte, ręce wzniesione z radości, 4.
0: I tak dalej, tego mamy od groma, a ja na przykład sobie tylko chcę wstawić...
1: Z radości, szukaj emoji, pole tekstowe.
0: Ja na przykład sobie chcę wstawić od razu kota, tak?
1: Punkt J, K, K, O, O, R, T, T.
0: Więc...
1: Znaleziono 14
0: emoji. O, znaleziono 14 emoji, też tego nie było. Dodano teraz w iOS-ie 15.6 bodaj, że znaleziono tyle emoji i tak dalej. Puknąłem sobie teraz w wyszukaj emoji.
1: Notatka, pole tekstowe, edycja. Pokaż pasek narzędzi, pole tekstowe, edycja, kot, tryb, wymasz tekst.
0: I idę w prawo.
1: Przycisk, buźka wyszczerzona w uśmiechu, kotek, buźka zęzamina, szczęśliwa buźka, kot, zakochana buźka, ironicznie uśmiechnie, buźka całującego kotka, 6, nadusana buźka, kot, płacząca buźka, kot, buźka krzycząca ze strachu, kot, 10, głowa kotka, 1, falafel na talerzu, 12, kotwica, 13, czarny kot, 4, ku, czarny kot.
0: Widzicie, także wszystko ze słowem kot, powiedzmy gdzieś tam kotek zostało nam znalezione, jak ja sobie tutaj puknę.
1: Kotwica, 13, falafel na talerzu.
0: Głowa
1: kotka.
0: Głowa kotka. Kot.
1: Czarny kot.
0: Czarny kot na przykład. Puk, puk.
1: Czarny kot. 14.
0: Stawiło nam się.
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Czarny kot. Tryb znaków. Punkt wstawiania na końcu.
0: Tak, tylko teraz jeśli my dalej chcemy pisać, to musimy sobie, niby że to jest edycja aktywna, musimy sobie w to wejść, bo równolegle jest otwarte pole z wyszukiwarką.
1: Pokaż pasek. Pole tekstowe. Edycja. Kot. Tryb znaków. Wymasz tekst.
0: Tu wymarzymy sobie tekst.
1: Pokaż pasek narzędzi. Pole tekstowe. Edycja. Szukaj emoji. Pokaż notatka. Pole tekstowe. Edycja. Czarny kot. Wyszukiwanie emoji. Czarny kot. Czarny kod.
0: Dobra, a jeszcze sobie zrobimy zastępowanie emoji. Jest tak zwane zastępowanie.
1: Błędnie zapisany wyraz. Edycja.
0: Emoji.
1: Znaki.
0: Tylko to dopiero się pojawi.
2: Gdy przejdę, słuchajcie, do aplikacji wiadomości i do pola tekstowego służącego właśnie do pisania wiadomości tekstowej, czy to SMS, czy to iMessage, w każdym razie w aplikacji wiadomości, to tam na pewno działa. Ja dogrywam ten kawałek, bo w międzyczasie zdążyłem sprawdzić co i jak, no i teraz wam to będę chciał zaprezentować. Więc tak, jesteśmy sobie w wiadomości, w losowo wybranym wątku, nie zagrażającym na szczęście wyciekom jakichś prywatnych korespondencji. I tak, działa to na tej zasadzie, zastępowanie emoji, że my coś sobie piszemy i potem przyciskiem następna klawiatura wybieramy sobie klawiaturę emoji. I w momencie, gdy on cokolwiek znajdzie, mówi nam wiadomość, pole tekstowe, dostępne emoji zastępcze. I wtedy, żeby wybrać takie emoji, musimy na pokrętle przekręcić parę razy w lewo, no bo w prawo tylko będzie dłużej. Natomiast przekręcamy i szukamy parametru emoji, którego, jak wiemy, wcześniej nie było i tak dalej, ale że pokrętło bardzo kontekstowym jest, no to parametr emoji będzie. Ja to wam teraz zademonstruję, jak to działa. I jak już sobie jestem w tym polu z wiadomością, jeszcze raz sobie spróbujemy coś napisać. Słyszałem, że dzisiaj ma być najpierw słońce, przecinek, potem deszcz, kropka. Z powodu tego deszczu jest duże rozczarowanie, kropka.
1: Wstawione. Słyszałem, że dzisiaj ma być najpierw słońce, potem deszcz. Z powodu tego deszczu jest duże rozczarowanie.
0: No jak widzimy, bardzo fajnie nam to rozpoznał, nie zawsze tak się dzieje. Spróbujemy teraz jeszcze raz wybrać to emoji.
1: Następna klawiatura. Ikona emoji. Znaleźć wiadomość. Dostępne emoji zastępcze. Pole tekstowe. Wiadomość. Dostępne emoji zastępcze. Pole tekstowe. Edycja.
0: Właśnie. To jest chyba to, że jeśli od razu mamy zaraz po polskim klawiaturę emoji, wam to prawdopodobnie wejdzie od strzała, bo jeśli nie macie dodatkowych układów klawiatury, tak jak ja, to powinno od razu wejść. Powiedziało wiadomość. Dostępne emoji zastępcze.
1: Wiadomość. Dostępne emoji zastępcze. Pole tekstowe.
0: Tak. I teraz ja sobie kręcę na pokrętle w lewo, tam gdzie miałem edycję, tam gdzie miałem błędnie zapisane wyrazy.
1: Wzmianki. Emoji.
0: O, mam emoji. I teraz palcem góra-dół.
1: Słońce. Deszcz. Deszczu. Deszcz. Słońce.
0: Widzicie? Teraz jeśli puknę w którąś z tych propozycji, czyli na przykład w słońce.
1: Słońce jest twarzą. Przycisk. Słońce jest słońce. Szukaj emoji. Słońce. Przycisk.
0: Tak. Słońce, przycisk.
1: Słońce jest twarzą. Przycisk. 1 z 2.
0: Od razu mówi ile z ilu. Słońce z twarzą. Przycisk 1 z 2. A może sobie zrobimy to słońce z twarzą. Pukamy dwukrotnie, zatwierdzając wybór.
1: Wiadomość. Dostępne emoji. Wzmianki.
0: Czyli jeszcze mamy dostępne emoji.
1: Emoji. Deszcz. Deszczu. Deszcz.
0: I widzicie, słońce nam zniknęło, natomiast zostało nam deszcz i deszczu, no bo polski się odmienia, on to też tutaj uwzględnia, więc jeszcze sobie wybieramy deszcz.
1: Chmura z deszczem, parasolka z kroplami, szukaj emoji. Chmura z deszczem, przycisk, 1 z 2.
0: Chmura z deszczem brzmi tak dość sensownie, więc ją sobie wybierzmy.
1: Wiadomość, dostępne emoji zastępcze, wzmianki, emoji.
0: A jeszcze sobie wybierzmy to tego deszczu.
1: Deszczu. Chmura z deszczu, parasolka z kroplami deszczu, parasolka z kroplami deszczu, wiadomość, pole tekstowe, edycja. Słyszałem, że dzisiaj ma być wzmianki, błędnie zapis, edycja.
0: Już nie ma ani dostępne emoji zastępcze, ani emoji na pokrętle.
1: Nagłówki, edycja, błędnie
0: nie ma,
1: wzmianki.
0: Bo ono by było po tych wzmiankach. Wzmianki to też widzicie na pokrętle, dedykowane tak naprawdę aplikacji wiadomości. O tym będzie kiedy indziej, jeśli będę omawiał aplikację właśnie wiadomości bardziej szczegółowo. Ale to kiedyś, niebawem, myślę. Zrobimy. No ale w każdym razie tutaj zobaczmy, co nam się tutaj urodziło.
1: Wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. Słyszałem, że dzisiaj ma być najpierw słońce z twarzą, potem chmura z deszczem. Z powodu tego parasolka z kroplami deszczu jest duże rozczarowanie. Punkt wstawiania między parasolka z kroplami deszczu a spacja.
0: Widzicie, nawet dobrze, że się złożyło, że wybrałem tą parasolkę z kroplami deszczu, bo mamy tutaj z powodu tego rozczarowanie, z powodu parasolka z kroplami deszczu, prawda? Czyli chodzi nam o deszcz, o deszczu w tej odmianie, więc nawet dobrze. A sprawdźmy sobie jeszcze tylko, czy rzeczywiście znaczki nam się graficznie symbole wstawiły. Czyli pukam sobie w polu tekstowym. Siup.
1: Punkt wstawiania na początku.
0: O.
1: Znak, wejście ekranu, wyrazy.
0: Wyrazy. I patrzymy, idziemy sobie teraz w dół.
1: Słyszałem, że dzisiaj ma być najpierw słońce z twarzą. Przecinek, wejście ekranu, braille, znak, słońce, spacja, w.
0: Jestem na znakach, spacja.
1: Spacja, słońce z twarzą, Times New Roman, przecinek, Chmura z deszczem. Times New Roman.
2: Czyli jak widzimy, ładnie nam to wszystko wstawił. A jeszcze tą kroplę.
1: Wejście wyrazy. Duże z powodu tego. Parasolka z kroplami deszczu. Wejść znaki. Variation selector 16. Parasolk spacja. O. G. G. O. Parasolka z kroplami deszczu. Variation selector 16. Spacja. J. E. S. T. D. Wejście ekran. Spacja. Orientacja pionowa. Uże. Duż. Rozczarowanie.
2: Jest duże rozczarowanie. Czyli jak widzimy, zastępowanie emoji nam tutaj bardzo ładnie działa.
0: Wyszukiwanie emoji pobieżnie pokazałem.
2: Zastępowanie emoji również.
0: Jeszcze to, co mogę pokazać, to jak szybko się przełączać między...

0: To jest w sumie siatka, więc mogę sobie szybko przewijać trzema palcami w prawo, lewo, bo góra, dół nie działa.
1: Przestraszone buźka z niewiestką. Niewiesta buźka. Uśmiech. Roześmiany od. Zamyślone buźka. Głowę klauna. Uśmiechnięta kupka. Goblin. Buźki i osoby. Nagłówek. Buźki i osoby. Zdumione buźka. 115.
0: Spróbujemy tutaj zmienić karnację. Karnację zmieniamy tak samo poprzez przytrzymanie. Czyli pukamy w daną buźkę, trzymamy, aż się pojawią tak zwane znaki zamienne znowu. Ale tutaj nie ma.
1: Zdumione buźka.
0: No cóż, właśnie, to mnie bardzo zdziwi, to jest zdumienie właśnie.
1: Strona 5. Buźki i osoby. Nagłówek. Kciuk w górę.
0: 161. O, ale tutaj na przykład kciuk w górę jest, więc można zrobić.
1: Otwarte dłonie. 157. Dostępne są znaki zamienne. Przeciągnij palcem, aby wyświetlić znaki zamienne. Unieś palec, aby wybrać znak. Otwarte dłonie. Otwarte dłonie. Karnacja jasna.
0: O.
1: Otwarte dłonie. Karnacja średnio jasna. Otwarte dłonie. Karnacja średnia. Otwarte dłonie. Karnacja średnio. Otwarte dłonie. Karnacja średnio jasna.
0: I teraz, jeśli już to sobie zaznaczyłem, to nam zostanie taki, żeby co zmienić. To muszę to znowu z powrotem sobie.
1: Dostępne są znaki zamienne. Otwarte dłonie.
0: Zmienić na te takie normalne.
1: Otwarte dłonie.
0: O, i teraz.
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Zdumione buźka. Otwarte dłonie. Karnacja średnio jasna. Otwarte dłonie. Tryb znaków. Punkt wstawiany na końcu.
0: Tak. I tak naprawdę przemieszczanie po kategoriach, czy pamiętamy dół ekranu, żeby na przykład wejść na flagi na przykład.
1: Zaznaczone.
0: I dotykamy środka ekranu, żeby nam się nie przedzierać przez te flagi.
1: Szukaj emoji. Flagę południowej Georgii i południowych wysp Sandwich.
0: No i
1: 1676.
0: I tyle mamy tych pozycji. On nam czyta numerki, więc szybciutko w lewo trzema palcami.
1: Stronę 4. Stronę
0: do następnych.
1: Flaga Salwadoru. Flaga Reunionu. Flaga Republiki Południowej. Flaga Polski. 1780. Flaga Polski.
0: A co? Flaga Niemiec.
1: Flaga Makau. Flaga Malezji. Flaga Rumunii.
0: Ojej, dobrze. To flaga Rumunii niech będzie.
1: Kategoria często używana.
0: A kategoria często używana, no to prawda, te, które mamy, one się inteligentnie pozycjonują, działa, można używać sobie w ten sposób.
1: Notatka, pole tekstowe, edycja, zdumione buźka, otwarte dłonie, karnacja średnio jasna, otwarte dłonie, flaga Polski, flaga Rumunii, tryb znaków.
0: No tak, wszak państwa graniczące, więc spoko, może być flaga Polski, flaga Rumunii.
1: Pokaż pasek, często używane, z radość, rozpromienione, lekko uśmiech, ręce wzniesione, czarny kot. Często używane. Nagłówek. Często używane. Flaga Rumunii.
0: No, wylądowały mi te emotki, ich tu przedtem nie było. No, ale skoro już używałem, no to są. Dobra,
1: notatka,
0: kochani. Usuwam tę notatkę.
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Błędnie. Edycja. Cofnij. Zaznacz wszystko. Zdumie. Usuń. Zaznaczenie usunięte. Wielkie M.
0: No tak. I tak zasadniczo to się zbliżamy do końca tej audycji. Długiej, ale było tematów naprawdę wiele do poruszenia. Jeszcze to, co bym chciał na końcu pokazać, to możliwość ingerowania w pokrętło, to znaczy personalizacji pokrętła, to znaczy to, co możemy sobie na tym pokrętle ustawiać.
1: Ustawienia.
0: Więc przechodzimy sobie do ustawień.
1: Ustawienia. Centrum
0: sterowania. Dostępność.
1: Voice over. Stuknij dwukrotnie.
0: Pokrętło.
1: Zaznaczone. Znaki.
0: Znaki. Wszystko to, co jest zaznaczone, to znaczy, że jest aktywne na pokrętle. To, czego nie ma, no to nie będzie się wyświetlało.
1: Pokrętło. Zaznaczone. Wejście ekranu Braille'a.
0: Wejście ekranu Braille'a jest.
1: Zaznaczone. Wyrazy. Zaznaczone. Wiersze. Zaznaczone. Wybór tekstu.
0: I ten wybór tekstu domyślnie jest niezaznaczony. Ja sobie go zaznaczyłem, dlatego wy go mieć nie będziecie. Tak samo wejście ekranu Braille'a. Jeśli chcecie mieć, to sobie to trzeba zaznaczyć po prostu. Tak samo ma się sprawa, jeśli chodzi o pismo ręczne. Jeśli by sobie ktoś chciał przetestować, sprawdzić jak działa, należy sobie wejść właśnie tutaj do ustawień dostępności Voice Over pokrętło i sobie włączyć. Mało tego, możemy sobie tutaj ustawiać te klocuszki, bo tu jest coś takiego jak...
1: Przestaw wybór tekstu. Przycisk. Można przeciągnąć. Dostępne czynności.
0: Po pierwsze, przestaw wybór tekstu można przeciągnąć i dostępne czynności, a dostępne czynności mamy tutaj takie. Palec w górę, palec w dół.
1: Przenieś do góry. Przenieś w dół. Aktywuj domyślnie. Przenieś do góry.
0: No tak, przenieś do góry to by nam...
1: Przeniesione nad wiersze.
0: Przeniesione nad wiersze.
1: Przestaw wybór tekstu. Przycisk.
0: Ale skoro można przeciągnąć, no to ja sobie puknę dwa razy jednym z przytrzymaniem. Poczułem taką wibrację i teraz ciągnę w dół.
1: Przeniesione pod wiersze. Przeniesione pod szybkość mówienia. Przeniesione nad szybkość mówienia. Przeniesione nad wiersze. Przeniesione pod wiersze.
0: Było tu, więc puszczam.
1: Przestaw wiersze. Przycisk.
0: I tak działa pokrętło, tak jak mówię. Na podobnej zasadzie działają sobie szybkie ustawienia, o których mówiliśmy sobie w poprzedniej audycji.

0: Przypomnę, 4 razy dwoma palcami. Szybkie ustawienia aktywujemy.
1: Szybkie ustawienia. Przycisk.
0: Szybkie ustawienia na tej samej.
1: Alety brajlowskie. Szybkie ustawienia.
0: W zasadzie.
1: Ale przez te czynności. Zaznaczone. Duży kursor. Zaznaczone. Dźwięki.
0: Dokładnie tak działa. Polecam sobie to przejrzeć. Też mamy przenieść w górę.
1: Przenieść do góry. Przenieść w dół.
0: Przenieść w dół. Ta sama zasada działania jak na pokrętle, więc tutaj też nie będę tego omawiać. To po prostu jest dostępne, osiągalne dla nas i możemy się tym bawić. Aha, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem.
1: Dostępności pomagają. VoiceOver.
0: Zapomniałem jeszcze o zastępowaniu tekstu. I moglibyśmy sobie wejść w klawiaturę, w ogólne, w klawiaturę i tak dalej, ale pokażę Wam, jak to się robi szybciutko z poziomu klawiatury, po prostu w trakcie pisania notatki.
1: Telefon.
0: Przypuśćmy, że my chcemy sobie nagle wejść do ustawień klawiatury.
1: Ekran przełączania aplikacji. Ustawienia. Notatki.
0: Dobra.
1: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Punkt
0: wstępny. I dobra. I teraz mamy na notatkę, coś sobie tam napisaliśmy. Tutaj co prawda nie ma nic, ale gdyby było, no to by było.
1: Następna klawiatura.
0: I pukam, przytrzymuję, przypominam i przeciągam w górę. Poczułem lekką wibrację też.
1: Ustawienia
0: klawiatury. No i puszczam.
1: Ustawię wszystkie klawiatury. Nagłówek.
0: Prawda?
1: Klawiatura jednoręczna. Wyłączone. Zastępowanie tekstu. Przycisk.
0: No i nam się tu pojawiło.
1: Klawiatury
0: 3, przycisk. Aha, tam jak mówiłem, ten przycisk edycja, który był, służy nam po prostu do zmieniania kolejności klawiatur, że na przykład my chcemy mieć emoji pierwsze, niemiecki drugi, angielski trzeci, a polski mamy taki kaprys, że my chcemy mieć na samym końcu. Ja to jeszcze
1: polski,
0: pokażę na szybciutko.
1: Klawiatury
0: edycja.
1: Okay. Przestaw polski, przycisk. Można przeciągnąć.
0: Prawda?
1: Dostępne
0: czyli
1: czynności.
0: Klasyczne ciąganie albo...
1: Przeniesiony pod emoji. Przeniesiony pod niemiecki. Niemcy. Przeniesiony na emoji.
0: I tak dalej. Możemy sobie to i potem wybór zatwierdzamy przyciskiem OK.
1: Emoji. Przestaw pol. OK. Przycisk.
0: Oto tym w po, u góry. Tak. Zastępowanie tekstu to też jest opcja, którą sobie ludzie bardzo cenią, bardzo chwalą. Tak jak już mówiłem.
1: Zastępowanie tekstu.
0: Ono
1: przycisk.
0: Się mieści tutaj. Działa zarówno z klawiatury ekranowej, jak i z wejścia ekranu Braille'a.
1: Indeks sekcji. Regulacja. Edycja. Edycja. Przycisk.
0: Tutaj nie mamy chyba nic.
1: Szukaj. Pole wyszukiwania. Dodaj.
0: Było.
1: Edycja. Edycja. Przycisk.
0: No i to cóż. Szkoda. To ja na szybko sobie coś dodam.
1: Szukaj. Pole wyszukiwania. Dodaj.
0: Dodaj.
1: Przycisk. Dodaj. Fraza. Pole tekstowe. Skrót. Opcjonalnie. Pole tekstowe. Utwórz skrót, który będzie automatycznie zastępowany wyrazem lub frazą w trakcie pisania. Skrót. Fraza. Zachowaj. Wygaszony. Fraza. Pole tekstowe.
0: Fraza.
1: Edycja. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma.
0: Czyli to, co chcemy, żeby było zastępowane.
1: Skrót. Opcjonalnie. Utwórz skrót, który będzie auto... Skrót. Opcjonalnie. Pole tekstowe.
0: Prawda? Zrobimy sobie, że to ma być...
1: B. Zachowaj. Przycisk.
0: Zachowaj.
1: Klawiatury. Przycisk wróg. Indeks sekcji. BDB. Bardzo dobrze. Edycja. Indeks sekcji. Szukaj. Pole wyszukiwania.
0: Jeszcze NC sobie zrobimy, no cóż.
1: Dodaj. Fraza. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znak. Wejście ekranu Braille. Znaki. Wejście ekranu Braille. Orientacja za. Kropki. Wielkie E. Spacja. Wielkie N. Kropki. O. Spacja. C. Rz. C. C. O. Kropka. Cóż.
0: No cóż.
1: Orientacja pionowa. Skrót. Utwórz skrót. Skrót.
0: Opcjonalnie. I zrobimy sobie.
1: Wejście ekranu Braille. Orientacja C.
0: NC.
1: Orientacja pionowa.
0: No cóż.
1: Fraza. Zachowaj. Zastępowaj. Zachowaj.
0: No cóż.
1: Klawiatury. Przycisk wróć.
0: No i dobra, i mamy to już zrobione.
1: BDB. Bardzo dobrze. B. NC. No cóż.
0: I teraz na przykład jak sobie wejdziemy w notatki.
1: Ekran przełączania
0: i wpiszemy sobie...
1: Notatki. Aktywny. Notatki. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowa.
0: NC.
1: Spacja. Wielkie B.
0: Było.
1: Spacja. Było. B. D. Za dobrze.
0: Było bardzo dobrze.
1: Orientacja pionowa. Pokaż pasek narzędzi. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. No cóż. Było BDB. Tryb znaków.
0: Oj.
1: Punkt wstawiania na końcu. Krop. B. B. Kropka.
0: Aha.
1: Wejście ekran. Kropka. Spacja. BDB.
0: Czekajcie.
1: B. D. B.
0: To czasem działa. Właśnie trzeba zrobić...
1: B. D. Spacja. Dobrze. Spacja. Kropka. Dobrze.
0: O. Tak. Z klawiatury by to pewnie działało... orientacja bardzo wylowa. Dobrze, kropka, natomiast...
1: Kropka. Pokaż pasek narzędzi, notatka, pole tekstowe, edycja, no cóż, było bardzo dobrze.
0: Ja wpisałem po prostu było BDB,
1: spacja.
0: A teraz jeszcze raz to wpiszę tylko z ekranowej.
1: Wielkie B, zaznaczone, N, B, B, D, D, B, B, spacja, bardzo dobrze.
0: O, i dałem spację.
1: Notatka, pole tekstowe, edycja, no cóż. Było bardzo dobrze, tryb znaków, punkt
0: wstawiania. I się nam zrobiło, prawda? No cóż, też jest z wielkiej, wpisałem...
1: Punkt wstawiania, wielkie L, O, C, O, że, kropka, spacja.
0: Tam, bo tam sobie taką frazę wpisałem. Elegancko mi tekst zastąpiło. No więc generalnie to działa. Dobrze, kochani, ja wam dzisiaj bardzo za uwagę dziękuję. Przebrnęliśmy przez wszystkie możliwe etapy edycji tekstu w systemie iOS i pracy z tymże tekstem. Ja mam nadzieję, że ten podcast pomógł, że przyczyni się do tego, że będziecie po prostu mieli większy komfort, jeśli chodzi o szeroko pojętą pracę z tekstem w systemie iOS. Aha, i jeszcze pamiętajcie o tym, że podczas edycji tekstu może nam się bardzo fajnie przydać ta opcja potrząsanie cofa, którą sobie analizowaliśmy w poprzedniej audycji, czyli ustawienia, dostępność, dotyk. Pod nagłówkiem udogodnienia dotyku, nie, coś z ruchem było związanego. Mamy przycisk dotyk i tam potrząsanie cofa, gdy sobie włączymy, pomylimy się, coś sobie zrobimy, chcemy wycofać operację daną, na przykład, bo sobie coś usunęliśmy, możemy wycofać, odzyskać w ten sposób usunięty tekst. Poprzez potrząśnięcie telefonem albo anuluj, albo cofnij wpisywanie przycisk i wtedy nam daną operację cofa. Także to jeszcze, myślę, warto było moim zdaniem doprecyzować i to rzeczywiście byłoby na tyle. Także ja wam bardzo dziękuję. Oczywiście czekam na wasze komentarze, na wasze uwagi, pytania, sugestie o to, czym mógłbym się zająć w tym systemie iOS i generalnie podrzucajcie pomysły na podcasty, które byście chcieli, żeby się ukazały. Ja mam parę pomysłów w zanadrzu. Jak w poprzedniej audycji zdradziłem, tak w tej zdradzał nie będę. Natomiast parę rzeczy jest, parę mitów, z którymi chciałbym się rozprawić na pewno, że na telefonie to się pewnych rzeczy nie da, że potrzebny jest komputer, bla, bla, bla i tak dalej. Owszem, da się i, że tak powiem, ja to będę wam chciał w kolejnych audycjach pokazać, a tym samym już teraz zachęcić do odsłuchiwania, przede wszystkim do wyczekiwania nowych audycji. Dobra, kochani, słuchajcie, mam nadzieję, że nie przynudziłem za bardzo, że coś z tego jednak wynieśliście, wyniesiecie. Przypomnę, nazywam się Maciej Walczak, kłaniam się nisko, życzę wam dobrego odbioru, dobrego czasu. Trzymajcie się, cześć!
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przejazd pociągiem Express Intercity Premium odbywa się wyłącznie na podstawie biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia, zakupionego przed rozpoczęciem przejazdu. W przypadku braku ważnego biletu na przejazd, w pociągu jest naliczana opłata dodatkowa w wysokości 650 zł.
1: Szanowni Państwo, informujemy, że do wjazdu pociągu pozostały 3 minuty. Osoby odprowadzające i nieposiadające ważnego biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia prosimy o opuszczenie pociągu.
2: No i takim nietypowym wstępem rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyflo Radia. Minęła godzina 19, a zatem witamy bardzo serdecznie. Dziś będzie nam towarzyszyć także i trochę nietypowy podkład, bo dziś będziemy wybierać się na przejażdżkę Pendolino. Wprawdzie nie będzie to transmisja na żywo z pociągu. Może kiedyś się takiej transmisji doczekamy, ale dziś po prostu słów kilka o przejażdżce właśnie Pendolino z perspektywy niewidomych użytkowników tegoż pociągu opowiedzą moi dzisiejsi goście, którzy mieli okazję przejechać się właśnie Pendolino. Dorota Wojeńska i Tomek Bilecki są razem ze mną dziś w studio Tyfloradia. Witajcie.
3: Witam, dzień dobry.
4: Witamy.
2: No to na dobry początek, jakie wrażenia, bo tak od kilku ładnych tygodni to się mówiło o tym Pendolino, mówiło się o tym, że już tuż, już niedługo będziemy jechać, będzie naprawdę świetnie, że to będzie w ogóle przełom w kolejnictwie polskim, bo raz, że szybkość, dwa, że wygoda. I czy rzeczywiście jest tak szybko i tak wygodnie, jak wszyscy włodarze kolejowi zapowiadali i o czym nas zapewniali? To może, no właśnie, tak nastała niezręczna cisza, no to okej, to może Tomku na dobry początek ciebie poproszę.
3: Cóż, mówię się o Pendolino rzeczywiście od dawna, w zasadzie nawet już od chyba lat, wielu nawet. Czy jest tak wygodnie? Szczerze mówiąc, jakiegoś ogromnego zachwytu we mnie to nie wzbudza. Jest oczywiście kilka zalet, ale no tak prawdę mówiąc, mogło być lepiej moim zdaniem.
2: Doroto, a twoim zdaniem?
4: No moim zdaniem jest tak przeciętnie, bardzo przeciętnie, tak nie wiem, jak w jakichś, podobnie jak w jakichś bezprzedziałowych Intercity albo TL-kach, albo no wiadomo, jedną różnicą, jeśli chodzi o siedzenia, właściwie nie jedyną, jest kilka takich drobnych zmian. Jest to, że są siedzenia podpisane w Braille'u, więc to akurat jest spore ułatwienie.
2: Podpisane na zasadzie, rozumiem, każde siedzenie ma swój numer i dzięki temu
4: właściwie
2: się można jakoś
4: zorientować, każda tak? Para siedzeń, o, na tej zasadzie. To nie jest tak, że przy każdym siedzeniu jest numerek, tylko jest wypisane na przykład 24, 26.
2: Tak. I gdzie tego numerka należy szukać?
3: On jest na poniekąd z boku oparcia, to znaczy w momencie, kiedy mamy oparcie siedzenia, jest bok tego oparcia na wysokości, no prawie, że na jakby na samej górze tego oparcia jest małe takie rozszerzenie i tam jest właśnie podpis brajlowski. No w miarę łatwy do wyczucia i da się w miarę z tego jakoś tam skorzystać. Podejrzewam, że i tak...
2: A to jest jakaś taka karteczka naklejona,
4: nie,
2: czy to jest coś metalowego?
4: Nie, to jest wytłoczone.
3: To jest chyba wytłoczone w plastiku, mi się wydaje. No mam wrażenie, że to się przetrzyma.
2: Jest solidne.
3: Czas jakiś, tak.
2: Mhm, rozumiem.
3: Tak, to jest jedna z zalet rzeczywiście tego.
4: Kolejną różnicą jest to, że stoliki są jednak dużo większe niż w takich bezprzedziałowych, nie wiem, TL-kach albo Intercity. Podejrzewam, że to dlatego, ale to jest tylko moje podejrzenie, że zaraz pewnie Tomek opisze, jak wygląda warstw. I myślę, że to jest coś związane z, no właśnie, z warsem, czyli właściwie, bo w Pendolino mają zasadę taką, że raczej donoszą zamówienia do,
3: do,
4: no, do osoby, tak? Że nie trzeba tam iść do Warsu, siedzieć tam, zamawiać tam i tam, nie wiem, zostać, tylko po prostu...
2: Przynoszą na miejsce.
4: Przynoszą
2: i
4: na
2: nawet
4: miejsce.
2: Można sobie to jedzenie zamówić przez internet za pomocą naszego smartfona.
3: Właśnie chyba nie. Tak. Znaczy to miało być, ale... Ale tego
2: ale
3: nie
2: ma. Ale jeszcze nie działa. Rozumiem.
3: Tak, to jest w ogóle kuriozum. W ogóle... To ma być Intercity Premium, czyli już najlepszy pociąg, najdroższy pociąg, najbardziej komfortowy pociąg i tak dalej, i tak dalej. Ale co się okazuje? Okazuje się kilka dziwnych rzeczy. Jest aplikacja mWars do zamawiania właśnie posiłku z Warsu do miejsca. Aplikacja na Androida i na iPhone'a, na obie platformy ta aplikacja jest dostępna dla osób niewidomych. Znaczy jeszcze nie zamawiałem, ale przynajmniej menu jest dostępne. Nie wiem jak z samym procesem zamawiania.
2: Menu jest dostępne, do koszyka też możemy coś dorzucić. No ja nie finalizowałem zamówienia, bo nie znajdowałem się w pociągu.
3: No ja
2: więc,
3: też.
2: Więc tego nie chciałem robić. Natomiast no dorzuciłem też coś do koszyka. No da się. To nie było takie bardzo intuicyjne, ale też nie było bardzo problematyczne, przynajmniej na iOS.
3: Natomiast ta aplikacja nie działa. Znaczy ona działa tylko w kilku Intercity. Nie w Intercity Premium, tylko w kilku pociągach Intercity. A żeby było jeszcze ciekawiej, teraz jest informacja, Intercity się chwali, że we wszystkich teraz pociągach klasy Intercity działa darmowe Wi-Fi. Mobilne razem z siecią T-Mobile Intercity to zostało tam zrobione. Natomiast nie w pociągach Intercity Premium, czyli nie w Pendolino.
2: No, na Wi-Fi widocznie będziemy sobie musieli jeszcze poczekać.
3: Ponoć do czerwca.
2: Pendolino. Aha, no to miejmy nadzieję, że rzeczywiście ci, którzy są za to odpowiedzialni, dotrzymają słowa i w czerwcu to będzie. No tylko szkoda, że to nie zostało tak wszystko
4: było
2: przygotowane.
4: Było to dość dziwne właśnie z Wi-Fi, ponieważ ja z iPhone'a się połączyłam. Natomiast no tylko się połączyłam i w sumie to wszystko jakby nie pobierało mi poczty. Router jakby działał i to tyle.
2: A nie było wyjścia na świat, na
3: to znaczy,
4: nie, dokładnie.
3: To znaczy, ale w Pendolino, nie. Czy tam w Intercity?
4: O właśnie, coś śmieszniejsze to w Intercity to było.
3: No tak, no bo tam to Wi-Fi już działa generalnie, tylko tam
4: no
3: trzeba...
4: No właśnie nie działało jakoś.
3: Nie, dlatego, że tam trzeba wejść na stronę.
2: I zaakceptować.
4: Ale ja zaakceptowałam. Regułę. Nie, aha. Ja wszystko miałam. Miałam pasków 3 z 3, czy tam 2 z 3, nie wiem. I to wszystko, no więcej.
3: No widocznie nie było zasięgu. No, w każdym razie, powracając do Pendolino,
2: to jeszcze zanim powrócimy tak na dobre do tego pociągu, to... Jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy, że jeżeli chcecie o coś zapytać moich dzisiejszych gości, to się nie krępujcie, tylko dzwońcie, bądź też piszcie na naszego Skype'a tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Jesteśmy także do waszej dyspozycji pod naszym numerem telefonu 123 834 835. No to teraz może po kolei, żebyśmy tak sobie prześledzili tę całą podróż, może powiedzcie naszym słuchaczom, gdzie w ogóle podróżowaliście? Skąd dokąd za pomocą Pendolino?
3: Podróżowaliśmy
4: najpierw...
3: na... Aha.
2: No to Dorota, proszę bardzo.
4: Najpierw, jeśli chodzi o Pendolino, podróżowaliśmy z Krakowa do Warszawy, a później z Warszawy do Wrocławia.
3: Może w ogóle można by powiedzieć, gdzie te Pendolino jeździ, bo to też mogą nie wszyscy.
2: No właśnie, bo to też warto o tym wspomnieć.
3: Tak, to znaczy to się będzie zmieniać, dlatego że jak na razie jeszcze nie wszystkie składy Pendolino dotarły do Polski. W każdym razie na chwilę obecną pociągi Pendolino, czyli Intercity Premium, jeżdżą na trasie Warszawa-Kraków. Tu jest tych pociągów, nie pamiętam ile, 9? Oprócz tego jeździ jeden na trasie Kraków-Gdynia przez Warszawę. A jak dalej? Warszawa, Iława i chyba jakieś jeszcze jest stacja pośrednia. Jeździ jeszcze Pendolino na trasie Warszawa-Katowice bez stacji pośrednich i Warszawa-Wrocław przez Częstochowę Stradom i Opole. Chyba tyle.
4: Tyle.
3: Tak.
4: Czyli stacje.
2: Okej, okay. No więc zaczynając tak od samego początku, jak, czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi na przykład o dostanie się do tego pociągu, na coś warto, żeby nasi słuchacze zwrócili uwagę przy wsiadaniu, może jest lepiej niż do takich klasycznych pociągów, może jest gorzej?
3: To znaczy lepiej jest na pewno pod jednym względem, taki trochę w pewnym sensie humorystycznym, w pewnym sensie niehumorystycznym. Naprawdę na Intercity Premium jest bardzo mało osób. Nawet w tym okresie przedświątecznym, jak my tam jechaliśmy, to naprawdę były wolne miejsca i w drugiej klasie, i w pierwszej klasie. I jak jechaliśmy do Wrocławia, to był 30 grudnia, więc też wszyscy jeździli na jakieś różne sylwestrowe. Ale... to też Pendolino było, no bardzo, można powiedzieć, no sporo było.
2: Nie było oblegane.
3: Tak, jak wracaliśmy, Intercity, sytuacje wyglądały już znacznie inaczej. Tu rzeczywiście był prawie cały przedział zajęty, trochę potem osób wysiadło, ale rzeczywiście dosyć sporo miejsc było zajętych.
2: Może kwestia jest w kosztach?
3: Tak, to znaczy ceny biletu to jest w ogóle ciekawa sprawa i tutaj warto słuchaczy uczulić na jedną rzecz. Na Pendolino warto kupować bilety jak najwcześniej. 2 tygodnie, a lepiej 3 tygodnie przed odjazdem, dlatego że wtedy jest spora szansa, że trafi się na całkiem tanie bilety. To znaczy sytuacja wygląda w niej w ten sposób. W każdym Pendolino mamy 40 biletów w cenie promocyjnej 49 zł, ewentualnie na trasie Kraków-Gdynia to jest cena promocyjna 59 zł.
4: Plus zniżka jeszcze.
3: I od tych cen przysługują nam ustawowe zniżki, czyli 51%. Oprócz tego, o tutaj mamy jakąś już od razu wiadomość na Skype'ie. W każdym razie teraz dalsza pula biletów, część z nich chyba nieokreślona, jest w cenie, znaczy jest zniżka 30%, jeszcze jedna część biletów ma zniżkę 20%, 10% i w końcu bilety normalne.
4: Całość.
3: I od tych wszystkich biletów jest również obowiązują ulgi ustawowe. W związku z powyższym my jechaliśmy no, na trasie Warszawa-Wrocław, za bilet za osobę zapłaciliśmy 29 zł bodajże.
4: Tak więc,
2: no to rzeczywiście cena nie jest
4: jakaś
2: tak
4: samo
2: do Krakowa, tak, w takiej tak. sytuacji. Ale oczywiście pod warunkiem, że ktoś się pospieszy.
3: Tak, normalny bilet bez żadnych ulg ustawowych, bez zniżek, bez promocji na trasie Kraków-Warszawa, Warszawa-Wrocław, Warszawa-Gdynia i tak dalej, i tak dalej kosztuje złotych 150. Na trasie Kraków-Gdynia kosztuje złotych 180.
2: No, drogo, drogo. I to dosyć drogo. Ale... no, tak jak powiedzieliśmy, tu płaci się przede wszystkim teoretycznie za komfort. O tym komforcie to sobie za chwileczkę może powiemy. Co do wsiadania, jeszcze tak się zatrzymam. Jak jest na przykład z tymi... te pociągi, podejrzewam, że to też jest wszystko kwestia peronu, z jakiego wsiadamy do pociągu, ale jakieś tam takie duże przerwy są, tak jak to
3: jak w zasadzie
2: często
3: w standardowym Intercity... Mam wrażenie, że ten pociąg jest troszeczkę wyższy od pociągu Intercity. Więc jeżeli ktoś ma problemy z wejściem do pociągu Intercity, tu też może mieć takie problemy. Chociaż, tylko że jeszcze tego nie sprawdzałem de facto, jest jeden wagon, który ma rampę dla osób niepełnosprawnych i może z niej by się dało skorzystać, dlatego że też mam wrażenie, że tutaj obsługa w ogóle pociągu jest jakoś... więcej się rozgląda i bardziej chyba się zajmuje podróżnymi niż takich
4: tak, tutaj cały czas obsługa pociągu krąży i są ogłoszenia też.
3: Tak, znaczy w ogóle na pokładzie...
4: w czasie podróży.
3: Pociągu tak. Rzeczywiście często gęsto zdarza się, że ktoś z obsługi przejdzie obok, coś zrobi, gdzieś zapyta, prawie jak stewardesa w samolocie. Zresztą w ogóle ponoć w Pendolino był kiedyś, chyba tak mi się coś wydaje, jakiś taki wakat można było na właśnie stewardessę. O, mamy przy okazji telefon.
2: Tylko to może odbierzmy.
3: Właśnie próbuję go odebrać, tylko jest jakiś problem, ale zaraz spróbuję go... No nie mogę odebrać, nie wiem czemu.
2: Odbierz to może za chwileczkę. O, no to jest ciekawa sprawa.
3: No tak.
2: No, ale może za chwileczkę nam się uda te połączenie odebrać.
4: Przy wysiadaniu jest jedna ciekawa rzecz.
2: Mhm, a jaka?
4: Odmiany. A mianowicie taka, że jest sygnał dźwiękowy, po której stronie drzwi się otwierają, po której stronie należy wysiąść.
2: Halo? Słyszymy się? Słyszymy się.
3: O, moment, jeszcze mi się nie odebrało, ale chyba zaraz...
4: Oddzwaniasz.
3: Zaraz, tak, właśnie oddzwaniam. Ale na razie... Chyba zaraz ktoś...
2: No teraz nic. Zobaczymy... Może za chwileczkę nam się uda nawiązać to połączenie. W każdym razie, Doroto, możesz jeszcze raz powtórzyć, bo coś zginęłaś gdzieś. Sygnał od ciebie.
4: Mam nadzieję, że mnie słychać teraz.
2: Tak, słychać cię słychać.
4: Mówiłam, że przy wysiadaniu jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Otóż sygnał dźwiękowy, który informuje nas, z której strony są drzwi, z której należy wysiąść.
2: A to jest bardzo fajna rzecz, bardzo wygodna sprawa i dobrze, że ktoś w końcu o tym pomyślał, no bo to nie jest wcale takie oczywiste, zwłaszcza jeżeli wysiadamy sami, a czasem się tak może zdarzyć, szczególnie gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie powiedzmy nie ma tych pasażerów zbyt wielu, tak?
4: Dokładnie.
2: Dobrze, ale no to wysiadanie to za czas jakiś, a na razie wsiedliśmy dopiero. To teraz, Doroto, może ciebie właśnie poproszę o kilka słów takich pierwszych wrażeń z Pendolino. Wsiadamy i co? Jak to dalej wygląda? Jak my się tam odnajdujemy? Gdzie w tym momencie się powinniśmy udać, żeby zająć miejsce? To jest jakoś tak w miarę intuicyjne, że wiadomo, gdzie od razu przejść, czy się trzeba trochę naszukać?
4: Nie, no właściwie układ jest dość podobny jak w pociągach, w wagonach bezprzedziałowych Intercity czy tam TLK, więc jakby tutaj wielkiej zmiany nie ma. Dużym ułatwieniem faktycznie są te siedzenia zaetykietowane Braille'em, no więc jakby już nie musimy pytać się kogoś.
3: Ale tym razem mamy
4: rzeczywiście
3: telefon i dzwoni do nas Damian.
2: Halo?
3: Halo?
2: Damianie, czy nas słyszysz? My ciebie niestety
4: nie
2: słyszymy.
3: My
4: słyszę.
3: No niestety. Na Skype'ie cisza w związku z powyższym.
2: Tak, no. Jakiś się tu pojawił niestety techniczny problem.
4: Usterki techniczne.
2: Tak, usterki techniczne. Więc może jeżeli ktoś ma ochotę, to również może spróbować do nas po prostu zatelefonować. 123 834 835. Może ta droga okaże się bardziej skuteczna. Więc zatrzymałaś się, Doroto, mówiąc, że coś jest pomocne w tym oznaczenia brajlowskie, tak?
4: Oznaczenia brajlowskie, tak. Jednak szukanie, znajdowanie siedzeń no, przebiega dużo szybciej i sprawniej. Co jest niestety sporą usterką jak na tego typu pociąg, to jednak wąskie półki na bagaż. To
2: wąskie,
4: znaczy jak
2: niskie.
4: Ktoś jak ktoś ma tam jedną walizkę, tragedii nie ma. No ale jednak jeżeli się płaci taką cenę, a nie inną za tej klasy pociąg, to już się wymaga od przewoźnika, żeby to jednak jednak trochę miejsca było. My akurat nie mieliśmy jakoś zbyt wielkiego problemu z bagażami, ale wiem, że ludzie niektórzy mieli i wtedy ich bagaże zostały przenoszone gdzieś do pomieszczenia, które we Włoszech służy jako przechowalnia rowerów, coś takiego. Natomiast chyba rzadko się takie sytuacje zdarzają, ale jednak jak ktoś chce przewozić więcej niż jeden bagaż, no
3: może być problem.
4: Niestety.
3: Tak, rzeczywiście te półki są dosyć wąskie i dosyć niskie, co jest niestety też ważne. Więc na przykład nie da się plecaka postawić, przynajmniej nawet mniejszego plecaka, postawić pionowo. O, i chyba w tym momencie możemy odebrać rozmowę od Krzysztofa.
2: Halo, Krzysztof.
5: Serdecznie, dobry wieczór.
2: O, witamy cię serdecznie.
5: Krzysztof Bostel z tej strony, witam serdecznie państwa, witam prowadzących i gości. Ja pendolino jechałem i mam jak najbardziej negatywne wrażenia. To znaczy tak.
2: A najpierw cóż spowodowało te negatywne wrażenia?
5: Znaczy ja powiem tak, że podzielam i zdanie Doroty i Tomka, które na początku audycji wyraziliście. Show nie ma. Pozytywna na pewno propaganda, taka trochę jak Zagierka, to na pewno się udało Intercity i takiego zrobienie wrażenia, że to będzie coś wow i to jest super i to jest ekstra. I to, że wielu ludziom udało się wmówić, że to jest wow, że to jest ekstra i nawet jeżeli wyrażamy jakieś negatywne swoje opinie, to jesteśmy odbierani za malkontentów. To się na pewno Intercity udało. Pozytyw znaczy, kolejny?
3: Ja bym tylko przerwał jedną tą wypowiedź, dlatego że trochę mam wątpliwości co do tego, czy to się udało, z jednego prostego powodu. Jeżeli frekwencja w pociągach w pierwszych dwóch tygodniach wynosi niecałe 50%, aha, to chyba... I to jest okres, dodajmy jeszcze, przedświąteczno-świąteczno-noworoczny. To ja nie wiem, czy im się rzeczywiście udała ta propaganda.
5: Może masz rację, jeżeli w ten sposób na to podpatrzeć, ale też w zależności jak będziemy liczyć, czy tak jak liczy Intercity, czy tak jak liczy rynek kolejowy.
3: No ja mam informację akurat z rynku kolejowego, natomiast oni się opierają na statystykach Intercity, które i tak... to są i tak statystyki na poziomie
2: 50%. A jakie, tak się zapytam, bo tu widzę, że spotkało się dwóch ludzi, którzy się interesują koleją, a na przykład ja jako kompletny laik nie mam pojęcia, jak liczy Intercity, a jak liczy rynek kolejowy. Jak one tam są, jak to jest w ogóle, jakie są różnice, skąd się biorą te różnice?
5: Tomku, ty czy ja?
3: A to możesz powiedzieć.
5: Ja powiem tak prostymi słowami. Jeżeli możemy liczyć to w ten sposób, że jedzie w pociągu powiedzmy 300 osób, że jest zapewnienie rzędu powiedzmy 70% i jedzie sprzed 300 osób. No i jest takie zapełnienie. Ale to jest jedna osoba na jedno siedzenie. Można też to liczyć w ten sposób, że jest kilka osób na jedno siedzenie, dlatego że w trakcie podróży jedne osoby wysiadają, drugie osoby wsiadają i też to w ten sposób można liczyć.
3: Tak, właśnie w ten sposób
2: czyli można liczyć sumę, ogółem wszystkich osób, które przewinęły się przez pociąg w trakcie rejsu, tak. A można po prostu policzyć średnią.
3: Znaczy średnią. Ilość zajętych miejsc, średnią zajętych miejsc w danym pociągu. Bo powiedzmy, pociąg relacji Kraków-Gdynia będzie w sporej części wymieniał załogę, znaczy wymieniał pasażerów na przykład w Warszawie. No bo podejrzewam, spora część osób z Krakowa do Warszawy to jest jedno, a potem z Warszawy do Gdańska to jest druga rzecz. I teraz Intercity liczy tak. W pociągu Intercity Premium, czyli w pociągu Pendolino z 402 miejsca bodajże.
5: Tak.
3: I liczą to w ten sposób. Podróżni z Krakowa do Warszawy to jest jedno. Podróżni z Warszawy do Gdyni to jest drugie. Sumują to wszystko, a i tak, mimo tego, że jakby sumują tych wszystkich ludzi, nie wychodzi im jakby zapełnienie pociągu. I mimo tego, że to jest w ten sposób liczone, to im wyszła średnia w pociągu na poziomie 40 iluś tam procent.
2: A w ten sposób. No, jak widać, statystyki można ujmować na
3: niedawno
2: różne sposoby.
3: Czytałem chyba na Twitterze, tam jakiś tam znajomy pisał, że w którymś pociągu były 20 kilka osób w drugiej klasie i chyba 7 osób w pierwszej klasie. W całym pociągu Pendolino. Z Katowic chyba do Warszawy.
5: To znaczy tak, ja myślę, że to też wynika z tego, że nagle na pewnych trasach pojawiło się mnóstwo pociągów. Tak jak ja akurat mieszkam w Katowicach i do tej pory przez ostatni rok, dwa, trzy miałem tak, że do Warszawy miałem między jednym a drugim pociągiem godzinę, dwie, trzy i taka była częstotliwość. No teraz mam regularność co godzinę i mam duży wybór. I stąd może też te pustki troszeczkę są. Bo jednak wielu pasażerów ma zniżki ustawowe, bo tylko nie tylko niepełnosprawni, ale również studenci, również nauczyciele, również emeryci, więc zniżki ustawowe wiele osób ma, co nie zmienia faktu, że wyprawa pendolino dla rodziny 3-4-osobowej to jest po prostu koszmarny koszt.
2: Zdecydowanie tak. To jest fakt. Natomiast Krzysztofie, ja zapytam jeszcze cię o taką rzecz. Na początku tej naszej dzisiejszej audycji usłyszeliśmy komunikaty. Jeden komunikat nagrany już wcześniej, dosyć wyraźny. Drugi komunikat przedstawiony przez, no zdaje się, kierownika pociągu. Ja chciałem zapytać ciebie, jako osobę także słabosłyszącą, jak z twojej perspektywy, czy na przykład to w Pendolino te komunikaty są lepsze dla ciebie, są bardziej zrozumiałe, coś więcej jesteś w stanie z nich odczytać, czy nadal to jest problem?
5: Komunikat o karze, którą mam na powitanie, gdyby była tylko raz, gdyby był ten komunikat, by było świetnie. Ja w Sosnowcu doliczyłem się 12 tych komunikatów, ale jeżeli chodzi o głośność, to ten komunikat jest wystarczająco głośny, ale może irytować przez ilość powtórzeń i czytałem na wielu forach opinię, że jest zbyt głośny. Natomiast same komunikaty obsługi pociągu dla mnie są za ciche, szczególnie jak ten Pendolino jedzie i w hałasie ja nie rozumiałem. Jechałem Pendolino na razie dwa razy, teraz niestety jestem skazany na jazdę po raz trzeci w najbliższy poniedziałek. I zobaczę, jak to będzie wyglądać, ale tak to wygląda z mojej perspektywy.
3: Przy czym ja jeszcze dodam, że jadąc dwoma pociągami Pendolino, te komunikaty były w jednym troszeczkę głośniej, w drugim nieco ciszej.
2: Aha. No i też a propos tego komunikatu, to musimy powiedzieć jedną istotną rzecz, że to nie dotyczy osób niewidomych, ta kara.
3: Tak.
2: Bo my mamy możliwość zakupu biletu na pokładzie pociągu bez dodatkowych jakichś tam opłat. No i to też jest istotne.
5: Była taka informacja właśnie o tych 650 zł i później na początku grudnia, zresztą nie tylko Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, nie tylko Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, ale między innymi my interweniowaliśmy właśnie w PKP Intercity. No i tak ta nasza interwencja zbiegła się ze zmianą nastawienia przewoźnika, że właśnie dla nas niepełnosprawnych, dla nas niewidomych tej kary nie ma.
2: Rozumiem. No i to bardzo dobrze, że tej kary nie ma, no bo czasem po prostu najzwyczajniej w świecie nie ze złej woli, tylko można nie zdążyć zakupić tego biletu albo z jakichś różnych przyczyn. Może się to zdarzyć.
5: Ja się wtrącę, żebym był na bieżąco. Jeżeli pozwolicie, to zostanę dłużej z wami. żebym był na bieżąco, więc jeżeli chodzi o wsiadanie do pociągu. Ja wymacałem na drzwiach, znaczy drzwi były otwarte, ale ja sobie je pomacałem. Takie kółko, jak w tych nowych tramwajach są kółka, za pomocą których otwieramy drzwi, nie? Czyli ten przycisk. Nie wiem, czy on jest dotykowy, czy trzeba go lekko wcisnąć. Ja go próbowałem wcisnąć, on się nie ruszał, czyli chyba jest dotykowy, ale to było przy otwartych drzwiach. Nie namacałem klamki, tylko właśnie te kółko, które trzeba dotknąć, żeby się drzwi otwarły. Nie wiem, jak to wygląda od środka. Otwieranie później przy wysiadaniu, czy to z automatu, czy to też tym kółkiem, nie wiem. Same stopnie, jeżeli chodzi o, no nie wiem, jak powiedzieć, szerokość, więc tą przestrzeń od palców do pięty, mam wrażenie, że te stopnie są większe. Natomiast sama szerokość drzwi, to jest kolejna rzecz, która mnie rozczarowała. Jest tendencja, nie wiem, flirty, elfy, nawet N57, stare pociągi, te żółto-niebieskie, są drzwi szerokie, druga osoba może pomóc. Tutaj druga osoba koło nas się nie zmieści. żeby nam pomóc, więc musi albo nas wciągnąć, albo popchać w cudzysłowie do tego pociągu. I to jest moje rozczarowanie, że drzwi jak gdyby nie są specjalnie szersze.
3: Że w dalszych podróżach można podróżować z plecakiem, z walizką, albo z jednym i drugim, i wtedy może być rzeczywiście problem. Tak, ja to.
2: Żeby wnieść ten bagaż.
3: Jakoś mi to mknęło, ale rzeczywiście z tym był problem. Ja miałem w pewnym momencie i walizkę, i plecak. I rzeczywiście tu był problem. Znaczy, musiałem trochę kombinować, jak tutaj wyjść z walizką, z plecakiem, z tym wszystkim.
5: Kolejna rzecz, gdy wchodzimy do pociągów TLK, jeszcze tutaj taka uwaga, że od nowego rozkładu pojawiła nam się kolejna kategoria pociągów. Mamy TLK, mamy Intercity, mamy Express Intercity i mamy Express Intercity Premium. Więc jeżeli mówimy o wagonach Intercity starych, to myślimy o ekspresach. Też musimy na to zwrócić uwagę. Ale to tylko taka dygresja. Kiedy wchodziliśmy do pociągów TLK, czyli pospiesznych po prostu, na drzwiach mieliśmy kawałek podłogi, która się nam przechylała. Nastąpiło klapnięcie tej podłogi i ona była jak gdyby na drzwiach. Tu w Pendolino czegoś takiego nie ma. Drzwi po prostu się przesuwają, one się nie otwierają tak jak furtka, powiedzmy, do jakiejś posesji, tylko się po prostu przesuwają przy otwarciu.
2: A to chyba jest, tak mi się wydaje, że może być lepsze, tym bardziej, że one się chyba będą wtedy automatycznie otwierały. Zresztą generalnie tak niektóre przynajmniej drzwi, z tego co już gdzieś tam rozmawialiśmy w Pendolino, poza anteną oczywiście, w Pendolino właśnie tak działają, tak? Na zasadzie jakichś fotokomórek albo podobnych rozwiązań.
5: Okej, okay. I jeszcze byliśmy do momentu przejścia do przedziału, bo na tym stanąłem przynajmniej ja, to ja jeszcze tutaj powiem. Chyba właśnie to jest fotokomórka, bo kilka razy dochodząc do przedziału dużego, bezprzedziałowego, do przedziału bezprzedziałowego, do stodoły, drzwi same się przede mną otwierały. To
3: tak,
5: nie było
3: aczkolwiek
5: tak...
3: nie zawsze. Ja sobie postanowiłem przejść przez cały pociąg, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wszystko tam wygląda, czy te wagony się różnią, czy nie ma jakichś innych i tak dalej, i tak dalej. I chyba w pierwszej klasie jest tak, że te przedziały się nie otwierają, chociaż czasami mam wrażenie, że ktoś tam stoi i te drzwi otwiera mimo wszystko.
5: No nie wiem, właśnie, bo ja jestem zupełnie niewidomy i nie mogę właśnie tego stwierdzić.
3: Natomiast jeszcze a propos tych fotokomórek zauważyłem bardzo fajną rzecz. Dlatego, że to jest o tyle fajna fotokomórka, że nie patrzy tylko na innej wysokości, dlatego że czasami musiałem stanąć, bo powiedzmy ktoś tam był przede mną, czasami plecak był w drzwiach, czasami walizka była w drzwiach i ani w jednym, ani w drugim przypadku te drzwi nie zaczęły się zamykać i mi tej walizki ani plecaka przycinać. Taka drobnostka, ale fajna.
4: Dopiero jak się przejdzie, one się zamykają.
5: Czy pamiętacie, którymi wagonami jechaliście, jeżeli chodzi o numery?
3: Raz jechaliśmy 14, raz 13.
4: 13 albo 12, już nie pamiętam. Gdzieś mam te bilety wszystkie, ale...
5: Dlaczego
4: ale
5: pytam?
4: Bo nie pamiętam.
5: Ja dwa razy miałem okazję jechać 11.
4: I 13. Tak, bo 12 to był Bawars. I tak, coś mi się kojarzy, że 11 i 13.
5: No i właśnie, ja nie wpadłem na to tak jak ty, Tomku, że przeszedłeś przez cały pociąg. Ja nie przeszedłem, ale podobno właśnie różnią się te wejścia do samych przedziałów w zależności od wagonu. W 11 wagonie, gdy wszedłem, miałem bardzo wąziutki korytarz, zanim dostałem się do przedziału, tam gdzie są toalety.
3: Ja to zaraz będę tłumaczył, bo to też jest... Tu też parę rzeczy ciekawych trzeba powiedzieć.
4: Pewnie zależy, od której strony wszedłeś, bo... No, ale to za chwilę.
3: Jest kwestia toalet generalnie, dlatego że w wagonie 11 i nie tylko, chyba w 14, w 15, w tych dalszych chyba też, jest tak, że toalety są po dwóch stronach tego korytarzyka. W związku z powyższym mamy 3 lub 4 toalety na jeden wagon.
5: Ale korytarzyk jest bardzo wąski. Ja nie jestem zbyt człowiekiem tęgim, mam duży brzuch, ale jeżeli chodzi o szerokość, to nie jestem za szeroki. Natomiast ten korytarzyk... To tak od ramienia do ramienia mi sięgał. I no takie miałem wrażenie, że ta akustyka jest takiego pudełka, takiego malutkiego pomieszczenia.
3: Tak, ja zresztą
2: takie bardzo,
3: tutaj mam...
2: bardzo wąskie i małe.
3: Tak, ale tak? To właśnie wszystko przez to, że tam są te dwie toalety, po jednej i po drugiej stronie. Tak. Notabene toalety są naprawdę malutkie. Tam jest tyle miejsca, żeby... Tam jest prawie jak w takiej toalecie, no może nie to, że w samolocie, bo bez przesady, ale prawie że. To są naprawdę malutkie łazieneczki.
5: To są malutkie łazieneczki. Jakbyście sobie wyobrazili pociąg, wagon, gdzie po jednej stronie są dwa siedzenia w parze, później jest korytarzyk i dwa siedzenia w parze, to toaleta jest wielkości tych dwóch siedzeń w parze, ale w toalecie, tam gdzie jest okno normalnie, jak wchodzimy do toalety, to na wprost powinno być okno w tym pociągu, a nie ma. Jest taka jakby szafka, tak bym to nazwał, gdzie jest zlew, gdzie jest mydło, gdzie jest suszarka do rąk.
3: I wszystko opisane w Braille'u.
5: Proszę?
4: Tak.
3: Wszystko opisane
4: w Braille'u. Braille'u.
5: Ale moim zdaniem gorszej jakości niż siedzenie. Moim zdaniem gorszej jakości są te opisy. Mydło, woda, suszarka. Gorszej jakości jest ten opis
3: właśnie,
5: niż same te numerki na siedzenia.
3: Ja mam do ciebie, Krzysztofie, pytanie. Czy ty potrafiłeś się doczytać, co jest napisane, o ile to jest w ogóle napis, na rzeczywiście tam...
4: Na spłuczce.
3: Na spłuczce, powiedzmy.
5: Nad tym przyciskiem do spuszczania wody.
3: Tak.
5: Nie. Próbowałem czytać i w ten sposób, że stoję i kucnąłem sobie nawet. Nie doczytałem się, nie wiem w ogóle, o co tam chodzi.
2: Ale to jest wina czego? Tego, że to jest jakoś tak przysłonięte, czy ten
3: litery
2: są po prostu
3: niewyraźne?
2: Mam wrażenie,
3: że to są jakieś malutkie literki. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest po polsku napisane, bo ten wyrazy są jakieś podejrzanie długie.
4: Po to polsku są dwa to jest rządki. Jedna rzecz, a potem to ja już się gubię, czy to jest nawet w Braille'u, czy w czarnym druku. Mhm. Naprawdę
3: zgubiałam. Tam jest coś dziwnego. Nie wiem dokładnie, co tam jest. Może ktoś ze słuchaczy będzie widział przy okazji. Tutaj mamy pytanie od Damiana. Czy pociągi pendolino będą jeździć do Białegostoku i za granicę? Na razie nie ma takich planów, a nie objazd
5: do 2018 do zagranicy na pewno nie.
3: Tak. I jeszcze jest drugie pytanie a propos nagranych komunikatów, a propos stacji, do których się zbliżamy. Nie ma nagranych takich komunikatów, natomiast w momencie, kiedy zbliżamy się do stacji, w momencie, kiedy wyjeżdżamy ze stacji, kierownik pociągu mówi nam, do jakiej dojeżdżamy stacji, i również mówi, na jakie pociągi możemy na tych stacjach się przesiąść. To znaczy,
5: ale niestety nie mówi, z których peronów, tylko mówi, jakie to będą.
3: To znaczy, nam akurat mówił, z jakich peronów. I, tak? to jest w ogóle ciekawe, dlatego że jadąc z Krakowa do Warszawy, pociąg się na chwilę zatrzymał, tam mu się zamknął semafor, inny pociąg przejeżdżał. I w momencie, kiedy ruszaliśmy, kierownik pociągu powiedział, że... pociąg idzie z rozkładem jazdy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy jechaliśmy,
4: później.
3: Tak, mimo że się zatrzymał i nie musiał tego mówić, pasażerowie nie są tutaj zdani na jakieś własne domysły. Natomiast w momencie, kiedy jechaliśmy do Wrocławia, pociąg się spóźnił 5 minut i o tym była mowa już przez głośniki, że pociąg ma 5-minutowe opóźnienie i w związku z tym pociąg tam Regio do Zielonej chyba Góry odjedzie tam z peronu czwartego.
5: O, to jeszcze się nie spotkałem w żadnym pociągu polskim z komunikatem o peronie.
3: To tutaj był.
2: Jest postęp i to dobrze, bo takie informacje rzeczywiście no, są przydatne. Zresztą myślę, że nie tylko dla osób niewidomych, ale w ogóle dla wszystkich, którzy są zainteresowani gdzieś tam dalszą podróżą. A takich osób, no myślę, że niekiedy jest całkiem sporo.
5: Ja myślę, żebyśmy wrócili do toalety, bo jeszcze nie zrobiliśmy w niej wszystkiego.
3: Oczywiście.
5: Nie obmacaliśmy przycisku do spuszczenia wody. Mnie się ten przycisk bardzo podoba. Czarnodrukowe literki WC są wypukłe i są bardzo dobrze wyczuwalne.
3: To ja zaraz powiem o jeszcze jednym przycisku, ponieważ postanowiłem sobie... Dlatego, że była swego czasu mowa o tym trzecim wagonie, że to jest wagon dla osób niepełnosprawnych, chciałem sprawdzić, na czym to wszystko polega i jak jest toaletą w wagonie dla osób niepełnosprawnych, dlatego, że no ja sobie nie wyobrażam, że ktoś na wózku wjedzie do tej maluteńkiej łazieneczki. I co się okazało? W wagonie ja zresztą mogę tutaj nawet...
4: Puśćcie alarm wszystkim.
3: to za chwilę.
2: No właśnie, to...
3: Dlatego, że tak, ja tutaj na chwilę nawet troszeczkę wyłączę ten podkład i po pierwsze, toaleta dla osób niepełnosprawnych posiada przycisk do otwierania drzwi. Kiedy przycisk jest, kiedy toaleta jest zajęta?
6: Toaleta zajęta.
3: To jest otwieranie drzwi. I drzwi są w tej chwili zamknięte. I ta toaleta jest rzeczywiście całkiem spora, wózek rzeczywiście tam wjedzie.
2: I drzwi też są przesuwane.
3: Drzwi też są przesuwane. Po zamknięciu drzwi można jeszcze, znaczy trzeba w zasadzie przekręcić takie coś jak w tych starych łazienkach. Wtedy odzywa się...
6: Drzwi są zablokowane.
3: Komunikat, że drzwi są zablokowane. No i... No jakby wygląda toaletna podobnie, oczywiście jest znacznie większa, tak żeby ten wózek tam mógł wejść, są oczywiście rączki, zresztą tak samo jak w tej małej toalecie, której też są rączki, tylko tam był jedynie opisany przycisk. I ja go ku swojej, w cudzysłowie, zguby postanowiłem wcisnąć i usłyszałem coś takiego. No właśnie, no i usłyszałem... Właśnie.
4: To puść, co słyszeli pasażerowie.
3: Tak, i żeby nie było, bo jakby to słychać to słychać w tej toalecie. Natomiast w przedziale wszyscy, jak są w pociągu, słyszą.
2: Też słyszą.
3: Słyszą tak. Coś takiego.
4: Nie wiem, czy się zapala jakieś światełko, ale.
2: O, ale to słyszy cały pociąg, czy
4: cały
2: tylko
4: pociąg.
2: Słyszy
4: cały pociąg. Pociąg.
2: No co?
4: Być może się gdzieś zapala jakieś światełko.
2: To Tomku wywołałeś, no, niezłe zamieszanie.
3: Żebyś wiedział, że wywołałem jakieś zamieszanie, dlatego że za chwilę, ja tam już szybko wyszedłem z tego, żeby powiedzieć, że nic się nie stało, ale rzeczywiście po 10 sekundach, dosłownie może 15, przyszedł konduktor i się zapytał, co się stało i czy nie trzeba w czymś pomóc. Oprócz konduktora potem przechodziłem dalej jeszcze przez wagon i jakaś znowu pani bardzo grzecznie mnie się zapytała, skąd był alarm i czy coś wiem, czy coś się stało. No to powiedziałem, że przepraszam, to ja nie wiedziałem, bo był przycisk nieopisany. Także trochę szkoda, że ten przycisk nie jest rzeczywiście opisany, bo tam były jeszcze chyba ze dwa nieopisane przyciski w tej toalecie.
2: Ale już nie eksperymentowałeś dalej.
3: Tak, już dalej nie chciałem eksperymentować.
4: SOS cię wystraszył.
3: Także no takie rzeczy też się zdarzają w tym pendoli, no także
2: może ktoś będzie miał jeszcze ochotę wytestować te kolejne dwa przyciski, to może Tomku powiedz, który ty wcisnąłeś, gdzie on jest zlokalizowany, żeby już
3: on
2: nasi
3: jest
2: słuchacze...
3: po prawej stronie drzwi na wysokości mniej więcej pasa, tak mniej więcej, że mam wrażenie, że siedząc na sedesie można ten przycisk dosięgnąć.
4: A gdzie są te dwa jeszcze nieopisane?
2: No właśnie, gdzie są te pozostałe?
3: Właśnie problem w tym, że nie jesteś w podobnych okolicach, bo tam też koło drzwi jest przycisk do otwierania tych drzwi, jest jakiś drugi i jest ten alarm, tak mi się wydaje przynajmniej.
4: No to...
2: A jeszcze, Krzysztofie, czy z nami jesteś jeszcze?
4: Można potestować.
5: To ja w toalecie dla niepełnosprawnych nie byłem. Byłem w toalecie, że tak powiem, dla reszty. I jest bardzo niska. Ja mam 1,87 m wzrostu i włosami jeździłem po suficie. Tam u góry jest taka kratka, z której powietrze sobie dmucha. No ale właśnie jest bardzo niziutka.
3: Pociąg jest niski.
5: Klamką do zamykania drzwi jest takie przekrętło, to jest taka igła. Kiedy ona jest w poziomie, to znaczy, że jest otwarta. Kiedy jest pionie otwarta, w poziomie zamknięta. I teraz tak, w starych pociągach, no to zawsze ja wszedłem do toalety, zamknąłem się, przekręciłem, no i sprawdzałem klamką, czy po prostu jest zamknięte. No i była klamka zablokowana. Tutaj ta klamka się nie tutaj ta klamka po naciśnięciu odblokowuje jednocześnie zamek w tych drzwiach, że od razu drzwi są otwierane. Także jak ta igła jest poziomo, to wiemy, że jest po prostu zamknięte i nie mamy co sprawdzać, bo po prostu sobie drzwi
3: otworzymy. Tego nawet nie sprawdziłem, bo ja po prostu to przekrętło, że tak powiem, znowu przekręciłem, więc...
4: No, ja podobnie. tego akurat.
2: Na tej zasadzie. Dobrze, Krzysztofie, bo jeszcze tak zapytam, czy jeszcze jakieś masz swoje wrażenia, bo może jeszcze ktoś by chciał się z nami skontaktować, żeby nie blokować linii przez całą audycję.
5: Jeszcze więc... szybko. Pomiędzy przedziałami, faktycznie, bo jestem na Skype'ie, nie na TikToku, to jest tak, pomiędzy siedzeniami na wysokości naszej głowy jest taki wysięgnik, gdzie mamy światełka, to jest nieopisane w Braille'u. Mi jako osobie niewidomej niepotrzebnie zupełnie jest światło, natomiast chciałbym wiedzieć, po co są tam te różne przyciski, one nie są opisane Braille'em. Wąsko nie tylko, jeżeli chodzi o siedzenia, jak rozłożymy, że jeżeli siedzimy naprost kogoś, że kolanami się spotykamy z kimś, ale również wąskie siedzenia są tak od biodra do biodra.
3: Tak.
5: Dla mnie jest zdecydowanie za wąsko. Śmietniczki. Śmietniki nie tak, że jak kiedyś pod stolikiem, tylko śmietniki są, klapa jest dokładnie na wysokości placu stolika, także jak ktoś nam wrzuci, możemy przy okazji sobie różnych zapachów innych popróbować przy konsumowaniu naszego jedzonka. No i noga, kolano zawadza o ten śmietnik, także jak dla mnie jest zdecydowanie za wąsko. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to wieszaki na kurtki, na płaszcze, zwłaszcza długie płaszcze. To zdecydowanie ułożenie niefajne. Dlatego reasumując, będę unikał Pendolino. Cieszę się, że jeszcze jeździ taki pociąg jak Ondraszek z Bielska do Warszawy, który jedzie

0: tutaj Krzysztof powiedział o tym tak w jednym zdaniu i tylko o Katowicach, ale tak, Pendolino zarówno na trasie Kraków-Warszawa, Wrocław-Warszawa, w zasadzie też tam jest chyba różnica 20 minut. Nie wiem, jak jest na trasie Warszawa-Gdańsk, bo tam jest kilka tras, różne te pociągi w różnych czasach jeżdżą i tu może być różnica, ale na tych trzech trasach, które wymieniłem, czas przejazdu pociągami Intercity, czasami nawet TL-ka, no może nie na trasie Warszawa-Wrocław, ale na trasie Warszawa-Kraków w zasadzie, tak? Na trasie Warszawa-Katowice w zasadzie też. Te czasy są bardzo zbliżone, one są praktycznie takie same. Ponoć jest jedna relacja właśnie na trasie Warszawa-Kraków, jednego pociągu Intercity, który jest o chyba 2-3 minuty krótszy od czasu przejazdu Pendolino.
1: No cóż, jak widać, nawet i w tej sytuacji, gdzie Pendolino miało być takim szybkim pociągiem, nie zawsze mu to
0: wychodzi. Znaczy on szybki jest, co zresztą...
1: No ale nie zawsze jest najszybszy.
0: Co zresztą,
2: zresztą tam
0: nawet...
2: Jest komunikat jeden.
0: No właśnie, już zaraz ten komunikat pokazuję, ponieważ w trakcie trwania podróży jest również chyba nagrany, mam wrażenie, komunikat bardzo taki napuszony.
3: Szanowni Państwo, właśnie osiągnęliśmy prędkość 200 km na godzinę. PKP Intercity jest pierwszym przewoźnikiem w regionie Europy Środkowej, którego pociągi jeżdżą z taką prędkością. Życzymy Państwu przyjemnej podróży na pokładzie Express Intercity Premium.
1: No to rzeczywiście...
2: Nagrany jest jeszcze jeden, to... Wygłaszała
0: tak, ale to zaraz.
1: To jeszcze za chwileczkę może Tomek znajdzie, a tymczasem odbierzmy kolejny telefon. Tym razem właśnie telefon. Halo, kogo witamy? Halo? No, ktoś się już rozmyślił. Jednak nie witamy, tak. Prosimy więcej odwagi. My naprawdę nic złego tu nie robimy.
2: Jeszcze a propos siedzeń.
1: Kto do nas się dodzwoni? Właśnie, to a propos siedzeń, Doroto, ty powiedz
2: ja
1: mi jeszcze,
2: okazję...
1: ja będę miał jedno pytanie. Ale to za chwilę.
2: Miałam okazję jedną podróż przesiedzieć, że tak powiem, na siedzeniu z brzegu, a drugą przy oknie. I teraz faktycznie jest tak. Jak ktoś siedzi z brzegu, no to jeszcze jako tako, bo w sumie nie ma przy sobie tych kurtek. Jakoś mu to tam nie przeszkadza. No, od bidy nogi... Na chwilę może wyciągnąć, ale też trzeba z tym ostrożnie, bo jak ktoś tam będzie przechodził pomiędzy siedzeniami, no to też może przeszkadzać. No ale jest trochę wygodniej, takie mam wrażenie. Aczkolwiek ja też nie jestem jakoś dużą osobą, więc na pewne rzeczy też nie zwracałam uwagi. Nie miałam takiej potrzeby. Natomiast przy oknie to ja już po 2,5 godzinach to miałam dość. Autentycznie. Ani się ruszyć, ani jakoś ta kurtka gdzieś mi tam wisi, gdzieś tak mi przeszkadza. Nie wiem, zahacza mi o głowę, ciągle coś jakoś tak nieprzemyślane chyba to za bardzo było.
0: Tak, dlatego, że wieszaki na kurtki są na wysokości oparcia siedzenia. I w momencie, kiedy na przykład ja jestem w ogóle osobą dosyć szeroką, można powiedzieć, w związku z powyższym ta kurtka naprawdę, oprócz tego, że to siedzenie same w sobie jest dosyć wąskie, to oprócz tego, kiedy ta kurtka jeszcze to wszystko zwęża, to jest naprawdę niefajnie.
2: Jeszcze
1: dobrze, to teraz ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo tym razem już ktoś się troszeczkę naczekał. Halo, kogo witamy?
4: A witam, Wacław z Krakowa.
1: Witaj.
4: Właśnie poprzednio byłem ja. Ten poprzedni telefon, ale jakaś dziura w zasięgu się pojawiła.
1: Okej. Okay. Jeździłeś Pendolino już, czy na razie jeszcze nie?
4: Tak, ja jechałem wczoraj do Warszawy rano na konferencję naukową i wracałem również wieczorem.
1: I jakie wrażenia?
4: I najpierw się odniosę do tego zapełnienia. Zapełnienie w tych porach, może to były takie pory bardziej, że z jednej strony ludzie jadą do stolicy, a z drugiej wracają. Całkiem sporo ludzi w składzie. Były oczywiście wolne miejsca, ale trzeba też sobie powiedzieć wprost, że kiedyś do Gdyni, jak jeszcze jechałem 2-3 lata temu nad morze, no to jechał jeden ekspres, a teraz jedzie z Krakowa 5 premium i jeden zwykły. No to ci ludzie jakoś się muszą podzielić te potoki podróżnych. No i dwie

0: rzeczy jedyne, które mi się nie podobały. Jakoś będę, może nie innym pendolinem jechałem niż przedmówcy, ale jedyne, co mi się nie podobało, to tak, rzeczywiście ten wieszak na płaszcze. To jest trochę w złym miejscu, bo to faktycznie przeszkadza. Ja akurat nie miałem walizki, położyłem sobie kurtkę na górze, na tej półce bagażowej. I drugie, no to za często były te komunikaty faktycznie o tej karze nakładanej, bo 2-3 razy by wystarczyło. Ja na Warszawie Zachodniej byłem 15 minut przed czasem i zdążyłem ich wysłuchać chyba 20 razy.
1: No to rzeczywiście zdecydowanie za dużo.
0: No także co do punktualności, no to ja do Krakowa jechałem 2 godziny 17 minut, z powrotem byłem 12 minut przed czasem, a co do czasów przejazdów, no to za rok, gdy się zwiększy na sieci kolejowej możliwość jazdy 200 km na godzinę, a do 2020 roku na trasie Kraków-Warszawa ma być na długim odcinku 250 km na godzinę, no to wtedy dopiero te pendoliny będą mogły rozwinąć skrzydła. No bo teraz, no to jest, no nie mają za bardzo jak konkurować. Jak gdyby nie zostały kupione, no to dalej byśmy tkwili w tym marazmie, dalej by jeździły wagonowe pociągi na 160 km i nic by nie było z tym robione, nie byłoby żadnych modernizacji. Bo nie byłoby tak naprawdę takiego bata nad zarządcą infrastruktury. A teraz to jest, no i trzeba zwiększać te prędkości i te czasy przejazdów. I jeszcze tak chciałem zdementować, że bilet promocyjny kosztuje do Gdyni 98 zł, a do Wrocławia 59 zł.
1: Aha, dobrze, może
0: faktycznie. Gdyni jednak kosztuje 98 promocyjny z Krakowa.
1: Aha, dobrze, tak, faktycznie.
0: No i jeszcze co do tych wagonów bezprzedziałowych, no to no w TLK nigdy, jak jechałem, to nie było stolika w wagonie bezprzedziałowym. No ja szczerze powiem, że mi się jechało bardzo wygodnie. Jedynie co mógłbym mieć zastrzeżenie, to w polskich wagonach bezprzedziałowych w ekspresach były takie aksamitne fotele, takie miłe w dotyku, tu są takie mniej miłe, no to jest moje zastrzeżenie.
1: Ale siedzi się wygodnie.
0: Tak, ja byłem trochę zmęczony, nie ukrywam, jak wracałem, bo jeszcze się przespacerowałem tak po Warszawie około 4 km. I nie powiem, jak sobie rozłożyłem fotel i rozłożyłem sobie stolik, w ogóle stoliki są dużo bardziej trwałe niż w tych bezprzedziałowych wagonach, bo w bezprzedziałowych wagonach jak się trąciło nogą stolik, to cała zawartość mogła podjechać do góry.
1: Na tak, tutaj klęcia, rzeczywiście jak nie ma tego, to są jakieś metalowe chyba możliwości. Stoliki.
2: Chyba tak.
0: Tak, metalowe one są. No i co? No i te napisy rzeczywiście bardzo, bardzo są fajnie zrobione. Takie kółeczko jest zgłębienie w fotelu z boku oparcia i tam jest właśnie ten napis brajlowski. W jednej linii jest jeden numerek, a pod tą cyferką jest drugi numerek.
1: Tak, właśnie, a propos jeszcze tych napisów, bo tutaj było kilka takich rozważań, zastanawiam się na kilku grupach na WhatsAppie takich dla osób niewidomych. I też tutaj ludzie się pytali, czy numeracja siedzeń jest jak w Intercity, w tych wagonach bezprzedziałowych, w innych kategoriach pociągów, czy nie. I rzeczywiście jest taka sama jak w innych kategoriach pociągów. W jednym rzędzie jest na przykład 22-28, w drugim 24-26, 25-27 i tak dalej. Czyli to jest jakby ta sama numeracja.
0: Jak się chce mieć miejsce obok siebie, to należy zawsze zamawiać, żeby były dwie cyfry różnicy, na przykład 24-26, tak jak zawsze to jest.
2: Bo jest taka zasada na kolei, że...
1: Tak, bo 22-28 też są takie. Też.
0: To jest naprzeciw, to jest wtedy jedno okno i drugie okno.
1: Nie.
0: A jeśli się chce mieć obok siebie...
1: Właśnie nie. Ja to specjalnie oglądałem, specjalnie to sprawdzałem. I 22-28?
2: Jak i bezprzedziałowych. Nigdy się z tym nie spotkałam. Znaczy nigdy. Nie spotkałam się ostatnio z tym, żeby to było 22-24, 26-28. Nawet jak jechaliśmy jakąś TL-ką i mieliśmy 22-28, mieliśmy miejsca koło siebie.
0: No to dziwne, bo ja zawsze jak jeździłem, to miałem w wagonach bezprzedziałowych tak, że było 25-27 obok siebie,
1: tak.
0: Albo 26-24.
1: Bo tak jest. Bo w przypadku tych dwóch numerów jak również 21, 23, tak jest, ale 22, 28 jest właśnie.
2: 28 co razy.
1: Tak.
0: No to mi się
2: nie wiedzieć,
0: no
2: czemu. Się
1: także, także tak jest ciekawie.
0: Znaczy w ogóle te rozmieszczenie miejsc jest jakoś, kiedyś czytałem na ten temat, że to jest zrobione tak, że gdyby nie podstawiono wagonu bezprzedziałowego, tylko przedziałowy zamiast tego, to teoretycznie ten ośmioosobowy sektor, czyli 2, 2, 2 i 2, ma tworzyć przedział. Tak to jest rozmieszczane.
3: To całkiem być może i rzeczywiście takie właśnie jest prawdopodobieństwo tego, że po prostu ktoś tak przewidział na przyszłość, co by było gdyby, tak.
0: No bo tych wagonów było mało na początku, no i wiadomo, że jak były jakieś problemy taborowe, no to podmieniali to. No i inne soki dają zamiast kartonika z sokiem, dają w butelce.
2: A, to już jest w ogóle.
1: To znaczy w ogóle, no jest ciekawe, dlatego że jak
0: PKP Intercity,
1: wracaliśmy z Wrocławia Intercity, czy Express Intercity, to tak. Nie było w ogóle soków. Ja dostałem wodę mineralną w butelce i tyle.
2: Znaczy w ogóle jest poczęstunek, ale dobra, niech będzie, poczęstunek zmieniony. Od, nie wiem, wtedy kiedy chyba weszły te pendolino i w ogóle tam się różne rzeczy pozmieniały. Kiedyś to jeszcze było tak, że była tam kawa, herbata, woda, sok i się jakieś ciastko dostawało, a teraz oni poczęstunki nazywają tylko napoje.
1: Tak.
0: No poczęstunek jest teraz tylko w pierwszej klasie. Przedtem, no ale w sumie może i lepiej, że nie dają, bo kiedyś dawali herbatnik korzenny, który był wielkości paznokcia, no to po co w ogóle dawać coś takiego, jak można dać tylko sam napój, a herbatnik, no to było takie trochę...
1: Ale co się zmieniało, bo...
0: Się śmiałem z tego herbatnika korzennego.
1: Był herbatnik, kiedyś był chyba jakiś grzesiek, różne były.
2: Tak. No w sumie jak ktoś płaci na przykład 150 zł za bilet, no to troszeczkę jednak ale by wymagał, że...
0: Cena wbrew pozorom nie jest taka duża, bo jeśli sobie policzymy, jedna osoba miałaby jechać samochodem z Krakowa do Gdyni, wliczając opłaty autostradowe, no to wcale nie wychodzi tak drogo to pendolino. Te 189 zł to wcale nie jest tak drogo.
1: Nie, chodzi to jest raczej chyba o różnicę między pendolino a na przykład Intercity.
2: Dokładnie. No bo wiadomo, że jeżeli...
3: No i także gdybyśmy to przeliczyli no, na więcej...
2: Przejechać osób, samochodem
3: tak,
2: całą Polskę, to jasne, że no...
0: Ale nie zapominajmy, zawsze się mówi o tej standardowej czteroosobowej rodzinie, tylko już nie mówi się o tym, że dla rodzin z dziećmi teraz są bardzo duże ulgi od stycznia. Jest 30% dla, załóżmy teoretycznie, matki i ojca i dzieci też mają ulgi. No to tego się już nie mówi. Zawsze się podlicza 150 razy 4, a to tak nie wygląda.
1: No w każdym razie jest moment ten, jaki mamy i tego nie zmienimy.
3: I raczej taniej nie będzie.
1: Tak.
0: No raczej nie. No ja mówię, ja myślę, że pendolino się rozwinie jeszcze w latach następnych 2016-2017.
1: Miejmy nadzieję.
0: I dopiero wtedy będzie można oceniać jego rzeczywistą prędkość. Ale szczerze powiedziawszy, no to czas z Krakowa do Gdańska, jaki teraz jest prezentowany, czyli 5,5 godziny w takich warunkach, no to szczerze
1: to
0: mówiąc...
1: To się zgadza, to robi
0: ja
1: wrażenie.
0: Ja osobiście mogę już sobie pozwolić na jakiś wyjazd 3-4-dniowy nad morze, czego wcześniej nie można było sobie pozwolić.
1: To się zgadza.
0: Na taki krótki okres czasu.
3: A to, no to bardzo to dobrze. Ma. To bardzo dobrze i to się akurat chwali.
0: Tak.
3: Dobrze, Wacławie, to w takim razie...
0: To może tyle z mojej strony.
3: Dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji.
0: Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia, pozdrawiamy i oczywiście czekamy na kolejne wypowiedzi, jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę co nieco dorzucić
1: jeszcze
3: do naszej dzisiejszej audycji.
1: Jeszcze tak? Dodam taką,
3: proszę bardzo, Tomku.
1: Taką małą drobnostkę a propos jeszcze siedzeń, jak już mówimy, no co jest, co są a propos siedzeń. Zawsze, kiedy jechałem wagonem bezprzedziałowym, między siedzeniami było gniazdko elektryczne. I jak coś się zajął, to miałem problem. No przecież nie powiem mu, że chciałbym skorzystać, bo on już jest jakby skorzystał, ale był problem. W nowych pociągach są gniazdka dwa. W związku z powyższym...
2: Czyli każdy ma gniazdko.
1: Każdy może mieć gniazdko dla siebie i nie ma z tym problemu. Jeszcze o czym nie powiedzieliśmy, przed nami na tym siedzeniu przed nami...
2: Pod stolikami jakby.
1: Pod stolikami jest taki metalowy, taki uchwyt na takie gazetki. To są takie dwie ulotki, czy tam jedna ulotka PKP Intercity i jedna taka większa gazetka, taki przewodnik, takie coś. po angielsku, tam w polsku, chyba po jakiemuś tam jeszcze jest chyba kilka języków. Ja to próbowałem z Google'em rozpoznawać na telefonie i to tak mi czasami nie do końca wychodziło. W każdym razie, no tam już jest tych stron kilkadziesiąt i tam chyba jest napisane generalnie różne informacje o tym Pendolino, o jakichś tam trasach, o czymś tam, chyba jakieś, no taki reklamowy folderek PKP Intercity.
3: To zanim przejdziemy dalej, to odbierzmy kolejny telefon, bo kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Witam serdecznie, Ewelina Hernik z tej strony.
3: Witaj, Ewelino. Ty jechałaś Pendolino, czy dopiero się wybierasz?
4: Znaczy nie.
3: Albo się nie wybierasz.
4: Ja mam tylko jedno pytanie, czy ten pociąg jeździ na trasach na przykład, bo tak jakoś, nie wiem, za późno włączyłam. I czy on jedzie na trasach na przykład Kraków-Gdańsk albo nie wiem?
1: Już mówię na jakich trasach, bo już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Pociągi Intercity Premium jeżdżą na następujących trasach. Warszawa-Kraków bez żadnych stacji pośrednich. Warszawa-Katowice chyba też bez stacji pośrednich. Warszawa-Wrocław przez Częstochowę i Opole.
2: Opole.
1: I właśnie Kraków-Trójmiasto przez Warszawę. I Iławę chyba.
4: A, dobrze, no to z mojej strony wszystko, to ja bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
3: Dziękujemy bardzo również, do usłyszenia. To teraz może słów kilka, Doroto, ciebie zapytam o obsługę pociągu, bo już tak trochę o tym powiedzieliśmy, że rzeczywiście można było zauważyć to, że ta obsługa stara się bardziej dbać o nas, o nasze samopoczucie, albo w ogóle interesować się jakby bardziej pasażerami. Czym to się na przykład objawia? Zauważyłaś coś konkretnego?
2: Chociażby tym, że jest wygłoszony też komunikat przez pewnie kierownika pociągu, trudno mi powiedzieć przez kogo, ale podejrzewam, że tak, że na pokładzie jest osoba odpowiedzialna za czystość i jeżeli ktoś by miał jakieś, nie wiem, wątpliwości, problem, coś by trzeba było wysprzątać, to proszę zgłaszać do obsługi pociągu. No albo była na przykład taka sytuacja, że Tomek coś tam wcześniej zamówił w McDonaldzie, no i ta torba sobie tak stała. Ja tam miałam dopić kolę i to tak stoi i przychodzi pani, nie wiem, z Warsu, czy właśnie ta, być może ta osoba odpowiedzialna za czystość i zbiera śmieci i tam się coś zapytała go, co z tą torbą, bo ona tak stoi, a w sumie to tak, no, nie powinno, co w sumie w innych pociągach, no, miejsca
1: to znaczy,
2: raczej nie ma.
1: To znaczy, to chodzi o troszeczkę co innego, bo siedziałem rząd z tyłu za Dorotą i potem się przysiadłem, dlatego że i tak nie było, i tak tam było wolne miejsce. Torbę zostawiłem z tyłu, proszę, żeby nie przeszkadzała. I potem przyszła pani, się zapytała, czy ta torba to państwa jest, czy kogoś innego. Także to chyba o to bardziej chodziło.
2: Tak, ale bardziej chodziło o to, że jeżeli... Bo ona widziała, że ona jest w miarę tak pusta, więc no po co ma stać, kiedy można ją wyrzucić, no.
3: Można ją trochę... tak. I pani się zaoferowała z pomocą.
2: Tak, i ona wzięła ją, wyrzuciła, tam pozbierała.
3: No to rzeczywiście trzeba przyznać, że starają się dbać o komfort pasażerów. Mamy kolejny telefon, rozdzwoniły nam się telefony, no i bardzo dobrze. Im więcej głosów, tym ciekawsza dyskusja. Kogo witamy tym razem? Halo?
5: Dzień dobry, Paweł z Krakowa się kłania.
3: Witaj, Paweł.
5: Ja chciałem tutaj się wypowiedzieć odnośnie Wi-Fi w pociągach Intercity, ponieważ Pendolino jeszcze nie jechałem i tutaj słucham z ciekawością audycji. Otóż z Wi-Fi w Intercity jest tak, że ono działa. Problem tylko polega właśnie z akceptowaniem regulaminu, bo po wejściu, na początku jak się wybierze tam ich router z sieci bezprzewodowych, to odnosi się wrażenie, że ta sieć rzeczywiście nie działa, jeżeli na przykład odpalimy sobie na iPhone'ie jakiegoś tam YouTube'a, czy jakąś inną aplikację, która no, większe pakiety danych pobiera, no to jest wrażenie, że ta sieć nie działa. Dopiero trzeba wejść w Safari i tutaj właśnie są kłopoty z zaakceptowaniem tego regulaminu, bo niby się klika, że tam akceptuje regulamin, klika się przycisk i on czasami zaskakuje, a czasami nie. I lubi się niestety to połączenie zrywać, także ja w czasie jazdy z Warszawy do Krakowa musiałem ileś razy właśnie ten regulamin akceptować. No ale nie jest najgorzej, no można nawet sobie słuchać powiedzmy tam TVN Playera czy YouTube'a i da się, no.
3: No także niestety w Pendolino to trzeba będzie jeszcze poczekać na ten
5: no,
3: internet.
5: No ja obawiam się, że przy takiej prędkości to może być troszkę tak średnio, no. Chyba, że zamontują wzmacniacze sygnału, no to może jakoś zobaczymy.
1: Tutaj mamy
5: no to ja tyle chciałem.
3: Dobrze, to dziękujemy bardzo.
1: Pytanie
5: dziękuję również.
1: Na Skype już tekstowe, czy w pociągach Pendolino istnieją wagony sypialne? Nie, wagonów sypialnych nie ma z prostego powodu. Pociągi jeżdżą na tyle krótko, że na najdłuższej trasie to jest niecałe 6 godzin, że to po prostu się nie opłaca. Nie ma w ogóle połączeń nocnych, w związku z powyższym nie ma i wagonów sypialnych. Natomiast, co jest, jeszcze a propos miejsc, to są chyba
2: wagony
1: trzy
2: są
1: przedziały,
2: inne. Znaczy przedziały
1: VIP-owskie takie.
2: Trzy, nie cztery?
1: Trzy albo cztery, już nie pamiętam.
2: Cztery chyba.
1: Tak, przedziały VIP-owskie, one są czteromiejscowe, chociaż mam wrażenie, że one nie są specjalnie cichsze, ani te siedzenia nie są specjalnie wygodniejsze od tych siedzeń standardowych.
3: Ale pewnie są droższe za to.
1: Pewnie są droższe, no i chyba jedyna różnica jest taka, że można rzeczywiście się jakoś wygodniej powiesić. Jest taki trochę większy stolik, no i wiadomo, można sobie gdzieś tam porozmawiać spokojniej, nieco bardziej dyskretnie. Tam jest chyba jeszcze kilka przycisków. Tam można coś tam regulować chyba z klimatyzacją, z czymś, tam chyba wezwać kogoś i tak dalej, i tak dalej.
3: To co jeszcze takiego ciekawego zauważyłeś, Tomku, kiedy przechodziłeś przez pociąg, bo jak wspomniałeś, kiedy dzwonił do nas Krzysztof, zwiedziłeś sobie ten pociąg od początku do końca, no praktycznie, powiedzmy.
1: Tak, to znaczy tak, jedna fajna rzecz. Zazwyczaj jak się idzie do toalety, to w toalecie panuje huk nieprzeciętny i nieznośny. Tutaj, jak pokazywałem zresztą na nagraniu, głośność jest niewiele większa niż jakby w tym przedziale. Zresztą ma tutaj taki też taki mały pliczek. Gdzie tu jest? Jest, mam. Tutaj też mogę na chwilę wstrzymać podkład i pokazać. Wychodzę właśnie z przedziału. Tutaj przechodzę koło łazienek, koło toalet. Taki. Tu jest to przejście, tu są drzwi otwierane. Tu chwilę idę.
6: To jest miejsce między wagonami, dokładnie tu.
1: O, i taka jest głośność w tym jakby miejscu
2: między wagonami.
1: W związku z powyższym myślę, że nie jest tak głośno, no bo zazwyczaj
3: dokładnie,
1: jak się przechodzi
3: w niektórych pociągach to naprawdę tam jest niezły huk.
1: Natomiast tutaj po pierwsze to nie jest otwierane, dlatego że to są te tak zwane składy zespolone. W związku z powyższym tu jest bardziej jak w tych takich nowych pociągach, w ogóle nowych pociągach różnych. Nie ma tu drzwi, po prostu jest małe obniżenie, jest takie coś w rodzaju przegubu. No i znowu podwyższenie, jakby nieco podłoga się podwyższa i znowu jest taki to przejście takie między, znaczy ten korytarz, gdzie są wyjścia, gdzie są toalety i tego typu rzeczy. W przedziale jeszcze, w niektórych tych jakby tych dużych przedziałach koło wejścia są takie, to chyba jest na rowery, ale nie jestem pewien do końca. W każdym razie w naszych pendolinach tam są położone walizki. Czasami po dwie walizki albo po trzy na jednej takiej półce. Także tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze chyba w jednym miejscu są też w tym korytarzyku. Jest takie miejsce też chyba na rowery, takie stojaczki. No to też w niektórych bezprzedziałowych pociągach można zauważyć. No i wars.
3: To o warsie może za chwileczkę, bo mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: No witajcie, Andrzej z tej strony.
3: Witaj, Andrzej.
7: Mam takie pytanie, bo mówicie tutaj o wagonach bezprzedziałowych i przedziałowych. związku z tym pytanie, czy pociąg jest, że tak powiem, jednolity, czy, czyli albo cały bezprzedziałowy, albo pomieszany, że powiedzmy tam pół przedziałowego, pół bezprzedziałowego. I czy ja mogę w takim razie zadecydować przy kupnie biletu, jaki wagon wybieram? Czy chcę w przedziale siedzieć, czy w tym skupisku zbiorowym, że tak powiem? Drugie pytanie dotyczące tego specjalnego wagonu dla osób niepełnosprawnych. No bo wiadomo, że my osoby niewidome sobie jakoś tam siedzenie gdzieś tam znajdziemy. No i właśnie podstawowe pytanie, czy on jest przedziałowy, to raz, a druga sprawa, że my osoby niewidome sobie jakoś tam to siedzenie znajdziemy, ale co do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy tam jest jakieś specjalne miejsce wydzielone dla tych osób i powiedzmy te wózki są jakoś zabezpieczane podczas powiedzmy hamowania, czy też ruszania pociągu, żeby te wózki się tam nie przemieszczały automatycznie, być może jakoś to rozpoznaliście. No i ostatnie pytanie, może to było poruszane już, ale nie usłyszałem. Jak jest z przejściem między wagonami? Bo kiedyś w tych starszych pociągach były te rozsuwane drzwi, ale trzeba było czasami naprawdę sporo siły użyć, żeby
1: je rozsuwać. O przejściu mówiłem przed chwilą, tu nie ma w ogóle żadnych drzwi, tylko no po prostu jest takie małe obniżenie.
7: No właśnie, czekałem na połączenie storki i nie usłyszałem.
1: Jest takie małe obniżenie między w podłodze tak naprawdę, nawet nie zwiększa się głośność specjalnie. Naprawdę cały ten pociąg jest na tyle...
7: Ale one są, te wagony oddzielone jakimiś drzwiami?
1: Nie, tu nie ma drzwi, dlatego że pendolino to są te tak zwane składy zespolone. Tu cały pociąg stanowi jedną całość. No. To jest jak w nowych pociągach podmiejskich, jeżeli ktoś nie jeździł na przykład kolejami śląskimi albo czasami dolnośląskimi, może jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to jeżeli jeździł pociągiem na lotnisko Chopina, tam jest troszeczkę coś podobnego. I też jest pociąg, chyba był kiedyś do Krakowa, chyba przez Kielce był jeden taki pociąg i tam też było mniej więcej tak, że było takie małe obniżenie i w zasadzie tyle. Na pewno cały ten pociąg jest na tyle cichy, że można spokojnie rozmawiać przez telefon, można prowadzić rozmowę z kimś chodząc po tym całym pociągu, również w tym przejściu między wagonami. Może troszeczkę trzeba głos podnieść, ale bardzo niewiele tak naprawdę. Co do przedziałowych...
7: Co do przedziałów,
1: praktycznie cały wagon, cały pociąg jest bezprzedziałowy, jedynymi przedziałami jest przedział służbowy i te 3 czy 4 przedziały dla VIP-ów.
7: Trochę niedobrze moim zdaniem, bo mi się za bardzo ten schemat nie podoba. Wolałem jednak mimo wszystko pociągi przedziałowe, one dawały więcej spokoju, takiej trochę dyskrecji w pewnym sensie i tak dalej. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie na koniec już, żeby nie przedłużać. Czy pojawia się jakikolwiek komunikat, gdzie można odnaleźć obsługę pociągu? Bo dla nas
1: obsługa pociągu praktycznie jest to moim krąży zdaniem po istotne. Tym całym pociągu.
7: Tak?
2: No niemal non-stop.
1: Niemal non-stop. Tam naprawdę często ktoś się pojawia, dosyć łatwo można kogoś znaleźć. Poza tym, tak jak mówiłem, więcej komunikatów jest wygłaszanych tak w ogóle a propos opóźnień, czegoś takiego, to jeżeli tylko pojawia się opóźnienie, ten komunikat za chwilę już jest przekazywany podróżnym.
7: Mm-hmm. No okej, okay, dobra, to tak wszystko było. W takim
1: zobaczmy,
7: razie...
1: jak będzie dalej.
7: No tak, dobra, no to wszystko w takim razie z mojej strony. Wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
3: Dziękujemy Ci bardzo, Andrzeju, za telefon. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę do nas zadzwonić, to zapraszam. 123-834-835 i tyflopodcast.net i właśnie widzę, że ktoś już do nas dzwoni.
1: Telefonów.
3: Tak, telefonów jest naprawdę sporo.
2: Jeszcze potem coś
3: odbierzmy. Może tu się uda, chociaż nie. No właśnie się chyba nie udało niestety. O nie, jest. Halo, kogo witamy?
8: A witam Wacław ponownie. Jeszcze chciałem tak dodać taką jedną rzecz. Ja akurat należę do osób dosyć wysokich i w polskich pociągach to jest właśnie rzadko to występuje, zwłaszcza jest problem w szynobusach z tym, że jest bardzo mało miejsca na nogi, a właśnie w pociągu pendolino jest bardzo dużo miejsca na nogi dla osób wysokich. Także bardzo, bardzo duża swoboda jest, że można pod fotel, który znajduje się przed daną osobą, wyciągnąć nogi bardzo swobodnie. Jeszcze druga rzecz, to do tych przedziałów, o których Tomek powiedział przed chwilą dla VIP-ów, to miało być tak w założeniach. Miało być to tak zwany przedział menedżerski, ale zrezygnowano z tego. Są to przedziały dla matki z dzieckiem. Teraz jest taka naklejka, przedział dla matki z dzieckiem. Teraz jak matka jedzie z małym dzieckiem, chce mieć tam większą swobodę i komfort, no to wtedy zrezygnowano z tej klasy biznes i to są teraz przedziały dla matek z dziećmi.
3: Aha, no to sporo nam się też i w tej kwestii wyjaśniło. Dziękujemy bardzo, Wacławie, za dodanie.
0: No to już myślę tyle.
3: Dobrze. Dzięki. Pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się. No to wróćmy do tematu tego, co tam w Pendolino. Zdaje się, że...
2: A propos jeszcze obsługi.
3: No właśnie, a propos obsługi.
2: Nie wiem, może we wcześniejszych pociągach przeoczyłam, aczkolwiek wątpię. W Pendolino jest coś takiego, że jak ruszamy z jakiejś tam kolejnej stacji, no to niemalże jeden za drugim, może przesadzę, ale trochę tak jest. Konduktor i wars. I chodzą i się pytają, czy ktoś się nie dosiadał, nie wiem, w Częstochowie, w Opolu, zależy gdzie tam jest postój. No nie zauważyłam, żeby wars, znaczy pracownicy warsu jakoś tam w, nie wiem, w Intercity czy coś aż tak krążyli od razu, nie wiem, po zamknięciu się drzwi i ruszeniu pociągu dalej. Ale być może mogłam to przeoczyć. Chociaż, no tak jak mówię, nie wydaje mi się.
3: No właśnie, a propos warsu, ty Tomku zacząłeś też coś mówić i lawina słuchaczy nam się odezwała, więc wróćmy do warsu.
1: Tak, znaczy w ogóle tak, zacznijmy od tego, że co jakiś czas, jakiś co mniej więcej 40 minut odzywa się taki komunikat.
9: Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty gastronomicznej Wars w wagonie numer 12.
3: Przynajmniej osoby my tego komunikatu nie słyszymy.
9: Ze sobą i dokumentu
1: nie słychać tego komunikatu.
3: Już jest.
2: Teraz tak, ale się przerwał.
9: Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia dań do zajmowanych przez Państwa miejsc. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią naklejek informacyjnych umieszczonych w wagonach. Użyteczne informacje o pociągu i o dostępnych usługach znajdują się w ulotce umieszczonej w kieszeni poprzedzającego fotela. Dodatkowych informacji udzieli Państwu obsługa pociągu. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 12. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży.
1: No właśnie. I taki jest komunikat, on jest, nie wiem, kilka razy generalnie był podawany chyba w czasie podróży, ale on chyba nie jest, on nie wiem, czy ma jakąś tam określoną regularność, po prostu co jakiś czas ten komunikat sobie jest. I teraz tak.
2: Na pewno rzadziej niż o karze pieniężnej.
1: Tak, bo o karze pieniężnej jest na każdej stacji. I praktycznie przez cały czas postoju na stacji ten komunikat się odzywa. I teraz tak, idąc do warsu, zresztą w ogóle mam nagrany też ten wars, co mogę tak dla... O, tak mniej więcej
3: jako takie tło.
1: Tak.
3: Jesteśmy w warsie, proszę Państwa.
1: Tak, jesteśmy w warsie. I z reguły wars wygląda tak, że jest sobie cały wagon na to przeznaczony. Jest trochę stoliczków, trochę siedzeń i bar. Tu jest bar, tak, jak wszędzie, tylko że bar, który jest niezorientowany w kierunku bądź w tą drugą stronę, tylko po prostu jest jakby wzdłuż korytarza jakby ten bar i w ten sposób się zamawia. Natomiast są cztery takie malutkie, ale bardzo wysokie stoliczki. Nie ma siedzeń, tylko ewentualnie można się oprzeć za tym o taki miękkie coś na ścianach i w zasadzie tyle, dlatego że tak jak zgodnie z komunikatem można pójść do warsu, powiedzieć, że ja bym chciał pierogi z mięsem, te pierogi bardzo mi proszę donieść do wagonu 13 na miejsce takie a takie i oni to za jakiś czas na to miejsce przyniosą. I tak to mniej więcej wygląda.
3: A że stoliki są większe, rzecz. No to będzie wygodniej nam nawet zjeść.
2: Bo generalnie faktycznie tam trzeba przyjść, żeby zamówić, ale zaraz jak przechodzi pracownik z warsu z tam napojami, no to za jakieś, nie wiem, pół godziny, może mniej, Przychodzi pracownik, który zbiera zamówienia. I idzie przez cały pociąg i zbiera zamówienia, pyta się, czy ktoś nie chce coś, czegoś zamówić.
1: Tak. Także tak to mniej więcej wars wygląda. Aha, i tutaj wars nie zajmuje całego wagonu, tylko to jest, ja wiem, połowa wagonu, może nawet nie cała połowa wagonu. Reszta to jest przedział służbowy. Są jeszcze miejsca pierwszej klasy. Pierwsza klasa to jest pół wagonu, i nie wiem, czy jest jeszcze jakiś wagon pierwszej klasy. I ten wagon się różni tym, że nie ma czterech miejsc, tylko trzy. I wygląda to tak, że jest jedno miejsce po jednej stronie i dwa miejsca po drugiej stronie tego jakby korytarzyka między siedzeniami. Jest chyba pojedyncza toaletna po jednej stronie, troszeczkę może większa. Potem jest właśnie wars i chyba potem jest albo druga klasa, albo też pierwsza, ale czterosiedzeniowa. Nie jestem pewien, ale jeden jest wagon, który ma najpierw trochę siedzeń, potem wars, potem znowu normalne siedzenia i tyle jest w tym wagonie.
3: Ale no było tak coś widać, żeby ta pierwsza klasa czymś różniła się, żeby to mogło być wygodniejsze od tej drugiej klasy?
1: Nie, siedzenia nawet sam sprawdziłem, przez chwileczkę na tym usiadłem. Są identyczne jak w drugiej klasie. I z tego, co zorientowałem, nie różni się to ani dodatkowymi przyciskami, ani dodatkowymi jakimiś akcesoriami pod nadsiedzeniem. Może jest różnica w poczęstunku, nie wiem. Ale no,
3: czyli być
1: wagon
3: może
1: jak wagon.
3: Rzeczywiście to jest kwestia.
1: No i jest bliżej do warsu.
3: No tak, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze tam przepłacić.
1: Tak, bo, przy okazji bo, też bo tutaj różne
3: spekulacje. Bo jedzenie w warsie podejrzewam, że tak obserwując sobie chociażby to, co w aplikacji mWars jest oferowane,
1: tak, jest
3: no to do najtańszych nie należy.
1: To się zgadza. Przy czym też tu były różne spekulacje, czy wars jest taki sam jak w Intercity, czy się czymś różni. Z tego, co się pytałem i z tego, co im tam powiedziano w obsłudze, to jest dokładnie to samo menu, te same ceny jak w innych pociągach. Nie ma żadnych różnic.
3: Okej. Więc czy coś jeszcze, tak zwiedzając ten cały skład, czy na coś jeszcze interesującego natrafiłeś?
1: W zasadzie nie. Jest tam ze cztery te, powiedzmy, wagony. Jest piąty wars, potem jest jeszcze jeden taki zwykły wagon, potem jest ten wagon chyba dla niepełnosprawnych i chyba tyle. I koniec w zasadzie pociągu. Czy jakoś
3: i koniec pociągu. I jakby tu nasza przygoda się powoli kończy, ale jeszcze oczywiście audycji tak zaraz nie skończymy, no bo z tego pociągu trzeba teraz przecież jakoś wysiąść. Już wspomnieliście o tym, że pojawia się sygnał dźwiękowy, to Dorota wspominałaś o tym,
2: tak,
3: że tak, że się pojawia informacja o tym, z której strony można wysiąść, że się odzywa jakiś tam brzęczyk. Tomku, masz to nagrane, czy nie nagrywałeś?
1: Nie tego? Bardzo, dlatego że już nam wysiadaliśmy.
3: No tak, bo to już wtedy się wysiada.
1: Dużo osób i ten brzęczyk ledwo było słychać, jak tam byliśmy jeszcze w zasadzie w tej części przedziałowej, to ten brzęczyk było gdzieś coś słychać, ale nie dużo.
3: Wspomnieliście o tym, że drzwi są wąskie przy wysiadaniu, to też jest pewnie problem, tak?
1: No jak się ma dużo bagażu, to rzeczywiście jest z tym pewien problem, jakiś tam kłopot, aczkolwiek one są. Znaczy, jeżeli ktoś nie ma problemu z wysiadania z naszych, z tych starych pociągów, z tymi otwieramy na siłę drzwi, tymi wielkimi metalowymi takimi, które się otwierają, to i tutaj nie będzie miał problemów.
3: Rozumiem. No to teraz tak jeszcze kończąc ten nasz dzisiejszy program powolutku, to zapytam o jeszcze wasze jakieś takie refleksje, o których nie powiedzieliśmy w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, to Doroto, może od ciebie zacznijmy. Jeszcze coś nasuwa ci się na myśl w trakcie tej podróży pendolino, o czym warto by było wspomnieć?
2: Tak, poza tym, o czym mówiliśmy, to raczej nie. No jedynie to, że... Aha, no jeszcze w sumie jedna taka drobna rzecz, faktycznie. Nie zauważyłam tego w innych wagonach bezprzedziałowych. Z przodu są regulowane podnóżki. No więc jak ktoś tam chce sobie jakoś nogi ułożyć, to...
1: To mam wrażenie, jeszcze jest w kilku modelach tych bezprzedziałowych wagonów. Ja to kiedyś widziałem.
2: Ja właśnie jakoś sporo jeździłam bezprzedziałowymi, ale jakoś tego nie zauważyłam. Ale no nie wiem.
1: Aha, no i
3: w każdym razie w Pendolino jest.
2: Jest, tak.
1: I jeszcze jedna rzecz. Na oknie są takie przesłony od słońca, które mogą... Ale to już jest też w zasadzie...
2: Tak, to się pociąga w dół i to jakby tak, spada.
1: Ale to już jest we wszystkich chyba bezprzedziałowych, więc to jest akurat... To żadna rewelacja.
2: Co jeszcze? No właśnie, pomiędzy siedzeniem, jak już Krzysztof wspomniał, są takie dotykowe lampki. Jeszcze się specjalnie tam kogoś wypytałam. Po co one są, dokładnie nie wiem. Wiem, że jak się... To jest mniej więcej panel taki dość podobny jak z drugiej strony tego siedzenia na brzegu dotyczące numerków. No i to jest dotykowe, jak się tam dotknie, się odpowiednia lampka zapala. Dwie są te lampki nad każdym siedzeniem. Czy coś jeszcze? Chyba tyle, no.
3: Ale te lampki to służą nam po prostu do oświetlania, tak? Gdybyśmy
2: chyba
3: chcieli
2: tak,
3: sobie
2: tak,
3: coś poczytać...
2: Takie...
3: Nie mają takie żadnej dodatkowej funkcji.
2: Nie, no nic, właśnie nie wiem o tym, żeby jakaś tam dodatkowa opcja była. Po prostu się zapalają i jak się tego... Z tego, co mi tam ktoś tłumaczył, to jak ja tego nie dotykam, to gaśnie. Czyli wygląda na to, że to jest
3: takie
2: jakieś w ogóle dziwne,
3: bo... tymczasowe światło,
2: tak.
3: No bo kto... Tak,
2: kto by ciągle trzymał palec?
3: Trzymał rękę na tym, tak.
2: Na lampce,
3: bez
2: no.
3: Sensu.
2: Tak mi tam jakiś chwilowe. Pasażer tłumaczył, ale no ja też dokładnie nie wiem. A tak poza tym mam taką refleksję po tej jeździe, to znaczy no, jeżeli bym miała kupować bilet właśnie promocyjny, owszem, można się przejechać fajnie, nic nie mówię, ale jakbym miała płacić za bilet 80 zł, chyba nie.
3: Okej, to zanim zapytam Tomka o jego refleksję, tak na koniec audycji, jeszcze odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
10: Ponownie Krzysztof Wostal, witam serdecznie.
3: Witaj, Krzysztofie.
10: Ja chciałem dodać takie dwie rzeczy. Przy wysiadaniu rurka jest do przetrzymania od środka, nie od zewnątrz, więc tam jej szukamy od środka. Podłoże. To nie jest taka wykładzina, typowo taka wykładzina z włosami, że tak bym ją nazwał, tylko przypomina w dotyku słomę. Tylko te słomki są nie położone wzdłuż pociągu, tylko w poprzek. Czyli jest fajnie, bo jeżeli pociąg no, gwałtowniej by hamował, jest to antypoślizgowe zdecydowanie i dzięki temu jest wygodniej. I ostatnia rzecz taka drobna. Ja mam takie wrażenie, że jak pociąg wjeżdża na stację, to peron bardziej drży niż przy pociągach starszego, że tak powiem, typu. No i pociąg nie ma takiej klasycznej lokomotywy, która ciągnie, to jest kabina maszynisty z przodu, z tyłu i tutaj nie ma lokomotywy. Tyle tylko chciałem dodać.
3: Dziękujemy bardzo, Krzysztof.
10: Dziękuję.
3: Do usłyszenia.
2: To ja a propos drżenia peronu nie odniosłam w ogóle takiego wrażenia, za to odniosłam wrażenie trochę inne a propos jak już pociąg rusza, to mam wrażenie, że bardziej stukają te koła, że się tak wyrażę, niż w, nie wiem, w starszych pociągach. Jakoś bardziej mam wrażenie to słychać.
3: Całkiem być może, bo może jest to cięższy skład albo coś innego tam ma na to wpływ.
2: Ale...
3: Mhm. Tomku, a jeszcze coś od ciebie, o czym nie powiedzieliśmy w dzisiejszej audycji? Coś jeszcze?
1: Tak właśnie szukam, myślę, ale chyba już nic nie znajduję, także to wrażenie mam w zasadzie takie same jak Dorka, także tutaj i refleksje też, także tu jesteśmy jakby gdzieś tam w poglądach.
3: Czyli tak jakby wyciągając takie wnioski z tego, o czym mówiliście, bo ja jeszcze nie miałem okazji jechać Pendolino, no to rzeczywiście nie ma szału, było dużo szumu, mówiło się o Pendolino to już przecież lata, przez ostatnich kilka miesięcy no to już po prostu była jakaś Pendolinomania momentami, a przez ostatnich kilka tygodni to już naprawdę bardzo wiele się na ten temat mówiło. A tymczasem, no jakoś tak bardzo pozytywnie, no to nie zaskoczyli niczym. Negatywnie na szczęście też jakoś, nie? No do cen można by się przyczepić co najwyżej, a poza tym tak, chyba
1: aczkolwiek
3: jest nieźle.
1: Jeżeli się kupuje bilet odpowiednio wcześniej, to jest spora szansa na uzyskanie tego biletu tańszego i wtedy rzeczywiście nawet jedzie się całkiem tanio i całkiem przyjemnie jednocześnie.
2: Nawet tak Sofania, jeszcze tak zapytam, na wschodnim rozmawiałam i mówi, że a wie pani, wyglądać to ten pociąg ładnie wygląda, ale w środku szału nie ma.
3: A jeszcze tak zapytam, a na przykład wy kupowaliście bilety taką metodą tradycyjną, czy elektronicznie?
1: Tradycyjną, bo my kupowaliśmy, jak jeszcze były te problemy z systemem internetowym, ze sprzedażą.
3: Rozumiem.
1: Ponoć w ogóle, to muszę zweryfikować, jest jakiś problem z kupowaniem biletów teraz przez internet na stronie Intercity, ale to muszę sprawdzić jeszcze.
2: Coś w tym jest, bo jak raz coś tam na centralnym załatwiałam, już po tym, jak my bilety kupiliśmy, to już potem chyba się w ogóle posypało. I poszłam do informacji się zapytać tam o coś. I przede mną był jakiś pan chyba, który chciał kupić bilet. No, wszystko fajnie, tylko że system pani pokazał, że miejsc nie ma, a miejsc było bardzo dużo. No i w efekcie ten pan musiał zejść na peron, porozmawiać z konduktorem, zarezerwować sobie miejsce i ona wtedy mogła bilet wystawić, więc no takie są.
3: No cóż, nie bez przyczyny gdzieś taki żartobliwy obrazek krąży w internecie, w którym jest podanie o pracę i na jakieś tam stanowisko informatyka i jako doświadczenie zawodowe udział przy dużych projektach dla PKP i PKW. Także może i coś w tym rzeczywiście jest. Któż to wie. Dobrze, dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji i za to, że podzieliliście się na antenie Tyfloradia swoimi wrażeniami na temat przejazdu Pendolino. Dziękuję także słuchaczom, którzy dziś aktywnie nas wsparli swoimi refleksjami, swoimi pytaniami. Dorota Wojeńska i Tomek Bilecki to byli moi dzisiejsi goście.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie Tyfloradia.
11: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Aż sobie musiałem przypomnieć i faktycznie musiałem sobie przypomnieć, jak nas wpuścić na antenę.
12: No widzisz, tyle masz doświadczenia radiowego, a 3 tygodnie przerwy jednak zrobiły swoje.
3: Oczywiście.
12: Całe szczęście, że zapomniałeś też o jednej rzeczy. Że tym razem przed audycją w poszukiwaniu piosenki, która mogłaby ją rozpocząć i przeglądając nasze muzyczne zasoby, nie wpisałeś tam takiego hasła jak country radio.
3: Nie, tym razem nie, ale dzięki temu, że o tym rozmawialiśmy jeszcze przed naszym wejściem na antenę, to uświadomiłem sobie, że jeszcze jest jedno hasło, które należałoby wpisać, bo dziś rozpoczęliśmy tak w ogóle o piosenki o telewizji, a jeszcze jedno hasło, pod którym mógłbym tego i owego poszukać, to jeszcze country television. Podejrzewam, że też coś się znajdzie.
12: Ale kiedy konieczności takiej nie ma absolutnie, poszukałeś według innego klucza i od razu ładniejsza piosenka, która rozpoczęła wydanie magazynu RTV numer 212, z którym to wracamy do was po aż 3 tygodniach antenowej nieobecności.
3: Tak, to ja może dla porządku powiem, że to zespół The Academic z piosenką Television przed momentem cieszył wasze uszy i to zdecydowanie nie było country.
12: Są też dobre wiadomości, jak widać na sam początek. Mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, chociaż a propos właśnie wiadomości, dobrych czy niedobrych, sami to sobie rozstrzygniecie, no to chyba musimy taką kluczową, pewną wiadomość wam przekazać, bo tutaj ta nasza nieobecność taka trochę dłuższa z powodów takich, że ten świat mediów jakoś nie wzbogacił się o wiele nowości w mijającym już kwietniu. Troszeczkę drobiazgów się zbierało. My tak myśleliśmy, że z kolejnym tygodniem może będzie ich więcej, no a wciąż przybywało niewiele, no ale już ponieważ troszeczkę rzeczywiście tych drobnych informacji jest, no to się zebraliśmy, żeby je uporządkować z tego względu, że tutaj właśnie ta wiadomość może dla Was nie najlepsza, nie usłyszymy się za tydzień. Nie ma takiej możliwości, bo po prostu kolega odpoczywa, on jest zmęczony, on tyle szuka tego country, że potem już nie ma siły, mózg mu się lasuje.
13: To jest bardzo ciężka praca, słuchajcie, naprawdę.
12: No to akurat z tym się muszę zgodzić.
13: Trzeba to wszystko jeszcze przesłuchać.
12: No to jest no, cierpienie, bezdenne cierpienie, jak śpiewał klasyk. A zatem możecie być smutni, że nie umilimy Wam tego przyszłego majówkowego tygodnia, no i rzeczywiście to nie jest możliwe, ale być może niektórzy z Was w tym momencie skojarzyli, że zaraz, ale początek maja to jest taki szczególny czas, kiedy prowadząca ten program przychodzi i wypełnia jakieś 6,5 godziny gadaniem na jeden i ten sam temat, to jak to tego w tym roku nie będzie? Będzie, skoro kolega Michał Dziwisz będzie się urlopował. No nie mogliśmy tego absolutnie odpuścić, bo znacie mnie dobrze, a Michał myślę, że nie pogardzi tym, jak tutaj mu trochę czasu na antenie zajmę wiadomym tematem konkursu piosenki Eurowizji, ale też innymi tematami, które się pojawią na początku maja. Dlatego uwaga, moi drodzy, w przyszłą sobotę nie słyszymy się, to już wiecie, ale już teraz możemy zapowiedzieć, że spotkamy się z Wami w takim dniu, w którym jeszcze się nie słyszeliśmy w magazynie RTV. Co więcej, nawet w ten dzień nie nagrywaliśmy magazynu RTV, więc to dla nas też swego rodzaju debiut. Będzie to poniedziałek, czyli szósty dzień maja, konkretnie godzina 18, taki jest przynajmniej plan na teraz. Jeżeli coś by się miało zmieniać w naszym życiu, to będziemy Was o tym informować, ale na to się możecie nastawiać i już, no wiecie, macie już taką świadomość przed tygodniem, prawda? Tydzień przed tym wydarzeniem, tym specjalnym wydaniem, to też możecie się przygotować, wszystko sobie rozplanować, Wasze obowiązki, tak, żeby być gotowym, żeby nas w ten szczególny dzień słuchać, bowiem we wtorek, 7 maja, rozpoczynamy już konkurs, odbywa się wtedy pierwsza próba Luny, więc po prostu będziecie przygotowani tak, jak się tylko da, najlepiej, najpełniej. Ja Wam tam wszystko opowiem, wytłumaczę co i jak, kiedy, kto, po co i dlaczego tak ładnie, albo dlaczego tak brzydko. Bo wiecie, już w zasadzie mogłabym Wam dzisiaj na ten temat opowiadać, ale no, cóż by to było, skoro właśnie dzisiaj startują próby. Właśnie o 14.50 miała miejsce próba Luny, więc tego i owego się już dowiemy dzisiaj, jak to tam jej wychodzi. I moja relacja byłaby dzisiaj no zdecydowanie niepełna, także przez ten tydzień będę gromadzić informacje dla Was i 6 maja w poniedziałek o godzinie 18 usłyszymy się, żeby pogadać o Eurowizji, ale też o innych tematach, które jakoś w tych okolicach mają się pojawić, bo maj no to nie tylko Eurowizja, ale też premiery nowych seriali w kilku serwisach, pewna nowa audycja radiowa, o której również informacje mamy, także jak ktoś myśli, jak ja nie interesuję się Eurowizją, to nie będę włączać w poniedziałek. No to absolutnie nie jest to właściwe myślenie, bo również i takie osoby znajdą coś dla siebie.
13: Sporo będzie o Eurowizji, ale też o innych tematach, a później na przykład jeżeli ktoś decyduje się słuchać tej audycji w Tyflo Podcaście, to będzie miał zadanie ułatwione, bo tam mamy coś takiego jak znaczniki czasu i możecie sobie tam przeskakiwać te tematy, które Was nie interesują, słuchać tylko tych, którymi zainteresowani faktycznie jesteście.
12: Ale ogólnie to mamy nadzieję, że jesteście zainteresowani tym wszystkim, co mamy Wam do powiedzenia.
13: Na przykład słuchacz Dawid jest zainteresowany,
12: a, to dobrze.
13: Bo napisał
12: to
13: na fejsie, że fajnie, że jesteśmy i że robimy dobrą robotę. Cieszymy się, Dawidzie, pozdrawiamy Cię serdecznie.
12: Cieszymy się, bardzo czujemy się docenieni i wyróżnieni i czerwienimy się. To może jeszcze przedstawimy się przy tej okazji, żeby wszyscy wiedzieli, co to za wspaniałe osoby prowadzą ten program. Są to niezmiennie od 212 wydań. Michał Dziwisz.
13: I Milena Wiśniewska.
12: No to co? Jedziemy z tą treścią, niekoniecznie jeszcze eurowizyjną.
13: Hashtag jedziemy.
12: Hashtag jedziemy. Ty jesteś Michał, ale nie Rachoń, tak jak już powiedzieliśmy. Do tej stacji, w której Michał Rachoń jest obecny, przejdziemy za jakąś chwilę, ale teraz ta stacja, w której był, ale go nie ma, w zasadzie to imperium w stanie likwidacji. Ale o sferze informacyjnej jeszcze nie będziemy mówić, bo zaczniemy od rozrywki, chociaż w pewnym sensie ona się łączy z takimi tematami, które przewijają się w serwisach informacyjnych. Powiedz mi, Michale, tak z ciekawości, ty pamiętasz ten dzień 1 maja 2004 roku? Czy masz jakieś szczególne wspomnienia związane z tym dniem, z jakimiś, nie wiem, relacjami medialnymi, czy coś, czy czymś takim, czy to był dla ciebie dzień jak każdy inny?
13: To był dzień dla mnie dosyć istotny, bo to był dzień przed moimi 18 urodzinami.
12: No tak. I to jest jedyne, co pamiętam. Tak, już, tak, co pamiętasz, tak. Już żyłeś swoją 18.
13: Dokładnie, żebyś rozumiem. Wiedziała. To jakoś naprawdę, oczywiście wiedziałem, co się tego dnia wydarzy, natomiast nie, żebym go jakoś specjalnie celebrował, to tego nie pamiętam.
12: No ale miałeś na pewno świadomość istoty tej chwili, to co ja pamiętam z samego tego dnia.
13: Wiesz co, powiem ci szczerze, że świadomość istoty tej chwili, ja tak w tym momencie, na ten moment, z perspektywy czasu oczywiście wiadomo, że zdaję sobie sprawę, co to dla nas oznacza, że jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, ale czy ja w wieku 18 lat tak rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, co się dzieje, to nie powiedziałbym. Raczej to było coś, okej, no coś się zmienia, ale co to dla nas tak faktycznie będzie oznaczało, to powiem szczerze, nie myślałem wtedy na ten temat.
12: To, co ja pamiętam, mam nadzieję, że moja pamięć tutaj nie przekręciła tego w żaden sposób, to był jeszcze czas tych teleturniejów interaktywnych, typu jakaś Telegra, czy tam inne podobne, które były emitowane w poranki, w zasadzie codziennie, także w weekendy też, bo to była sobota, przypominam, i TVN to pokazywał. I jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie taką specjalną atrakcją z okazji tego, że to był dzień ten właśnie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc tą specjalną atrakcją było to, że nagrody wtedy w tym teleturnieju nie były w złotówkach, tylko były w euro tego dnia. Coś takiego mi się zapamiętało. Nie wiem, może ktoś to zweryfikuje, czy to jest prawda. Nie wiem, czy to jest w ogóle istotne, ale jakoś tak mi się kojarzy. Natomiast ja pamiętam jeszcze wcześniejszy moment, czyli referendum akcesyjne. To no, tutaj szybki rachunek, skoro wchodziłeś do Unii wraz z Polską, będąc jeszcze osobą niepełnoletnią, no to również i w referendum nie mogłeś wziąć pełnego udziału. A pamiętasz, czy się udałeś z członkami swojej rodziny?
13: Nie pamiętam. Zupełnie jakoś ten fakt mi umknął. Kiedy to było, jak to wyglądało, nie. To tego absolutnie nawet nie pamiętam.
12: No ja pamiętam tak też oczywiście nie co tu dnia w kalendarzu, chociaż nie jestem pewna, czy to dwa dni trwało przez cały weekend, żeby każdy rzeczywiście, kto chce, mógł sobie tam pójść. I jest to rzeczywiście historia wspominana do dzisiaj w mojej rodzinie, że ja rzekomo w wieku lat 8 miałam zdecydować, że trzeba głosować na tak, i dzięki temu moja rodzina głosowała na tak. Jest to do dzisiaj wspominane zupełnie tak, jakby mała dziewczynka mogła mieć jakąś wiedzę na temat zalet Unii Europejskiej. Po prostu chyba podobało mi się to, że o, to takie fajne, będziemy w jakiejś Unii, coś będzie razem, to tak, głosujemy na tak. A co się z tym wiąże?
13: Pomyśl, co by to było, gdybyś wtedy miała dostęp do YouTube'a.
12: Który nie istniał wtedy jeszcze.
13: No właśnie.
12: No, całe szczęście, ale no, gdzieś tam takich eurosceptycznych głosów też było trochę, myślę, w przestrzeni, prawda? No, nawet politycy dzisiaj znani wypowiadali się w tym tonie. No ale tak czy inaczej to dobrze, że o możliwości jakiejś takiej partycypacji w decyzjach dotyczących kraju mogłam się dowiedzieć już w tak młodym wieku, bo to mogło we mnie zaszczepić jakąś taką wiedzę na temat tego, że na wybory i wszelkie inne formy właśnie decydowania warto chodzić i warto brać w nich udział. Także to jest to, co jakoś tam pamiętam. No i chyba też to, że to był rzeczywiście taki czas, w którym się sporo mówiło też o tej Unii. U nas w szkole był konkurs poświęcony wiedzy o Unii Europejskiej i z każdej klasy startowały 3 osoby. Ja właśnie byłam w tej trójce, także mimo tego, że lat miałam nie tak jeszcze wiele, bo to tam była jakaś druga klasa podstawówki, to już tam troszeczkę poczytałam, posłuchałam i chyba nasza klasa ex aequo tam z jakąś inną, ale wygrała w tym konkursie, także się dobrze przygotowałam. A dlaczego my o tym wszystkim dzisiaj? Myślicie, że tak po prostu nostalgicznie gadają, bo mówili, że im tematów brakuje i w związku z tym sobie tam powspominali, bo w tym roku jubileusz. Ano chodzi o to, moi drodzy, że ów jubileusz będzie w uroczysty sposób celebrowany przez wspominaną tutaj przed momentem Telewizję Polską. a konkretnie w taki sposób, że 1 maja pokaże ona koncert, który będzie miał taki tytuł Jak dobrze, że jesteśmy razem, i właśnie jest to komunikowane wprost, że organizowany jest on z okazji jubileuszu 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, a wydarzenie to odbędzie się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. I jeszcze taka jedna informacja, która tutaj jest podkreślana przy okazji promocji tego koncertu, to jest to, że to jest pierwsze wydarzenie, które, pierwsze wydarzenie takiego rodzaju właśnie,

0: GOPR i jego skład, no to wydaje mi się, że to rzeczywiście już nowe TVP robiło, bo tutaj się pojawiły takie twarze, jakich wcześniej przez kilka lat nie uświadczyliśmy w TVP. I nie inaczej będzie również tym razem. Bo wiecie, w poprzednich latach to zacznijmy od tego, żeby w ogóle takiego koncertu nie było, bo by uznano, że nie ma czego świętować. A jak już by nawet uznano, no to kto by tam przyszedł śpiewać? No Zenek Martyniuk i coś tam, pan Janek Pietrzak, to nawet nie wiem, czy by się pofatygował. No a tutaj, no to cóż, tak jakbyśmy oglądali, wiecie, TVN jeszcze niedawno, czy jakąś tam inną stację, wracają, czy też pojawiają się, bo nie mieli okazji się pojawić, tacy artyści, którzy w TVP właśnie nie występowali. A więc Kaja, która miała bana, jak wiemy, przez jakiś czas. Brodka, Paulina i Natalia Przybysz. A także Mela Koteluk, Igor Herbut i Andrzej Piaseczny. I to są te nazwiska, które znamy na ten moment. Być może będzie ich więcej, bo w informacjach prasowych znajdujemy tę listę opatrzoną taką adnotacją, że to są między innymi te osoby. No, a zatem można wnioskować, że będzie ich więcej. No, ale też w ogóle atrakcji muzycznych będzie więcej, bo jeszcze się pojawi orkiestra pod dyrekcją Jana Stokłosy, która przygotuje specjalne aranżacje piosenek, w tym fragment 9 symfonii Ludwiga van Beethovena. I może niektórzy zastanawiają, po co komu jakiś Beethoven, jakaś muzyka klasyczna w takim rozrywkowym koncercie, ale przypomnieć warto, bo może nie wszyscy pamiętają, moje dzieci muszą to pamiętać, bo są tego uczone przeze mnie na lekcjach muzyki, że właśnie fragment 9 symfonii Ludwiga van Beethovena, czyli Oda do radości, jest hymnem Unii Europejskiej. I co więcej, że moje dzieci muszą to wiedzieć, to się jeszcze tego uczą, no bo co, znamy hymn polski, jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, Unii, no to też warto byłoby znać tamten hymn. A tutaj wykona go zespół Śląsk wraz z zaproszonymi wokalistami. No i jeszcze kwestia tego, kto ten koncert poprowadzi, no bo tak teraz w tym TVP to taka trochę krótka ławka, nie? Trochę tych gwiazd sobie poszło w różne
1: gwiazdy
0: strony.
1: Się rozeszły.
0: I już nie, już i Dunia nie może, już Olek Sikora już go nie ma, Anna Popek się rozstała z dziewczęcym marzeniem i gada teraz w Telewizji Republika o chorobach przyzębia w porannym programie. Ale jeszcze się parę osób ostało z takich, które tam od lat działały w tej telewizji, a mianowicie Sylwia Dekiert i Radosław Brzuska. I to właśnie ich zobaczymy w roli gospodarzy. No a sam koncert telewizyjna Jedynka transmitować będzie 1 maja, tak jak wspomniałam, czyli to jest najbliższa środa, o godzinie 20:30. Tak więc ja chyba zerknę, jak właśnie się będzie prezentować wydarzenie realizowane już przez tę nową ekipę z artystami, których w ogóle nie kojarzyliśmy z telewizją polską w ostatnich latach. No i zapowiedziałam, że nawiążemy też do tej sfery informacyjnej, publicystycznej, związanej z telewizją polską. Wydaje mi się, Michale, że akurat o nas nie można powiedzieć, że my się tutaj na tej antenie pojawiamy bez żadnego trybu. No bo nie, jednak jest nie. Jakiś tryb. Jest,
1: tak, tryb RTV.
0: Jest informacja w ramówce, że my tu jesteśmy. Nie jest tak, że wchodzimy sobie tak w środku dnia czy w środku nocy, niczym Jarosław Kaczyński na mównicę, kiedy właśnie wszedł.
1: No nam też by nikt trybu. Tego nie zabronił.
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie od dzisiaj dyskutowaliśmy o tym, o której godzinie zrobić to specjalne wydanie około eurowizyjne i nie tylko. I tak stwierdziliśmy, no przecież możemy zrobić o której chcemy, także też poniekąd...
1: Nawet rozważaliśmy połówkę godziny jako taką
0: ciekawostkę. Ale kto mógł zabronić zrobić 18:13 właśnie?
1: Na przykład.
0: Albo sobie wejdziemy, kiedyś wam nie powiemy, właśnie tak zrobimy bez żadnego trybu.
1: Dla uważnych słuchaczy to będzie taki program bonusowy.
0: Tak, tak. Właśnie przed chwilą widziałam w TVN24 transmisję wypowiedzi prezesa Jarosława z konwencji, bo teraz właśnie wszystko też to związane także z tematyką unijną, bo tematyką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest rzeczywiście na porządku dziennym. No ale to też nie była wypowiedź bez żadnego trybu, jak sądzę, bo było to zaplanowane, że on tam wyjdzie i będzie mówił też swoje wszystkie rzeczy. Swoją drogą, oczywiście, Michale, rozumiesz, że jak są eurowybory, to ja jadę na Podkarpacie. Nie ma mnie wtedy, jadę na Podkarpacie głosować, wiesz o tym.
1: Tak? A co tam się będzie działo?
0: No a nie słyszałeś, kto ma startować do Europarlamentu z Podkarpacia?
1: Wiesz co, ja słyszałem o nim, a okej, okay, czyli on będzie na Podkarpaciu jednak. Bo
0: a gdzie?
1: Tam, bo wiesz co, były jakieś chyba różne opcje, gdzie
0: no,
1: on się
0: ma pojawić.
1: No
0: oni jeszcze nie ujawnili tych list. Być może dzisiaj to się pojawi w okolicach tej konwencji, no ale w każdym razie, gdzie on, tam ja, no nie oszukujmy się. Tak jak zadecydują, tak będzie. Tam, gdzie będę mogła postawić krzyżyk przy nazwisku Jacek Kurski,

0: Polski, żeby udał się do Europarlamentu, to ja tam po prostu zdecydowanie będę. Ale dlaczego my tutaj tak nawiązujemy do tego prezesa i do tego jego legendarnego cytatu? Albowiem stał się on inspiracją do zatytułowania nowego programu, który pojawił się już w tym tygodniu na antenie TVP Info i nosi on tytuł właśnie Bez trybu. No ale to nie jest tak, że ten program się zaczyna kiedy się chce i jak się chce, bo widzowie byliby na to nieprzygotowani, tak więc tak też nie do końca bez tego trybu. Za chwilę Wam powiem, jak to wszystko ma wyglądać, kto poprowadzi i kiedy to będzie można oglądać. A zatem od prowadzącej zaczniemy, to Justyna Dobrosz-Oracz, a więc już osoba od kilku miesięcy związana ponownie z TVP i w programie tym, który ona będzie prowadzić, gościć mają reporterzy parlamentarni i eksperci. Politycy mają pojawiać się w krótkich wejściach z odpowiedziami na konkretne pytania. Jak zapowiada prowadząca, cytuję, nie gadające głowy. Takich programów jest za dużo. Ma być kino akcji. No, brzmi kusząco. Przypomnijmy odnośnie tej obecności pani Justyny w TVP, że ze stacją jest związana od lutego tego roku. Prowadzi m.in. program Pytanie Dnia, czyli ten taki cykl wywiadów, który teraz jest po serwisie 19.30, bo to zmieniło swoją nazwę. Z końcem stycznia odeszła z Gazety Wyborczej, z którą była związana od 2016 roku. A jeżeli chodzi o program Bez trybu, no to pojawia się on w trybie takim, że aby go obejrzeć, należy włączyć telewizor w środę o godzinie 20.15. Taki jest właśnie plan, taki jest właśnie tryb.
1: Polityk i konkretne odpowiedzi na pytania. To mam wrażenie, że pani Justyna postawiła sama sobie wysoko poprzeczkę. I swoim gościom przy okazji też.
0: Oj tak, no jest doświadczoną dziennikarką, więc wierzymy, że będzie się starała takie konkretne odpowiedzi wyciągnąć, ale w pewnym sensie brzmi to jak oksymoron. A my dalej będziemy mówić nie tyle bez trybu, ile w trybie przypuszczającym, bo są pewne pogłoski dotyczące osób, które miałyby trafić do telewizji polskiej z innych miejsc, z którymi się rozstają i o ile te rozstania są potwierdzone, o tyle te transfery do TVP, no to są takie, że może, że prawdopodobnie portale medialne dotarły do tych informacji, ale z reguły to jest tak, że takie plotki się potwierdzają, nie oszukujmy się, więc jak się tak potwierdzą w 110%, to Wam o tym powiemy i potwierdzimy również i my to wszystko, a w związku z tym, że nie było nas na antenie przez te 3 tygodnie i teraz też się pojawimy z pewnym opóźnieniem w kolejnym wydaniu, no to damy znać, jak właśnie wygląda ta sytuacja, jak wyglądają te pogłoski. Otóż dziennikarka Bianka Mikołajewska żegna się z Wirtualną Polską, to jest potwierdzone rzeczywiście. Tam pracowała 2 lata, no i z nieoficjalnych informacji press-serwisu wynika, że przechodzi do Telewizji Polskiej, a konkretnie ma tam przygotowywać magazyn reportersko-śledczy. Już gdzieś tam właśnie trwa rekrutacja podobno reporterów do tego magazynu. A jeżeli chodzi o drogę zawodową pani Bianki, to wcześniej była związana m.in. z OKO.press, Polityką i Gazetą Wyborczą, ale nie tylko można było ją czytać, ale też jej słuchać, bo prowadziła też popołudniową rozmowę w RMF FM, konkretnie jej poniedziałkowe wydania, ale odeszła stamtąd, kiedy zaczęła współpracę z WP i to rzeczywiście było tak komunikowane, że to są dwa już konkurencyjne wobec siebie podmioty o ile mogła być jednocześnie w RMF-ie i w OKO.press, no to w RMF-ie i w Wirtualnej Polsce być nie mogła, więc została w tej Wirtualnej Polsce, no a teraz będzie prawdopodobnie działać w TVP. No sporo takich tekstów rzeczywiście na ważne tematy i ważnych dziennikarskich odkryć ma na koncie, więc liczymy na to, że będzie to kontynuować w TVP. I kolejny taki kobiecy nabytek do zespołu TVP Info ma też dołączyć Aleksandra Pawlicka. Przyznam, że mniej mi znane nazwisko. Może dlatego, że nie jestem czytelniczką Newsweeka, a OKO.press jakoś bardziej, a z tym Newsweekiem była pani Aleksandra związana przez 12 lat, ale też jakoś podcastowo działała, miała z Arletą Zalewską podcast o wyborach w kontekście kobiet, więc być może też mieliście okazję jej posłuchać, co będzie robiła w tym TVP Info, tego jeszcze nie wiemy. Jak to zawsze mawia Michale, teraz możesz tę swoją złotą myśl.
1: Pożyjemy, zobaczymy, natomiast a propos odejść z Newsweeka, to w ogóle przed tą gazetą jakieś takie cięższe czasy chyba, bo przecież też Tomasz Sekielski stamtąd odchodzi. Ostatnio widziałem, to chyba Karolina Rogaska umieściła taki wpis na Facebooku, z którego można byłoby wywnioskować. Ja w pierwszej chwili, kiedy go przeczytałem, to myślałem, że się panu Tomaszowi Tomaszowi to coś stało i że już go po prostu nie ma na tym świecie, a to się okazało, że on tylko z Newsweeka odchodzi.
0: No tak, odchodzi, ale my się tutaj tak w szczegółach nie zajmujemy prasą, jak wiecie, bo w nazwie RTV nie ma już miejsca na dodatkową literkę, więc to tylko tak w ramach adnotacji.
1: Tak.
0: Jeszcze jedna rzecz związana z TVP, ale tym razem to w ramach takiej ciekawostki, bo być może nie spodziewalibyście się tego, że produkcje tworzone przez TVP można będzie zobaczyć na antenie jakiejś stacji komercyjnej. To rzeczywiście nie jest częsta praktyka, ale to się wydarzy.
1: Oczywiście, wydarzy się już w maju, bo właśnie wtedy telewizja Puls 2 rozpocznie emisję reality show zatytułowanego Kamper Polska. I ten program, przypomnijmy, był wyprodukowany dla TVP VOD. Uczestnikami Kamper Polska byli influencerzy, którzy podróżowali kamperami po Polsce z Helu w Bieszczady, a po drodze wykonywali różne zadania. Program, którego gospodynią była Izabela Krzan, obecnie związana z kanałem Zero, zadebiutował w TVP VOD w styczniu zeszłego 2023 roku. Kolejne odcinki udostępniane były do połowy marca, a później produkcja trafiła do TVP HD i do TVP Kobieta. Jesienią zeszłego roku Kamper Polska pojawił się też w ofercie serwisu Netflix, więc szeroko poszli, no i jak widać kolejna antena ten format przywita.
0: No szeroko, aczkolwiek nie po tych głównych antenach, tak? No bo nie mieliśmy tego w TVP1, no tak, TVP2 i pewnie gdyby tak było, to już by to miało większą rozpoznawalność i oni by się nie zdecydowali, żeby jakiemuś Pulsowi 2 to dać, no oczywiście no, nie dać, tylko sprzedać, bo nikt nic nikomu za darmo nie dał, no ale wiemy o co chodzi. Okej, to wam obiecaliśmy, że nie zatrzymamy się na tym imperium, które się likwiduje, ale przejdziemy również do tego, które kwitnie, które się rozwija, które wstaje, bo my wszyscy wstajemy z kolan jako Polacy i oni również wstają od rana. Nasze poprzednie wydanie, oprócz szeregu innych informacji, zawierało również i taką dotyczącą porannego magazynu Telewizji Republika. My mówiliśmy, że będzie, że Tomasz Sakiewicz na nie zaprasza i że tam zaprasza również Anna Popek, która rozstała się z dziewczęcym marzeniem, ale tam spełnia swoje
1: ale na
0: inne marzenia w telewizji.
1: Ale na niedługo
0: tak,
1: się rozstała.
0: W telewizji Tomasza Sakiewicza. Ale no my w zasadzie wiedzieliśmy tylko tyle, nie znaliśmy nazwy tego programu, no a 3 tygodnie minęły, no to już wiadomo coś więcej, a więc ten program nazywa się Wstajemy, tak jak to powiedziałam, dlatego podkreślam tutaj tę czynność wstawania, no najgorsze słowo, nie oszukujmy się, wstajemy.
1: Chciałbym powiedzieć, że chyba powiem. Wy.
0: Tak, dokładnie tak. No już wiemy o tym programie trochę więcej. Po pierwsze, ludzie nieco z niego szydzą, nie wiem czy to widziałeś, pod kątem realizacji, bo w ogóle chyba ta realizacja nie jest wciąż mocną stroną Telewizji Republika i tam się zdarzają jakieś liczne wpadki przy okazji wieczoru wyborczego chociażby, ale tego poranka też, że to wygląda tak... Może nie najbardziej reprezentatywny, bogaty sposób. I to studio chyba tam też jest jakieś takie.
1: Ostatnio na forum Radio Polski pojawiło się jakieś zdjęcie z reżyserki Telewizji Republika i jeden z komentarzy brzmiał mniej więcej tak, że jeżeli to faktycznie tak wygląda, a ponoć tam się gdzieś walają po środku tego pomieszczenia jakieś kable, że naprawdę łatwo jest się w te kable zaplątać, kopnąć w jakiś przedłużacz, to wcale nie jest dziwne, że tam do różnych wpadek dochodzi, bo to po prostu aż się prosi.
0: U nas tak nie wygląda. Michale, masz porządek
1: nie,
0: w kablach, prawda?
1: U nas tak nie wygląda. Porządek w kablach jest, aczkolwiek też różnie to bywało, ale no, nasi słuchacze rzadko
0: bo
1: kiedy
0: kot by ci się zaplątał,
1: mieli okazję odczuć. Tak, tak, to prawda. Chociaż kot czasem na kablach leży. Wiesz, dobrze, że on tych kabli nie gryzie. Tam jeden, jedyny od mikrofonu nosi ślady kocich zębów, ale to już dawno było i teraz na całe szczęście nie przejawia zainteresowania.
0: W każdym razie, kto wstaje, bo to jest taka kluczowa informacja, więc wiemy już, że wstaje Anna Popek i towarzyszą jej w tym różne osoby, od chociażby pan Rafał Patyra, którego przedstawiać wam chyba nie trzeba, no bo wiemy, że to jest ten pan, któremu ojczyzna miła, no ale to nie jest tak, że tylko oni są gospodarzami, bo również się zdarza, że pani Annie towarzyszy niejaki Karol Kus i tego nazwiska nie słyszałam jeszcze. dotychczas. No i też to nie jest takie dziwne, bo on debiutuje tutaj w takiej roli poważnej, w roli gospodarza porannego programu.
1: Muzycznie to on się z zespołem Taraka gdzieś tam pojawia.
0: Natomiast tak, po pierwsze jest muzykiem, o czym też chciałam powiedzieć, a po drugie, no to też nie jest tak, że nie mogłam się na niego natknąć, bo jakoś tam siedzę w tych social mediach, a on działa na Facebooku, także słuchajcie, wchodzimy na Facebooka za chwilkę po tym programie albo w przerwie muzycznej i klikamy, lubię to, czy tam obserwuj, czy co tam się klika, przy fanpage'u, który się nazywa Karol Kus, masz to w lesie. To jest strasznie dziwna nazwa i ona nie mówi, co masz w tym lesie, nie wiem, patyka, drzewo, nie wiadomo, o co chodzi, a to chodzi o to, że on tam prezentuje w plenerze swoje przepisy kulinarne.
1: Ja myślę, że on się bardzo dobrze dogaduje z Tomaszem Sakiewiczem, bo przecież to on uruchamiał ten portal Puszcza TV, prawda?
0: No tak, to się powinno nazywać Masz to w Puszczy. Bardzo taki rekordowy ten portal, tam miliony ludzi wchodziły, więcej po prostu niż jest Polaków, to tam weszło na portal Puszcza TV. No i te wątki kulinarne, które jakoś tak są bliskie panu Karolowi, będą też obecne i są obecne w tych wydaniach, które on prowadzi, ma gotować w plenerze, ale mają być też wątki miejskie w tym gotowaniu, cokolwiek to znaczy, bo to mówiła o tym Anna Popek, na przykład jakąś sałatkę piękności robił z płatkami owsianymi, ponoć prosta i dobra, nie wiem, może sprawdzę. Ostatnio jakoś wszyscy się śmieli z szakszuki, która tam była przygotowywana, ale nie wiem, co w sumie w niej śmiesznego było. No ale to też nie jest tak, że tylko pan Karol będzie nawiązywał do wątków kulinarnych, bo pani Anna też się zna. Może nie tyle na tym, co jeść, a bardziej na tym, czego nie jeść, bo ma jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o posty, o diety i ma też tym doświadczeniem się dzielić z ludźmi, a także mają być poruszane wątki medyczne, zdrowotne. Właśnie mówiłam wam tutaj na początku, że pani Anna rozmawia o chorobach przyzębia, bo rzeczywiście w wywiadzie dla wirtualnych mediów mówiła o tym, że z takim entuzjazmem wśród widzów się spotkał temat, że przyszła pani doktor i opowiadała o tym, że parodontoza, choroby przyzębia mogą powodować mikroudary. Ja wiem, że tak wyglądają śniadaniówki, że tam się właśnie najpierw gada o zębach, potem o włosach, potem gotuje się szakszukę, czy tam co się robi z szakszuką, nie wiem, a potem wychodzi jakaś celebrytka zaśpiewać jakiś swój nowy utwór. Wiem o tym, ale to mimo to jest śmieszne. Jakbyś miał mało problemów i mało w ogóle zepsuty dzień faktem, że musisz wstać i oglądasz to od 6:30, bo musiałaś wstać o takiej porze, to jeszcze słuchasz o tym, że jeżeli masz problemy z dziąsłami, to mogą one spowodować mikroudary, no. To tak nie nastawi chyba pozytywnie do życia, choć z drugiej strony oczywiście warto o tym wiedzieć.
1: A potem jeszcze próbujesz dodzwonić się do lekarza i okazuje się, że zwłaszcza w przypadku stomatologów to termin na za pół roku jest terminem dobrym.
0: No tak, ale to nie są wszyscy gospodarze tego wspominanego magazynu Wstajemy, bo jest jeszcze więcej osób, które z jakiegoś powodu wstają rano tak bardzo wcześnie, no bo żeby poprowadzić program o 6:30, to ja nie wiem, o której oni muszą, bez sensu się chyba w ogóle kłaść spać. Może by nam na to pytanie odpowiedziała pani Emilia Wierzbicki, która jest określana jako gwiazda Telewizji Republika, bo prowadzi tam mnóstwo rzeczy, na przykład taki program jak Polska na Dzień Dobry prowadziła wcześniej, cykl Poza Polityką i tutaj również ma być gospodarzem, bo przecież nie powiem, że gospodynią, w zasadzie już jest, właśnie pojawia się na wizji w programie Wstajemy, ale nie tylko ona, bo także Łukasz Jankowski, który współpracuje z Telewizją Republika, przygotowując programy publicystyczne, a także z Radiem Wnet gdzieś tam działa, no i też Mateusz Nowak się pojawia na wizji, który był wcześniej dziennikarzem TVP, no ale TVP się zepsuło, to on już tam nie ma czego szukać. Więc to są te rzeczy związane z porannym magazynem Telewizji Republika. Jeżeli ktoś oglądał, to może dać znać, jak to wygląda, jak tam im wyszła ta szakszuka. Ja nawet do końca nie wiem, co to jest szakszuka, bo jestem ignorantką. Czy rzeczywiście są takie wpadki realizacyjne i jak to się ogląda? No ale tak jak powiedziałam, Telewizja Republika wstaje, kwitnie i rozwija się, bo i to nie koniec zmian w jej ramówce.
1: To prawda, jeszcze mamy tu kilka informacji, co się zmienia na antenie tej stacji. I to właściwie powiedziałbym, co się zmieniło już jakiś czas temu, bo te wieści to tak zbieraliśmy w tym czasie, kiedy nas nie było. Otóż Telewizja Republika poszerzyła ramówkę o weekendowe wydania programu informacyjnego Republika Wieczór. Wcześniej ten program był nadawany tylko w dni powszednie. Obecnie można go oglądać też w soboty i niedzielę. Jak wyjaśnia redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz, chcemy, żeby emisja była 7 dni w tygodniu, tak jak naszego nowego programu Piachem w tryby. No i właśnie, ten program nadawany jest obecnie o godzinie 21.45, a Republika Wieczór tuż po nim o godzinie 22.30. W programie Republika Wieczór znajduje się przegląd informacji dnia. Jest on nadawany od końca lutego. Prowadzą go m.in. Adrian Borecki i Paulina Bilińska. Program na pomoc prowadzony przez Ilonę Januszewską można oglądać na antenie Telewizji Republika o godzinie 14.10, a nie jak wcześniej o godzinie 21.15. Każde wydanie trwa około 20 minut. To też jakiś taki program, zdaje się, który pojawia się przede wszystkim w weekendy i to jest program interwencyjny. Program Mówi się Jacka Sobali, wcześniej nadawany o godzinie 21.45, teraz można śledzić o godzinie 21.20.
0: Wrócił pan Jacek.
1: Tak, wrócił.
0: Dobrze.
1: Oczywiście.
0: Martwiłam się.
1: Natomiast o godzinie 21.05 nadawany jest cykl Codziennie i tu 5 gwiazdek, Burza Macieja Kożuszka, zamiast o 21.25. Emisja tych programów odbywa się od poniedziałku do czwartku. No i tyle zmian w Telewizji Republika. Te programy tak się trochę pozamieniały miejscami, no i pan Jacek wrócił, jednak znalazł się czas dla niego, chociaż ciekawe, czy on na przykład też będzie może chciał kiedyś Piachem w tryby poprowadzić, bo to tam
0: przecież kto by
1: teraz
0: nie chciał.
1: No właśnie, wszyscy
0: to
1: się pojawiają.
0: To byłoby największą moją aspiracją życiową, żeby być w programie Piachem w tryby, bo żaden program się tak dobrze nie nazywa. Także to jest niesamowite, że oni jakoś wciąż ich wszystkich upychają w tej ramówce. Ona po prostu już jest napęczniała, ale nie pękła jeszcze, także gratulujemy, życzymy sukcesów. I teraz taka piosenka, z której oni by nie byli dumni, że właśnie w okolicy mówienia o Telewizji Republika gramy ten utwór, bo jakoś tak, nie wiem, jak tam te unijne nastroje u nich, no ale my jednak traktujemy jako sukces i ważne wydarzenie to, że 20 lat temu Polska wstąpiła do wspólnoty i dzięki temu, no oprócz tego, że mamy oczywiście nasze symbole narodowe, czyli hymn Polski, no też to też bliski naszemu sercu powinien się stać hymn Unii Europejskiej, który przypominam ma zabrzmieć w specjalnej aranżacji w czasie tego koncertu, które Telewizja Polska pokaże w środę 1 maja. No u nas w takiej właśnie tradycyjnej, churalnej wersji, uwaga proszę Państwa, będzie klasyka, fragment 9 symfonii Ludwiga van Beethovena, czyli Oda do radości.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I że tak to ujmę, po hymnie.
0: Tak, a właśnie powinniśmy tutaj jakieś takie mieć bardziej uroczyste te komunikaty nasze, bo hymn było, nie było, jakiegoś tam szacunku wymaga. A my teraz kontynuujemy taką tematykę telewizyjną, stacji telewizyjnych, które sytuują się, jak jest ściana, nie? To one jeszcze chcą te ściany przebić i bardziej tam w prawo. No.
1: Niektórzy chcą przebić sufit, a oni bardziej ścianę.
0: Oni wszystko chcieliby naraz przebić, a że tak wstają, to właśnie jak się rozpędzą, to wszystko przebiją. A jednej z tych stacji pomoże w owym przebijaniu pewna znamienita, znana postać.
1: Tak jest. Do zespołu stacji, i teraz muszę uważać, żeby się nie pomylić, TVMN. Bo to się
0: zgubisz
1: EN, to ludzi możesz w błąd wprowadzić, więc oj, TVMN, słuchacie, Telewizja Media Narodowe, nadawanej przez spółkę Telewizja Media Narodowe. No właśnie, dołączył satyryk Marcin Wolski. Stacja nawiązała też współpracę z Do Rzeczy. Jak informuje Piotr Barełkowski, pełniący obowiązki prezesa spółki, czy ja go dobrze kojarzę, że on tam kiedyś w Republice był?
0: No właśnie, tak, ja, tak. Mi się skojarzyło, z tym jeszcze nie będę się odzywać, żeby się nie kompromitować, ale kiedy to się stało, bo nawet zgubiłam ten moment, kiedy on zgubił Republikę.
1: Migracja nastąpiła. No i pan Piotr informuje, że współpraca z Do Rzeczy jest długoterminowa i w jej ramach stacja będzie pokazywała produkowane przez Do Rzeczy rozmowy z udziałem Wojciecha Cejrowskiego, Rafała Ziemkiewicza czy Pawła Lisickiego.
0: Najlepsza telewizja, kocham ją.
1: Tak. Nowością jest także program satyryka Marcina Wolskiego do połowy grudnia współpracującego z Telewizją Polską przy programie W Telewizji. To będą komentarze wierszowane, satyryczne, wyjaśnia pan Barełkowski.
0: Nikt się niczego innego nie spodziewał.
1: No, dokładnie. A tytuł programu to Marcin Wolski przedstawia. Mam wrażenie,
0: no, to jest
1: że...
0: człowiek marka. No.
1: Tak, mam wrażenie, że to już kiedyś było. Marcin Wolski przedstawia. Ja nie wiem, czy to w programie SYP na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia kiedyś nie było tego cyklu Marcin Wolski przedstawia. Swoją drogą, pamiętasz, co oznacza SYP?
0: Przypomnij, proszę.
1: Zjednoczenie satyryków i politykerów.
0: Aha.
1: No,
0: okay.
1: Tak to się nazywało. Stacja wprowadziła też do ramówki transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15 i mszę świętą o godzinie 18. To jest transmisja z Niepokalanowa. W ofercie kanału znajdują się głównie programy publicystyczne. Od lutego funkcję prezesa spółki pełni Piotr Barełkowski. No to się wyjaśniło, kiedy został tym prezesem.
0: Ale się nie chwalił jakoś tym, jakoś, że sobie poszedł.
1: Dokładnie. Ale tutaj też roszady na zarządczych stanowiskach, bo pan Piotr zastąpił w tej roli Roberta Bąkiewicza. Ten pan zbył pakiet kontrolny akcji w spółce. A gdzie można tę stację telewizyjną oglądać? Ano u mniejszych operatorów.
0: No i co jest błąd?
1: W internecie, ale i na lokalnych, naziemnych muksach MWE Networks. Pan Michał Winnicki gościnny jest. I tam za odpowiednią opłatą oczywiście, ale przygarnął media narodowe.
0: No i to jest dobry content. To jest dopiero kino akcji, nie to, co tam pani Justyna Dobrosz-Oracz w tym swoim beztrybu. Ale a propos kina akcji, nie tylko, bo w ogóle kina, no to w takiej tematyce specjalizuje się stacja TVN Fabuła, której ramówka generalnie koncentruje się wokół filmów, ale też już nie pierwszy raz mówimy o niej w kontekście tego, że czasami do tej ramówki dołączane są programy, które jakoś koncentrują się wokół filmowej tematyki i takie właśnie nowe propozycje stacja dla nas ma. I tak oto w programie Filmowe Duety, nadawanym w soboty o 19.30, począwszy od 20 kwietnia, tak, nie zgubiłam tutaj nic. 5 tytułowych duetów ze świata filmu, przyjaciół i współpracowników, w swobodnej atmosferze porozmawia na tematy, których nigdy dotąd nie mieli okazji poruszać. Jak podaje TVN, będą to spotkania nieoczywiste, zabawne, często zaskakujące i pokazujące nieznane dotąd oblicza popularnych artystów. No i wiemy, kto tutaj będzie gościć w tym programie, a będą to reżyser Tomasz Wasilewski z aktorką Martą Nieratkiewicz, aktorzy i przyjaciele Katarzyna Bujakiewicz i Bartek Kasprzykowski, aktor i reżyser Tomasz Trojan z aktorką Iwoną Bielską, aktorzy Katarzyna Kwiatkowska i Adam Woronowicz oraz aktorka Lena Góra z muzykiem Andrzejem Smolikiem. Ale to nie koniec nowości.
1: To nie koniec, bo TVN Fabuła ma jeszcze dla nas coś, co nazywa się top 100 filmy wszechczasów. To pasmo będzie nadawane w niedzielę od 21 kwietnia, no czyli od zeszłego tygodnia już można to oglądać o godzinie 19.30. Znajdzie się tutaj ranking najważniejszych obrazów w historii kina. Każdy odcinek zaprezentuje 10 filmów w najróżniejszych gatunkach. Od komedii, science fiction, bo kino wojenne, przez polskie ekranowe hity, aż po dramaty i horrory. Zaproszeni do studia goście i filmowi eksperci podzielą się anegdotami i przypomną, dlaczego te klasyki po prostu trzeba zobaczyć.
0: A teraz, Michale, przyszedł taki ważny moment w naszym życiu, w naszym programie, bo musimy obalić mity.
1: Tak.
0: Nie oszukujmy się, bo jest taki mit, że telewizja Tele 5 nie robi nic nowego, nie wrzuca na swoją antenę żadnych programów, nikt jej nie ogląda i w ogóle nikt jej nie potrzebuje. A to jest nieprawda, właśnie obalamy ten mit, ponieważ oni mają dla nas nowość zatytułowaną Obalamy mity. Już wiecie, dlaczego tak głupio gadam. No i właśnie w najbliższy poniedziałek o 11 na antenie Tele 5 zadebiutuje program popularno-naukowy pod rzeczonym tytułem Obalamy mity. Jego prowadzącą będzie Bogna Szkupińska, która jest znana widzom stacji w liczbie 2,5 osób chyba z programu Ugotuj Mi, więc ona wszystko zrobił, ugotuje, może tutaj Republiki powinna jeść, robić też jak szuka, ale tutaj jednak widać zna się też na tematyce popularno-naukowej. Cykl ma dotyczyć mitów między innymi na temat zdrowego odżywiania czy stylu życia. No to widzicie, taka trochę śniadaniówka, tylko że przesunięta w czasie, takie późne śniadanie, taki lunchik. Mamy tutaj taką zapowiedź. W czasach, kiedy wokół krąży masa nieprawdziwych informacji na niemal każdy temat, program Obalamy mity pomaga odnaleźć się w tym szumie informacyjnym. No zobaczymy, jak wielu osobom rzeczywiście pomoże. Pierwszy sezon składa się z 4 odcinków.
1: Wow.
0: To się narobili ludzie. Mało tego, coś im nie wyszło, bo pierwotnie planowano, że program będzie emitowany od stycznia, ale ostatecznie jego premierę przełożono właśnie na koniec kwietnia. No, tyle się właśnie produkuje, 4 odcinki.
1: Tyle się produkuje. Może tam trzeba było się naprawdę przyłożyć do tej produkcji, bo skoro to będą jakieś właśnie obalanie mitów, to mi się od razu kojarzy z Pogromcami mitów, czyli takim flagowym programem, który swego czasu był na Discovery emitowany. No i tam rzeczywiście pokazywali, robili jakieś różne doświadczenia, eksperymenty, żeby udowodnić, że coś faktycznie nie jest prawdą. No czy tu będziemy mogli się spodziewać tego samego? Wątpię, aczkolwiek może jednak po coś
0: no,
1: tyle miesięcy.
0: No obalamy te mity, no, że to Tele 5 takie, że w ogóle hookers, nikogo to nie obchodzi. Może jednak kogoś, może ktoś zna Panią Bognę, w ogóle piszcie, bo my tak może tutaj z lekceważeniem...
1: A zaraz się odezwą nasi słuchacze, którzy oglądają
0: codziennie
1: takie kanały.
0: Codziennie oglądam Bognę.
1: Właśnie, no i dostaniemy burę.
0: Tak jest. Mało tego, być może są wśród was osoby, to już jest nawet jakoś prawdopodobne, które od momentu startu pewnej stacji w naziemnej telewizji cyfrowej oglądają ją. Mam na myśli stację, która się nazywała CTV9, bo jak się te osoby dowiedziały w naszym programie, że tam będzie moda na sukces, no to,
1: to już,
0: być może to rzeczywiście im wydało atrakcyjne. No ale nazwa, nie oszukujmy się, nie była atrakcyjna i to jest już coś, z czego my się nabijaliśmy, nie ukrywając nawet naszych intencji. Zupełnie jakby nie można było właśnie od początku tego zgłosić z lepszą nazwą, tylko po prostu wylosować ciąg literek i cyferek na kole fortuny. No to wymyślili inną nazwę, to już też było zapowiadane, że oni tę nazwę zmienią. Czy jest bardziej atrakcyjna niż poprzednia? Może trochę? Czy jest genialna? Chyba nie. No ale się zmieniło, prawda?
1: Tak, zmieniło się. Już od teraz nie macie CTV9, tylko macie Widoc TV na swoich...
0: Widok czy co? Ja nie wiem.
1: Chyba Widoc, tak? Mi się wydaje. A może i Widok, rzeczywiście.
0: Nie wiem, czy jestem ignorantem.
1: No, ale pisze się Widoc przez V przez jeszcze v w dodatku, także bardzo polska pisownia. Możecie już w tym momencie sobie odbierać ten kanał na swoich dekoderach cyfrowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła zgodę na zmianę nazwy. ja naprawdę zastanawiam się, co oni sobie myśleli, kiedy przyszło do nich to pismo. To chyba było tak, no w końcu, no.
0: Tak.
1: Wreszcie. To myślę, że i pan Świrski nawet nie miał żadnych obiekcji. No i cóż, ten kanał jest dostępny na 8 multipleksie naziemnym. Pokazuje filmy, seriale i dokumenty. A w maju ma rozpocząć emisję reklam. Się będzie działo.
0: Ale tutaj jeszcze miałeś taką informację, którą pominąłeś, że nowa nazwa ma nawiązywać do filmowo-dokumentalnego profilu stacji, czyli jakby to był skrót od video.
1: Documentary.
0: Documentary,
1: tak.
0: Więc skoro tak, no to raczej doc, a nie doc.
1: No to rzeczywiście doc, ale tak powiedziałem, wiesz, bo niektórzy nasi słuchacze mają taką tendencję do wymawiania wszystkiego tak, jak się pisze, to wiesz... To...
0: No po prostu jesteś Polakiem i masz obowiązki polskie i czytasz tak, jak jest napisane, a oni są antypolakami i nazywają to po zachodniemu.
1: Po zachodniemu i zachodnie rzeczy będą tam emitować modę na sukces na ten przykład.
0: No tak, to, a to jest obraz rozpusty i zepsucia. Tak. Są natomiast takie słowa, które są nie tyle może uniwersalne, bo pewnie sport nie jest w każdym języku tak samo, ale rzeczywiście w wielu językach myślę, że może być podobnie, ale my tutaj nie w tym kontekście językowym, bo teraz informacja, która zmieni w waszym życiu równie wiele, co ta informacja Michała, bo jeżeli zobaczyliście u siebie wczoraj w telewizorze takie kanały jak Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3 i się zastanowiliście, o co chodzi, że to jakieś nowe stacje, kolejna po prostu 42 stacja sportowa Polsatu, to nie. To chodzi o to, że wczoraj właśnie nastąpiły zmiany nazw części kanałów ze sportowej rodziny Polsatu i tak oto, Polsat Sport zmienił się w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra w Polsat Sport 2, a Polsat Sport News w Polsat Sport 3.
1: Wow.
0: Tak jak powiedziałam, część kanałów zmieniła swoją nazwę, bo tam jakieś Polsat Sport Fight nie zmieniło nazw, a te Polsat Sport Premium też zostały nieruszone, nie wiadomo co tam z nimi dalej, bo to one chyba tam do czerwca mają nadawać, czy coś takiego. Miesiąc temu na zmianę tych nazw zgodziła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Po co? Żeby nie zapytać, po jakiego grzyba? Jak twierdzi nadawca, dzięki uproszczeniu nazw, nawigacja w ofercie kanałów sportowych Polsatu będzie łatwiejsza. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, jestem też ignorantką w tym temacie, czy to bardzo komuś pomoże, że to jest Polsat Sport 2, a nie Polsat Sport Extra, zwłaszcza, że ta nazwa była długo, długo i chyba ludzie byli do niej przyzwyczajeni. No ale to oni się znają, nie my. Czy masz jakąś opinię w sprawie?
1: Absolutnie żadnej.
0: Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, dlatego udajemy się na przerwę muzyczną, która będzie związana z postacią, o jakiej mówiłeś na początku tego wejścia. Wczoraj spytałam Michała, kiedy tak poszukiwaliśmy utworów do naszej audycji, czy rzeczony pan Marcin Wolski, oprócz tego, że rymuje, no to właśnie czy mu się zdarzyło, że jak już coś zarymuje, to jeszcze melodię do tego dołoży i zaśpiewa. On sam nie... Ale zdarza się, że użyczy tekst komuś innemu.
1: Tak, jest taki kabaret 60K i właśnie do no, wielu piosenek tego kabaretu tekst napisał Marcin Wolski. Ja z naszej płytoteki wybrałem taką piosenkę jak Nie jesteś sam obywatelu. Więc teraz sobie posłuchamy, co prawda nie śpiewającego pana Marcina, ale kabaretu, do którego i dla którego tekst tego utworu napisał.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: I tak śmiesznie, z żarcikiem, niejednokrotnie z pewnością będzie na antenie telewizji TVMN. Za sprawą pana Marcina. A jeszcze pana Wojtka tam dorzucą. O, to śmiechu będzie co niemiara.
0: Oj tak, a my kończymy śmieszkować, heheszkować, bo teraz poważne sprawy, radio publiczne, Imperium likwidatora Pawła i ta część Imperium, którą by można byłoby nazwać Królestwem Pauliny. No tak się nazywa, tak ma na imię Paulina Stolarek-Marat, dyrektorka
1: Jacka.
0: Programu Pierwszego Polskiego Radia. A i Jacka, jej zastępcy, Tam jeszcze ktoś ma być zastępcą, albo chyba miała być dwóch, ale nie wiem w końcu, czy ktoś nim został. No w każdym razie to, co wiemy, to, że dokonują się zmiany na antenie radiowej jedynki. Jeszcze nie wszystkie są tak, wiecie, dokładnie potwierdzone co do godzin i takich rzeczy, ale już trochę wiemy odnośnie do tego, jak ma teraz ramówka jedynki wyglądać. No to co wiemy?
1: Wiemy za sprawą press-serwisu, który ustalił, że od poniedziałku, 6 maja, program Pierwszy Polskiego Radia wprowadza zmiany w ramówce i wtedy to właśnie pojawi się między innymi nowa audycja, w której słuchacze będą brać udział w dyskusji na tematy społeczne. Czy nam to coś przypomina?
0: No może.
1: Program nadawany będzie po godzinie 13, a to taka nietypowa godzina, bo zwykle takie różne pytania to po 12 się zadawało. Tak jest. A jednym z prowadzących tej audycji będzie Roman Czejarek, obecnie prowadzący przedpołudniowe 4 pory roku. Skoro już mowa o 4 porach roku, to w tym programie ma przestać pojawiać się Daniel Wydrych, prowadzący poranne sygnały dnia. Roman Czejarek wcześniej prowadził audycję Głos za Głos z udziałem słuchaczy. Program wprowadził do ramówki we wrześniu 2015 roku ówczesny dyrektor jedynki Kamil Dąbrowa, a zdjął w lutym 2016 roku jego następca Rafał Porzeziński, a pana Rafała też zdjęli potem. No to tak, no tak to się plecie. Zmiany w radiowej jedynce mają także objąć popołudniowe pasmo między godziną 15 a 18. Jak ustalił press-serwis, rozważane było wprowadzenie go w duetach. No to ciekawe, czy w końcu będą te duety, czy nie będzie tych duetów. Z kolei do prowadzących wieczorną audycję Historia Bliska dołączyli Michał Wójcik i Marek Stremecki. Pan Wójcik to pisarz i dziennikarz, były naczelny magazynu Focus, a także programów historycznych w TVP Warszawa i TVN Historia. Pracował również w Radiu Z i Przekroju. Natomiast Marek Stremecki był rzecznikiem prasowym Muzeum Historii Polski w Warszawie. No i tyle, jeśli chodzi o radiową jedynkę.
0: Chociaż te wątki historyczne tam będą jeszcze szerzej obecne, bo są już też zapowiedzi dotyczące audycji poświęconej konkretnie okresowi międzywojnia. Tylko że ten program ma zadebiutować w niedzielę 12 maja, więc jeszcze 2 tygodnie do jego emisji, dlatego też o nim i o prowadzącym te audycje powiemy sobie nieco więcej w tym naszym wydaniu około eurowizyjnym, w którym też spróbujemy pokazać, że nie tylko Eurowizją człowiek żyje i właśnie temat tejże audycji będzie jednym z tych nieeurowizyjnych, na które możecie tam liczyć, które wypełnią jakiś 1% tej audycji, no ale zawsze będą, nie? Także do jedynki wtedy nawiążemy, zobaczymy, może czegoś jeszcze się dowiemy tego czasu. Wiemy też nieco o Trójce, bo otóż z programem Trzecim Polskiego Radia żegna się dziennikarz muzyczny Marek Wiernik. Z informacji press-serwisu wynika, że Wiernik rozstaje się z radiową Trójką za porozumieniem stron. Prowadził tam audycję cały ten rok i roka klasyka według Wiernika. Od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 roku Marek Wiernik był zastępcą dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia. Stanowisko objął, kiedy anteną kierował Michał Narkiewicz Jotko, który zastąpił Kubę Strzyczkowskiego. No Marek Wiernik to takie znane nazwisko w świecie radiowym. On tam chyba w RDC coś działał właśnie długo,
1: tak.
0: Ale właśnie
1: ja jeszcze go pamiętam. Ja jeszcze go pamiętam, kiedy taką audycję prowadził, to był taki program Szpiedzy Szoguna razem z Arturem Orzechem w Radiu dla Ciebie. Różnymi takimi ciekawostkami się dzielili. To był taki krótki program, sobie wchodzili na parę minut do studia i heheszkowali, że tak powiem.
0: No to tak jak my, tylko my siedzimy trochę dłużej niż parę minut, ale też heheszkujemy. Także no to się musiało tak skończyć, bo jak trafił do tej Trójki w tych ostatnich latach, to jakoś tak no było mało prawdopodobne, że pozostanie w niej. No i właśnie zahaczyliśmy tutaj o Radio dla Ciebie. No i pojawia się też jeszcze jedno nazwisko zdecydowanie znane w świecie nie tylko radiofonii, ale w ogóle mediów, dziennikarstwa w tym kraju.
1: Zgadza się. Otóż Roman Rogowiecki po niemal 8 latach traci stanowisko dyrektora muzycznego Radia Dla Ciebie. Dowiedziały się wirtualne media.pl. Zastąpi go Maciej Envy Goliński. Pan Rogowiecki zostaje w redakcji i będzie dalej prowadził swoje programy. Co ciekawe, jeden z tych programów, który ma prowadzić, to zdaje się ma właśnie w duecie z Markiem Wiernikiem. Takie gdzieś informacje również do mnie dotarły. Na antenie RDC obecnie prowadzi audycję Południe z Animuszem i Roman Rogowiecki po swojemu. Roman Rogowiecki dyrektorem muzycznym RDC był od maja 2016 roku. Z Polskim Radiem związany jest od wielu lat. Współpracował z Radiową Trójką, prowadząc m.in. listę przebojów programu Trzeciego. No to raczej pewnie jako jakiś druh zastępowy od czasu do czasu. Tak, oczywiście. Prowadził programy muzyczne w Jedynce w latach 80. Był też gospodarzem wielu programów na antenach telewizyjnych, w programie Pierwszym, Drugim oraz w Polsacie. Pełnił również funkcję szefa artystycznego TVP1 i dyrektora festiwalu Opole 2009. Był również związany z prasą, między innymi jako sekretarz redakcji miesięczników Nonstop i magazynu muzycznego. Pracował też jako dyrektor marketingu w BMG Poland i Warner Music Poland. Natomiast pan Maciej Goliński to muzyk, DJ, współtwórca kolektywu DJ-skiego i grupy producenckiej, która się nazywa Niewinni Czarodzieje. I to teraz on będzie czarował tam w selektorze czy jakimś innym programie do układania playlisty i dobierał muzykę, której słuchać będzie Warszawa z przyległościami.
0: No właśnie, dobrze, że to dodałeś, bo już chciałam powiedzieć, taką informację przekazać, która dla słuchaczy zorientowanych w tematyce radiowej jest w ogóle czymś najbardziej oczywistym pod słońcem, ale dla nie wszystkich być musi, bo nazwa Radio Dla Ciebie nie kojarzy się absolutnie z lokalnością.
1: Dokładnie.
0: Jak mówimy Radio Kraków czy Radio Białystok, no to wszyscy wiemy, o czym mówimy i gdzie te stacje są, a tutaj, jeżeli chodzi o Mazowsze i o rozgłośnię Polskiego Radia taką lokalną, to nie mamy nazwy Radio Warszawa, bo Radio Warszawa to jest z kolei nazwa rozgłośni diecezjalnej, diecezji warszawsko-praskiej, a Radio Dla Ciebie właśnie tak się to nazywa, no ale tam można usłyszeć wiele osób, które jakoś też można kojarzyć z innych ogólnopolskich anten, tak jak pana Wiernika czy pana Rogowieckiego.
1: A co jest najzabawniejsze, to siedziba Radia Dla Ciebie, tak, to jest ten sam adres, co tak, siedziba Radiowej Trójki, czyli Myśliwiecka 3/5/7.
0: To wszystko prawda. Byliśmy w Warszawie, ale teraz na momencik jeszcze Polskie Radio nas zabierze nieco dalej.
1: Tak, bo do Holandii nas zabierze, a tam Polskie Radio doczekało się korespondentki. Otóż Katarzyna van Rooyen została korespondentką Polskiego Radia w Amsterdamie, dowiedział się Press Service. Dziennikarka wcześniej była związana już z Polskim Radiem jako reporterka informacyjnej agencji radiowej i przez półtora roku była też korespondentką Polskiego Radia w Izraelu. Pracowała także w Radiu Wrocław. Publikuje w serwisie jedennewsdziennie.pl. Znałaś taki
0: bardzo
1: serwis?
0: Bardzo dobra strona, jak widać. Po co one będą zawracać głowę nadmiarem treści? To musimy tam zaglądać chyba. Może tam wszystko, co najważniejsze, tam się znajdzie bez niepotrzebnej otoczki.
1: Wszystko, co najważniejsze, to jest swoją
0: to
1: drogą
0: jest
1: też taki.
0: Serwis.
1: Tak, taki portal publicystyczny bardziej chyba nawet. A serwis jedennewsdziennie.pl, wyobraź sobie, należy do portalu gazeta.pl. Jakoś się nie chwalą tym faktem. Tak. A do tej pory, co ciekawe, Polskie Radio w ogóle nie miało korespondenta w Holandii. No to
0: dziwne,
1: już ma.
0: Jest trochę. To już ma. I słuchaj, kontynuujemy tę podróż. Z Holandii jedziemy do Mongolii, chociaż to Mongolia przyjechała do nas już dawno temu. Ci, którzy pamiętają program Szymon Majewski Show, mogą kojarzyć taką postać. Takiego pana, który na przykład szedł na jakiś event show biznesowy i zadawał uczestnikom jakieś dziwne pytania. a potem śpiewał w programie Twoja twarz brzmi znajomo. A ostatnio nawet mówiliśmy o nim w kontekście tego, że jego partnerka życiowa była uczestniczką programu Farma, z którego odpadła po pierwszym tygodniu, bo się już zdążyła ze wszystkimi pokłócić. Ona to Kamila i raczej wszyscy o niej zapomną, a on to Bilgun Arjun Batar i właśnie sobie przypomina ze sprawą swojej obecności w radiu, bowiem dołącza on do ekipy porannego programu Radia Z, czyli Dzień Dobry Bardzo. I ma tam tropić absurdy dnia codziennego i przeprowadzać sądy uliczne. Wcześniej miał już audycję w tej rozgłośni. To było dawno temu, bo w 2012 roku, czyli w takim rzeczywiście okresie jego jakiejś tam świetności, jeżeli w ogóle możemy o czymś takim mówić, no ale zwiększonej popularności powiedzmy. I tam przez 2 miesiące przygotowywał audycję Szybki Bill. I działał także w 2016 roku w Rock Radiu. I jego audycja tam też zajmowała miejsce w ramówce przez 2 miesiące. Ja nic nie sugeruję odnośnie do tej jego obecnej obecności w Radiu Z i tego, ile miałaby ona potrwać. Zobaczymy, czy mu się to uda przebić. A Bilgun Arjun Batar, tak jak powiedziałam, popularność zdobył dzięki programom Szymona Majewskiego w TVN. No i też obecnie związany gdzieś tam z teatrem, także może coś takiego, czego by się nie spodziewały osoby, które go kojarzą z takiej typowo właśnie rozrywkowej działalności, chociaż pewnie i w teatrze rozrywki dostarcza, więc jak widać poza mediami, poza głównym nurtem też jakoś się tam odnalazł.
1: A jeżeli chodzi o Radio Z, to w ogóle ostatnio im chyba trochę słuchalność skoczyła, także czyżby, czyżby?
0: Nie może to być.
1: No, sam jestem zdziwiony, no ale może rzeczywiście w końcu jak tam się pojawili ludzie z Agory, którzy coś tam o radiu wydaje się, że wiedzą i nawet więcej i jakąś może mają nawet wizję tego Radia Z, to może rzeczywiście RMF w końcu poczuje oddech konkurencji na plecach.
0: Oddech, ale nie aż taki intensywny, jak sądzę.
1: Nie, to jest proces na lata, jeżeli chce się kopiec wyprzedzić.
0: To ich nie wyprzedzi. Mówiliśmy o głównej Zetce, tam jak widać zmiany, no nie można mówić tu o zmianach, tylko w zasadzie jakiejś takiej atrakcji antenowej, jaką ma być pojawienie się Bilguna właśnie w poranku. Natomiast dużo szerzej o swojej wiosennej ofercie mówi to radio, które każe nam się nastawiać na chill out, czyli Z.
1: Tak, czyli ZZ, czyli jakich zwał, takich zwał. Od 8 kwietnia mamy nową ramówkę tej stacji, więc jeżeli jeszcze nie włączyliście i nie wiecie, co tam się dzieje, to teraz posłuchajcie i zdecydujcie, czy wam się chce czyli Z włączać. I tak oto, prowadzącą poranny program zatytułowany Śniadanie do łóżka została Magdalena Kasperowicz, która wprowadzi słuchaczy w dobry nastrój na resztę dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku, między godziną 7 a 10. Pani Magdalena była związana z grupą EuroZ w latach 2013-2018, prowadziła programy w Radiu Z Gold, a następnie w Melo Radiu. No a teraz znowu przyszła i nie będzie już grała łagodnych albo złotych przebojów, tylko chill out. Jak widać, człowiek uniwersalny po prostu. Zmienili się gospodarze wybranych pasm i tak oto między 13 a 16 od poniedziałku do czwartku Rafał Turowski zaprosi na audycję na chillaucie, którą dotychczas prowadził Tomasz Śliwiński. Jego głos będzie można teraz usłyszeć w duecie z Anną Tatarską, czyli pana Tomasza Śliwińskiego. Będzie to w piątki w programie Filmozgranych, gdzie między 14 a 16 będą rozmawiać z najlepszymi reżyserami, aktorami i relacjonować największe festiwale filmowe w Europie. Natomiast pan Śliwiński pojawi się w soboty i niedzielę, solo również, to między 13 a 16 w audycji Poza Czasem. W weekendowe programy Tomasz Śliwiński zabierze słuchaczy do świata chilloutu, podpowie jak spędzić wolny czas w Towarzystwie Kultury w Wielkim Mieście. Nowe pasmo popołudniowe w międzyczasie będzie nadawane od poniedziałku do piątku między 16 a 19, a ten program, to pasmo poprowadzi Jakub Lachowicz. Nie zabraknie tu nowości muzycznych i sporej dawki newsów ze świata muzyki edukacji i kultury. Z kolei Dagmara Kowalska pojawi się na antenie Chili Z w swojej regeneracji, w wiosennej odsłonie. Regeneracja będzie emitowana od poniedziałku do czwartku od 19 do 21, a także w wersji weekendowej między 16 a 18.
0: Teraz, no tak, i wszystkie tak. Te autorskie audycje pozostaną w niezmienionej formule. Wszystkie autorskie audycje pozostaną w niezmienionej formule i czasie, więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do audycji z autorskim wyborem dziennikarzy, no to tutaj się nie musicie obawiać o zmiany. Natomiast jeszcze tutaj Michał o weekendy zahaczył i to nie jest koniec weekendowych zmian.
1: Zgadza się.
0: Bo w weekendy zmienią się porę emisji wybranych programów i pojawią się nowe audycje. Poranny weekend w Wielkim Mieście będzie można usłyszeć od 8 do 11. W sobotę niezmiennie poprowadzi go Magda Bauer, a w niedzielę jego nowym gospodarzem zostanie Rafał Turowski. Trzecia planeta od Słońca Jeremiego Pedowicza będzie przeniesiona na sobotę. Konkretnie można będzie tego słuchać, a w zasadzie można, bo przecież ta ramówka już jest od tam dwóch tygodni. A więc między 11 a 12 jest program pana Jeremiego, a po nim o 13 mamy coś, co się nazywa Szczeka Merda Mówi, więc już wiadomo o czym to. Zofia Zaniewska-Wojtków i Piotr Wojtków. To jest właśnie ich propozycja. Pełne wersje obu audycji zostaną udostępnione w formie podcastów, a więc może nie tyle nowości, ile to i owo tam poprzekładane, pozamieniane i oni liczą, że będą mieli z tego sukces. Oceńcie to sobie sami. Mieliśmy takie podróże tutaj, Warszawa, Holandia, Mongolia, a teraz wracamy do Polski. Słuchajcie, jedziemy sobie na Podkarpacie.
1: Bowiem, czyli tam, gdzie ty się wybierasz
0: tam,
1: na wybory.
0: Gdzie, ja, chyba, że już są te listy i im powiedzą, gdzie, że trzeba jeszcze gdzieś indziej. To ja natychmiast po prostu, chociaż prezes Jacek to do mnie powinien, bo to on tutaj bardziej z Pomorzem związany, ale no wiem, że musi się dostosować do partyjnej układanki. Ja wiem, ja rozumiem, akceptuję wszystko. No w każdym razie na tym Podkarpaciu we wtorek 16 kwietnia uruchomiono multiplex DAB Plus Polskiego Radia w Głobikowej i zasięg tego multiplexu obejmuje takie miasta jak Dębica, Robczyce czy Sędziszów, także jak w tych okolicach jesteście, no to macie już lepszy dostęp do Polskiego Radia w standardzie cyfrowym. Natomiast analogowo się dzieje w Wielkopolsce, w takim tradycyjnym analogowym eterze, bowiem do wykorzystywanych już przez Radio Warta częstotliwości 93,7 z Wrześni, 95,2 z Zaniemyśla i 103,7 z Jarocina dołączyła kolejna, czyli 94,9 z położonej tuż przy granicy z Ostrowem Wielkopolskim miejscowości Topola Mała. Jak przeczytałam te informacje w serwisie radiopolska.pl, to dostałam jakiegoś zawieszenia mózgu po prostu, bo tak Radio Warta? Co to? A istnieje coś takiego jak Radio Warta? Ale przypominam wam i sobie, że no to radio już istniało wcześniej, tylko pod inną nazwą. Jak nie pamiętacie, to macie sekundę, żeby sobie przypomnieć. Za chwilę się do tego odniesiemy. Co do tej nowej częstotliwości, to jak odnotowali czytelnicy serwisu radiopolska.pl, sygnał pojawił się w środę 24 kwietnia po godzinie 20, a nowy nadajnik zapewnia dobry odbiór stacji w Ostrowie Wielkopolskim, ale sygnał dociera też do położonego 25 km od obiektu Kalisza. A co do tej częstotliwości 94,9 w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego, to ona była już aktywna jakiś czas temu, no i wraca do łask po trwającej 4,5 roku przerwie. A co tam było przez 10 lat? Od grudnia 2009 roku do października 2019 roku była taka stacja, o której może już wszyscy zapomnieli, z Odolanowa, czyli nasze radio lokalne, zwane też w skrócie Radiem Odolanów. No i w ogłoszonym w marcu 2021 roku konkursie o ponowne zagospodarowanie tej częstotliwości wystartowało 5 podmiotów. No i właśnie zgłosiło się tam Radio Warta, które teraz się tak nazywa, ale właśnie wtedy jeszcze się nazywało inaczej. Nie wiem, czy wam się udało przypomnieć to sobie, no to wam przypomnę, że Radio Września. To są oni jakiś czas temu zmienili nazwę. No i im się udało dostać tę częstotliwość, ale konkurencja była spora, bo tam jeszcze walczyło Meloradio z Konin, Radio Złote Przeboje z Pabianic, w ogóle inne województwo, ale co tam szkodziło, żeby sobie poszerzyć ten zasięg. Radio LK, konkretnie ta jego wersja z Leszna i radio, które wtedy się nazywało Supernowa i też już w międzyczasie zdążyło zmienić szyld, bo przypomnijmy, że to jest teraz SK2. Widzicie, lata upływają, a ten eter już się robi nie do poznania.
1: A najśmieszniejsze jest to, że przecież, jak dobrze pamiętam, to Radio Warta, to zdaje się, współpracuje jakoś z Voxem, prawda? Czyli też ZPR.
0: No tak, no tak. A do koncesji rozgłośni z września częstotliwość została dopisana 1 sierpnia 2022 roku. No i półtora roku im zajęło, żeby z tym ruszyć. To były takie wątki radiowe w kontekście radiofonii tradycyjnej. W ostatnim naszym wejściu skupimy się na internecie i tam również radiowych odniesień nie zabraknie, ale teraz troszeczkę musimy się chyba wytłumaczyć z jednej rzeczy, bo my tak zawsze mówimy, że unikamy w naszym programie takich wątków związanych z ramówkami, ze zmianami personalnymi w stacjach lokalnych. Co innego to, że jakaś tam stacja zaczyna nadawać, tak jak tutaj mieliśmy, że mamy nową częstotliwość Radia Warta, no to okej, odnotujemy. Ale jakbyśmy teraz mieli mówić, że nie wiem, nowa audycja w Radiu Kielce, coś tam, to byśmy już w ogóle nie wyszli stąd przez najbliższe 8 godzin. Dlatego z reguły tego unikamy, a tutaj jednak mówiliśmy o tym radiu dla Ciebie. Było, nie było rozgłośni mazowieckiej. No pierwszy powód jest taki, że Roman Rogowiecki, to myślę, że imię i nazwisko znane właśnie w kontekście nie tylko radia, tak jak już wspomniałam, więc być może niektórych z Was ciekawiło, jakie tam jego dalsze losy, a po drugie, nie oszukujmy się, potrzebowaliśmy piosenki, która by wypełniła tę muzyczną przerwę w tym momencie, a pan Rogowiecki jest sławny i znany do tego stopnia, że nawet jego nazwisko pojawiło się w pewnej piosence o pewnej walucie, która jest w naszym kraju, nie o złotówkach, tylko o czymś mniejszym, czego jest 12. Kazik tam prosi, żeby nie płakać z tego powodu i śpiewa tam o bardzo wielu różnych rzeczach i padają tam

0: To był Kazik, a to jesteśmy my i jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu programu RTV.
1: Ta piosenka taka już wiekowa, ale jakoś tam myślę, że wciąż koreluje z trendami, jakie są obecnie i wcale nie brzmi tak przestarzale. A mówimy o tym nie bez powodu, bo teraz będzie, słuchajcie, młodzieżowo.
0: Czyli my,
1: no właśnie, tak się odnajdujemy w tych młodzieżowych klimatach, że znamy tylko yo-yo sprzed 20 lat. I to nie jest właśnie dla nas łatwe wszystko. Już tutaj Michał troszeczkę tylko narzekał poza anteną, że nie wie, czy podoła, na ile podoła przedstawieniu tego tematu, jaki będzie teraz, bo to dużo personaliów, imion, nazwisk, to tam żaden problem, ale pseudonimów osób, których nie zna, bo jest starszym
0: boomerem,
1: tak jak i ja starszą panią jestem, ale spróbuję, ponieważ to zawsze ja mówiłam o nowościach w Nuance Radio, no to nie może być tak, że ja zawsze to odwalam tę robotę, także teraz kolega to zrobi, bo Nuance tak się trochę odradza, prawda? Oni tak,
0: tak
1: jakoś to komunikują, że ostatnio jakoś było u nas cicho i o nas cicho, że trochę zrobiliśmy błąd, że poszliśmy w ten model subskrypcyjny, ale wycofujemy się z kupi rzeczy i wracamy i mamy trochę nowych propozycji.
0: Ja się pytam, czemu nie ma dawno temu w telewizji?
1: Bo,
0: tak, jak był paywall, to chyba było, a teraz nie ma.
1: Ale to chyba tłumaczył to pan Kamil Bałuk kiedyś, że no, nie tyle mu się skończyli goście, bo pomysłów na gości to on by miał, tylko osoby, które w ogóle by chciały przychodzić do tego programu.
0: A to jest akurat też fakt, że ludzie mediów nie zawsze chętnie rozmawiają o tej kuchni, o tym, jak to tam się wszystko tworzyło, powstawało, a też i nie wszyscy wszystko pamiętają i czasem też jest jakaś taka obawa, żeby wypowiadając się publicznie czegoś nie przekręcić. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co Nuance ma do zaoferowania w swojej wiosennej ramówce. Znalazłem taką dość obszerną informację, którą sobie pozwolę po prostu wam przeczytać. Wy z tego, mam nadzieję, że jeżeli jesteście fanami Nuance'a, no to po prostu wybierzecie coś dla siebie. Zatem proszę bardzo. Wracamy zwarci i gotowi, by znowu wprowadzać do polskich mediów świeże powietrze i inny punkt widzenia. Hasło sezonu To znowu my oznacza z jednej strony powrót do gry, z drugiej natomiast powrót do domu, do formuły i tożsamości, która jest nam najbliższa. To znowu Nuance o wyrazistym charakterze, aktywnie budujący otwartą społeczność i zapraszający do współpracy. Mówi Mich Michalski, CEO Nuance. O czym będzie Nuance tej wiosny? A no tak, już wkrótce usłyszymy i zobaczymy duet Shafter and NGHT Low.
1: Więc czy jakoś
0: pewnie jakoś Nightlu albo jakoś podobnie w audycji Muzyka Do. Dla tego pierwszego znanego rapera będzie to radiowy debiut. Z kolei Nightlu do Nuance powraca po kilku sezonach od udanego Widać Mnie. Swój kolejny raz w Nuance, ale tym razem na antenie, a nie w zespole kreatywnym, przeżyje w Lodi 4444, czy jedna z najbardziej kreatywnych postaci polskiego internetu, content creator, wielki fan mizerii i od kwietnia także podcaster. Debiut przed mikrofonem zaliczy również Maria Przybyszewska, popularyzatorka kuchni roślinnej, odpowiadająca za rozruch kilku warszawskich konceptów kulinarnych. Co to jest koncept kulinarny?
1: Nie wiem. Nie, ja myślałam, że tak będzie rozruch jakiś tam restauracji.
0: Za moich czasów to się o restauracji mówiło, ale teraz to się może mówi, idę do konceptu kulinarnego.
1: Może tak.
0: Może tak. W jej programie spotkamy najważniejsze kobiety współczesnej polskiej branży gastronomicznej, od szefowych kuchni po sommelierki. Punktem wyjścia dwóch kolejnych programów prowadzonych przez Julię Czub jest szeroko pojęte oderwanie od zastałych przyzwyczajeń. W Queer Zone autorka porozmawia z osobami ze środowisk LGBTQ+, z całej Polski, a w towarze eksportowym z przedstawicielami branży modowej czy kulturalnej, którym udało się zrobić karierę za granicą. Rozmowa będzie również wspólnym mianownikiem dwóch kolejnych podcastów, mianowicie Jak to tak? Julii

0: Anaś i Bartka Czarkowskiego oraz community-based Hani Szkarłat. W pierwszym autorzy przygotują wywiady z najważniejszymi postaciami polskiej kultury i rozrywki, a w drugim autorka porozmawia z twórczyniami i twórcami nowych, prężnie działających ruchów środowiskowych, którymi stoi współczesna scena okołoalternatywna. Aga Samitowska, konsultantka i edukatorka cyfrowa w audycji Era Transformera będzie niejako kontynuowała tematykę rozpoczętą przez profesor Aleksandrę Przegalińską, coś osobliwego. Częstym tematem tego podcastu będzie też przyszłość muzyki. Wśród nowych propozycji na antenie pojawi się audycja Under duetu JJ Święcicki i Noach, poświęcona brzmieniom z hip-hopowego podziemia, a DJ-ka i producentka Lala Osek zaprosi na Digital Booty przegląd najnowszej elektroniki. Nuance Radio zacieśnia też współpracę z Sexet.pl, fundacją założoną przez Anię Rubik i seksuolożkę Basię Baran. Efekt? Misyjny punkt ramówki, zwyczajnie niezbędny w naszych warunkach społecznych i politycznych. Pojawi się także audycja o kulturze, realizowana z Mind, magazynem nominowanym ostatnio do nagrody imienia Mariusza Waltera, nagrody w kategorii Nowy Głos w Mediach. Poza nowościami na antenie pojawią się doskonale znane słuchaczom audycje. Podgórska ogólnie, popularno-naukowy program dr Asi Podgórskiej, jeden z podcastowych blockbusterów na Spotify, czy Psychodelicje od Macieja Lorenza. Na antenie pozostaje filmowo-serialowy Plot Twist Tycjany i Jacka Sobczyńskiego, wzbogacony o specjalne odcinki wideo oraz autorskie audycje muzyczne. Jezioro Łabędzie, Macia Morettiego.
1: Bo wiecie, to jest jezioro, przecinek Łabędzie.
0: Tak, tak,
1: bardzo
0: tak. Dokładnie. Za daleki odlot Filipa Kalinowskiego oraz powracający po blisko rocznej przerwie The Fall Marka Fala. Przez 5,5 roku radio emitowało Bolesne Poranki. Teraz będzie można usłyszeć program Poranek, który poprowadzą Tycjana, Bartek Czarkowski, Marek Fal, Maciej, Majaka Macław oraz Jacek Sobczyński. Zmienia się też skład prowadzących drugiego śniadania. Gospodarzami codziennego pasma przedpołudniowego będą DJ Canaro, redaktor nuance.net JJ Święcicki oraz nowa twarz w zespole Jędrzej Olczyk, od dawna opowiadający na TikToku jako nianiu, tylko że tu jest pomiędzy każdą literą jest kropka. Więc...
1: I o muzyce i filmach tak, opowiada na tym
0: tak
1: TikToku,
0: jest.
1: Jakby ktoś był zainteresowany jego kontentem. Mnie to tylko zastanawia jedna rzecz, czy poranki przestają być bolesne.
0: Może...
1: Poranki zawsze są bolesne, zwłaszcza jak się ogląda rozmowy o parodontozie w Telewizji Republika.
0: A to rozumiecie? Może wiesz, to teraz tam są poranki bolesne, a nuans
1: no
0: już nie.
1: To dlatego niuanse już nic nie
0: wiesz,
1: boli.
0: Oni zaczynają te poranki chyba jakoś trochę później, to nie jest tak, że oni tak skoro świt,
1: no tak.
0: Więc...
1: Boli mniej.
0: Bo, nie, to jest tak, że włączasz sobie najpierw Republikę, masz bolesny poranek, bo o parodontozie, a potem to już z górki leci.
1: Tak jest. A propos bolesnych rzeczy, ty, Michale, ostatnio żaliłeś mi się, że włączyłeś Kanał Zero.
0: Wiesz co, ja Kanał Zero to akurat dosyć często gdzieś tam podglądam, co oni
1: ale
0: mają.
1: Ale wiesz, do czego zmierzam.
0: Wiem, natomiast tak, to co ostatnio tam się wydarzyło, no po prostu było bardzo bolesne dla mnie jako oglądającego, bo to absolutnie, jeżeli chcecie, bo to jest tak, Kanał Zero to miała być w ogóle nowa jakość w mediach, tak? To miał być tam, nie wiem, jak to Krzysztof Stanowski określał, już teraz nie pamiętam dokładnie tego sformułowania, ale oni tak chcieli, żeby to była w ogóle alternatywa dla mediów tradycyjnych, że miał, że te wszystkie debaty, które oni tam prowadzą, to miały mieć taką zupełnie nową jakość. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć debatę absolutnie mającą wszystkie najgorsze cechy tych programów, chociażby na antenie stacji komercyjnych, gdzie prowadzący absolutnie nie daje się wypowiedzieć zaproszonym przez siebie gościom, jakoś ich przekrzykuje, to włączcie sobie, drodzy moi, program, w którym się pojawili ludzie z tej organizacji Ostatnie Pokolenie, i których próbowali przepytywać, absolutnie się do tego ówcześnie nie przygotowawszy, Stanowski i Mazurek. No po prostu, co zresztą komentarze potwierdzają, nie jestem odosobniony w moich odczuciach.
1: Tak, nie oglądałam tego wywiadu, ale widziałam screeny komentarzy, które brzmiały: nie popieram działań tych ludzi z Ostatniego Pokolenia, ale to, w jaki sposób państwo prowadziliście ten wywiad, tak, no to jest przesada. Więc nie chodzi o to teraz, kto co popiera, kto nie jest za czym i tak dalej, bo nie będziemy o tym dyskutować, ale o sposób prowadzenia rozmów. Aczkolwiek Kanał Zero się rozwija, pozyskuje nowe osoby i w ostatnim czasie udało im się kilka takich znanych twarzy pozyskać. I tak oto musimy się jeszcze troszeczkę cofnąć, bo pod koniec marca z TVP rozstała się Arleta Bojke. To jest informacja, która gdzieś tam nam umknęła, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Pani Arleta była korespondentką TVP w Moskwie w latach 2010-2013, reporterką wiadomości TVP1, tworzyła także materiały do Panoramy TVP2 i na potrzeby stacji TVP Info. No i jakiś czas później Krzysztof Stanowski poinformował o dołączeniu dziennikarki do Kanału Zero. Prowadzi ona autorski format Świat od zera. Mamy opis tego właśnie formatu. To program, w którym zamiast ścigać się na podawanie wyrwanych z kontekstu informacji, nakreślamy pełny obraz informacji. Ja nie pisałam tego zdania, oni je napisali, ono jest nie po polsku z powtórzeniem, więc tutaj będę zmieniać, to są dziennikarze. Tłumaczymy świat, kropka. Nie boimy się niepopularnych opinii, kropka. Zwracamy uwagę na to, co naszym zdaniem niesłusznie nie przebiło się w innych mediach. W gąszczu informacji wybieramy dla Was te najważniejsze i najciekawsze. To jest jeden transfer kobiecy, ale mamy też kolejny, bo do ekipy kanału Krzysztofa Stanowskiego dołączyła też Maria Stepan. To też Wam może być znane nazwisko, jeżeli oglądacie TVP, ale jeżeli słuchacie radia, to także. Bo ona była związana z TVP jako dziennikarka wiadomości, a także prowadząca cykl reporterski Głębia Ostrości w TVP1 od początku 2019 roku. Nawet pamiętam, że mówiliśmy o starcie tego cyklu w RTV. Także prowadziła taki cykl jak Kobiecym Okiem w TVP Info od jesieni 2018 roku. Specjalizuje się w tematyce wschodniej, ma w dorobku kilka reportaży, między innymi dotyczących wojny w Ukrainie. Z TVP była związana ponad 10 lat, a wcześniej pracowała w Radiu Z. I stamtąd ją pamiętam, a także w Radiu Plus. I w sumie to nie wiem, co tak, czy już wiadomo, co tam takiego konkretnego w tym Kanale Zero ma robić.
0: Bo wysłali ją ponoć do Izraela, ale jakoś no, nie śledzę tego aż tak, a chyba jakąś tam miała mieć korespondencję w poranku, ale poranki Kanału Zero to nie jest coś, co jakoś śledzę, no, bo bez przesady.
1: Nie wiem, czy są bolesne, mogą być.
0: Wiesz co, niektóre pary prowadzących są bolesne. Jak tam się Tede pojawia, to to jednak.
1: No ale słuchajcie, nawet w Kanale Zero jest parytet, bo o dwóch paniach powiedziałam, to teraz o dwóch panach. Współpracę z kanałem nawiązał pisarz i publicysta Szczepan Twardoch, a więc no, osoba, którą możecie też kojarzyć z tego, jak pisze. A poza tym swój program w Kanale Zero będzie prowadził Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, w przeszłości m.in. szef operacyjny lotu. W swoim cyklu w kanale Zero Maciej Wilk będzie opowiadał o branży lotniczej. A może już opowiada, bo może ty się natknąłeś.
0: Tego na razie nigdzie nie widziałem. Nie widziałem na razie, żeby się ten cykl zaczął. Na razie to jedynie się pojawił w któryś dzień u Roberta Mazurka i sobie pogadali, ale tak poza tym to jakoś...
1: No to tak jak Twardoch też chyba zaczął od tego, że tam trafił do jakiegoś wydania. No i tak mówiąc o tym locie, dolecieliśmy do końca magazynu RTV numer 212. A numer 213, mam nadzieję, że jesteście uważni i wiecie, że pojawi się nie w sobotę, a bardzo nietypowo jak dla nas, w poniedziałek o 18:00 i po prostu jedną z pierwszych rzeczy, która się pojawi na antenie, będzie tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Także słuchajcie, ja idę patrzeć, czy już internet spłonął po próbie naszej reprezentantki, bo zatrzymałam się na tym, że już zaczęto pisać, jak wygląda jej strój, co można było wywnioskować z pierwszego zdjęcia, także tam idę patrzeć, jak płonie, a wy sobie jeszcze w tym czasie posłuchajcie muzyczki nie eurowizyjnej, tylko młodzieżowej, niuansowej, stworzonej przez osobę, której na antenie można posłuchać.
0: Tak, Szafter, między innymi ten artysta na antenie Niuansa, będzie miał swoją audycję, no i dokopałem się w naszej płytotece również do jego twórczości, więc teraz się nią z wami podzielimy hot coffee na koniec dzisiejszego wydania magazynu RTV, który jak zawsze przygotowali dla was i poprowadzili Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam Państwa. Nazywam się Janusz Rutkiewicz i to jest mój pierwszy podcast. W związku z powyższym proszę wziąć pod uwagę, że mam cośkolwiek tremę. Dziwnie się bowiem rozmawia do mikrofonu, nie widząc ludzi, ani ich nie słysząc. No i po prostu nie wiem, jak mi to wyjdzie. Dzisiaj chciałbym ten materiał poświęcić programowi Wayfinder Access z prostego powodu. Na listach dyskusyjnych, na których jestem subskrybentem, tudzież jeden podcast słyszany z podcastów traktuje o tym programie, no i słychać szereg bardzo krytycznych uwag, że program jest nieprzydatny dla niewidomych i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym za pomocą tegoż materiału troszkę z tym popolemizować. Na początek powiem tak. Prawdą jest, że program jest płatny. Na koniec miesiąca grudnia kosztował on 1703 zł. Poza tym prawdą jest też, że trzeba być abonentem w sieci telefonii komórkowej lub też mieć telefon na kartę. No i w czasie korzystania z tegoż programu trzeba wydatkować niestety kilka złotych. Ja z własnego doświadczenia powiem tak. Wykupiłem pakiet dostępu do internetu za kwotę 10 zł. No i przez miesiąc używałem go co najmniej co drugi dzień, w obie strony jadąc z pracy do pracy, celem przetestowania, gdyż chciałem sprawdzić zachowanie odbiornika GPS wbudowanego w mój telefon komórkowy Nokia 6110 Navigator. Dlatego, że nosiłem się z zamiarem zakupu także urządzenia Navigator firmy Migraf. Dlatego też te testy przeprowadzałem. No i wykorzystywałem z całej kwoty dostępnej około 2 zł w miesiącu. Czyli nie jest to wygórowana stawka. Kolejna taka rzecz to jest to, że program Wayfinder, jeżeli użyjemy go raz kiedyś na jakiejś trasie i później będziemy tą trasą się przemieszczać ponownie, to w jakiś sposób zapamiętuje to, jak jechaliśmy, i po prostu już tyle złotówek nam nie będzie pochłaniał. Aby ograniczyć do maksimum zużycie środków finansowych z abonamentu, wystarczy zainstalowanie map używanych przez program do własnego telefonu komórkowego. No warunek tylko jest taki, że musi nam w tym pomóc osoba widząca, gdyż szukając map dla danego regionu, który nas interesuje, sami sobie nie poradzimy, gdyż mapa, no cóż, jest to grafika. A żeby można było to zainstalować, to trzeba na odpowiednią grafikę kliknąć, no i wtedy niestety jest potrzebna osoba widząca, gdyż gadacz, screen reader na komputerze nie będzie w stanie nam odczytać, jaka to mapa. W związku z powyższym tylko takie ograniczenia mamy, ale to mamy raz. Zainstalowane do telefonu, będą wykorzystywane w miarę potrzeb przez program. O telefonie komórkowym własnym nie będę opowiadał, to chyba zrobię w następnym podejściu. Natomiast jeżeli chodzi o program Wayfinder, powiem tylko tyle. Nie będę tego pokazywał, jak się to zachowuje na trasie, z prostego powodu. Nie mam stosownego urządzenia, które by pozwoliło mi na dokonanie nagrania i jednocześnie komentowanie tego, co się dzieje, co tam robię, co naciskam w trakcie przemieszczania się, gdyż mam dyktafon z bardzo słabym mikrofonem wewnętrznym i jeżeli byłoby słychać to, co w telefonie komórkowym jest odtwarzane, bo można to przyłożyć blisko głośnika i byłoby słychać, to nie będzie słychać tego, co ja mówię. W związku z powyższym opowiadanie o tym programie sprowadzę do tego, że uruchomię go za chwilę, następnie poopowiadam o tych zakładkach, które tam są i o całym jego menu i później zademonstruję, wychodząc na balkon w swoim domu, po to tylko, żeby mieć sygnał z odbiornika GPS, co można sobie przy pomocy tego programu poustawiać, nie ruszając się z domu. No i poopowiadam, w jaki sposób można użyć opcji nawigacji. No i teraz przystępujemy do dzieła. W swoim telefonie mam taki przycisk na lewym boku aparatu, nazywany klawisz własny. Normalnie jest przypisany on do prostego wybierania głosowego, czyli można nagrać swój komentarz głosowy i co ma zrobić aparat, czy ma wybrać numer i tak dalej, i tak dalej. Wskażemy co. Przyciśnięty powoduje akcję, powiemy głosem, telefon to wykona. Ale ten klawisz pozwala się też przypisać do uruchamiania aplikacji. W związku z powyższym nie będę wchodził do menu, tylko naciskam ten tak zwany klawisz własny. Co robię w tej chwili? W tej chwili połączyliśmy się z programem. Czekam, aż złapię sygnał z internetu.
5: Zakładka menu 1 z 19. Nada 1 z 4.
4: I weszliśmy do programu. Na starcie program ustawia nam się na zakładce menu. I tutaj mamy cztery pozycje. Pierwsza pozycja to jest mapa, jak było słychać. Mam nadzieję, że to było słychać, bo później to odsłucham. Idąc joystickiem w dół, jest druga pozycja, znajdź. Za chwilę będę o tych wszystkich pozycjach opowiadał. Kolejna pozycja, w dół.
5: Ulubione.
4: To jest pozycja ulubione.
5: Usługi.
4: I usługi. I to są cztery pozycje na starcie. Jak ktoś widzący patrzy w lewym górnym oknie, w lewym górnym narożniku ekranu. I teraz tak. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, wracamy do pozycji mapy. Jeżeli nacisnę to teraz klawiszem joysticka, tak jak wybierz, bym zrobił, to wejdę natychmiast do map. Co to w tej chwili robię? I teraz jestem na zakładce mapy. I cóż tu się pojawiło? Pojawiła nam się mapa Europy, ponieważ w Europie jestem. No i mamy mapę Europy i teraz jeżeli miałbym sygnał GPS-u, no to mógłbym lokalizować różnego rodzaju punkty, nakładając na tą mapę i miałbym później komunikaty, co za chwilę zresztą też będę pokazywał, wychodząc na balkon, ale to będzie z dyktafonem i na pewno jakość tego będzie gorsza. Teraz, co tutaj z tych map jest? Jeżeli teraz nacisnę klawisz F1, co w tej chwili robię?
5: Opcja nawiguj do, nie nawiguj.
4: Pierwsza pozycja nawiguj do. Jeżeli wybraliśmy na mapie jakiś punkt sobie, można tutaj, jak ktoś jest słabowidzący, a ma powiększacz w telefonie, czyli powiększenie ekranu, lub ktoś widzący, wybierze sobie punkt na mapie. Jeżeli to teraz zatwierdzi, to do tego punktu zaczyna prowadzenie automatyczne. No i będzie to tak, jak kolega Killer powiada, że przejedź 100 metrów, skręcisz tu, skręć w lewo i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy prowadzeni tak jak gdyby za rączkę.
5: Ustaw jako początek.
4: Ustaw jako początek. Czyli tu możemy zacząć manipulację przy ustawianiu trasy, którą będziemy mieli zamiar przemierzać. W tej chwili po uruchomieniu kursor stoi na jakimś punkcie, na mapie i jeżeli to zatwierdzę, no to po prostu ten punkt będzie początkowym miejscem naszej trasy, z której będziemy korzystać w przyszłości.
5: Ustaw jako punkt przeznaczenia. 3-9.
4: Druga pozycja jest ustaw jako punkt przeznaczenia, czyli to może być też tutaj zaznaczone, stoję na jakimś punkcie, zatwierdzę i będę miał punkt docelowy, do którego to ja chcę niby dojechać.
5: Przesuń.
4: I tu jest też pod menu. Można tu wybierać różne rzeczy, dodawać nowe punkty i tak dalej. Za chwilę w to wejdziemy, bo to jest pod menu, czyli musimy wejść w to klawiszem F1.
5: Wybierz do pozycji 1-4.
4: Przesuń do pozycji, którą pokażę.
5: Aby przeglądać 2-4.
4: Aby przeglądać.
5: Przybliż nawias otwarty, 5 nawias zamknięty.
4: To jest przybliżenie, 4. Czyli że ma być powiększone to i tak jakby z bliższej perspektywy.
5: Oddal nawias otwarty, 0 nawias.
4: Oddal. To jednocześnie będzie związane też z pomniejszeniem, bo będzie więcej widać.
5: Do pozycji 1-4.
4: No i tu mamy 4 pozycje tylko. To wszystko tyczy map. Wychodzimy z tego podmenu.
5: Anuluj okno Access. Zakładka mapa 2019.
4: Ponieważ wyszliśmy, to muszę wejść jeszcze raz w to. Teraz jest zapamiętane mapy. Jeżeli mapy weźmiemy sobie z serwera na komputer, następnie je zainstalujemy w telefonie, to tutaj możemy wybierać. Wchodząc w to, proszę.
5: Zainstalowane mapy. 1-3.
4: Pierwsze jest zainstalowane mapy. Jak to kliknę, to będę mógł wybrać spośród zainstalowanych.
5: Wyszukaj nowe mapy.
4: Wyszukaj nowe mapy. I usuń mapy. Czyli takie podmenu mam tutaj. Tego nie będę demonstrował, gdyż to na razie nie jest takie, aż tak istotne.
5: Anuluj okno Access. Zakładka mapa 2019.
4: No i jedziemy dalej.
5: Podmenu zapamiętam. Trasa podmenu 3-5. Pokaż informację. 4-5. Trasa podmenu zapamiętane mapy.
4: Zapamiętane mapy mieliśmy. Teraz
5: trasa.
4: Podmenu to jest trasa. I tutaj
5: wybierz, wczytaj, 1-2.
4: Możemy wczytaj albo usuń. Jeżeli jakąś trasę już zapisaliśmy, to możemy ją wczytać z pamięci, pod jakąś nazwą ona będzie. Ewentualnie tążesz trasę w drugiej pozycji usunąć.
5: Anuluj okno Access. Zakładka mapa 2019. Opcja. Przesuń podmenu 1-2. Zapamiętane mapy. Trasa podmenu 3. Pokaż informację.
4: Pokaż informację. Jeżeli to bym kliknął, to się pokażą na mapie, gdzie jestem, że jestem w miejscowości jakiej, gdzie wybrałem, jeżeli się nałożą punkty GPS, bo w tej chwili pokazałoby mi jakieś Malaidy czy coś takiego. I ostatni jest pomoc. Tyle na razie, jeżeli chodzi o mapy. Wychodzimy z map teraz, zamknąłem to. I teraz pokażę jeszcze jedną rzecz. Nie wczytując nic, stoję na tej zakładce, gdzie są cztery pozycje w menu, gdzie możemy wybrać natychmiast joystickiem, ale mogę zrobić w sposób następujący. Naciskam nie wybierz, stojąc na mapie, tylko klawisz F1.
5: Opcje, otwórz.
4: Pierwsza pozycja otwórz, co już pokazałem, że otworzyłem mapę.
5: Sklep internetowy.
4: Jest to ni mniej, ni więcej strona sklepu internetowego producenta Wayfindera i tam można wejść, ewentualnie obejrzeć coś i dokonywać zakupów.
5: Udostępnij
4: usługę Wayfinder. To jest coś takiego, że możemy sobie tutaj pstryknąć w to i będziemy mogli taki program Wayfinder komuś przesłać do testowania. Mamy kolegę jakiegoś, koleżankę, chcemy, żeby się pobawił tym, to będzie mógł sobie to pobrać, zainstalować i tylko nie sprawdzałem, ile by taki program działał. Być może, że miesiąc, może mniej, nie wiem. To po prostu mnie nie interesowało.
5: Trasa od menu 411.
4: Trasa, dokładnie to samo, czyli wczytaj trasę, usuń trasę, zapamiętane trasy mogę wybierać i tak dalej.
5: Dodatki. Pod menu 511.
4: Dodatki. Dodatki. Zajrzymy tutaj.
5: Wybierz. Kod dostępu.
4: Kod dostępu.
5: Najnowsze wiadomości. Zastrzeż.
4: Najnowsze wiadomości.
5: Znajdź SMS.
4: I znajdź SMS. Czyli takie pozycje tu to ma. Rozłącz GPS. No cóż to jest. Tu jak kliknę w to, to po prostu mogę rozłączyć się z GPS-em, no bo z jakiegoś powodu chcę oszczędzać baterie i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, żeby mi się to samoczynnie po uruchomieniu tegoż programu uruchamiało, bo ja tylko chcę przeglądać mapy na przykład. No to mogę to kliknąć i wyłączyć odbiornik GPS-u, żeby nie szukał mi teraz sygnału. Ustawienia. No, zajmijmy się tą zakładką ustawienia.
5: Wybierz opcja podcast. Zakładka telefon 15.
4: Pierwsza pozycja to jest zakładka od lewej. To wszystko dotyczy ustawienia telefonu. Jeżeli przechodzimy teraz joystickiem góra dół, jedziemy w dół. Pierwsza pozycja to jest
5: wskazówki głosowe.
4: Druga jest wskazówki głosowe. Pierwsza głośność.
5: Wskazówki głosowe wycisz.
4: Można to włączyć i wtedy jakiś lektor nam się będzie włączał poza syntezatorem TOX. Akurat ten Agatka gada. To samo może robić w mobile speaku Jan lub Krzysztof czy Zosia. To jest bez znaczenia. Dlatego, że tamten program też to udźwiękawia. Czyli tu są wskazówki głosowe, możemy włączyć i wtedy tak jak gdyby z sieci, ten z serwera będzie nam gadał lektor.
5: Podświetlenie ekranu zawsze włączone, 3-6.
4: Podświetlenie ekranu zawsze włączone. Chodzi o to, żeby program nie wyłączał nam wygaszacza wtedy, kiedy mamy aktywne połączenie i nawigujemy, no bo problemy byłyby z odczytem.
5: Język telefonu.
4: 3-6. Język telefonu. Punkt dostępny, dostępu, tu wybieramy z jakiego punktu dostępu do internetu.
5: Nie wyłączaj GPRS, wyłącz 66.
4: Nie wyłączaj GPRS.
5: Głośność.
4: I to jest wszystko. Następnie przesuwamy się na następną zakładkę w tych ustawieniach, joystickiem w prawo.
5: Zakładka trasa 25, tryb transportu pieszy, 19.
4: Tutaj mamy tryby transportu. Pierwszy jest tryb transportu pieszy.
5: Jednostka odległości metryczne. 29.
4: jednostka odległości metryczne. Każdy z tych można zmieniać. I tak, w trybie transportu na pierwszej, jakbym to teraz potraktował joystickiem, to będę miał możliwość wybrać sobie między transport pieszy, tak zwany, tak to nazwano, następnie transport taksówka i następnie samochód osobowy. Nie bardzo rozumiem taksówka, a samochód osobowy, no, ale może to chodzi o to, że samochodem osobowym można jechać inaczej niż taryfą? Nie wiem. To dla mnie jest trochę dziwne pojęcie, no bo pieszy to wiadomo, że to zresztą później do tego dojdę, dlaczego rozróżnienie pieszy, a samochodowy ma zasadność. Metryczna jednostka, tu można zmieniać też, na czy to ma być metryczna, czy to ma być jaka? Mile, jardy.
5: Jednostka odległości. Mile, stopy, przestrzeń.
4: Mile i stopy. Czyli takie są tutaj możliwości do wybrania.
5: Anuluj. Zakładka trasa 2 z 5. Jednostka odstęp trasy do odległości. 3 z 9.
4: Odstęp trasy do odległości.
5: Jednostka odstęp trasy do odległości. 3 z 9. Wybierz. Odstęp trasy do zaznaczone odległości.
4: Do czasu.
5: Do
4: informacji o ruchu. Czyli mamy tak, albo czas, albo do ruchu, albo do odległości. Tu możemy sobie wybrać, jak chcemy być informowani. Jak wyznaczymy do odległości, tak ja mam, to po prostu w pewnym momencie zaczyna mi telefon mówić, ile metrów mam do danego punktu. Jak potrzebowałbym czas, to zmienię na czas i będzie mnie informował, ile czasu mi zostało do tego punktu. Jeżeli chodzi o ruch, to znowu z jaką prędkością będę musiał tam się przemieścić, żeby do danego punktu dotrzeć. Drogi płatne to jest przydatne tylko wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę transport samochodem.
5: Autostrada, unikaj. 5-9.
4: To przy transporcie pieszym, dlatego jest to powyłączane, żeby to unikał, bo biorąc informacje z map, wskazywałby nam na takie możliwości, a po co nam to?
5: Tryb nawigacji, widok przewodnika. 6-9.
4: Tryb nawigacji, widok przewodnika. I teraz zobaczymy, co my tutaj możemy, tak? Wchodzimy w to znowu joystickiem, wybierz.
5: Wybierz tryb nawigacji, zaznaczony widok przewodnika, 1-3. Tryb nawigacji, mapa, 2-3.
4: Tu możemy dla widzącego nie widok przewodnika, tylko mapa. I jeżeli to wybierzemy, to niewidomy z tego nie skorzysta, dlatego że to przestałoby mówić.
5: Tryb nawigacji, otoczenie, 3-3.
4: I tryb nawigacji, otoczenie. Jeżeli wybiorę otoczenie, to będą wszystkie informacje wokoło tego punktu, do którego się zbliżamy, podawane przez gadacza, a tego też nie chcemy. W związku z powyższym ja mam ustawione na
5: tryb nawigacji, zaznaczone widok przewodnika.
4: Widok przewodnika.
5: Anuluj. Zakładka trasa, nowa trasa włącz, 7-9.
4: Automatycznie nowa trasa włącz. I to można włączyć albo wyłączyć.
5: Sytuacja na drogach.
4: Sytuacja na drogach, wiadomo, że chodzi o drogi, kiedy przemieszczamy się samochodem. Informacje, jeżeli takowe z serwera by mogły być, czy jest jakiś zator, jeżeli by to było oczywiście, bo nie bardzo w to wierzę, żeby taka informacja mogła paść.
5: Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 30.99.
4: Czas aktualizacji na drogach 30. I tu można zmieniać.
5: Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach, tekst 30.
4: No i tu można wpisać tylko ręcznie. Nie da się inaczej.
5: Anuluj. Zakładka trasa 2 z 5. Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 30.99.
4: I to jest druga zakładeczka. Przechodzimy na kolejną. To już jest trzecia.
5: Zakładka w pobliżu 3 z 5. Aktualizuj w pobliżu 20.1.6.
4: Aktualizuj w pobliżu. 20 to jest prawdopodobnie, z tego co tutaj widziałem, to chyba chodzi o 20 do 20 miejsc najbliżej znajdujących się można na zakładce w pobliżu sobie obejrzeć, później na głównym oknie, co jest wyświetlane od punktu, do którego się zbliżamy, idąc w dół, coraz dalej oddalone punkty będziemy mogli obejrzeć, jakie są w pobliżu.
5: Tryb kierunkowy zegar, względny, 2-6.
4: Tryb kierunkowy zegar. Tu możemy zmienić na zegar lub na stopnie, minuty. Proszę bardzo.
5: Tryb kierunkowy, zaznaczony zegar, względny, 1-2. Tryb kierunkowy, kompas stały, 2-2.
4: Kompas stały lub zegar względny. Takie możliwości mamy, możemy tutaj wybrać. Ja akurat wolę korzystać z zegara na razie, bo mi po prostu kompas jest niepotrzebny w tej chwili. Jakby byłoby precyzyjniejsze pokazanie potrzebne mi w stopniach, z tego bym mógł korzystać i wybrałbym właśnie tutaj sobie kompas stały.
5: Anuluj zakładka w pobliżu info skrócony 3-6.
4: W pobliżu info skrócony. Mogę to zmienić i będę miał pełne informacje, co jest w pobliżu o restauracjach, bankomatach i tak dalej. Mam skrócone, dlatego że po prostu za dużo informacji naraz.
5: Prędkość 3-4-6.
4: Prędkość.
5: Wybierz prędkość miny. Tekst 3-3.
4: Można zmienić na przykład 1. Tylko można tu wpisać ręcznie. Czyli to jest prędkość.
5: Zakładka w pobliżu 3-5. Prędkość miny 3-4-6.
4: Czyli prędkość minimalna. Otoczenie aktualne to jest 10 punktów. O 10 punktach, jak przejdę na zakładkę otoczenie punktu, w którym stoję, to będzie mi telefon sam mówił poprzez panią Agatkę, ile ja mam punktów dookoła. I po prostu wszystko, co się tam znajduje, jeżeli nie będzie wahań w sygnale GPS-u, to płynnie będę miał opowiedziane, co mam dookoła. Jaka restauracja, jaka poczta, jakie skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest najistotniejsze wokół tego punktu, czyli mam 10 pozycji. Tego nie zmieniałem. Być może, że to coś by dało. Jest to tak, z tego co widzę, 15 sekund blokuje mi się, żebym zdążył coś tam usłyszeć i tak dalej, bo tak to by te informacje leciały ciurkiem. Dlatego tego na razie nie zmieniałem, bo mi to było niepotrzebne. Szczególnie widzę to wtedy, kiedy jadę tramwajem na przykład i korzystam z podpowiedzi, do jakich przystanków się zbliżam. Aktualizuj w pobliżu 20. Też można to edytować ręcznie. Czyli on może aktualizować w pobliżu do 20 punktów.
5: Tryb kierunkowy zegar.
4: No i wracamy do tego samego. Więc przechodzimy teraz na kolejną zakładkę.
5: Zakładka komunikacja 4-5. Zaprzez SMS przez zapytaj 1-5.
4: Komunikacja SMS. Jeżeli bym gdzieś tam potrzebował SMS-y wysyłać do serwera coś i tak dalej, tego to w ogóle nie używam, także to mnie nie interesuje i dlatego to jest zaznaczone na nie. Przejdź do SMS, włącz. Ja mam wyłącz, dlatego woła włącz.
5: W skrzynce zapytaj 3-5.
4: Data wiadomości w skrzynce, czy dane wiadomości w skrzynce zapytaj, bo mógłby ktoś przesyłać mi coś.
5: Nazwa użytkownika WLQSDHQ, hasło, ustaw hasło 5-5.
4: To jest nazwa użytkownika i hasło. To jest potrzebne wtedy. To w tym miejscu, jeżeli tą nazwę użytkownika sobie skopiujemy, to wszedłszy na serwer wayfinder.com dostaniemy możliwość pobrania map pod warunkiem, że klikniemy w stosowny link, który nas przeniesie do możliwości pobierania, ja w tej chwili nie pamiętam jaki, wpiszemy to hasło, znaczy ten login swój, czyli nazwa użytkownika z tego miejsca, a następnie wpiszemy sobie jakieś swoje hasło. I wtedy będziemy mogli pobrać mapy. Dopiero wtedy. Inaczej się pobrać ich z serwera nie da. No i wróciliśmy do pozycji pierwszej, czyli to jest tyle, co dotyczy komunikacji. I przechodzimy na następną.
5: Zakładka mapa 5 z 5. Rozmiar schowka na mapy 1 z 7.
4: Rozmiar schowka na mapy. Tutaj określamy, jaki duży schowek będziemy wykorzystywali na mapę. Przydatne wtedy, kiedy potrzebujemy często mieć wyliczane odległości, bo wiadomo, że odczyt GPS musi się nałożyć na mapę i musimy mieć informacje o nazwach ulic. No i dlatego tu będzie to potrzebne, żeby sobie ustawić to. Każdy ustawi to do swoich preferencji. Ja tego na razie nie ustawiałem, gdyż jak na teraz zbyt wiele nie potrzebuję, więc nie zmieniałem tego.
5: Pokaż moją pozycję automatycznie. 27.
4: Pokaż moją pozycję automatycznie. Jeżeli osoba widząca patrzy na ekran, to widać też aktualną pozycję na mapie, bo takie mapki są wyświetlane jednak, jakby nie patrzeć. Automatycznie one są pokazywane.
5: Orientacja mapy na główek 37.
4: Orientacja mapy na główek.
5: Pokaż ulubiony miejski poziom przybliżenia 47. Pokazane kategorie hotel, inne, parking, punkt wifi, restauracja, rozrywka, stacja benzynowa, terminal dla podróżnych, turystyka, wypoczynek 57.
4: I tutaj mamy o tych tak zwanych kategoriach, po których możemy chodzić. Spróbujmy w to wejść, czy to się da coś zmienić tutaj.
5: Wybierz kategorię, zaznaczony hotel, 1 z 11. Wybierz kategorię, zaznaczone inne, 2 z 11. Wybierz kategorię, zaznaczony parking, 3 z 11.
4: No i takie tu jest, możemy wybrać, wskazać jaką kategorię chcemy, żeby nam pokazywał. Informacje o ruchu wyłącz, dlatego że to jest, możemy to zrobić włącz.
5: Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 10.77.
4: No i wróciliśmy do tego samego, co i w którejś tam z poprzednich zakładek też, czas aktualizacji o ruchu na drogach. I to jest tyle. I to są wszystkie zakładki co do ustawień. Wychodzimy teraz z tego.
5: Zakładka menu 1 z 19, mapa 1 z 4.
4: Wchodzimy z powrotem do opcji, bo już byliśmy w ustawieniach, teraz musimy przejść do następnych.
5: Opcje, otwórz, 1 z 11, sklep internetowy, udostępnij usługę, prasa, pod menu 4, dodatki, pod menu, rozłącz G, ustawienia, 7 z 11, SMS, 8 z 11.
4: Znajdź SMS, to jest... Możemy w to pyknąć, no i ewentualnie móc wysyłać SMS do producenta, ale to przecież z tego nie będziemy korzystali, bo tam chodzi o na przykład o aktywację programu. I OyFinder, czyli jak to klikniemy, dostaniemy informację, kto to jest, co to jest za firma, te wszystkie informacje takie związane z producentem tegoż oprogramowania.
5: Pomoc 10.11.
4: I pomoc.
5: I wyjść.
4: I to jest wszystko, co po naciśnięciu klawisza F1 mamy. To możemy uzyskać z każdej pozycji, dokładnie z każdej. Czy to będzie ustawienie się na mapa, czy na pozycji znajdź, czy to też będzie na ulubione, czy też będzie na usługa. Dlatego, że joystickiem dokonujemy wyboru natychmiastowego przejścia do tego miejsca, gdzie stoimy. Natomiast klawiszem F1 wchodzimy do możliwości wyboru spośród tych 11 zaprezentowanych w tej chwili. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o menu. O menu z tych pierwszych 4 pozycji. Wychodzimy teraz. I teraz obalimy mit, który to kolega w podcaście swoim przedstawił. iż Wayfinder nie ma żadnych klawiszy skrótu. Ma. Nie są to takie może jak byłyby przydatne, no ale klawisz od 1 do 9 coś nam dają, nie? W tej chwili klawisz 1 naciśnięcie nam nic nie da, dlatego że to przenosi nas na tą pozycję, w której w tej chwili jesteśmy. Czyli ni mniej, ni więcej bylibyśmy przeszli po naciśnięciu tego przycisku numer 1 na tą zakładeczkę, gdzie są te 4 pozycje z menu. Naciskamy klawisz numer 2. To jest zakładka pod nazwą Info. I tutaj mamy informację o stanie GPS-u, czyli jaki jest sygnał. Od razu tutaj, będąc w tym miejscu, to powiem tak, jeżeli w tym miejscu mielibyśmy sygnał GPS, to jeżeli coś chcemy dodać do ulubionych, o czym za moment będę mówił, jakiś punkt zapamiętać sobie, to warto byłoby sprawdzić sygnał GPS-u i najlepszym rozwiązaniem byłoby przy zapisie takiego punktu, iżby sygnał GPS-u był 100%. No ale niestety tak dobrze nie ma. W związku z powyższym, jeżeli sygnał GPS-u spadnie nam poniżej 70%, no to musimy się liczyć z tym, że po zapamiętaniu takiego punktu błąd w rozmyciu precyzji dotarcia do celu będzie nam gdzieś w granicach 40 metrów pokazywany. Tak to widzę po zapamiętaniu swego punktu zamieszkania, gdyż zrobiłem to na prędce i nie chce mi się już teraz tego poprawiać, bo mógłbym wyjść na podwórko, prawda, i miałbym sygnał GPS 100% i prawdopodobnie wtedy bym miał bardzo wysoką precyzję z lokalizacji tego punktu. A zapamiętywałem ten punkt swojego domu z balkonu, z pierwszego piętra. Sygnał GPS wtedy miałem 67% tylko. W związku z powyższym wiem o tym, świadomie wiem, że mam pozycję tak zapamiętaną, a nie inaczej. W tejże zakładce mamy poniżej. Pierwsze to będą odczyty już teraz dotyczące konkretnych naszych parametrów, czyli kierunek, proszę bardzo, o, szerokość. I to są wszystkie pozycje, mam nadzieję, że to było słychać. Czyli to jest zakładka po naciśnięciu klawisza 2. Jesteśmy na tak zwanej zakładce Info. Klawisz 3.
5: Zakładka w pobliżu. 15-19. Brak danych.
4: Zakładka w pobliżu. Tutaj z tej zakładki można korzystać wtedy, kiedy dostaniemy sygnał GPS-u i nie mamy nic zapamiętane, bo może tak być. No to wtedy powinno nam się to zlokalizować, że jesteśmy w danym państwie, mieście i tak dalej. U mnie takie zapamiętanie i działanie zaczęło się dopiero od tego momentu, kiedy zapamiętałem pierwszy punkt, czyli swój dom. Czyli zlokalizowana została Łódź, bo z tego miasta pochodzę. No i teraz, jak tutaj nic nie uruchamiałem, nic nie wybieram z ulubionych, dokładnie nic. Uruchamiam Wayfindera, przechodzę na tą zakładkę klawiszem numer 3, no i sobie idę, albo jadę. I zawsze w pierwszej pozycji, w tym miejscu, mam informację o zbliżaniu się do konkretnego punktu. Jadąc tramwajem, na przykład, mam wymieniane skrzyżowania, do których dojeżdżam. Na każdym przystanku wiadomo, że z reguły tak jest, że są przystanki umiejscowione przy skrzyżowaniach. W jednym miejscu tylko u mnie, jak jadę do pracy lub wracam z niej, nie ma skrzyżowania. W związku z powyższym, jak sprawdzam, to ten przystanek tramwajowy jest pomijany. Dlatego, że nie ma tam skrzyżowania, jest to zakład produkujący papierosy. No i tam jest umiejscowiony przystanek, ale nie ma tam krzyżówki żadnej. W związku z powyższym nie ma ulicy. I dlatego to jest pomijane, ale mógłbym go zmusić do tego, że on by mi taką informację podawał w prosty sposób. Zatrzymuję się na przystanku, biorę sobie opcje ulubione, wybieram opcję nowy, zapisuję, wpisuję przystanek fabryka papierosów, zapisuję to i od tej pory, jak będę jechał, to na pewno taką informację otrzymam. Poniżej tego pierwszego komunikatu mam to, co jest poza mną, jeżeli jest w odpowiedniej odległości, bo to tam odległość można ustawić. On sięga do około kilometra, dlatego tam jest możliwość pokazania 20 punktów w tej pozycji. Tutaj z reguły pokazywane mi jest 16, jedno pod drugim, z tym, że jest utrudnione odczytywanie, dlatego że przejść do zakładki klawiszem numer 3 mogę, natomiast chcąc odczytać, co jest poniżej tego pierwszego, tej pierwszej informacji, no muszę niestety użyć joysticka. No i w czasie, gdy GPS pracuje, zmieni się tam układ satelitów i tak dalej, no to macha się tam sygnał mi. A jak się machnie sygnał, no to automatycznie kursorek wróci mi na pozycję pierwszą i dlatego są lekkie utrudnienia w odczycie tego, co jest poniżej. Ale to, co poniżej, w koniec końców nie jest dla mnie takie istotne. Czyli to jest zakładka najbliżej. Teraz czwóreczkę naciskamy sobie.
5: Zakładka w pobliżu SKRZ1619.
4: Następna zakładka to jest skrzyżowania w pobliżu. I tutaj też jest pokazane, jeżeli tyle jest, 16 najbliższych skrzyżowań. Od razu mamy informację, czy to są na przykład, tak jak tu w moim przypadku, jedna taka ulica jest, gdzie są trzy drogi. Pokazana jest wprost, że skrzyżowanie takiej to a takiej ulicy, z taką a taką, trzy drogi. Dlatego, że mamy tam ulicę Kusocińskiego, ulicę Armii Krajowej, i jakąś tam dodatkową drogę, której ja w tej chwili nazwy nie pomnę, czyli takie informacje na tej zakładeczce uzyskamy. Tutaj też przeglądając pod spodem to, co jest na samym początku, to mamy skrzyżowanie, które jest najbliżej nas i stopniowo, jak będziemy schodzili strzałką w dół, w moim przypadku wyświetla się ich 16, będziemy mieli informacje o odległości do danego skrzyżowania. Teraz przyciskamy przycisk numer 5.
5: Zakładka w pobliżu ulub 1719, brak danych.
4: W pobliżu ulub, czyli ulubione. I teraz tak, jeżeli gdzieś się przemieszczam, a mam skomponowane swoje ulubione, pozapisywane, to będę miał informacje o odległości do najbliższego punktu z ulubionych. I teraz polemizując z tym, co kolega Killer prezentował, że to jest niedokładne, że się nie da, no to tu, przy tejże okazji, mogę powiedzieć, co następuje. Przygotowujemy sobie zestaw ulubionych. Wiele z pozycji pobranych z map odpowiada rzeczywistości. Nie możemy kwestionować tego, że tak nie jest. Faktem jest, że Wayfinder korzysta z tak zwanej nawigacji przecznicowej, czyli siatka geograficzna pobrana z mapy i na to nakładane punkty. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przejść się pieszo, tak jak robicie to przy Lodestone, gdzie fizycznie musicie przejść się gdzieś trasą, to samo się robi w nawigatorze firmy Migraf, trzeba przejść się w dane miejsce lub pobrać punkty skądś, co ktoś już to zrobił. Jeżeli nikt tego nie zrobił, to musimy sami to zrobić. Przejść do konkretnego miejsca, zapisać punkt i wtedy on może być dołożony do naszych tras. W tamtym programie lub w tym urządzeniu. Natomiast tutaj możemy zrobić dokładnie to samo. Tylko tyle, że tutaj musimy to zapisać do ulubionych. No i w tym celu przemieszczamy się gdzieś. Tutaj na przykład ja takiego punktu jeszcze nie zapamiętywałem, bo po prostu nie mam za bardzo kiedy i czasu na to, bo to trzeba troszkę czasu na to poświęcić. Kiedyś mówiłem, że nie da się chodzić między blokami. Muszę powiedzieć, że chyba nieprecyzyjnie mówiłem, dlatego że się da. Jeżeli

0: W ogóle. Bo to jest po prostu przy pieszej wędrówce zbędna sprawa. Obalając ten mit, że Wayfinder nie poprowadzi między blokami, sam muszę przyznać, że gdzieś popełniłem taki artykuł, pisząc, że się nie da, no muszę się z tego wycofać. Da się. Po prostu się da. Czyli to jest zakładka ulubiona, ulubione. Następna.
1: Zakładka w pobliżu miejsc 18-19, brak danych.
0: W pobliżu miejsca, czyli wszystkie miejsca istotne w pobliżu, też mam u mnie 16, pokazuję. To później po jakimś momencie będziemy się w tym bawić. Przycisk numer 7.
1: Zakładka otoczenie 19-19.
0: Zakładka otoczenie. Jeżeli wyjdę na balkon, co później pokażę, używając tego samego, jak to nacisnę, to mam pełen odczyt wszystkiego, co jest w pobliżu. Jeżeli powiedziałem, nie mam wahań sygnału GPS-u, gdzie on nie koryguje pewnych rzeczy, tylko sygnał byłby stały, to będę miał pełną informację, że tyle to, a tyle metrów mam do restauracji, bo tutaj mam w pobliżu gdzieś jakąś, nawet nie wiedziałem, dzięki temu aparatowi się dowiedziałem i rzeczywiście ona tam jest. Tyle to, a tyle metrów do skrzyżowania takiego, tyle do stacji benzynowej Statoil, tyle do tamtego skrzyżowania, do innego i do innego i do innego i tak dalej. Czyli to jest przycisk numer 7. Przycisk numer 8.
1: Okno, gdzie jestem? Pytajnik.
0: Przycisk, gdzie jestem? I tu, jeżeli mam sygnał z GPS-u, to mi pokaże łódź. I oczywiście on pokazuje to wtedy na mapie. Niestety nie powie, tylko przeczytam łódź, ale gdzie, to punkt się pokaże na mapie. Jeżeli ktoś widzi, to może to zobaczyć. Zatwierdzić to trzeba, OK.
1: Okno Ostres. Zakładka otoczenie 19-19.
0: Przycisk 9, czy nas gdzieś przeniesie? Przycisk 9 już nie działa. Gwiazdka. Nie działa. Zero. Nie działa. I krzyżyk nie działa. Czyli to są wszystkie możliwości związane z wykorzystaniem tegoż tych przycisków. Czyli pamiętamy, że od przycisku 1 do przycisku 8 szybciutko przeskakujemy na konkretne zakładeczki. Jeżeli teraz nacisnę przycisk numer 1,
1: zakładka menu 1-19, mapa 1-4.
0: Wróciłem z powrotem do map. Czyli na tą zakładkę, gdzie mam 4 pozycje po kolei. I teraz omówimy sobie po kolei to, pierwsze mapy już pokazywałem, czyli tam mamy możliwość wybierania map i tak dalej. Teraz druga pozycja, znajdź.
1: Znajdź, 2-4.
0: Jeżeli to zatwierdzę, tego bez GPS-u się raczej nie da, no mógłbym go zmusić, że on po mapie by poszukał, bo to się da z mapy zrobić. Ale nie na tym rzecz polega. No, wolałbym to robić z GPS-em, bo wtedy to nałoży punkty, zapisać będę mógł do ulubionych i tak dalej. No tak, tutaj nie za bardzo, no ale zobaczymy.
1: Wybierz adres lub firma.
0: Pierwsza pozycja, adres lub firma. I teraz tak. Zakładamy, że znamy jakiś adres. Wiemy, że no, kolega jakiś tam mieszka w Poznaniu, a ja jestem w Łodzi. On mieszka w Poznaniu, no załóżmy, na jakiej tam ulicy by to sobie wymyśleć, no? No nie wiem, czy taka jest w Poznaniu, no załóżmy, że to byłaby ulica Fabryczna. Niechby to była ulica Fabryczna i zakładam, że niechby to był numer 3. Więc tutaj, w tym momencie wpisałbym ulica Fabryczna,
1: numer domu,
0: wpisałbym trójkę, normalnie z klawiatury, tak jak SMS. Miasto lub kod pocztowy z GPS, albo wpiszę ręcznie. Albo wpiszę ręcznie tu w tym miejscu, bo mogę z GPS-u wybrać, zatwierdzić to, nie wpisując tu nic. W Łodzi to mogę to skorzystać, jeżeli mam sygnał GPS-u.
1: GPS. Zakładka rezultat 619. Państwo Stan. Tekst. GPS.
0: No i ostatnią pozycję to jest państwo Stan. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych, no to dlatego chyba to jest pokazane państwo stan. Czyli

0: to jak tu wypełnię wszystko, mam sygnał z GPS-u i klapnę w to, szukaj, no to zacznie się szukanie po mapie, trochę to potrwa, to kilka sekund i mam. Oczywiście przy okazji, jak nie wpiszę, że to tyczy Poznania, to mi się takie fabryczne o takich numerkach pokażą w kilku miastach. Może to być na przykład 5 miast, 3 miasta, 4 i to w odległości no, paruset kilometrów od siebie. Tak może być. Jedno powiem, że przy trybie pieszym można szukać z tego, co widzę, w obrębie danego miasta punktu i przy okazji niejako może się nam wyświetlić gdzieś do około 150-180 km wokół. Jeżeli zmienimy to na tryb samochodowy, no to mamy tylko ograniczenia tym, czy dany punkt w Polsce jest na mapie umieszczony, a na pewno jest. To nie ma tak, żeby na mapie czegoś nie było. Mogą być nieaktualne dane co do lokalów gastronomicznych i tak dalej, ale nie jest tak, żeby nie było mapy Polski przecież. No i to by było tyle co do zakładki Znajdź. Kolejną zakładkę to nie będę opowiadał, bo to jest dodawanie do ulubionych. Czyli tam, jeżeli znalazłem coś, to wchodzę w ulubione. Jeżeli mam już jakieś, to mogę otworzyć ulubione, zapisać do ulubionych, albo dodać nowy do ulubionych. I tutaj właśnie, w tej pozycji... Ulubione. I tak. Otwórz. Sklep internetowy. Otwórz. Musimy otworzyć. No ja akurat tutaj tak przypadkowo mi się to zapisało, bo nie chciałem, ale to jest sąsiedni blok naprzeciwko mojego. W związku z powyższym tak przypadkowo mi się zapisał, no to już niech sobie będzie. Teraz pokazujemy, o co mi chodziło. Czyli chcąc dopisać coś do ulubionych, mamy już jakieś i teraz tak, klawisz F1, pierwsza pozycja nawiguj do. Jak to palnąłbym, a miałbym zasięg GPS-u, no to z miejsca, w którym się znajduję, do tego Aleksandra Kostki-Napierskiego 7 by zaczęło nas prowadzić to automatycznie. Pokaż szczegóły, pokazałby to na mapie. Zmodyfikuj. To tam można co zrobić? No, co można zrobić tutaj?
1: Wybierz. Edytuj. 1, 4.
0: Edytuj.
1: Dodaj nowy.
0: Dodaj nowy.
1: Usuń.
0: Czyli można tutaj dodać nowy. Punkt. Ustaw jako początek, czyli jeżeli byśmy gdzieś stąd się wybierali i chcieli sobie stworzyć wcześniej trasę, tak jak to dzisiaj czytałem, potrzebuję mapy i tak dalej. Cóż za problem? Zapamiętać swój punkt docelowy, pójść na balkon, skorzystać na chwilę, wybrać punkt docelowy, ustawić punkt startowy z tego miejsca, zrobić sobie punkt docelowy z tamtego miejsca, zapisać taką trasę, zobaczyć na mapie przez ile, no, ile to nam czasu zajmie? Minutę, dwie, ile kilobajtów wyślemy? 5, 10, może 2, pobierając mapę, przesuwając tylko trasę tak, jak nam pasuje, zapisujemy taką trasę i później już nie szukamy map, wiedząc, do jakiego punktu chcemy dojechać. Czyli to jest to.
1: Ustaw jako
0: punkt przeznaczenia, czyli to jest to, co już mówiłem wcześniej, że tutaj możemy to ustawić z innego punktu startując, to jako punkt przeznaczenia ustawić na naszej trasie.
1: Pomoc.
0: I to jest wszystko, co dotyczy ulubionych.
1: Pan mój, okno, akces, zakładka
0: wychodzimy teraz z tego już, bo tutaj już, jeżeli chodzi o ulubione, mamy wszystko. I usługi. I teraz usługi, tu jest taka pozycja. No i tutaj do tego, to niestety potrzebujemy już wprost dostępu do internetu. Dlatego program nie tyle sprawdza legalność, bo legalność to on sprawdzi w ten sposób, że podczas pierwszej próby uruchomienia jego pokazuje nam się, że masz wpisać swój numer telefonu aktualny, czyli przypisuje się program do karty SIM i nie jest ważne, w jakim modelu aparatu go mam. Bo ja kartę SIM tą, którą mam w tej chwili w tym swoim Nokia 6110 Navigator wyjmę, włożę do obojętnie jakiego, ważne, żeby to była ta, z tym numerem telefonu, zainstaluję tam program i on mi licencję przywróci. Czyli nie potrzebuję e-mail aparatu, mogę go przenieść wszędzie. Bez problemów, już nie płacę za to. Tylko jest przypisany do karty SIM. Czyli on woła mi numer telefonu i kod licencyjny muszę wprowadzić, wyślij, wysyłam, czekam chwilę, produkt aktywowany i tak dalej. Połączenie z internetem jest mi potrzebne po to, na przykład, żeby teraz z tego skorzystać, czyli usługa. Usługa Wi-Finder. No i teraz wejdźmy w to, co my tam mamy. Jest to normalne połączenie z internetem.
1: Opcje. Otwórz. 1 z 11. Wybierz.
0: I tutaj od razu powiedział, że to jest zakładka 12. Dlatego, że on te zakładki jakoś tak ma podzielone, że ja nie wiem jak to wygląda, bo pokazane są na ekranie głównym, jak otworzymy aparat, to widać zakładek 14, 19, 15, 16, 17, 18, 19. A gdzie są pozostałe? No i tu mamy teraz jedną chociażby, że zakładka 12 to jest właśnie to. Jedna z zakładek to są mapy. I one są jakoś tam przyporządkowane. Dlatego mówi się o tym, że w Wi-Finderze jest 19 zakładek w ogóle. Pierwsza to jest początek. Łącze. Ja tego nie pukam, bo to nie jest istotne. Chodzi mi o to, żeby pokazać Państwu zawartość tegoż tutaj ekranu.
1: Moje usługi wskazane. Łącze, przeliczanie kursów.
0: Moje usługi. Przeliczanie kursów. Jeżeli to bym uruchomił, mam możliwość użycia kalkulatora, który przeliczy mi złotówkę na dolara, dolara na złotówkę i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu przeliczanie kursów.
1: Wskazane łącze, aktualna pogoda.
0: Aktualna pogoda. Mogę to kliknąć, tam znajdę po drodze sytuację tego rodzaju, że muszę wybrać sobie kraj, muszę sobie wybrać miasto i to, co jest na internetowych stronach zapisane, będę mógł sobie odczytać, jaka prognoza pogody jest przewidywana na najbliższy czas.
1: Wskazane łącze, transport publiczny.
0: Transport publiczny. Też muszę tutaj, otworzywszy to, wybrać sobie kraj, wybrać miasto, które mnie interesuje. No, muszę zmartwić Was, bo na chwilę obecną widzę tutaj, że jest tylko 6 miast, gdzie można tutaj zobaczyć sobie transport publiczny, ile linii, ile przystanków i tak dalej, i tak dalej.
1: Wskazane łącze, książka telefoniczna.
0: Książka telefoniczna, czyli jeżeli potrzebujemy informację jakąś tam, powiem tak. Wybieramy coś z tak zwanych kategorii, nie? Bo gdzieś chcemy jechać, zakładam, że jest to bank. Jest to bank, no nie chce nam się szukać za bardzo, żeby nie pamiętamy ulicy, tylko wiemy, że chcemy do banku trafić, gdzieś tu w Łodzi nawet, no. Jestem tu w Łodzi, chcę do banku pójść. No i wybieram wybierz z kategorii, bo tam jest taka możliwość. Pyknę sobie, wybieram bank, jak to było słychać przy ustawieniach, że takie tam są. Bank wybieram, przytknę. No i pokazał mi się bank. I mam do wyboru PKO SA, PKO BP i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie banki się tam po kolei podświetlają. I teraz, jeżeli na którymś z tych banków stanę i nacisnę klawisz F1, to będę otrzymam informację o dokładnej jego lokalizacji, gdzie on jest, ale też dostanę informację o kodzie pocztowym i o telefonie. Telefonie, faksie, jeżeli takie informacje były podane. I to jest wszystko.
1: Wskazane łącze transport publiczny.
0: I teraz wróćmy do transportu publicznego.
1: Opcje.
0: Otwieramy. No jak to pani Agatka, trochę tutaj tego, ja to jeszcze zwolniłem, dlatego że... Początek. Wybierz państwo i wskazane lista. No, pykniemy sobie.
1: Wybierz Argentina. 1,40 Australia. Wlaśczykina. Zarobi. Tyla. Czechę. Eton. Fin. Grywany. 16. Grylę. Kusem. Ika. Jadkole. Wendlingua. Luksemburg. Malesie. Wendlek. Netherlands. New Zealand. No, Pakistan. 30. Filipines. 3. Poland. 33. 49.
0: Poland. Trzeba oczywiście przejść na przycisk dalej, ja o tym zapominam zawsze, bo z tego nie korzystam.
1: 12:19. Transport publiczny wskazany, łącze początek. Wybierz miasto. Wskazane lista. Wybierz Bydgoszcz 1-6.
0: Słuchamy. Bydgoszcz.
1: Gdańsk.
0: Gdańsk.
1: 6. Kraków.
0: Kraków.
1: 6. Lów, 4,
0: Łódź.
1: 6. Poznań.
0: Poznań.
1: 6. Warszawa. 6.
0: I Warszawa. Takie miasta możemy wybrać, jak to wybierzemy, to później następne wyszukiwareczki się pojawiają, wpisujemy, dostaniemy informację, jakie linie, ile linii jest, ile przystanków i tutaj w wyszukiwarkę wpisujemy, co nas interesuje i tak dalej, i tak dalej. Tyle byłoby dotyczące tej pozycji usługi.
1: Wróć. Zakładka 1.19. Ma wyjść, zakończyć, pytajnik.
0: No na razie tak. Więc jak widać z tego opisu, dosyć bogato wyposażony ten program jest. Nie ma tak rewelacyjnych skrótów klawiszowych jak omawiany program Loudstone, no bo po prostu jest trochę inaczej skonstruowany. Natomiast dający bardzo szybki dostęp do informacji za pomocą tych 8 przycisków, a w zasadzie nam potrzebne jest 7, no bo przecież gdzie jesteśmy, chyba że jesteśmy gdzieś, a nagle nie wiemy, gdzieśmy się przemieścili, bo może tak być, że jedziemy gdzieś pociągiem, to być może, że nam to pokaże. No i cóż więcej, no więcej to za chwilę. Teraz będzie chwila przerwy, ponieważ będę musiał się przygotować do wyjścia na balkon, nagrać materiał. I dopiero to z tą częścią, którą w tej chwili przy komputerze zrobiłem, zmiksować, bo inaczej tego zrobić nie będę mógł.
2: Stan JES 100%, 1,6. Zakładka odbiciu, 15:19, 140 metrów północ-zachód, 303 stopni Janusza Kusocińskiego / Armii Krajowej, 1,15. 185 metrów północ-zachód, 321 stopni Janusza Kusocińskiego / Armii Krajowej, 2:15. 190 metrów północ-zachód, 330 stopni na Grasso, 3:15. 200 metrów południowy wschód, 120 stopni Wincentego Tomaszewicza / Kostkina Bielskiego, 4:15. 210 metrów południe, 162 stopni Wincentego Tomaszewicza / Kostkina Bielskiego, 5:15. 210 metrów południe, 158 stopni Wincentego Tomaszewicza / Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 6:15. 250 metrów południe, 188 stopni Wincentego Tomaszewicza / Armii Krajowej, 7:15. 270 metrów zachód, 287 stopni Janusza Kusocińskiego / Armii Krajowej, 8:15. 270 metrów północny wschód, 27 stopni Janusza Kusocińskiego / Józefa Dawickiego, 9 z 15. 280 metrów zachód, 286 stopni Janusza Kusocińskiego / Pułkownika Stanisława Juszczakiewicza, 10 z 15. 360 metrów południe, 170 stopni Stadoil, Wyszyńskiego, 11 z 15. 370 metrów południe, 179 stopni kardynała Stefana Wyszyńskiego / Armii Krajowej, 12 z 15.
0: Udajemy się na balkon i oto co zostanie pokazane, usłyszycie to za chwileczkę. Będą tam informacje o całym otoczeniu dostępnym z mojego balkonu na wysokości pierwszego piętra. Dane są akurat, sygnał z GPS-u miałem 66%, w związku z powyższym błąd może sięgać nawet do 45 metrów, jak już wcześniej powiedziałem.
2: Adres lub firma, tekst, Więckowskiego. Więckowskiego. Numer domu, tekst, 13. 13. Miasto lub kod pocztowy, tekst, Łódź. Łódź. Zakładka rezultat 6/19. Państwo / stan, opcje, szukaj, 1/6. Wybierz, okno, ad, wyszukiwanie, kropka, kropka, kropka. Państwo / stan, tekst, GPS. Rezultat 6/19. Pułkownika Stanisława Więckowskiego 13/4.5 km / Łódź 1/1. Opcje. Nawiguj do 1/6. Pokaż informacje. 2/6. Dodaj do ulubionych. 3/6. Ustaw jako początek. 4/6. Ustaw jako punkt przeznaczenia. 5/6. Pomoc. 6/6. Ustaw jako punkt przeznaczenia. 5. Ustaw jako początek. 4/6. Dodaj do ulubionych. 3/6. Wybierz okno akces. Wykonywanie. Kropka, kropka, kropka. Pułkownika Stanisław. Zakup ulubione S. Uaktualniane. Okno akces. Zakładka rezultat 6/19. Pułkownika Stanisława Więckowskiego 13/4.5 km / Łódź 1/1. Wróć. Adres lub firma. Tekst. Więc wróć. Zakładka menu 1/19. Stan GPS 66%. Zakładka w pobliżu 15/19. 150 metrów godzina 10 Armii Krajowej / Janusza Kusocińskiego.
0: Podsumowując to wszystko, co zostało do tej pory przedstawione, należy powiedzieć tak. Wayfinder pozwala, jak widać, na wyszukiwanie różnego rodzaju danych adresowych, jeśli znamy adres, czego szukamy. Gorzej jest, jeżeli takiego adresu nie znamy, no bo wówczas musimy takie punkty nanosić, będąc wprost pod wskazanym adresem. Co jest możliwe, jak już mówiłem, ustawiając się w odpowiednim miejscu, wybierając zapy ulubione, tam wybieramy pozycję dodaj nowy, przyciskamy, wpisujemy co to ma być, czyli swój opis, czy to ma być zakręt między blokami i tak dalej, zapisujemy to i taki punkt zostanie zapamiętany. Tworzenie drogi, jak można zrobić? Ano, wybieramy punkt docelowy, jak już tam pokazałem we wcześniejszej części materiału. Następnie wybieramy punkt docelowy, też go możemy zapisać, ale jest jeszcze pozycja dodaj nowy i po prostu z ulubionych, bo mamy tam możliwość edytuj. Wpisujemy sobie nazwy punktów, które potrzebujemy dodać do tego i zostanie to dodane do drogi. I wtedy tak skomponowaną trasę możemy sobie zapisać. I gdy będziemy potrzebowali kiedykolwiek z takiej drogi skorzystać, będziemy mogli ją odpalić. Ona będzie zapisana już u nas w telefonie, w związku z powyższym połączenia z internetem nie będzie potrzeba, a więc nie będziemy za to płacić. To jest co do tworzenia trasy. Kolejna sprawa, o której by należało rzec, to jest to, że jak już mówiłem wcześniej, można korzystać z nawigacji automatycznej, gdzie jeżeli nie mamy własnych punktów, będziemy prowadzeni trasami takimi, jak prowadzą ulice zapisane na mapie, gdyż nie będzie tam możliwości wyboru punktu, że przejdziemy sobie gdzieś skrótem jakimś między blokami i tak dalej, i tak dalej. Takie punkty i takie trasy musimy sobie, tak jak w przypadku Lodestone, czy w przypadku nawigatora firmy Migraf, musimy sobie wprowadzić sami do pamięci telefonu. Następna kwestia, ulubione. Ulubione nie są zapisywane na karcie pamięci w telefonie, ani też w pamięci telefonu, a są zapisywane na serwerze. Sam po uzyskaniu tegoż programu, o którym opowiadam, liczyłem, że takie punkty jednak są zapisywane w telefonie. No ale zdarzyło mi się tak, że robiłem upgrade do systemu telefonu, no i nastąpił błąd, przerwa na włączach między komputerem a telefonem i spartolił mi się system. Telefon musiał trafić do punktu serwisowego, tam go sformatowano, czyli straciłem wszystko. Zainstalowałem aplikację Wayfinder z powrotem. Jak już powiedziałem, ona jest wtedy taka działalność jest bezpłatna, dlatego że Wayfinder ma zapisane tam u siebie na serwerze, że jest przypisany do numeru akurat danego abonenta. W związku z powyższym nie została pobrana za to płatność, tylko tyle, co musiałem się połączyć z serwerem, co by pobrać kod licencyjny, który widnieje nadal w programie. No i automatycznie odzyskałem z powrotem swoje ulubione. W związku z powyższym wszystkie punkty, które zapisałem wcześniej, bo się trochę tym bawiłem, a niektóre punkty mi były potrzebne, zapisane na serwerze zostały i teraz w momencie, kiedy odpalam taką pozycję, ona jest pobierana z serwera do pamięci mojego telefonu, no i mogę z niej korzystać. Spróbowałem w dniu dzisiejszym zrobić nagranie z trasy, jak jadę tramwajem, no ale niestety, tak jak już powiedziałem, mam za słaby dyktafon, czyli mógłbym zaprezentować, jak to wyszło. Głos syntezatora Agatki jest zbyt cichy, a bardzo wyraźnie wyje mi silnik tramwaju, a z kolei no nie bardzo mi to uśmiechało się wyjmować jedno urządzenie i drugie, kierować je do siebie i używać głośnika telefonu, gdyż nie mam zamiaru chwalić się w środkach masowej komunikacji, że takowy aparat posiadam, żeby się na mnie patrzono, że korzystam z syntezy mowy i tak dalej, i tak dalej. No i podczas pracy z telefonem trzymam go w kieszeni. Jak już pokazywałem, przyciskami to, co potrzebuję, nacisnę i na konkretne zakładki, czy to skrzyżowania, czy najbliższe miejsca, wszystkie przenoszę się. Mam informację, gdzie jestem, a na uchu jest założona słuchawka bezprzewodowa. Połączone to z telefonem poprzez połączenie Bluetooth. No i odsłuch mam na uchu, ręka w kieszeni, lekko nacisnę, co potrzebuję, informacje mam. Jeżeli mi jest to potrzebne, a wiem, że będę szedł pieszo i nie będę potrzebował kluczyć gdzieś między blokami i tak dalej, wówczas od czasu do czasu pozwalam sobie używać nawigacji automatycznej. Nie tworzyłem na razie na obecną chwilę żadnych tras, gdyż na dzień dzisiejszy było mi to jeszcze niepotrzebne, ale najprawdopodobniej w już niedługim czasie takową trasę stworzyć będę musiał, bo będę musiał kogoś szkolić z zakresu obsługi komputera i oprogramowania dla naszego środowiska. W związku z powyższym będę jeździł w miejsce, gdzie nie byłem. Raz jeden tam pojadę prawdopodobnie z kimś. Będę musiał wtedy sobie ponanosić odpowiednie punkty, żebym wiedział, jak później tam trafić. No i takie wędrówki będę miał przez tydzień i na pewno wówczas czy to nawigator firmy Migraf, czy też telefon komórkowy, co w tym przypadku, kiedy będę jeździł na szkolenie, będzie mi wygodniejszym, będę wykorzystywał. Więc jak pokazuje, ten program nie jest takim, iż można z czystym sumieniem powiedzieć, że on jest absolutnie nieprzydatny dla osoby niewidomej, która potrzebuje się poruszać samodzielnie. Jest to taki sam program, jak i omawiany wcześniej przez kolegę Killera, dlatego że tam musimy punkty zdobyć lub je sami nanieść. Tutaj w wielu przypadkach możemy wykorzystać mapy, w bardzo wielu, ponieważ nie jest to tak, że nazwy ulic się zmieniają, że ulice znikają, pojawiają się nowe i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że jeżeli ktoś szuka danych adresowych, takich jak na przykład banki, jak jakieś restauracje, sklepy, no, mogło to się pozmieniać. No ale przecież w Lodstonie takich danych nie mamy. Musimy je po prostu sami tam wprowadzić. A cóż stoi na przeszkodzie, żeby w tym płatnym programie to poprowadzać? Nic. W związku z powyższym zachęcam, jeżeli ktoś to ma, zanim będzie wygłaszał opinie jakiekolwiek negatywne, że to się nie nadaje, że to jest B, to niech się do tego przymierzy. Nie narzeka na to, że instrukcja jest zbyt uboga, no bo ja korzystam dokładnie z takiej samej. Tylko, że zadać sobie trochę trudu trzeba. No i efekt uzyskamy taki, jak potrzebujemy. Program ten jest dokładnie takim samym jak Lodestone. Nie mamy tu informacji o odległości Księżyca od Ziemi, czy tam jakichś innych, jak tam słyszałem. No bo tutaj są one nie, na mój gust niepotrzebne. No po co mnie informacja o tym, że do Księżyca to tyle, to a tyle, albo i tak dalej, i tak dalej. No mnie potrzebne są tylko dane, jeżeli chodzi o azymut, czyli kierunek, ewentualnie jakieś nazwy miejsc, do których chcę trafić, a jeżeli jeszcze nie muszę się wysilać i wiele punktów mam już gotowych w postaci nazw ulic, no to dlaczego ja mam z tego nie korzystać? A że zapłacić musiałem? No cóż, coś za coś. Chcesz mieć program komercyjny z nazwami ulic, nie musisz się biedzić, nie musisz szukać po internecie i tak dalej, no to masz do wyboru. Kupujesz takie urządzenie w postaci telefonu komórkowego, kupujesz udźwiękowienie do niego, no i kupujesz Wi-Findera, no i masz. Ewentualnie prostszym rozwiązaniem, bo tańszym, kupujesz telefon i oprogramowanie udźwiękowujące telefon i bezpłatny Lodestone załadowujesz i też pracujesz nad tworzeniem swoich punktów, bo nie wszystkie punkty, które są zgromadzone na serwerze, na pewno się przydają. No i to by było podsumowanie tegoż materiału. Dziękuję za uwagę. Janusz Rutkiewicz.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Poradnik dźwiękowy, część druga. Kompletujemy przykładowe podręczne zestawy audio. Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Komentarz dotyczący porad w kwestii konfiguracji domowego studia nagrań albo w ogóle jakichś tajników nagrywania, który pojawił się jakiś czas temu pod jedną z moich audycji, a także techniczne pytania ze strony słuchaczy w Tyflo przeglądach dotyczące chociażby mikrofonów czy mikserów, zainspirowały mnie do powiedzenia paru słów w tym temacie i nagrania niniejszej audycji, która wprawdzie nie będzie prezentacją konkretnego sprzętu, ale opowiem, jak można by łatwo zorganizować sobie stanowisko pracy za pośrednictwem czegoś, co już posiadamy we własnym domu, dokupując w zależności od potrzeb jedynie niezbędne rzeczy, albo też na co zwracać uwagę, jeżeli nie mamy nic, a chcielibyśmy takie stanowisko stworzyć od podstaw, ale też wziąć pod uwagę fakt, że na przykład albo zaczynamy z tym dopiero przygodę i chcemy się czegoś nauczyć i chcemy zobaczyć, jak my się w tym sprawdzimy, albo na przykład chcemy nagrywać w miarę przyzwoite nagrania, ale też nie planujemy jakoś inwestować nie wiadomo ile w jakieś takie stanowisko pracy, bo na przykład, nie wiem, nagrywamy do YouTube'a, albo tak jak mówię, dopiero zaczynamy i chcemy zobaczyć, jak się w tym sprawdzimy, a później na przykład, jak okaże się, że nam to się spodoba, to możemy sobie stanowisko pracy powoli rozbudowywać. O takich sposobach też w przypadku każdego z tych zestawów będzie później wzmianka, też jeszcze dopowiem, co można zrobić po kolei, ale może po kolei. Tak jak mówiłem, ponieważ niniejsza audycja nie dotyczy jednego konkretnego urządzenia czy jednej konkretnej informacji, postanowiłem ją więc stworzyć na łamach rozpoczętego przez siebie w zeszłym roku poradnika dźwiękowego i tym samym nagrać jego drugi odcinek. W pierwszym odcinku przypominam, że opowiadałem o wyrównywaniu głośności poszczególnych kanałów, o ich normalizacji, kompresji. Informacje niniejsze nie były wprawdzie wyczerpujące, ale po ilości pobrań widzę, że audycja się przydała. Idąc za ciosem, nagrywam drugą część, w której skompletujemy sobie takie przykładowe 3 przenośne zestawy audio, które nie będą gabarytowo zajmowały wiele miejsca, właściwie z założenia to nie powinny zajmować. Takie zestawy, które będą Państwo mogli sobie gdzieś ze sobą zabrać i wykorzystać albo hobbystycznie, a może nawet i zawodowo. Każdy z nich będzie służył do czegoś innego, ale poszczególne ich elementy będą mogły się dublować, więc jeśli już będą Państwo mieli jakiś sprzęt, czyli coś, co zakwalifikuje na przykład do pierwszego zestawu, będziemy mogli to coś zmieścić nie tylko w tym pierwszym zestawie, ale w innej kategorii, w drugiej albo w trzeciej też. Także nie tylko w jednym, ale w każdej z tych 3 kategorii. Pierwszy zestaw, jaki sobie skompletujemy, to będzie zestaw reporterski, który może być przydatny szczególnie w sytuacjach, jeżeli mamy takie podejście do nagrywania dźwięku, jak osoby widzące do robienia zdjęć. I wyobraźmy sobie, że jedziemy gdzieś, gdzie albo wiemy, że może być mega fajnie i warto coś nagrać sobie na pamiątkę, albo udajemy się gdzieś na jakiś wyjazd, na jakąś uroczystość, na jakiś sympozjum i naszym zadaniem jest stworzyć z tego sympozjum, z tego spotkania reportaż, bo na przykład ktoś nam stworzenie takiego reportażu zlecił i to ma być zrobione jak najlepiej. Bo nie wiem, studiujemy dziennikarstwo albo współpracujemy z jakimś komercyjnym radiem, chcemy przynajmniej zacząć współpracę i na początek coś takiego, żeby właśnie było. Zestaw drugi to zestaw do zrealizowania podcastu, który mógłby nam posłużyć na przykład do zrobienia w jakimś miejscu, gdzie się akurat w danym momencie znajdziemy w miarę profesjonalnie brzmiącego podcastu. Gdyż załóżmy, że nie jesteśmy na własnym stanowisku pracy, na przykład we własnym domu, gdzie mamy porządny mikrofon, mikser, odsłuch i w ogóle wszystko, tylko właśnie też jesteśmy gdzieś w podróży, mamy jakieś warunki nie do końca sprzyjające, ale chcemy coś zrobić. Trzecim zestawem natomiast będzie zestaw nagłośnieniowy, który posłuży nam do nagłośnienia jakiejś prywatki czy jakiegoś dancingu na przykład na wyjeździe czy w małej sali przed węższą publicznością. Podkreślam, że małej, dlatego że jako, że zestaw jest mobilny, to tutaj w skład takiego zestawu będą wchodzić głośniki, o czym też później powiem. Wiadomo, że z nie wiadomo jak małych głośników, nie wiadomo jak głośnego dźwięku nie będzie, więc tutaj dlatego tak podkreślam. Ale generalnie koncepcja może się przydać również w przypadku jakichś stacjonarnych zestawów, jakbyśmy chcieli tworzyć, ale to też później. Może też być taki zestaw przydatny podczas prezentacji multimedialnych czy prowadzenia jakichś zabaw integracyjnych, gdzie jest na przykład kilkunastoosobowa grupa, możemy zapowiedzieć do mikrofonu, możemy emitować muzykę i ta muzyka ma być w tle, a żebyśmy byli lepiej słyszalni, no to możemy właśnie zapowiadać przez głośniki, no i tym podobne. Oczywiście nie będę w stanie w niniejszej audycji wyceniać konkretnego sprzętu, czy podawać jakichś konkretnych kosztów niniejszego przedsięwzięcia, gdyż tu jest duża dowolność wyboru i tak naprawdę jaki sprzęt sobie kupimy, taki będziemy mieli efekt finalny, gdyż mikrofonów na rynku jest mnóstwo, głośników Bluetooth z gniazdem AUX również, przenośnych mikserów także i wiadomo, że im bardziej wymagający użytkownik, tym bardziej wybierze sobie zapewne opcje lepsze, modele wyższe, droższe, a jeżeli wystarczy komuś cokolwiek z tego, to odpowiednio do własnych potrzeb sobie ten zestaw okroi. Zwłaszcza, że budżetowe tego rodzaju gadżety potrafią kosztować naprawdę niewiele, potrafią dużo, no ale niestety jest taka bolączka, że one się ciągle zmieniają tak naprawdę. I może być tak, że interesuje nas model jakiegoś głośnika, z mikrofonami jest trochę dłużej, ale jakiegoś głośnika czy jakiegoś miksera i już za rok akurat tego nie będzie, ale będzie jakiś następca. Ja oczywiście tutaj wspomnę o jakichś tam modelach kieszonkowych, zwłaszcza, że sam prezentowałem w poprzednich audycjach, ale tak jak mówię, no nie wiadomo, czy to czy tamto da się już dzisiaj kupić. Ale jeżeli nie da się tego, no to można kupić zamienniki odpowiednie, na przykład następców danego modelu. Można na przykład gdzieś poszukać w internecie, czy się gdzieś popytać w sklepach, jak był taki czy taki model, to czy jest jakiś jego następca albo coś zbliżonego parametrami. Więc to generalnie jest do dostania, tylko trzeba się za tym rozejrzeć. Ja w tej audycji postaram się ogólnie wyjaśnić tak naprawdę, co wybrać, jak wybrać i jak to wszystko ze sobą powiązać, żeby miało ręce i nogi. Opowiem o tym, czego ja używam, ale wcale nie znaczy, że nie znajdą Państwo odpowiedników przykładowych używanych przeze mnie urządzeń, które byłyby akurat dla Państwa lepsze, gdyż tak jak mówiłem, na rynku jest tego naprawdę sporo. Omawiając budowę poszczególnych zestawów, przedstawię oczywiście, jak mówiłem, określone urządzenia na przykładzie zestawów, jakimi sam dysponuję, ale bardziej położę nacisk na fakt, że można bardzo łatwo stworzyć sobie takie coś, wykorzystując sprzęt, jaki być może wielu z Państwa posiada we własnym domowym zaciszu, wykorzystując do czego innego i tak naprawdę no, nie myśląc o tym, żeby służył do czegoś takiego. Sam właściwie niczego takiego z zamierzeniem stworzenia jakichś zestawów nie kompletowałem. Po prostu w zależności od potrzeb kupowałem sobie przez lata, a to jakiś mikrofon, a to jakiś głośnik, a to jakiś rejestrator, a to za jakiś czas inny mikrofon i głośnik, a to jeszcze coś innego, a to mikser, a to inny mikser, a to słuchawki, a to kartę dźwiękową jakąś lepszą, gdyż jako, że mam bzika na punkcie dźwięku i kilka lat temu popatrzyłem na swoją kolekcję jakoś tak zbiorowo i pomyślałem, że i do takiego czegoś te zabawki można by wykorzystać, jakoś połączyć sensownie, skoro już się mam. Inna kwestia to to, że też jakoś tak kilka lat temu jeszcze, jakoś w tym czasie pewna bardzo dobrze znana mi osoba poprosiła mnie o poradę w stworzeniu podręcznego zestawu nagłośnieniowego, potrzebnego jej do pracy w branży muzycznej i o ile się zorientowałem, zestaw ten się jej sprawdził. Ona potrzebowała głównie podręcznego zestawu nagłośnieniowego, który by się składał z dobrego mikrofonu do śpiewania, jakichś dobrych przenośnych głośników i tutaj musiały być dwa, aby można je było rozstawić w różnych miejscach w sali w odpowiedniej odległości od siebie, miksera z przedwzmacniaczem mikrofonowym, powerbanka, który by ten mikser zasilał, aby móc być w obcym miejscu niezależną od prądu, statywu na mikrofon, bo sama gra na skrzypcach, więc nie może mikrofonu trzymać w dłoni, torby, aby to wszystko pomieścić i łatwo przenosić i oczywiście niezbędnego kablowania. A kable też nie mogły być nie wiadomo jak grube, żeby nie zwiększyć gabarytów, ale musiały być też bardzo wytrzymałe, żeby ich nie uszkodzić przy transporcie i nadmiernej eksploatacji związanej z częstym podłączaniem i rozłączaniem. Zestaw taki miał być skuteczny, praktyczny, ale i mega mobilny. Omówiłem z nią wówczas, jaki sprzęt już posiadała, który mógłby się przydać, a także co do tego posiadanego powinna sobie jeszcze dokupić. I z tego, co później z nią rozmawiałem w przyszłości, to ten zestaw jej się na dłuższą metę sprawdzał. Tak jak powiedziałem, na początku skompletujemy sobie trzy zestawy i zaczniemy od zestawu reporterskiego.
3: Tyflo Podcast.
4: Zapewne wiele osób zajmujących się zawodowo dźwiękiem zgodzi się ze mną w kwestii, że jeżeli posiadamy kilka różnych rejestratorów i kilka różnych mikrofonów i planujemy nagrywać różne rzeczy w różnych warunkach, to warto rozważyć, który posiadany przez nas sprzęt sprawdzi się nam w określonej sytuacji do nagrywania konkretnych rzeczy jak najlepiej. Ja tutaj od laików słuchających być może tej audycji nie oczekuję, że będą sobie kupować od razu wysoko profesjonalny sprzęt, bo jeśli ktoś będzie chciał zawodowo tworzyć jakieś nagrania dźwiękowe, na przykład biblioteki dźwiękowe, które będzie chciał później sprzedawać, albo będzie nagrywał coś na potrzeby radiowej emisji czy jakiegoś wydawnictwa, to chyba nie będzie w ciemno kupował pierwszego lepszego rejestratora czy mikrofonu za grube pieniądze, tylko raczej coś sobie wcześniej poczyta i poszuka informacji celem wyboru odpowiedniego, ale załóżmy, że kupiliśmy już jakiś rejestrator. Niech to będzie chociażby nawet najprostszy Olympus, ale z serii rejestratorów, czyli najprostszy Olympus LSP1, żeby wyszło najtaniej, bo na przykład nie jest nam niezbędny nawet przewodnik głosowy, bo z reguły można opcję akurat tego Olympusa i zresztą większości rejestratorów ustawić na stałe i w miarę uniwersalnie. A jak to zrobić, to za chwilę, tym bardziej, że teraz Olympus sprzedawany jest pod inną marką i te rejestratory są nieudźwiękowione wprawdzie, ale z tego co zrozumiałem, wprawdzie nie miałem takiego rejestratora nigdy jeszcze w ręku, ale z tego co zrozumiałem, to można to obejść z uwagi na to, że można je ustawiać przez aplikację mobilną. Wprawdzie teraz na większą uwagę będzie zasługiwał wśród osób niewidomych udźwiękowiony Zoom z serii Essential, ale może o nim trochę później, a teraz zatrzymajmy się jeszcze przy tych Olympusach, gdyż zapewne wielu z nas jeszcze je posiada. O Zoomach z serii Essential też powiem jeszcze trochę później. Olympusy pamiętam, że działały dość dobrze. Tam były dobre przewzmacniacze mikrofonowe, również gniazda wejścia liniowego były naprawdę niczego sobie. A w Zoomie H2, który także posiadam, o ile mikrofony wbudowane są naprawdę fajne, o tyle z możliwością podłączania urządzeń peryferyjnych już nie było tak kolorowo. Nie wiem jak jest w Zoomie H1E, tudzież Essential, ale tak już dla, żeby było prościej, podaję H1E, ale wierzę, że jest lepiej niż w H2. Natomiast w Zoomie H4E oraz H6E jest na pewno bardzo dobrze. Nie dane mi było póki co przetestować H6, nawet tego starszego, ale słyszałem o nim pozytywne opinie, a poza tym na H4 zwykłej nagrywałem nieraz u kogoś. Znam osoby posiadające H4 i też H6 i były generalnie z tych rejestratorów zadowolone, więc podejrzewam, że modele udźwiękowione też będą w porządku, ale te Zoomy H4E i H6E to jest trochę inna klasa, a my na razie mówimy o budżetowym zestawie reporterskim, tak więc po kolei. Do H4 i 6 wrócę jeszcze w dalszej części audycji, kiedy będę mówił, jak takowy zestaw można rozbudować. Ale dobrze, załóżmy nawet, że chcemy od podstaw stworzyć podręczny, dobry zestaw do nagrywania w różnych warunkach, żeby nie było za drogo, ale też, żeby te nagrania były fajne, żebyśmy mogli się nimi cieszyć, żebyśmy mogli się nimi dzielić z innymi, jeśli będziemy chcieli, a może nawet będziemy chcieli je wykorzystywać ambitnie i nie wiem, no, wypuszczać gdzieś w eter, a więc do dzieła. Pierwsze pytanie, które musimy sobie postawić, to jaki kupić rejestrator? W przypadku najprostszych rejestratorów możemy kupić albo, no oczywiście tutaj tak podaję przykładowo, no tego wiadomo, że jest więcej, ale co by najczęściej osoby niewidome wybrały, albo Zoom H1E, który będzie miał przewodnik głosowy, co do tej pory miały tylko Olympusy, a teraz już Olympusów nie ma, jak mówiłem, za to w następcach Olympusów wprawdzie nie ma przewodnika, ale jak dobrze zrozumiałem, można ustawiać w nich poszczególne opcje z poziomu aplikacji na smartfona i to jest też jakieś rozwiązanie, gdyż możemy ustawić pewne opcje uniwersalnie, których nie będziemy potrzebowali często zmieniać, a inne ustawiamy w szczególnych przypadkach. Nie wiedziałem jeszcze żadnego też, tak jak mówiłem, z tych rejestratorów najnowszych sprzedawanych pod inną marką niż Olympus, ale może też być tak, że jako że nie ma przewodnika głosowego w każdym egzemplarzu, tylko jedną aplikację do pobrania mamy. Może być taki rejestrator tańszy i podobnie było z Olympusami LSP1 bez przewodnika i LSP4 sporo droższymi, ale z przewodnikiem i tam kilkoma innymi jeszcze udogodnieniami. Myślę, że bardzo przyszłościowy wśród niewidomych będzie też Zoom z serii Essential, tak jak mówiłem, i w zależności od wymagań zakupimy sobie odpowiednią jego wersję. Produkt jest stosunkowo nowy dla wielu początkujących lub niewymagających. Podstawowa jego wersja w zupełności wystarczy. Trzeba tylko zwracać uwagę przy nagrywaniu na pewne kwestie, natomiast ja nie dysponuję tym rejestratorem. Nie wiem, jak działa z akcesoriami, więc nie mogę o nim wiele powiedzieć. Słyszałem próbki nagrań, nagrania mi się podobały i tak jak mówię, bardzo dobrze, że jest mówiący rejestrator i też bardzo się cieszę, że są mówiące jego droższe wersje, którymi no niewykluczone, że będę kiedyś bardziej zainteresowany. Na początek rozpatrzmy taki komplet w roli głównej z Olympusem, z którym miałem doświadczenie, zwłaszcza, że chociaż nowe Olympusy sprzedawane pod inną marką nie są udźwiękowione, wierzę, że jakość i funkcjonalność trzymają w stosunku do swoich poprzedników, a jeżeli tak, więc mogą być dla przyzwyczajonych do Olympusów niewidomych pewnym rozwiązaniem. Nie licząc Olympusa LS14, to jeśli mnie pamięć nie myli, Olympusy można było z reguły ładować poprzez USB, więc myślę, że ich następców też można, a Olympusy z serii LSP miały ponadto wysuwaną wtyczkę USB, czyli złącze typu modern. Na wstępie już warto sobie nabyć następujące akcesoria. Jeżeli byśmy, nie wiem, mieli albo takiego Olympusa LSP, albo jeżeli byłoby takie rozwiązanie również w tych nowszych. Czyli co? Na pewno wiatrochron, czyli jakąś gąbkę czy piankę, i to by trzeba szukać w jakichś sklepach z akcesoriami foto-wideo i dopasować do konkretnego modelu. Jakieś słuchawki, abyśmy mogli na bieżąco kontrolować dokładnie to, co się w danej chwili nagrywa, a przede wszystkim, czy nagrywa się dobrze. Mogą być to nawet jakieś tanie, dokanałowe słuchawki. Ponadto warto kupić przedłużacz USB z gniazdkiem i wtyczką, aby po pierwsze nie uszkodzić przypadkowo wewnętrznego złącza USB przy przegrywaniu na komputer, bo nie zawsze można do komputera bezkolizyjnie taki rejestrator bezpośrednio włożyć, a także żebyśmy mogli ładować z prądu. Takie ładowanie też będzie wygodniejsze. Oczywiście chodzi mi o sieciową ładowarkę USB, żeby taką ładowarką ładować, więc co jeszcze? Dokupić sieciową ładowarkę USB, pojemny akumulator, chociaż akumulator też jest w zestawie najczęściej, ale na przykład no, można sobie kupić jakiś mocniejszy. Pojemną kartę pamięci. Dla poprawy komfortu pracy można sobie jeszcze kupić dedykowany pokrowiec na sam rejestrator, aby nam się ten rejestrator gdzieś tam nie zniszczył. I jeszcze do tego wszystkiego możemy sobie dokupić powerbank i jakąś torbę zbiorczą, na przykład fotograficzną, aby to wszystko pomieścić i mieć skompletowany cały zestaw, który tylko wziąć, zabrać gdzieś ze sobą i używać. Olympus miał w swoim portfolio pokrowce na swoje rejestratory, które można było opcjonalnie dokupić, jeśli chodzi o rejestratory LSP, i myślę, że ta firma pewnie też coś ma albo powinna mieć. Proszę zwrócić uwagę, że powyżej podane akcesoria są dość uniwersalne, więc może się zdarzyć tak, że wiele rzeczy z tego będziemy już mieć w domu i będziemy mogli je wykorzystać tutaj, gdyż ładowarka USB jest uniwersalna, więc może z jakiegoś smartfona nam posłużyć. Jakieś słuchawki zapewne w domu każdy ma. Karta pamięci, na przykład o pojemności 32 GB, to jest niewielki wydatek też w dzisiejszych czasach, a taka w zupełności wystarczy, bo nawet w bezstratnym formacie WAV ciężko ją wyczerpać. Akumulator, tak jak mówiłem, Olympus właściwie dodaje. Przedłużacz USB też może ktoś z Państwa mieć w domu już wcześniej, a jak nie, to też grosze kosztuje. Co robimy dalej? Następnie raz z jakimś okiem ustawiamy następujące opcje. Tutaj nie podam opcji w kolejności, jak było z Olympusem, bo ich nie pamiętam, ale, więc kolejność jest trochę przypadkowa, ale co musimy ustawić? Po pierwsze, wybieramy rodzaj zasilania, to jest czy bateria, czy akumulator i wybieramy akumulator i to ustawienie będzie zapamiętane. Po drugie, ustawiamy tryb połączenia USB. Znaczy to tyle, że po podłączeniu rejestratora do jakiegokolwiek USB, rejestrator może zapiszczeć i strzałką można wybrać, czy chcemy go w danym momencie połączyć z komputerem celem transmisji danych, czy z zasilaczem celem naładowania akumulatora lub korzystania stacjonarnie z prądu, czyli na przykład jeżeli akumulator jest rozładowany, a chcemy coś dłużej w danym miejscu nagrać i mamy dostęp do stałego zasilania sieciowego, możemy też taką opcję wybrać. Tryby pracy są te dwa, ale opcjonalnie możemy ustawić, żeby po każdorazowym podłączeniu go do USB pytał się, w jakim trybie chcemy go uruchomić. Kiedy po podłączeniu piszczy i nie rusza się strzałki, po wciśnięciu OK łączy się z komputerem. Kiedy po podłączeniu piszczy, ale wciśniemy raz strzałkę w dół, o której pomyślnym wciśnięciu poinformuje kolejny pisk i dopiero wtedy zatwierdzimy przyciskiem OK, można połączyć z zasilaczem. Według ustawień fabrycznych, jeżeli rejestrator nie ma baterii albo jeżeli włożyliśmy nową baterię i tego nie zmieniliśmy, to rejestrator deklaruje na zawsze jeden z tych trybów, a dokładnie domyślnie transmisję z komputera i chyba po podłączeniu do komputera sam się również w tle w trakcie transmisji podładowuje. Ale myślę, że do pracy po niewidomemu najlepszy jest ten wcześniejszy tryb mieszany, gdyż wówczas możemy w zależności od potrzeb szybciej naładować go z sieci, no i generalnie w zależności od potrzeb możemy go połączyć albo z komputerem, albo z zasilaczem, nie musimy być skazani na pomoc osoby trzeciej. Jak stwierdzić, czy urządzenie jest już naładowane? Metoda może trochę niekonwencjonalna, ale można poznać po ładowarce, jak przestanie się grzać, to znaczy, że urządzenie jest już naładowane do pełna i nie przyjmuje prądu. Oczywiście nie polecam włączać ładowania i zostawiać urządzenia pod prądem na nie wiadomo jak długo, ale to też trochę zależy od tego, jak szybko będziemy mieli ładowarkę. Warto poczytać instrukcję danego rejestratora i zobaczyć, ile producent deklaruje, jak długi czas ładowania, zarówno przez komputer, jeżeli byśmy ładowali, jak i przez ładowarkę. Warto sprawdzić też z jakimś okiem, podłączając rejestrator z rozładowanym akumulatorem i sprawdzić, po jak długim czasie urządzenie przestanie przyjmować prąd. Osoba widząca może to sprawdzić, gdyż urządzenie informuje odpowiednio świecącą się kontrolką. Po trzecie, co dalej ustawiamy? Ustawiamy zawsze nagrywanie na karcie pamięci. Po czwarte, wybieramy bezstratny format nagrywania WAV. Ważne zwłaszcza, jeżeli będziemy chcieli docelowo te nagrania później przez komputer edytować. Po piąte, ustawiamy ręczny poziom zapisu, który będziemy mogli zawsze podczas nagrywania dostosować. Jest jeszcze jedna rzecz, którą domyślnie możemy włączyć albo nie, ale jak ją włączymy, poprawimy sobie komfort nagrywania głosu, ale stracimy inną przydatną być może funkcjonalność, czyli w zależności od tego, co będzie komuś bardziej potrzebne, to trzeba to zrobić bądź nie. Nie. O czym mówię? Oczywiście, mówiąc do laików, wszystkie te ustawienia są w pełni odwracalne, ale możemy mieć problem z ich wprowadzaniem bez oka. Chyba że nauczymy się kolejności menu, więc wtedy możemy to zmienić, no ale tak jak mówię, musimy znać kolejność menu. A o jakich ustawieniach mówiłem, które możemy włączyć bądź nie? Mam na myśli limiter, który możemy włączyć celem zabezpieczenia naszego nagrania przed nagłymi, niespodziewanymi, głośnymi dźwiękami, na które nie będziemy w stanie zareagować. Jeżeli jednak tego limitera nie włączymy, to przy wyciszeniu głośności nagrywania do zera będziemy mogli podłączyć w miejsce mikrofonu dowolne urządzenie posiadające wyjście słuchawkowe i z tego urządzenia bezpośrednio przyjąć sygnał na poziomie liniowym. Jeżeli limiter będzie włączony, nagrania z wejścia liniowego mogą trochę zniekształcać. W starszych rejestratorach robiło się tak, że było oddzielnie wejście liniowe, oddzielnie mikrofonowe. Teraz często jest tak, że wejście mikrofonowe i liniowe jest wejściem wspólnym i właśnie w zależności od ustawień przejmuje odpowiednią funkcję. Inną jeszcze opcją, która może nam się przydać, jest włączenie filtra górnoprzepustowego, szczególnie jeżeli nagrywamy na zewnątrz. Jeżeli nagrywamy w spokojnych warunkach, możemy nagrywać bez niego i oczywiście włączony filtr może mieć również wpływ na nagrania liniowe, więc najbardziej uniwersalnie to ustawić ręczny poziom i nie włączać filtra ani limitera. Tylko na przykład włączać wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy i albo z jakimś okiem, albo w ogóle usiąść z jakimś okiem raz i spisać sobie kolejność całego menu i w razie jakichś modyfikacji ustawiać ze ściągawką. A jeżeli te Olympusy sprzedawane pod inną marką można rzeczywiście ustawiać z poziomu aplikacji mobilnych smartfona, to też jest jakieś rozwiązanie, gdyż jeżeli można poustawiać ich opcje przez aplikację smartfona raz, więc ustawiamy raz tak, jak najczęściej używamy,

akumulator, możemy go podładować. Dlaczego nie pisze o drugim zapasowym akumulatorze, tylko pisze o powerbanku? Dlatego, że jak wcześniej powiedziałem, ustawiliśmy odpowiednią opcję nagrywania i po wyjęciu akumulatora lub jego całkowitym rozładowaniu, opcje te nam się zresetują do ustawień fabrycznych. To, co powiem teoretycznie, nie powinno mieć znaczenia, ale dla bezpieczeństwa, żeby nie było, wolę powiedzieć. Otóż warto przy zakupie rejestratora dowiedzieć się najlepiej w jakimś autoryzowanym punkcie w sprawie sieciowej ładowarki USB i powerbanka, aby sobie czegoś nie uszkodzić w rejestratorze. Myślę, że to jednak można w miarę elastycznie dopasować, ale najlepiej to dopasować dobrze. Tak więc już mamy na start takie nagrywanie, ale chcemy czegoś więcej. Czego możemy chcieć? Ano, chcielibyśmy mieć wolne ręce podczas nagrywania i chcielibyśmy mieć mikrofon dookólny. Jest na rynku dużo mikrofonów przypinanych, tak zwanych krawatowych. Kiedyś takimi fajnymi mikrofonami był Panasonic WM61, ale chyba już nie można ich od jakiegoś czasu kupić. Kupowało się je w postaci samych mikrofonów i trzeba było albo polutować je z kablami oraz wtyczką, albo poprosić kogoś, ale można było dosyć tanio i fajnie zrobić sobie stereofoniczną parę mikrofonów albo mikrofon monofoniczny. Olympus miał jeszcze do niedawna jakieś mikrofony stereo w swojej ofercie, a może jeszcze je można do dzisiaj kupić. Ja niedawno prezentowałem budżetowe mikrofony krawatowe, mono. Audycja albo niedawno się ukazała, albo niebawem się ukaże, ale generalnie jest dużo takich rozwiązań. Można sobie kupić droższe mikrofony, na przykład mikrofony binauralne z firmy Roland, które bardzo ładnie nagrywają. Takie mikrofony wymagają zasilania plug-in, które można opcjonalnie włączyć w rejestratorze. Oczywiście wtedy jest trochę skrócony czas pracy na baterii, bo akumulator również pobiera energię do ich zasilania. Możemy chcieć jeszcze innego rozwiązania, bo na przykład chcemy nagrywać wywiady i próbować się stać prawdziwymi reporterami. Czy możemy posiadany sprzęt do tego wykorzystać? Oczywiście, że możemy, zwłaszcza, że czasem dziennikarze rozgłośni komercyjnych używają w swoich nagraniach takich rejestratorów i to im już wystarcza, ale na przykład chcemy zacząć przygodę z nagraniami, które by jakoś ciekawiej brzmiały. Tutaj można sobie kupić mikrofon, taki pistolet. To jest albo jakiś w miarę dobry mikrofon dynamiczny, na przykład Prodai TT1, który prezentowałem, czy jeżeli chcemy droższy Shure SM58, albo jeszcze fajniejszy, uniwersalny mikrofon pojemnościowy i tutaj wymieniłbym Rode M3, ponieważ ja osobiście żadnego tak taniego i jednocześnie dobrego mikrofonu pojemnościowego nie znam jak ten, a poza tym mikrofony pojemnościowe potrzebują fantoma. Ten może potrzebować, albo opcjonalnie może być zasilany z baterii, co również pokazywałem, o czym również mówiłem podczas jego prezentacji. Ale ponieważ jest w nim opcja z baterii, to daje możliwość współpracy z takimi budżetowymi rejestratorami. Należy tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, to jest na odpowiedni kabel. Standardowo zarówno Rode M3, jak i dynamiczne mają w sobie XLR męski, więc do budżetowego rejestratora musimy mieć taki kabel, który po jednej stronie będzie miał trójpinowy XLR żeński, a po drugiej wtyczkę małego jacka 3,5 mm i uwaga, ten jack musi być stereo. I to należy w sklepie powiedzieć, jeżeli będziemy chcieli taki kabel sobie kupić. Takie kable są w sprzedaży, tylko również są z wtyczką mono, gdyż w dyktafonach takich amatorskich jest najczęściej gniazdo mikrofonu zewnętrznego mono, ale w dyktafonach tej wyższej klasy, czyli w tak zwanych rejestratorach, jest już stereo. Jeżeli podłączymy do takiego gniazda kabel z wtyczką mono, nagrywać nam się będzie tylko na jednym kanale i będziemy musieli na komputerze w jakimś programie edycyjnym w późniejszym czasie te kanały kopiować, co będzie nas kosztowało dodatkowej pracy. Ja tutaj wprawdzie
oparłem się na dobrze znanym sobie Olympusie LSP1, ale w dzisiejszych czasach znajdziemy na rynku naprawdę bardzo wiele rejestratorów z analogicznymi opcjami, czyli z możliwością wybrania formatów nagrywania, możliwością wyboru trybu nagrywania pomiędzy ręcznym i automatycznym. Problem mamy tylko, jeśli rejestrator nie jest udźwiękowiony w żaden sposób

0: sposób, czyli nawet nie wydaje pisków, które pozwoliłyby nam chociażby określić, czy jesteśmy w menu, czy przesuwamy się strzałkami, czy zatwierdziliśmy, czy wycofaliśmy się, czy jest początek menu, czy jest koniec menu. No to trochę utrudnia nam ustawienie po niewidomemu czegokolwiek. Drugi problem to taki, że nie z każdego rejestratora można bezpośrednio ładować akumulator, gdyż akumulator musimy wówczas wyjąć i naładować jakąś zewnętrzną ładowarką, więc jeżeli nagrywamy na standardowych opcjach, które jakoś tam fabryka zadeklarowała, to nic się nie dzieje. Ale jeżeli poustawialiśmy sobie raz coś w jakiś sposób, to wtedy po każdorazowym wyjęciu akumulatora, który musimy siłą rzeczy wyjąć celem naładowania czy wymiany, ustawienia te stracimy. Jeżeli nowy Olympus ma analogiczne opcje, możemy się w jego ustawianiu niniejszymi informacjami posiłkować. Zestaw akcesoriów do Zooma będzie bardzo podobny, tylko nie kupimy ładowarki USB i przedłużacza USB, ale kupimy też akumulator albo ile ich tam będziemy potrzebować, pojemną kartę pamięci i ładowarkę, z tym, że nie będzie to ładowarka USB, tylko kupimy standardową ładowarkę sieciową na akumulatory wyglądające jak tradycyjne baterie. Takich ładowarek na rynku też jest bardzo dużo. Są też ładowarki przeznaczone dla niewidomych, które mówią o stanie baterii, tylko oczywiście odpowiednio są droższe. Tak jak na początku mówiłem, jeśli chodzi o rejestratory, to myślę, że na dzień dobry do każdego rejestratora, jeżeli nie ma w zestawie, też powinniśmy kupić jakąś osłonę przeciwwiatrową. Jeśli chodzi o te najnowsze Zoomy, to z tego co wiem, to Zoom jeszcze nie wypuścił akcesoriów, ale ponoć ma wypuścić i być może nie będziemy potrzebowali już nic z tych rzeczy sami kompletować, tylko kupimy zestaw akcesoriów, a sobie tylko dokupimy odpowiednie mikrofony, w zależności od potrzeb, o jakich wspominałem już wcześniej. Z takich rejestratorów, jak takie, na jakich bazowaliśmy w omawianej audycji do tej pory, chyba już więcej nic nie wyciśniemy, a co możemy, jeśli kupimy sobie rejestrator wyższej klasy? Bo na przykład kupiliśmy sobie tamto, to nam się spodobało, chcemy iść dalej. I co w takim razie zrobić, żeby jak kupimy rejestrator wyższej klasy? Jeśli chodzi o rejestratory wyższej klasy, to w przypadku osób niewidomych do niedawna jedynym udźwiękowionym rejestratorem właśnie takiej wyższej klasy był Olympus LS100. Ale obecnie, wprawdzie tego Olympusa nie ma, ale jest Zoom H4e. Tudzież dla bardziej wyczulonych melomanów jest również Zoom H6e, który wręcz powiedziałbym, że można by wykorzystać jak taki podręczny wielośladowy mikser. No może nie tyle wielośladowy mikser, jak wielośladowy rejestrator. Wtedy można by sobie podłączyć nawet 6 mikrofonów, czy 3 pary jakichś naprawdę fajnych, pojemnościowych mikrofonów stereo, ustawić je na przykład w jakimś teatrze, w różnych miejscach sceny i zarejestrować w profesjonalny sposób jakiś spektakl, a następnie na etapie postprodukcji odpowiednio względem siebie wszystkie 6 śladów zmasterować. Inna rzecz, do jakiej można to wykorzystać, to jeżeli jesteśmy jakimiś, nie wiem, realizatorami, jest jakiś koncert i realizator koncertu da nam z miksera osobny odsłuch na oddzielne instrumenty, czyli na przykład jest wysyłka na jakiś wokal, na jakiś drugi wokal, na jakieś klawisze, na jakieś drugie klawisze, na jakąś gitarę, na jakąś drugą gitarę i to wszystko można sobie nagrać w oddzielnych plikach i też można to względem siebie odpowiednio zmiksować, podobnie jak Tomek Bilecki wspomniał w trakcie audycji o karcie Behringer UMC 1820 w 2019 roku. Tak więc to już zaczyna się nam robić, powiedziałbym, że podręczne studio nagrań, więc może nie wybiegajmy tak daleko. Niemniej jednak naprawdę bardzo dobrze, że i takie urządzenie jest na rynku z udźwiękowieniem, a dlatego o nim wspominam, gdyż zakładam, że osoby zainteresowane tą tematyką mogą się tym Zoomem H6e naprawdę zainteresować. Dlaczego jednak mówię o Zoomie H4e oraz tym, że jeszcze do niedawna tej klasy tylko udźwiękowiony był Olympus LS100. Mianowicie te dwa urządzenia mają bardzo przydatną rzecz dla profesjonalistów albo dla takich, którzy chcą zostać profesjonalistami. Otóż posiadają wejścia mikrofonowe na złączach XLR oraz opcjonalne włączenie napięcia fantomowego, co przed nami otwiera możliwość współpracy z profesjonalnymi mikrofonami, wszelkiego rodzaju mikrofonami studyjnymi, jakie sam omawiałem, czy takimi jak ten binauralny w kształcie głowy, który też omawiałem, oraz naprawdę wieloma różnymi mikrofonami różnych rodzajów przeznaczonymi docelowo do nagrywania konkretnych dźwięków w konkretnych warunkach. Osoby zainteresowane doborem rodzajów mikrofonów do nagrywania w poszczególnych warunkach oraz takie, które chciałyby ten temat naprawdę jakoś tam bardziej zgłębić, odsyłam do audycji z 2011 roku poświęconej nagrywaniu dźwięku. Audycja ukazała się na łamach Tyflo Podcastu w Radiu N w roli głównej z Tomkiem Bileckim i Michałem Dziwiszem. Tam są m.in. w skrócie omówione przykładowe rodzaje mikrofonów bardziej profesjonalnych oraz sytuacje, w jakich można je zastosować.
1: Tyflo Podcast.
0: Przejdźmy teraz do drugiego zestawu, jakim będzie przenośny zestaw nagłośnieniowy. Do tego celu będzie nam potrzebny mikrofon dynamiczny, przenośny mikser, jakiś dobry głośnik lub, jeżeli chcemy, to dwa głośniki, statyw mikrofonowy, powerbank, okablowanie i walizka lub jakaś torba transportowa. Najlepiej jakaś fotograficzna lub do tego przeznaczona, gdyż torby takie mają możliwość ułożenia przegródek w oparciu o trzymany w nich sprzęt. Założenie jest takie, iż przenośny mikser posiada przedwzmacniacz mikrofonowy oraz wyjście, które będzie można wykorzystać do podłączenia głośnika. A oprócz tego posiada opcjonalnie odpowiednią ilość wejść i wyjść, które możemy wykorzystać odpowiednio wejścia do wprowadzania sygnałów oraz wyjścia do ich wyprowadzania na przenośne głośniki. I tutaj jakby finalna jakość tego zestawu będzie zależała wyłącznie od tego, czego użyjemy. Możemy użyć przenośnych głośników za kilkadziesiąt złotych, jakiegoś kieszonkowego miksera i przed jakąś małą publicznością w małej sali możemy coś uzyskać, a możemy użyć większych, czy chociażby nawet potężnych głośników, takich jak na przykład JBL Party Box, i zrobić taneczną imprezę z zapowiedziami do mikrofonu, muzyką i w ogóle. Opcji, w jakie można takowe głośniki połączyć, też jest sporo. Są na rynku głośniki Bluetooth bardzo porządne, które mają wejście AUX, też bardzo porządne. Grają ładnie i taki większy, dobry, wystarczy jeden. Tyle tylko, że w takiej sytuacji nie będzie to już zestaw ultra przenośny, ale może to być na przykład taki głośnik, nie wiem, Sony SRS-XB43, który nie jest jeszcze taki wielki, a gra całkiem przyzwoicie. Jeżeli chcemy kupić dwa głośniki, bo akurat posiadamy mikser, który ma dwa wyjścia, to musimy je odpowiednio porozstawiać, gdyż albo trzeba by kombinować z połączeniami kabla i do jednego z nich wypuścić tylko lewy kanał, a do drugiego tylko prawy, a jeżeli to nie ma znaczenia i tylko chcemy, abyśmy byli dobrze słyszalni, to lepiej się w to nie bawić i podłączyć je niezależnie i w obu będą dwa kanały, ale możemy je odpowiednio rozstawić w zależności od akustyki, jaka jest w pomieszczeniu. Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie w mikserze tylko jednego wyjścia, ale podłączenia do niego nadajnika Bluetooth i podłączenia głośników przez Bluetooth. I to takich głośników, które można ze sobą powiązać w parę stereo oraz sparować z dowolnym urządzeniem Bluetooth. Czyli mam tutaj na myśli takie, które nie wymagają dodatkowej aplikacji po to, żeby je tak parować, bo na przykład JBL-y wymagają, Sony wymagają, ale funkcję takiego parowania z każdym jednym urządzeniem Bluetooth i powiązania samych ze sobą posiadały prezentowane przeze mnie MovoPlayki z Creative'a oraz Keyleaf z Osho. Można sobie ustawić na statywie mikrofon do wejścia liniowego w mikserze, można ponadto podłączyć naszą bazę muzyczną, chociażby na przykład notatnik z linijką brajlowską. Dlaczego akurat wspominam o notatniku? A mianowicie, zapowiadamy, puszczamy jakąś piosenkę, podczas jej trwania bezgłośnie szukamy drugiej, czytając na linijce bazy, przemieszczając się po folderach, po plikach i zaznaczając tą, którą chcemy grać następną. Włączamy prosto po ukończeniu trwającej właśnie przygotowaną, zapowiadamy i możemy w ten sposób poprowadzić jakąś okazjonalną dyskotekę. Wymieniłem tutaj notatnik z linijką, gdyż dzięki niemu potrafimy bezgłośnie wybierać poszczególne piosenki, ale może to być równie dobrze smartfon z wyjściem słuchawkowym, jeżeli komuś taki wybór niepotrzebny, albo jakikolwiek sprzęt, na jakim mielibyśmy nagraną muzykę, czy nawet jeżeli nie musimy jej na bieżąco wybierać, to nawet najzwyklejsza MP3. Mniejsze rozwiązanie może przydać się również podczas imprez integracyjnych, imprez karaoke czy prezentacji multimedialnych. Jeżeli uczestnicy imprezy karaoke znają tekst śpiewanych piosenek, można uprzednio przygotować sobie poszczególne utwory muzyczne, usuwając z oryginalnych utworów partie wokalne za pomocą sztucznej inteligencji. Przy doborze miksera należy zwrócić uwagę na to, aby miał możliwość podłączenia mikrofonu dynamicznego, gdyż mikser ultra tani może nie mieć takiej możliwości i może umożliwiać współpracę tylko z prostymi mikrofonami elektretowymi, a taki mikrofon przy zapowiedziach się nie sprawdzi i z uwagi na fakt, że będzie zbierał wszelkie zakłócenia, a z kolei jak będziemy próbować podłączać dynamiczny mikrofon do miksera, który z założenia nie współpracuje z takim mikrofonem, może się okazać, że dźwięk jest na tyle zaszumiony, że nie będziemy słyszalni. Jeżeli komuś zależy na niezależności, jeśli chodzi o prąd, też warto zwrócić uwagę, czy mikser może być zasilany przez USB, dzięki czemu można kupić jakiś większy powerbank, do którego można podłączyć jednocześnie kilka urządzeń i na przykład zasilać z tego powerbanka zarówno mikser, jak i głośniki. Innym aspektem jest okablowanie. Nie mogę podać wprawdzie konkretnych rodzajów kabli, ale w takich budżetowych mikserach jest najczęściej jedno gniazdo XLR typu combo oraz na wejściu i na wyjściu parę gniazd RCA, czy licznicze. Na przykład tamten mikser Behringer XNX 302 USB, który kiedyś prezentowałem, miał właśnie jeden XLR, dwa wejścia na dwa cincze, jedno wyjście na dwa cincze, wyjście słuchawkowe na małym jacku oraz wejście zrealizowane na małym jacku właśnie na mikrofon elektretowy, ale nie wszystkie miksery tak muszą mieć, więc najprawdopodobniej będziemy potrzebowali jednego kabla XLR męski i na drugim końcu żeński, czyli takiego standardowego kabla do podłączenia mikrofonu oraz odpowiedniej ilości kabli jack-jack i jack-RCA. Nie muszą to być kable od razu ultra drogie, ale też nie powinny być najtańsze, które będą zawodne podczas transportu oraz częstego ich przełączania. Postawiłbym na firmy, które nie są jeszcze nie wiadomo jak drogie, takie jak Vitalco albo Ugreen. Zbliżając się do końca audycji, ostatnim zestawem, jaki chciałbym omówić, to będzie w miarę mobilny zestaw do tworzenia podcastu. Oczywiście bez komputera audycji nie zmontujemy, ale możemy ją zarejestrować. Tu wiele nie będzie do powiedzenia, gdyż wykorzystamy większość z omówionego już sprzętu. Przyda się nam mikrofon dynamiczny, mikser, do którego wpuścimy swój głos z niniejszego mikrofonu oraz dźwięk z przykładowego prezentowanego urządzenia wyposażonego w gniazdo słuchawkowe, a także rejestrator, do którego z miksera wyjdziemy wejściem liniowym w niniejszym rejestratorze. Dodatkowymi akcesoriami, w jakie należy się tu zaopatrzyć, jest przenośna kabina i popfiltr. I na tym myślę, że zakończyłbym już niniejszą audycję. Tak jak mówiłem, moim celem nie była prezentacja konkretnych urządzeń, gdyż tego na rynku jest naprawdę bardzo dużo i to się ciągle zmienia. Miksery się zmieniają, głośniki się zmieniają, więc tak naprawdę najważniejsze było dla mnie przedstawienie pewnych koncepcji, jak można sobie zorganizować pewne zestawy, jak można się pobawić albo połączyć przyjemne z pożytecznym, a znam ludzi, którzy w podobny sposób zaczynali konfigurując swoje zabawki, jakie już posiadają i jeżeli się dobrze przemyśli, to w poszczególnych sytuacjach to się może sprawdzić i niekoniecznie tylko do zabawki, ale może być jakimś startem w celach zawodowych, gdyż, jak to się mówi, nie od razu Kraków zbudowano. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A w Tyflo Podcaście na żywo na antenie Tyflo Radia, jak zawsze, mówimy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych czy też słabowidzących, czyli to tak naprawdę mogą być tematy bardzo, ale to bardzo różne, bo po prostu mówimy o wszystkim z naciskiem na różnego rodzaju nowoczesne technologie, oczywiście z perspektywy osób z dysfunkcją wzroku. Ja witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, nie jestem tu dziś sam, bo również jest gość dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu na żywo, mianowicie jest to Robert Łabęcki. Witam cię serdecznie, Robercie.
3: Kłaniam cię uprzejmie, no już chyba nie pierwszy raz tutaj, prawda?
2: Oczywiście, nie pierwszy i nie ostatni z pewnością. Natomiast dziś będziemy mówić o bardzo istotnym czynniku naszej codziennej pracy z komputerami, jakim bez wątpienia jest odzyskiwanie danych. To się przydaje okazjonalnie, to trzeba przyznać, ale jak już się przydaje, to warto mieć jakieś narzędzie pod ręką w swoim arsenale, prawda? Bo nigdy nie wiadomo.
3: Dokładnie. Często jest tak, że nawet dla ludzi, którzy znają się na komputerach bardzo dobrze, zdarza się coś takiego, że albo coś skasują, naturalnie tak skasują, że nie ma tego w koszu Windows, żeby nie było, bo zawsze z kosza Windows można przywrócić skasowany plik czy skasowany jakiś folder. Natomiast zdarza się też tak, że program nam skasuje plik podczas pracy. Dlatego, że coś tam pójdzie nie tak. Mi ostatnio się tak zdarzyło, słuchajcie. Składałem audycję do innego, do konkurencji, może tak. No i niestety program mi fiknął koziołka. Z racji tego, że ja kompresuję innym kodekiem, ponieważ dla mnie LAME jest zbyt wolny, a kodek GoGo jest znacznie szybszy i po prostu znacznie szybciej się kompresuje, a materiały są czasami duże. W związku z tym chciałem sobie ułatwić robotę, no i zacząłem kompresować i coś się popsuło z programem, z interfejsami programów i po prostu program się zawiesił, kasując mi cały mój przygotowany materiał. No i efekt był taki, że ani tego w koszu, ani tego na dysku, a praca około 5 godzin poszła, że tak powiem, tak na marne. I co wtedy, proszę Państwa, co wtedy?
2: I wtedy zaczynają się problemy.
3: Tak jest. Zwłaszcza jak musimy dostarczyć materiał jeszcze na daną określoną godzinę, a nie możemy tego zrobić wcześniej z uwagi na różne uwarunkowania.
2: Ale to jest, Robercie, jeden przykład, a drugim przykładem, którym mogę się podzielić z własnego podwórka, jest zwyczajna nieostrożność i lekkomyślność. Pamiętam, że kilka lat temu już była taka sytuacja, akurat to nie były jakoś bardzo istotne dane, więc machnąłem na nie ręką, nawet nie bawiłem się w ich odzyskiwanie, ale pamiętam, że zrobiłem taką rzecz, ja już to po prostu mam gdzieś tak w nawyku, że wspomniałeś o koszu systemowym, oczywiście. Tam lądują wszelkie pliki, które kasujemy, pod jednym wszakże warunkiem, że kasując je, użyjemy klawisza delete. I jeżeli użyjemy kombinacji shift-delete, to te pliki lądują po prostu w niebycie z pominięciem kosza. Ja odruchowo zawsze używam kombinacji shift-delete. No i tak się akurat stało, że tej kombinacji użyłem, tylko na nie tym folderze, co chciałem. No i niestety akurat całe szczęście, że w pobliżu znajdował się taki zupełnie mało znaczący folder z jakimiś tam plikami, które nie były dla mnie w żaden sposób ważne. No ale wtedy rzeczywiście, gdyby sytuacja była inna, to można byłoby po prostu żałować, że nie ma żadnego narzędzia, które mogłoby posłużyć do odzyskania tej paczki danych.
3: A dokładnie. Poza tym musimy powiedzieć sobie jeszcze kolejną rzecz, że dla niewidomych niestety narzędzi do odzyskiwania danych dostępnych jest jak na lekarstwo. Oprócz narzędzia, o którym dzisiaj będziemy mówić, jeszcze jest jedno narzędzie płatne, które jest w miarę dostępne i które jest naprawdę dobrym narzędziem, natomiast no jest ono płatne i nie każdego na to stać i że tak powiem, nie wiem, czy wymieniać. Dzisiaj będziemy
2: wymień, bo to myślę, że im więcej wiedzy, tym lepiej.
3: Więc tak, dzisiaj będziemy mówić o programie ze stajni Piriform, czyli o programie Recuva do odzyskiwania danych, programie Adware albo Freeware, jak to można powiedzieć. Dlaczego Adware, za chwilę powiem. Dlaczego Freeware, też za chwilę powiem. Natomiast ja jeszcze chciałem wspomnieć o programie DMDE rosyjskiej produkcji, I to jest program płatny, też w miarę dostępny, chociaż powiem, że Rekuwa jest bardziej dostępna. I co? Ale no, program DMD jest zdecydowanie lepszy. Natomiast no to wtedy, kiedy już naprawdę się coś stanie, już mamy duży, duży problem. Natomiast za darmo możemy sobie użyć Rekuwy, właśnie programu ze stajni Piriform. Możemy go, że tak powiem, może inaczej. Ta stajnia Piriform ma kilka programów. Dla nas istotne są CCleaner, o którym będzie, ale to innej audycji.
2: I to będzie jutro
3: Rekuwa,
2: nawet.
3: O którym dzisiaj. Aha. Rekuwa, o którym dzisiaj. Defragler, o którym mam nadzieję chyba w przyszłym tygodniu. I specy, ale specy to już tak mniej, że tak powiem, bo to tam po prostu specyfikacja systemu to taka, że tak powiem,
2: taka średnia. Ciekawostka.
3: Taka ciekawostka bardziej. Natomiast te wszystkie programy są dostępne i są w wersji free, jak i w wersji pro. Z tym, że wersja free tak naprawdę, czyli wersja darmowa, niewiele się różni od wersji pro w przypadku Rekuwy. Mianowicie różni się tylko tym, że dostajemy priorytetowy support, czyli wsparcie techniczne, i dostajemy priorytetowe aktualizacje. Nie musimy pobierać nowej wersji, tylko nam się uaktualnia sama Rekuwa, prawda?
2: A czy ty, Robercie, tak kojarzysz, czy te programy mogą być używane w wersjach darmowych przez firmy jako programy używane komercyjnie? Bo też mi się wydaje, że wersje darmowe na to nie pozwalają. Nie.
3: For home users tylko.
2: No tak. Właśnie.
3: Tak, to są programy do użytku tylko przez użytkowników domowych. No ale ja nie jestem firmą, tylko użytkownikiem domowym, ale no dobrze, że wspomniałeś, bo rzeczywiście to jest.
2: Tak, bo być może
3: ważne.
2: Niektórzy nasi słuchacze mają swoje firmy albo pracują gdzieś jako ludzie zajmujący się informatyką w jakichś firmach i to też myślę, że jest dosyć istotna kwestia, co mogą używać za darmo, a czego za darmo używać nie mogą. Ja jeszcze nie wspomniałem o tym, że można do nas dzwonić, a już może nie dzwonicie, a piszecie. Natomiast od razu przypomnę namiary, a właściwie poinformuję o nich, bo to pierwszy raz w dzisiejszej audycji. tyflopodcast.net to jest nasz Skype, piszemy tyflopodcast.net, natomiast telefon 123 834 835, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie, jeżeli macie jakieś pytania, albo jakieś pytania się pojawią w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, to nasza antena jest do waszej dyspozycji. Tak, już patrzę, co tu napisał do nas Arkadiusz. Arkadiusz napisał do nas następującą wiadomość. Ja z Rekuwą miałem nieprzyjemne doświadczenia. Kiedyś przez przypadek usunąłem jakiś folder i Rekuwa nie potrafiła go odzyskać. No, za darmo nie mamy co spodziewać się cudów. Taka jest też prawda smutna, ale w przypadku, kiedy my tam za dużo nie nadpiszemy na tym dysku tylko tak naprawdę plik zostanie usunięty, jakby w tablicy alokacji pojawia się gdzieś tam informacja, że to już zostało usunięte w tych miejscach dysku, to myślę, że spokojnie Rekuwa nam jest w stanie w tym pomóc. Jeżeli dochodzi już do tego, że gdzieś tam część tego pliku została nadpisana jakimiś danymi, no to podejrzewam, że
3: jest już trudniej, gorzej. Aczkolwiek Rekuwa tak samo się rozwija. Ja powiem o różnych metodach odzyskiwania, bo tych metod jest 4 w Rekuwie. Jest skanowanie tak zwane proste, ale jest skanowanie tak zwane głębokie. I tego skanowania głębokiego są 3 metody różne, więc nie wiem, czy Arkadiusz popróbował skanowania tymi metodami, czy popróbował też tych wszystkich metod, tych tak zwanych odzyskiwania już zreformatowanych danych, bo może też by zadziałało, prawda? Ja powiem tak, Rekuwa daje pewne możliwości. Nie jest to panaceum na wszystko, ale jest to darmowe, tak? Więc
2: zawsze warto sprawdzić.
3: Coś za coś. Jeżeli chcę mieć naprawdę coś dobrego, to polecam DMD, ale no za to trzeba już zapłacić, ponieważ wersja darmowa odzyskuje nam tylko pliki, a nie całą strukturę folderów, że tak powiem, więc... że tak powiem, no coś za coś, tak? No,
2: Robercie,
3: nie mamy tutaj jakby...
2: Zatem pierwsze pytanie i zasadnicze. Skąd my w ogóle tą Rekuwę możemy pobrać?
3: Rejkiewy możemy pobrać ze strony www.piriform.com / recuva, tak się to pisze, recuva. I tam szukamy download i tam znajdujemy następny download from Piriform, najlepiej wersja free, i pobieramy, bądź z innych portali, ponieważ ten program też występuje na innych portalach, no, File Hippo, prawda, dobre programy, czy jeszcze inne takie w różnych miejscach, więc możemy sobie to pobrać, ale najprościej www.piriform.com/recuva i tam mamy i dokumentację, powiem tak, dokumentację ja bym powiedział taką, która jest zrobiona, ale która jest tak zrobiona dla nas jakoś tak nie... Ja nie bardzo lubię takiej dokumentacji, jest strasznie dużo odsyłaczy i strasznie dużo trzeba latać po stronach tylko po to, żeby przeczytać jedno zdanie. To jest męczące, ale przebrnąłem przez tę dokumentację do celów dzisiejszej audycji, że tak powiem. No i o tym porozmawiamy, więc recuvy najlepiej szukać www.piriform.com/recuva i tam mamy download i tam mam wersję free. Możemy też tą wersję free rozszerzyć do wersji pro za jakieś tam skromne pieniądze, jak ktoś lubi, a dlaczego nie.
2: Albo ale jeżeli ktoś musi.
3: Albo jeżeli ktoś musi, tak, tak. Ale ja powiem szczerze, jeżeli miałbym być szczery, to jeśli bym miał płacić, to wolę zapłacić za DMDE, bo jest to już dużo, dużo lepsze narzędzie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie, nie wiem, czy było kiedyś omawiane, ale...
2: Nie, nie było omawiane, no, więc myślę, że kiedyś warto też o tym opowiedzieć.
3: Będzie omówione. Natomiast no, jest to narzędzia płatne, jest narzędzie płatne, no i my z racji w Tyflo Podcaście raczej staramy się omawiać rzeczy darmowe, bo no wiadomo, nie każdego stać w naszym środowisku na...
2: Dokładnie, niemniej jednak no, warto też omawiać rzeczy płatne, jeżeli są po prostu lepsze. Mamy tu jeszcze informację od Mateusza. Mateusz napisał do nas tak. Witam. Czy nie lepszym programem od Recuvy byłby Crawl on Track Recovery? Easy Recovery właściwie. Jeśli tak, to czym różni się od DMD, jeśli go testowaliście? Kolega twierdzi, że jest naprawdę dobry. Zresztą mamy polski oddział Crawl on Track.
3: Powiem tak. Przy całym szacunku do firmy Crawl on Track, bo rzeczywiście te programy są dobre, ale jedna rzecz. Mi się nie udało tego programu okiełznać z gadaczem. Ja nie wiem, czy kolega Mateusz widzi, może widzi trochę na tyle.
2: Albo czy kolega kolegi udaje. Mateusza. Bo to,
3: właśnie,
2: bo
3: kolega, to kolega kolegi Mateusza.
2: Bo to kolega twierdzi.
3: Próbowałem i Easy Recovery, i On Track Studio, i innych tego typu. I, że tak powiem, konia z rzędem temu, kto da radę z tym pracować pod gadaczem, tak? Możemy oczywiście poprosić kogoś, żeby nam robił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no, my raczej umawiamy tutaj programy, z których można skorzystać...
2: Samodzielnie.
3: Samodzielnie, dokładnie. Pod gadaczem, samodzielnie. Nie musimy nikogo prosić o pomoc, tak, generalnie. Bo to o to w sumie chodzi. Dzielimy się tym, co... Natomiast programy ze stajni On Track są po prostu niedostępne. Ja nie wiem, jak jest w tej chwili, tak? Bo jest na pewno jakaś wersja 2014. I tej wersji nie testowałem, ponieważ skoro wersja 2012 i 2013 nie była w ogóle przyjazna, no to już zrezygnowałem z wersji 2014. Programy On Track jak najbardziej są całkiem sympatyczne. Ja nie twierdzę, że nie. Natomiast są niedostępne. Jeśli chodzi o DMD, mógłbym powiedzieć, że podobny do, znaczy w działaniu podobny do On Tracka, nie wiem nawet, czy nie lepszy, ale co jest ważne, jest dostępny. Jest dostępny i można pokombinować. Kupujesz program, jeżeli się chce kupić program, kupujemy program dostępny, kupujemy i sobie się bawimy. Tutaj parę osób naprawdę dużo zrobiło za pomocą programu DMD. samodzielnie odzyskiwało dyski, które były widziane jako RAW, albo które w ogóle nie były prawie widziane przez komputer, więc DMD potrafi dużo. Znaczy, słyszałem coś takiego, nawet taką anegdotę, że jeżeli DMD już nie da rady, to już żaden inny program nie da rady. Chyba że takie bardzo, bardzo drogie gdzieś w laboratoriach, ale za to trzeba naprawdę dużo i dużo zapłacić.
2: No i zresztą firma OnTrack zajmuje się takim profesjonalnym odzyskiwaniem danych. Można im wysłać nośniki do ich laboratorium, no ale to wtedy to już są zdecydowanie większe
3: koszta,
2: pieniądze. Oczywiście.
3: Tak, są bardzo duże koszty.
2: Bo to już jest także wiedza fachowców w tym zakresie. Kolejne pytanie od Arkadiusza. Arkadiusz pyta, czy za pomocą Recuvy możemy odzyskać ustawienia systemowe. Cokolwiek, Arkadiuszu, masz na myśli pod hasłem ustawienia systemowe?
3: Znaczy tak, możemy odzyskać pliki, tak? Ustawienia systemowe, no to są pewne pliki systemowe. I możemy pliki systemowe odzyskiwać. Możemy odzyskiwać utracone e-maile, możemy uzyskiwać rzeczy z kosza, możemy odzyskiwać tak zwane shadow copies, czyli kopie, tak zwane kopie cienia, albo jakby to powiedzieć, coś, co było na dysku po jego sformatowaniu, przed. On wskazuje shadow copies. Nie wiem, czy dobrze to interpretuję, powiem szczerze, te shadow copies, bo nigdzie tego nie bardzo tego mogłem znaleźć tutaj, shadow copies, ale on takie shadow copies wykazuje. Faktem, że tutaj na komputerze, gdzie testowałem Recuvę, mam dysk SSD, a z SSD łatwiej odzyskać pewne rzeczy niż z dysku magnetycznego tradycyjnego.
2: I jeszcze jedna rzecz, Arkadiuszu, o czym warto wspomnieć jeszcze w ogóle, zanim rozpoczniemy prezentację. Bo ja tak trochę mam podejrzenia, że tobie chodzi o taką sytuację, że jeżeli na przykład uszkodzi nam się jakiś plik systemowy albo podobne rzeczy i komputer nam nie wstaje, i co wtedy? No wtedy Recuva nie bardzo nam się przyda, bo po prostu nie jesteśmy w stanie uruchomić systemu operacyjnego, a ta aplikacja działa, no, bądź co bądź, w środowisku Windows. Więc w takiej sytuacji to obawiam się, że trzeba inaczej, chyba że ma jakiś dysk ratunkowy.
3: Mamy jedną fajną rzecz.
2: Jaką?
3: Mamy Recuvę uruchamianą z USB. Ja tylko się zapytam ciebie, Michale, czy Windows Preinstallation może nam działać jako taki Windows z płytki?
2: Może nam działać jako Windows z płytki, ja w ten sposób korzystam i już wiem, o co ci chodzi. Jak rozumiem, taka Recuva uruchamiana z jakiegoś pendrive'a pod tym środowiskiem.
3: Dokładnie,
2: tak?
3: Dokładnie. Mhm. I to działa i to też testowałem. Ja powiem, jak taką rzecz zrobić, bo specjalnie, jak mówiłem, przedarłem się przez tą dokumentację, która jest bardzo uciążliwa do czytania, bo trzeba coraz zmieniać strony. Ja wiem, że może dla osób widzących jest to proste, ale dla nas to jest bardzo uciążliwe, tylko po to, żeby jedno zdanie przeczytać, to trzeba zmienić ileś podstron. No ale tak sobie to wymyśliła Stania Pirifam, co zrobić, ale ja przez to przeszedłem i powiem wam, jak zrobić sobie taką Recuvę na USB. Jest to bardzo proste, dziecinne. I można, podejrzewam, że przy pomocy właśnie tej płytki Windows Talking Preinstallation uruchomić sobie Recuvę na USB i po prostu za jej pomocą przeskanować dany dysk i odzyskać, co nam jest potrzebne. No i podejrzewam, że wtedy by nam wstał taki komputer.
2: Bo z tego, co sprawdzałem, to jeszcze od razu dodam, z tego, co sprawdzałem w Talking Windows Preinstallation Environment, bezproblemowo są obsługiwane urządzenia USB, takie jak pendrive'y czy dyski przenośne. Nie ma problemu, żeby to podłączyć i możemy wtedy cokolwiek uruchomić z takiego nośnika. Więc to działa, więc jeżeli możemy zrobić Recuvę programem takim przenośnym, no to w tym momencie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się uda, natomiast no, nie sprawdzałem tego w działaniu praktycznym.
3: Ja też nie miałem takiej potrzeby, po prostu, ale powiem, jak zrobić Recuvę programem przenośnym, to proste, jak tylko mam nadzieję, że wszystko w swoim czasie.
2: I chyba tak już powoli, Robercie, nadchodzi ten czas, żeby zacząć prezentację, tak myślę.
3: Tak, już mówię. Mówiłem o tym, że program jest adware albo freeware. Ponieważ program, jak się nieuważnie go instaluje, czyli na zasadzie dalej, dalej, dalej, ponieważ najpierw jak się... może Michale, umówmy się, ja już program mam zainstalowany, ale powiem mniej więcej proces instalacji, ponieważ ze względów upałowych, ponieważ czasami rekuwa wymaga restartu. I ja miałem po prostu thermal sensor error i w tym momencie...
2: No to lepiej nie ryzykujmy restartu.
3: Nie ryzykujmy restartu. Nie wiem, od czego to zależy. Czasami restart jest wymagany, czasami nie podczas instalacji rekuwy. Więc ja już go mam zainstalowanego, ale opiszę krok procesy instalacji. Otóż najpierw wybieramy język. Najprościej wybrać polski, po czym klikamy OK, potem klikamy, tam mamy opcje zaawansowane, możemy tam, czyli dodaj do eksploratora Windows menu, bo można rekuwy użyć po prostu z eksploratora Windows, zaraz powiem, więc, że można wejść do danego foldera i tam wskazać, żeby skanował pliki na przykład, żeby spróbował coś odzyskać z danego foldera. Potem mamy właśnie dalej przycisk, no idziemy tam, wiadomo, folder, domyślnie jest tam C Program Files x86 albo C Program Files Rekuwa. Dodam, że Rekuwa jest w wersji 64 i 32 bitowej, tak samo jak CCleaner, czyli, ale wersja jest jedna, instalator wykrywa, czy system jest 64-bitowy, czy 32-bitowy. No i na końcu mamy coś takiego jak instalacja Google Chrome i Google Toolbara. Można to odznaczyć przy pewnej ekwilibrystyce i mamy święty spokój. Natomiast może się zdarzyć tak, że to się nam zainstaluje. No i jeżeli nie lubimy tych aplikacji, ja nie lubię Google Toolbara, po prostu dodaj, usuń programy, wyinstalowuję Google Toolbara i mam święty spokój. No tak samo mogę wyinstalować Chroma, no ale Chrome to jest już rzecz
2: to jest przeglądarka.
3: Osobista. Czy
2: tak,
3: ktoś
2: to jest
3: lubi,
2: przeglądarka.
3: Czy nie lubi.
2: Natomiast w ogóle sprawa jest taka, że to jest jakaś taka domena tych instalatorów Piriformo. Kiedy instalowałem CCleanera, to na pewno instalował mi się też gdzieś przy okazji tam Chrome. Także no chyba się po prostu dogadali.
3: Tak, natomiast jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeżeli mamy zainstalowanego CCleanera, nawet w wersji darmowej, a mamy wyinstalowane wszystkie Google Chrome i Google Toolbary, przy instalacji rekuwy one się nam nie zainstalują. To sprawdziłem, nie instalują się te dodatki, także jeżeli mamy już CCleanera, to a nie mamy tych wszystkich Google Toolbarów, to nam się to nie zainstaluje. To jedno. Druga rzecz, o której mówi dokumentacja rekuwy, to taka, że CCleanerem możemy tak skasować plik, że rekuwa go nie odzyska. Tak, żeby nie było. I na to oni zwracają uwagę i też chciałem to powiedzieć. Ale to o CCleanerze będziecie jutro rozmawiać, to swoją drogą. Tym niemniej te programy się w pewnym sensie łączą, dlatego ja o tym mówię, bo one się jednak łączą. No i teraz na końcu mamy, prawda, restart komputera bądź nie, to już zależy od systemu, jak sobie zażyczy. Mi raz sobie zażyczył restart, a drugi raz nie, więc nie wiem tak naprawdę od czego. No w każdym razie zainstalowaliśmy tą rekuwę. Chciałem powiedzieć, że rekuwa jest właśnie w języku polskim i w 37 innych jeszcze. Przy instalacji możemy to wybierać, jak również w opcjach. No i mamy program na dysku. I teraz tak, za chwilę program uruchomię, bo program się instaluje na pulpicie, dodaje ikonę i też dodaje ikonę w menu start, w tym menu programów. W programach jest rekuwa, się rozwija i mamy rekuwa website. Mamy odinstalu i rekuwa, ale ja skorzystam z pulpitu, za chwilę to włączę. Jeszcze taka drobnostka, program ma dwa tryby pracy, tryb zaawansowany i tryb tak zwanego wizarda. Wizarda, czyli takiego czegoś, co nam ułatwia.
2: Czyli takiego
3: życie.
2: Kreatora po prostu.
3: Bardzo, bardzo. Takiego kreatora, który nam ułatwia życie. I teraz tak. Najpierw może przejdźmy, ja za chwilę to włączę i przejdę przez Wizard na tyle, na ile mogę przejść. Po czym potem pokażę opcje zaawansowane i co można z rekuwą kombinować. Na tyle, na ile oczywiście będzie to możliwe. Programem, który będzie używany, jest NVDA, prawda? Dostępny dla wszystkich. Mam nadzieję, że ten syntezator jest czytelny.
2: Na razie jeszcze go nie słychać, Robercie.
3: Aha, o właśnie. Nie słychać nas. Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Ja w ferworze walki. Oto chyba teraz będzie dobrze.
2: No to sprawdźmy.
3: Tutaj trzeba nacisnąć.
2: O, teraz jest elegancko.
3: Jest,
2: działa.
3: Jest. Mamy rekiuwę, włączamy rekiuwę.
4: Recuwa Wizard dialog, karta właściwości, witaj w Recuwa Wizard, ten Wizard pomoże ci odzyskać usunięte pliki, odpowiedz tylko na kilka prostych pytań, a Recuwa zrobi resztę, jeżeli nie chcesz korzystać z tego Wizarda, kliknij anuluj, a będziesz miał dostęp do zaawansowanych funkcji Recuwa, nie pokazuj tego Wizarda przy uruchamianiu, pole wyboru nieoznaczone Alt plus D.
3: Dla ludzi, którzy nie zrozumieli tego wspaniałego syntezatora, powiem, że witamy w programie Recuwa. Ten wizard pomoże ci odzyskać utracone pliki. Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań. Jest tu okienko, żeby nie pokazywał tego okienka przy uruchamianiu, oczywiście, bo można tego wizarda też sobie wyłączyć, ale ja przejdę do okienka dalej. Powiem tak, syntezator, który używam, to Speak 3 z programem NVDA.
4: Dalej przycisk Alt plus D.
3: Dalej.
4: Karta właściwości, pokaż wszystkie pliki, pokaż tylko powszechne formaty obrazu MP, zdjęcia z aparatu cyfrowego, pokaż tylko powszechne formaty audio MP, pliki z odtwarzacza MP3, pokaż tylko powszechne formaty Office MP, pliki WordPress,
3: tak
4: wstecz przycisk, dalej czyć, anuluj czyć, karta właściwości, pokaż wszystkie pliki, pokaż tylko powszechne e-maile, przycisk opcji oznaczone. Wszystkie pliki, przycisk opcji oznaczone.
3: Idziemy po tym strzałkami. Czyli mamy wszystkie pliki.
4: Obrazy, przycisk opcji oznaczone Alt plus. Muzyka, przycisk opcji oznaczone Alt. Dokumenty, przycisk opcji. Wideo, przycisk opcji. Skompresowane, przycisk opcji. E-maile, przycisk opcji oznaczone. Wszystkie pliki, przycisk opcji oznaczone Alt.
3: Ja powiem tylko, że tego jest 6 opcji. Tutaj inne programy mówią na przykład, że wszystkie pliki 1 z 6.
4: Obrazy, przycisk opcji oznaczone Alt plus, muzyka, przycisk opcji, obraz, wszystkie pliki, przycisk opcji oznaczone Alt plus.
3: Tutaj nie mówi, ale nie wiem, czy to jest istotne, czy nie, no w każdym razie.
4: Wstecz, przycisk, dalej,
3: no
4: przycisk,
3: i naciskamy tabulatorem przycisk dalej, wiadomo, bo tu mamy anuluj i wstecz, dalej.
4: Karta właściwości, skanuj dyski wymienne poza CD i stacjami dyskietek w poszukiwaniu usuniętych plików, przeszukaj foldery z dokumentami użytkownika, skanuj w poszukiwaniu plików usuniętych z kosza, nie jestem pewien, przycisk opcji oznaczone Alt plusem.
3: No i teraz on nas się pyta, co my chcemy zrobić? Usłyszeliśmy właśnie, że skanuj wszystkie pliki, skanuj, ale o co chodzi? Domyślnie jest, nie jestem pewien, i wtedy on szuka na całym komputerze, na wszystkich dyskach dowolnych, szuka tego, co może odzyskać. To jest opcja pierwsza.
4: Na mojej karcie pamięci lubi pod przycisk opcji oznaczone Alt plusem.
3: Na mojej karcie pamięci lub iPodzie. Taka kolejna opcja. Dodam, że iPhone nie jest na razie obsługiwany. Żeby nie było. Ale to w dokumentacji też wyczytałem, że iPhony nie są na razie obsługiwane i z iPhona Recuwa na razie odzyskać nie umie.
4: W moich dokumentach przycisk opcji oznaczony Alt plus D.
3: W moich dokumentach kolejna opcja. Cały czas idę strzałką w dół. Tutaj Wizard będzie szukał w moich dokumentach, czyli tam CAPDATA, tam My Documents i tak dalej. W tym miejscu będzie szukał tego, co może odzyskać. W moich dokumentach, w zależności od systemu, to tam on sobie to znajdzie. Windows 8 jest jak najbardziej wspierany. Czyli na dysku C lub innej partycji w katalogu Recycled ukrytym zresztą.
4: Dodanej lokalizacji, przycisk opcji
3: oznaczone odkryte. Lokalizacji, czyli tam, gdzie chcemy, aby wyszukał.
4: Nie jestem pewien, przycisk opcji oznaczone alt plusem.
3: I nie jestem pewien. Ja akurat opcji nie jestem pewien używać nie będę, ponieważ nie chcę, żeby mi wszystko tam wynalazł, poza tym długo by to szukał, więc ja sobie wybiorę podaną lokalizację.
4: Podanej lokalizacji przycisk opcji oznaczone alt plusem.
3: Do prezentacji.
4: Szukaj na całym komputerze, pole edycji zaznaczone C.
3: Szukaj na całym komputerze. On tak mówi, ale... Dokładnie to jest w podanej lokalizacji w tej chwili, bo to żeśmy zaznaczyli.
4: W podanej lokalizacji przycisk opcji oznaczone alt, szukaj na całym komputerze, pole edycji zaznaczone C.
3: Ale ja sobie to zmienię, chcę C, tylko zrobię backslash, żeby na głównym mi szukał czegoś, tych plików.
4: Przeglądaj, przycisk alt plus D.
3: Jeżeli nie umiem wpisywać w pole edycji, mogę zrobić przeglądaj, tak? I wyznaczyć katalog taki, żeby on szukał tam, gdzie chce. No i po naciśnięciu przeglądaj mamy...
4: Przeglądam nie poszukiwaniu folderu dialog, wybierz lokalizację, ok, przycisk, unlicz, wybierz lokalizację, widok, drzewa, poziom 2, nowy D, rozwinięte, 2, rozwinięte.
3: Nowy D.
4: Stacja, ok, przycisk.
3: I okej, nowy D to jest moja partycja. Znaczy to jest mój dysk taki. Robię OK.
4: Dialog, karta właści, szukaj na całym komputerze, pole edycji, zaznaczone D.
3: Ale jest D zaznaczone.
4: Backslash, D, pusta.
3: D dwukropek, backslash zaznaczone.
4: Przeglądaj, przycisk
3: alt plus D. Dalej przeglądaj,
4: przycisk alt plus D.
3: Wszystko to robimy przy pomocy tabulatora i strzałek. Także nie ma tutaj żadnego problemu. Menu przeglądaj jest, to okienko przeglądaj jest standardowe dla eksploratora Windows.
4: Anuluj, dalej przycisk alt plus D, karta właściwości, dziękuję. Recuwa jest teraz gotowa do szukania twoich plików. Po zakończeniu skanowania recuwa wyświetli listę znalezionych plików. Zaznacz te, które chciałbyś uzyskać i kliknij przycisk uzyskaj. Kliknij start, aby rozpocząć przeszukiwanie. Zaznacz tą kratkę, jeżeli poprzednie skanowania nie odnalazły twoich plików. Dla dużego dysku może to potrwać ponad godzinę. Włącz głębokie skanowanie, pole wyboru nieoznaczone.
3: I teraz tak, mamy właśnie, jest tutaj, Rekuwa nam powiedziała, ten wizard dziękuję, Rekuwa jest gotowa do pracy w tej chwili. I teraz tak, mogę tutaj zaznaczyć, jeśli chcę głęboko skanować.
4: Stacja oznaczone, wstecz przycisk, start przycisk, anuluj, karta właściwości, dziękuję, Rekuwa jest teraz gotowa, wstecz przycisk, karta właściwości, stacja nieoznaczone.
3: Głębokie skanowanie. Powiem tak, czy to jest głębokie, czy to jest płytkie, to skanowanie jeszcze można ustawiać w opcjach. Tutaj ja w tej chwili dałem tylko to skanowanie na podstawie jednego przebiegu, to najprostsze, najszybsze.
2: Bo, a czy Robercie, w trakcie swojej pracy z Recuwą zauważyłeś jakąś różnicę między tym głębokim a płytkim skanowaniem? To rzeczywiście coś daje?
3: No przede wszystkim czas, tak? Czas jest dłuższy.
2: Tak, tak, to tego się domyślam, tylko pytanie, czy czas jest współmierny do efektów?
3: Powiem tak. Rekuwa ma coś takiego, że w momencie, gdy chcemy użyć tego programu na dysku już sformatowanym, gdzie jest jeszcze coś tam, jakieś dane już są, to... Rekuwa nie potrafi odzyskać nazw plików. Ona odzyskuje typy plików. Czyli na przykład, jeżeli plik się nazywał, nie wiem, rekord MP3, to on to nazwie 001 MP3, 002, nie wiem, MP3, 3 MP3, 1 JPG i tak dalej, i tak dalej. I potem przeglądając te pliki już w folderze odzyskanym, w tym, który będziemy chcieli, w którym odzyskamy, bo zaraz będziemy odzyskiwać, coś będziemy próbować tutaj odzyskać, to będziemy musieli sobie przeglądnąć, co jest jakim plikiem, jaka jest zawartość danego pliku i sobie to ponazywać. Co jeszcze? Można pewne rzeczy odzyskać. Natomiast powiem tak, ja na tym dysku, na którym pracowałem, znaczy nie miałem tutaj dysku takiego, który by był totalnie jakoś zniszczony, tak? Ja po prostu testowałem tutaj takie podstawy odzyskiwania i trochę większe odzyskiwania i to, co chciałem, to się odzyskiwało. Nawet tą najprostszą metodą, tak? Najprostszą, najkrótszą do tego. Natomiast ja nie mówię. Myślę, że jest możliwość większych kombinacji. Ja o tych kombinacjach powiem za chwilę, co można tu jeszcze zrobić. Jeżeli ktoś chce odzyskać jakieś takie rzeczy, na których mu bardzo zależy, no ale ja takich rzeczy akurat nie mam, tak? Wykonałem to, te testy na, do audycji. No i tak samo po to, nawet jak odzyskiwałem ten materiał do konkurencji, to wystarczyło to proste odzyskanie. To odzyskanie na podstawie jednego przebiegu, na podstawie tablicy alokacji, czyli MFT. I to wystarczyło i wtedy, że tak powiem, wszystko zadziałało. Natomiast włączenie skanowania głębokiego powoduje, że uruchamia nam się kolejna metoda skanowania, czyli nie ta prosta, czyli tylko metoda druga, albo trzecia, albo czwarta, którą ustawimy w opcjach, jak przejdziemy do trybu zaawansowanego. Na razie jesteśmy w Wizardzie i ja za chwilę przycisnę przycisk Start. I start i zaczyna się praca programu Recuva.
4: Operacja w toku. Dialog obliczania pozostałego czasu. Anuluj przycisk.
3: Słyszymy właśnie jak pasek postępu.
2: No właśnie akurat tego nie słyszymy, ale to pewnie dlatego, że jest na innej karcie ten pasek po prostu.
3: A, pasek jest na innej karcie.
2: Tak, pasek jest na innej karcie. Ale z twoich słuchawek tak delikatnie coś tam gdzieś było słychać, takie delikatne piknięcie.
3: A szkoda, nie wiem jak to zrobić.
2: Nie, no teraz to już myślę, że nie ma sensu.
4: 732 GB, rozmiar klastra 4906, rozmiar rekordu 1024, znaleziono 0 plików 106708, zignorowano 2423 sek, wielka cement, wybierz pliki, które chcesz uzyskać poprzez zaznaczenie odpowiednich kratek i kliknięcie uzyskaj. Dla lepszych rezultatów uzyskuj pliki na inny dysk V1501 6364 bit Microsoft Windows 7 Professional 64
3: Windows
4: 7 rozmiar klas przełącz tryb zaawansowany przycisk.
3: Tutaj mówi, że przełączył w tryb zaawansowany, ale
4: sprawdź aktualizację.
3: Ja tabulatorem cały czas się poruszam po tym.
4: Jestem już w... Kontekst memu.
3: Menu kontekstowe naciskam.
4: Odzyskaj podświetlone.
3: Odzyskaj podświetlone. Czyli w tym momencie bym odzyskał od razu ten plik.
4: Odzyskaj zaznaczone.
3: Odzyskaj zaznaczone. To jest co innego.
4: Zaznacz podświetlone.
3: Zaznacz podświetlone.
4: Zaznacz podświetlone. Niedostępne.
3: Podświetlone.
4: Podświetl folder rozwijane.
3: Podświetl folder.
4: D.
3: I tutaj mogę D, bip, czyli ten, gdzie jest, gdzie ten plik był kiedyś.
4: Sortuj według rozwijane.
3: Sortuj według.
4: Nazwa pliku,
3: ścieżka, rozmiar, data ostatni
4: status,
3: komentarz, nazwa pliku.
4: Sort tryb widoku rozwijane.
3: Tryb widoku.
4: Widok listy oznaczone, widok drzewa, widok miniatur.
3: Mamy trzy widoki. Widok listy, widok drzewa, widok miniatur. Nas interesują te dwa, w zależności od tego, jakie chcemy, albo drzewko, albo lista, co nam łatwiej, co nam lepiej. Do wyboru, do koloru, komu, jakby tak powiedzieć, jaki gust kto ma. Jedni wolą listę, drudzy wolą drzewo.
4: Bezpiecznie napisz podświetlone.
3: Bezpiecznie nadpisz.
4: Bezpiecznie napisz zaznaczone, niedostępne.
3: Bezpiecznie napisz podświetlone, to po prostu skasuj. Ale także...
4: Skopiuj obraz do schowka, niedostępne.
3: Można to odzyskać.
4: Zapisz listę do pliku tekstowego.
3: I jeszcze można zapisać listę do pliku tekstowego tych plików, które on może odzyskać. Może komuś to do czegoś się przyda.
4: Odzyskaj podświetlone.
3: Ale mamy odzyskaj podświetlone.
4: Jeszcze

0: Zaznacz podświetlone, niedostępne.
1: Zaznacz podświetlone, wiadomo, że nie, ale oddać podświetlone możemy zrobić, dlaczego by nie?
0: Podświetl folder rozwijane, sortuj według, proszę dokur, bezpiecznie napis podświetlone, bezpiecznie napis zaznaczone, skopiuj obraz, zapisz listę do pliku tekstowego, pozyskaj podświetlone, zapisz, skop, bezpiecznie,
1: tak.
0: Bezpiecznie napisz podświetlone.
1: Bezpiecznie napisz, oni tak to nazywają, ale myślę, że tu jest błąd w tłumaczeniu, ponieważ... W momencie, gdy nacisnę teraz Enter...
0: Bezpieczne napisy, a nie dialog. Czy na pewno chcesz napisać jeden plików? Kliknięcie tak oznacza, że znikną one na zawsze. Tak przycisk Alt+.
1: No więc, skoro mają zniknąć nam na zawsze, no to jak mamy je bezpiecznie napisać?
2: Prawda? Podejrzewam, że to bezpieczeństwo, to chodzi, że z tym bezpieczeństwem wiąże się to, że mamy wtedy pewność, że tych plików nie uda nam się odzyskać. To raczej w tej,
1: kwestii. A może w tej kwestii?
2: Tej kwestii.
1: Właśnie,
2: no bo nie zawsze wszystkie pliki, Robercie, pamiętaj, chcemy trzymać na zawsze.
1: No tak, nie zawsze i czasami nie chcemy, żeby coś zostało odzyskane. Acz powiem szczerze, że tak a propos dla laboratoriów firmy OnTrack, no to nie jest problem, żeby coś odzyskać. To żeby nie było. Ale to ktoś musi dobrze za to zapłacić. No ale my teraz mamy zaznaczony i podświetlony plik coś tam dla Kamilka i Patryka. Exe.
0: No i przycisk Alt plus D.
1: I tabulatorem jestem na tabulatorem, dochodzę do przycisku odzyskaj. Naciskam spację.
0: Przeglądanie poszukiwania folderu dialog. Wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików. Wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików. Widok drzewa poziom 1. Komputer rozwinięte 4 z gien. Wybierz miejsce docelowe.
1: Wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików. Ja teraz wybiorę jakiś dysk tutaj dla odzyskanych plików po to, żeby odzyskać plik. Na przykład na dysk C sobie to zrobię. Po to, żeby pokazać jak to mniej więcej działa. Standardowe okienko eksploratora.
0: Amulczy, wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików. Widok drzewa, komputer rozwinięte, poziom nowy D, dysk lokalny C, zwinięte 1 względ.
1: Zalecane jest, żeby odzyskanych plików nie odzyskiwać na tym samym dysku, a więc dostosujemy się
0: poziom,
1: do tego.
0: Poziom 2, dysk lokalny C, zwinięte 1 względ, stacja.
1: Dysk lokalny C, chcę, żeby mi to na dysk...
0: Utwórz nowy folder, przycisk.
1: Możemy utworzyć nowy folder, dlaczego by nie?
0: Ok, przycisk.
1: No i dajemy OK.
0: Operacja ukończona, dialog, pomniejsze pliki nie zostały odzyskane, w sumie 1, odzyskano łącznie 0 plików, odzyskano w pełni 0 plików, odzyskano częściowo 0 plików, operacja zakończona w 001 sek, lista, co stan dla... Ok, przycisk, lista, co stan dla Kamilka i Patryka, kropka, exe, 3608, 768, KB, nie można odnaleźć zawartości pliku na dysku, 1 z 1.
1: Jeszcze raz odzyskam. Może z trzy foldery wybrałem.
0: Audycję. Przegląd, utwórz nowy folder, czy wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików. Widok drzewa, dysk lokalny C, rozwinięte 1 z 5, stacja. Utwórz nowy folder, czy ok, przycisk. Operacja ukończona, dialog, pomniejsze pliki nie zostały odzyskane, w sumie 1, odzyskano łącznie 0 plików, odzyskano w pełni 0 plików, odzyskano częściowo 0 plików, operacja zakończona w 001 sek, lista. Ok, przycisk.
2: A spróbuj może, Robercie, do jakiegoś folderu to odzyskać.
0: Komputer nowy
1: tak, żeby się na mnie
0: Bo
1: tu rzeczywiście może być problem z tym, ale już...
0: Przegląd, utwórz nowy ok, przycisk, amulczy, wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików, widok drzewa, dysk lokalny, C, rozwij poziom 3, C, H, K, L, Auda, zwinięte 1, stacja. Utwórz nowy folder, przycisk, ok, przycisk. Operacja ukończona, dialog, pomniejsze pliki nie zostały odzyskane, w sumie 1, odzyskano łącznie 0 plików, odzyskano w pełni 0 plików, odzyskano częściowo 0 plików, operacja zakończona w 0,0.
2: No i niestety okazuje się, że nie zawsze nam to chce odzyskiwać.
0: Dysk, Auda 1, CHKLS, Auda 1,
2: a spróbuj jakiś inny plik odzyskać.
1: A, dobrze.
0: Widok elementów,

0: Może na przykład właśnie to. Jakiś osi, coś tam. Odzyskaj.
1: Wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików. Widok drzewa auda rozwinięte. Jeden z stacja. Utwórz nowy fotok przycisk. Operacja ukończona. Dialog odzyskano łącznie jeden plików. Odzyskano pełni jeden plików. Odzyskano
0: częściowo zero plików. Opera. Odzyskało. Sprawdzimy, czy jest.
1: CKFL auda 1 z 21. Widok elektricism. Wam uwnetko. Osi barack 12.
0: Osi barack odzyskał. Przepraszam, że tak mówię, ale taki plik. Osi barack tu się odzyskał. Nie wiem, dlaczego tamten nie chciał się odzyskać. Mogę chyba to sprawdzić za chwilę.
2: Ale to po prostu pokazuje, no, że tak jak mówiliśmy, nie zawsze nam to będzie chciało się dać odzyskać. Może się tak zdarzyć, że on po prostu czegoś nie odzyska. Niemniej jednak, no, coś tam zawsze może się udać.
0: Nie zawsze. Natomiast generalnie tak jest, że o ile testowałem ten program, że to, co on zobaczył, to odzyskiwał. I może on coś tutaj... Ja zaraz, bo teraz robiliśmy to przy pomocy Wizarda, a będziemy omawiać menu zaawansowane, te ryby zaawansowane. I spróbuję zrobić coś takiego, że na przykład zastosować drugą metodę do skanowania i zobaczymy wtedy, może nam się odzyska ten plik. Coś tam dla Kamilka i Patryka. Przypominam, żeby nie było.
1: Odzyskaj, przełącz pomocą linę, karta właści, odzyskaj. Przełącz tryb zaawansowany przycisk.
0: Przełączam w tryb zaawansowany.
1: Zwinięty, niedostępne, lista rozwijana, nowy, zwinięte.
0: I tryb zaawansowany omówimy sobie po przerwie muzycznej, myślę, ponieważ jest
2: tego troszkę. Jak najbardziej, możemy
0: i
2: teraz.
0: I za chwilę omówimy tryb zaawansowany, bo tu już mamy cały wizard, a tryb zaawansowany, czyli opcje i skanowanie tak zwane... większe zrobimy i zobaczymy, czy uda nam się odzyskać z powrotem plik.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że możecie oczywiście do nas... Przypomnę, że możecie do nas dzwonić po przerwie muzycznej oczywiście, jeżeli będziecie mieli na to ochotę, jeżeli chcecie o coś zapytać odnośnie prezentowanej dziś aplikacji, czyli aplikacji Recuva, to dzwońcie śmiało, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, do waszej dyspozycji jest także nasz radiowy Skype, no i tu można i dzwonić i pisać, a nasz Skype to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Zgodnie z sugestią Roberta teraz odrobina muzyki, wracamy do was już za chwilę. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której przypominam na temat programu Recuva, programu do odzyskiwania danych opowiada Robert Łabęcki, za nami Wizard, czyli ta prostsza rzecz, kreator, w którym to wystarczy tak naprawdę klikać tylko w przycisk dalej, odpowiadać na pytania, jakie ten kreator nam zadaje, a teraz czas na coś dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą ręcznie wybierać różne opcje tego narzędzia. Zatem Robercie, oddaję ci głos, tylko jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, bądź też napisać, to zadzwonić może dwojako, bo za pomocą telefonu 123 834 835 oraz Skype'a o loginie tyflopodcast.net, pisanego tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie.
0: Więc jak powiedziałem, można z Wizarda przełączyć się w tryb zaawansowany od razu przełącznikiem, bądź po prostu włączając Recuvę raz jeszcze i po włączeniu Recuvy zgłasza nam się ten sam Wizard.
1: Dalej czyci, karta właściwości, witaj w Recuva Wizard, ten Wizard pomoże ci odzyskać usunięte pliki, odpowiedz tylko na kilka prostych pytań, a Recuva zrobi resztę, jeżeli nie chcesz korzystać z tego Wizarda, kliknij anuluj, a będziesz miał dost, dalej czyci, anuluj przycisk.
0: No i ja robię anuluj, żeby sobie włączyć tryb dla zaawansowanych.
1: Bitform Resuma Dialog jest dla Cementa 1.5.1.6.64 bit Microsoft Windows 7 Professional 6.
0: Microsoft Windows mówi mi takie tu rzeczy, jaki procesor, jaki system i tak dalej, i tak dalej. Mówi takie rzeczy, ale to, nam to nie jest potrzebne, ale można tego posłuchać. Natomiast ja powiem tak, pod tabulatorem
1: karta właściwości jest dla Cement, lista rozwijana, dysk lokalny, C, zginięte.
0: Mamy na przykład dysk lokalny
1: D,
0: D robocze, wszystkie dyski,
1: dysk lokalny, wolumę 3C70, wszystkie shadowców jest.
0: Wszystkie tak zwane shadow kopie, te kopie lustrzane, chyba tak to się nazywa.
1: Shadowcowy dysku C, 2000 shadowcowy dysku C, 2000 shadowcowy dysku C, 2000 shadowcowy dysku C. Shadowcowy dysku C,
0: tak, tylko shadow copy dysku C.
1: Dysk lokalny C, wszystkie dysk nowy D.
0: I
1: skanuj przycisk Alt
0: C. Mamy pod tą wrotem przyciskanuj.
1: Lista rozwijana, zginięte pole edycji, pusta. Obrazy, zaznaczone obrazy. Obrazy, obraz, muzyka, doku, wideo, skompresowane,
0: Tutaj mamy...
1: Obrazy, obrazy, F, pusta.
0: Mamy obrazy, załóżmy, i tutaj mamy rozszerzenia, po których chodzimy, ale można
2: ale
0: zrobić
2: jak to,
0: coś
2: ale
0: takiego.
2: Jak to, Robercie, wygląda? To jest jakby te obrazy, maile i tak dalej, to była jedna lista i ty przeskoczyłeś do tego tabem, czy jak się do tego dostać? Jak to wygląda?
0: Już mówię. Najpierw mamy
1: skanuj, przycisk
0: skanuj, potem pod tabulatorem.
1: Lista rozwijana, zginięte pole edycji, zaznaczone gwiazdka, kropka, jpg, gwiazdka, muzyka, dokument.
0: Właśnie to, obrazy, muzyka, dokumenty, to jest pod strzałkami. I od razu, jak damy tab po przycisku skanuj, to od razu mamy właśnie to, obrazy, muzyka, dokumenty,
1: wideo.
0: Na przykład mamy obrazy. Ale to jest tak naprawdę takie pole edycji. I teraz ja chcę, żeby mi wszystko zeskanował, to nie robię obrazów, tylko robię... jak chcę, że na przykład nie jestem pewien, co tam chcę, żebym zeskanował, to wykasowuję to wszystkie tutaj z tego pola edycji, które tu mam.
1: Gwiazdka, kropka, jpg, gwiazdka, kropka, png, gwiazdka, kropka, raf, gwiazdka, kropka, jpg, gwiazdka, kropka,
0: jpg, gwiazdka, kropka, tif, tif i tak dalej, tak?
1: Muzyka, zaznaczone dokumenty, zaznaczone dokumenty.
0: A w dokumentach mamy...
1: Zdjęte. Muzyka, dokumenty, zaznaczone dokumenty, pusta, pusta, c, d, o, krop, gwiazdka, x, p, kropka.
0: Mamy inne dokumenty, mamy tutaj...
1: Gwiazdka, gwiazdka, kropka, d, o, c, kreska,
0: pionok,
1: gwiazdka, kropka, x, l, s.
0: XLS,
1: ODT,
0: czyli dokumenty Office'a generalnie. Ale tu możemy sobie tutaj...
1: Wideo zaznaczone, wideo.
0: Wideo mamy.
1: Skompresowane, zaznaczone, skompresowane. Penale, zazna, penale, penale, skompresowane,
0: zazna, zaznacze,
1: a, c, kro, c, a, b, pusta, b, a, c, kro, gwiazdka, j, r.
0: Się cofnę, strzałkami się cofamy, lewo, prawo.
1: Gwiazdka, gwiazdka, tam,
0: gwiazdka, kropka,
1: z, i, p, kreska, j, no, gwiazdka, kro, r, a, r, kreska, j, r, kro, 7, z, kreska, j,
0: r,
1: kro, a, c, p, kreska, j, r, kro, a, r, j, kreska, j, kro, c, a, b, pusta, pusta, pusta.
0: To są za was skompresowane.
1: Penale, penale.
0: No i
1: e-maile.
0: I tutaj możemy coś takiego.
1: Opcje. Przycisk Alt.
0: Potem mamy opcje. I do tych opcji. I potem mamy tutaj ten view placement text. Tu się nam pojawią pliki, które będą możliwe do zeskanowania, które on znajdzie.
1: Opcje.
0: Opcje.
1: Dialog, opcje, karta właściwości, język, lista rozwijana, polski, polis, zginięte, Alt plus J.
0: I tutaj są języki.
1: Dialog z zakładkami, ogólne zakładka zaznaczony.
0: Zakładka ogólne.
1: Opcjons, karta właściwości, język, lista rozwijana, polski, polis, zginięty.
0: Tu mamy dużo tych języków, bo mamy
1: norweski,
0: holenderski, macedoński, węgierski.
1: No
0: ale polski zostawiamy.
1: Widok, lista rozwijana, widok listy, zginięty, alt plus.
0: Mamy tu albo widok listy, albo widok drzewa,
1: widok miniatur.
0: Albo widok miniatur.
1: Widok list.
0: Ja mam widok, na widoku widok listy, ale można dać na widok drzewa, jak ktoś woli. To jest rzecz gustu. widoku miniatur jakoś tak nie bardzo.
1: Pokazuj Wizard przy uruchomieniu, pole wyboru oznaczone.
0: Pokazuj Wizard przy uruchomieniu. Tutaj możemy to zaznaczyć bądź nie. Ja mam zaznaczone, ale możemy to odznaczyć i wtedy rekuwa zawsze będzie nam startowała w trybie zaawansowanym.
1: Uruchom Wizard, przycisk Alt plus.
0: Uruchom Wizard. To jest specjalny przycisk, tak samo można to uruchomić.
1: Automatycznie sprawdzaj aktualizację dla rekuwa.
0: Automatycznie sprawdzaj aktualizację dla rekuwa. I teraz tak, w przypadku programu darmowego będzie tylko zgłaszał, że jest nowa wersja na starcie i można sobie pobrać. A w przypadku programu kupionego będzie można to zaktualizować za pomocą specjalnego takiego wizardzika jakby kolejnego.
1: Okay,
0: to było ogólne. To była część ogólna.
1: Akcje, zakładka zaznaczony, opcjon z karta właściwości, pokaż pliki znalezione w ukrytych katalogach systemowych, pole wyboru nieoznaczone, alt plus T.
0: To można zaznaczyć bądź nie. Pokaż pliki znalezione w ukrytych katalogach systemowych. No i to tu właśnie się kłania to, o co pytał Arkadiusz. Czy można odzyskać ustawienia systemowe? Ja bym, jeżeli chcemy spróbować odzyskać, tak, ustawienia systemowe, to ja bym tą opcję zaznaczył i próbował. Albo się uda, albo nie.
1: Pokaż pliki o zerowym rozmiarze, pole wyboru nieoznaczone, alt plus.
0: Pokaż pliki o zerowym rozmiarze. Ja to mam niezaznaczone i domyślnie jest to niezaznaczone. Jeśli zaznaczymy, pokaże nam pliki, których nie będzie w stanie zeskanować. To są pliki, które mają 0 bajtów. On pokaże, że jest to 0 i on pokaże, że... On pokaże, że i taki plik jest, ale on nie będzie mógł jego odzyskać.
2: Czyli to będzie taka informacja, że po tym pliku został gdzieś tam ślad, ten plik kiedyś był, ale no niestety już
0: jest
2: po herbacie i po prostu nie da się nic z tym plikiem zrobić.
0: Nie damy rady, tak.
1: Pokaż bezpiecznie nadpisane pliki, pole wyboru nieoznaczone, alt plus.
0: Pokaż bezpiecznie nadpisane pliki. Tutaj kolejna rzecz. To są pliki, których rekuwa A nie jest w stanie odzyskać, B nie mają rozmiaru zerowego. Bo takie niestety też się zdarzają. Takie na przykład kasowanie umożliwia CCleaner. I to polega na tym, że zmienia się nazwę plików na przykład w kilka liter ZZZ albo coś takiego. Zmieni się coś jeszcze, że niby jest plik, ale już nie damy rady go odzyskać.
2: No i taki plik nadpisywany jest kilkukrotnie prawdopodobnie losowymi wartościami.
0: Tak. Miejsce dokładnie
2: po tym pliku na dysku.
0: On to może pokazać, ale no niestety przy tej wersji programu, może tak powiem, nie jest w stanie tego odzyskać.
1: Głębokie skanowanie wydłuża czas skanowania, pole wyboru nieoznaczone, alt plus.
0: Głębokie skanowanie wydłuża czas skanowania. Dobra, w porządku. Możemy to zaznaczyć i wtedy mamy głębokie skanowanie.
1: Skanuj w poszukiwaniu nieusuniętych plików, aby uzyskać dane z uszkodzonych bądź sformatowanych dysków, pole wyboru nieoznaczone, alt plus.
0: To mamy niezaznaczone, ale możemy to zaznaczyć wtedy, kiedy chcemy, żeby on naprawdę skanował takie rzeczy, takie pliki, do których nie może odzyskać nazwy. Jak mówiłem na początku audycji, rekuwa może odzyskać typ pliku, ale może nie odzyskać jego nazwy. I wtedy pliki będą miały na przykład rozszerzenie prawidłowe, ale na przykład nazwę 001.mp3, 001.jpg, 001.pdf i tak dalej, tak? Takie rzeczy. Tak to może być. I tutaj to możemy zaznaczyć, albo nie zaznaczać i wtedy mamy troszkę prościej, tak? Bo wtedy mamy tylko na liście te pliki, które na pewno mogą się odzyskać. Co mnie dziwi, że nie mogliśmy odzyskać tego pliku coś tam dla Kamilka i Patryka, ale spróbujemy jeszcze z tym powalczyć, może był pewien błąd.
1: Odzyskaj strukturę katalogu, pole wyboru nieoznaczone, alt plus.
0: Odzyskaj strukturę katalogu. możemy spróbować odzyskać też strukturę katalogu, tak jak mówię, czyli razem katalog, nie tylko plik, ale i odpowiedni katalog, czyli załóżmy jak ten plik coś tam dla Kamilka i Patryka exe był w katalogu TBIP, to on od razu odzyska katalog BIP i w tym katalogu BIP będzie ten plik coś tam dla Kamilka i Patryka, prawda? Tak to można zrobić.
1: Pozyskiwanie grupa bezpieczne nadpisywanie lista rozwijana proste nadpisanie jeden przebieg zwinięte alt plusem.
0: I tutaj mamy te metody skanowania. Tak to nazwali, ale tak
2: to znaczy,
0: naprawdę to jest...
2: A to nie chodzi, Robercie, przerwę ci na moment, nie chodzi o bezpieczne nadpisywanie, czyli o wykasowywanie tych plików? Ile razy ma je nadpisać?
0: Znaczy, to z tego, co zrozumiałem, to nie bardzo, bo tutaj mamy tak. Jeden przebieg. Trzy przebiegi. NSA i Gutmann. I z tego, co ja wyczytałem, to ponoć Gutmann to jest to najgłębsze skanowanie. Ale może rzeczywiście
2: mi się wydaje, że chodzi
0: nadpisywanie.
2: O nadpisanie. Ilość, może ile razy nadpisujesz, ile razy nadpisujesz dany sektor.
0: No, w każdym razie mamy cztery metody. Możemy mieć też, ja się cofnę do tego głębokiego skanowania. Mamy OK,
1: anuluj. Zaawansowane zakładka zaznaczone. Dyski zakładka zaznaczony. O programie dysk zaawansowany. Property tab karta właściwości. Dodaj skanuj usunięte pliki do Explorer menu kontekstowego pole wyboru oznaczone.
0: Tak, dodaj skanuj usunięte pliki, bo możemy wejść sobie w folder dany i bezpośrednio z Explorera sobie zażyczyć, żeby on nam zeskanował w danym folderze to, co może zrobić. Jakie pliki odzyskać?
1: Menu kontekstowe grupa, dodaj skanuj usunięte pliki do kosz menu kontekstowego pole wyboru oznaczone.
0: Tak samo można dodać do menu kontekstowego kosza.
1: Zaawansowane grupa, zapisz wszystkie ustawienia do pliku ini pole wyboru nieoznaczone.
0: Zapisz wszystkie ustawienia do pliku ini, to służy do pracy w programie, do pracy jako bo można używać recuwy przez tak zwaną system command line, przez zarządzanie konsolą.
2: Przez wiersz poleceń.
0: Wiersz poleceń, o właśnie. Co dwie głowy to nie jedna. Przez wiersz poleceń i wtedy te ustawienia w pliku ini się bardzo przydają. Tak samo ustawienia się przydają w wersji portable. A o której zaraz powiem, bo to też jest dość istotna sprawa. Ktoś nas się pytał o tą wersję portable, jak ją zrobić, on się bardzo prosto robi, powiem jak.
1: Przycisk. OK. Dialog z zakładkami, zaawansowane dyski, zakładka zaznaczony, opcją z karta właściwości, pokazuj dyski, grupa, pokazuj dyski optyczne, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Pokazuj dyski optyczne, czyli pokazuje nam też wtedy napędy CD, ale wiadomo, że napędów CD czy DVD to nie bardzo coś damy radę zrobić.
1: Pokazuj dyski przenośne, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Pendrive'y, pokazuj dyski przenośne.
1: Pokazuj odmontowane dyski, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Pokazuj odmontowane dyski. No tutaj mamy to zaznaczone, ale tu właśnie chodzi o te shadow copies, czyli te kopie lustrzane, tak mi się wydaje. Nie testowałem tego, bo nie mam takiej potrzeby. Ileś tam mam tych kopii dysku C, którą chyba może odzyskać. Nie znam się na tych shadow kopiach, powiem szczerze. Może ktoś mądrzejszy. Dokumentacja też o tym niewiele mówi.
1: Pokazuj dyski bez guida, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Pokazuj dyski bez guida. Nie wiem.
1: Pokazuj shadow copies, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Nie, tutaj jest jednak shadow copies. Pokazuj shadow copies.
1: Pokazuj dyski SSD, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Pokazuj dyski SSD. No to wiadomo, dyski SSD, o nich mówiliśmy. Solid state drives, to są te dyski szybkie. Ale teraz coraz bardziej modne, tanieją troszkę. Chyba chodzi,
1: pokazuj dyski bez guida, pole wyboru oznaczone, alt plus.
0: Chyba chodzi o to, że te, które nie mają zrobione jakieś partycje.
1: Pokazuj handlowco, jest pole wybór, pokazuj dyski SSD, pole pod przycisk, panelik, dialog, zakładka, mi dyski, zakładka, zaznaczony, o programie, zakładka, zaznaczony.
0: No i o programie ostatnia opcja.
1: Karta właściwości www.pbhorn.com.
0: Tutaj mamy rozszerz do wersji Pro i o programie i tutaj... Tutaj możemy zarejestrować, tutaj możemy też kupić rekuwę, ponieważ w momencie, gdy włączymy przycisk rozszerz do wersji Pro, najpierw pojawia nam się okienko z prośbą o wpisanie klucza, a potem, jeśli nie masz klucza albo zgubiłeś, przyciśnij rejestrację, no i otwiera nam się strona internetowa tam z odpowiednim... z odpowiednią możliwością kupienia. Powiem tak, że zakupu można dokonać w języku polskim tego programu, jeśli ktoś chce.
1: About karta właściwości www.pbhorn.pl, proszę, dialog z zakładkami o program, about kart, dialog z about www, proszę do wersji pro, przycisk,
0: alt, enter, rozszerz do
1: wersji pro, przycisk, dialog z zakładkami o program, dyski, zakładka, zaawansowane akcje, zakładka, zaznaczony.
0: Ja jeszcze z
1: karta właściwości, pokaż pliki znalezione w ukrytych katalogach systemowych, pole wyboru, pokaż pliki o zerowym roz, pokaż bezpiecznie mapki, głębokie skanowanie wydłuża czas skanowania, pole wyboru nieoznaczone, alt pluski, stacja, oznacz, skanuj w poszukiwaniu nieusuniętych plików, aby uzyskać dane z uszkodzonych bądź sformatowanych dysków, pole wyboru nieoznaczone, alt pluska, pozyskaj strukturę katalogu, pole wyboru nieoznaczone, alt plus. Pozyskiwanie grupa, bezpieczne nadpisywanie, lista rozwijana, proste nadpisanie, pozyskać skanuj w poszukiwaniu nieusuniętych plików, aby uzyskać dane z głębokie skanowanie, wydłuża czas skanowania, pole wyboru oznaczone, alt stacja, nie oznacz, skan, pozyskiwanie grupa, bezpieczne nadpisywanie, lista rozwijana, proste nadpisanie, pozyskaj strukturę katalogu.
0: Tutaj to bezpieczne nadpisywanie, ja jak wczytałem do dokumentacji, to myślałem, że chodzi o skanowanie, ale być może... chodzi właśnie o to nadpisywanie, czyli o te kasowanie. I to jest ta metoda Goodmana, NSA i takich tych innych. Powiem szczerze, są odsyłacze, ale są do stron po angielsku. I czy chyba mój poziom języka angielskiego nie jest aż na tyle taki, żeby to zrozumieć, o co to do końca chodzi. Ale mi się wydawało, że to chodzi o skanowanie... tego
2: ja
0: dysku.
2: Mam takie dziwne przeczucie, że tu jednak chodzi że chodzi o nadpisywanie danych, ale...
0: Ale może być i tak. Nie upieram się. Nie upieram się, ponieważ uczciwie powiem, nie skanowałem aż tak. Teraz spróbujemy z powrotem zeskanować nasz dysk.
1: Lista rozwija obrazy, zaznacz obrazy. Obraz, muzyka, dokument, wideo, skompresowane, te maile.
0: Chcę na przykład...
1: Obrazy, muzyka, obrazy.
0: Chcę, żeby on mi wszystko zeskanował.
1: Opcje, przycisk,
0: wykasowałem.
1: Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, pusta.
0: Teraz mi mówi pusta. Przy następnym uruchomieniu programu znowu mi powie obrazy i tak dalej.
1: Opcje, wyplacement, tekst, lista. Dialog. Pomocą linę, karta właściwości, wyplacement, tekst, dialog z zakładkami, podgląd, zakładka zaznaczony.
0: A, i tu jeszcze są zakładki, podgląd,
1: info, zakładka info. Zaznaczony, nagłówek, zakładka zaznaczony,
0: i nagłówek,
1: info, podgląd, info, zakładka
0: info,
1: zaznaczony,
0: tutaj mamy wszystko, jak co wygląda,
1: podgląd zaznaczony,
0: podglądnąć,
1: info, nagłówek, zakładka, pomocą linę, pomocą, sprawdź, aktual, 1, 5, 10, 1, 1063, 64,
0: Microsoft, Windows 7, mówi,
1: karta właściwości, wyplacement, list, robocze, nowy D, dysk lock, nowy D, robocze, preade, robocze, nowy D, stacja, skanuj przycisk, alt plus S.
0: No i spróbuję zeskanować.
1: Sta operacja w toku, dialog obliczanie pozostałego czasu, anuluj przycisk.
0: Skanujemy. Mamy nawet dźwięk, ale go chyba nie słychać, natomiast ja spróbuję go... Mam nadzieję, że słychać teraz ten dźwięk.
1: PBHorn recuwa dialog DMTS
0: 930
1: 4096 rozwijana, zginięte pole edycji pusta. obrazy, opcje. Przycisk wjazd dla cement, barrow, piecower, 040, wyczep od wiatr, zaufanie, rysklęk, dziesiąt, trzy, kropka, jopeki, widek, spres, rysklęk, dziesz, szkola, specjalna, rysklęk, ojczep, swiat, ciszy, rys, dwa, dziesz, swiat, ciszy, swiat, swiat, sprac, prawni, razem, rys, 40, sport, społeczeństwo, dla wszyscy, rys, rehabilitac, praczy, praca i rehabilitacja, niepełnosprawnych, rys, 40, trzy, kropka, jopek, post, total, familia, rysklęk, dziesiąt, dialog, dialog, za...
0: Tutaj mi znalazł jakieś stare rzeczy.
1: Ponocom linę, sprawdź aktualizację, V1, 51, tyż. Karta właściwości DMTS, 900, roboczy, nowy D, dysk lokalny C, nowy D, roboczy, nowy D, stacja, skanuj przycisk Alt plus S, lista rozwijana, zwinięte pole edycji, zaznaczone gwiazdka, kropka, J.
0: Tutaj.
1: Skanuj przycisk Alt plus S, lista rozwijana, zwinięte pole edycji, pusta, skanuj przycisk, operacja w toku, dialog obliczany pozostałego czasu, skanuj przycisk.
0: Zrobił mi cały czas obrazy.
2: To kiedy w międzyczasie, kiedy on jeszcze będzie sobie skanował, to ja powiem, że właśnie jeszcze przed momentem sprawdziłem, no i metoda Gutmana to jest na pewno jedna z metod zamazywania danych, 35-krotna. 35 razy nadpisujemy.
0: No właśnie, więc widzisz, także... że tak powiem, miałeś rację, tutaj...
1: Reform, refuwa, dialog, DMTS, 932, GB, lista rozwijana, nowy D, zwinięte. Skanuj przycisk Alt plus S, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, pusta, opcje, wjazd dla cement, 000105, kropka, wit, ścieżka, bosi, barack, mela, kotel, cinki, elma, ir, cinki, elm, cinki, el, co stan dla Kamilka, Afryka, kropka, ekse, ścieżka, d, bit, ostatnio modyfikowany, 2013, 0, 5, 0, 7, 0, 4, 11, rozmiar, 3, 6, 7, 6, 68, kadec, stan, nie do odzyskania, komentarz, nie można odnaleźć zawartości pliku na dysku.
0: A, jednak jest stan nie do odzyskania, tutaj pisze.
1: 9000, ostatnio modyfikowany 2013 05 07 01 43, rozmiar 77 KB, stan nie do odzyskania, komentarz, ten plik został napisany przez D, bit, muzyka, dyskoteka, 9000 09 08, kropka, bit, ścieżka, D, 00 09 09, ostatnio modyfikowany 2013 05 07 01 43, rozmiar 115 KB, stan nie do odzyskania, komentarz, ten plik został napisany przez D, bit, muzyka, dyskoteka, 2 blisko, polo blisko, 9000 09 07 kropka, bit, ścieżka, D, 00 09 09, ostatnio modyfikowany 2013 05 07 01 43, rozmiar 135 KB, stan nie do odzyskania.
2: Ale bardzo ciekawa rzecz, bo od razu jeszcze tak nam tu pokazuje informację, przez co zostało dane...
0: To napisane, tak,
2: tak. Dany plik napisany.
0: Napisany? No ale niestety, powiem tak, no nie zawsze nam się uda tym narzędziem odzyskać, niestety.
2: Tak, bo podejrzewam, że w momencie, kiedy już jakby dany plik zostanie nadpisany, to szanse zaczynają maleć i to drastycznie maleć, jeżeli
0: szanse
2: chodzi o odzyskanie.
0: Zaczynają maleć, natomiast no, mógłbym jeszcze spróbować głębokiego skanowania, natomiast obawiam się, że to by czasu nam zajęło dosyć sporo.
2: A może spróbujmy, więc... zobaczmy, ile to czasu w ogóle będzie zajmować.
1: Dialog z zakładkami na głów, pomocą linę, pomocą linę. Sprawdź aktualizację, V1, plen. Skanuj przycisk, lista rozwijana, zwinięte opcje. Przycisk, opcje, dialog, tryb, wid, pokazuj, uruchom, automatyk, uruchom,
0: wizard,
1: przycisk,
0: alt, uruchom, jest jednak troszkę bardziej wdzięczny.
1: Audycja, teanta, dalej, przycisk, alt, plus, karta, wstecz, przycisk, dalej, przycisk, anuluj, przycisk, karta, właściwości, pokaż wszystkie pliki, pokaż tylko powszechne formaty obrazów, mp, zdjęcia, zatem, ile, przycisk, opt, skompre, wideo, przycisk, dokumenty, muzyka, przy obrazy, przycisk, wszystkie pliki, przycisk, opt, wstecz, przycisk, dalej, przycisk, stacja, wciśnięty, karta, właściwości, skanuj, dyski, wymienne, poza
0: zaawansowana jest też do zaakceptowania, natomiast Wizard jest jednak troszkę prostszy.
1: Wstecz, dalej, czy anuluj, czy karta właściwości, skanuj dyski, wymienne, poza CD, stacja.
0: Zrobiłem uruchom Wizarda.
1: W podanej lokalizacji przycisk opcji oznaczone Alt plus L.
0: W podanej
1: szukaj
0: lokalizacji.
1: Szukaj na samym komputerze, pole edycji, zaznaczone C.
0: Tu jest C, ja robię D.
1: D, pusta.
0: Zwyczajnie wymazałem literę C, wstawiłem D.
1: Bex, pusta.
0: Nie będę się
1: przeglądaj, wstecz, przycisk, dalej, przycisk, alt, plus D. Stacja, wciśnięty, wstecz, przycisk, start, przycisk, anuluj, czy karta właściwości, dziękuję. Presuwa jest teraz gotowa do szukania twoich plików po zakończeniu skanowania, stacja oznaczone.
0: Głębokie skanowanie, oznaczyłem.
1: Wstecz, przycisk, start, przycisk, alt,
0: i startujemy.
1: Operacja w toku, dialog oblicza niepozostałego czasu, anuluj, przycisk.
0: I tak jak mówiłem.
2: Jestem w ogóle ciekaw, ile nam to zajmie. Nawet nie musimy tego do końca przeprowadzać, ale może uda ci się odczytać, ile to czasu może w ogóle zająć. Żeby nasi słuchacze mieli chociaż jakiś taki obraz tego.
0: Powiem, nawet nie ma 1% w tej chwili, ale proszę bardzo.
1: Etap 1 z 3, skanowanie dysku w poszukiwaniu usuniętych plików tekst. Etap 1 z 3, skano, przewidywany czas ukończenia, 2 godziny tekst.
0: Tak, 2 godziny.
1: Brak następnego.
2: Etap 1 z 3, skanowanie dysku w poszukiwaniu usuniętych plików tekst.
1: Przewidywany czas ukończenia, 2 godziny tekst.
2: Okazuje się, że będzie nam to troszeczkę robić. No ale tak, z racji tego, że to już chyba tak naprawdę była ostatnia rzecz, tak, do pokazania, czy jeszcze coś, to...
0: To jest właściwie ostatnia rzecz, a jeszcze na końcu powiem tak, jeszcze na końcu rzecz, zrobienie kopii portable.
2: Aha,
0: portable, przenośnej, na to, USB.
2: To w takim razie no nie będziemy teraz chyba czekać 2 godzin, myślę, że nie. To można wstrzymać.
0: Tak, ale też nie muszę chyba nawet tego wstrzymywać, bo ja powiem tylko, jak to robić, bo nie wiem, czy będziemy to robić po prostu.
2: Okej, no to dobrze.
0: Robi się to bajecznie prosto. Po prostu tam, gdzie jest zainstalowana rekuwa, czyli katalog, u mnie akurat, C-Program Files rekuwa, przekopiowuje się cały ten katalog na USB. Ale przed przekopiowaniem musimy zaznaczyć zapisz ustawienia w pliku INI w opcjach i zaokejować. Wtedy on zapisze ustawienia w pliku INI. Jak przekopiujemy w ten folder na USB i odpalimy z pendrive'a recuva.exe, bo to tym się, że tak powiem,
2: uruchamia.
0: Włącza ten program, uruchamia, to w tym momencie on ustawienia weźmie sobie z pliku INI. I dzięki temu, no, będzie łatwiej, tak? Bo tak to on po prostu zgłupieje, nie będzie wiedział skąd to. Tak to on bierze jakoś to z rejestru, a tak to będzie miał z pliku INI. Tak jest napisane w dokumentacji, tak przeczytałem i tak się to robi po prostu.
2: Czyli nie ma to żadnego kreatora, żadnego wizarda do tego.
0: Nie.
2: Po prostu musimy te
0: operacje
2: wykonać.
0: Nie ma żadnego. Po prostu kopiujemy katalog, w którym rekuwa jest zainstalowana na USB, ale przedtem musimy w opcjach zaznaczyć, że ustawienia mają być zapisane do pliku INI, zaokejować to. On ten plik sobie stworzy i potem kopiujemy. Już mamy kopię, przenośną kopię rekuwy na USB i wtedy za pomocą Windows, na przykład Docking Installation Environment, możemy próbować coś odzyskać w naszym systemie, prawda? Przy pomocy rekuwy uruchomionej z pendrive'a.
2: O ile oczywiście się da, bo nie zawsze się da.
0: Jest to, powiedzmy, jest to program darmowy. Darmowemu koniowi w zęby się nie zagląda. Takie programy naprawdę kosztują krocie. Niestety jeszcze są dla nas niedostępne, jak mówimy o
2: A tak naprawdę przede wszystkim to nie w programach siła, co w specjalistach. Jeżeli już takie rzeczywiście mamy jakieś bardzo istotne dane, na których nam naprawdę bardzo mocno zależy, no to i nie możemy ich odzyskać, to lepiej taki dysk przekazać w ręce specjalistów, jeżeli to są naprawdę dane warte duże pieniądze, bo po prostu nieumiejętne posługiwanie się dyskiem, na którym znajdują się dane, które zostały skasowane, to z każdym cyklem odczytu i zapisu zmniejsza nam prawdopodobieństwo, że te dane uda się odzyskać. To jeszcze taka jedna rzecz, więc jeżeli to są jakieś tam, powiedzmy, dane, jakieś, nie wiem, nasze zdjęcia z wakacji, bez których będziemy mogli się obyć i żyć bez nich, no to bezproblemowo możemy korzystać z takich narzędzi, natomiast jeżeli to są jakieś, nie wiem, dane księgowe, powiedzmy, za okres iluś tam lat, a tak też czasem bywa, czy jakieś zupełnie inne dane, no to wtedy chyba jednak mimo wszystko warto takiego jakiegoś specjalisty zasięgnąć porady, bo w tym momencie może być niewesoło, jeżeli te dane stracimy, tak? No to jest wszystko kwestia ceny, bo specjaliści się cenią i to nie wcale tak tanio.
0: Powiem tylko tyle, że z ostatnich danych, które znam, w laboratoriach Hontraka odzyskanie 1 gigabajta danych kosztowało bodajże 1000 zł, o ile mnie nie myli coś. Także proszę sobie wyobrazić, jeżeli chcielibyśmy odzyskać Cały terabajt? Ile trzeba zapłacić?
2: Dużo. To na pewno, to kosztuje.
0: To kosztuje. No i polecam jeszcze program, no mówię, który może kiedyś omówimy, DMD. Program płatny, ale no on potrafi naprawdę już dużo.
2: Tak, bo on potrafi odzyskiwać nawet dane, które już gdzieś tam jak dysk nam się zaczyna psuć, jak zaczynają się tam pojawiać różne dziwne rzeczy na tym dysku. Nie jest widoczny w systemie nawet ten dysk.
0: Dysk nie jest widoczny w systemie, program go widzi i może próbować coś zrobić. Znaczy słyszałem taką anegdotę, że jeżeli DMD sobie nie poradzi, to już nic z tym sobie nie poradzi, poza specjalistą i laboratorium, za ciężkie pieniądze. Ile w tym prawdy, nie wiem. Nie mnie to oceniać. Dzisiaj przedstawiliśmy Recuve. Prosty program, darmowy, dodam. Nic za niego nie trzeba płacić. Oczywiście, jak... No, decyzję pozostawiamy Państwu. Nie jest to program idealny, tak? No, wiadomo, ale... Może naprawdę być przydatny, bo wszystko można zrobić. Czy to z trybu zaawansowanego, czy to z trybu,
2: kreatora.
0: Z trybu Wizarda jest trochę łatwiej, nie ukrywam. I szybciej. No natomiast cały czas mamy tutaj skanowanie.
1: Brak nas etap 1 z 3, skanowanie dysku, poszukiwanie usuniętych plików tekstu. Etap 1 z 3, skanowanie uliczyć. Etap 1 z 3, skanowanie przewidywany czasu kończenia 60 minut tekstu.
2: O, 60 przyspieszył. Minut.
0: Przyspieszył.
2: Tak, ale raczej nie będziemy już na to czekać.
0: Dokładnie. Ale oczywiście. Ja to sobie zrobię dla własnego, jakby tak. Dla własnej tutaj satysfakcji, że dokończę to. Zobaczę, jak to będzie. Niemniej tak to wygląda, proszę Państwa. Tak to się przedstawia.
2: No i oczywiście przede wszystkim życzymy naszym słuchaczom, żeby nie musieli używać takich programów. To chyba dokładnie. Najważniejsze, żebyście nie musieli. Bo no w takiej sytuacji, kiedy tracimy dane, to nie jest nic przyjemnego i wiadomo, że no, to jest wszystko proporcjonalne do wartości tych danych. Jeżeli dane są mało ważne, to można z tym żyć. Jeżeli dane są bardzo ważne, to też żyć trzeba, ale niestety życie może się okazać niekiedy bardzo trudne. Jeżeli to jest na przykład efekt naszej pracy z okresu, nie wiem, kilkunastu lat. A tak czasem bywa. A no i tu przy okazji jeszcze kłania się robienie kopii bezpieczeństwa. Bo nie od dziś mówi się o tym, że ludzi tak naprawdę dzielimy na dwie grupy. Na tych, którzy robią sobie kopie bezpieczeństwa i na tych, którzy je będą robić.
0: Tak.
2: Mądrych po szkodzie.
0: No ale mówię, no czasami się zdarza tak, że program nam popsuje.
2: Oczywiście, tak oczywiście.
0: I wtedy taka rekuwa jest niezastąpiona, jeżeli chcemy coś odzyskać szybko i bezpłatnie tak naprawdę, tak? Bo co tu pobieramy z internetu, dosłownie Wizard, wszystko po polsku i wszystko działa i można odzyskać i można wysłać na czas co trzeba.
2: A zatem jeżeli będziecie zmuszeni już do takiej czynności odzyskiwania danych, to życzymy samych sukcesów w odzyskiwaniu waszych utraconych plików i dziękujemy serdecznie za uwagę, za to, że byliście dziś z nami, że słuchaliście tej audycji w Tyflo Radio, bądź też już ze strony www.tyflopodcast.net. Dziękuję ci bardzo, Robercie. Robert Łabęcki był moim i waszym przede wszystkim dzisiejszym gościem.
0: Kłaniam się uprzejmie. Te psy w tle niestety czasami nie dają spokoju, no ale cóż zrobić? Taka pogoda.
2: No takie po prostu piękne okoliczności przyrody. Tak. Jak to się mawia. I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do kolejnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A w Tyflo Podcaście wracamy do modelu dostępnej szkoły i ponownie razem ze mną ten temat omawiać będzie Joanna Piwowońska. Witaj.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Skoro już mamy za sobą temat tak ogólnie mówiący o dostępnej szkole i o modelu dostępnej szkoły, no to teraz porozmawiajmy sobie na temat wdrażania zmian. Jak wygląda ten proces? Pewnie nie jest prosty, ale możliwy.
4: Nie jest proste, ale możliwe, a ja może tym wszystkim, którzy nie słuchali naszego pierwszego odcinka, do czego serdecznie zachęcam, przypomnę tylko, że model dostępnej szkoły, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to efekt projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jako pilotaż działania Szkoła bez Barier w ramach programu Dostępność Plus i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak jak Michał wspomniałeś już w pierwszym odcinku, że tak naprawdę to dochodzenie do dostępności nie jest rzeczą, nie jest takim procesem zamkniętym, jest pewnym ciągiem zdarzeń, jest długotrwałym procesem, który tak naprawdę nigdy nie będzie miał końca ze względu na zmieniające się potrzeby użytkowników, to trzeba się do niego bardzo dobrze przygotować, żeby przeprowadzić go w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie działających placówek edukacyjnych. No bo nie ukrywajmy, nie da się zamknąć szkoły na 2 lata, wygonić z niej uczniów, nauczycieli, przenieść ich do innego budynku, chociaż czasem tak się dzieje, ale no nie ukrywajmy, że są to rzadkie sytuacje.
2: I trudne dla wszystkich tak naprawdę w takich przypadkach.
4: I przeprowadzić takiego kompleksowego remontu, tym bardziej, że przecież, tak jak wspominaliśmy, ta poprawa dostępności nie odnosi się tylko do tych kwestii architektonicznych związanych z infrastrukturą czy wyposażeniem, ale też do tych wszystkich procesów edukacyjnych, społecznych, do kwestii związanych z opieką czy wychowaniem, tak? Czyli wszystkich działań, które realizuje szkoła. I właśnie tymi kwestiami również tutaj model dostępnej szkoły się zajmuje i nad tymi kwestiami się pochyla.
2: Jak to wygląda w praktyce? Od czego zaczynamy?
4: W pierwszej kolejności oczywiście należy popatrzeć na sytuację własną pod kątem tego, czy mówimy o stworzeniu całkowicie nowej placówki oświatowej, czy też wybudowaniu nowego budynku, czy też będziemy raczej dostosowywali istniejący budynek, który już jest wykorzystywany jako szkoła, w którym już uczą się uczniowie. Oczywiście wersja pierwsza, czyli stworzenie całkowicie nowego budynku, jest rzeczą dużo prostszą, bo w praktyce sprowadza się do tego, że ten budynek musi być zaprojektowany w sposób uniwersalny, tak? Czyli oparty o ideę projektowania uniwersalnego. Czym jest takie projektowanie uniwersalne? Projektowanie uniwersalne obejmuje taki sposób projektowania przestrzeni publicznej, w którym nie będą generowane bariery architektoniczne w tym przypadku, i dzięki temu wszystkie osoby, które będą chciały z tego budynku czy z danej przestrzeni publicznej skorzystać, będą mogły to zrobić bez konieczności pokonywania jakichś barier architektonicznych. Tak? Czyli projektujemy budynek w taki sposób, żeby on był maksymalnie dostępny dla wszystkich, bez konieczności stosowania dodatkowych usprawnień. W drugim przypadku, jeżeli chodzi o budynki już istniejące, no to tutaj sprawa jest trudniejsza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze musimy sobie bardzo dobrze zdiagnozować potrzeby użytkowników, trudności, jakie się pojawiają w tym budynku, bariery, jakie już w nim istnieją i zastanowić się, w jaki sposób możemy je zniwelować, dlatego że nie zawsze wszystko się da w taki sposób zmodernizować, żeby było to zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego. Znaczy być może się da, ale nie zawsze jest na to aż tyle funduszy, bądź też istnieją na przykład obiektywne trudności techniczne, przez które nie można wprowadzić różnego typu rozwiązań, tak? Bo chociażby trzyma nas tutaj w pewnych ryzach wielkość działki, na której się znajduje dany obiekt, przez co nie można na przykład wypłaszczyć chodnika, który się znajduje przed działką, przed szkołą w taki sposób, żeby pozbyć się schodów, które prowadzą do danego budynku, ponieważ ten chodnik by się nie zmieścił, tak? Bo jest tam na przykład przed tym budynkiem ulica. bądź też szkoła znajduje się na przykład w obiekcie zabytkowym, który owszem może być udostępniany, ale też istnieją pewne ograniczenia związane z nadzorem konserwatorskim. I w momencie, w którym sobie zdiagnozujemy już jakby te pierwsze aspekty, przechodzimy do kolejnych działań, czyli albo zatrudniamy projektantów, którzy będą projektowali budynek w oparciu o ideę uniwersalnego projektowania i w stronę tego uniwersalnego projektowania będziemy szli, albo też zaczynamy od audytu dostępności, który będzie miał diagnozować istniejące bariery i w najlepszej swojej wersji proponować rekomendacje, w jaki sposób te bariery zniwelować.
2: Jak taki audyt wygląda?
4: Przede wszystkim mamy oczywiście dwie możliwości, tak? Z jednej strony możemy sobie taki audyt w ramach modelu dostępnej szkoły przeprowadzić samemu. Na stronie modelu dostępnej szkoły, na stronie dostępna szkoła info, znajdują się w tym momencie testowe matryce audytowe, a w tej ostatecznej wersji modelu również będą to ostateczne wersje tych matryc audytowych, które będą dostosowane do wymogów standardów. I za pomocą tych matryc, które zawierają po prostu takie checklisty, co należy sprawdzić, plus dodatkowo informacje, w jaki sposób to należy sprawdzić, bo to też jest istotne, na przykład jeżeli mierzymy sobie wysokość oporęczowania, które musi się zgodnie z modelem znajdować na odpowiedniej wysokości na klatkach schodowych, żeby mogli z niego korzystać użytkownicy, to też ważne, w którym miejscu stopnia mierzymy sobie wysokość tego oporęczowania, tak? Jeżeli mierzymy sobie na przykład przestrzeń manewrową w toalecie, która umożliwi osobie na wózku skorzystanie z tego pomieszczenia sanitarnego, to też ważne, w jaki sposób tę przestrzeń manewrową będziemy mierzyć, więc takie wskazówki też te matryce audytowe zawierają. To jest jedna droga, czyli każdy może sobie pobrać takie matryce audytowe i samodzielnie przeprowadzić tego typu badanie dostępności w swojej placówce z wykorzystaniem podstawowego sprzętu, jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną, z wykorzystaniem podstawowego sprzętu mierniczego typu miarki, typu poziomica. Natomiast jeżeli chodzi o obszar edukacyjno-społeczny, no to tutaj w oparciu o te matryce audytowe należy przeglądać własną dokumentację szkolną, procedury, które obowiązują w szkole, różnego typu sposoby prowadzenia procesu dydaktycznego, opiekuńczego czy wychowawczego i skonfrontować je z zapisami modelu dostępnej szkoły. To jest wyjście bezkosztowe, o tyle, że wymaga zaangażowania personelu, który jest zatrudniony w danej placówce czy w organie prowadzącym. Natomiast nie ukrywam, że ma pewne wady. Wadą jest oczywiście to, że posiada pewien margines błędu, tak? Zarówno błędu pomiarowego, jak i błędu wynikającego z faktu, że taki audyt, czy taki nazwijmy to monitoring, przeprowadzany jest przez osoby, które się nie zajmują tym zawodowo.
2: I robią to prawdopodobnie pierwszy raz.
4: Właśnie, i robią to pierwszy raz. I nie ukrywam, że z tych wniosków z fazy testowania pierwotnej wersji modelu dostępnej szkoły, kiedy szkoły podstawowe, składając takie wstępne wnioski o granty na testowanie tego modelu dostępnej szkoły, właśnie opierały się na przeprowadzonej autodiagnozie. Z tej fazy testowania wynikło nam, że taki samodzielnie przeprowadzony audyt jest jednak obarczony sporym marginesem błędu. I częstokroć te wnioski, które płynęły z przeprowadzanej autodiagnozy, bardzo się różniły od tego, co finalnie okazywało się w trakcie już tych profesjonalnie przeprowadzonych audytów.
2: Okej, audyt mamy przygotowany w taki lub inny sposób, czy to poprzez pracowników, czy to przez jakiś profesjonalny zespół audytorski. I co dalej? skoro już ten audyt mamy.
4: No właśnie, ja bym się chciała jeszcze zatrzymać, dobrze, że o tym wspomniałeś, na tym profesjonalnym zespole audytorskim. Dlaczego? Dlatego, że też różne te audyty bywają, więc warto też wiedzieć, na co zwrócić uwagę w trakcie chociażby zamawiania takiej usługi profesjonalnego audytu. Po pierwsze, audyt realizowany na potrzeby wdrażania standardów modelu dostępnej szkoły nieco się będzie różnił zakresem od takich standardowych audytów dostępności, jakie są przeprowadzane na potrzeby różnego typu instytucji pod kątem wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności. Ze względu na to, że po pierwsze model jest holistyczny i obejmuje nie tylko aspekty związane z dostępnością architektoniczną czy informacyjno-komunikacyjną, ale też te kwestie związane z dostępnością procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego. Ale po drugie też dlatego, że nieco inne są te standardy dostępności. Model w tym zakresie jest bardzo szczegółowy. Dlaczego on się różni od takich podstawowych standardów dostępności różnego typu pomieszczeń? Dlatego, że podczas tworzenia modelu dostępnej szkoły zostały wzięte pod uwagę kwestie związane z celem, jaki realizują szkoły, z osobami, które w tych szkołach najczęściej przebywają, czyli będą to w przypadku szkół podstawowych dzieci, ze specyficznymi rodzajami działań, które są realizowane w tych szkołach, tak? Czyli prowadzone są lekcje, prowadzone jest wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji, rehabilitacji, zajęcia sportowe, różnego typu zajęcia wymagające jakichś specjalistycznych pomieszczeń, na przykład lekcje fizyki, lekcje chemii, jeżeli chodzi o pracownię w tym zakresie. Więc szkoły są takim bardzo specyficzną, szkoły są taką bardzo specyficzną instytucją. Stąd też tutaj te standardy są bardzo mocno wyśrubowane i tak naprawdę bardzo wielowątkowe. To jest pierwsza kwestia, że zamawiając taki audyt należy wziąć pod uwagę to, żeby te wszystkie standardy modelu dostępnej szkoły zostały sprawdzone. Nie tylko w oparciu o takie standardowe wytyczne, ale też głębiej wchodząc w treści modelu dostępnej szkoły. Po drugie, to co zdarzało nam się słyszeć od naszych grantobiorców, którzy na przykład chcieli wdrażać model dostępnej szkoły nie tylko w tych szkołach, które były objęte grantem w ramach naszego projektu, ale także w innych pozostałych swoich szkołach na terenie organu prowadzącego, bo to często tak jest, że organ prowadzący ma tych szkół kilka bądź też kilkanaście, tak, w zależności od tego, czy to jest duża gmina, czy duży powiat, że zdarzały im się organizacje, czy też instytucje, które chciały prowadzić takie audyty dostępności w formie zdalnej. I o ile w przypadku tego obszaru edukacyjno-społecznego, który dotyczy tego procesu edukacji, wsparcia funkcji opiekuńczych i wychowawczych, jest to możliwe, bo de facto koncentruje się w dużej mierze na kwestiach proceduralnych czy kwestii dokumentacji szkoły i w zakresie tej dokumentacji można różne rzeczy poprzez jej próby sprawdzić. O tyle już przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej w formie zdalnej jest w moim przekonaniu, myślę, że karkołomne to będzie bardzo delikatne słowo.
2: I tak naprawdę tutaj trzeba mieć kogoś na miejscu, kto to wszystko zmierzy i wtedy jeszcze ufać dodatkowo, że zrobi to dobrze.
4: Tak, więc przestrzegam tutaj wszystkich słuchaczy jednak przed różnego typu firmami, które oferują zdalne audyty dostępności architektonicznej, a wiem, że takie audyty realizowane są na przykład na podstawie zdjęć przesyłanych przez instytucję, która jest audytowana, albo na podstawie filmów nagrywanych, albo za pośrednictwem kamery GoPro, która gdzieś tam, czy innego typu urządzenia do rejestrowania i przesyłania obrazu, która jest noszona na głowie jakiegoś pracownika tak danej placówki, to jest obciążone gigantycznym marginesem błędu i tak naprawdę często potrafi przynieść więcej szkód niż korzyści. Więc jeżeli już decydujemy się na to, żeby zlecać komuś przeprowadzenie audytu dostępności, to warto, żeby po pierwsze Były to firmy, bądź też organizacje, bądź też osoby prywatne, które już mają doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu dostępności i mogą to doświadczenie udokumentować. Im większe doświadczenie, tym większa jest szansa na to, że pewne niuanse w zakresie dostępności zostaną przez te osoby wyłapane i te rekomendacje, które zostaną potem po audycie udzielone, będą bardziej adekwatne. Po drugie, żeby te audyty architektoniczne były jednak audytami prowadzonymi na miejscu, bo to jest kluczowe tak naprawdę dla rzetelności przeprowadzonego audytu. I trzecia kwestia, żeby te audyty owocowały później nie tylko raportem poaudytowym, który będzie obejmował diagnozę istniejących barier, ale także, żeby taki raport poaudytowy zawierał rekomendacje, w jaki sposób te bariery zniwelować.
2: I skoro już...
4: I to są właśnie te najistotniejsze takie czynniki, które dają nam nadzieję na to, że ten audyt faktycznie przyniesie nam taki cel, do jakiego dążymy.
2: I skoro mamy już taki audyt za sobą, to co, to wdrażamy od razu, czy jednak trzeba to sobie jakoś

0: o te budynki istniejące, które tak naprawdę, no wszyscy wiemy, że oświata w Polsce jest jednak jeszcze mocno niedoinwestowana i często te kwestie związane z dostępnością, zwłaszcza architektoniczną, w szkołach były ostatnimi rzeczami, które się znajdowały na liście do zrobienia, ze względu na to, że brakowało środków chociażby na takie podstawowe wyposażenie, tak? Myślę, że nie będzie to tutaj zbytnie dramatyzowanie, jeżeli powiem, że dalej trudnością jest na przykład ogrzanie budynków, tak? Czy zapewnienie materiałów higienicznych, produktów higienicznych, czy też takich rzeczy jak papier ksero, tudzież bieżące pomoce dydaktyczne, a co dopiero mówić na przykład o wyposażeniu budynku w windę, która kosztuje kilkaset tysięcy złotych, prawda? Więc tych barier będzie zapewne więcej niż mniej. W związku z powyższym dobrze jest sobie w jakiś sposób skategoryzować te bariery i poukładać je, niwelowanie tych barier, działania, które chcemy wdrożyć, żeby zniwelować te bariery, w jakiś logiczny ciąg. Po co to kategoryzować i po co to w jakiś sposób układać, tak? No można by wziąć sobie raport poaudytowy i po prostu odhaczać poszczególne pozycje, tak? Zaczynając od wejścia do budynku i tak dalej. Ale tak naprawdę możemy wtedy znaleźć się w sytuacji, w której naprawiając jedną barierę, będziemy generować kolejne bariery albo będziemy niszczyć to, co wcześniej udało nam się zmodernizować. Dlatego w modelu dostępnej szkoły przewidziano opracowanie indywidualnych planów poprawy dostępności.
1: I jak wygląda taki plan?
0: Indywidualny plan poprawy dostępności jest to taki dokument, który w oparciu o te wnioski z audytu dostępności, który w oparciu o wnioski i rekomendacje z audytu dostępności ma zawierać wszystkie działania, które będą zmierzały do niwelowania barier i wszystkie działania, które będą zmierzały do wdrożenia standardów dostępnej szkoły, a co za tym idzie, do zapewnienia tej dostępności dla wszystkich użytkowników, którzy będą chcieli w jakiś sposób się w tej szkole odnaleźć. Taki indywidualny plan poprawy dostępności jest tak naprawdę harmonogramem rzeczowo-finansowym, można takiej projektowej nomenklatury użyć, który zawiera najistotniejsze elementy, to znaczy planowane działania, okresy, w jakich te działania będą realizowane oraz środki, jakich niwelacja barier w danym zakresie wymaga. Tak, czyli po pierwsze mamy odpowiedzieć sobie na pytanie, co robimy, po drugie, kiedy to robimy i po trzecie, czego, jakich zasobów, bo to też niekoniecznie muszą być zasoby finansowe, tak? To mogą to być też zasoby osobowe, jakich zasobów potrzebujemy, żeby dane działanie zrealizować. I tak naprawdę, dlaczego to stworzenie tego indywidualnego planu poprawy dostępności jest kluczowe? Weźmy taki przykład. Jeżeli chcemy dostosować sobie wejście główne do budynku, tak? Bo wejście główne do budynku prowadzi przez schody, jest powyżej poziomu terenu. W związku z powyższym mamy schody, które musimy jakoś zniwelować po to, żeby zapewnić dostępność tego wejścia dla osób, które się poruszają na przykład na wózku. Musimy wymienić sobie drzwi wejściowe, ponieważ bardzo trudno się je otwiera, bo są starymi, ciężkimi drzwiami i na przykład już dzieci z klas 1-3 mają problem, żeby skrzydło drzwiowe otworzyć. Musimy na przykład doświetlić sobie przedsionek, który nie posiada dostępu do światła dziennego, a światło sztuczne jest na tyle słabe, że osoby słabowidzące mają trudność, żeby się w tej przestrzeni odnaleźć. I przystępujemy do tych działań, tak? Bo mamy to jako pierwsze na liście w audycie, zdiagnozowano, że tutaj są bariery w kontekście wejścia do budynku.

0: Modernizujemy sobie to wejście do budynku, tak? Czyli niwelujemy barierę schodów, na przykład robiąc wzdłuż muru szkoły pochylnie, bo mamy na to przestrzeń. Wymieniamy sobie drzwi na jakieś takie bardziej przyjazne dla użytkowników, łatwiej się otwierające. Malujemy sobie kontrastowo odznaczone przestrzenie pionowe i poziome, czyli odróżniamy kolorystycznie ściany od podłogi po to, żeby osoba słabowidząca miała wyobrażenie, czy łatwiej się było poruszać i miała wiedzę na temat tego, jak duże jest to pomieszczenie, i doświetlamy je odpowiednio. Po czym po pół roku okazuje się, że szkoła ma rozpocząć termomodernizację budynku. W ramach jakiegoś projektu otrzymuje środki na termomodernizację budynku. W związku z powyższym trzeba będzie zdemontować platformę, która została, czy schodową, która została zamontowana, albo na przykład pochylnię, która została wybudowana wzdłuż muru, który teraz będzie docieplany, ona wymaga przesunięcia. Albo na przykład trzeba będzie ze względu na konieczność dostosowania szkoły do przepisów PPOŚ wymienić jeszcze raz dopiero co wymienione drzwi wejściowe. I w takim przypadku, jeżeli nie mamy tego indywidualnego planu poprawy dostępności, który zakłada te wszystkie działania, które będą realizowane przez szkołę w najbliższych latach, uwzględnia tego typu kwestie, to możemy się narazić właśnie na takie sytuacje, w których szkoła coś zrobi, po czym zaraz w ramach następnego remontu będzie to musiała zniszczyć albo zrobić od nowa. Dlatego takie ważne jest uszeregowanie tych prowadzonych działań w odpowiedniej kolejności, co pozwala jakby po pierwsze nie niszczyć tego, co już się zrobiło, a po drugie często też pozwala zaoszczędzić środki finansowe i połączyć różnego typu remonty z kwestią zapewnienia dostępności.
1: To takie pytanie przychodzi mi na myśl, kto właściwie powinien opracowywać taki plan, bo wydaje mi się, że tu bardzo dużą rolę odgrywa szkoła, bo tak naprawdę to tu wszyscy przynajmniej powinni wiedzieć, osoby zarządzające przede wszystkim, no, jakie są plany na przyszłość, co ma się zmienić i jak ten model dostępnej szkoły, jak tę dostępność gdzieś tu między tym wszystkim, między planowanymi zmianami w przyszłości wdrażać.
0: Tak, myślę, że tutaj kluczowym aspektem tego planowania dostępności jest tak naprawdę współpraca. Bo z jednej strony, tak jak mówisz, mamy tutaj ogromną rolę szkoły, która no po pierwsze jakby wie, co się w jej murach wydarzy, a po drugie wie, jakie ma potrzeby najistotniejsze, tak? Bo owszem, otrzymujemy raport z audytu dostępności i on wskazuje jakieś bariery. Niektóre są krytyczne i kluczowe, tak, które uniemożliwiają dostęp do budynku, na przykład te schody prowadzące do drzwi wejściowych. Niektóre są takimi barierami, które wpływają na komfort użytkowania, ale nie są krytyczne, tak, czyli nie blokują całkowicie dostępu do budynku. I tutaj też zadaniem szkoły jest pewnie uszeregowanie, które z tych barier występujących w danym momencie najbardziej utrudniają już istniejącym użytkownikom, czy takim użytkownikom, którzy się najczęściej w murach tej szkoły pojawiają, funkcjonowanie i zaczęcie od tego tak naprawdę, prawda? Bo jeżeli mamy w danej szkole kilka osób, które mają jakieś trudności wynikające z dysfunkcji wzroku, i to są już tacy użytkownicy, którzy w tej szkole funkcjonują, to logiczne wydaje się, że najpierw zajmiemy się usunięciem tych barier, które tym osobom najbardziej przeszkadzają, a potem zajmiemy się dopiero barierami, na które mogą napotykać osoby głuche, których w tym momencie w szkole nie ma, tak? Bo nie ma ich wśród uczniów, nie ma ich wśród rodziców, nie ma ich wśród kadry placówki. Albo w drugą stronę, jeżeli w placówce są osoby głuche, a nie ma osób słabowidzących, to w pierwszej kolejności będziemy się zajmowali niwelowaniem tych barier, które przeszkadzają osobom głuchym, a dopiero w dalszej kolejności tych pozostałych, które będą uporczywe dla osób, które dopiero mogą się w tej placówce pojawić. Tak, bo oczywiście zgodnie z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności wszystkie instytucje publiczne, wszystkie budynki publiczne powinny spełniać wszystkie wymogi dostępności i być dostępne dla osób niezależnie od ich szczególnych potrzeb. Czy to będą osoby z niepełnosprawnościami, czy to będą osoby starsze, czy kobiety w ciąży, czy rodzice z małymi dziećmi, czy ktokolwiek inny. No ale też jakby musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie da się zrobić wszystkiego pstryknięciem palcem. Nie wyczarujemy sobie dżina, który z tajemniczej lampy wyskoczy i te bariery w ciągu jednego dnia zlikwiduje. Więc tutaj szkoła istotnie ma dużą rolę, jeżeli chodzi o właśnie szeregowanie tych działań zmierzających do usunięcia barier, ale też dużą rolę odgrywają organy prowadzące, które tak naprawdę w dużej mierze odpowiadają za pozyskiwanie różnego typu środków, chociażby na remonty w tych szkołach, tak? Bo te kwestie związane z termomodernizacją, gdzie część tych działań związanych z zapewnieniem dostępności można realizować, czy też pozyskiwanie środków na rozbudowę budynków, czy remont pomieszczeń sanitarnych, to są często działania, które są realizowane gdzieś na poziomie organu prowadzącego. I szkoła, tworząc taki indywidualny plan poprawy dostępności, niekoniecznie ma wiedzę na temat planów, na przykład jeżeli chodzi o szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jakie w najbliższym czasie duże projekty modernizacyjne będą w gminie prowadzone i jakie będą realizowane na terenie tej szkoły. Więc współpraca pomiędzy organem prowadzącym i szkołą w zakresie przygotowania tego indywidualnego planu poprawy dostępności wydaje się być w tym zakresie kluczowa.
1: Wspomniałaś o finansowaniu, no i to jest też element, o który chciałbym zapytać, bo w końcu wszystko kosztuje, taka poprawa dostępności pod jakimkolwiek względem, nie tylko architektonicznym, pociąga za sobą jakieś koszty finansowe większe bądź też mniejsze. No i skąd najlepiej byłoby brać na to środki? Jak to wygląda?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o wdrażanie modelu dostępnej szkoły w taki sposób holistyczny, to porozmawiamy na ten temat całkowicie osobno i serdecznie do tego Państwa zaproszę, bo jest to taki dosyć, myślę, bardzo, bardzo istotny temat, a z drugiej strony temat rozbudowany i skomplikowany. Natomiast jeszcze pozostając na poziomie tych indywidualnych planów poprawy dostępności, które też zakładają, że kwestie finansowania trzeba w nich ująć, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I pomimo, że faktycznie są w modelu dostępnej szkoły standardy, które można zrealizować, można to powiedzieć, bezkosztowo albo niskokosztowo, tak, w ramach zasobów kadrowych szkoły, czy też w kontekście na przykład modyfikacji jakichś procedur, które w szkole istnieją i w ten sposób likwidować różnego typu bariery, to są też standardy, które no, oczywiste, będą wymagały dużych nakładów finansowych. I teraz projektując indywidualny plan poprawy dostępności dla każdej ze szkół, te środki tutaj już trzeba jakby zaplanować i przewidzieć, przynajmniej na poziomie pewnego stopnia ogólności, tak? Bo wiadomo, że dopóki nie mamy w kontekście dostępności architektonicznej planów budowlanych, projektów budowlanych, rozstrzygniętych postępowań, to trudno jest mówić o dokładnych kwotach, ale jakieś rzędy kwot tutaj można sobie zapewne założyć. I co jest istotne? No, oczywiście rzadko się zdarzają takie projekty jak model dostępny, jak dostępna szkoła, w którym to projekcie instytucje go prowadzące, czyli między innymi Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego udzielały dużych grantów na modernizację szkół i wdrażanie standardów dostępności. Takich projektów jest niewiele i pewnie będzie ich niewiele. Natomiast na drugim końcu można postawić takie projekty, które skupione są na nieco innych aspektach, niekoniecznie na zapewnianiu dostępności, ale też wiążą się z nimi duże remonty w szkołach. To są na przykład te kwestie związane z termomodernizacją budynków. To są kwestie związane z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych na przykład. To są różnego typu projekty związane z podnoszeniem jakości procesu edukacji, kiedy wyposaża się i buduje się całe pracownie w ramach na przykład laboratoriów przyszłości. I w ramach tego typu projektów, pozornie niezwiązanych z dostępnością, można zapewnić sobie środki na dostępność. No bo jeżeli na przykład w kontekście projektu związanego z termomodernizacją budynku szkoła musi wymienić drzwi, muszą zostać wymienione okna, czy muszą zostać poprzewieszane kaloryfery, czy też musi zostać zmodernizowane całe na przykład wejście do budynku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten stan docelowy, który w ramach tej termomodernizacji będzie osiągnięty, uwzględniał standardy modelu dostępnej szkoły, tak? Czyli jeżeli wymieniamy drzwi na takie, które będą spełniały te kryteria związane z zapewnieniem komfortu cieplnego w szkole, tak? I odpowiednich parametrów, to żeby to były takie drzwi, które będą komfortowe do użytkowania przez osoby, które mają mniej siły, na przykład małe dzieci, tak, czy osoby z niedowładem rąk, żeby łatwo je było otworzyć przez odpowiedni na przykład typ klamki, przez wspomaganie otwierania, żeby to były drzwi, które nie są drzwiami całkowicie przeszklonymi, a jeżeli już, to mają pasy kontrastowe, które ułatwią korzystanie z nich osobom słabowidzącym, żeby to były drzwi o odpowiedniej szerokości skrzydła drzwiowego, które umożliwi wjazd do szkoły osobie poruszającej się na wózku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji wymiany okien czy wymiany kaloryferów, kiedy konieczne jest później malowanie ścian na korytarzach, zastosować kontrastowe odznaczenia ścian od podłogi, przez co inaczej w tej przestrzeni będzie się czuła osoba słabowidząca, a przy okazji na przykład już wymieniane kaloryfery pochować we wnękach, czy usunąć różnego typu wystające elementy z przestrzeni korytarza w trasy wolnej od przeszkód, co zapewni bezpieczeństwo poruszania się po trasie osobie niewidomej. I teoretycznie nie mamy tutaj projektu nakierowanego bezpośrednio na dostępność, ale realizując te projekty, można się kierować właśnie zapisami modelu dostępnej szkoły. I co jest istotne, myślę, a co do tej pory w naszych rozmowach o modelu dostępnej szkoły nie padło, to to, że mając też ten indywidualny plan poprawy dostępności i myśląc sobie o poprawie dostępności szkoły jako takiej, nie musimy się koncentrować na tym, że musimy zaplanować od razu, znaczy zaplanować tak, ale nie przeprowadzić od razu całego kompleksowego remontu. Że model dostępnej szkoły możemy sobie wziąć do ręki za każdym razem, kiedy mamy zrobić cokolwiek w tej szkole. Czyli mamy do zrobienia toaletę i mamy gdzieś zapewnione środki na jedną toaletę. Więc bierzemy wtedy model dostępnej szkoły i patrzymy, co w tej toalecie możemy zrobić takiego, żeby ona była dostępna dla maksymalnie szerokiego grona użytkowników. Chcemy doposażyć albo wyremontować jedną salę lekcyjną, to już weźmiemy sobie model i popatrzymy, jak ona powinna docelowo wyglądać i w ten sposób krok po kroku, nie pozyskując zupełnie dodatkowych środków na zwiększenie dostępności, możemy te działania na rzecz zwiększenia dostępności podejmować i w konsekwencji tą dostępność podnosić i tak ziarnko do ziarnka i dostępność danego budynku w końcu zostanie zapewniona, także nie należy się na pewno zrażać, biorąc do ręki model i widząc, że zawiera on mnóstwo standardów i wielu aspektów dotyczy i odkładać go na półkę od razu, myśląc sobie, to będzie kosztowało miliony, nie mamy na to środków w ogóle, nie dotykajmy kwestii dostępności.
1: Wręcz przeciwnie, kiedy zrobimy jakiś remont, nie uwzględniając tych zasad dostępności, takich czy innych, no to wtedy dopiero możemy ponieść koszty, bo zdecydowanie lepiej jest coś już tworzyć na samym początku w sposób dostępny, niż potem dokładać, bo to no, wychodzi zdecydowanie drożej, chyba w każdym przypadku.
0: Tak, zdecydowanie tak i nawet powiem, że zdarzały nam się w kontekście właśnie szkół, które testowały model dostępnej szkoły, takie sytuacje, w których na przykład realizowano, że ta termomodernizacja to jest taki koronny argument, dlatego że wiele szkół w tę termomodernizację poszło, tak, i było na to bardzo dużo środków. I gro takich dużych remontów właśnie w szkołach podstawowych było realizowane w związku z termomodernizacją. I zdarzały się sytuacje, kiedy na przykład przy okazji termomodernizacji albo przy okazji wymiany instalacji elektrycznej w szkołach, tak? Teraz bardzo często, jeżeli już się wymienia instalację elektryczną, to montuje się też lampy LED-owe, co jest z punktu widzenia ekologii, ale też komfortu użytkowania tych lamp bardzo dobre. To jasne, ale przy okazji na przykład takiego remontu umieszczano skrzynkę elektryczną albo jakiś fragment na przykład, nie wiem, wentylacji czy ogrzewania w jedynym miejscu, w którym na przykład można byłoby później zamontować szyb windowy, który zapewniałby dostępność wszystkich kondygnacji w danym budynku. Tak? I gdyby o tym pomyślano wcześniej, to nie trzeba by było tego potem wszystkiego przerabiać albo na przykład budować dwóch szybów windowych, tak? I dwóch wind, co podwaja tak naprawdę środki. No a musimy jednak pamiętać, że poza tym, że chyba coraz więcej osób czuje tę dostępność i widzi po prostu potrzebę jej zapewnienia, to mamy jeszcze w polskim prawie także przepisy, które w końcu zaczynają wymuszać tak naprawdę zapewnienie tej dostępności na podmiotach, które no do tej pory z tym tematem nie były za pan brat.
1: Więc tak naprawdę można to odkładać na jakiś czas, czy ten proces
0: tak.
1: sobie rozłożyć w czasie, ale tak jak mówiłaś o tej sytuacji, tej skrzynki elektrycznej, no to ktoś mógłby sobie z zarządu szkoły powiedzieć, okej, okay, no to za 50 lat będziemy robić następną modernizację, to już będziemy pamiętać. No tak to nie działa.
0: Tak, no i można to zapewnienie dostępności, te działania odwlekać przez jakiś tam czas, ale nie można odwlekać ich w nieskończoność. W pewnym momencie albo pojawi się w murach szkolnych ktoś, kto będzie tej dostępności potrzebował. Może to być osoba z zewnątrz, ale to może być też ktoś, kto już w danej szkole funkcjonuje i ze względu na jakieś okoliczności, na przykład wypadek, tak, w danym momencie no tej dostępności wymaga niwelowania barier, które do tej pory przynajmniej teoretycznie nikomu nie przeszkadzały, tak? Dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego, że często jest tak, że szkoły w szkołach nie ma uczniów na przykład z niepełnosprawnościami ruchowymi, nie dlatego, że takich uczniów nie ma i nie byłoby zainteresowania, tylko dlatego, że rodzice są zmuszeni szukać dalej gdzieś szkoły, która już tą dostępność architektoniczną zapewnia, niż posyłać dziecko do szkoły rejonowej, bo widzą, że tej dostępności tam nie ma, tak? Więc no, szkoły trochę się w ten sposób tłumaczą tym brakiem dostępności, że nie ma chętnych, no ale cały czas jednak przypominam, że konieczne jest jej zapewnienie i prędzej czy później będzie to potrzebne.
1: Czyli wiemy już mniej więcej, w jaki sposób wdrażać zmiany, a jakie to zmiany, o tym będziemy na pewno mówić w naszych kolejnych odcinkach dotyczących modelu dostępnej szkoły. Na dziś, Asiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za udział w audycji.
0: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.
1: Zapraszamy, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Poniedziałek, 11 dzień marca w kalendarzu. My zaczynamy Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie naszego łącza Piotr Machacz tym razem. Witaj, Piotrze.
3: Witajcie, dobry wieczór.
1: Dziś będziemy jeździć koleją.
3: Tak.
1: Tak.
3: I nie tylko.
1: I nie tylko. I nie tylko, bo i metrem nam się również zdarzy. Chociażby jakiś czas temu to Krystian Dziuba prezentował u nas w Tyflo podcaście symulator maszyna, czyli symulator polskiej produkcji, który między innymi emuluje pociągi, czy właściwie lokomotywy, chociażby EU07 i jeszcze kilka innych. Natomiast no, ten symulator to jest rzeczywiście zabawa dla wytrwałych i dla tych, którzy chcą się uczyć bardzo wielu różnych rzeczy związanych z jego obsługą. Natomiast jeżeli ktoś aż tak bardzo nie chce w to wchodzić, a interesują go pociągi czy w ogóle transport szynowy, no to może skorzystać z aplikacji, o której będziemy mówić dziś. Transport World Simulator. To jest coś nowego, co powstawało dość długo, prawda?
3: Tak, bo projekt chyba zaczął powstawać, z 3 lata temu na pewno. Ja o nim wiem od powiedzmy jakichś dwóch, ale on już dużo wcześniej gdzieś swoje początki miał.
1: Dokładnie. I o tym się dość długo mówiło na Audio Gamesach, to pamiętam już przez ileś tam czasu był wątek na forum Audio Gamesów, gdzie były zapowiedzi, że tak, że będzie TWS, będzie, on już prawie jest, ale coś tam zawsze stawało na przeszkodzie.
3: Tak, czy to życie, czy jakieś błędy, które były gdzieś odnajdowane, czy jakieś nowe funkcje, które były na ostatnią chwilę gdzieś dodawane, bo miałem chwilę gdzieś okazję tą grę testować, zanim ona się publicznie ukazała, no ale w końcu wyszło.
1: Dokładnie.
3: W końcu wyszło, tak.
1: No to co my właściwie w tym mamy, w tym symulatorze, gdybyś mógł powiedzieć?
3: Generalnie to jest symulator stworzony przez człowieka z Austrii, więc duży nacisk jest poniekąd na Austrię, ale nie tylko. No bo co mamy tu do dyspozycji? No, mamy całkiem sporo kolei jeżdżącej właśnie po Austrii i po Alpach. Mamy też metro wiedeńskie, ale nie tylko Austria w tej grze się znajduje, no bo mamy też na przykład trochę Deutsche Bahnu, czyli niemieckich kolei. Mamy dosyć dużo kolei brytyjskich, zarówno właśnie takiej kolei szynowej, podmiejskiej, jak i takiej długodystansowej. No i oczywiście mamy londyńskie metro w wielu liniach. Każda linia zresztą ma też swoje wagoniki, bo niektóre z tych wagoników są nowsze, niektóre są starsze i one faktycznie gdzieś mają jakieś inne dźwięki. Co mamy jeszcze? Mamy Nowy Jork, tutaj też mamy metro nowojorskie. Mamy jeszcze parę linii w Kanadzie i tutaj też mamy zarówno metro, jak i taką po prostu kolej chyba gdzieś podmiejską, bo do odległości między stacjami nie są jakieś bardzo długie. I na razie to jest chyba ogólnie wszystko, natomiast też będzie możliwość tworzenia własnych tras przez użytkowników, więc kto wie, czy za jakiś czas jakieś polskie koleje też się w tej grze nie pojawią.
1: No i może jakieś polskie składy też byśmy sobie tego mogli życzyć, bo jak rozumiem, oprócz tras, to też własne pociągi będzie
3: oczywiście
1: można tworzyć? Będzie można tworzyć. Jest planowana taka opcja. Jak rozumiem, program jest darmowy, nic za niego nie płacimy. A skąd go można pobrać?
3: Skąd go można pobrać? Autor go zamieścił na swoim profilu na Itch.io i zastanawiam się, jak najszybciej będzie się do niego dostać. Oczywiście jest wątek na Audio Gamesie i przynajmniej w momencie pisania tego, Boże, w momencie nagrywania tego podcastu, no to nawet gdzieś na głównej stronie Audio Games jest najnowsze zestawienie, w którym ten link do tego jest, ale ja myślę, że też najprościej ja po prostu wrzucę w komentarzu link, kiedy ta audycja się pokaże. Dla tych, którzy chcieliby sobie go pobrać teraz, może sobie szybko wejdę, spróbuję, zobaczymy, czy adres nie jest jakiś bardzo długi. No jest dosyć długi, ale w miarę chyba prosty. Możemy sobie wejść na stronę taurus-fan.itch.io / transport-world-simulator. I tam możemy sobie tą grę ściągnąć, ona jest zupełnie dostępna za darmo. Tam znajdziemy właśnie zarówno plik zip z samą grą i jeszcze taki drugi dokument, który nam przedstawi całą listę wszystkich składów, które są w tej grze dostępne.
1: Tutaj to jest arkusz może... Excela.
3: Tak. Tak, to jest arkusz Excela. Tutaj przy okazji może jeszcze jedno ostrzeżenie, kiedy będziecie sobie tą grę pobierać i rozpakowywać, bo wiem, że kilka osób miało z tym problemy. Przez to, że gra powstała w lubianym przez wszystkich silniku programowania BGT, który no, bardzo lubi się z antywirusami niektórymi, czy właściwie nie lubi, no może być taka sytuacja, że podczas pobierania coś tam wam zostanie zablokowane, więc gdybyście tą grę rozpakowali, nagle okazało się, że jakiegoś pliku brakuje, może właśnie głównego pliku exe. Wiem, że były takie sytuacje, no to prawdopodobnie winny jest wasz antywirus i będzie trzeba po prostu albo go na chwilę wyłączyć, albo wykluczyć folder, do którego chcemy tą grę rozpakować. No, gdzie to zrobimy, no to już zależy od antywirusa naszego.
1: Co ciekawe, właśnie też o tym czytałem przy okazji TWS-a na forum Audio Games i ja tego akurat nie potwierdzam, a używam antywirusa od Microsoftu i nie miałem z tym problemu. Aż się zdziwiłem, mówię, dobra, ja trzeba też będzie tam jakiś wyjątek dodać, ale nie, okazało się, że nie. Natomiast inny problem miałem, to tak jeszcze nawiązując do naszego poprzedniego Tyflo Przeglądu i do audycji i do tego narzędzia, które omawiałeś, tego menedżera zadań z niewidzialnym interfejsem. Z kolei jego jakoś antywirus od Microsoftu nie polubił i tam istotnie trzeba było dać odpowiedni wyjątek. Więc to tak to w ramach takiej ciekawostki. No ale jeżeli u was faktycznie problem się jakiś taki pojawił z Transport World Simulatorem, no to trzeba po prostu dodać do wykluczeń. No raczej niczego tam złego nie powinno być w tych plikach. Tu myślę, że nie, autor nie stworzył nam jakiejś przykrej niespodzianki. No, przykre jest to, że niestety te narzędzia antywirusowe od Microsoftu, no, których podejrzewam, że wiele osób używa, bo to jednak i za darmo i całkiem skuteczne. To nie jest tak, że to się do niczego nie nadaje. Więc no, że tworzą takie fałszywie pozytywne komunikaty, że coś jest wirusem. Ja jeszcze dodam, zanim zaczniemy przygodę z koleją i innymi szynowymi pojazdami, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę wziąć udział w tej audycji, to śmiało. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest YouTube, jest Facebook, WhatsApp, za chwileczkę też go uruchomię, będzie też kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli będziecie mieli ochotę o coś zapytać Piotra, który będzie pokazywał dziś Transport World Simulator. Ja muszę powiedzieć, że też miałem okazję parę godzin z tą grą spędzić, więc też co nieco na jej temat postaram się opowiedzieć. No to zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście się tu z nami komunikowali i żebyście pytali, a może już macie jakieś swoje ulubione składy, może macie jakieś pomysły na radzenie sobie w różnych sytuacjach. No bardzo serdecznie zapraszamy do tego kontaktu. No to tyle tytułem wstępu. To co, Piotrze, zaczynamy?
3: No myślę, że możemy. To zanim zaczniemy, pierwsza rzecz, kiedy już sobie tą grę rozpakujecie, uruchomicie ten plik exe, wyświetli się coś, czego ja wam na ten moment nie mogę pokazać, bo gra od ostatniej wersji gdzieś mi ukryła ustawienia i nie byłem w stanie ich znaleźć, żeby je usunąć. Natomiast przy pierwszym starcie gry, pierwsze co zobaczycie, to będzie okienko dialogowe z przyciskami tak i nie, które będzie no, niezaetykietowane, oprócz tych dwóch przycisków. To jest pytanie, czy gra ma użyć czytnika ekranu czy SAPI. Jeśli powiemy tak, no to będzie czytnik ekranu, jeśli powiemy nie, no to będzie SAPI. Potem zapyta nas o język, na razie jest język angielski i niemiecki, ja oczywiście będę tutaj pokazywał po angielsku, natomiast polskie tłumaczenie za jakiś czas też się powinno pojawić, już jakieś prace nad nim trwają, tyle mogę na razie powiedzieć. No i później wejdziemy sobie do menu głównego i w tym momencie już myślę, że będziemy mogli przejść do części praktycznej. Ja tutaj będę właśnie czytnika ekranu wykorzystywał.
4: To tam co, radę, bo stratę 50, radę, radę, radę, radę, radę 25.
3: Czy tak będzie okej, okay, czy jeszcze zwolnić?
1: Myślę, że będzie okej. Okay.
3: Okej, okay. No to jak coś, to będziemy jeszcze tutaj ustawieniami zmieniać, więc ja sobie tą grę teraz uruchomię.
4: Pane, loading place white, transport world simulator V111.
3: Ładowanie, proszę czekać.
1: To chwileczkę może potrwać.
3: Tak, gra jest dosyć duża, więc zaraz usłyszymy logo.

0: Welcometo Transport World Simulator version 1.1.1 Ocanuset Head Control Kestoski Power Spoken Message and Sounds.
1: No i dostaliśmy komunikat, witamy. Możesz użyć klawisza Control, aby pominąć jakieś dźwiękowe lub czytane komunikaty. Więc naciśniemy sobie Control i wtedy wejdziemy sobie do menu głównego. I w menu głównym na górze mamy opcję pakiety i tutaj będziemy wchodzić na częściej. Tutaj mamy właśnie powiedzmy różne kraje podzielone na takie paczki. Więc stąd będziemy sobie wybierali, czy chcemy jeździć po Austrii, po metrze londyńskim, po kolei brytyjskiej i tak dalej. Zaraz tutaj wejdziemy, ale najpierw sobie wejdziemy do ustawień.
0: Modded routes.
1: Pod spodem mamy menu Modded routes. Tutaj będziemy mogli sobie uruchamiać trasy utworzone przez społeczność.
0: Settings.
1: Później mamy ustawienia.
0: Exit camera.
1: I wyjście, więc to menu jest bardzo proste. My sobie teraz wejdziemy do ustawień.
0: Settings.
1: Bo w ustawieniach jest całkiem sporo.
0: Aware of the settings menu. Here you can change many different settings for the WS. Dialog. Aware of the settings menu. Here you can change many different settings for the WS.
1: No i powiedziało nam dialog. To jest faktycznie takie okienko dialogowe, wirtualne, więc sobie chodzimy tabem, spacją, strzałkami, przełączamy różne opcje. A jakie to mamy opcje? No jest ich dosyć dużo.
0: Learn game sounds button.
1: Pierwsze menu, właściwie pierwszy przycisk pozwala nam usłyszeć różne dźwięki, które w grze będziemy słyszeć. Tych dźwięków jest całkiem sporo, nie wszystkie dźwięki, które usłyszymy są w tym menu, ale te najważniejsze są. Nie wiem, czy wejdziemy tutaj teraz, czy
2: myślę,
1: na końcu, jak zanim...
2: Myślę, no? Że warto może na końcu, żeby potem już jednak dość szybko przejść do gry. Natomiast no ja rzeczywiście też wspomnę o tym, że warto tu się zatrzymać na dobry początek naszej przygody z TWS-em, żeby po prostu te dźwięki poznać. No bo potem, jak już przyjdzie co do czego, kiedy zaczniemy swoją jazdę, to się nagle może okazać, że nas no, sporo tych różnych dźwięków zaatakuje, że tu coś nam brzęczy, tu coś nam piszczy, tu coś trzaska. I o co w tym wszystkim chodzi? To trzeba po prostu no, już wtedy wiedzieć i raczej dość szybko reagować, a przynajmniej w niektórych przypadkach szybko.
1: Tak, a trochę tych dźwięków jest, więc faktycznie myślę, że to zostawimy na koniec, żeby te dźwięki były wam świeże w pamięci.
0: Sound test button.
1: Sound test, no to tutaj po prostu możemy sprawdzić sobie, czy mamy odpowiednio założone słuchawki.
0: Press the left or right arrow key to test the corresponding audio channel and escape to cancel.
1: No właśnie, naciśnij strzałkę w lewo, w prawo, żeby sprawdzić lewy i prawy kanał. To powinno być po prawej stronie, więc jeśli słyszycie te dźwięki na odwrót, no to sobie obróćcie słuchawki czy tam głośniki.
0: Transport for Sim Language Button.
1: Później mamy wybór języka, tutaj myślę, że nie będziemy wchodzić, bo nie ma sensu.
0: TTS Settings Button.
1: Ustawienia syntezy i tutaj właśnie możemy sobie wybrać, czy gra ma mówić czytnikiem ekranu czy SAPI. Gdybyśmy wybrali SAPI, no to wtedy to menu działa w ten sposób, że strzałkami góra-dół wybieramy sobie głos, a strzałkami lewo-prawo ustalamy prędkość. Jak tutaj byśmy powiedzieli, że chcemy użyć SAPI, no to gra by nas zapytała o wybór głosu.
0: Masuring system button.
1: Później mamy system jednostki miar. Domyślnie to będzie ustawione...
0: Metric. Anglo-American.
1: Na system angloamerykański, czyli to będą jardy, to będą mile na godzinę, no generalnie takie jednostki, które są gdzieś używane w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Ja sobie
0: metric
1: to ustawię na taki system nasz, SI, więc tutaj będą metry, kilometry na godzinę, więc takie jednostki, z którymi my będziemy mieli częściej do czynienia. Natomiast no, gdybyśmy chcieli grać realistycznie, no to wiadomo, w Austrii no to się używa faktycznie metrów i kilometrów, ale gdzieś na tych brytyjskich liniach to się używa tego systemu angloamerykańskiego. Zresztą chyba jest nawet skrót jakiś klawiszowy, żeby to szybko przełączać, ale teraz sobie nie przypomnę, jaki to jest skrót. Ja generalnie gram jednostkami SI.
0: Joystick settings button.
1: Ustawienie joysticka. No gdybyśmy mieli jakiś joystick podłączony, no to byśmy mogli sobie tutaj do niego skróty przepisać. Natomiast wsparcie joysticka jest takie niedokończone. Autor je dodał, bo parę osób o to prosiło, natomiast sam joysticka nie ma, więc nie mają jak tego przetestować i to jest takie no jeszcze niedokończone, więc raczej polecam grać.
2: Gdzieś
1: tutaj
2: tam nawet widziałem, że jest to po prostu opisane jako eksperymentalne.
1: Eksperymentalne, dokładnie. No Euroflight 3 to nie jest, gdzie faktycznie to ludzie testowali przed wydaniem.
0: Select the gender of the voice to use for the driver list box.
1: Okej. Okay. Tutaj możemy sobie wybrać płeć kierowcy, bo w grze mamy taki prosty system radia, w którym możemy się z dyspozytorami kontaktować. No i możemy sobie tutaj wybrać, czy chcemy, żebyśmy byli mężczyzną, mieli męski głos lub żeński. Więc my tutaj ustawimy męski głos.
0: Use sounds instead of voice, total distance to a station hen approach in headbox. Headset.
1: Tutaj mamy pole wyboru. Pole wyboru, które w tym momencie jest zaznaczone. Podawaj odległość do stacji dźwiękami zamiast mową. I to generalnie, jeśli ktoś grał zarówno w grę Tube Sim, jak i w Dreamy Train, no to może wiecie mniej więcej, o co chodzi. No bo w Tube Simie, kiedy dojeżdżaliśmy do jakiejś stacji, no to gra po prostu mówiła komunikatami. 300 metrów do stacji, 200 metrów do stacji, 100 metrów do stacji i tak dalej. A w Dreamy Train to było odwrotnie. Takich komunikatów nie było, był skrót klawiszowy, którym sobie mogliśmy tą odległość sprawdzić, ale generalnie słyszeliśmy takie rosnące dźwięki, które nas informowały o tym, że zbliżamy się coraz bliżej do miejsca, w którym powinniśmy się zatrzymać. No i w tej grze to działa analogicznie. Jeśli to pole jest zaznaczone, no to nie będziemy słyszeli komunikatów głosowych o odległości do stacji, tylko będziemy słyszeli takie rosnące dźwięki. Jeśli to pole odznaczymy, no to po prostu gra nam co jakiś czas będzie tą odległość w metrach czy yardach, zależnie od ustawienia podawać. Ja to może zostawię na zaznaczonym, później te dźwięki pokażę, bo one akurat są w tym menu.
0: He departure mes saga included in somes headless will bespoken automatically. Headbox, headset.
1: Niektóre rozkłady, które sobie uruchomimy, mają na początku komunikat, który gdzieś informuje pasażerów, że pociąg jest zaraz gotowy do odjazdu. Takie różne informacje są gdzieś podawane przez głośniki w pociągu i to pole decyduje o tym, czy one mają być automatycznie odtworzone.
0: Activate sounds for breaking curves hen approaching a speed restriction headbox. Headset.
1: To te dźwięki będą nam pomagały zwolnić w sytuacji, kiedy zmienia nam się limit prędkości, a my jedziemy za szybko i zanim ten limit się zmieni, powiedzmy tam chyba 200 albo 300 metrów przed tym, gra nam zacznie dawać takie piszczenie, które nas informuje o tym, że powinniśmy zacząć hamować. I kiedy zwolnimy na odpowiednią prędkość, to te dźwięki po prostu przestaną nam piszczeć i wtedy wiemy, że jedziemy z odpowiednią prędkością. Możemy sobie to tutaj wyłączyć, gdybyśmy tego nie chcieli, ale generalnie o to w tej opcji chodzi. To jest domyślnie włączone.
0: Warning sound hand driving more at hand 10% faster hand head current speed limit headbox. Headset.
1: A tutaj mamy troszeczkę inny, jeszcze głośniejszy dźwięk, który nas informuje o tym, gdybyśmy jechali o 10%, więcej niż 10% szybciej niż bieżący limit prędkości. Gdybyśmy tak jechali za długo, no to po prostu się wykoleimy i gra nam po chamsku po prostu się wtedy zamyka, więc no lepiej tego nie robić. Dłużej niż kilka sekund.
0: Activated Hesifa Funktion Headbox. Headset.
1: SIFA. SIFA to jest urządzenie, tutaj jest nazwa z niemieckiego, ale generalnie w innych krajach takie urządzenia też są, w Polsce zresztą też, to bodajże w Polsce się po prostu nazywa czujką, czyli to jest to urządzenie, które nam co jakąś minutę lub co pół minuty daje sygnał i my po prostu musimy odpowiedni przycisk w kabinie, czy tam pedał nawet nacisnąć, żeby powiedzieć pociągowi, że nie śpimy, wiemy co się dzieje, patrzymy się przed siebie, no i to jest właśnie ta funkcja. Możemy ją sobie wyłączyć.
2: To się czuwak po polsku nazywa. Czuwak. Czuwak.
1: Nie wiem,
2: tak.
1: Nie wiem czemu kojarzyłem, że czujka, no ale dobra, no to jest to. To jest mniej więcej ta funkcja. Największość pociągów faktycznie takie czuwaki ma. Natomiast co ciekawe, to zostało tak rozwiązane w tej grze, że jeśli jesteśmy w oknie gry, no to ten czuwak działa, ale gdybyśmy jechali jakimś pociągiem, gdzie powiedzmy mamy 200 albo 300 km między stacjami, a takie pociągi się też są tam dostępne, na przykład pociągi ICE w Niemczech, też jest jedna trasa z Londynu do Paryża na przykład, no to możemy sobie spokojnie alt-tabem z gry wyjść i wtedy ten czuwak się wyłączy, więc możemy sobie spokojnie te 200-300 km między stacjami jechać, w międzyczasie sobie robić coś innego na komputerze, przeglądać jakieś social media czy co tam chcecie i nie będziecie musieli co minutę wracać do okna gry, żeby ten czuwak wyłączyć co chwilę.
0: Activate manual entering of heads-up headbox. Headset.
1: Włącz ręczne wsiadanie do kabiny. No właśnie, jeśli to jest zaznaczone,
0: Ja
1: to sobie zaznaczę. Ja generalnie sobie to wyłączam, dla mnie to jest trochę, ja jakoś tego nie lubię, natomiast chodzi o to, ja to zresztą zaraz pokażę, że kiedy sobie jakąś trasę uruchomimy, no to nasza postać będzie gdzieś stała, jakiś kawałek od pociągu, będziemy słyszeli taki dźwięk, takie cykanie specyficzne, no i musimy sobie szałkami do tego pociągu, do kabiny podejść i enterem po prostu do tej kabiny wsiąść, zanim będziemy mogli gdzieś jechać.
0: Automatycznie select dynamic wrat herf hand starting a nefrun headbox. Headset.
1: To sobie wyłączymy na chwilę, bo tutaj generalnie chodzi o pogodę, bo w grze mamy kilka różnych warunków atmosferycznych, od silnych wiatrów po deszcze, no po też taką pogodę po prostu słoneczną. Miał być też śnieg, ale chyba jeszcze nie został zaimplementowany. Generalnie pogoda no, ma o tyle wpływ, że na przykład nam zwiększa drogę hamowania. No i wtedy musimy sobie na przykład no, hamować szybciej, musimy sobie też gdzieś piaskiem pomóc, bo w osiągach są takie urządzenia, które nam też tą drogę hamowania jeszcze zwiększają. I domyślnie gra włącza się w trybie pogody dynamicznej, czyli no, ta pogoda po prostu w czasie jazdy tutaj akurat nie jest tak jak w Eurofly'u, że sobie gdzieś z internetu tam pogodę szczytuje, ale ta pogoda po prostu będzie nam w czasie jazdy się co jakiś czas po prostu zmieniać. Kiedy to pole jest zaznaczone, no to ta pogoda zostanie właśnie ustawiona na dynamiczną automatycznie i o pogodę nie będziemy pytani. Gdybyśmy to pole odznaczyli, ja właśnie teraz je odznaczyłem, no to po prostu gra nas zapyta, w jakiej pogodzie chcemy jechać. Ja po prostu będę chciał wam kilka na przykład tych dźwięków na pogodę pokazać, więc to pole sobie na razie odznaczyłem.
0: Activates per danno cement schen accelerating or braking hexbox hexket.
1: To jest kolejna rzecz, którą możecie na przykład z Tube Sima kojarzyć na przykład, bo gra nam po prostu może samplami co jakiś czas informować nas o naszej prędkości, jeśli ta prędkość nam się będzie zmieniać.
0: Unknown cement of threats urent throat leposition hexbox hexket.
1: No, a tutaj podobnie gra nas może informować o pozycji tej wajchy, którą pociągami sterujemy. Bo to tak jak akurat w Subsimie tak to nie było, ale na przykład w Dreamy Trainie takie coś jest, że tam jest ta jedna wajcha, która jeśli ją damy w to przodu, że te, takie, bo tam generalnie ta pozycja zaczyna się od zero, od pozycji neutralnej zero. Wartości dodatnie powodują, że pociąg nam przyspiesza, wartości ujemne powodują, że pociąg nam hamuje. No i tutaj gra nam też może o tą liczbę konkretną tej wartości czytać, kiedy ona się nam będzie zmieniać, kiedy ją sami będziemy ustawiać na przykład.
0: Soundmaster volume text field 100.
1: Tutaj sobie możemy ustalić głośność. Ja zmienię sobie tą głośność dźwięku. Zmniejszę, na przykład sobie damy
0: 9.
1: O, może 95, jak to i tak będzie za głośno, to później ściszymy. Tutaj możemy sobie ustalić, żeby gra nas pytała, jakie wagony chcemy doczepiać, tylko jeśli ładujemy pociąg stworzony przez użytkowników. Bo budowane pociągi też sobie możemy sami różne wagony doczepiać, gdybyśmy tego chcieli, a jeśli to pole zaznaczymy, no to po prostu gra nam automatycznie taki skład przygotuje. Tutaj możemy sobie włączyć różne sytuacje awaryjne. Ja może na potrzeby audycji to wyłączę, żeby nam nic się podczas jazdy nie przeszkodziło.
0: Activate joystick hexbox.
1: No tutaj znów mamy to wsparcie joysticka.
0: Activate status monitor if hegame is not in focus hexbox. Hexket.
1: Status monitor, czyli to jest wyświetlanie informacji o stanie pociągu na linijce brajlowskiej. No bo gra nam może wyświetlać naszą bieżącą prędkość, nasz limit prędkości, odległość do następnej stacji. No generalnie to jest bardzo przydatna funkcja. No jeśli to pole jest zaznaczone, no to kiedy opuścimy okno gry, na przykład właśnie, żeby coś sobie na komputerze zrobić, no to wtedy ten monitor zostanie automatycznie wyłączony tak, żeby linijka nam mogła wtedy wyświetlać to, co się akurat nam dzieje na komputerze.
0: Ok button.
1: No i mamy przycisk OK.
0: Back button.
1: Wróć.
0: Learn game sounds button.
1: No i mamy ten przycisk do usłyszenia różnych dźwięków. No to może sobie teraz wejdziemy do tego menu.
0: Place select an entry with clear of case and press center to activate it. Engine door signal.
1: OK. Pierwszy mamy właśnie dźwięk, który nam będzie wydawał pociąg.
0: Place select an entry with.
1: Kiedy będziemy musieli do niego podejść właśnie, kiedy chcemy do kabiny wsiąść.
0: Faster hand hecal to latet braking curve.
1: Ten dźwięk nas właśnie informuje, że zbliża nam się limit prędkości, a my jedziemy za szybko.
0: Start braking for the next station.
1: Ten dźwięk nas będzie informował, kiedy zbliżymy się na tyle do następnej stacji, że już powinniśmy zacząć hamować.
0: Speed warning.
1: A ten dźwięk to jest troszeczkę wyższy od tego dźwięku, który słyszeliśmy wcześniej. Informuje nas, że jedziemy szybciej niż bieżący limit prędkości. No więc to jest moment, kiedy naprawdę musimy zacząć szybko hamować.
0: Departure time.
1: Ten dźwięk znów nas informuje, że minęła właśnie godzina odjazdu i w tym momencie już możemy, a nawet powinniśmy właściwie odjeżdżać. Ten dźwięk nas będzie informował, kiedy pociąg jest gotowy do odjazdu, czyli nawet jeśli godzina nie minęła, no to już wszyscy pasażerowie zdążyli powsiadać, już nikt nie będzie wsiadał, wysiadał, no to